0: odzyskanych zabytków ostatnich lat. Obejrzeć miała go już okazję nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
1: Podoba się pani?
2: Tak, bardzo. Jest taki bardzo współczesny. Ja mam podobny, ale z koralem.
3: No ja jestem człowiekiem, który założył obrączkę i żadnej innej ozdoby jubilerskiej na sobie nie mam.
1: No dobrze, a żonie by pan kupił taki?
3: Jakby mnie było stać, to bym pewnie kupił.
4: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, jeśli chodzi właśnie o zwroty dóbr kultury.
1: Pani się ten pierścień podoba?
4: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Pomimo tego, że to jest męski sygnet, jednak to złoto i ten kruszec wygląda imponująco.
0: Skradziony podczas II wojny światowej przez Niemcy pierścień przekazany został Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Trochę odpoczywamy dziś od upałów, dziś i prawdopodobnie w kolejnych dniach. No ale problem wróci i wróci też problem pracy w upałach. Po tych ostatnich dniach płyną do was związkowców jakieś skargi na pracodawców, że nie zadbali odpowiednio o swoich pracowników?
7: Panie redaktorze, takich skarg jest oczywiście sporo. Na pewno więcej i bardziej popularne były medialnie te skargi, które płynęły w zimie odnośnie jednego z dyskontów i bardzo niskiej temperatury, ale ja przypominam, że minimalne temperatury są określone, natomiast maksymalnej temperatury wciąż nie mamy określonej i bardzo liczę, bardzo tutaj też dziękuję za aktywność Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które próbuje tą kwestię również po rozmowach z OPZZ-em doprowadzić wreszcie do skutecznego finału, bo ja przypominam, że od 2021 my bardzo aktywnie włączyliśmy się w tą dyskusję i oczekujemy zmian. Chcemy właśnie określenia maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Nawet zorganizowaliśmy parę lat temu taką dużą konferencję naukową, w której brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. I tam określiliśmy pewne zręby. Myślę, na nich bazowało później Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tworząc zręby rozporządzenia, nad którym teraz trwają prace. Natomiast naprawdę jestem bardzo mocno zdziwiony, że te prace trwają tak długo i chciałbym podkreślić, że politycy, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu tego typu zmian właśnie dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy, będą mieli na sumieniu każdy przypadek choroby pracownika, czy nawet śmierci z powodu właśnie wysokiej temperatury. Więc chciałbym, żeby naprawdę te prace jak najszybciej się zakończyły, żeby pan premier podjął decyzję pozytywną, jeżeli chodzi o to rozporządzenie.
6: Ja tylko przypomnę, że w myśl tych przepisów pracodawca byłby zobowiązany do czasowego wstrzymania wykonywania pracy w firmie, jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni, a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 stopnie.
7: Tak, tam są oczywiście różnego rodzaju wyłączenia, bo zdajemy sobie sprawę, że różne gałęzie gospodarki potrzebują różnych rozwiązań. Też przy niższych temperaturach musiałby już podjąć różnego rodzaju działania, które powodowałyby większy dobrostan pracownika, ale naprawdę żyjemy w XXI wieku i woda przy określonej wysokiej temperaturze to jest naprawdę stanowczo za mało, żeby zadbać o komfort pracowników.
6: No tylko z zapowiedzi tych przepisów słyszymy od 2 lat. Teraz temat wraca, no ale to ciągle tylko słowa i projekt. No to dlaczego to tyle trwa?
7: Słuchałem ostatnio wypowiedzi ministra Gajewskiego i w pełni muszę się z nim zgodzić. To jest jednak koalicja rządząca i niektóre partie

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Dyscyplinarką, a mam duże wątpliwości, nasi prawnicy również, czy pracownik miałby szansę wygrać taką sprawę, bo trudno jest to udowodnić później.
2: Prace nad tym rozporządzeniem trwają. Ministra pracy zapowiadała rano w Radiu Z, że ma nadzieję, że to rozporządzenie wejdzie w życie od przyszłego roku, czyli przyszłe wakacje, no to już...
1: Ja powiem szczerze, że w tym przypadku naprawdę nie patrzyłbym na vacatio legis dla pracodawców, bo to jest naprawdę kolejny rok, który czekamy na te nowe przepisy. Ja rozumiem, że trzeba troszeczkę dać czasu, ale naprawdę pracodawcy powinni się już spodziewać, że te przepisy wejdą w życie co najmniej od 3-4 lat.
2: Jakoś posuwają się do przodu negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej?
1: Ani w przypadku pensji minimalnej, ani wyższych wynagrodzeń w sferze finansów publicznych te negocjacje nie posuwają się do przodu. Nasz zespół negocjacyjny, nawet wczoraj z nim rozmawiałem, no niestety nie jest optymistycznie nastawiony do tego, żeby rząd nam ustąpił, czy nawet organizacje pracodawców. No, zatrzymaliśmy się na tych propozycjach, które przedstawiła strona rządowa. Organizacje pracodawców nie chcą rozmawiać o wyższych propozycjach. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo ja podejrzewam, że to też zależy od nastrojów społecznych, od słupków poparcia i być może z czasem strona rządowa jeszcze coś zmieni, ale ja myślę, że największy wpływ na sytuację będą miały manifestacje, których możemy się spodziewać na przełomie sierpnia i września tego roku.
2: Manifestacje, czyli nauczyciele. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który usłyszał o 3% podwyżkach planowanych na przyszły rok w budżetówce, mówi, to za mało i grozi protestami.
1: No, panie redaktorze, no, jeżeli najpierw słyszymy 2,5% i później, że łaskawie to będą 3%, to trudno się dziwić temu niezadowoleniu. To jest oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego, który już zapowiedział na 31 sierpnia manifestację pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. I tutaj no, są w pełni uzasadnione ten gniew, to niezadowolenie, bo ja przypominam, że nie tylko cała koalicja rządząca obiecywała docenienie pracowników oświaty czy całej sfery finansów publicznych, ale na jednym ze spotkań w Związku Nauczycielstwa Polskiego no, sam premier deklarował, że nauczyciele zostaną odpowiednio wynagrodzeni. On to obiecywał na spotkaniu publicznym w ZNP. I szczerze mówiąc, no, takich obietnic trzeba dotrzymywać i nauczyciele chcą przypomnieć o tych obietnicach. Ja podejrzewam, że jeżeli nie uda się zrealizować postulatu ZNP, czyli powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem, tak aby nie trzeba było co roku negocjować, kłócić się, strajkować, protestować, tylko żeby te wynagrodzenia rosły o pewien wskaźnik, który zapewniałby pewien dobrostan dla pracowników, to jeżeli tutaj się nie uda osiągnąć kompromisu, to te akcje protestacyjne mogą być coraz bardziej zakrojone na coraz większą skalę. I to dotyczy nie tylko nauczycieli, bo proszę zauważyć, co dzieje się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale cała sfera finansów publicznych, nasza cała branża usługi publiczne OPZZ także dyskutuje na temat akcji protestacyjnych, które miałyby się odbywać we wrześniu. I to już będą naprawdę, wydaje się, duże protesty, jeżeli nie uda nam się dogadać ze stroną rządową.
2: Nauczyciele, kto jeszcze mógłby protestować?
1: No praktycznie cała sfera finansów publicznych, od pracowników cywilnych wojska i strażaków, przez pracowników sądownictwa. No więc ja myślę, że praktycznie wszyscy,

0: pracownicy ZUS, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Praktycznie we wszystkich gałęziach sfery finansów publicznych jest niezadowolenie.
1: Czekają państwo na moment, w którym w życie wejdzie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. No to już kwestia dni.
0: No tak, zobaczymy, jak ta reforma będzie przebiegać w praktyce. No, następuje zmiana teraz głównego inspektora pracy. Wczoraj pozytywnie ta zmiana została oceniona przez Radę Ochrony Pracy. Ja się przysłuchiwałem tej dyskusji. Mam pozytywne opinie na temat nowego głównego inspektora pracy, ale muszę podkreślić, ja to mówię jako, powiedzmy, to jest mój prywatny, osobisty głos. Ja również bardzo pozytywnie oceniałem współpracę z Marcinem Staneckim. Można było na niego liczyć, chociażby w kwestii maksymalnych temperatur, z nim rozpoczynałem tą dyskusję właśnie na tej konferencji naukowej. On moim zdaniem też ma cegiełkę w tym, że teraz tą dyskusję prowadzi się na bardziej zakrojoną, na szeroko zakrojoną skalę niż we wcześniejszych latach. On dopiął tą ustawę, która pozwoli na większą kontrolę i ewentualne zmiany, jeżeli chodzi o umowy cywilno-prawne, na umowy o pracę.
1: To jest ten główny element tej reformy Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Tak, główny i najważniejszy dla nas. Chociaż no oczywiście czujemy pewien niedosyt, no ale tutaj nie można obwiniać głównego inspektora pracy. Natomiast na pewno nowy główny inspektor pracy ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę inspektora. On także kierował tym ośrodkiem szkoleniowym Inspekcji Pracy we Wrocławiu i mam również bardzo pozytywne opinie na jego temat.
1: Chociaż pracodawcy z Konfederacji Lewiatan wskazują, że zmiana kierownictwa inspekcji w tak newralgicznym momencie, gdy wdrażane są istotne zmiany w przepisach prawa pracy, może rodzić wątpliwości co do ciągłości przyjętej praktyki interpretacyjnej, sposobu stosowania nowych regulacji, no i stabilności komunikacji z przedsiębiorcami. Państwo się nie obawiają, że ta zmiana w takim momencie jakoś tej reformie może przeszkodzić?
0: Ja się naprawdę nie obawiam. Ta reforma jest, bardzo się dziwię organizacjom pracodawców, że obawiają się tej reformy, bo została tak w taki sposób okrojona, że ja myślę, że my jesteśmy mniej zadowoleni z tego, co weszło, niż z pierwotnej formy, a oni chyba zdecydowanie
1: bardziej. Co zupełnie zrozumiałe.
0: Tak, więc chyba te ich obawy są pod tym względem bezpodstawne.
1: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest EKG, a w naszym studiu Emilia Murawska, naczelnik Wydziału Analiz i Badań Eksperymentalnych, Departament Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Poznaliśmy dziś bardzo ciekawe dane GUS-u dotyczące struktury zawodowej Polaków. No i ciekawych rzeczy się za chwilę o sobie dowiemy. W jakich formach pracy najczęściej jesteśmy zatrudnieni? To jednak jest etat?
2: Tak, zdecydowanie to jest etat. Takich pracowników mamy ponad 14 milionów. Natomiast umowy zlecenia to jest zdecydowana mniejszość, ponad milion pracujących.
1: No, jeżeli to już wiemy, to powiedzmy sobie, jakie zawody Polacy wykonują najczęściej?
2: Tutaj, tak jak już od początku przyjęliśmy to ten podział, tak, możemy powiedzieć, że pracujący na etaty, czyli pracujący w gospodarce narodowej, najczęściej wykonują zawód w takich usługach codziennego użytku, czyli takie, które wymagają stałej i licznej kadry pracowniczej. I tu mówimy o zawodach takich jak sprzedawcy sklepowi, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy czy nauczyciele szkół podstawowych. Natomiast jeśli weźmiemy pod lupę zawody wykonywane na umowy zlecenia i pokrewne. Tutaj mówimy już o też mamy podobną grupę zawodów. Do tego dochodzą jeszcze pomoce i sprzątaczki biurowe.
1: To ciekawe. No, mamy te zawody sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, magazynierzy i nauczyciele w szkołach podstawowych. No i łącznie te cztery grupy odpowiadają za sporą część wszystkich zatrudnionych w Polsce. I to mi się wydaje ciekawe.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe. Możemy nawet powiedzieć, że to jest taki fundament naszego rynku pracy w Polsce, ponieważ te osoby stanowią ponad 13%. I też chciałabym zwrócić uwagę, że to badanie przeprowadziliśmy, badanie eksperymentalne przeprowadziliśmy na 443 zawodach, więc z tej całej grupy właśnie zawody, o których wspomnieliśmy, ta czwórka stanowi ponad 13%.
1: 443 zawody mamy w Polsce?
2: Tak.
1: A te takie mniej popularne zajmują jakieś miejsca tam w tym waszym zestawieniu?
2: Tak, mamy wszystkie zawody tak naprawdę znaleźliśmy wśród pracujących. Najmniej liczne grupy to są już takie wyszukane, na przykład, nie wiem, pracownicy, pracujący siłą mięśni, prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni. Więc to są takie naprawdę niszowe zawody.
1: Ciekawie prezentuje się też rozbicie na wiek pracujących. Które grupy zawodowe w Polsce są statystycznie najmłodsze? Od tego zacznijmy.
2: Statystycznie najmłodszymi, biorąc pod uwagę średnią wieku osób wykonujących te zawody, są pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, sportowcy, modelki, modele, stewardzi, kelnerzy. I tutaj też ciekawa jest druga wartość, mediana wieku, bo ta mediana jest na zbliżonym poziomie.
1: To ile lat mają takie osoby przeciętnie?
2: Takie osoby mają poniżej 30 roku życia. I też jakby jednym z tych młodszych zawodów są programiści aplikacji, gdzie średnia wieku wynosi 34 lata.
1: A na drugiej stronie tego zestawienia, te zawody, w których pracują, no pracownicy jednak najstarsi wiekiem?
2: Najwyższy średni wiek notujemy w takich zawodach jak lekarze specjaliści i tu myślę, że te zawody medyczne bardzo mocno wybijają nam się na czołówkę. Mówimy tu o lekarzach specjalistach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, czy nawet kierownikach w takich instytucjach, placówkach ochrony zdrowia.
1: I ich taki przeciętny wiek?
2: Najwyższą mają lekarze specjaliści. Ta średnia wynosi 56 lat. Myślę, że to wynika też częściowo z tego późniejszego okresu wejścia na rynek pracy, ponieważ to są lekarze specjaliści, więc zdobycie specjalizacji też zajmuje troszkę czasu.
1: Mamy wiek, no to przejdźmy do kolejnego zestawienia bardzo ciekawego w tym opracowaniu. A w podziale na płeć, które zawody są najbardziej sfeminizowane, a które najbardziej zmaskulinizowane?
2: Tutaj też myślę mamy do czynienia z takim tradycyjnym troszkę podziałem ról, ponieważ kobiety zdecydowanie dominują w zawodach takich jak położne, specjalistki do spraw wychowania małego dziecka i tutaj w tym zawodzie ukrywa się zawód przedszkolanki, asystenci dentystyczni, natomiast mężczyźni dominują w zawodach takich myślę stricte związanych z siłą fizyczną, czyli górnicy, murarze, operatorzy maszyn, dekarze. I jeszcze mamy taką bardzo ciekawą grupę, której rozkład płci rozbija się 50-50. I tu wśród tych zawodów mamy właścicieli sklepów, piekarzy i nauczycieli akademickich.
1: Że tam mamy taką równowagę, jeżeli chodzi
2: płci,
1: o...
2: zgadza się.
1: Ile osób w wieku emerytalnym w Polsce pracuje?
2: W wieku emerytalnym mamy ponad 680 tysięcy osób. Są to osoby, które nie zakończyły, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zakończyły swojej aktywności zawodowej.
1: No i w jakich zawodach te osoby jeszcze się odnajdują na tym rynku pracy?
2: I tutaj też myślę, że ciekawe jest rozbicie, jeśli weźmiemy te dane w podziale na płeć. Wśród kobiet najczęściej dominują nauczyciele szkół podstawowych, pomocy sprzątaczki. I tutaj też jeden z tych zawodów top, sprzedawcy sklepowi, a także lekarze. Jeśli weźmiemy pod uwagę mężczyzn, to mamy głównie kierowców samochodów ciężarowych, pracowników ochrony czy lekarzy specjalistów.
1: A ci młodsi do 26 roku życia chętnie idą do pracy?
2: Nie wiem, czy chętnie, natomiast jeśli podejmują taką aktywność zawodową, to te pierwsze ścieżki kariery najczęściej dotyczą, i tu myślę, że też to rozbicie jest bardzo interesujące, ponieważ wśród kobiet najczęściej podejmowanym zawodem są sprzedawcy sklepowi, fryzjerzy, natomiast wśród mężczyzn, młodych mężczyzn do 26 roku życia, magazynierzy i mechanicy pojazdów samochodowych.
1: Cudzoziemców mamy wielu na polskim rynku? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przyjezdnych do nas?
2: Tak, wśród ponad 1 200 000 obcokrajowców zasila nasz rynek pracy. I tutaj największą taką grupą są oczywiście Ukraińcy, oni stanowią nam ponad 65%. I w dalszej kolejności Białorusini i Gruzini.
1: No i czym się zajmują?
2: Tutaj też, jeśli weźmiemy pod uwagę całą grupę obcokrajowców. Na pierwszym miejscu wśród mężczyzn wybijają się kierowcy samochodów ciężarowych, wśród kobiet sprzedawcy sklepowi. Natomiast bardzo interesująco wygląda rozbicie, jeśli weźmiemy pod uwagę narodowość, bo o ile Ukrainki na przykład najczęściej pracują jako pomocy i sprzątaczki, mężczyźni jako kierowcy, to już na drugim miejscu, na pierwszym miejscu, przepraszam, wśród Białorusinek mamy programistów aplikacji.
1: Co ciekawe w tym państwa opracowaniu, co właśnie widzę, to że zanika nam rzemiosło w Polsce.
2: Tak, zdecydowanie. I tutaj możemy mówić o zawodach tych jak krawcy czy jubilerzy, których średnia wieku wynosi ponad 50 lat. Mediana też jest nieznacznie wyższa, więc widzimy to, że tych grup pracowników starszych jest zdecydowanie więcej.
1: No i pewnie ktoś się teraz zastanawia, jak to państwo wszystko policzyli, jak się robi takie badania?
2: Takie badanie jest bardzo skomplikowane, wymaga wielu, jakby integracji wielu różnych źródeł. My bazowaliśmy w dużej mierze na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z rejestrów, które pobieramy na podstawie programu badań. Wykorzystaliśmy również dane z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.
1: No i co, sporo tych danych pewnie do zagregowania. Ciekawe te wyniki. Jak spojrzeliście na efekty tych waszych badań?
2: Oczywiście bardzo ciekawe. Ja państwa również zachęcam do lektury i do przyjrzenia naszych wyników, które właśnie dzisiaj zostały zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. W załączniku dodaliśmy wszystkie 443 zawody, łącznie z taką charakterystyką demograficzną, średnią wieku, medianą, odsetkiem kobiet. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do lektury.
1: W swoim opracowaniu, i to też bardzo ciekawe, wskazują państwo na to, ile osób pracuje w zawodach narażonych na automatyzację i rozwój sztucznej inteligencji. No właśnie, sporo jest takich osób, bo sporo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja wkracza coraz odważniej na rynek pracy i niektórym zawodom może zagrażać. Wiele osób powinno się obawiać.
2: To znaczy, nie wiem, czy możemy mówić o takiej obawie, natomiast my wykorzystaliśmy wyniki raportu przeprowadzonego przez NASK i Międzynarodową Organizację Pracy, w której te zawody zostały już sprecyzowane i określiliśmy skalę na podstawie naszych wyników i takich osób w tej grupie narażonej na najwyższym stopniu na automatyzację jest ponad 614 tysięcy i myślę, że tu ciekawe jest bardzo też rozbicie na płeć, ponieważ te zawody wykonywane są w głównej mierze przez kobiety. Kobiety stanowią ponad 77% z tych wykonujących, właśnie pracujących w tych zawodach. I też to nie są starsze osoby, natomiast średnia wieku wynosi 40 lat.
1: A jakie to są zawody?
2: To mamy głównie edytorów tekstu, pracowników biurowych. Tutaj też dla nas ciekawostką jest to, że wśród tych zawodów znajdują się statystycy, czyli zawód, który wykonujemy.
1: No, a dziennikarze?
2: Dziennikarze, myślę, że to nie są w tej zawodzie top, takich najbardziej zagrożonych, natomiast myślę, że gdzieś też są na wysoko w rankingu.
1: A dlaczego akurat kobiety są bardziej zagrożone tą automatyzacją i sztuczną inteligencją?
2: Dlatego, że wykonują te zawody właśnie sekretarki czy pracowników biurowych, które mogą być w miarę bliskim czasie zautomatyzowane i dlatego to największe zagrożenie i ta pewnie możliwość czy konieczność w przyszłości przekwalifikowania dotyczy głównie kobiet.
1: No tak, górnika czy kierowcy sztuczna inteligencja nie zastąpi. Interesująco wygląda to też geograficznie, bo i taką mapkę tutaj w tym zestawieniu mamy. To gdzie w Polsce jest najwięcej tych zawodów, którym ta automatyzacja i sztuczna inteligencja może zagrozić?
2: Pracownicy skumulowani są głównie w dużych miastach. Mówię tu o Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i dużych ośrodkach miejskich. I co ciekawe, ci pracownicy też bardzo często wykonują pracę. Jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce zamieszkania, to ci pracownicy bardzo często mieszkają też w obszarach podmiejskich. I myślę, że ta cała, te zawody kumulują się głównie w tych dużych obszarach. dużych ośrodkach miejskich.
1: Tak mi się wydaje, że to jedno z pierwszych badań u państwa w Głównym Urzędzie Statystycznym, które też sztuczną inteligencję bierze pod uwagę.
2: Tak, to jest nasze pierwsze badanie, ale nie ostatnie. Właśnie wchodzimy w taki, na taką ścieżkę, gdzie będziemy chcieli się bardziej przyglądać tym zawodom. I to też to badanie, które dzisiaj, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to badaniem eksperymentalnym i otwiera ścieżkę do publikacji już takich danych cyklicznych, które będą się cyklicznie pojawiały na naszej stronie internetowej. I też w przyszłości będziemy pokazywać wynagrodzenia według tych zawodów.
1: Łatwiej też będzie monitorować rynek pracy dzięki tym właśnie danym, które poznaliśmy?
2: Tak, zdecydowanie. Te dane są bardzo dużą, pokazują jakby zjawiska z bardzo dużą szczegółowością i tutaj możemy, tak jak tutaj rozmawiałam o zawodach zautomatyzowanych, narażonych na rozwój sztucznej inteligencji, możemy również przyglądać się innym zjawiskom, na przykład możemy sprawdzić, czy osoby, które kończą jakiś kierunek, dalej pracy pozostają, podejmują jakby zawód w tym kierunku, czy muszą, czy są zmuszani, nie wiem, przez liczbę ofert pracy, to zmiany zawodu.
1: No właśnie, a czy coś widać z państwa badania, jakieś trendy w zatrudnieniu, czy gdzieś ludzie chętniej chcą pracować?
2: Takich badań jeszcze nie zdążyliśmy przeprowadzić, tak jak mówię, jest to badanie eksperymentalne, dzisiaj opublikowane, ale to też jest jakby początek, który otwiera, myślę, bardzo dużo możliwości i dalszych analiz.
1: Emilia Murawska, naczelnik Wydziału Analiz i Badań Eksperymentalnych, Departament Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Jest godzina 14.43, czyli czas na popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, studio. Ze mną jest pan Krzysztof Kamiński, Joanda TMS Brokers. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o złocie. Złoto przez ostatnie miesiące budziło takie zainteresowanie z tego powodu, że osiągnęło najpierw szczytowy poziom, dużo wyższy niż przez ostatnie lata przyszło nam oglądać. Było to ponad 5,5 tysiąca dolarów za uncję, a od dobrych kilku miesięcy spada i w ostatnim czasie testowało poziom 4 tysięcy, nawet chwilami było poniżej. Czy to jest dobra informacja?
4: Zależy z jakiej perspektywy i dla kogo. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, dlaczego to złoto w ogóle zyskiwało tak mocno na wartości przez chociażby 2025 rok i właściwie w styczniu osiągnęło swój maksymalny poziom. Głównie z powodu tracącego na wartości dolara amerykańskiego, który właśnie tracił ze względu na dosyć mało przewidywalną politykę gospodarczą Donalda Trumpa. Wraz tutaj z rozpoczętą pewnego rodzaju wojną celną. Zaczęły tworzyć się obawy o to, jak będzie wyglądała właśnie w najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o tutaj wymianę handlową między takimi krajami, chociażby jak Stany Zjednoczone czy Chiny. No i dodatkowo też rynek raczej spodziewał się, że w Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, będzie obniżał stopy procentowe w swoich kolejnych decyzjach, co dodatkowo też właśnie napędzało z jednej strony taką niechęć do dolara przez to, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta polityka gospodarcza, ale też z drugiej strony oczekiwania, że niższe stopy procentowe automatycznie też zmniejszą atrakcyjność dolara amerykańskiego. To w naturalny sposób złoto zyskiwało na wartości. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z już osiągnięciem pewnego rodzaju tutaj maksimum po tym, jak zaczął rynek trochę sam siebie napędzać i kiedy doszło do realizacji zysków, to można powiedzieć, że poszło to następnie lawinowo, mieliśmy dosyć mocną przecenę, a w sytuacji, kiedy pojawił się konflikt między USA a Iranem wraz z rozpoczęciem operacji Epicka Furia, to w tym momencie zamiast właściwie złoto zyskiwać na wartości, zaczęło tracić, ponieważ zwiększyły się te oczekiwania rynkowe co do podwyżki stóp procentowych, gdyż blokada cieśniny Ormus spowodowała wzrost cen ropy, no i w tym momencie mieliśmy dodatkowo nową tutaj falę, można powiedzieć, inflacyjną.
3: Mamy takie dwa mechanizmy, które sterują tym kursem. To też wynika z tego, co pan powiedział. Po pierwsze, złoto jako takie aktywo, do którego ucieka się w niepewnych czasach, czyli te safe haven tak zwane. A drugie to właśnie inwestycja, która jest, trzyma wartość kapitału w sytuacji, kiedy jest inflacja i nie ma na to odpowiedniej reakcji. To był ten obrazek, w którym byliśmy parę miesięcy temu. Dzisiaj wydaje się, że inwestorzy już tego safe haven, tej bezpiecznej przystani aż tak bardzo nie potrzebują. To by się oznaczało, że jesteśmy w dobrym momencie, że te perspektywy na przyszłość rysują się jakoś lepiej. Czy tak jest?
4: Nie do końca. Pamiętajmy, że oczywiście złoto zyskuje zazwyczaj oczywiście na wartości w sytuacji, gdy rosną jakieś niepokoje czy też napięcia o charakterze geopolitycznym. I faktycznie mogliśmy tak zauważyć, że wraz chociażby z obawami, że mogłoby dojść do interwencji USA w Iranie, to złoto zyskiwało na wartości. Natomiast koniec końców, gdy doszło do tej interwencji, to złoto zamiast się umacniać, zaczęło tracić. Głównie to wynikało z wcześniejszego takiego gasnącego sentymentu do tego dolara amerykańskiego. Zresztą widzieliśmy też, że euro umacniało się względem dolara. Dolar raczej był tutaj walutą, który tracił na wartości przez te właśnie te czynniki, co wcześniej wspomniałem. Natomiast w momencie, w którym pojawiły się ryzyka związane z wyższą inflacją, bo też pamiętajmy, że no, ceny ropy tak naprawdę przekładają się na inflację na całym świecie, też i w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym ten dolar z powrotem zaczął zyskiwać na wartości, a w tym momencie, kiedy dolar zyskiwał, no to automatycznie złoto zaczęło tracić, ponieważ jest on, złoto jest kwotowane w dolarze amerykańskim. To jest taka po prostu zależność. Zależy od tego, jak widzimy inflację w najbliższym czasie, czy ona na przykład będzie, czy budzi tutaj niepokoje wśród inwestorów, to powoduje właśnie to, że nie patrzymy wtedy na złoto jako taki nośnik wartości w czasach niskiej inflacji, tylko patrzymy na to, że skoro są zagrożenia związane z inflacją, czyli złoto nie wypłaca odsetek, a w związku z tym będzie bardziej korzystne dla inwestorów, na przykład trzymać te pieniądze w obligacjach, które są oprocentowane na wyższym poziomie.
3: A właśnie jest jeszcze kwestia szefa rezerwy federalnej, nowo mianowanego Kevina Walsha, nominanta Donalda Trumpa. Przez długi czas żyliśmy też konfliktem pomiędzy Donaldem Trumpem a poprzednim szefem Fed, czyli Jerome Powellem, który zdawał się trzymać taką dosyć twardą ręką politykę pieniężną i nie był zbyt pobłażliwy dla inflacji, a spodziewano się, że nowy szef Fed będzie taki bardziej otwarty na to, by podwyżki stóp przychodziły później. I teraz coś się zmieniło, prawda?
4: Chciałbym tutaj zauważyć, że od początku do końca mi nie pasowała ta narracja związana z Kevinem Walshem, bo pamiętajmy, że Jerome Powell także był nominantem Donalda Trumpa, tylko że za czasów jego pierwszej kadencji. W związku z czym widzimy, że to, że ktoś jest nominantem Donalda Trumpa, wcale też nie oznacza, że będzie podejmował decyzje zgodnie z pewną jego wizją. Natomiast właśnie Kevin Walsh też w czasach, gdy był członkiem Fedu, raczej zasłynął z tego, że był odbierany jako pewnego rodzaju jastrząb, właśnie tutaj, który stanął w czołg, by chce walczyć z inflacją, ograniczać tę inflację, więc nagle taki obrót o 180 stopni do końca do niego nie pasował. I tutaj to, co właśnie pani redaktor wspomniała o Jeromie Powellu, to pamiętajmy, że Jerome Powell mimo wszystko miał pewnego rodzaju podejście, że oczywiście biorąc pod uwagę, nie wiedząc jak chociażby wpływ ceł może wpłynąć na inflację, nie obniżał stóp procentowych, bo pamiętajmy, że obniżanie stóp procentowych w sytuacji, gdy mamy do czynienia na przykład z rosnącą inflacją, no to może tę inflację utrwalić. Więc Jerome Powell wolał, czy też może nie sam Jerome Powell, ale oczywiście całe gremium FOMC, decydowało się o postawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Natomiast był gdzieś cały czas przekaz, że w najbliższym czasie raczej FOMC będzie obniżał stopy procentowe, o ile oczywiście sytuacja ogólna gospodarcza na to pozwoli. Natomiast w przypadku Kevina Walsha mamy tak naprawdę odejście w ogóle od tego tak zwanego forward guidance, czyli podejmowanie decyzji opartych na danych, ale już bez komunikatu, czy bardziej widzą w najbliższym czasie obniżkę stóp procentowych, czy też ich podwyżkę. Więc tutaj paradoksalnie, mimo tego, że Kevin Walsh został uznany pewnego rodzaju jako człowiek Donalda Trumpa, który być może będzie właśnie zwolennikiem ultraniskich stóp procentowych, może się okazać właśnie tutaj bardziej restrykcyjny niż bardzo nielubiany przez Donalda Trumpa Jerome Powell.
3: Czyli te wizje podwyżek stóp procentowych, skracając już teraz tę opowieść, wizje podwyżek stóp procentowych, zapowiedź tego, że oprocentowania będą wyższe, skłoniły inwestorów do wymiany złota na jakieś aktywa dolarowe, tak?
4: Dokładnie tak.
3: Ale jak już zaczęliśmy mówić o banku centralnym, to popatrzmy chwilę na polski bank centralny, bo my też tutaj mamy swoje pewne konotacje ze złotem. Prezes Adam Glapiński od dłuższego czasu już jest zwolennikiem takiej strategii kupowania złota i budowania rezerw w oparciu o ten kruszec i kupował go także w tych czasach, w których ono kosztowało sporo. Mamy teraz w swoich skarbcach w różnych miejscach 613 ton złota i to jest istotnie więcej niż było to przez długi czas. Czy w takim razie ten spadek cen złota jest dla nas jako pośrednio właścicieli tych rezerw? To jest dobra informacja, zła informacja? Co z tego dla nas wynika?
4: Przede wszystkim pamiętajmy, że złoto jest kwotowane w dolarze amerykańskim, w związku z czym w sytuacji, kiedy ten dolar zyskuje na wartości, no to też umacnia się on chociażby względem polskiego złotego. Więc w pewien sposób to tutaj ta sytuacja to wyrównuje na przykład potencjalne właśnie straty, które możemy zaobserwować chociażby na spadku cen złota względem dolara, ale jednocześnie dolar na przykład umacnia się względem polskiego złotego. Samo tworzenie rezerw, musimy popatrzeć na tworzenie rezerw nieco szerzej niż na krótkoterminową spekulację. Jakby nie jest celem banku centralnego z tanio kupić, drogo sprzedać, tylko utrzymywać to w rezerwach. Więc z perspektywy długoterminowej oczywiście złoto jak najbardziej można znaleźć się jeszcze na wyższych poziomach, ponieważ mówimy tutaj o pewnych sytuacjach, które wystąpiły na złocie w ciągu ostatnich miesięcy, związanych bezpośrednio z obecnymi oczekiwaniami do podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pamiętajmy o tym, że te stopy procentowe cały czas są na tym samym poziomie, na którym były. Czyli właściwie wraz, można powiedzieć, w sytuacji, w której miałoby faktycznie dojść do podwyżki stóp procentowych, tak naprawdę ten sentyment właściwie może zupełnie się już zmienić, ponieważ to stanie się faktem już dokonanym, mówiąc w cudzysłowie, właśnie tego rodzaju oczekiwania. Także z perspektywy naszej jakby tutaj Polski i rezerw, dobrze, że mamy te rezerwy złota, natomiast czy warto je tak akumulować obecnie teraz i trzymać tak dużej ilości złota w skarbcach? Ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno dobrze, żebyśmy mieli, ale to już chyba nie czuję się kompetentny na tyle, żeby móc powiedzieć, czy akurat w tym momencie to jest dobra decyzja, czy też nie.
3: Rozumiem, że chodzi o to, że złoto jako część rezerw jest jakimś sposobem dywersyfikacji, czyli lokowania ich w różnych aktywach. Złoto jako coś fizycznego, bezpiecznego i to jest pewna strategia, którą wiele banków centralnych teraz reprezentuje, między innymi nasz. A proszę powiedzieć, czy kurs srebra rządzi się tymi samymi prawami, bo srebro, mimo że bardzo często kojarzy nam się ze złotem jako dwa takie prawie takie same metale, to jest jednak troszeczkę innym kruszcem i króciutko proszę powiedzieć, czy to teraz jest też podobne zjawiska występują jak w przypadku złota?
4: Podobne zjawiska występują, natomiast srebro jest przede wszystkim aktywem przemysłowym, wykorzystywanym w przemyśle, między innymi w fotowoltaice, w elektronice, nawet chociażby przy produkcji smartfonów jest wykorzystywane srebro.
3: Nie jest lokatą kapitału.
4: Nie jest taką lokatą kapitału, tylko jest wykorzystywane tu i teraz. Wraz właśnie tutaj z też boomem na wzrostem zainteresowania do tworzenia centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją, automatycznie więcej srebra było zużywane, co też napędzało pewnego rodzaju właśnie wzrosty na srebrze. Natomiast wraz tutaj z zmianą tych właśnie oczekiwań odnośnie właśnie inflacji, stóp procentowych, ale też jednocześnie część tutaj w kluczowych banków komercyjnych zmieniło też swoje prognozy co do ewentualnego deficytu właśnie tego srebra w gospodarce, co wskazało na to, że nie jest aż tak mało tego srebra, jak początkowo było zakładane, co też pokazało, że wcześniejszy ten boom, przyspieszenie tego trendu wzrostowego mogło być nieco na wyrost.
3: Czy to oznacza, że teraz będzie złoto i srebro raczej rosło, spadało? Dla wszystkich, którzy zaniepokoili się tym, jak mówiliśmy o tym, że złoto jest tanie, to powiem, że dzisiaj akurat bardzo wzrósł kurs. Już nie mówimy o 4000 za uncję, tylko ponad 4100.
4: To jest pytanie za $1,000,000. Czy będzie rosło, czy będzie spadało? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie decyzje zostaną podjęte. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, w lipcu najprawdopodobniej Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe na poziomie 3,5-3,75%. To jest ten przedział właśnie funduszy federalnych, oprocentowania ich. Natomiast rynek zakłada, że we wrześniu mogłoby dojść do podwyżki o 25 punktów bazowych. I wszystko tak naprawdę zależy, czy faktycznie dojdzie do tego, jak następne będą też decyzje ze strony właśnie tutaj oficjeli banku centralnego. Ponieważ te decyzje Fedu będą wpływały na to, jak się będzie kształtował właśnie sentyment do samego dolara, a to z kolei będzie się przekładało właśnie na chociażby cenę metali szlachetnych.
3: Czy jeszcze jakieś inne kruszce są takie, które grają w tę grę z inwestorami?
4: Właściwie wszystkie grają. Tak samo możemy mówić tutaj o platynie, paladzie, w całym przekroju kruszców, z czego oczywiście te najpopularniejsze właśnie są te metale szlachetne, podstawowe właśnie typu złoto i srebro.
3: Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS Broker.
5: To jest powtórka.

0: najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji rozmowy w Pentagonie o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rzeczniku praw ucznia. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza to koniec epidemii hantawirusa na jednym ze statków wycieczkowych. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek zapraszam na informacje TOK FM. Podsekretarz obrony USA do spraw politycznych Elbridge Colby ocenił czwartkową rozmowę z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jako bardzo owocną. Dodał, że przedmiotem dyskusji było m.in. wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce. Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, choć jak wynika z komunikatu, nie w Polsce. Po rozmowie z amerykańskim urzędnikiem szef polskiego BBN powiedział dziennikarzom, że Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Bardzo obawiam się rosyjskich wpływów, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Według polityka jednym z trzech warunków koniecznych, aby koalicja rządząca wygrała przyszłoroczne wybory, jest przeciwdziałanie ingerencjom ze strony Kremla.
5: To one przesądziły według mnie, ale też według analityków o Brexicie. To one niewiele brakowało, aby przesądziły o innym wyniku wyborczym w Mołdawii. Wiemy, jak wyglądały wpływy rosyjskie także, jeżeli chodzi o wybory na Węgrzech.
4: Według Bogdana Zdrojewskiego pozostałe warunki, które koalicja rządząca musi spełnić, by wygrać wybory, to rozliczenie nieprawidłowości na rynku kryptowalut i pociągnięcie do odpowiedzialności polityków łamiących prawo. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rzeczniku praw ucznia. Ustawa powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, a uczeń od zerówki do matury miał mieć też prawo m.in. do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. A o rzecznikach praw ucznia Karol Nawrocki mówi, że będzie to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
6: Według Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej decyzja prezydenta to dowód przestarzałego myślenia o systemie edukacji.
7: Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie tak naprawdę cywilizacyjnych standardów XXI wieku. Jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego systemu pruskiego.
6: Choć Karol Nawrocki twierdzi, że decyzję oparł na konsultacjach z nauczycielami, prezes ZNP Sławomir Broniarz o żadnych rozmowach przed wetem nie słyszał.
8: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
6: Ustawa o rzeczniku praw ucznia zakładała powołanie regionalnych rzeczników i rzecznika głównego, których zadaniem byłaby reprezentacja interesu uczniów. Związki zawodowe nauczycieli od początku były przeciwne ustawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: To koniec epidemii hantawirusa, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius kilka tygodni temu zachorowało 13 osób, z czego 3 zmarły. Kwarantannę zakończyła już ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.
9: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
10: Of hantavirus over.
4: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, mówi komendant Andrzej Prokopski.
11: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez prokuraturę krajową w Gdańsku.
4: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dzień z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Na chwilę przed szczytem NATO w Ankarze, który już za 5 dni, w Europie doszło do szczególnej awantury. Konkretnie chodzi o Republikę Czeską i o starcie między Petrem Pawlem, prezydentem, w przeszłości przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, a Andriejem Babiszem, premierem, który wrócił do rządzenia i dogadał się ze skrajną prawicą. Andrzej Babisz postanowił zablokować obecność prezydenta na szczycie NATO. Miał do Ankary polecieć solowo i samemu reprezentować Czechy, zostając oczywiście szefem delegacji. Paweł złożył skargę do czeskiego sądu konstytucyjnego i ten orzekł, że w ramach środka zabezpieczającego prezydent powinien w Ankarze się znaleźć. Ale co rozstrzygnie na jesieni, to zobaczymy, bo sama decyzja i sam wyrok w kwestii prerogatyw prezydenta i premiera na razie nie zapadł. Paweł będzie więc w Ankarze, ale niejako z dziką kartą, by użyć sportowej metafory. Będzie również i Babisz, bo przecież nie odpuści. Kto zatem zostanie szefem delegacji? Ciekawe pytanie. Ale też nie jedyne. Petr Paweł miał sukcesy na arenie międzynarodowej. Jego symbolicznym dzieckiem była tak zwana czeska inicjatywa amunicyjna, czyli program skupowania pocisków dla ukraińskiej artylerii z magazynów całego świata, także na przykład państw afrykańskich. Ta inicjatywa finansowana przez Niemcy, Polskę, Francję, Kanadę, państwa nordyckie, kraje Beneluksu, Bałtów, Portugalię, Słowenię, po zwycięstwie Babisza przestała być wspierana przez Czechy, czyli Czesi Czechom zgotowali ten los. Mieli sukces, ale postanowili go własnymi rękami zmitygować. W ramach inicjatywy udało się w samym 2025 przekazać Ukrainie 2 miliony sztuk pocisków i Paweł twierdzi, że jeszcze do końca maja obecnego roku wysłano kolejny milion, ale zakres przedsięwzięcia maleje. Z grona 18 państw wspierających została połowa. No i głupia sprawa, zarządzać inicjatywą, w której samemu nie bierze się udziału. A będzie jeszcze głupsza, gdy zrozumiemy, jak poważne są rozbieżności odnośnie wsparcia dla NATO między Babiszem a Pawłem. Premier jasno sprzeciwia się deklarowanemu przez państwa NATO minimum 2% PKB na zbrojenia. I choć jest pro-Trumpistą, a Trump, jak pamiętamy, onegdaj pochwalał tych, którzy wykładają kasę na zbrojenia, to w tym akurat wypadku wychodzi na kogoś nie po linii. No chyba, że uznamy, że i sam Trump odpuścił, NATO nie jest już dla Stanów ważne, więc nie ma się co przejmować, linia zostaje utrzymana. W samej Ankarze może być dziwnie. Jeden kraj i dwóch polityków, prominentnych, znanych na arenie międzynarodowej, z niewątpliwymi sukcesami. Jeden za wspieraniem i angażowaniem się w sojusz, drugi przeciwnie. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Ciekawa sytuacja. Ciekawa, bo ich kohabitacja jest ciekawa. W ogóle to słowo brzmi jakoś tutaj paradoksalnie, bo ma ten człon kocha, który w polszczyźnie od razu kojarzy się z miłością. Ale w tej kohabitacji nikt nikogo nie kocha. Wprost przeciwnie, raczej nienawidzi. Paweł zresztą pokazał, co mniema o decyzjach Babisza, gdy pod koniec roku zablokował mu nominację jednego z kandydatów na ministra. No i gość nie został powołany, trzeba było wybrać drugiego. Więc może to zemsta. Może i tak, komponent personalny istnieje w polityce, nie udawajmy, że go nie ma, ale też różnice są realne i pokazują, jak sentymenty rosyjskie, nawet wyrażone półgębkiem, siedzą mocno w polityce krajów środkowoeuropejskich. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: A będziemy rozmawiali o... Po pierwsze, zawirowaniach polityki czeskiej i o tej, jak to się ładnie i elegancko nazywa, trudnej kohabitacji między prezydentem Petrem Pawłem a Andriejem Babiszem i jego bardzo specyficzną koalicją i szczególnie rozumianą, powiedziałbym, rolą premiera. Za chwilę do tego przejdziemy. Może tylko tak tytułem dla tych, którzy są niezorientowani, że Babisz twierdzi, że jest bardzo pro-Trump, ale równocześnie bardzo niechętny NATO. Ta tak zwana kohabitacja strzeliła pewnym newsem, o którym przez moment było bardzo głośno w Europie, czyli tym, że Petr Pawel ma nie pojechać na szczyt NATO do Ankary. Ostatecznie okazało się, że jednak tam pojedzie, ale wymusił to sąd konstytucyjny, bo konflikt między premierem a prezydentem mocno się zaognił. Zacznijmy może od samego tego gestu. Na co liczy Babiš, kiedy robi taką rzecz?
13: No rzeczywiście pan użył stwierdzenia trudna kohabitacja, a szef Ministerstwa Spraw

jak mówię, miał najpierw zostać ministrem spraw zagranicznych, ostatecznie jest pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej. No umówmy się, że jest to mimo wagi polityki klimatycznej stanowisko nieco mniej prestiżowe. No a drugi punkt pan prezydent zdobył właśnie przy okazji dyskusji o to, kto powinien reprezentować Republikę Czeską na szczycie NATO w Ankarze. Wypowiedział się w tej sprawie Sąd Konstytucyjny, ale dodajmy, że wyrok Sądu Konstytucyjnego spodziewany jest dopiero jesienią. To, że pan prezydent pojedzie do Ankary, to jest na razie taki środek zabezpieczający takie doraźne rozwiązanie i wiele osób, wielu komentatorów spodziewa się, że fakt, iż ten wyrok będzie ogłoszony dopiero jesienią, być może będzie oznaczać, że wykroczy, no na pewno wykroczy poza kwestię samego szczytu, no bo to już będzie oczywiście dawno po szczycie, ale że być może Sąd Konstytucyjny w Brnie będzie chciał w ogóle zająć stanowisko w sprawie, która jest dłuższa niż jakikolwiek czeski serial, bo sprawa trudnych kohabitacji w Republice Czeskiej jest właściwie sprawą, która rozpoczęła się na samym początku istnienia tego kraju, czyli przypomnę 1 stycznia 1993 roku. A może nawet i wcześniej, w tych ostatnich latach Czechosłowacji również. Wynika to, zanim powiemy o tym sporze obecnym, to pewnie trzeba by wspomnieć, z czego te trudne konflikty, to trudne współistnienie premierów i prezydentów wynika, bo przecież wiemy, że pozycja prezydenta w Republice Czeskiej jest pozycją konstytucyjnie słabą. Prezydent nie ma tam zbyt wiele do powiedzenia, ale być może paradoksalnie właśnie dlatego wszyscy prezydenci szukali sobie takiej niszy. Jedną z nich jest właśnie polityka zagraniczna, w której mogliby pokazać, że jednak nie chcą być sprowadzeni do funkcji tych siedzących pod żyrandolem na zamku. Istotne było to, że właściwie wszyscy prezydenci Republiki Czeskiej, Havel, Klaus, Zeman, to były, a jeszcze wcześniej przecież Masaryk, pierwszy czechosłowacki prezydent, to były wielkie postaci, to znaczy to byli ludzie, którzy byli osobowościami politycznymi, mieli ogromne zasługi dla swojego kraju. I pozycja prezydenta w Republice Czeskiej jest zupełnie niewspółmierna do rzeczywistych uprawnień, jakie prezydent ma. No ale jeśli prezydentem zostaje właśnie taka osoba jak Václav Havel, no to trudno, żeby ten urząd nie cieszył się później właśnie jakimś ogromnym autorytetem, albo osoba tak, powiedzmy, dynamiczna jak jego następca Václav Klaus, czy tak specyficzna osobowościowo jak prezydent Zeman. No dzisiaj mamy na zamku osobę, która politycznie się nie angażowała, no ale jest generałem, więc chociażby przez to i ma specyficzny styl prezydentury, przez co oczywiście ten autorytet cały czas istnieje. I tak jak powiedziałem, polityka, a druga rzecz jest taka, że rządy w Republice Czeskiej są w większości rządami niestabilnymi. Jest bardzo trudno zbudować koalicję większościową, czyli przynajmniej 101 deputowanych. Akurat obecny rząd ma bardzo stabilną większość. Ta przedziwna, egzotyczna koalicja, bo przypomnijmy, że koalicje tworzą trzy partie antysystemowe. Nie było takiego przypadku w tym jednak dosyć dojrzałym systemie politycznym czeskim, żeby wszystkie partie tworzące rząd to były partie właściwie antysystemowe, populistyczne. I akurat ta koalicja jest jedną z najbardziej stabilnych koalicji w ponad 30-letniej historii Republiki Czeskiej, bo SPD, zmotoryzowani i ANO mają 8 deputowanych, więc właściwie mogą robić parlamentarnie co chcą. Natomiast wracając do tego, co dzieje się współcześnie, rzeczywiście pan prezydent Pavel ogłosił, że chce pojechać na szczyt do Ankary, a rząd powiedział nie, będziemy my reprezentować nasz kraj. No to była najostrzejsza obok tego sporu o właśnie powołanie, ostatecznie niepowołanie Filipa Turka, największy konflikt, najgłośniejszy konflikt, no i skończył się tak, jak się skończył. Nie chodzi oczywiście jak kwestie jakiejś tutaj wagi, kto się czuje ważniejszy,
ale o dosyć sporo

0: rozbieżności między prezydentem, jak mówię, nie dość, że generałem, to jeszcze niegdyś bardzo wysokim oficerem w strukturach wojskowo-politycznych NATO, a rządem Babisza. To ale zresztą było widać.
1: Bym, jeśli pan pozwoli, wszedł w słowo, bo myślę, że trzeba się jednak zastanowić przez moment nad znaczeniem tego konfliktu właśnie o ministra, niedoszłego ministra Turka, który ostatecznie, Filipa Turka, który ostatecznie ministrem nie został, prawda? Znaczy można powiedzieć, że spór, który wtedy rozgorzał między Pawłem a Babiszem, został przez Pawła wygrany, ale... No właśnie, tutaj też trzeba sobie zadać pytanie, czy w ten sposób jakby Paweł nie wydał na siebie może nie wyroku śmierci, ale jednak nie ustawił tej sytuacji w taki sposób, że teraz Babisz się będzie mścił przy każdej możliwej
0: ale
1: jednej
0: myślę,
1: okazji.
0: Myślę, że prezydent Paweł nie miał tutaj wyjścia. To znaczy on pochodzi z zupełnie innego środowiska, no, takiego politycznego, chociaż oczywiście formalnie z żadnym środowiskiem politycznym nie był związany, no, ale był kandydatem, jednym z trójki kandydatów zresztą w wyborach prezydenckich popartym przez poprzedni centroprawicowy rząd tworzony między innymi przez ODS. Więc było, a poza tym Paweł prezentuje zupełnie inną ideę uprawiania polityki, bardzo bliską tej niepolitycznej polityki, czyli hasła spopularyzowanego najpierw przez prezydenta Masaryka, a później niezwykle bliskiego prezydentowi Havlowi. To się toczył w ogóle wielki konflikt między Havlem a premierem, a później prezydentem Klausem, bo Klaus uważał, że nie ma czegoś takiego jak niepolityczna polityka, że polityka się w ogóle powinna koncentrować i odbywać i toczyć wyłącznie w parlamencie, a nie w jakichś tam wymyślonych, lewackich organizacjach obywatelskich. I to było wiadomo, że do tego sporu dojdzie. To co będzie, jak szybko on wybuchnie i co będzie jego przedmiotem, to było jedyne pytanie, jakie sobie zadawano. I oczywiście no, prezydent Paweł nie mógł, nie chciał powołać na ministra człowieka, który zasłynął no, dosyć głupimi, jak sam powiedział, a powiedzmy sobie szczerze, skandalicznymi, ksenofobicznymi, rasistowskimi wpisami na Facebooku, za które zresztą częściowo przeprosił, częściowo mówił, że to oczywiście nie były jego. Ale no, umówmy się, w historii i czeskiego, i europejskiego, i środkowoeuropejskiego parlamentaryzmu mieliśmy nie takich kandydatów i wypisywali, i wygadywali nie takie rzeczy. Więc było oczywiste, czy jest oczywiste, że nie był to wyłącznie spór o to, co pan eurodeputowany Turek pisał kiedyś na Facebooku, tylko był to spór o zasadniczy kształt polityki, o zachowanie pewnych idei, pewnych wartości. Prezydent, który uważa, że jest strażnikiem tych wartości, trzy populistyczne partie. Więc to była taka no, w herbie Republiki Czeskiej jest srebrny lew, więc to była taka te dwa lwy się musiały tam ze sobą od samego początku zetrzeć, żeby pokazać, żeby zaznaczyć swoje terytorium. I jeśli nie byłoby konfliktu o Turka, to byłby konflikt inny. Więc to wydaje mi się, że Paweł, który nie jest zawodowym politykiem, no nigdy nim nie był.
1: Tak, ale tu jest jednak...
0: Nie miał innego wyjścia.
1: No nie wiem, właśnie tutaj mam wrażenie, że jednak wejście w tak mocne kompetencje premiera, bo to premier odpowiada za skład rządu i to jest też taka dziwna sytuacja, dlatego że błędy ministrów też obciążają premiera, prawda? Jakby na tym to polega, że to jest kompetencja premiera, jednak wydaje się, że Paweł ją przekroczył.
0: Wie pan, to znowu musimy się cofnąć do historii ustroju czeskiego. Spór o powoływanie ministrów, premierów, ich odwoływanie jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej powtarzających się sporów w Polsce niespotykany. Wynika to troszkę z takiej konstytucyjnej konstrukcji dosyć specyficznej, jeśli chodzi o tryb powoływania i premiera, i rządu. prezydent ma pełną swobodę w powoływaniu premiera. Zdarzali się prezydenci, którzy powoływali premierów, którzy... No Babisz w swoim pierwszym rządzie był przecież takim premierem, który nie miał żadnej szansy na uzyskanie większości parlamentarnej, a mimo to prezydent go powoływał, zaprzysięgał, czekano do wotum zaufania. Tego wotum oczywiście taki premier nie uzyskiwał, no ale trwał na urzędzie do czasu wskazania. Więc to nie jest ani pierwszy, ani ostatni, ani najgłośniejszy, ani najważniejszy konflikt między prezydentem a którymś z premierów, jeśli chodzi o powoływanie czy premierów, czy ministrów. Każdy prezydent, i Havel, i Klaus, i Zeman albo blokowali któryś z ministrów. Pamiętam, jak Klaus zablokował kandydata na ministra zdrowia, który był jednocześnie szefem czeskiej izby lekarskiej, jak Zeman, przecież kilku ministrów. Więc z naszego punktu widzenia, troszkę jakby tak nie patrząc na czeską politykę, rzeczywiście wydaje się to jakiś konflikt szczególny, ale w takiej rzeczywistości politycznej, konstytucyjnej Czech te konflikty o powoływanie ministrów, one są bardzo częste.
1: Czyli rozumiem, że konstytucyjnie być może takich prerogatyw nie posiada, ale ten zwyczaj polityczny swoje robi w tym wypadku, tak? Dobrze interpretuję?
0: Tak, no rzeczywiście prezydent ma możliwość nie powołania ministra wskazanego przez premiera i każdy z prezydentów korzystał z tego prawa.
1: To wracając do sytuacji, właśnie tej sytuacji, którą mamy teraz, czyli właśnie to, że Babiš próbuje blokować obecność Pawła na szczycie w Ankarze, co też ma wymiar chyba tylko symboliczny, no bo oczywiście tam prezydent zawsze był na tych szczytach NATO i to zresztą Paweł mocno zaznaczył, ale rozumiem, że to de facto nie jest, te decyzje polityczne nie są podejmowane przez prezydentów.
0: No politykę obronną oczywiście prowadzi rząd. Skąd wynika ten konflikt i ta niechęć premiera Babiša do wspólnej podróży do Ankary, no wynika, jak powiedzieliśmy już, z dosyć odmiennego spojrzenia przede wszystkim na finansowanie sił zbrojnych. Dodajmy zresztą tak przy okazji, że sąd konstytucyjny stwierdził, że pan prezydent może reprezentować Czechy, ale natychmiast pojawił się nowy problem, to znaczy kto będzie szefem delegacji, co ma oczywiście jakieś tam protokolarne pewnie znaczenie, ale już pan premier Babiš zapowiedział, że to jest delegacja rządowa, że oczywiście pan prezydent poleci, ale szefem tej delegacji, w której będzie pan uczestniczył, pan prezydent będzie zdecydowanie i na pewno on, czyli premier. Czego dotyczy konflikt? Konflikt dotyczy finansowania armii. Republika Czeska znajduje się w dosyć trudnej sytuacji finansowej. No, tegoroczny budżet i deficyt budżetowy jest rekordowy. To jest, jak dobrze pamiętam, grubo ponad 300 miliardów koron. To procentowo to jest złamanie wszystkich zasad i ograniczeń. No, dodajmy, że ten budżet został przyjęty dopiero niedawno, w trakcie roku. Obowiązywało kilkumiesięczne prowizorium budżetowe, bo się nawet koalicjanci nie mogli porozumieć co do kształtu tego budżetu. Republika Czeska musi wypełnić swoje zobowiązania wobec NATO. Z trudem osiągnięto 2%. Jeśli mnie pan zapyta, ile wynosi obecnie procent PKB w wydatkach na zbrojenia, to ani ja panu nie odpowiem, ani chyba nikt w Republice Czeskiej, ponieważ no, formalnie to jest 2%, ale wskazuje się, że w tych wydatkach ujęte zostały pewne projekty, które no, z obronnością nie mają wiele wspólnego, na przykład budowa autostrad. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że po tej autostradzie przejedzie czołg i że to się być może jakoś tam broni, jeśli chodzi o obronność, więc relatywnie niektórzy obserwatorzy mówią, że około 1,7%, a tymczasem no, Czesi są w tej chwili już zobowiązani do wydatków na poziomie 3%, co wydaje się jest bardzo trudne. no w tej chwili nawet niemożliwe do osiągnięcia. Tu i prezydent Trump, i niedawno ambasador Stanów Zjednoczonych w Pradze, Nicholas Merrick, też przypomniał, że te 3 czy nawet 3,5% to jest taki oczekiwany przez Stany Zjednoczone efekt. I prezydent Powell to przypomina, to znaczy mówi, trzeba robić wszystko, żeby no, to te 2% to już w ogóle, ale te 3, 3,5 w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, żeby wydawać. Na co pan premier odpowiada, nie finansowanie jest najważniejsze, ważniejsze są zdolności. Nie bardzo jakby tłumaczy, jak te zdolności osiągnąć przy nieodpowiednim poziomie finansowania, a na dodatek musimy przypomnieć, że również w tych zobowiązaniach dotyczących zdolności czeskich sił zbrojnych, no Czesi mają ogromne zaległości i ogromne problemy. Nie znamy tych zobowiązań, one są tajne. Wiemy mniej więcej, czego NATO od Republiki Czeskiej chce i tu się pojawia przede wszystkim taka kwestia budowy takiej ciężkiej brygady i no, chociażby ta jedna rzecz pokazuje, jakie problemy mają w tej chwili Czesi z tymi zobowiązaniami wobec NATO, ponieważ ta ciężka brygada miała być gotowa w zeszłym roku, a w tej chwili słyszę o terminie 2032, a może nawet 2035. Tam są problemy z zakupem czołgów, Czesi kupują niemieckie Leopardy, a mają jeszcze całkiem sporo poradzieckich T-72, szwedzkie wozy bojowe, piechoty, z tym też jest problem, więc nawet jeśli chodzi o jeśli by uwierzyć panu premierowi, że te zdolności są ważniejsze niż poziom finansowania, no to również z tymi zdolnościami Czesi mają duży problem. Parę dni temu odbył się taki szczyt przywódców parlamentów krajów NATO w Stambule i tam pojechał zarówno przewodniczący Izby Poselskiej, jak i szef Senatu, a z uwagi na znowu pewne konstytucyjne uwarunkowania w Czechach akurat jest tak, że w tej chwili, że no, szefem parlamentu jest oczywiście przedstawiciel partii koalicji rządowej, większości rządowej, natomiast szefem Senatu jest przedstawiciel opozycji i ten dwugłos między Tomem Okamurą, czyli szefem jednej z tych trzech partii SPD, który stoi na czele Izby Poselskiej, a Miloszem Wystrycilem z opozycyjnego ODS, który jest marszałkiem przewodniczącym Senatu, był bardzo wyraźny. Znaczy Wystrycil bardzo mocno mówił o kwestiach finansowania i poziomu finansowania, a Tomie Okamura, który, o którym znowu ostatnio stało się głośno, bo złożył wniosek, żeby odebrać order prezydentowi Zełenskiemu, mówił to, co mówi jego współkoalicjant, czyli prezydent Babiš, nie liczmy, ważne, żebyśmy spełniali wymogi. I to jest, i pewnie w Ankarze ten dwugłos też będzie słyszalny, czy słyszany, na co no, pan premier Babiš nie chce sobie pozwolić.
1: Ale to jest właśnie, bo musimy tutaj powiedzieć, że w tle tego wszystkiego jest też awantura Ukrainy, prawda? I jakby stosunek Czech do wojny w Ukrainie, do wsparcia Ukrainy przede wszystkim. I tu jest też pytanie o to, co dzieje się na tym polu, bo Andrzej Babiš no właśnie zmontował coś na kształt koalicji przeciwko wspieraniu Ukrainy.
0: Tak, tak. No bez wątpienia kwestia Ukrainy, ona ma inny wymiar niż w Polsce, chociaż pamiętajmy, że Czesi przyjęli najwięcej w Unii Europejskiej uchodźców z Ukrainy, jeśli chodzi o przeliczenie do stosunek do własnych obywateli. Około 400 tysięcy chyba w tej chwili Ukraińców mieszka w Czechach, więc ten temat on nie jest politycznie tak gorący jak w Polsce obecnie. Nawet nie mówimy o samej pomocy Ukrainie, co jakby kwestii wsparcia Ukraińców czy obecności Ukraińców, ale on był obecny w kampanii wyborczej. I rzeczywiście Babiš, tak jak jego kolega premier Słowacji, przypomnijmy, że Babiš też jest Słowakiem, czyli pan premier Fico, no, sprzeciwiali się czy krytykowali oficjalną politykę rządu tego centroprawicowego Petra Fiali, z którym ostatecznie wygrali wybory. Więc oczywiście te akcenty antyukraińskie, one się w Czechach pojawiają, one oczywiście rezonują. Nie tak mocno, jak można byłoby się spodziewać. Pamiętajmy, że w Czechach właściwie od XIX wieku takie prorosyjskie sympatie, nie proputinowskie, broń Boże, obecnie, czy nawet wcześniej, tylko do jakiegoś takiego ducha rosyjskości, one zawsze były obecne. No, pan prezydent Zeman był tego najlepszym przykładem. Zawsze 9 maja był w rosyjskiej ambasadzie na przyjęciu, to zresztą było jedno z najważniejszych w ogóle wydarzeń dyplomatycznych w dyplomatycznym kalendarzu w Czechach. Co ciekawe, to pan prezydent Zeman bardzo mocno zmienił swoje stanowisko po napaści Rosji na Ukrainę i to właśnie pan prezydent Zeman, co było ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, nadał to najwyższe odznaczenie, czyli Order Białego Lwa prezydentowi Zeleńskiemu. Ten order, o który jest w tej chwili tak, nawet nie kłótnia, bo to też charakterystyczne, że kiedy Tomio Okamura, częściowo Japończyk, co też ma dla jego takich nacjonalistycznych poglądów znaczenie, że kiedy szef tej partii SPD, Tomio Okamura, parę dni temu, powołując się na przykład prezydenta Polski, zażądał od prezydenta Pawła odebrania orderu Lwa Białego Zełenskiemu, to wszystkie partie, łącznie z partiami koalicyjnymi, skrytykowały ten pomysł. Natomiast też pamiętajmy, że kwestia UPA czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, ona no, też ma zupełnie inny, to są zupełnie inne doświadczenia. Tak? Nasz Wołyń, nasza pamięć o ludobójstwie na Wołyniu, a doświadczenia czeskie no, są kompletnie inne, chociaż ten wniosek Tomia Okamury, on też się nie wziął znikąd. W tym sensie, że komunistyczna propaganda w okresie Czechosłowacji powojennej budowała taki mit walki armii czechosłowackiej z bandami UPA. Oczywiście jak większość mitów niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywiście w latach 45-47 bodaj toczyły się takie walki na terenie wschodniej Słowacji, ale historycy mówią, no, że gdzieś pewnie około 500 banderowców w nich uczestniczyło. To zresztą nie byli, tak jak w przypadku Wołynia, banderowcy, którzy dopuszczali się zbrodni czy zabójstw, tylko to były oddziały, w tym czasie, przypomnę, w Polsce rozgrywała się akcja Wisła, którzy próbowali uciec przez Czechosłowację do Austrii. I oni zostali wyłapani, z tych 500 zdecydowana większość zginęła albo w walce, albo po prostu została stracona. Natomiast zbudowano taki mit właśnie walki z tymi nazistami, z tym UPA i tak dalej. UPA i organizacja ukraińskich nacjonalistów działała na terenie Rusi Zakarpackiej, czy wtedy Ukrainy Zakarpackiej w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy tylko, że Ukraina Zakarpacka, Ruś Zakarpacka była częścią Czechosłowacji przed wojną, ale taką, której po wojnie Czesi się bardzo chętnie pozbyli, oddali ją Rosjanom w ogóle bez mrugnięcia okiem z różnych powodów. Natomiast w czasie wojny ta Ruś Zakarpacka, ona była okupowana przez Węgrów i tam powstawały rzeczywiście oddziały i UPA, i organizacji ukraińskich nacjonalistów, ale te oddziały dogadywały się co do zasady z Węgrami, nawet zawarto taki pod koniec wojny, taki pakt między UPA a Węgrami, więc tam nie dochodzi, tam sytuacja była spokojna. No, przypomnijmy, że nawet przecież Polacy z Wołynia próbowali uciekać właśnie na teren okupowanej przez Węgrów Rusi Zakarpackiej, by ratować swoje życie. Więc tam no, nie dochodziło do takich tragedii jak na Wołyniu. Więc Czesi nie mają tego w pamięci. Ale jeśli nawet, no to przecież byli to Słowacy, to była Ruś Zakarpacka, to jakby zupełnie inny kraj. Więc też ten wniosek Okamury, on no, nie odbił się jakimś szerokim echem, ale wszystkie siły polityczne ten wniosek jednoznacznie skrytykowały. No nie, jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, gdzie właściwie no, nawet rządzący dziś zastanawiają się, poczekamy, zobaczymy, może jest to dobry pomysł, odbierajmy i tak dalej. Tam takiego wahania nie ma. Jeden z najlepszych czeskich historyków, pan profesor Rychlik, opublikował wczoraj w dzienniku Prawo taki felieton, w którym przypomina, że ten spór, on jest pisany w Rosji i Moskwa się z niego cieszy. I myślę, że Czesi o wiele bardziej niż Polacy mają dzisiaj tego świadomość, że taka próba skłócenia Czechów z Ukraińcami to jest scenariusz pisany cyrylicą na pewno.
1: Ale czy to jest tak, że możemy powiedzieć, że jakby ta kwestia właśnie prorosyjskości, czy proukraińskości, czy jakby wsparcia dla Ukrainy, czy właśnie wsparcia w pewnym sensie przez zaniechanie, nie wiem, Rosji. Jak to właściwie się przedstawia na Ukrainie? Bo pan mówi, że to w ogóle nie jest tematem.
0: No w ogóle nie. Znaczy ten temat jakby istniał, ale nie ma, czy istnieje. Natomiast nie ma on pewnie też z tych kwestii historycznych, to znaczy ci, którzy chcieliby poróżnić Czechy i Ukrainę, jakby nie mają tematu, który mógłby zagrać, tak jak Wołyń w przypadku Polski. No jest to samograj, na którym i siły zewnętrzne, i siły różne wewnętrzne w Polsce polityczne, które używają obecnie. W Czechach takiego tematu nie ma. No dochodzi oczywiście ta prorosyjskość, ale jak mówię, to była taka prorosyjskość jeszcze XIX-wieczna, niezależna od ustrojów, tak, od caratu przez Związek Radziecki po Jelcyna i Putina. Ona nie była nigdy związana ani z ustrojem, ani z osobą panującego czy rządzącego. Był to raczej taki prorosyjski sentyment. No, nie dziwi, że w ambasadzie rosyjskiej w Pradze było kiedyś więcej dyplomatów niż w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie. No, większość z nich to byli agenci, którzy się po prostu świetnie w Pradze czuli. No, to było dla nich przyjazne środowisko. Więc oczywiście temat populiści jak ANO, SPD, w mniejszym może zakresie ci zmotoryzowani, którzy też tworzą koalicję, ten temat się oczywiście pojawia. Pamiętajmy, że w Czechach istnieje partia komunistyczna, partia, która jeszcze jakiś czas temu była bardzo istotną siłą rządową. To była z reguły trzecia partia w parlamencie. Jej dzisiaj siła polityczna i głos są znacznie mniejsze. To są zupełnie inne partie protestu. Ale nawet ta partia komunistyczna jakoś nie wyraża głośno swojego poparcia dla Rosji, bo wydaje się, że w Czechach wszyscy świetnie wiedzą, kto jest agresorem, kto jest wrogiem i skąd może przyjść niebezpieczeństwo. To jest temat polityczny, tak jak był na Węgrzech za Orbana, tak jak jest na Słowacji za Fico. Temat, który może przykryć bardzo wiele kwestii, których nie brakuje dzisiaj w życiu politycznym. Jest temat nowego finansowania mediów publicznych, jest temat zmian w ustawie o konflikcie interesów, o obie rzeczy w stronę, która jednoznacznie pomoże premierowi Babiszowi. Ale to jest i inna temperatura, i inny zakres tej dyskusji niż w Polsce.
1: Ale to jest o tyle ciekawe, że całkiem niedawno Petr Paweł udzielił takiego wywiadu Financial Times, to była, zdaje się, końcówka maja, w której mówił o inicjatywie zawiązanej przez Czechy, inicjatywie kupowania amunicji dla Ukrainy, wysyłania amunicji dla Ukrainy. I mówił o tym, że jeszcze niedawno wspierało tę inicjatywę 18 krajów i że ta liczba się skurczyła do 9. On nie nazywa, nie powiedział, jaka to jest lista, nie powiedział, kto się wycofał, ale powiedział, że się wycofali. I to jakby zostało pożenione w tym materiale Financial Times z kwestią dojścia do władzy Babisza w grudniu. Myśli pan, że to rzeczywiście jest jakoś skoordynowane i że to może tak się, mogło się tak stać, że rząd Babisza zaczął rozmontowywać to, co udało się wcześniej stworzyć Pawłowi, czy też raczej chodzi o to, że...
0: Ale tego do końca nie będziemy wiedzieć, bo rzeczywiście są to kwestie, które nie są do końca jawne. Trudno byłoby Babiszowi o temacie wstrzymania czy zmiany pomocy dla Ukrainy zupełnie zapomnieć, bo to był jednak temat, który wybrzmiał w kampanii wyborczej, więc jakby trudno było mu powiedzieć, okej, mówiłem, nie wspomagajmy za darmo, bo chodziło oczywiście o takie wsparcie pro bono, a nie robienie interesów na uzbrojeniu. Nie wspomagajmy Ukrainy, a teraz nagle temat ucichł. Z drugiej strony, jak mówię, to nie jest temat, który by bardzo, bardzo Czechów rozgrzewał. Tutaj pewnie nie o wszystkim będziemy wiedzieć, czy nie wszystkiego będziemy świadomi. Na pewno nastroje w Czechach się zmieniły z tych takich tych sympatii prorosyjskich i pokazują to różne badania, że czeskie społeczeństwo co do zasady jest za tym, żeby wspierać Ukrainę, ale oczywiście istnieją środowiska polityczne, w tym także bliskie panu premierowi. Takie to też charakterystyczne, jakby łączące tę taką antyukraińskość, czy może właśnie te nastroje nie pomagajmy za darmo Ukrainie, z tymi nastrojami antyunijnymi, bo tu bez wątpienia pan premier Babiš nie jest wielkim entuzjastą integracji europejskiej. No trudno się dziwić, skoro różne urzędy europejskie zaglądały mu kiedyś mocno do portfela i do jego interesów.
1: Ale to jest o tyle ciekawe, że Paweł mówił, że temat tej inicjatywy ma się też pojawić w Ankarze, że właśnie dlatego ten szczyt jest taki ważny. Między innymi, on jest oczywiście też ważny z wielu innych względów, ale na pewno jest w nim jakiegoś rodzaju znaczenie dotyczące pewnych konkretów, pewnej jakby produkcji europejskiej amunicji, pewnych kontraktów i tak dalej. I to, co jest interesujące, to to, że właśnie potem rozgorzał ten spór, czy w ogóle Paweł może tam pojechać. Czyli można by zadać sobie pytanie, że a może faktycznie coś w tym jest? Może rzeczywiście ta awantura dotyczyła jakoś do tej inicjatywy, której Paweł był twarzą?
0: Tak, no pojawiają się oczywiście takie, również takie oceny tego konfliktu. Przypomnijmy, że w 2005 roku Czesi ogłosili bardzo ambitny plan wsparcia frontu. Tam była mowa o prawie 2 milionach pocisków dla Ukrainy. I rzeczywiście to było krótko przed wyborami parlamentarnymi. Babiš wtedy krytykował ten pomysł takiej bezwarunkowej właściwie pomocy. Wtedy minister spraw zagranicznych przekonywał Babiša, kandydata na premiera, że wsparcie Ukrainy to jest kwestia bezpieczeństwa dla całej Europy. Więc ten konflikt o to, jak ma wyglądać wsparcie, to znaczy przede wszystkim, co Czesi zyskają, bo Babiš jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem. Widać też w jego wypowiedziach, że podobnie troszkę jak Trump, który jest oczywiście jego idolem, ma takie podejście biznesowe. To znaczy, okej, pomagajmy, ale no co z tego mamy, tak? Czy co z tego będziemy mieli? Zwróćmy uwagę, że nawet najbardziej krytyczny po Orbanie przywódca środkowoeuropejski, czy może w ogóle europejski, czyli premier Słowacji Robert Fico, mówił jedno, a Słowacja robiła drugie, to znaczy te dostawy uzbrojenia ze Słowacji na Ukrainę szły. I tu też wydaje się, że ten opór czy ten spór, on chyba w troszkę większym stopniu rozgrywa się w takiej sferze pewnej retoryki niż rzeczywistych działań. Nie zablokuje Babiš pomocy dla Ukrainy, bo to się nie obroni. Znaczy, to się nie obroni też politycznie. Babiš jest populistą, on jednak zna te nastroje i wie, że ta antyukraińska nuta wybrzmiewa, ale trzeba nią grać bardzo ostrożnie.
1: To na koniec mam ochotę zapytać jakby o Trumpa i o tę figurę Trumpa, o której tak często się mówi w kontekście Babiša, że to jest taki czeski Trump, on też chętnie na tym jedzie, mówi właśnie, że bardzo mu się polityka Donalda Trumpa podoba mu się ta postać, sam o sobie też właściwie chętnie tak myśli w tych kategoriach, a równocześnie nagle się okazuje, że w sytuacji, w której Donald Trump by go pogłaskał po główce i powiedział dobrze, wydawaj dużo na NATO, on mówi nie będzie kasy, nie będzie kasy i kropka. Czyli jakby staje kompletnie okoniem do polityki.
0: No ale to wynika oczywiście też z tego, że Babiš ma świadomość, że NATO to nie jest Trump. Mało tego, że Trump pozwolił sobie na kilka wypowiedzi antynatowskich, przecież pamiętamy, że jeszcze parę miesięcy temu świat zastanawiał się całkiem poważnie, czy przypadkiem Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO. Wydaje mi się, że Babiš bardziej postrzega NATO jako jakąś tam wersję planu integracji europejskiej niż kwestię partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Babiš ma swoje wydatki na służbę zdrowia, na kwestie socjalne, ma na co wydawać pieniądze w budżecie w sposób, który zapewni mu poparcie wyborców i w tym nie mieszczą się wydatki na zbrojenia. To jest pewnie główny problem, dla którego Babiš jest tak niechętny zwiększeniu. A jak mówię, no i tak w tym roku deficyt budżetowy Czech jest gigantyczny. To, co łączy Babiša z Trumpem, to właśnie to takie pochodzenie biznesowe. Trumpowi się to udaje lepiej lub gorzej. Babiszowi troszkę mniej, to nie był nigdy bardzo skuteczny polityk. On rzeczywiście, jak szedł do wyborów pierwszy, drugi raz, okazywał siebie, prowadzę firmę, jestem jednym z najbogatszych ludzi w Czechach i będę zarządzał tym krajem tak sprawnie jak firmą. Nie udało mu się to i pokazał Babisz jest świetnym przykładem, że można być odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, a niekoniecznie odnoszącym sukcesy politykiem. Ale no ten zachwyt nad Trumpem, wszystkich takich populistycznych polityków, no nie jest to tylko przypadłość premiera Babisza, ale w Europie mamy wielu polityków, którzy są Trumpem zachwyceni.
1: Ale na koniec tak, myśli pan, że ten spór między Babiszem a Pawłem, on jest takim sporem jakby w pewnym sensie o idee polityczne, czy jednak to jest w ogóle trochę jakby inny model polityka, bo jakby właśnie Paweł reprezentuje ten taki model zatroskanego o sprawy kraju specjalisty, czy jakby kogoś, kto zrobił karierę w konkretnym sektorze, można by tak powiedzieć. Tymczasem jakby Babisz proponuje właśnie coś takiego, co można by powiedzieć jest bardziej współczesne, prawda? Czyli okej, jakby on mówi, że jest przedsiębiorcą, ale on tak na dobrą sprawę właśnie uruchamia te wielkie emocje, te wielkie nadzieje, jakby robi coś dużo bardziej gorącego niż Paweł.
0: Oni są w pewien sposób troszkę podobni, bo rzeczywiście to takie zainteresowanie problemami zwykłego człowieka, to się zresztą zawsze w Czechach sprawdza. No, Miloš Zeman, który wygrał jako pierwszy, bo przypomnę, że wcześniej prezydenta wybierały połączone izby parlamentu, a Miloš Zeman był pierwszym prezydentem w historii czeskiej państwowości wybranym w wyborach bezpośrednich. Zeman, o którym to był twórca potęgi w ogóle partii socjaldemokratycznej. Jeszcze do niedawna jedna z najważniejszych czeskich partii to była ČSSD, jeszcze taka XIX-wieczna partia i współczesnym twórcą jej potęgi politycznej był właśnie Miloš Zeman. Potem się z tą partią pokłócił i właściwie tuż przed wyborami wszyscy mówili, kto to jest Zeman. I on te wybory wygrał. Wygrał je z potomkiem szlacheckiego, książęcego rodu, bardzo zresztą popularnym wśród Czechów, Karolem Schwarzenbergiem, właśnie dlatego, że był takim swoim chłopem, takim politykiem, z którym się można napić piwa w gospodzie. I ten model takich oczekiwań od polityków się w Czechach sprawdza, pojawia. Paweł bardzo dobrze się w ten model wpasował. On właśnie prowadzi, jeśli zajrzałby sobie pan na profile pana prezydenta, to znajdzie pan tam zdjęcia, jak jeździ na motocyklu, jak spotyka się z ludźmi w czasie górskiej wycieczki.
1: Tak, na koncercie był jakiś, pamiętam.
0: Tak, na koncercie, jak gości dzieci na zamku. To jest jego model i on się w tym świetnie sprawdza. Znaczy widać, że to nie jest gra, tylko że to jest rzeczywiście, to czuje się w takim modelu prezydentury. Natomiast Babisz jest, mimo że jest antysystemowy, na tym zbudował swoją partię ANO i swoją świetną karierę, no bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że zrobił świetną karierę, trzykrotny premier z bardzo dużym poparciem. No on jest jednak dla Czechów takim, no jednak politykiem, tak? Taki biznesmen, polityk, który oczywiście próbuje tam gdzieś wyjść do ludzi, ale średnio mu to wychodzi. Prezydent Paweł niedługo będzie ubiegał się o reelekcję. Pamiętajmy, że wygrał właśnie z Babiszem te wybory w drugiej turze. Więc to jest też jeszcze taki konflikt, no, taki pamięci politycznej. No, panowie mają jakieś tam rachunki do wyrównania. Nie widzę jakiejś szansy na to, żeby ten konflikt się zmniejszył, czy jego temperatura się obniżyła, bo nikomu na tym nie zależy. Znaczy, ani Paweł przy całej tej swojej idei niepolitycznej polityki, zgody i tak dalej, ani Paweł nie ma w tym swojego interesu, bo jest to po kilku latach współrządzenia z przyjaznym mu rządem, gdzie właściwie no, jedyne co mógł robić to właśnie chodzić na koncerty. Teraz może się pokazać jako silny przywódca i silny polityk. Ani Babisz nie ma w tym interesu, bo może budować swój wizerunek i może zagospodarować swój elektor.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: prostu już na fajne rzeczy się patrzę, normalnie w sklepie, gdzie
1: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Iran zgodził się praktycznie na wszystko, czego potrzebujemy. Po raz kolejny zapewnia prezydent USA, chociaż wciąż gorąco jest wokół cieśniny Ormus. W informacjach również o kolejnym spotkaniu dotyczącym polskiego systemu ochrony zdrowia z szefową resortu zdrowia rozmawiali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Eksperci ostrzegają, że upały najpewniej szybko do nas wrócą i mówią o konieczności zmian, by minimalizować skutki zmian klimatu. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Iran zgodził się praktycznie na wszystko, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają, oświadczył prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC. Prezydent stwierdził też, że Iran został militarnie zniszczony. Wypowiedzi Trumpa padły po wymianie ciosów z Iranem w odpowiedzi na irańskie uderzenie na statek towarowy, który przepływał przez cieśninę Ormus innym szlakiem niż żądanym przez Teheran. Choć walki ustały, a obie strony odbyły rozmowy z mediatorami w Katarze, w czwartek Iran ponownie zagroził atakami statkom nie trzymającym się wyznaczonej przez niego trasy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozmawiali z ministrą zdrowia i szefem NFZ. Po spotkaniu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda nie odpowiadała na pytania dziennikarzy i ograniczyła się do deklaracji, że jest zbudowana rozmowami. Według posła KO Witolda Zembaczyńskiego tematem rozmów nie były zmiany kadrowe, ale planowana przez rząd reforma systemu.
7: Nie rozmawialiśmy w ogóle na tematy pani ministry, która nie jest polityczką, tylko jest ekspertką. Tak jak reforma w 98 za czasów premiera Buzka wiązała się z akceptacją społeczną i polityczną. Dzisiaj potrzebujemy tego samego. Inaczej nie wyjdziemy z tego impasu.
6: Wśród poruszanych tych problemów były pensje lekarzy zatrudnionych na kontraktach, niekontrolowana liczba przepracowanych przez lekarzy godzin i zadłużenie powiatowych szpitali. Z ministrą zdrowia i szefem NFZ wcześniej rozmawiał już premier Donald Tusk. I zostajemy przy tematach związanych z trudną sytuacją w ochronie zdrowia. Wojewoda kujawsko-pomorski zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
8: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Migranci mieszkający w Hiszpanii złożyli niemal 1 200 000 wniosków o legalizację pobytu. Ponad 2 razy więcej niż szacował rząd. Najwięcej wniosków pochodzi z Katalonii, a najliczniejszą grupą pod kątem narodowości okazali się Kolumbijczycy. Cezary Jaszczyk.
9: Z rządowych danych wynika, że ponad 600 000 migrantów, którzy złożyli wnioski, uzyskało już czasową zgodę na pobyt i pracę w Hiszpanii. Nadzwyczajna legalizacja pobytu cudzoziemców zarządzona przez socjalistyczny rząd Pedra Sancheza jest krytykowana przez prawicę. Wątpliwości co do jej legalności ma też hiszpański Sąd Najwyższy, ale premier broni decyzji, tłumacząc to korzyściami dla gospodarki. Prawie połowę wzrostu PKB od 2022 roku można przypisać napływowi migrantów. Około 20% wzrostu PKB na mieszkańca w ostatnich latach wiąże się z ich wkładem. Spośród 50 milionów osób, które mieszkają w Hiszpanii, około 1/5 urodziła się poza krajem, głównie w Kolumbii, Wenezueli i Maroku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko. Wystąpią opady deszczu, silny wiatr i lokalnie burze, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba wprowadzić zmiany, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówił w TOK FM profesor dr habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
10: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
6: A już teraz więcej o pogodzie na dziś, a kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Rozpoczynamy od lotów, czyli lotnisko przyszłości, dawniej Centralny Port Komunikacyjny, dzisiaj Port Polska. Mówimy o tym lotnisku, które ma powstać, a gościem jest pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego, wykładowca kilku uczelni. Przez 30 lat pracował w locie na kluczowych stanowiskach w pionie handlowym. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Niedawno na gazeta, na wyborcza.pl ukazał się, czyli w Gazecie Wyborczej ukazał się pana tekst, taki list otwarty, tak to odczytałem, stawiający pytanie, czy Port Polska w jego obecnym kształcie ma w ogóle sens, czy to raczej są zabiegi marketingowe. No ale nie kwestionuje pan potrzeby nowego lotniska dla Centralnej Polski. W takim razie, gdzie przebiega ta granica? Co z tego projektu według pana należałoby zachować, a co wyrzucić do kosza?
12: Proszę pana, oczywiście, że lotnisko Chopina ma swoje nieprzekraczalne granice rozwoju. One wynikają z położenia blisko centrum Warszawy, ale jeszcze ważniejsze jest to, że nie można zbudować bez gigantycznych wręcz kosztów drugiego pasa, bo w tej chwili tak naprawdę lotnisko Chopina może korzystać tylko z jednego pasa. I ponieważ są te ograniczenia, to wiadomo, że moim zdaniem w znacznie dalszej przyszłości niż pokazują obecne plany, takie lotnisko jest potrzebne. To jest jedna rzecz i to jest kwestia sporu. Ja od razu powiem, że nie podam nowej daty innej niż 32 rok, bo uważam, że takie rzeczy powinny być, takie decyzje powinny być oparte na bardzo rzetelnych, wariantowych, powtarzam, wariantowych analizach, dlatego że obok takiego scenariusza bazowego konieczny jest również taki ciemny scenariusz, ale prawdopodobny. I lotnisko nowe przed takim scenariuszu finansowo musi się bronić. Ale
11: to porozmawiajmy tak, o analizach, bo teraz tak, prognoza ze stycznia 2025 roku zakładała wzrost ruchu linii sieciowych o 15%, a wyszło niecałe 3,6. Tanie linie miały urosnąć o 8%, a urosły o 18%. Tak, więc zastanawiam się, czy profesjonalni konsultanci tak bardzo się mylą w horyzoncie jednego roku, czy o co tutaj chodzi?
12: Proszę pana, nie wypada mi próbować zgadywać powodów, dlaczego już w jednorocznym horyzoncie czasowym prognoza rozjeżdża się z rzeczywistością. Ja powiem od razu, że jako ekspert NIK-u miałem dostęp do tych wszystkich analiz i prognoz IATA i muszę powiedzieć, że niestety każda z nich była robiona, tak można tak powiedzieć, pod zamawiającego. No niestety, nasza opinia publiczna i myślę, że wielu decydentów nie zdaje sobie sprawy, że najbardziej renomowane firmy po prostu chcą zarobić pieniądze i w związku z tym przede wszystkim starają się spełnić oczekiwania zamawiającego. Oczywiście zastrzegając się, że wiele rzeczy jest niepewnych i tak dalej, ale decyduje ten element. Proszę pana, najlepszy moim zdaniem przykład to jest lotnisko w Radomiu. Chyba najbardziej renomowana firma konsultingowa, jeżeli chodzi o planowanie lotnisk i tak dalej, w swojej analizie, która była podstawą do budowy tego lotniska, stwierdziła, że z punktu widzenia potencjału rynkowego Radom nie różni się od Modlina. No, jak wygląda rzeczywistość, to wszyscy widzimy. Natomiast no jeszcze dodam jedno zdanie. Mhm. Również trzeba pamiętać o tym, że firmy konsultingowe starają się zadowolić zamawiającego nie tylko dlatego, że dostają od niego pieniądze za tą konkretną analizę i prognozę, ale one wiedzą, że jak spełnią jego oczekiwania, to mogą oczekiwać na kolejne prace. Czyli w przypadku Arupa, po tej wspaniałej analizie dla Radomia, został jednym z głównych konsultantów przy budowie CPK. I to jest dramat, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego konieczne są publiczne debaty w gronie ekspertów, zresztą sami

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Nie, no nie próbowałem, bo ogłaszając tak... wręcz fundamentalną decyzję, to sami decydenci czy współdecydenci powinni się konkretniej na coś powołać. Ale ja powiem inną rzecz poważniejszą. Tak ogromne decyzje to nie mogą być podejmowane na podstawie analiz zrobionych nie wiadomo przez kogo, nie poddanych jakichkolwiek dyskusjom, bo jednak analizy IATA i prognozy IATA były rozsyłane do zainteresowanych, były przedmiotem ograniczonych, ale jednak jakichś dyskusji i uwag, a tutaj po prostu nie wiemy, skąd się te analizy wzięły, kto je zrobił, na czym są one oparte. Moim zdaniem to, nie chcę używać mocnych słów, ale to takie słowo, które się jak gdyby nasuwa, to jest takie, które zaczyna się na S. Proszę pana, to już jest pójście na absolutne skróty. Jakby prywatny inwestor podejmował tak gigantyczną decyzję, jak zwiększenie o 30% zdolności, przepustowości swojej infrastruktury, to analizy byłyby wielomiesięczne, dyskutowane i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu z tygodnia na tydzień bez tak naprawdę jakichkolwiek konkretów ogłoszono, że to zmieniamy. A powołano się tak naprawdę na rzeczy albo nie mające związku z tą sprawą, czyli wymiana floty przez LOT, albo które dokładnie wskazują zupełnie co innego. Czyli już jeśli mogę, bo nie chciałbym zapomnieć. Podaliście dzisiaj, i to jest dla mnie bardzo ważne, informację, że Polacy w tym roku wydadzą o kilkanaście procent więcej na wakacje. To są głównie wakacje zagraniczne niż rok temu, a już rok temu ten rynek był prawdopodobnie, nie znam dokładnych liczb, ale prawdopodobnie 2 razy większy niż przed pandemią. I to jest to, co napędza podróże lotnicze, bo na wakacje latamy również tanimi liniami, również lotem, który ma duży program czarterowy. I tutaj dochodzimy do absolutnego absurdu. Jeżeli według obecnych planów w 32 roku ma powstać port Polska, który będzie miał przepustowość, obsługiwał około 40 milionów pasażerów i tani Modlin, który ma według obecnych planów obsługiwać tylko 7, to jest to odwrotna proporcja niż będzie wyglądał rynek, bo rynek tanich przelotów będzie zdecydowanie większy od rynku przewozów tych linii tradycyjnych, w tym LOT-u. I po prostu, tak jak napisałem w tym artykule, skończy się hossa na tanie latanie, bo bilety będą zdecydowanie droższe, to jest jedno niebezpieczeństwo. Koszty dojazdu, o czym się milczy, będą zdecydowanie większe, bo taka szybka kolej musi bardzo drogo kosztować. Nawet jak będą dopłaty i subsydia, co jest też wątpliwe społecznie, dlaczego akurat taki transport ma być subsydiowany, to i tak będą zdecydowanie droższe. A niemierzalne, ale ogromne ryzyko jest takie, jak pokazuje obecna praktyka europejska, tanie linie z Ryanairem na czele nie chcą na takie drogie lotnisko latać albo latają w sposób wyjątkowo ograniczony. I tego się w ogóle nie bierze pod uwagę. O tym się milczy.
2: Nie milczymy, pan mówi. Czy zna pan nową strategię LOT-u?
1: Nie znam, bo jej nie ma.
2: No dobrze, ale czy... No bo zastanawiam się, że tak. Skoro jest lotnisko, które budujemy za miliardy złotych, trochę pod przewoźnika, który sam nie wie, dokąd zmierza, to co to nam mówi o tym projekcie?
1: To znaczy,

0: Wie pan, ja powiem tak, no bo inaczej nie potrafię. Szczerze, co o tym myślę. Bo zarządów PiS-u LOT po prostu wiedział, że ze względu na, nazwijmy to, zamówienie polityczne, on musi mówić wszystko, co jest potrzebne do udowadniania, że CPK będzie wielkim sukcesem. Najprostszy przykład. Niedawno przez media poszła fala informacji o samolotach towarowych dla LOT-u. I ostatnia wypowiedź szefa cargo LOT-u jest taka, no, że to jest jednak ryzykowna, trudna decyzja, że na razie LOT takich samolotów nie kupi. Proszę pana, w analizach IATA, które pokazały po wybuchu pandemii, że ruch cargo w porównaniu z pierwszą prognozą wzrasta w drugiej prognozie czterokrotnie, z 250 tysięcy do miliona ton. I powołali się przy tym na to, że LOT planuje, czy ma zamiar, czy zdecydował się wręcz kupić kilkanaście samolotów All Cargo. Obecnie z wypowiedzi LOT-u widzimy, że oni żadnych analiz nie mieli i nie przeprowadzili. Czyli LOT po prostu działał pod presją polityczną, ale się pod nią uginał. Obecnie niestety mam prawo powiedzieć, że w znacznym stopniu nie potrafi się zdecydować na to, że również on, dla niego takie lotnisko super drogie, bo Port Polska musi być super drogim lotniskiem, super drogim, dla niego według jego obecnych działań, czyli wożenia również bardzo dużego ruchu czarterowego i taniego, jest strategicznie niekorzystny.
1: Gościem jest pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego. Rozmawiamy o tym, czy Port Polska w obecnym kształcie ma sens. Ile z tego to jest marketing i PR, a ile z tego rzetelne kierunki oparte na rzetelnych analizach, czy też kierunki oparte na rzetelnych analizach. Cargo. Wspomniał pan samoloty do transportu towarów. W 2025 roku Budapeszt obsłużył chyba 427 tysięcy ton frachtu, czyli za 4 razy więcej niż Warszawa. I to te głównie dzięki chińskim spedytorom. I zastanawiam się, czy jeżeli o wyborze decydują koszty i geografia, to czy Warszawa, rozumiem, mówiąc Warszawa, mam na myśli Port Polska w przyszłości, ma w ogóle jakąkolwiek kartę przetargową? Czy, że powiem, karty zostały już rozdane i Warszawa nie będzie się liczyła w żadnych kargowych rozdaniach?
0: To znaczy, wie pan, sprawa cargo to jest kolejny przykład robienia analiz i planowania strategii pod zamówienie. Temat cargo pojawił się po wybuchu pandemii, kiedy wiadomo było, że załamał się rynek przewozów pasażerskich, natomiast cargo trzymało się mocno, wiadomo, transporty lekarstw i tak dalej, to nagle ta prognoza IATA wystrzeliła w sposób zupełnie nieuzasadniony, żeby jak gdyby cały projekt ratować. A są rzeczy obiektywne, z którymi się nie wygra. No jedną z nich, która ma ogromny, może nie decydujący, ale ogromny wpływ na sukces albo porażkę danego hubu, węzła przesiadkowego, jest geografia. I geografia, jak gdyby, to jest jedno, nazwijmy to po prostu, kłamstw propagandowych, które mówi, że Warszawa jest w centrum Europy Środkowej i również Wschodniej, w związku z tym ma szansę być głównym czy wiodącym hubem dla całego regionu. No popatrzmy na mapę i zobaczymy, że Warszawa jest tak naprawdę północno-wschodniej części regionu, natomiast zdecydowanie bardziej centrum tego regionu jest na przykład Budapeszt czy Wiedeń. Warszawa jest od wielu rynków ważnych rynków w Europie Środkowej tak bardzo oddalona, że po prostu nie ma szans konkurować z innymi hubami. I z geografią się po prostu nie wygra. Druga kwestia jest oczywiście taka, że to jest kwestia dostępu do rynku cargo z punktu widzenia regulacji umownych, prawnych tych krajów, które mają największy potencjał. Tutaj oczywiście chodzi o Chiny. Chiny blokują i będą blokowały możliwości bardzo dużego rozwoju lotu, bo one wolą preferować własne firmy i własnych przewoźników, a znowu jedno z kilkudziesięciu przemilczeń ważnych w tej sytuacji jest takich, że Lufthansa Cargo ma umowę joint venture z odpowiednią linią cargo chińską i dzięki temu Lufthansa ma prawie swobodny dostęp do rynku chińskiego. Dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego Chińczycy nie mają problemu z przelotami trasą transsyberyjską, bo jeżeli Rosjanie chcą mieć dostęp do rynku chińskiego gigantycznego, to muszą tym Chińczykom pozwalać latać przez Syberię. A lot nie ma dostępu do w tej chwili ze względu na wojnę, ale nawet jak wojna się skończy, no to wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna i jaka jest pozycja Polski w rozmowach z Rosją. Rosjanie będą nas traktowali, no mówiąc delikatnie, jak przeciwnika, a nie partnera.
1: No dobrze, ale też spójrzmy jeszcze na przykład na Finnair i Helsinki. Mam wrażenie, że to pokazuje, że bez Syberii po prostu ten hub azjatycki umiera.
0: Znaczy on jest zamrożony, ja bym powiedział to w ten sposób. On jest zamrożony. Rzeczywiście Helsinki są położone w sposób specyficzny, ale idealny, gdyż są najbliżej kluczowych rynków azjatyckich, tylko że Finowie przez lata, dziesiątki lat, negocjując, załatwiając różne rzeczy z Rosją, zdobywali coraz większy dostęp do trasy transsyberyjskiej. Przed samą pandemią Finnair latał prawie 100 razy tygodniowo przez Syberię. Oczywiście mamy w tej chwili znak zapytania, co będzie po pandemii. Być może rzeczywiście Finnair już tak dużej, łatwego, dużego dostępu do trasy transsyberyjskiej nie będzie miał. Ale to nie, skorzysta na tym nie lot, bo on też nie będzie miał, tylko te linie, które będą miały. A będą miały przede wszystkim, tak?
1: Bo rozmawiamy też o korzyściach, bo transsyberyjska trasa to jedno, ale przecież mamy jeszcze umowy lotnicze z Chinami, Japonią i Koreą. Kto korzysta na tych umowach? Czy one są jednostronne, czy dwustronne w sensie korzyści?
0: Znaczy, wie pan, potencjalnie możliwości dostępu do rynku, one są zrównoważone, ale nie są liberalne. To znaczy, że strona koreańska, strona chińska, strona japońska kontroluje ilość operacji i ilość kierunków, do których lot może latać w tamtych krajach. A ponieważ realia rynkowe są takie, że tamte linie, poza być może koreańskimi i chińskimi, ale w ograniczonym stopniu polskim rynkiem nie są zainteresowane, to ograniczają i będą ograniczać dostęp do ich rynku lotowi, bo zdają sobie sprawę, bo nawet można to wyczytać ze strategii starej strategii lotu i CPK, że lot miałby w przyszłości wozić ruch tranzytowy do Europy Zachodniej w ogromnym stopniu. Ale oni uważają, że to jest ich ruch. W związku z tym, dlaczego mieliby pozwalać polskim liniom na latanie do wielu punktów w Chinach i wożenie ruchu tranzytowego do Europy Zachodniej? Oni wolą wozić ten ruch sami albo ze współpracy z gigantami europejskimi, bo wszystkie trzy wielkie linie, grupy linii europejskich mają umowy joint venture z liniami chińskimi. Znaczy dwie mają pewne, a jedna jak gdyby jest nie do końca wynegocjowana. Ale te dwie największe grupy, Lufthansa, Air France KLM, mają joint venture z Chinami. I dla Chińczyków Lufthansa jest traktowana jako swoja linia, ponieważ mają tą umowę joint venture. Ale to wszystko jest ignorowane. Na tych tysiącu ponad stron analiz IATA słowo joint venture konkurentów lotu na rynku azjatyckim, ale również na północnym Atlantyku w ogóle nie pada, tak jakby tej sytuacji nie było.
1: A co z udziałem ruchu tranzytowego na lotnisku Chopina? Rośnie czy spada?
0: Oczywiście, że spada, no bo to jest efekt tego, o czym mówiłem, że tym generatorem w zasadzie stuprocentowym, prawie stuprocentowym wzrostu ruchu jest ruch tani i ruch czarterowy, a on oczywiście tranzytami prawie w ogóle, poza wyjątkami, nie lata. I dlatego nawet LOT zwiększył swoją ofertę czarterową na lotnisku Chopina, czy przewozy czarterowe, co najmniej 8-krotnie. Mimo, że mówi z drugiej strony, że sytuacja na lotnisku Chopina ogranicza możliwości jego rozwoju. No ale ogranicza go również dlatego, że w szczycie sezonu zamiast latać rozkładowo jako linia sieciowa, wozi ruch czarterowy albo nawet rozkładowy, ale na kierunkach wakacyjnych.
1: A czy łączenie takiego hubu premium i też z terminalem tanich linii ma sens? No bo, nie wiem, Stambuł na przykład wybudował sobie nowe lotnisko, ale tanie linie wyrzucił.
0: A czy wie pan, bo on ma wielkie, tanie lotnisko drugie. I on w związku z tym może prowadzić taką politykę. Moim zdaniem również dlatego powinno być opóźniane, znacznie opóźnione otwarcie nowego lotniska, że nawet jeżeli, co nie jest w tej chwili planowane, powstanie tani terminal dla tanich linii czarterowych, a póki co to strategia jest taka, że nie, jest to zupełnie niemożliwe, to i tak opłaty tam będą szalenie drogie, bo to znowu to jest jedno z tych, nie wiem, kilkudziesięciu przemilczeń. Lotnisko budowane w tak zwanym szczerym polu, Greenfield, musi być piekielnie drogie. I tego się nie przeskoczy. W związku z tym nawet tani terminal będzie szalenie drogi. On będzie tym droższy, im mniej tam będzie pasażerów. Istanbul bez taniego ruchu obsługuje w tej chwili 80 kilka milionów pasażerów. A lotnisko Port Polska, który ma kosztować porównywalne pieniądze, ma obsługiwać 30 parę według obecnych prognoz. To proszę pana, wiadomo, że te opłaty muszą być piekielnie drogie. Im większa tam będzie liczba pasażerów, tym wtedy będą opłaty niższe i jeszcze niższe będą opłaty dla taniego ruchu. Ale to wymaga całkowitej zmiany strategii, czyli maksymalnego rozwoju Modlina, żeby ta tania oferta była jak największa i otwieranie nowego lotniska, kiedy te liczby wreszcie się zaczną spinać. Jasne.
1: Bardzo dziękuję. Czuję, że do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać w przyszłości.
0: A czy ja mogę jeszcze jedno zdanie?
1: Proszę bardzo.
0: Jedno zdanie. Budżet państwa i pieniądze i zadłużenie. Podaliście informacje o służbie zdrowia i pieniądzach na służbę zdrowia. Niedawno protestowali naukowcy. Czy w takiej sytuacji finansowej Skarbu Państwa naprawdę rozsądną decyzją jest uładowanie, brzydko powiem, pakowanie się w tak ryzykowną, piekielnie ryzykowną i kosztowną inwestycję, która mogłaby być odłożona w czasie, jeżeli by się wykorzystało to, co ma.
1: Wydaje, Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jednak byłaby wielowarstwowa i skomplikowana, więc powrócimy do niej w przyszłości. Pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego, był gościem. Dziękuję. W programie Owczarek dawno nie było filozofii, a więc dzisiaj troszeczkę. Gościem jest pan profesor Artur Szutta, Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jak ktoś słyszy filozofia, to myśli, o tak, to będą jakieś bardzo ważne rzeczy, pewnie pojawią się greccy filozofowie i będziemy rozkminiać jakieś najważniejsze rzeczy. Ale przecież filozofia dotyczy nas każdego dnia i czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że filozofujemy. No bo spójrzmy na przykład do świata popkultury i polityki. Nie łączę, ale dwa przykłady. Z jednej strony każdy z nas ma jakieś sympatie polityczne, jakieś poglądy polityczne. I często, kiedy polityk coś robi albo coś mówi, możemy się odwołać do ostatniej afery w szpitalu, to budzi się w nas jakaś emocja i mówimy, jak tak można, to straszne, jak on mógł tak postąpić, postąpił nieetycznie, to było nie w porządku. A ktoś inny powie, nie, no w ogóle o co chodzi, przecież to jest super, każdy tak robi, to jest akceptowalne, o co tyle krzyku. Więc to jest taki przykład ze świata, który nas otacza, ale może być też świat, który nas otacza, ale wykreowany, czyli nie wiem, popkultura. Oglądamy serial o detektywie, który jest skuteczny, no ale być może jego metody nie są zawsze czyste i uczciwe i prawe. Tutaj już znowu używam jakichś nacechowanych słów. Ale mówimy, no, ale scenarzyści tak go świetnie wykreowali, że jestem w stanie zaakceptować te jego niemoralne występki. Lubię tę postać. No i teraz skąd, panie profesorze, to się wszystko w nas bierze? Skąd wiemy, my sami, bez żadnej podpowiedzi, a może ktoś nam lub coś nam podpowiada, że ktoś postępuje w porządku, a ktoś nie w porządku, że coś jest karygodne, że coś nas odraża, mówimy, jak tak można, to skandal, a ktoś inny mówi, o super, tak, ale mu powiedział, dobrze, też bym tak zrobił.
2: Może jeszcze dorzucę do tych wątpliwości jeden przykład, zanim odpowiem na pytanie. Mm-hmm. Robiono taki eksperyment, to było głównie chyba w Stanach Zjednoczonych, na zwolennikach i republikanów, i demokratów. Takie same opisy podano, tylko bohaterowie byli w jednym przypadku tacy, a w drugim tacy. Mhm. Czyli powiedzmy, że jakiś polityk X robi to czy tamto, co jest moralnie oburzające, ale ten X, jeśli mówimy do zwolennika demokratów, jest na przykład reprezentantem demokratów a w jednej grupie, a w drugiej jest reprezentantem republikanów. I się okazało, że były całkiem inne intuicje u tych samych zwolenników tej samej opcji. To znaczy, jak nasi byli, to byli w porządku, jak tamci, no to już to było bardzo nie w porządku. I niektórzy wyciągają wniosek, że to z tym naszym poznaniem moralnym coś jest nie tak, ponieważ u jego podstaw leżą emocje, a emocje niekoniecznie są godne zaufania. Tak? Czyli właśnie to, że kogoś lubimy, może zaciemniać nasze spojrzenie czy naszą percepcję sytuacji moralnej. No ja się z tym zgadzam, że emocje mogą zakłócać, ale z drugiej strony paradoksalnie też emocje są konieczne, żeby w ogóle rozpoznać dobro czy zło moralne. Jest taki przykład, można się z nim zapoznać w książce Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza. On badał osoby, które możemy nazwać mianem psychopatów. Zdefiniował to w ten sposób, że to są osoby, które nie są w stanie skontaktować się poznawczo ze swoimi emocjami. I te osoby nie dostrzegają, przykładowo, w tramwaju, wsiadamy do tramwaju, siedzimy sobie i widzimy, że jakaś starsza pani z zakupami ciężkimi, spocona, ciężko oddycha, stoi, nie ma miejsca siedzącego. I osoby, które nie mają wsparcia emocjonalnego, nie mogą poczuć empatii, nie mogą się bezpośrednio wczuć w jej sytuację i poczuć zobowiązane do zadziałania, do pomocowego. Owszem, mogą domyśleć się, tak powiedzmy, zacząć kalkulować, coś im tam przyjdzie do głowy, mają jakieś przekonania moralne i zadziałają, ale to wymaga więcej wysiłku i czasu. Natomiast te nasze spontaniczne reakcje są oparte na emocjach. Są też autorzy, którzy uważają, że to emocje są podstawą, punktem wyjścia dla naszego poznania moralnego. No i teraz mamy problem, tak? Jak to jest? Z jednej strony są konieczne dla poznania moralnego, a z drugiej zakłócają nasze poznanie moralne. No powiedziałbym, że jest pewne wyjaśnienie. Jest taki autor, nazywa się John Bolander. On w ramach tak zwanej dwuprocesualnej bądź dwuprocesowej teorii umysłu stara się wyjaśnić, jak emocje moralne działają. Te dwa procesy, czy dwa zbiory procesów, to Daniel Kahneman jest też taki znany autor.
1: Tverski, Kahneman kiedyś, po śmierci Tverskiego, Amosa Tverskiego, sam Kahneman.
2: Tak. Ta książka już jest po śmierci. Jest jeszcze jeden artykuł tam załączony wspólny na końcu tej książki o wolnym, szybkim myśleniu. Ale o co chodzi? Jest ten system, gdzie my świadomie rozważamy, myślimy, ujmujemy, coś rozumiemy, ale jest cała masa w naszym umyśle, powiedzmy, że w mózgu są jakieś procesy oparte na neuronach, wykonują bardzo dużo pracy poznawczej poza naszą świadomością i informują nas o wynikach tej pracy właśnie w postaci przeczuć, pragnień, emocji. No i teraz ten Bolender, wrócę do niego, on uważa, że te zespoły poznawcze, które odpowiadają za generowanie emocji, one są dosyć wiarygodne. To są takie mechanizmy wyspecjalizowane, na przykład w wyszukiwaniu zagrożeń, niebezpieczeństw, ale też w wyszukiwaniu czegoś, co byśmy mogli nazwać dobrem, złem moralnym. Problem z nimi jest taki, że one działają jako automatyczne mechanizmy na własną rękę offline. To znaczy one nie są powiązane ze wszystkim, co wiemy, więc tak jakby można powiedzieć, popełniają często błąd pars pro toto, tak? Że widzą jakiś fragment rzeczywistości i mówią, to jest dobre. Czyli przykładowo ten detektyw, bohater...
1: Tak, to ja też wrzucę, bo pamiętam, na początku naszej rozmowy wspomniał pan, że jeżeli odwrócimy, pokażemy republikanom jakieś działalności demokratów i vice versa, to będą oceniali, zakładając, tak, że nasi są dobrze, a inni nie. I teraz a propos pars pro toto, też był taki eksperyment, gdzie pokazywano fragment jakiejś sytuacji, w której bohaterem była osoba czarnoskóra i biała. No i teraz te oceny, kiedy widzieliśmy tylko fragment, zupełnie inaczej wyglądało, kiedy się okazało, że mamy całość, tak?
2: No ja znam przykład takich badań. Osoba miała coś w kieszeni, tak? Jak była czarnoskóra, to wszyscy myśleli, że to jest broń, pistolet. Jak ta osoba nie była czarnoskóra, to tam były różne interpretacje, tak? Że jakieś tam klucze francuskie, tak, czy coś w tym rodzaju.
1: No to było też podobnie, że fragment wskazywał, że to jest zła osoba, ale jak widzimy całość kadru, to okazuje się, że właśnie wręcz przeciwnie. Ale oceniamy na podstawie jakiegoś fragmenciku i naszych poprzednich skojarzeń.
2: Więc no, emocje mogą generować takie, powiedzmy, pochopne wnioski, ale też gdyby nie było emocji, nie mielibyśmy żadnego rozeznania a propos dobra i zła moralnego opartego na własnym doświadczeniu, bo moglibyśmy nauczyć się zapamiętać i kierować tą pamięcią, ale to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest łatwe. No i teraz jakie z tego wnioski mogą wynikać? Lecz tu są dwie ścieżki możliwe. Jedna jest taka, nie ma czegoś takiego jak poznanie moralne, to jest wszystko oparte na iluzji. Gdzieś tam kultura wspiera pewne iluzje, dopracowuje, doszlifowuje je, powstają jakieś kulturowo opracowane wzorce zachowań, ale to wszystko jest fikcyjne, w sensie nie ma przedmiotu, o którym tutaj rozmawiamy rzeczywiście. Drugie rozwiązanie, i to jest właśnie Johna Bolendera, jest takie, że te mechanizmy rzeczywiście rozpoznają, ale popełniają często błędy i wymagają korekty. No i teraz, żeby to wesprzeć jakimś bardziej wyraźnym przykładem. Rozpoznanie niebezpieczeństwa. Czy niebezpieczeństwa realnie istnieją? Wydaje mi się, że nie mamy z tym wątpliwości. Jak ktoś będzie sam na sam z tygrysem w klatce, to nie będzie ulegał takim argumentom, że może to jest iluzja, bo odczuwa strach.
1: Tak, może to jest kotek, więc się możemy zaprzyjaźnić.
2: Tak jest, więc tu strach będzie stosowną emocją. Natomiast są osoby, o których wiemy, że na widok kotka reagują, jakby widziały lwa. I wtedy emocje sprawiają, że błądzą. Są też takie sytuacje, w których przykładowo jesteśmy za kierownicą, jest gęsty rów i ktoś wywołuje w nas pewną negatywną reakcję i my domniemujemy, że ten ktoś ma złe intencje, tak? Chce niesprawiedliwie wykorzystać okazję i, nie wiem, zajechać nam drogę. Tak bywa, ale bywa też inaczej. No i teraz z tych dwóch możliwości wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne, albo przynajmniej lepiej zacząć od tej, to jest ta, gdzie zgadzamy się, popełniamy błędy, ale istnieje możliwość dokopania się do prawdy i teraz jak to zrobić? Są dwie ścieżki. Nie powiedziałbym, że jest to alternatywa rozłączna, że albo, albo. Obie można wybrać. Jedna z nich to jest uczyć się refleksji. I tutaj metoda refleksyjnej równowagi Johna Rawlsa to jest ta, którą bym proponował, żeby je się uczyć i stosować na co dzień. A druga to jest nauczyć się panować nad swoimi emocjami i je trenować, bo wydaje mi się, że owszem, są badania, które pokazują, że niektóre emocje są sztywne i nie da się już nic z nimi zrobić, ale też jest cała masa takich emocji, które jeśli będziemy trenowali, to nauczymy się dystansować od nich i nie reagować natychmiast, tylko jak się pojawi pewna emocja i jest czas na myślenie, bo czasami musimy się spieszyć, nie będziemy wtedy dywagowali, wtedy zaczynamy myśleć i możemy tę krew, która idzie do ciała migdałowatego, walcz albo uciekaj, przepompować do kory czołowej.
1: To w przypadku sam na sam z tygrysem w klatce?
2: No, to jest najtrudniejszy przykład, ale były takie treningi, to chyba SEALS albo jakieś inne część Marines w Stanach, widziałem taki program, jak trenują, żeby panować nad emocjami. Mają zadanie zanurkować gdzieś w jakimś głębokim basenie z akwalungiem. Ktoś z tyłu odbiera im ten ustnik do akwalungu, splątuje go i teraz oni mają zadanie, żeby to rozplątać i nie panikować. Na początku 99% panikuje i wypływa na powierzchnię, nie rozplątawszy akwalungu. Ale po pewnym czasie, po treningu, ta liczba ludzi, którzy sobie radzą, się zwiększa. Czyli no, można te reakcje jakoś ogarnąć treningiem. Nie mówię, że wszystkim musi się to udać i że w 100%, ale jedyne, co możemy zrobić, to tylko to i się cieszyć, jeżeli uda się nam jakiś postęp w tym kierunku zrobić. No, wydaje mi się, że to się przydałoby w naszym życiu społecznym, bo jak jesteśmy nademocjonalni, no to debata polityczna przykładowo staje się bardzo trudna.
1: To jest ciekawe w kontekście tego, że kiedy rozmawiamy o tak zwanych fake newsach, czyli po prostu kłamstwach, które nas próbują, które wypaczają wizję świata, to jeżeli chodzi o skuteczne działania, to najlepsze są takie, że ktoś nas przygotowuje na pewnego rodzaju informacje. Krótko mówiąc, jeżeli wiemy, że na przykład kłamstwa będą dotyczyły skuteczności szczepionek, tak, to post factum mówienie jest mało skuteczne, tak, bo ktoś już uwierzy w to, ale jeżeli zanim spotkamy się z tymi fake newsami, kogoś przygotujemy, mówiąc, tutaj powiem ci, jak szczepionki są skonstruowane, co one robią, jaka jest skuteczność, jakie są możliwe skutki uboczne, u jakiego odsetka populacji występują, to teraz człowiek w taką wiedzę uzbrojony, kiedy napotka na swojej drodze tę konkretną dezinformację, mówi, a okej, to ja teraz wiem, jak sobie z tym radzić. Czyli to trochę jest ten kierunek, czyli jeżeli coś wyćwiczymy sobie wcześniej, no to będziemy mogli w momencie próby to ten trening wykorzystać.
2: Wydaje mi się, że tak, ale to już jest chyba później, bo wcześniej trzeba jeszcze na bardzo bazowym poziomie ten trening przeprowadzić, czyli nie z konkretnymi informacjami, tylko ogólnie z pewnymi nawykami dotyczącymi reagowania na pewne informacje, które przecież mogą nam się podobać bądź nie podobać. Jeśli problem jest taki, że jest ten mechanizm cherry picking z angielska, czyli że sobie selektywnie wybieramy, co jest prawdą, co nie jest prawdą, w zależności od tego, co pasuje do naszego już istniejącego obrazu świata. No i dobrze jest nauczyć się mieć kilka szoków poznawczych.
1: Emocje, intuicje moralne, skąd się biorą? Pan profesor Artur Szutta, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj, jest gościem. Nasz słuchacz przysłuchuje się i mówi, jakie w ogóle emocje, o co chodzi? Przecież system moralny to nie emocje, system moralny jest uwewnętrzniony, panie profesorze.
2: No, rozumiem, że słowo uwewnętrzniony ma swój odpowiednik w nauce, internalizowany, tak ładnie to brzmi, czyli że przyszło do nas z zewnątrz, na przykład rodzice nas wychowali, w szkole nas nauczono, przeczytaliśmy w jakiejś książce. To wszystko, wydaje mi się, że
1: uformowało się i zakrzepło.
2: Tak, wydaje mi się, że tak często bywa. Ludzie czytają, myślą, przyjmują. Rodzice coś mówią, dzieci niekoniecznie to refleksyjnie, ale też przyjmują. Ale zawsze jest pytanie, kto pierwszy wpadł na tę, a nie inną myśl moralną. No ktoś musiał być pierwszy, chyba że uważamy, że człowiek tak w nieskończoność w przeszłość będzie miał rodziców, którzy go wychowywali. No i to jest właśnie problem, na który chcemy odpowiedzieć, skąd się ta taka oryginalna wiedza bierze. Bez emocji może byłaby możliwa etyka, taka bardzo wykalkulowana, tak jak niektórzy zwolennicy teorii kontraktualistycznych uważają. Tak powiedzmy, że gdzieś dawno temu ludzie musieli współpracować ze sobą, żeby przetrwać i ktoś był inteligentniejszy od innych i pomyślał, jak ja jemu coś ukradnę, to on ukradnie mi i tak będziemy w nieskończoność i rozum dyktuje, żeby się powstrzymać od tego. Nie twierdzę, że to nie jest możliwe, jedno ze źródeł wiedzy moralnej. Ale istnieją inne, takie jak współczucie, takie jak poczucie wstydu, jak poczucie żalu. I to one też często w nas powstają spontanicznie w sytuacjach, które być może wcale nie miały nic wspólnego z indoktrynacją czy z uczeniem przez inne pokolenia czy szkołę.
1: Dobrze, współczucie, panie profesorze. Oto idziemy ulicą i widzimy kogoś, kto wygląda na takiego, na osobę, która sporo czasu spędziła na ulicy, prawdopodobnie nie ma domu, być może dawno nie jadła i no i bez względu na to, jak reagujemy, to gdzieś mówimy, ojej, jak mi żal tej osoby, przykro mi, że współczuję tej osobie, że ktoś taki musi znosić takie przeciwności losu. No ale weźmy sobie lekarza, który zarobił w ciągu roku 1 700 000, który być może ma innego rodzaju wyzwania, no ale nasze współczucie wtedy mówi, takiej osobie to ja na pewno nie współczuję. W ogóle mnie nie interesuje, czy na przykład bycie w oku medialnej burzy sprawia, że nie może spać po nocach, że ma problemy jakiegoś innego rodzaju. Tutaj współczucie nam się nie włącza.
2: No to nie jest jedyna emocja, tak? Jeszcze jest poczucie sprawiedliwości, które generuje gniew. I to jest oczywiście uproszczone wszystko, co mówimy, podajemy dwa przykłady, ale w naszym umyśle, czy w naszej głowie dzieje się masa rzeczy naraz i jest gdzie jakaś tam emocja, powiedzmy współczucia, chociaż być może w tym przypadku ona jest wytłumiona całkowicie, jest emocja poczucia niesprawiedliwości, gniewu, chęci, bo jeszcze mamy taką emocję jak chęć wyrównania rachunków, to też jest w imię sprawiedliwości, co oczywiście dowodzi, że te emocjonalne sygnały pozostawione same sobie bez krytycznej oceny nie są wcale bezpieczne. Wydaje mi się, że wiele przemocy na tle religijnym, na tle ideologicznym też miało miejsce w oparciu o emocje. I te emocje właśnie mają ten efekt zakłócania również. Stąd potrzebna jest mądrość, zdolność do krytycznej refleksji nad tym źródłem, żeby nie wyolbrzymić pewnego zła, albo żeby nie wytłumić, czyli nie wyciszyć też pewnej emocji.
1: Poczucie sprawiedliwości, często tak robimy. Podejmujemy się różnych działań, powiedziałbym, nadprogramowych, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby ta równowaga, may the force be with you, niech ta równowaga w kosmosie się wyrówna. Skąd wiemy, co to znaczy, że coś właśnie jest sprawiedliwe, coś jest niesprawiedliwe? Kiedy ten stan jest właściwy? Skąd?
2: Myślę, że najczęściej to doświadczenie niesprawiedliwości jest nam dane, gdy my jesteśmy skrzywdzeni. I teraz, jeżeli ja jestem potraktowany, ktoś mnie okłamał, albo za taką samą pracę zapłacił o połowę mniej niż komuś drugiemu, to nie mamy wtedy kłopotów z widzeniem tej niesprawiedliwości. Teraz, jeżeli ktoś jest uczciwy intelektualnie i jest po drugiej stronie i robi to samo, co u mnie wcześniej, gdy ja byłem przedmiotem niesprawiedliwości, wywoływało gniew, no to wydaje mi się, że ta zdolność do widzenia symetryczności tej sytuacji powinna w nas też generować jakieś poczucie, że tak nie powinniśmy, bo jeśli sobie dajemy teraz możliwość powiedzmy oszukiwania innych, ale sami nie chcielibyśmy oszukiwani, no to mamy jakąś dysharmonię. To nie jest łatwe, żeby z tym żyć. To niektórzy oczywiście próbują to jakoś tłumaczyć i to bardzo łatwo widać w takich zjawiskach społecznych. Wtedy próbujemy winę zrzucać na tę drugą stronę, że to sami są temu winni, bo oni zrobili to czy tamto, bo oni nas, my nie mieliśmy wyjścia. To gdyby zobaczyć na język prezydenta niedalekiego kraju, który tłumaczy, dlaczego napadł na inny kraj, no to była samoobrona konieczna i wtedy nie tyle manipuluje się samymi zasadami moralnymi, co manipuluje się faktami, żeby siebie jakoś przed samym sobą przedstawić jako w porządku.
1: I to działa? Oszukujemy ten wewnętrzny kompas, który mówi, ej stary, jesteś świnią, a to co mówisz, no to tylko tak, żeby się na chwileczkę poczuć dobrze i oszukać tych, którzy cię oskarżają o coś.
2: No najwyraźniej mamy tę zdolność samooszukiwania.
1: I możemy z tym żyć, to nam nie przeszkadza.
2: No tak się wydaje, przynajmniej w sensie statystycznym, tak, bo zakładam, że są ludzie, którzy reprezentują osoby cnotliwe, że są cnotliwi i mają tę cnotę uczciwości intelektualnej, uczciwości przed samym sobą i mają świadomość. Oczywiście niektórzy twierdzą, że nawet ci, którzy odgrywają właśnie tego rodzaju samo usprawiedliwianie się, on gdzieś w głębi serca wiedzą. No ja mam pewien argument, chociaż on jest trochę z innej beczki, bo to dotyczy doświadczeń bliskich śmierci. To jest przykład doświadczenia transformatywnego i właściwie o tym warto powiedzieć, bo to, co nas przemienia, to jest doświadczenie transformatywne z definicji. Doświadczenie bliskiej śmierci jest jednym z nich. Zakładam, że słuchacze znają opowieść wigilijną Scrooge'a, który był człowiekiem, najładniej to powiedzieć, oszukiwał innych finansowo, był skąpcem i miał...
1: Był oszczędny.
2: Tak, miał pewne doświadczenie i okazuje się, że to nie jest czysto literacki przykład, że są ludzie na granicy śmierci, czy to mają zatrzymanie akcji serca, czy są, biorą udział w wypadku samochodowym. I w tym doświadczeniu przeżywają coś, co można nazwać przeglądem, moralnym przeglądem swojego życia. I te, no wiele, nie wiem czy wszystkie, bo nie chcę powiedzieć, że to statystycznie jest 100%, ale wydaje się, że jest bliskie tej wartości. Tych osób całkowicie przewartościowuje swoje życie. Przykład pewnego takiego właśnie życiowego Scrooge'a, to jakiś biznesmen, który wykupywał firmy, je później racjonalizował, zwalniał połowę ludzi, potem sprzedawał te firmy w lepszej kondycji, zarabiał na tym duże pieniądze. W momencie swojego doświadczenia bliskiego śmierci, chyba był, miał operację w szpitalu, doznał z pierwszej perspektywy, jak to cierpieli ci, których on tam w swoim życiu wprost, bądź nie wprost, o niektórych nie miał świadomości, ale w tym doświadczeniu...
1: I mówi, całkiem nieźle.
2: No więc... i on później zmienił całkowicie swoje życie. Zadzwonił do wszystkich, których pamiętał, z przeprosinami i z rekompensatą finansową i założył fundusz do wspierania osób, które są ofiarami tego rodzaju restrukturyzacji.
1: Czyli nawrócony komiwojażer, ten kazus.
2: Tak, najpierw... ale to nie jest wyjątkowy przypadek. To znaczy, tych osób jest strasznie dużo. No, czyli ten człowiek, który nawet samo się oszukuje przez całe życie, w tej ostatniej fazie swojego życia. Nie rozstrzygam, czy to jest jakieś doświadczenie, które dowodzi nam, że istnieje dusza, bądź nie istnieje. Może to się dzieje tylko w tym mózgu umierającym, ale ten rachunek z samym sobą jest i to ostateczne uświadomienie i też żal i pragnienie, żeby było inaczej. No w literaturze też te wątki występują. Na pewno, no nie wiem, czy na pewno, bo nie wszyscy znają Eragona, o chłopcu, który jeździł na smoku. Tam jest taki pojedynek czarodziejów na końcu i ten pozytywny czarodziej sprawia, że ten negatywny dowiaduje się pierwszoosobowo o każdym swoim złu, które popełnił i popełnia samobójstwo, bo nie może tego znieść. Czyli ta świadomość moralna, ona gdzieś w głębi nas drzemie. Nawet jak się samo oszukujemy, może nas dopaść na końcu.
1: No dobrze, to powiedzmy, że ona gdzieś tam w głębi drzemie, ale rodzimy się z nią? Czy ona się jednak kształtuje?
2: No, to jest ciekawe. Jest taki neuronaukowiec Michael Gazzanica. On robił doświadczenia na kilkumiesięcznych bobasach, żeby sprawdzić, czy one mają już intuicje moralne. I jeden krótki przykład. Taki bobas siedzi na kolanach u mamy i ogląda historyjkę. W tej historyjce jest kwadracik, kółeczko, trójkącik i jeszcze jakaś figura. I ten trójkącik chce wypchać kółeczko pod górkę, jest mu ciężko i nagle przychodzi kwadracik z góry i mu spycha i przeszkadza. I to dziecko, obserwuje się twarz tego dziecka. Widać na jego twarzy, że już się zaczyna marszczyć, że nie jest zadowolony. A potem przychodzi jeszcze jakaś inna figura geometryczna i pomaga temu trójkącikowi i udaje się i na twarz łagodnieje. I potem po tych przedstawieniach dla dzieci proponuje im się do zabawy. Daje się im tego złego kwadracika, ten zły kwadracik i powiedzmy ten dobry, już teraz nie pamiętam, bo trójkącik, kółko, kwadracik chyba najłatwiejsze dla dziecka do rozróżnienia. I kiedy dostają negatywnego bohatera do zabawy do ręki, to się cofają, zaczynają płakać, nie chcą tej zabawki, natomiast gdy im daje się tego kooperującego, no to chcą. Są oczywiście wyjaśnienia ewolucyjne, że no współpraca to jest pewna cecha, która ma decydujący wpływ na przetrwanie grupy i że selekcja naturalna musiała, jeżeli w nas były takie emocjonalne reakcje, już powiedzmy przez...
3: To jest powtórka.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zidentyfikowano osobę podejrzaną o dokonanie zamachu na ukraińskiego oligarchę. To informacje płynące z Monako i o tym na początek. Przedstawiciel Pentagonu mówi o owocnych rozmowach o wzmocnieniu obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Karol Nawrocki wetuje kolejną ustawę, a tym razem chodzi o przepisy dotyczące rzeczników praw ucznia w szkołach. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Organy śledcze w Monako zidentyfikowały osobę podejrzaną o dokonanie zamachu bombowego 29 czerwca, w którym ciężko ranne zostały trzy osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Według francuskich mediów sprawcą zamachu, którego śledczy widzieli na nagraniach kamer monitoringu, mogła być kobieta udająca mężczyznę. Agencja AFP, cytując oświadczenie prokuratury, informuje, że wobec osoby podejrzanej, nazwiska której nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona poszukiwana przez Interpol. W zamachu, którego celem miał być Wadym Jermołajew, ranne zostały trzy osoby, w tym nastolatek. Jermołajew jest biznesmenem pochodzącym z miasta Dniepr i jednym z największych deweloperów w kraju. Działał też w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Podsekretarz obrony USA do spraw politycznych Elbridge Colby ocenił czwartkową rozmowę z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jako bardzo owocną. Dodał, że przedmiotem dyskusji było m.in. wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce. Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił Stanów Zjednoczonych na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, choć jak wynika z komunikatu, nie w Polsce. Po rozmowie z amerykańskim urzędnikiem szef polskiego BBN-u powiedział dziennikarzom, że Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Wspólne dowództwo wojskowe Iranu ostrzegło, że wszystkie tankowce przepływające przez cieśninę Ormus muszą korzystać z zatwierdzonych tras, w przeciwnym razie spotkają się, i tu cytat, ze zdecydowaną odpowiedzią sił zbrojnych, podała agencja Associated Press. Dowództwo wystosowało groźbę w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media państwowe. Do wydania oświadczenia doszło po tym, jak amerykańskie dowództwo centralne opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormus. Iran, który dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem przez Ormus, już raz zaatakował statek towarowy, płynący inną niż preferowaną przez Iran trasą, co sprowokowało pierwszą wymianę ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni. Do nowej groźby dochodzi po spotkaniach irańskich i amerykańskich urzędników z katarskimi i pakistańskimi mediatorami w Katarze. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rzeczniku praw ucznia. Ustawa powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, a uczeń od zerówki do matury miał mieć też prawo m.in. do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji, a o rzecznikach praw ucznia mówi, że będzie to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
5: Według Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej decyzja prezydenta to dowód przestarzałego myślenia o systemie edukacji.
6: Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie tak naprawdę cywilizacyjnych standardów XXI wieku. Jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego systemu pruskiego.
5: Choć Karol Nawrocki twierdzi, że decyzję oparł na konsultacjach z nauczycielami, prezes ZNP Sławomir Broniarz o żadnych rozmowach przed wetem nie słyszał.
7: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
5: Ustawa o Rzeczniku Praw Ucznia zakładała powołanie regionalnych rzeczników i rzecznika głównego, których zadaniem byłaby reprezentacja interesu uczniów. Związki zawodowe nauczycieli od początku były przeciwne ustawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot można już podziwiać w Muzeum Książąt Czartoryskich. To jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat. Obejrzeć miała go już okazję nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
8: Podoba się pani?
9: Tak, bardzo. Jest taki bardzo współczesny. Ja mam podobny, ale z koralem.
10: To ja jestem człowiekiem, który założył obrączkę i żadnej innej ozdoby jubilerskiej na sobie nie mam.
8: No dobrze, a żonie by pan kupił taki?
10: Jakby mnie było stać, to bym pewnie kupił.
11: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, jeśli chodzi właśnie o zwroty dóbr kultury.
8: Pani się ten pierścień podoba?
11: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Pomimo tego, że to jest męski sygnet, jednak to złoto i ten kruszec wygląda imponująco.
4: Skradziony podczas II wojny światowej przez Niemcy pierścień przekazany został Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu. Na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 6 minut po godzinie 5. Pierwszy program TOK FM. Czas zacząć i to ten chyba państwa ulubiony, bo piątkowy. Zapraszamy, witamy państwa w programie. Krzysztof Olesiewicz naszą audycję realizuje. Róża Rumińska jest jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. 3 lipca 1971 roku zmarł Jim Morrison. To wokalista grupy The Doors. Urodził się 8 grudnia 1943 roku. Zmarł w wieku 27 lat. To utwór The Doors, utwór grupy The Doors zatytułowany Roadhouse Blues.

Mamy piątek, to jest 3 lipca, 184 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.19, a zajdzie o 21.00. Imieniny obchodzą dzisiaj Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, także Longina, Radomir, Leona, Kamelia, Mirosław i Heliodor. Najlepsze życzenia dla Państwa. 140 lat temu w Warszawie uruchomiono stację filtrów. Budowę nowych wodociągów prowadził wtedy angielski inżynier William Lindley. 103 lata temu Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej. Oznaczało to jego wycofanie się z czynnego życia politycznego. Wraz z rodziną zamieszkał w Sulejówku. Rok 1928, wtedy w Łodzi urodził się Jan Machulski, aktor i reżyser teatralny. Jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola kasiarza Henryka Quinto w komediach kryminalnych Wabank i Wabank 2, czyli Riposta. Zmarł w 2008 roku. A przed 79 laty Sejm uchwalił ustawę o odbudowie stolicy. Powstała Naczelna Rada Odbudowy Stolicy.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Większość wrogich celów, straty są poważne.
2: To obiekty infrastruktury cywilnej, budynki mieszkalne, no stąd też wielopiętrowe, stąd też właśnie ta liczba ofiar, która no niestety może wzrosnąć.
1: Relacjonował w TOK FM korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko. Noc terroru, prawdziwe piekło. Tak o ataku mówią mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Ponad 50 tysięcy ludzi w nocy szukało schronienia w tunelach metra. Moje mieszkanie jest całkowicie zniszczone. Na 9 piętrze wszystko zostało wyrwane siłą wybuchu. Okna, parapety, a nawet drzwi do łazienki zostały wyrwane z zawiasu. Po raz pierwszy znalazłam się tak blisko takiego niebezpieczeństwa. Gdy wcześniej nadlatywały pociski balistyczne, nigdy nie spadały tak blisko. Zapamiętam to do końca życia. A Moskwa już zapowiada kolejne uderzenia, mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Przed kolejnymi rosyjskimi atakami ostrzegł też Wołodymyr Zełenski. Prezydent po otrzymaniu doniesień wywiadowczych o planach Rosjan przerwał swoją wizytę w Irlandii. Jak podkreślił, rosyjska armia przygotowuje się na kilkudniowe bombardowania. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Jeszcze dodajmy, że liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów wczoraj wieczorem wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów sprawdzi ostatnie informacje o nieprawidłowościach w prosektorium stołecznego Szpitala Południowego. Działalność właśnie zwolnionego koordynatora prosektorium nagłośniły media. Miał on brać pieniądze za wydanie ciała, czy też kierować rodzinę zmarłego do konkretnego zakładu pogrzebowego. Politycznej odpowiedzialności nie zamierzają ponosić władze miasta, bo jak podkreśla zastępczyni prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Renata Kaznowska, odpowiedzialna za zdrowie, nie pełni ona nadzoru akurat nad Szpitalem Południowym. A więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
4: Koordynator prosektorium został zwolniony w trybie natychmiastowym z pracy. Jak przekazała placówka, decyzja została podjęta bez wypowiedzenia i z winy pracownika. Teraz śledczy sprawdzą, czy dochodziło do tak zwanego łapownictwa menadżerskiego i znieważenia zwłok.
5: Wszczęto zostało postępowanie.
4: Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, doniesienia medialne to jednak za mało, by wszcząć śledztwo.
5: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. I tu prośba, poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
4: Ten szpital chyba trzeba zaorać. Tak bez ogródek mówili dziś radni opozycji, którzy domagali się kolejnych wyjaśnień. Mówi Filip Frąckowiak z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Nie można w tej sytuacji nie zapytać prezydenta miasta, który jest organem nadzorującym ten szpital, o to, jaką posiada wiedzę w tej sprawie.
4: Ale w głosowaniu Koalicja Obywatelska, która ma większość w Radzie, wstrzymała się od głosu, mówi Jarosław Jóźwiak, szef Komisji Zdrowia.
7: Tydzień temu na sesji mieliśmy bardzo szczegółową, ponad 8-godzinną dyskusję w temacie Szpitala Południowego.
4: Ale jak mantra, znów powracają pytania o polityczną odpowiedzialność, mówi Jan Mencfel, radny Miasto jest nasze.
8: Myślę, że te informacje, które dotychczas poznaliśmy, już wystarczyły do tego, aby doszło do dymisji wiceprezydent Kaznowski.
4: Wiceprezydent Renata Kaznowska w oświadczeniu wysłanym do mediów przekonuje, że nie nadzoruje Szpitala Południowego, bo to spółka, a te jej nie podlegają.
9: Mamy dwie formy prawne, na podstawie których funkcjonują.
4: Chodzi o słynną już wypowiedź na sesji absolutoryjnej. Tam Kaznowska nie powiedziała wprost, że Szpital Południowy nie jest pod jej jurysdykcją. Ponadto blisko godzinnego przemówienia mało kto słuchał.
10: Te przerwy w celu obudzenia i odrzucenia radnych.
4: Więc wyjaśnijmy. W stołecznym ratuszu za zdrowie odpowiada wiceprezydent Kaznowska, ale nie nadzoruje spółek prawa handlowego. Te nadzoruje inny z wiceprezydentów, Tomasz Męcina, ale nie odpowiada za zdrowie. I tak w skrócie wygląda odpowiedzialność za kolejną aferę w Szpitalu Południowym. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koterskiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży, o czym informuje wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wpisie w serwisie X minister Waldemar Żurek, natomiast minister sprawiedliwości

0: Sprawiedliwości zapowiedział: zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Minister przypomniał, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podkreślając argumentację prokuratury. Państwo działa, napisał Żurek w serwisie X. Karol Nawrocki zawetował ustawę o Rzeczniku Praw Ucznia. Ustawa powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. A uczeń od zerówki do matury miał mieć też prawo m.in. do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. A o Rzecznikach Praw Ucznia mówi, że to będzie szkolna prokuratura odtropienia anonimowych donosów. O szczegółach teraz Ben O'Connor.
1: Według Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej decyzja prezydenta to dowód przestarzałego myślenia o systemie edukacji.
2: Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie tak naprawdę cywilizacyjnych standardów XXI wieku. Jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego systemu pruskiego.
1: Choć Karol Nawrocki twierdzi, że decyzję oparł na konsultacjach z nauczycielami, prezes ZNP Sławomir Broniarz o żadnych rozmowach przed wetem nie słyszał.
3: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumienie. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
1: Ustawa o Rzeczniku Praw Ucznia zakładała powołanie regionalnych rzeczników i rzecznika głównego, których zadaniem byłaby reprezentacja interesu uczniów. Związki zawodowe nauczycieli od początku były przeciwne ustawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: A to jest pierwszy program TOK FM, w którym już teraz będziemy pytali państwa no właśnie o te decyzje prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę o rzecznikach praw uczniowskich i argumentuje, jak państwo przed chwilą usłyszeli, że szkoła potrzebuje stabilności i autorytetu nauczyciela, a nie formalnych sporów. Czy zgadzają się państwo z tą decyzją pana prezydenta? Czy prawa uczniów w polskich szkołach są dzisiaj wystarczająco chronione? O to dzisiaj państwa pytamy i prosimy o telefony pod numer 22 44 044. Można do nas także napisać na adres pierwszy@tok.fm.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Zielona Łąka w sercu warszawskiego Muranowa jak co roku będzie stanowić centrum letnich wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Polin na Łące potrwa do 30 sierpnia. W programie znajdzie się m.in. kino plenerowe, warsztaty, spotkania oraz muzyczne popołudnia. Przez całe lato potrwa cykl Hejmisz, szabatowe spotkanie o dobrostanie, podczas którego uczestnicy wspólnie z zaproszonymi ekspertami zastanowią się, czym tak naprawdę jest dobrostan i jak do niego dążyć. Porozmawiają również o presji bycia najlepszą wersją siebie, popkulturowej obietnicach szczęścia oraz sposobach na odpoczynek, który przynosi prawdziwe wytchnienie. Również wakacje w Tychach upływają pod znakiem kina plenerowego. O tym, co zobaczymy w cyklu Free Love, Piotr Kumor z Miejskiego Centrum Kultury.
2: Pokazujemy m.in. włoski wspaniały świat, pokazujemy mocnego polskiego brata Maćka Sobieszczańskiego, pokazujemy skandynawską komedię Matka siedzi z tyłu, drugą czeską komedię Kobieta z lodu i na finał wszystkiego jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. W ostatnią sobotę wakacje pokazujemy wartość sentymentalną, oscarowe arcydzieło Triera.
1: Na wieczory z kinem pod chmurką tego lata zapraszają także Gliwice. Zbliża się inauguracja tradycyjnych cotygodniowych koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Tegoroczna 67. edycja jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odsłonięcia pomnika wybitnego kompozytora. Pierwszy koncert 5 lipca o 12 zapowiada Małgorzata Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie.
3: I ten koncert będzie absolutnie wyjątkowy, dlatego że poza tym, że zagra dla Państwa wyjątkowy Piotr Aleksewicz, to także zaszczyci nas swoją obecnością wspaniała sopranistka Aleksandra Kurzak.
1: Usłyszymy także fragmenty poezji Leopolda Staffa w wykonaniu Krzysztofa Gosztyły.
4: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy miejscami w Polsce południowej przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalnie mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie Polski lokalnie do 26 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 23 minuty po godzinie 5:00, to jest pierwszy program TOK FM. Pytamy dzisiaj Państwa o to, czy prezydent Karol Nawrocki słusznie postąpił, wetując ustawę o rzecznikach praw uczniowskich. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Bernard z północnej Bawarii. Dzień dobry, słuchamy pana.
5: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No ja nie z Prus, tylko z Bawarii historycznej i nie ukrywam, że historycznie to Bawarczycy Prusaków tak za bardzo nigdy nie lubili i do dzisiaj nie lubią. I ja osobiście, to taki żart może na boku, ja osobiście też za modelem pruskim edukacji nie przepadam, bo twierdzę, że może jeszcze 100 lat temu albo 200 lat temu on funkcjonował, przynajmniej w Prusach, czy tam w tych niemieckich krajach, natomiast dzisiaj jest to już absolutnie przeżytek, no ale pan prezydent widocznie stwierdził, że jest inaczej. Akurat się zgadzam z tym przedstawicielem związków uczniowskich, który stwierdził, że takie mogło być jakieś motywacja pana prezydenta. Zastanawiam się, czy przynajmniej ze Solidarnością Nauczycielską się skonsultował w tej kwestii, bo z ZNP już wiemy, że nie rozmawiał. Także nie wiem, jaki tutaj głos narodu, czy głos środowisk zainteresowanych on tutaj reprezentuje. Natomiast bynajmniej mnie nie zaskoczył tym wetem. To jest znowu kolejny, że tak powiem, jak mówią Niemcy, egzempel statuieren, czyli robi po prostu taki przykład, jak będzie dalej rzucał kłody pod nogi rządowi i utrudniał pracę. Także w sumie normalne, ale absolutnie tego nie pochwalam. Panie prezydencie, proszę nie iść tą drogą. Tyle.
4: Pan Bernard z północnej Bawarii, dziękujemy. Teraz łączymy się z ziemią lubuską i z panem Andrzejem. Słuchamy.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. W ten piękny poranek, który będzie cudownym dniem i cudownym weekendem. To tak nawiasem mówiąc, jak hejterzy nie chcą, żeby była pogodynka, to właśnie będzie pogodynka, panie Robercie z Poznania. Bo my tu mamy taką fajną społeczność, panie redaktorze, nie tylko te tematy, ale ludzie, pan Waldemar z Wrocławia, pan Marek, pan Bernard z Bawarii. i to po prostu staramy się nie hejtować, staramy się tutaj, mimo tego, że się różnimy poglądami, być taką fajną społecznością. To tak, to jest coś fajnego tego, co jest ekstra wartością dodaną tego naszego programu. No ale do naszego tematu, no pan zawetował prezydent, nic nowego, jest z innej bajki, reprezentuje jakby inne myślenie. My jesteśmy w tym duopolu podzieleni. Ustawa nie była za dobrze przygotowana. Zresztą pani ministra jest chyba najgorszą ministrem edukacji w historii tego chyba. No Giertych był jeszcze gorszy, no, ale dobrze, ona już numer dwa. Nauczyciele protestowali, tak? To tutaj widzę, że pan prezydent wsłuchuje się w słupki, we wszystkie sondaże. Nauczyciele zdecydowanie protestowali przeciwko temu rzecznikowi. Teraz oczywiście pan Bochniarz będzie udawał, że nie, to przecież nie konsultował się z nami, nie przyszedł do mnie na kawkę, nic żeśmy nie mówili, nie. No. Konsultował. On dobrze rozumie nastroje społeczne, dobrze rozumiał różne elementy, łącznie z Orłem Białym i zabraniem go ukraińskiemu prezydentowi. On to po prostu wsłuchuje się w bardzo dużą część społeczeństwa. To już nie jest tylko, wie pan, elektorat PiSu i powiedzmy, tylko to jest i Konfederacja, jedna, druga, trzecia, piąta Konfederacja, bo ma powstać jeszcze ileś Konfederacji, łącznie z Konfederacją pana Petru. No więc tutaj widzę, że pan prezydent po prostu, ale co do szkoły, no szkoła się dynamicznie nam zmieniła, nie? Szkoła nam się zmieniła bardzo fajnie, jest już dużo nowocześniejsza.
4: Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej był z nami. Teraz będziemy u pana Zdzisława w Warszawie. Dzień dobry, słuchamy pana.
7: Dzień dobry. Mnie zapominają, że szkoła powinna być szkołą, a nie agorą starożytną do wygłaszania swoich poglądów i sprzeczania się o różnego typu zachowania. Szkoła służy do tego, żeby nauczać. Nauczyciele mają robić to najlepiej, jak umieją. Uczniowie mają się uczyć. I to jest najważniejsze. I nie jest to żadna pruska szkoła, tylko realna, racjonalna szkoła. I taka ona być powinna. Ustawę, kiedy się ją przedstawia prezydentowi, trzeba przygotować porządnie, a nie na kolanie i nie ideologizując ją lewacką ideologią. Jeżeli to by było zlikwidowane, jeżeli byłaby faktycznie ona w interesie uczniów, to prawdopodobnie pan prezydent by jej nie zawetował. Ale ona nie jest w interesie uczniów, tylko w interesie lewackich kręgów, które chcą przejąć kontrolę nad szkołą i tyle.
4: Dziękuję bardzo, mówił pan Zdzisław z Warszawy. Jak na razie tutaj nasi stali słuchacze się odmeldowali rano. Bardzo dziękujemy za te pierwsze komentarze do tematu dnia. Natomiast mamy nadzieję, że wśród osób do nas dzwoniących będą też nauczycielki, nauczyciele, bo państwo też z pewnością mają jakąś perspektywę na to, co się dzieje, czy rodzice uczniów. Pani Elżbieta z Gdańska jest po drugiej stronie. Dzień dobry, słuchamy.
8: Bardzo się cieszę, że wyprzedziłam pana Marka, ale pozdrawiam wszystkich, którzy i tego pana Stychów. Dobra, więc ja chciałam powiedzieć, że jestem nauczycielem akademickim i że od wielu, wielu lat i że młodzież przychodzi coraz bardziej, że tak powiem, coraz bardziej nie, jakby nie pruska. Coraz mają coraz więcej śmiałości, pewności siebie, pięknie zgłaszają swoje uwagi i także krytyczne. I mnie to tylko cieszy, ponieważ na pewno od własnego głosu i możliwości jego zabierania wzrasta poczucie własnej wartości. I ja widzę to, że to poczucie własnej wartości młodzieży, pomimo że ma ona depresję większą niż kiedykolwiek miała, ale powody tego są inne, raczej właśnie depresja wzrasta wraz z ilością godzin spędzonych w internecie, na przykład powyżej 6 godzin w internecie, ona rośnie gwałtownie. Zawsze jest wyższa u kobiet, ale ona zawsze jest wyższa u kobiet. No ale pomijając depresję, chcę powiedzieć, że oczywiście no, niczego innego się nie spodziewałam jak weta, ponieważ pan prezydent ma taki styl rządzenia, ponieważ jakby jest No, ja tak myślę, że pan Kaczyński z trudem goni gina, którego wypuścił z butelki, czyli pana prezydenta, który no, staje się, ma ambicje bycia, tak jak mówił profesor Dudek, ma ambicje bycia przywódcą prawicy, no i wyraźnie wszystko będzie wetował, no bo jego hasło to jest byle nie Tusk. Natomiast szkoda, w tym wypadku naprawdę szkoda. Uważam, że głos uczniom się należy. Rozumiem protest środowisk, rozumiem niezadowolenie niektórych nauczycieli, ponieważ krytykujący uczeń to nie jest coś, do czego nauczyciel przywykł. No, to raczej ma być odwrotnie. To nauczyciel ma krytykować ucznia. Ogólnie oni mają rozmawiać. Jeżeli uczeń coś zgłasza, jeżeli czegoś nie chce, a jeszcze szczególnie przez rzecznika, to uważam, że to by było świetne jego prawo, świetna ekspresja tego prawa i to tylko podnosi poczucie własnej wartości. I to poczucie własnej wartości studentów ja jakoś widzę i ich uwagi, bo czasem mnie nawet rozśmieszają, bo one były nie do pomyślenia w czasach, kiedy ja studiowałam. Czasem mnie to rozśmiesza, ale zawsze no, reaguje bardzo, bardzo pozytywnie. Także uważam, że nawet na uwagi krytyczne. No, także
4: pani Ewa, chciałem jeszcze dopytać, czy w kontekście zapisów tej nowej ustawy, zawetowanej właśnie, czy tutaj nie było obaw takiej wzrostu takiej roszczeniowości po stronie rodziców? No bo niektórzy nauczyciele zwracają uwagę na to, że ich głos tutaj traci na znaczeniu dzisiaj.
8: Tak, to ten głos nie jest taki, jak kiedyś był. To znaczy również mój głos nie jest taki, jak był, kiedy zaczynałam pracę, a było to naprawdę prawie pół wieku temu. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, przeciwko głosowi uczniów i mam nadzieję, że w tych sejmikach, miałabym nadzieję, bo że w tych sejmikach będzie się odzwierciedlał głos uczniów, a nie nauczycieli, a nie ich rodziców, bo w tej chwili to jest tak, że głos uczniów jakby go mniej słychać, a oczywiście nauczyciele, rodzice na wywiadówkach mają te swoje, no rzeczywiście są roszczeniowi, bywają roszczeniowi, z reguły ci roszczeniowi są najgłośniejsi, nauczyciele mogą mieć z nimi kłopot, ale mogą mieć też, ale to jakby myślę, że dzieci często buntują się z racji wieku także, bo jakby bunt jest przywilejem młodych ludzi, szczególnie nastolatków i jakby one buntują się przeciwko rodzicom, buntują się też przeciwko nauczycielom, no ale to taki zawód, to trzeba po prostu, myślę, że to nie przejdzie nie przeszłoby na rodziców. I pan Nawrocki nie argumentował, że rodzice. On argumentował, że dryl ma być. No, to tak raczej odczytałam tę wypowiedź.
4: Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta z Gdańska była razem z nami. Teraz pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
9: Takie powiedzenie, że mądrego warto posłuchać. Ja się bardzo cieszę, że pani Elżbieta mnie wyprzedziła, bo mogłem mądre rzeczy posłuchać. Fajnie się takiego głosu nauczycieli słucha. Bo jest w kontekście absolutnie i w punkt. No. Ja tylko zanim powiem to, co chcę powiedzieć, też powiem panu Zdzisławowi, że tylko Tuska mi zabrakło w jego wypowiedzi. Można się z sobą pięknie nie zgadzać, tak powiedział pan Andrzej. Można mieć różne poglądy na tą samą sprawę i to jest przywilej każdego. Natomiast starajmy się być racjonalni we wszystkim. Ja nie wiem, dlaczego pan Zdzisław tutaj lewactwo znowu jakoś umieścił. Wolność słowa, swoboda wypowiedzi, prawa każdej strony, każdego procesu, w tym wypadku procesu nauczania, czyli prawa i nauczyciela, i uczniów, powinny być zachowane. Oczywiście z zachowaniem również pewnych dogmatycznych kwestii dotyczących danego zjawiska. No w tym wypadku pan prezydent jak zwykle okazał się skrajnym populistą, okazał się też człowiekiem, który naprawdę chyba w historii polskiej prezydencji po zmianach w Polsce, które nastąpiły po przemianach, no, po prostu jest prezydentem najgorszym w tym kontekście, że w sposób skrajnie populistyczny i taki zupełnie nieprzemyślany blokuje i torpeduje właściwie każdą mądrą inicjatywę rządu. nazwisko, zaczął powiedzieć takie zdanie, że gdyby to było dobrze przygotowane, gdyby było mądre, to pan prezydent by na pewno podpisał. No ja mam takie dziwne przeczucie, że gdyby było jeszcze lepiej przygotowane, jeszcze mądrzejsze, to szczególnie wtedy pan prezydent by nie podpisał takich propozycji zmian. Bardzo smutne to jest, że w 40-milionym kraju, w kraju, który kocham, prezydent kraju nie umie wznieść się ponad uprzedzenia i ponad koniunkturalną politykę i wetuje w taki sposób nieprzemyślany zupełnie, nie wsłuchując się w głos środowiska, tą ustawę. Najciekawsze jest to w tym wszystkim, wie pan, panie redaktorze, że ona prawdopodobnie rzeczywiście nie była najlepsza. I mówię to prawdopodobnie, ponieważ ja nie znam szczegółów tej ustawy. Myślę, że żadna z osób, które dzisiaj dzwonią, nie zagłębiła się aż tak to szczegółowo. Natomiast myślę, że rozmawiamy o pewnej idei. Z jednej strony idei wetowania, bezmyślnego wetowania wszystkiego, co się da. Z drugiej strony to nie jest słuchiwanie się w głos ludu, tylko to jest po prostu skrajnie populistyczne manewrowanie pomiędzy społeczeństwem i jego lękami, fobiami, ale też takimi prostymi odruchami, które każde społeczeństwo na świecie ma. I właściwie brakuje mi tylko tego, że gdyby Polacy powiedzieli, że potrzeba im chleba i krzyż, to chleb byłby za darmo, a pan Nawrocki zamówiłby opozycję, żeby krzyczała, żeby budować amfiteatry. Chleba i igrzysk trzeba panu prezydentowi, no to na każdym kroku nam to jakoś tak instaluje. Szkoda.
10: Bardzo,
9: szkoda.
10: Bardzo dziękuję, panie Marku. Dobrego dnia. I tutaj, no właśnie, pan Marek mówi, że tutaj państwo być może nie wiedzą o tym, co właściwie w tej ustawie było. To tak w ogromnym skrócie utworzenie systemu rzeczników praw uczniowskich, jak wojewódzki rzecznik, rzecznicy także na niższych szczeblach, skatalogowanie praw ucznia w ustawie o poszanowaniu prywatności, równego o równym traktowaniu. Tutaj są zapisy o ochronie przed przemocą i dyskryminacją. I na przykład ujednolicenie zasad karania, zamknięty katalog kar, określenie procedury ich stosowania, a także uregulowanie statusu społeczności szkolnej. I tutaj jest tym statusem, są objęci nauczyciele, uczniowie, rodzice i pewne zasady funkcjonowania szkół stają się ogólnokrajowe, tak bym to określił. Czy to był dobry kierunek zmian? Jak państwo oceniają decyzję pana prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej rzeczników praw uczniowskich? Czekamy na państwa głosy pod numerem 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia jest z nami, słuchamy.
11: Halo, dzień dobry, witam panie doktorze i wszystkich słuchaczy. Słychać mnie?
10: Słychać pana, jest pan na antenie, doskonale pana słychać.
11: Świetnie, świetnie. Także ja dzwonię, bo właśnie cieszę się, że zadzwoniła pani nauczycielka z Gdańska, który głos bardzo wniósł do dyskusji, a ja jestem mężem nauczycielki, która pracowała przy tablicy 40 lat. I powiem panu tak, moja żona i wszystkie koleżanki powiedzieli tak, że to jest, ja cytuję też opinia nauczycieli, ja jestem biznesmenem, więc mam swoje zdanie i tak powiedziałem, że nauczanie i przyswajanie wiedzy polega na powtarzaniu i zadawaniu powtarzania, czyli prace domowe i czytanie lektur. Co pani, nasza ministra Jurgena Nowacka, dwa lata temu z panem Hołownią, marszałkiem, który już byłem, zresztą, oni się bardzo, powiedzieli tak, że oni się bardzo nie lubili uczyć po prostu, czytać książek po prostu i powiedziała tak normalnie, że ale już się wycofała rakiem i od września uczniowie będą czytali lektury, będą mieli pracowane, z czego nauczyciele się cieszą. I nie tylko języków, akurat nauczyciel języka, bo nikt się nie nauczył języka, nie powtarzając go, nie przez zapamiętywanie po prostu. I żeby była puenta, wiadomo o co chodzi. I powiem tak, Monsia Komisowicielki powiedziała tak, że przeżyła wielu ministrów i ministerki zdrowia, ale nie zdrowia, tylko przepraszam bardzo, no dzisiaj jesteśmy przy edukacji, ale powiedziała, że takiej osoby, która nie stała dnia przy tablicy, po prostu nie powinna być ministrem w ogóle. To była najgorszym, powiedziała to zdanie żony nauczycielki 40-letniej i powiedziała, że najgorsza i powiedziała, że takiej ministry, będę dzisiaj będę łagodny, jak był piątek. Powiedziała, że takiej mądrej inaczej, w cudzysłowie, każdy wie o co chodzi. Albo dobra, powiem, dołożę do pieca. Takiej krytynki nie widziała. Pozdrawiam, do widzenia.
10: Cóż, to był pan Włodek z Wrocławia, który tutaj, nie wiem, postanowił się wyładować na koniec. Prosimy jednak o spokojną, wyważoną dyskusję, którą będziemy kontynuowali już za chwilę w TOK FM.
12: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
13: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
14: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
15: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
16: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie?
12: A jaki?
16: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
17: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy, miejscami na południu Polski przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i na Warmii lokalnie także mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna na dzisiaj to około 18 stopni, od około 18 stopni w rejonach podgórskich, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni, a najcieplej w Polsce Wschodniej, tam 26.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: 18 minut do godziny 6. Może są nauczyciele, którzy nas słuchają. Mamy przynajmniej taką nadzieję, bo jedna z nich, nauczycielka, pani Ela z Gdańska, już tutaj podrzuciła nam kilka ciekawych wątków. Natomiast jeśli państwo chcą do nas napisać, a nie, z jakiegoś powodu nie mogą albo nie chcą zadzwonić, to piszemy na adres pierwszy@tok.fm. Dzisiaj pytamy państwa o decyzję prezydenta dotyczącą ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Czy prezydent postąpił słusznie, wetując tę ustawę? 22 44 044. Pani Maria z Warszawy jest z nami, słuchamy.
18: Dzień dobry państwu i przepraszam za chrypę i słuchałam uważnie moich poprzedników i ja jednak powiem, że ja popieram decyzję prezydenta. Jestem może tradycjonalistką, ale pamiętam moich doskonałych nauczycieli z liceum Hoffmanowej, przedtem z podstawówki, jeszcze byli przedwojenni nauczyciele, to już dawno było. No i sama uczyłam polskiego przez spory czas i chcę powiedzieć, że obowiązkiem nauczyciela jest oczywiście uczyć, a obowiązkiem ucznia to jest się uczyć. Natomiast w okresie obecnym indywidualizmu i takiego, prawda, przedkładania swojego zdania nawet wśród małych dzieci, jest to rzecznik praw ucznia byłby czymś takim, że niebezpiecznym wręcz, ponieważ ja widzę na ulicach, jak się dzieci zachowują i czasami zwracam uwagę, to absolutnie chodzą za mną i wręcz wydzierają się i robią co chcą. A dlaczego? Bo rodzice na to pozwalają. I dlatego, gdyby był rzecznik praw ucznia, to rodzice by, przepraszam, nie chcę powiedzieć buntowali, ale byłoby im na rękę, że tak zaniedbują w sumie często dzieci, bo mają dużo pracy i te dzieci właśnie chodzą sobie i robią co chcą, albo jeżdżą też na hulajnogach i robią co chcą i widać to. I mnóstwo ojców narzeka. Ja bardzo kocham dzieci, ale to byłaby otwarcie puszki, że tak powiem, Pandory. Ponieważ dążymy do tego, żeby liberalizm, prawda, zachowania takie, jakie chcemy. Otóż powtarzam, broniłby rzecznik praw ucznia praw rodziców często, którzy mają wiele sobie do zarzucenia, bo zaniedbują dzieci w dzisiejszych czasach. A dzieci są samowolne i to jest bardzo niebezpieczne. My jednak trochę pokory, przepraszam już na koniec, powinniśmy mieć i nie mówię tego jako jakaś dewotka, tylko po prostu uczeń jest po to, żeby jednak słuchał nauczyciela, nauczyciel żeby uczył, a nie żeby się wykłócał z rzecznikami i rodzice żeby przychodzili i tam jeszcze buntowali swoje dzieci. To po prostu jest, byłby chaos zupełny. I tak mamy ciężko w szkole kryzys autorytetów. Autorytety muszą być, a żeby były, to taki rzecznik praw ucznia podważałby to zdecydowanie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo. Pani Maria z Warszawy. Ja tak sobie pomyślałem, że autorytety od tego są autorytetami, żeby się broniły po prostu. Pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
19: Dzień dobry. Te wszystkie kierunki, te zmiany, które pan redaktor szybciutko ujął w tej ustawie, która miała wejść, bo tak jak mówię, też się przyznam, że jej od deski do deski nie czytałem. Ja nie wiem, czy to nie powinno im na barki wychowawców, dyrekcji szkół. I tutaj w temacie nauczania naszej młodzieży, dzieci, no prawica zbyt mocno nie powinna protestować, bo ja cały czas, jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji Narodowej, będę wspominał nieszczęsnego pana ministra Czarnka, którego uważam za najgorszego. I ideologiczna książka Hit, która miała nauczyć naszą młodzież tylko i wyłącznie o bohaterach z prawej strony naszej sceny politycznej i historycznej. Proszę państwa, kiedyś nasze dzieci były wychowywane jednej piątej i jednej drugiej przez szkołę, jedną drugą przez dom. Dzisiaj jest to jedna trzecia dom, jedna trzecia szkoła i jedna trzecia niestety smartfon. I tak są nasze dzieci wychowywane. A propos pana Zdzisława, chciałem mu tylko uzmysłowić jedną rzecz grzecznie, że pan prezydent nie czekał na ustawę pisaną dokładniej, nie chciał ustawy pisanej na kolanie, ale bardzo pan prezydent chce, aby wszystkie ustawy były podawane mu i konsultowane na kolanach, z uległością. I tutaj, proszę państwa, rząd nie może sobie pozwolić na to, że naprawdę będzie tylko i wyłącznie czekał na kolanach ze złożonymi rękami z prośbą do pana prezydenta, aby sobie mógł podpisać ustawę. Bo pan prezydent, proszę państwa, może się bronić tutaj, że on nie wszystkie ustawy wetuje. Pewnie, że jego statystyka musi być gdzieś tam wyrównana, ale musimy sobie uzmysłowić, że te bardzo głośne ustawy jak najbardziej będą wetowane i wrzucane piach w szprychy i te tryby. A takie troszeczkę mniej głośne ustawy będzie wetował, aby jego statystyki mogły się wyrównać i miał na obronę to, że on nie jest wetomatem. Wszystkiego dobrego.
10: Dziękujemy bardzo. To był pan Łukasz z Będzina. Teraz Katowice i kolejny nasz słuchacz, pan Karol. Słuchamy.
20: Witam serdecznie, redaktorze. No i ja sobie myślę tak. Bardzo ładnie pan wyłożył, o co tam punktował pan, o co chodzi w tej ustawie ze strony rządowej. Natomiast dobrze by było, gdyby pan jeszcze parę słów powiedział o tym, o co chodziło tam panu prezydentowi, bo zgadzam się z tymi ludźmi, którzy mówią, że na pewno dokładnie ani tej ustawy, ani tego, co powiedział prezydent, nie znamy, tylko mamy bardzo ogólną wiedzę. Pan prezydent zawetował tą ustawę, wydaje mi się dlatego chociażby, że po prostu on jest z innego obozu politycznego i w każdej sytuacji, w której wetuje, to wydaje mi się dlatego, że jeden i drugi obóz ma swoje spojrzenie na daną sprawę i tak jest w wypadku uczniów. Myślę, że dobrze by było i chciałbym zaapelować do środowisk rządowych i środowiska prezydenta, żeby starali się jak najbardziej w momencie opracowywania takich ustaw kolejnych na niższym może szczeblu, ale żeby oni się ze sobą w jakimś stopniu spotykali i przedstawiali wspólny pogląd w tych ustawach i wtedy byśmy uniknęli wielu problemów, ale czy to jest możliwe? Okazuje się, że na dzień dzisiejszy prawdopodobnie nie, ale zachęcam bardzo, jako człowiek, który spotka się z władzą przy urnie wyborczej i wtedy będę miał to na uwadze, że no niestety jeden i drugi obóz, tylko nie ma też trzeciego obozu, na który by można głosować. Zachęcam do szukania wspólnej zgody, a nie punktowania się nieustannego przy każdej ustawie, przy każdym przedsięwzięciu, każdy musi pokazać swoją stronę i brnąć nieustannie.
10: A łagodzić to wszystko powinien, panie Karolu, prezydent, bo to on jednoosobowo jest tym, jest organem władzy. Prezydenta mamy tutaj jednego, parlamentarzystów mamy wielu i oczekiwalibyśmy od niego, żeby łączył, prawda?
20: Ale panie redaktorze, czy on łączy, czy nie łączy dyskusję na ten temat? Jedno jest pewne, można wierzyć sondażom, można sondażom nie wierzyć. W ostatnim okresie wzrosło mu, że tak powiem, poparcie. Czy to jest właśnie może efekt tego, co on do tej pory robi, a między innymi wetuje ustawy, już, bo nie chciałbym wszystko zwalić, że poparcie mu wzrosło dlatego, że tam z Ukrainą zaostrzył stosunki. Mhm. Ale no coś w tym jest.
10: No tak, ale bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. Coś w tym jest, że prezydent trafia do elektoratu, który jest podatny na jakąś taką antyukraińskość. Pan Waldemar z Grecji telefonuje. Słuchamy.
2: Dzień dobry. No właśnie, tu jest clue. Clue sprawy powiedział ten pan przed chwilą, nie? Że coś w tym jest, nie? To teraz wy się zastanówcie, co w tym jest takiego, że ludzie go popierają. A co jest w tym takiego, że wy na niego plujecie? Co? To zastanówcie się nad tym.
10: Ja nie wiem, do kogo pan mówi. Do mnie na pewno nie. Ja bym się nie ośmielił. Dziękuję, pan Waldemar z Grecji, a właściwie to z innej części naszego kontynentu, jak wiemy, jeśli państwo słuchają nas regularnie. Pan Bogdan z Tychów. Dzień dobry.
21: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przypominam się, że rodowity Poznaniak istnieje i Tychy się kłaniają. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Wyjątkowo jestem za wetem pana prezydenta, który nie jest z mojej bajki. To jest według mnie wołanie, krzyk rozpaczy. To jest prośba o wcześniejsze konsultacje wzajemne, próbę dogadania się między stroną rządową, żeby wreszcie mógł czegoś nie zawetować i żeby pokłonił się pomysłom mądrym. Szkoła jest nadal opresyjną instytucją i dopóki pan Związek Uczniowski, czy jak się nazywa przedstawicielstwo uczniów, nie daje promocji pani minister do następnej klasy, dostała świadectwo z czarnym paskiem i totalnie jest odwrócona tyłem. Nie współpracuje z młodzieżą, nie chce się spotkać. Nie wiem, dlaczego się boi krytyki. Pozdrawiam Bawarię i ziemię lubuską, bo to jest podstawa z panem Markiem. Kłaniam się wszystkim i proszę o dogadanie się wcześniejsze, żeby nie było następnego weta i żeby to była idealna sytuacja i pierwsze bezkrytyczne ocenienie naszego prezydenta. Wetomata. Kłaniam się, dobrego dnia.
10: Dziękuję bardzo. Teraz pani Ewa z Warszawy będzie z nami, już jest z nami. Słuchamy.
22: Dzień dobry. Właśnie z Warszawy jestem. Proszę państwa, to jest dla mnie niepojęte, dlatego że słyszę te różne wypowiedzi właściwie ludzi, którzy no poza tym, że od czasu do czasu chyba mieli szkoły podstawowe i szkoły jakieś tam kończyć, ale to było dosyć dawno. Podobnie jak i u mnie była podobna sytuacja, bo też jestem stary człowiek. Ale wydaje mi się, że nauka, umiejętność uczenia to jest straszna sprawa. Umiejętność uczenia ludzi, młodych ludzi, żeby wyrośli na ludzi. To jest straszna sprawa, ciężka charuwa jest powiedzenie, abyś cudze dzieci uczył. Natomiast podłączenie wszystkiego i nauczyciele niestety są stronnicze. Po prostu obczują albo jednej, ale właściwie drugiej nie, bo druga, że tak powiem, strona, to jakoś stara się młodzież i dzieci wychowywać. dzieci muszą mieć jakąś obronę. Jeżeli się słucha takiej pani z Katowic, która z Krakowa, która chodziła z jakimiś obrazkami świętymi i miała swoje pomysły na życie, no to jest jakiś dramat. Co byśmy nie mówili, ale z kolei branie pod uwagę zdania prezydenta, który co tu kryć? Ćpa. Jego życie jest...
10: Pani Ewo, nie wolno
22: No ale sam się do tego przyznał. Przecież widzieliśmy to wszystko. I młodzież,
10: no pani, damy się te snusy. Znaczy, no nie.
22: Ja nie wiem, czy są snusy, dlatego że ja tego nie sprawdzam.
10: Bardzo dziękuję. Pani Ewa z Warszawy była razem z nami. Tutaj oczywiście państwo dzwoniący do nas są krytyczni wobec... Czy to pana prezydenta, czy to często wobec pana premiera, ale prosimy o to, żeby w sposób obraźliwy dla innych, dla ludzi, o których rozmawiamy, się nie wypowiadać. No i tyle. Ja nie wiem, jakie informacje o życiu prywatnym nasza słuchaczka posiada, ale wątpię, by taka ocena tutaj była uzasadniona. Pan Waldemar z Elbląga telefonuje, słuchamy.
1: Z prawdziwego Elbląga. Dzień dobry. Nie z greckiego. Ja poza wszystkim tutaj, poza tą całą sferą merytoryczną, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wkrótce, tak przypuszczam, wkrótce wszyscy ludzie prezydenta na palcach obu rąk policzą to możliwość strat i pan prezydent wycofa się z tego. I ponieważ przez te, ile zostało jeszcze w tej prezydencji? 4 lata? 5 lat? Bo zorientują się, że to będzie 5 roczników ludzi, którzy osiągną wiek dający możliwość głosowania. To raz. A po drugie, no śmieszny człowiek, który będę się pilnował, który no po prostu publicznie no przyznaje się do różnych rzeczy, pokazuje swoje ulubione sporty, cieszy się z ustawek, kiedy umoralnia i występuje w obronie po prostu wartości. No przecież to powiem panu, że nic bardziej, młodzież nie jest głupia. Mhm. Owszem, jest trudna i coraz bardziej rozpasana, ale szkoła powinna być opresyjna, bo szkoła wprowadza w życie. Jeśli się zlikwiduje wszelkie bramki, wszelkie przeszkody i tak dalej, to kim będą ci ludzie, którzy będą wypuszczani jak z fabryki od jednej sztancy?
10: Bardzo dziękuję. Pan Waldemar Selblonga na zakończenie naszej dyskusji. Dziękujemy państwu wszystkim za udział, za to, że państwo są z nami, że państwo tak wcześnie rano nam imponują z bardzo częstą taką przytomnością ocen. Dziękujemy. A już teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony, który dotyczy ministerstwa ratującego szpitale przed zwrotem dotacji. Byle zostać w sieci, tak zatytułowany jest tekst z pierwszej strony. Warszawski Szpital Południowy powinien zwrócić 49 milionów, które otrzymał z KPO, podobnie jak 70 innych placówek. Ale Ministerstwo Zdrowia wymyśliło, jak je... w cudzysłowie, uratować. W piątek ujawniliśmy, że Warszawski Szpital Południowy zapłacił za przygotowanie wniosku o dofinansowanie onkologii z Krajowego Planu Odbudowy 725 tysięcy złotych, choć inne przeznaczyły na to po 25-35 tysięcy i też dostały dotacje. Szpital otrzymał te 49 milionów, ale jak ustaliła Wyborcza, teraz powinien je zwrócić, bo nie spełnia kryteriów Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak się okazuje, nie on jeden. I tutaj w artykule rzeczywiście opisane są te kryteria i ta cała sytuacja związana z pieniędzmi, które w przypadku niektórych szpitali trzeba zwrócić, a to wiadomo oznacza problemy dla tych placówek. Jakiej prokuratury chce Koalicja Obywatelska? Takie pytanie w ramach tematu dnia pojawia się w Wyborczej. To po umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież. Roman Giertych nie szanuje niezależności prokuratury. Gdy ponosi klęskę, jako pełnomocnik uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję. Najpierw dygresja. Niedawno ruszyła przed Trybunałem Stanu pierwsza sprawa związana z rozliczeniami rządów PiSu. Sejm oskarża Macieja Świlskiego, byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o delikty konstytucyjne. Podczas jednego z posiedzeń, zanim sędziowie Trybunału pojawili się na sali, adwokaci tradycyjnie ucięli sobie kurtuazyjną pogawędkę. Świrski ma dwóch obrońców, a oskarża go w imieniu Sejmu poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Tomczykiewicz, a także z zawodu adwokat. Obrońcy zaczepili oskarżyciela. Pani Macenasie, a gdzie toga? Tomczykiewicz był w garniturze, w przeciwieństwie do adwersarzy nie zakładał togi przed sprawą, w ogóle jej ze sobą nie miał. Od razu wyjaśnił kolegom po fachu, że w związku z tym, że jest posłem, nie wykonuje zawodu adwokata. Słusznie z uznaniem odnieśli się obaj adwokaci. Dlaczego to ważny obowiązek? Bo pokazuje, że są politycy, którym zależy na wysokich standardach i profilaktycznie podejmują decyzję o niełączeniu funkcji politycznych z wykonywaniem zawodu prawniczego. No i tutaj ten dialog jest cytowany w kontekście Romana Giertycha. Bardzo dziękujemy i teraz informacje przed godziną 6 przed nami, a po informacjach o tym, jak wygląda sytuacja w Wenezueli tydzień po trzęsieniu ziemi.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ukraińskie władze informują o kolejnych ofiarach zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Dziś w ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę. Po cofnięciu statusu uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego przez węgierski rząd, minister sprawiedliwości zapowiada kolejne kroki prawne. W informacjach również o kolejnych wątkach głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jest piątek, 3 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu, poinformował szef stołecznych władz wojskowych. Jak dodaje Tymur Tkaczenko, ratownicy będą pracować nieprzerwanie do całkowitego usunięcia gruzów i nie można wykluczyć, że odnalezione zostaną kolejne ofiary. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu oraz Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiSu poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec byłego ministra, podzielając argumentację prokuratury. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie jest jednak jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Polskie media informowały, że był widziany w Serbii i w Chorwacji. Za Marcinem Romanowskim wydany jest europejski nakaz aresztowania. Śledczy wyjaśnią kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka za skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoniski-Ba.
6: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
5: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad placówką. Szefowa resortu pracy ma nadzieję, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący przy okazji fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
23: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
24: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
23: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku. roku, dodawała ministra w Radio Z, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał w TOK FM wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
4: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
23: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu. Wojciech Kowalik, TOK FM.
5: Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy. Doświadczenie przez ostatnie burze na Lubelszczyźnie. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale także owoce. Strażacy wyjeżdżali prawie 500 razy, między innymi do wyrwanych z korzeniami drzew czy zerwanych dachów.
7: Można spojrzeć po całej starej wsi, ile tutaj uderzeń było w budynki gospodarcze, zerwane dachy, fotowoltaika, drzewa.
8: Pan jest strażakiem, to pamięta pan taką nawałnicę?
7: Nie, jeszcze nie widziałem czegoś takiego.
8: U pana dach zerwany w całości?
9: Od zachodniej strony cała połać. I tam, gdzie gwoździe trzymały się desek, to z deskami wszystko szło. Na mnie nie mieściła się ta woda na strychu. Wszystko leciało tutaj klatką schodową do samego dołu tutaj.
11: Mali, nie ma porzeczki, wszystko jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
25: Są takie środki na pokazie bieżących potrzeb, takich najbardziej jakby ważnych i palących. Też pomagamy w usuwaniu drzew, w oczyszczaniu terenu. Tutaj jak najbardziej nasze ochotnicze straże pożarne się wykazują, że cały czas pracują. Dzisiaj też usuwają skutki. Także doraźnie też pomagamy. Staramy się tam, gdzie możemy, mieszkańcom pomóc. Doraźne dofinansowanie jest do 8 000 zł.
5: Mówili mieszkańcy Starej Wsi i Końskowoli w powiecie puławskim oraz burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutiewicz. Teraz jeszcze prognoza pogody w TOK FM. Piątek z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotne deszcze dziś głównie na północy, miejscami na południu, a na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się także burze. Termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami starszy aspirant Michał Szalc, przewodnik psów ratowniczych, ratownik specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Gdańsk, wchodzącej w skład USAR Poland. Dzień dobry.
26: Dzień dobry Państwu.
10: Mamy najnowsze informacje, bo to są informacje z dzisiejszego poranka polskiego czasu. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a 12 400 zostało rannych. To zostało ogłoszone przez pełniącą obowiązki prezydentki kraju Delcy Rodriguez. I ona odrzuciła przy tym oskarżenia o spóźnioną reakcję władz na ten kataklizm. To jest punkt wyjścia do naszej rozmowy, bo pan się zajmuje ratowaniem ludzi. I myślę, że warunki, w jakich udzielana jest pomoc po trzęsieniu ziemi, tak jak w Wenezueli, są panu świetnie znane. Śledząc to doniesienia, to jak pan sądzi, z jakimi tutaj wyzwaniami się mierzyli ratownicy i mierzą?
26: No na pewno z temperaturą i skalą zniszczeń, dlatego że to, co w tym momencie dzięki środkom i środowisku medialnemu oferuje nam internet i pokazuje filmy zarówno z momentu trzęsienia, jak i potem już z akcji ratowniczej, mówi nam o bardzo dużej skali zniszczeń i w takiej sytuacji nawet świetnie przygotowany kraj wydaje mi się, że musi liczyć na pomoc międzynarodową i w ten sposób też jest ten system zorganizowany, że w razie tego typu kataklizmów po prostu inne kraje służą specjalistyczną, wykwalifikowaną pomocą, bo nie każdy kraj będzie posiadał taką liczbę przygotowanych do tego typu działań ratowników czy też psów ratowniczych oraz tego specjalistycznego sprzętu, który wykorzystujemy my, żeby uwalniać te osoby poszkodowane w trakcie ich pobytu pod gruzami.
10: Obserwując to, co się dzieje w Wenezueli, ma pan jakieś refleksje właśnie na zasadzie tej reakcji władz, to co wiemy z mediów, czy jakby tych sił, które zostały wezwane spoza Wenezueli, czy...
26: Bardziej osobiście skupiam się bardziej na pracy ratowników, na pracy moich kolegów, dlatego że tym razem my żeśmy nie wylecieli, natomiast nasi koledzy, których szkolimy, z którymi się szkolimy, z którymi współpracujemy, koledzy z Czech, czy koledzy z Słowacji, czy też koledzy z Litwy, z którymi ostatnio nawet wspólnie żeśmy ćwiczyli na początku roku na takich ogólnoeuropejskich ćwiczeniach, a w zeszłym roku byli u mnie przewodnicy psów z tego kraju, czyli z Litwy. Po prostu obserwuję ich działania, ich zaangażowanie w tą sytuację i bardziej śledzę temat związany z sensu stricto, tym, co się u nich dzieje, jak to wygląda, niż te kwestie polityczne, a wydaje mi się, że bardzo trudno oceniać...
10: Ja oczywiście o ratownicze, tak, pytam pana.
26: Bardzo trudno oceniać z naszej pozycji, jeżeli tam tak duża była skala zniszczeń, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że te budynki wysokie, wysokościowe, które się tam poskładały i na przykład zablokowały transport, nawet takie banalne rzeczy jak kwestia dojazdu ratowników, kwestia przemieszczenia się, dowiezienia tego specjalistycznego sprzętu, bo my zwykle parę ładnych ton tego sprzętu do samolotu bierzemy, to są narzędzia, które pozwalają nam zapewnić bezpieczeństwo do stabilizacji, to jest sprzęt medyczny, który mamy, to jest cała nasza baza operacji, czyli to wszystko, co w czym mieszkamy, w czym odpoczywamy, gdzie przechodzimy po zjechaniu z akcji dekontaminacji, czyli nasze namioty i tak dalej, paliwo, agregaty, wszystkie nasze narzędzia, których używamy do tego, żeby tak jak już mówiłem, się przebić przez tą strukturę, przeciąć ją, dotrzeć do poszkodowanych. No, to taka sytuacja naprawdę jest trudna do oceny, jeżeli siedzimy tutaj. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, z jakimi problemami muszą się tam nasi koledzy spotykać, a na pewno tą informację zwrotną dostaniemy, kiedy już spotkamy się osobiście.
10: Mhm. Przypominając sobie te akcje ratownicze, w których pan brał udział, na czym polega ta praca, tak żebyśmy mogli trochę przyjąć pańską perspektywę, my obserwatorzy?
26: No na pewno pierwsza rzecz jest taka, że ten kraj, który potrzebuje tej pomocy, musi ogłosić po prostu chęć do przyjęcia jej i wtedy zespoły, które monitorują na specjalnej stronie, na Virtual OSO, czy też w postaci innych mechanizmów, to jest wszystko uregulowane przez taką komórkę ONZ, INSARAG, która zajmuje się właśnie pomocą w wypadku katastrof. Ta komórka powstała po trzęsieniu ziemi w Meksyku, żeby właśnie uporządkować, ustandaryzować zespoły poszukiwawcze, które muszą potrafić wykonać określone zadania i ta komórka nadaje klasę tym zespołom, czyli mamy zespoły ciężkie, heavy, mamy zespoły średnie, musary tak zwane, czyli tamte pierwsze heavy to są husary, musary i luzary, czyli lekkie zespoły poszukiwawcze ratownicze. I one mają też określoną strukturę.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Ziemi, one są dzielone na jakieś kategorie i później państwo ruszają z pomocą do tych, które tej pomocy najbardziej potrzebują.
2: Praktycznie zawsze, kiedy przyjeżdżamy na miejsce, mamy jako Polska, która potrafi wysłać albo grupę ciężką husar, czyli ponad 70 osób, albo grupę średnią, czyli musar, to jest połowa husaru, aby po prostu równolegle w wypadku husaru działać na dwóch strefach przez całą dobę, czyli mamy jak gdyby cztery zespoły, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Te zespoły działają w dwóch strefach, mają taką liczbę sprzętu, taką liczbę ratowników, że równomiernie podzieloni ratownicy potrafią w dwóch niezależnych, można powiedzieć, że obsługiwać dwie niezależne, zawalone struktury. Natomiast w wypadku musaru jest to jedna struktura obsługiwana przez całą dobę. Tak samo oczywiście zabezpieczenie pod względem psów, pod względem ratowników. No i tutaj, jeżeli chodzi o kategoryzację, to co mówimy tutaj o ten podział, to jeżeli dociera się na tą misję bardzo szybko, praktycznie błyskawicznie, to tak jak nam udało się dotrzeć do Turcji, to nasi koledzy, którzy udali się, i byliśmy też pierwszą grupą w Besni, nasi koledzy, którzy udali się na rekonesans, oni już w tym momencie mieli kontakt z częścią osób zasypanych pod gruzami, też obserwując to trzęsienie ziemi. Miejscowi ratownicy czy miejscowa ludność starała się utrzymywać kontakt z osobami poszkodowanymi, które były w tej strukturze gruzu, które były przytomne, które być może nie doznały jakichś wielkich obrażeń. No i tutaj pod względem właśnie też struktury zawalenia, bo mamy 5 kategorii zawalenia budynków, obserwując filmy z Wenezueli, tam najczęściej występują tak zwane pancake'i, naleśniki, czyli te wysokie budynki poskładały się w ten sposób, że jedne na drugie stworzyły tak zwaną kanapkę, też w innej nomenklaturze, która jest stosowana przez nas, czyli kolejne warstwy, gdzie tworzą się duże przestrzenie, duże komory, dające naprawdę największą szansę na to, żeby ten poszkodowany mógł przetrwać.
1: Ekipy ratownicze znalazły wczoraj około 40-letniego dozorcę, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Jak to jest możliwe, że człowiek jest w stanie przetrwać w takich warunkach, w takiej sytuacji?
2: Mówimy o tym człowieku, który był znaleziony tam na parkingu, tak? Bo ja tak mniej więcej część akcji staram się śledzić, które są prowadzone przez ratowników, jak to im wychodzi, jak to wygląda. Znaczy, on został zlokalizowany i tutaj nie dokończyłem w pierwszej części wypowiedzi, że nasi koledzy dokonują triażu budynków, a potem rusza grupa właśnie z psami, grupa, która moduł poszukiwaczy, czyli lokalizujemy osoby, które powiedzmy są mniej przytomne albo próbujemy doprecyzować, gdzie się w tej strukturze znajdują i ta osoba została zlokalizowana dosyć szybko, czyli część poszukiwaczy została wykonana, natomiast dojście do niej, ocena tych struktur, stabilizacja miejsca, aby dotrzeć do tego poszkodowanego, działania ratownicze w zakresie właśnie tych ciasnych przestrzeni, zrobienie przebicia przez te kilka pięter, aby się dostać do tej osoby poszkodowanej, to jest coś, co znacznie wydłuża akcję ratowniczą. Ja wiem, że tam nie działała tylko jedna grupa, tam działali ratownicy z Wenezueli, z Kostaryki, Chile, Meksyku, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Salwadoru, chcąc uratować tego jednego człowieka i trwało to bardzo długi czas, ale jedna rzecz podstawowa, ten człowiek miał podawaną wodę i miał dostęp do jakiegoś tam zasilenia energetycznego. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze technicznie oni to wykonali, ale to całe środowisko międzynarodowe pracowało, aby tego jednego człowieka uratować, ponad, z tego co się ja zorientowałem, ponad 100 ratowników z różnych krajów działało w jednym miejscu i tutaj ratownictwo nasze nie ma też barier, bo kiedy byliśmy w Turcji, to też nasi koledzy z Bułgarii, którzy potem dojechali do Besni, przekazali nam informację, że mieli jakieś sygnały życia w budynku, na którym powiedzmy, żeśmy wspólnie pracowali, ale od drugiej strony i my żeśmy też ustalili zupełnie inną drogę dotarcia do tej ponad 20 godzin kopania tunelu ratowniczego, aby dotrzeć do tej poszkodowanej, która została uratowana już potem jako ostatnia. Podobną sytuację też

0: na informację od kolegów ze Słowacji mieli oni, dlatego że przez cały dzień przebijali się do osoby, która została zlokalizowana przez psy i dawała sygnały życia, które potwierdzali na takich naszych urządzeniach nasłuchowych, na geofonach. I przebijając się przez cztery piętra, nim dotarli do tej osoby, no to niestety ona już nie żyła.
1: Bardzo dziękuję. Starszy aspirant Michał Szalc, przewodnik psów ratowniczych, ratownik specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Gdańsk, wchodzącej w skład USAR Poland, był razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Po 6.20 po informacjach będzie o czerwonej fladze nad Bałtykiem i o tym, jak wygląda w związku z tym korzystanie z kąpielisk.
2: Autopromocja.
3: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
4: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
5: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef ukraińskiej dyplomacji spotka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. Wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje, które w ostatnim czasie są bardzo napięte. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Andrii Sibicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Karol Nawrocki zawetował ustawę powołującą rzecznika praw ucznia, bo jak twierdzi, sprzyja ona ideologizacji szkolnictwa i tworzy niepotrzebne zdaniem prezydenta konflikty w systemie edukacji. Innego zdania są Ministerstwo Edukacji i środowisko uczniowskie, dla których prezydencki sprzeciw jest wyrazem archaicznego podejścia do szkoły. Dzieci poniżej drugiego roku życia nie powinny mieć regularnego kontaktu z ekranami, rekomendują brytyjscy naukowcy. Wykazali oni, że korzystanie z ekranów przez najmłodszych może mieć długofalowe konsekwencje dla zdrowia, rozwoju i jakości życia. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
2: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i jednym Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę. Przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie.
14: To było
13: pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon. Licząc wszystkie mecze na tym turnieju, a także te w Katarze, jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecz z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Trwa jeszcze mecz Szwajcarii z Algierią. Po godzinie gry Helweci prowadzą 2-0. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową 1-3. I na korcie wyglądała dużo lepiej niż w pierwszej rundzie. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawiona z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą, która wygrała z Australijką Mayon Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 milion i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL. A teraz czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: Nad morzem będzie dziś bardzo mocno wiać, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę pokropić. A na termometrach od 19 stopni w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program Tok FM. Naszym gościem jest teraz dr Tomasz Kijewski, doktor biologii i edukator w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Co oznacza czerwona flaga nad Bałtykiem?
14: Czerwona flaga nad Bałtykiem oznacza zakaz kąpieli. I tutaj przyczyn może być wiele, ale dzisiejszy kontekst dotyczy zakwitów sinic.
1: No właśnie, jak wygląda sytuacja? Bo problem dotyczy 40 kąpielisk, prawda?
14: Wyjątkowo wcześnie w tym roku pojawiły się te zakwity. No i jest to świadectwo stanu Morza Bałtyckiego i świadectwo stanu całego środowiska na świecie.
1: Dlaczego dochodzi do pojawienia się sinic? Proszę to wytłumaczyć, bo coś, co dla pana, tak jak słyszę, jest oczywistym wnioskiem, dla nas jest, może być czymś nowym.
14: No to króciutko trzeba przedstawić najpierw te organizmy. Są to bakterie. To są jedne z najstarszych organizmów na Ziemi i kiedy życie się zaczynało, atmosfera Ziemi nie zawierała tlenu. To sinice właśnie wyewoluowały ten zielony barwnik chlorofil i one zaczęły masowo produkować tlen. De facto dzięki nim zawdzięczamy i istnienie roślin, i istnienie wysoko natlenowanej atmosferze na Ziemi. Rzecz w tym, że skoro są to tak stare organizmy, są specjalistami w przetrwaniu i potrafią we wspaniały sposób wykorzystać sprzyjające im warunki. A tych warunków im dostarczamy.
1: I do czego to prowadzi, to wykorzystanie tych warunków?
14: No, do tego to prowadzi, że one rozwijają się w ogromnych ilościach. Jesteśmy w stanie obserwować z kosmosu plamy sinic na Bałtyku i w innych morzach, bo to nie tylko Bałtyku dotyczy. Sinice pojawiają się także w jeziorach. Są w ogóle wszechpowszechne na całej Ziemi. Problem w tym, że jeżeli stwarzamy im warunki do masowego rozwoju, one oczywiście to wykorzystają, na tym polega życie, z tym, że zaburzy to funkcjonowanie ekosystemów. Dla nas dodatkowo jest to źródłem dodatkowego zagrożenia, ponieważ wydzielają one toksyny i te toksyny mogą źle oddziaływać na nasze organizmy.
1: To jakie czynniki, jeszcze raz podkreślmy, sprzyjają pojawieniu się sinic?
14: To jest oczywiste. Potrzebują wody, potrzebują światła, ale oprócz tego bardzo lubią, kiedy jest ciepło. Powierzchnia Bałtyku nagrzewa się bardzo szybko. Właściwie to dwukrotnie szybciej niż średnia powierzchnia światowego oceanu. Taka jest specyfika tego morza. Dodatkowym czynnikiem, który jest im potrzebny, który mógłby limitować ich występowanie, jest obecność fosforu. Azot również jest im potrzebny, ale ten azot potrafią sobie pobrać z powietrza. To też jest ich taka moc specjalna. Żadne inne zielone organizmy tego nie umieją. Więc dostarczając do Bałtyku, do środowiska wodnego związków fosforu, karmimy sinice i wzmacniamy ich zakwity. Plus to oczywiście, że się robi coraz cieplej. Mhm.
1: W jaki sposób człowiek dostarcza związków fosforu?
14: Fosfor do Bałtyku i generalnie do oceanu spływa z rzekami i jest jego źródłem jest oczywiście źródłem jego nadmiaru jest gospodarka rolna. Kiedy używamy nawozów na polach, zdarza się, że jest on spłukiwany w dużych ilościach. Rowy melioracyjne, rzeki, które nie rozlewają się szeroko w dolinach, nie oczyszczają tej wody. Dopiero na podmokłych łąkach, podmokłych lasach może dojść do pobrania tego fosforu z wody. Kiedy rzeka płynie jak kanał, bardzo intensywnie doprowadza ten fosfor do Bałtyku, a tam sinice już tylko na to czekają. Mm-hmm.
1: No czyli tutaj te wnioski prowadzą, i jeśli chodzi o rolnictwo, do wpływu człowieka na środowisko i temperaturę, która jest coraz wyższa, no bo na to też mamy wpływ. I to są te czynniki. A jeśli chodzi o same sinice, to co to są za organizmy? Jak one, nie wiem, wyglądają, choć pewnie gołym okiem tego nie zobaczymy. Proszę opisać te organizmy.
14: No to są bakterie, więc to są jednokomórkowe organizmy, chociaż potrafią się one łączyć w długie łańcuchy, tworzyć jakieś takie skupiska, które jesteśmy na dobrą sprawę w stanie dostrzec gołym okiem, jako takie granulki czy zawiesinę pływającą w wodzie. No i ich obecność w dużym zagęszczeniu doprowadza do tego, że one intensywniej produkują te toksyny. I te toksyny oczywiście unosząc się w wodzie, jeżeli będą miały kontakt z naszą skórą, doprowadzą do jakichś podrażnień tej skóry. Jeżeli ktoś się nieopatrznie napije takiej wody, to może mieć problemy gastryczne czy z wątrobą również. Wdychanie powietrza z nadmorza, idziemy nad wodę, żeby poddychać sobie morską bryzą, też może spowodować duszność u osób, które mają tego typu obciążenia zdrowotne.
1: Jak rozpoznać wodę, w której są sinice?
14: Ona jest taka sino-zielona, czasami aż gęsta. Ta woda wtedy nie szumi, jak to zwykle, kiedy fale uderzają o brzeg, tylko można powiedzieć mlaszcze. To już jest takie ekstremalne zagęszczenie sinic, ale przede wszystkim zmiana koloru wody i zmiana przeźroczystości jest sygnałem takim, że coś tutaj się zaczęło dziać. Mhm.
1: Czy ta sytuacja, w której są sinice, to oznacza, że nie będziemy mogli popływać, korzystać z wody? To absolutnie się nie wchodzi do tej wody, prawda? Jak słyszymy o tym, że są sinice. No właśnie, to flaga jest tutaj tym sygnałem, czy można, czy nie można. Mhm.
14: Tak, no główny inspektor sanitarny opierając się na stałym monitoringu kąpielisk wydaje komunikaty zamykając bądź otwierając te kąpieliska. No i wtedy ratownicy zobowiązani są do tego, żeby wypraszać ludzi z wody. Mhm.
1: A te kontrole odbywają się na tyle często, żebyśmy mieli pewność, że służby w porę zareagują i wywieszą taką flagę?
14: W okresie letnim te kontrole odbywają się regularnie. Oprócz tego oczywiście można oglądać ten stan poprzez właśnie obserwacje satelitarne, na przykład wyprodukowany przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk system SatBałtyk. Oferuje też taką możliwość, jest tam zakładka chlorofil A, a chlorofil A to jest właśnie ten rodzaj chlorofilu, który u sinic występuje. Kiedy widzimy przez satelitę wysokie jego zagęszczenie, jest to świadectwo zakwitu sinic, wtedy już trzeba reagować na poziomie administracyjnym.
1: A to jakby zakończenie tego zamknięcia plaży wiąże się z tym, że się woda sama oczyści, że po prostu trzeba poczekać, aż to zejdzie? Mówiąc kolokwialnie?
14: Tak, zakwity sinic występują w takich płatach. One przemieszczają się zgodnie z kierunkiem wiatru. No i zdarza się, że ten wiatr raz przywieje taki płat sinic na plażę, innym razem go odepchnie i ta zmiana może nastąpić w ciągu dosłownie kilkunastu godzin.
1: To jest kwestia kierunku. Czyli wiatru. Mając plany urlopowe i słysząc, że tam, gdzie planowaliśmy jechać, są sinice, to wcale nie oznacza, że one będą za dwa dni.
14: Tak, tu nie ma żadnej gwarancji, że one będą albo nie będą, po prostu pojawiają się i znikają. Tak, dokładnie.
1: Jasne. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Kijewski, doktor biologii, edukator w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, był razem z nami. A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: +800 nie poprawi już zdolności kredytowej. Takie pytanie pojawia się w Gazecie Wyborczej dzisiaj. PKO BP rezygnuje z uwzględniania świadczenia 800+ w dochodach. To już drugi bank, który podjął taką decyzję. Eksperci alarmują, że wkrótce podobne mogą zapaść w innych placówkach. Świadczenie 800+ to dla wielu rodzin znaczące wsparcie finansowe. Dla niektórych także szansa na kredyt mieszkaniowy. Co prawda nie da się otrzymać kredytu hipotecznego wyłącznie na podstawie świadczenia, ale dzięki wsparciu państwa można zwiększyć zdolność kredytową. Część banków uwzględnia 800+ jako dodatkowy dochód gospodarstwa domowego. Tak jest m.in. w Alior Banku, BNP Paribas, PKO SA, ING Banku Śląskim i do 30 czerwca właśnie w PKO BP. Do niedawna świadczenie uwzględniał również Millennium Bank. To czy 800+ było uwzględniane w procesie wyznaczania zdolności kredytowej, zawsze zależało od polityki konkretnego banku. Choć można to traktować jak pewne i regularne wpływy, banki podchodzą do nich z dużą ostrożnością. Raz, że to świadczenie socjalne, dwa, że przysługuje tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, mówi Krzysztof Bontal, prezes Profeto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ekspert kredytowy. To Gazeta Wyborcza dzisiejsza, a w Rzeczpospolitej o Unii Europejskiej, która staje do boju o innowacje. Po latach marazmu Europa zaczyna skutecznie skalować spółki technologiczne z sektorów kluczowych dla jej suwerenności. Tak wynika z nowego raportu. Dla Polski to jest ważny sygnał i szansa. W Europie wreszcie widać powstający ekosystem biznesowy półprzewodników, technologii kwantowych, kosmicznych i biotechnologii, czyli sektorów, które są kluczowe dla suwerenności, wynika z najnowszych danych. Tylko w ciągu ostatniego roku na naszym kontynencie narodziły się 3 nowe deeptechowe jednorożce, a rynek odnotował 12 rund finansowych powyżej 100 milionów euro każda. Od 2019 roku spółki wspierane przez te instytucje pozyskały łącznie aż 15 miliardów euro. W samym ubiegłym roku były to niemal 4 miliardy. Zagranica wraca po polski dług i mamy tutaj rekord. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowe obligacje skarbowe przekroczyło już 200 miliardów złotych, co ostatnio notowane było niemal dekadę temu. Ale nie musi to oznaczać, że Polska stała się super atrakcyjnym rynkiem dla globalnych graczy. Maj okazał się wyjątkowy pod względem apetytu inwestorów zagranicznych na polski dług. Wykupili oni 40% nowej emisji obligacji skarbowych, a wartość papierów znajdujących się w ich portfelach, jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów o zadłużeniu Skarbu Państwa, na rynku wtórnym zwiększyła się aż o 15 miliardów złotych. To dzisiejsza Rzeczpospolita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
15: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
16: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
15: Czas rodziców, sobota, 13.
16: Ula Malko,
15: Krzysztof Horwat.
17: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
18: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
19: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
23: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
26: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
27: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
28: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
27: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
28: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
27: Czyli?
28: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu, poinformował szef stołecznych władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Jak dodaje Tkaczenko, ratownicy będą pracować nieprzerwanie do całkowitego usunięcia gruzów i nie można wykluczyć, że odnalezione zostaną kolejne ofiary. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają, oświadczył prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC. Prezydent twierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny. To nie jest wojna w ścisłym sensie, to pozbawianie Iranu broni jądrowej, podkreślił Trump. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta padły po wymianie ciosów z Iranem w odpowiedzi na irańskie uderzenie na statek towarowy, który przepływał przez cieśninę Ormus szlakiem innym niż żądanym przez Teheran. Choć walki ustały, a obie strony odbyły rozmowy z mediatorami w Katarze, wczoraj Iran ponownie zagroził atakami statkom nie trzymającym się wyznaczonej przez niego trasy. Na wtorek zaplanowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Będą na nim przedstawione propozycje rządowych reform, które mają być odpowiedzią na nagłośnione ostatnio systemowe patologie oraz złą sytuację finansową NFZ-u. Chodzi o ograniczenie wieloetatowości, transparentność czasu pracy i likwidację szarej strefy w kontraktowaniu usług medycznych. Wczoraj w tej sprawie z klubem Koalicji Obywatelskiej spotkała się ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, ale po spotkaniu ograniczyła się tylko do krótkiego oświadczenia. The Cure zagra dziś na Openerze. Koncert zaplanowano na 21. A co robią uczestnicy festiwalu między koncertami?
0: Odpoczywamy, dużo energii nabieramy na kolejny koncert. Czasami jakaś zagrycha, czasami jakieś nawodnienie.
3: Zwiedzamy też pobliskie sceny mniejsze, gdzie cały czas grają, dobrze się bawimy, tańczymy. No i czekamy na kolejny koncert.
12: Na Openerze do zobaczenia m.in. filmy Walter Kinie czy performensy w Domu Kultury. A dzisiejszy koncert The Cure będzie na żywo do zobaczenia w TVP. Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę popadać, a na termometrach od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem mocno powieje.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. 17 minut do godziny 7. Jest z nami dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Rzeczniku Praw Ucznia. Kolejne weto. Zaskoczenie niewielkie, chociaż zero zaskoczenia, to bym nie powiedział, bo niektórzy w sytuacji oczekiwania na decyzję prezydenta tutaj mają nadzieję, że może jednak to inaczej będzie wyglądało. Potrzebna była ta ustawa?
4: No cóż, to zależy, jaką się przyjmie perspektywę tutaj, z perspektywy ucznia i tych no, demokratycznie nastawionych Polaków, którzy chcą iść w ten XXI wiek, na pewno. Z perspektywy pana prezydenta Atoli znacznie mniej. Pan prezydent jest konserwatystą i to chyba we wszystkich tam możliwych wymiarach swojego procedowania, więc i tutaj przyjmuje taką właśnie postawę, że generalnie to starsze pokolenie decyduje i to możliwie we wszystkich sprawach.
1: Czyli pan prezydent pamięta szkołę, no nie jest to zbyt odległy czas, ale pamięta szkołę, no, nie wiem, lat 90. chociażby wczesnych, kiedy po prostu nauczyciel ma rację, a jeśli nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
4: Ale oczywiście, i ja panu powiem, panie redaktorze, to wcale nie była zła szkoła. To wszystko kwestia no tego, jacy są w niej nauczyciele. No ja też się zetknęłam z różnymi tam sytuacjami takimi, których nie chciałabym, żeby to pokolenie tam miało je przeżywać, ale to pokolenie już jest inne. Oni już sobie nie dają dmuchać w kaszę, mają te swoje przedstawicielstwa, stowarzyszenia bardzo takich mownych i wymownych reprezentantów i po prostu radzą sobie inaczej i lepiej w sumie niż my kiedyś. I to dobrze.
1: Mm-hmm. Ustawa zatem trafia do kosza. Natomiast te niektóre jej zapisy dotyczące chociażby tych niektórzy mówią donosów, inni wskazują na tutaj inspirację sygnalistami. Czy to było potrzebne w szkole? Jak pani, pytam panią jako też nauczyciela akademickiego, tak. I proszę o taką refleksję nad tymi zapisami.
4: Wie pan, to nie jest, redaktorze, najlepiej postawiona kwestia, czy to było potrzebne w szkole. Bo tu by trzeba odpowiadać, no w jakimś sensie na pewno tak. Jakieś wentyle bezpieczeństwa muszą być i jakoś się te pokolenia muszą ze sobą czuć, ba, nawet partnersko tego, no powiedziałam coś, czego by pewnie pan prezydent na przykład nie pochwalał. Więc to potrzebne na pewno. Jest też i druga strona, mniej przyjemna. No, panie redaktorze, niekiedy to starsze pokolenie, ja je nazywam menowskie, ministerialne, no ale może źle nazywam. No ale w każdym razie za mocno idzie, jak to nazwać, bo to jednocześnie i do przodu, i na boki. I wprowadza takie reformy i takie no, problemy stawia, których reformy, których być nie powinna, problemy, których nie ma i tak się ze sobą bawi. I to są te reformy, począwszy od tego, że prac domowych nie będzie, jak usłyszałam, to mi stanęły włosy dęba, a skończywszy na różnego typu no, takich rozmowach pokoleń dotyczących równouprawnienia, reprezentowania pokoleń tam w różnych gremiach i takich wszystkich kwestiach, no to by się przydały. Ale ja bym tutaj nawoływała do jednej rzeczy. Rozsądnie, nie za ostro do przodu. To ma być przemiana pokoleń i, co bardzo ważne, przemiana obyczaju, a nie jakiś mrowski dekret lub brak owegoż.
1: Prokuratura sprawdzi ostatnie informacje o nieprawidłowościach w tym razem prosektorium Stołecznego Szpitala Południowego. To samo pomyślałem, słysząc o tej sprawie. I tutaj chodzi o koordynatora, kolejny koordynator czegoś, bo mieliśmy koordynatora SOR-u, teraz jest koordynator prosektorium, który miał brać pieniądze za wydanie ciała, czy też kierować rodzinę zmarłego do konkretnego zakładu pogrzebowego. Pani doktor, czy to jest taka sprawa po prostu kryminalna, czy może coś, co jest bardzo niepokojącym sygnałem, jeśli chodzi o to, czy leci z nami pilot i kto kontroluje, kto sprawuje nadzór nad placówkami i czy skuteczny. No tutaj trop prowadzi do warszawskiego ratusza i prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
4: No cóż, panie redaktorze, na pewno to jest patologia. To nie ulega kwestii. Na pewno patologia, na pewno cynizm. Tu się chce krzyknąć, kto tam pracował. Tu się chce krzyknąć, jak to możliwe, że to tak późno dopiero. Bo to przecież, no naprawdę, jakąś metodą domina się sypią te sprawy. Co jedna, to gorsza, bardziej brudna i plugawa. A przecież to nie jest możliwe, żeby tam otoczenie ludzie, no, nie wiedzieli. No tu by się przydawali w takich razach rzeczywiście sygnaliści. Czy to prowadzi do ratusza? Tak czy inaczej? Niestety tak. Tu może naprawdę polec zdolny naprawdę i młody stosunkowo polityk, czyli pan Rafał Trzaskowski, bo to mu się przyczepi do życiorysu i to w sposób taki, no... na stałe, no, chciałam, ja aż nie mogę znaleźć towarzyskiego.
1: Tutaj, jeśli chodzi o taką polityczną odpowiedzialność, to tutaj my ją zawęziliśmy trochę do prezydenta Warszawy, ale to jest jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest sprawa, czy to jest sprawa, która wpłynie na wynik wyborów najbliższych parlamentarnych?
4: Panie redaktorze, po prostu to wcale nie my zawęziliśmy. To tak już się dzieje, że, przepraszam, że powiem ostro, każde świństwo musi mieć lidera. Tak jak każda dobra rzecz, dobry uczynek, też go musi mieć. No cóż, mianowano już tych liderów świństwa i to trudno nawet dziwić się, bo tutaj szukaliśmy, no naprawdę polityka jest spersonalizowana, zwłaszcza w takich razach. Więc tutaj, no, któż został tymi liderami? bo dwóch ich jest, panowie Trzaskowski i Kierwiński na dzisiaj, no nazwę to. I obaj, za nimi pójdzie ten ogon obrzydliwości, który się właśnie narobił był. No i to trzeba z tym będzie żyć. A czy to zaszkodzi Platformie? Tak. Po pierwsze postara się o to opozycja, ponieważ te współczesne walki przedwyborcze to już są wyjątkowo brutalne, więc... A tutaj, no cóż, no sami sobie zafundowali te tematy, które przecież w kampanii powrócą, nieprawdaż? A powrócą. I druga rzecz, że to prawda, że są reakcje na te patologie, o których słyszymy, ale nie tylko jesteśmy zbulwersowani patologiami, ale również i tym, że przykro to mówić, ale te reakcje są dosyć niemrawe. Momentami to wygląda tak, jakby władze nie wiedziały, jak się zachować, co powiedzieć i że chcą nawet poprzez ucieczkę do przodu, ale jednak przeczekać. A tym razem twierdzę, że tego się przeczekać nie da. Po prostu nie da się.
1: Sprawa, to kolejny tutaj wątek dużej sprawy, która się ciągnie, tak jak w przypadku sprawy Zbigniewa Ziobry, bo tutaj ten polityk nie może już liczyć na status uchodźcy, który przyznały mu władze węgierskie. One właśnie tę decyzję cofnęły. Minister Żurek tutaj daje do zrozumienia, że jest to z tego, że tutaj powinny wnioski wyciągnąć władze amerykańskie. Skoro, czy też jeśli na mocy właśnie tego statusu panowie mogli liczyć na pomoc w Stanach Zjednoczonych, czy złapią Ziobro?
4: Panie redaktorze, nie sądzę. Ten króliczek to ma do siebie, że on musi być goniony, a złowiony narobiłby kłopotu. Przede wszystkim tu w kraju i to obu walczącym stronom. To by trzeba rozwijać temat długo, ale i w PiSie jest już zmęczenie panem Ziobrą. On się dopiero musi tak znowu odbić. Nawet próbuje i pokomentować sobie te zachowania polityków w kraju. I po stronie również tej władzowej platformerskiej, nazywam to, bo to by trzeba tutaj znowu wrócić do problemów. Pan Ziobro by się bronił. Problemy coraz bardziej brzydko by pachniały, takie sosomowe francuskie, prawda? I wcale nikt się do tego nie pali specjalnie, więc dużo lepiej jak wracamy bez tego wielkiego nieobecnego. Tak przynajmniej to widzę na dzisiaj. Sam pan Ziobro nie da o sobie zapomnieć i na pewno będzie wspomagał różne rewelacje, które dopiero przychodzą. Jeszcze będziemy słuchać o różnych rzeczach. Nawet już nie chcę w tej chwili przewidywać, dlatego że nie chcę w Trybunale wylądować żadnym, bo stugębna plotka o różnych rzeczach mówi to redaktor wie lepiej ode mnie, a po drugie tak czy inaczej jeszcze zanurkujemy w tym, jak to ładnie powiedzieć. No jest takie miejsce, w których nurkować byśmy nie chcieli, bo znowu brzydko pachnie. No. I tak się będziemy bawić aż do wyborów, gdzie daj Boże to wszystko się wreszcie wydyszczy jakoś.
1: Jeszcze temat dwóch wież i śledztwa prokuratorskiego. Umorzenie.
4: No, tak.
1: No to jest coś na rzeczy czy nie w tej sprawie?
4: Panie redaktorze, na moment zostawiam to sądom. Powiem tylko tyle, że niestety dzisiejsza strona rządząca poległa na paru frontach. To, co zapowiadano, nie ziszcza się. Ziobry nie ma. Procesów i aktów oskarżenia też jakby i odmierzoną porcją, a niektórzy twierdzą, że de facto nie ma. To była te dwie wieże, to była jedna i to był jeden z tych problemów, jedna z tych kwestii, co do których obiecywano bardzo takie twarde, ostre rozliczenia i pokazanie, jak to tam się źle działo za tego PiSu. I co? I nic, i świga. Rzeczywiście, jakby tak spojrzeć z pewnej perspektywy, rząd nie ma w tej chwili sukcesów, nawet takich spektakularnych, medialnych, jakichś tam, którymi można by zaświecić w oczy elektoratowi i pokazać, zobaczcie, sprawy dzieją się. Młyny mielą, oni sami powtarzali, może powoli, ale jednak, no nic, po prostu nie ma sukcesów, nic. Pad kompletny i tutaj jest ten pad kolejny, gdzie miało być. Łapówki dawali, wykorzystali biznesmena z Austrii. I Kaczyński ma być natychmiast przesłuchiwany.
1: No i nic, na razie mamy umorzenie, bo to chyba kolejne umorzenie. Bardzo dziękuję. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była razem z nami. Dobrego weekendu.
4: Dziękuję Pani bardzo, doktor. Dobrego weekendu.
1: Jacek Żakowski właśnie teraz wszedł do studia z zaproszeniem na piątkowy poranek w TOK FM. Witaj, Jacku.
2: Witam
1: co u ciebie w programie?
2: No przede wszystkim będę bronił Donalda Tuska przez panią doktor. No jak to nie ma sukcesów? A safe, pani doktor, safe. Coś tam jednak ten rząd próbuje robić, chociaż jest trudno i będziemy o tym rozmawiali w programie między innymi. Dlaczego jest tak trudno? Najpierw Grzegorz Rzeczkowski po 7:20 o tym, skąd się wziął pomysł i właściwie jak doszło do tego, że pan prezydent odebrał order Orła, już nie wiadomo, czy odebrał, bo tam z tą kontrasygnatą jeszcze, no ale w każdym razie faktycznie odebrał.
1: Ale skoro prezydent Zełenski wysłał nam, to jakby no, i tak
2: właśnie,
1: się
2: właśnie nie
1: i tak
2: wiemy,
1: się to dopełniło.
2: Czy Nawrocki odebrał, czy Zełenski oddał.
1: Czy pokwitował doręczenie.
2: Tak, no dobra, ale no, będziemy próbowali pokazać, jak trudno jest funkcjonować w tej sferze informacyjnej, politycznie, kiedy Ruscy dominują w sieci. Po 7:40 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, między innymi o zmianach w rządzie, ale także o tej panice antyukraińskiej i oczywiście o sondażach. A po 8:00 Joanna Mucha, porozmawiamy o służbie zdrowia, bo to mi się wydaje, powtarzam to nie milion razy, jest jedyna polityczka, która profesjonalnie zajmuje się organizacją służby zdrowia.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Żakowski z państwem zostaje. My dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Krzysztof Olesiewicz zrealizował tę audycję. Róża Rumińska ją przygotowała. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego weekendu państwu życzymy.
6: Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mamo, będzie spalony?
13: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze. Szef ukraińskiej dyplomacji spotka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. O spotkanie zabiegali Ukraińcy. Służby próbują ograniczyć skutki katastrofy ekologicznej po tym, jak tony martwych ryb odłowiono ze zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Jest piątek, 3 lipca, 7:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Węgry cofają status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie, a także Marcinowi Romanowskiemu. Dokumenty podróży też zostały im unieważnione. Politycy są poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W studiu jest reporter TOK FM Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz, jakie kroki teraz powinna podjąć polska strona?
9: Waldemar Żurek, prokurator generalny, wystąpił do Amerykanów z prośbą o informacje, czy osoby pozbawione dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Interpol do tej pory odmawiał wydania międzynarodowego listu gończego właśnie w związku ze statusem uchodźcy, mimo że polscy śledczy stoją na stanowisku, że Ziobro w Stanach po prostu się ukrywa, mówi prokurator Piotr Woźniak.
10: Tak można to nazywać ukrywaniem się, dlatego że osoba pozostaje poza zasięgiem organów ścigania.
9: Zbigniew Ziobro w wypowiedzi dla telewizji Republika stwierdził, że jego wiza dalej pozostaje i tak ważna. Z kolei Marcin Romanowski ma przebywać na Bałkanach, konkretnie w Serbii, ale tu potwierdzenia ze strony serbskich organów ścigania nie ma. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Prokuratura przygotowuje wniosek o ekstradycję Ziobry, to po tym jak Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie dla byłego ministra. Szef ukraińskiej dyplomacji spotka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. O spotkanie mieli zabiegać Ukraińcy. Wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje. A te są napięte, szczególnie po decyzji o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
18: Nie da się budować współpracy i pojednania między naszymi narodami na gruncie historycznego fałszu. No, że trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu, bo tylko w takiej sytuacji powinien się tu pojawić, żeby zaprezentować konkretne propozycje.
12: Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ten pomysł nie przekonuje wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
19: To nie jest żaden kompromis i to nigdy nie będzie żaden kompromis. Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
12: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Karol Nawrocki zawetował ustawę o Rzeczniku Praw Ucznia. Ustawa powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, a uczeń od zerówki do matury miał mieć także prawo m.in. do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. O Rzecznikach Praw Ucznia mówi, że to będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Innego zdania są Ministerstwo Edukacji i Środowisko Uczniowskie, dla których prezydencki sprzeciw jest wyrazem archaicznego podejścia do szkoły. Ben O'Connor.
20: Obiekcje prezydenta są szczególnie nietrafione, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
22: Gdzie pan prezydent tam zauważył ideologię, to ja nie wiem. Tam są rozwiązania dotyczące podstawowych rzeczy, które mogą uporządkować sprawę w szkole.
20: Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku do uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
23: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
20: Prezes ZNP Sławomir Broniarz przyznaje, że choć nauczyciele popierają weto, nie byli zaproszeni do konsultacji.
24: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
20: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, a tej koalicja rządząca nie posiada. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Tony martwych ryb odłowiono ze zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Służby próbują ograniczyć skutki katastrofy ekologicznej. Ustawiane są też specjalne zapory, które mają zatrzymać zanieczyszczenia płynące prosto do rzeki Bóbr. Ryby zdechły po spuszczaniu wody ze zbiornika. Spółka Tauron Ekoenergia zapewniła, że proces opróżniania zbiornika był prowadzony zgodnie z zaleceniami przyrodników i pod nadzorem odpowiednich instytucji, mówi prezes Sławomir Czuchli.
0: My produkujemy energię elektryczną, a nie jesteśmy ekspertami od środowiska. Po to ich wynajmujemy.
12: Urzędnicy zapewniają, że woda w kranach w okolicy jest zdatna do picia. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
1: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów denivelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
12: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2. Piątek z umiarkowanym, miejscami większym zachmurzeniem. Przelotne deszcze dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się także burze. Termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz 7,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9. I oczywiście będzie fajnie, będą goście. Już po 7.20 Grzegorz Rzeszkowski, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. Porozmawiamy o tym, jak Rosjanom udało się zarazić polską klasę polityczną ideą odebrania prezydentowi Zeleńskiemu orderu Orła Białego. Potem po 7.40 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Porozmawiamy o planowanych, być może, ale prawdopodobnie, zmianach w rządzie, o sytuacji Ukraińców w Polsce i oczywiście o służbie zdrowia. Chociaż przez chwilę, bo tu wydaje się cały czas nie mamy dobrej odpowiedzi na pytanie, co zrobić po szpitalu południowym. A po 8.00 Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia i ekspertka w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, o szpitalu południowym, ale nie tylko, o polityce, także o tak zwanej czystej polityce. Po 8.20 komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gabert i Roman Imielski. Teraz krótko, co mi się udało wyczytać. No tak, nareszcie wiadomo. W radiu wnet pan profesor Nowak mówi, to nie miało być śmiertelne otrucie, mówiąc o słynnym już otruciu w kampanii prezydenckiej pana Nawrockiego. To nie miało być śmiertelne otrucie, mówi profesor Nowak, ale osłabienie Karola Nawrockiego, żeby pokazać kandydata na prezydenta w mediach, jak się zatacza i tak dalej. No, to mamy trop. No bo jeżeli pan profesor Nowak wie, co to miało być, to znaczy, że rozmawiał ze sprawcą. Musi tę wiedzę mieć od sprawcy. Wystarczy go zapytać. Gdyby pan profesor Nowak przypadkiem nas słuchał, co by było zaszczytem, prosimy o telefon oczywiście. Proszę nam powiedzieć, kto to zrobił i kto się kierował taką niecną intencją. Będę wdzięczny. No a już mówiąc nieco poważniej, chociaż zaproszenie dla profesora Nowaka jest bardzo, bardzo poważne, w końcu to znany historyk. A już mówiąc bardzo poważnie, to rzeczywiście sprawa niewątpliwie wymaga wyjaśnienia. Coś takiego jak zamach na życie kandydata na prezydenta nie może nie być badane. Trzeba by zacząć chyba od badań krwi i włosów na obecność substancji w ciele pana prezydenta. Może coś jeszcze zostało, a może w dalszym ciągu mu dostarczają. No, w każdym razie no, od tego mamy służby, żeby głowę państwa chroniły. Obudził się Henryk Sawka i w tej sprawie napisał coś, narysował i napisał coś śmiesznego. Jak zawsze dwie bryły, jedna stoi z jakąś kartką, przed drugą bryłą zatopioną w głębokim fotelu, tylko dłoń bryły jest dobrze widoczna, bryła stojąca, a więc raportująca, meldująca, mówi: duży pałac żąda podwojenia liczby ochroniarzy i egzorcysty. No, nie wiem, czy na brednie zamachowe egzorcyzmy działają, ale spróbować każdego sposobu warto. Z rzeczy ciekawych w dzisiejszym Super Ekspresie sondaż dotyczący szans ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. No i tytuł mówi wszystko, Morawiecki nie zagrozi PiS-owi. Z sondażu wynika, że na partię Morawieckiego głosowałoby 2% wyborców. Z innych ważnych rzeczy, kolejne doniesienia na temat konsekwencji gigantycznego rosyjskiego ataku w Ukrainie, to na pierwszej stronie Gazety Wyborczej między innymi wielki atak na Kijów i to daje te setki ofiar, setki dronów, dziesiątki rakiet atakujących Ukraińców w ich kraju. To daje kontekst do polskiej dyskusji o Ukrainie i Ukraińcach. W tygodniku Warszawa, dodatku do Gazety Wyborczej: nie czują się u nas bezpiecznie. Ukrainki mieszkające w Polsce coraz częściej skarżą się na brak poczucia bezpieczeństwa. Nie czując wsparcia od państwa, szukają pomocy na własną rękę i trafiają na kursy samoobrony. Nie komentuję, tylko pomyślcie przez chwilę, do czego doszliśmy. Przez chwilę o tym pomyślcie naprawdę, bo to jest dzieło Nawrockiego, to jest dzieło Tuska, to jest

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Czy od czytelników sprzeciw wobec lekceważenia wkładu sił obrony Ukrainy i narodu ukraińskiego w bezpieczeństwo Europy. Za wolność naszą i waszą. Oświadczenie ukraińskiego penklubu. Ale mieliśmy w tym tygodniu cały wysyp różnych listów otwartych, oświadczeń, deklaracji różnych środowisk, które próbują, ogarnąć to szaleństwo szowinistyczne, które zaraziło polską klasę polityczną. Wspaniały list kardynałów polskich i ukraińskich z frazą: pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka po obu stronach. Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień i w ten sposób przyczynić się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. Pisali kardynałowie ukraińscy i polscy. Papież wzywa każdą i każdego z nas, Polaków i Ukraińców, do osobistego nawrócenia, a nie do rozliczania innych. Tylko wtedy możemy wzywać drugiego do nawrócenia, jeśli sami w pokorze przyznajemy się do własnych win. Dziękuję kardynałom za to stanowisko. Naprawdę jest w tym coś wspaniałego, że Kościół, który tyle razy nas zawodził w ostatnich dekadach, głosząc różne ryzykowne rzeczy, teraz staje, jak mówią biskupi, w prawdzie, z całą odwagą. Ale mamy też bardzo ważne w tej sprawie stanowiska członków Rady Programowej i Kuratorium Fundacji Roberta Schumana. Mamy doskonałe stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej. Mamy też, bardzo zachęcam do przeczytania, doskonały raport Oleny Babakowej na stronach Krytyki Politycznej o tym, jak Ukraińcy przestali być w Polsce u siebie. Bardzo zachęcam Państwa do lektury. I mamy, co tu dużo mówić, zawstydzające są ustawę, która powoduje, że najsłabsi Ukraińcy, najbardziej potrzebujący ochrony w Polsce, pomocy w Polsce, te samotne matki z wieloma dziećmi, te kompletnie nieporadne staruszki i tak dalej, wylatują ze środków zbiorowego zakwaterowania, ostatniego takiego bastionu szerokiej pomocy Polaków dla Ukraińców. Warto o tym rozmawiać. Na pewno będziemy dziś o tym rozmawiali, bo to jest bardzo dojmujące, przynajmniej dla mnie, doświadczenie. Z rzeczy ważnych w Gazecie Wyborczej polecam Państwu temat dnia, jakiej prokuratury chce Koalicja Obywatelska. Roman Giertych nie szanuje niezależności prokuratury, bo gdy ponosi klęskę jako pełnomocnik, uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję. To jest, mam wrażenie, że umorzenie sprawy dwóch wież, bo to ona jest punktem wyjścia tutaj do tych rozważań. To rzeczywiście jest taki moment, w którym trzeba sobie powiedzieć, że postawienie, oparcie polityki koalicji 15 października na rozliczeniach, które są trudne, ryzykowne i tak dalej, było chyba strategicznym błędem. Można było się oprzeć na reformie służby zdrowia, na oświacie, na budowaniu polskiej nauki i z tego zbudować narrację zwycięskiego społeczeństwa. Ta negatywna narracja, w dodatku nieefektywna, wydaje się, była błędem, za który obecna koalicja może zapłacić w wyborach 27 roku. Tusk coś próbuje robić, pewnie więcej o tym będzie zaraz. Przygotowuje

0: Zmiany w rządzie, czy to prawda, że Marta Cienkowska, Jolanta Sobierańska-Grenda i Waldemar Żurek będą musieli odejść? Może Włodzimierz Czarzasty nam coś powie niebawem, a może nie. Zobaczymy. Teraz informacja, a za chwilę Grzegorz Rzeczkowski.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Kijowie dzień żałoby, to po tym jak liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a ponad 12 tysięcy zostało rannych, ogłosiła pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Odrzuciła przy tym oskarżenia o spóźnioną reakcję władz na kataklizm. Śledczy wyjaśnią kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. Prokuratura prowadzi także śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Uczniowie i rodzice już w Narwowie oczekiwaniu o 8.30. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie dostali w swoich szkołach. Można się zalogować także za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Uczniowie dostaną dziś także zaświadczenia o wynikach egzaminu.
12: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonzalo Ramos w 94 minucie, strzając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
13: Są problemy z parą zawodnika.
12: Portugalia od ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu. Jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Ghana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra dziś wieczorem z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham, za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majchrzak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową do 1-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawiona z trójką Polka zagra z Filipinką, Aleksandrą i Alą, a dziś po południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
11: Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę popadać, a na termometrach od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem mocno powieje.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz dokładnie 25 minut po 7 i mamy już połączenie z Grzegorzem Rzeczkowskim, dyrektorem Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Zanim Nawrocki ogłosił, że może odebrać Zeleńskiemu order Orła Białego, pomysł propagowały osoby szerzące treści zbieżne z kremlowską propagandą, między innymi Małgorzata Zych i Leszek Miller. Podsuwały go białoruskie i rosyjskie kanały propagandowe. Tak pisze Anna Mierzyńska w Oko Press, śledząc, jak narastała cała ta narracja. Czy to znaczy, że Putinowi udała się kolejna operacja polska, tym razem mająca wykopać jeszcze głębszy rów między Polakami a Ukraińcami?
14: Wiele niestety na to wskazuje i wskazuje na to nie tylko ten świetny tekst Anny Mierzyńskiej. Chwała Annie Mierzyńskiej i OKO.press za to, że takie teksty publikują, bo ja bym jednak oczekiwał, że tego typu analizy będą pochodziły także od instytucji państwa do tego powołanych, by informować opinię publiczną o tego typu zagrożeniach. Niestety w wielu przypadkach spada to na ramiona publicystów, dziennikarzy, a w przypadku mieszania Rosji w sprawy polskie, także dotyczące relacji z Ukrainą, zbyt często tutaj wiodącą rolę pełnią dziennikarze. To nie jest pierwszy przypadek. Rosja od dawna, a właściwie można powiedzieć od czasów po aneksji na Krym, ale tak z takim największym nasileniem po agresji pełnoskalowej, miesza w tych relacjach, czego efektem jest ciągle spadające poparcie Polaków dla Ukraińców i rosnąca niechęć.
0: No dobrze, ale bo ja rozumiem, że Putin robi swoją robotę, prawda? Trudno nawet mieć do niego o to pretensje, bo po prostu jest agresorem i jak zachowuje się jak agresor. Ale czy polskie służby nie są w stanie przeciwstawiać się tego typu agresji w infosferze? Czy nie chcą, czy po prostu lekceważą to twoim zdaniem?
14: Ja sądzę, że są w stanie. Polskie służby, szczególnie służby kontrwywiadu cywilnego, w takich kwestiach mają kompetencje, mają możliwości, na pewno pełną wiedzę na temat tego, kto za tym stoi i po co to robi.
0: No a dlaczego nie korzystają z tego?
14: Zresztą tylko dokończę, niedawno były zatrzymania takich właśnie panów i pań, którzy organizowali chociażby antyukraińskie demonstracje w Polsce.
0: No tak.
14: Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie. Trudno mi powiedzieć. Sam to sobie pytanie zadaję, dlaczego mimo pewnych zmian w obszarze komunikacji, bo to o to chodzi, dlaczego służby tak niechętnie informują opinię publiczną, szczególnie o nadchodzących zagrożeniach w infosferze. No jesteśmy na wojnie. Na wojnie, która nazywa się wojną kognitywną i to jest trochę tak, jakby w rzeczywistości takiej wojny prawdziwej leciały do nas jakieś pociski czy drony, a wojsko nie informowało, że coś takiego nastąpi, żeby się przygotować. Nie rozumiem tego.
0: No, ja też nie rozumiem, zwłaszcza, że tej ruskiej propagandzie, jak słyszymy, w wielu miejscach ulegają, czy też tej presji tworzonej przez ruską propagandę, w wielu miejscach ulegają politycy, na których trudno podejrzewać o powiązania rosyjskie, nie wiem. Co do Millera, nie mam wątpliwości od lat, co do Leszka Millera, że jest po prostu ruski. Natomiast co do innych polityków, na przykład polskich polityków, polskich europosłów, zgłaszających poprawkę antyukraińską do raportu w Parlamencie Europejskim, no to nie mam takich podejrzeń nawet. A jednak ulegają tej presji. Czy oni dostają jakieś ostrzeżenia od służb? Czy są informowani, że ta kampania trwa?
14: Nie mam pojęcia, ale wiem, że w pewnych sprawach, o których ja sam pisałem, informowałem, posłowie, którzy później działali w sprawach, w których działać nie powinni, że to tak ujmę bardzo ogólnie, dotyczących oczywiście wpływów rosyjskich, ode mnie słyszeli ostrzeżenia, a nie od służb. Także mamy jakiś problem w tym zakresie. A co do tego, dlaczego ulegają? No, stworzono pewną masę krytyczną. Powiedzmy wprost, Kreml stworzył pewną masę, zbudował masę krytyczną w Polsce, niechęci do Ukraińców, która się potęguje i politycy ulegają tej sile oddziaływania, która została tak z taką starannością zbudowana.
0: Czyli można by powiedzieć, że w sferze informacyjnej wycofują się, następuje bezładny odwrót przed natarciem sowieckim, tak? Rosyjskim.
14: Niestety w dużej mierze można tak powiedzieć z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to kwestii ukraińskich. Oczywiście można inne kwestie wskazać, gdzie ten odwrót następuje w mojej ocenie.
0: Szczepionki.
14: Ale tak, w przypadku, nie tylko, w przypadku Ukrainy tak, następuje bezładny odwrót, przed czym eksperci ostrzegali już parę lat temu, bo to nie stało się, podkreślam, dziś. Od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja robiła wszystko, żeby Polakom obrzydzić Ukrainę i Ukraińców.
0: No dobrze, a możemy prześledzić, jak ta idea odebrania orderu, której mi się wydaje szczytowym momentem, nawet nie była decyzja pana prezydenta, bo nie mam złudzeń specjalnych, ale której szczytowym momentem wydaje mi się był taki tekst w Gazecie Wyborczej z tezą, że Donald Tusk udzieli kontrasygnaty, jeżeli będzie taka potrzeba w sprawie odebrania, prawda? Bo to właśnie był ten jakby deklaracja przyszłej kapitulacji. Możemy prześledzić, jak to biegło. Odsyłam wszystkich oczywiście do tekstu Anny Mierzyńskiej po szczegóły, ale możesz to opowiedzieć?
14: No, biegło to tak, jak trochę opisałeś. To znaczy, kiedy Żeleński nadał nazwę bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie, pojawiły się właściwie prawie od razu głosy w polskiej infosferze ze strony polskich radykałów powiązanych wprost z Rosją, że powinien mu zostać odebrany za to order Orła Białego. Tę narrację podchwyciły takie osoby właśnie, czy też, można powiedzieć, rozpoczęły, bo tu trudno mówić o podchwyceniu, takie osoby jak Leszek Miller, cytowali to wprost, te wypowiedzi Polaków, cytowały wprost konta, które należy identyfikować jako konta związane z kremlowską propagandą.
0: Znaczy zakładane przez Rosję.
14: Tak, oczywiście. I ta spirala w ten sposób zaczęła się nakręcać. Zresztą nie po raz pierwszy ten mechanizm widać od czasów teorii spiskowych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Tam też prorosyjscy aktywiści jako pierwsi wskazywali, że doszło do zamordowania prezydenta po to, żeby wbić klin między Polaków, żeby pogłębić polaryzację w polskim społeczeństwie. I to się udało. I to tak samo się udało. Nie wyciągnęliśmy z tych lekcji, które bierzemy z tego łomotu informacyjnego, który dostajemy od nastu już lat ze strony Rosji. Nie wyciągnęliśmy prawie żadnych wniosków. I to jest bolesne. I to jest chyba najbardziej bolesne, że cały czas uderzamy głową w tę samą ścianę.
0: No dobrze, ale jak patrzysz na polskich polityków, bo ja jestem wstrząśnięty tą propozycją poprawki przygotowaną przez europarlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, która ma przy okazji raportu o integracji Ukrainy z Unią ma jakby dorzucić trochę dziegciu takiego, żeby jednak upokorzyć tych Ukraińców, żeby się tu za dobrze nie czuli. Czy twoim zdaniem to jest tak, że ci politycy z strony demokratycznej też mają te antyukraińskie sentymenty, czy po prostu tchórzostwa cofają się przed tą presją rosyjską?
14: Ja myślę, że nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, ale to jest po prostu polityczna kalkulacja. Antyukrainizm w Polsce stał się takim wysokooktanowym paliwem politycznym, łatwo dostępnym, którym można tankować do pełna i jechać na pełnej prędkości, zdobywając punkty. I to właściwie głównie o to chodzi. Oczywiście wychodzi też w pewnych kręgach, czy też do pewnych osób postawa taka antyukraińska, jakaś niechęć wewnętrzna, ale trudno zrozumieć tego typu inicjatywy. Trudno też zrozumieć takie inicjatywy, jak zostały już podjęte, czyli odebranie praw socjalnych, świadczeń socjalnych uchodźcom politycznym w ciężkiej sytuacji zdrowotnej czy osobistej, którzy byli w Polsce i te zasiłki tracą. Nie tak. Ja sam, mnie to bardzo też bulwersuje, bo sam pamiętam kiedyś, kiedy zaczęła się ta fala niechęci migracyjnej, pojechałem do Portugalii, żeby zbadać, jak polscy uchodźcy w czasie wojny byli przejmowani w Portugalii. I my wtedy, nasi dyplomaci, wręcz domagali się od Portugalczyków we wrześniu, w październiku 1939 roku, żeby pomagali uchodźcom, żeby ich tam objęto opieką. I my i Portugalczycy te żądania spełniali. Czyli to jest jeden tylko z przykładów pokazujących, jak polscy uchodźcy wojenni byli przyjmowani jednak na Zachodzie, jaką my byliśmy otaczani opieką, kiedy tego potrzebowaliśmy. Znaczy teraz taka potrzeba jest. Nie ma uzasadnienia dlatego, by z takiej opieki, z takiej pomocy się wycofywać. Dzisiaj słyszymy z wiadomości też Radia Tok FM, 25 osób zginęło w nalotach na Kijów. No to jest jak Warszawa we wrześniu 1939, jak Londyn jesienią 1940 roku. No właśnie. To już tak, bo chyba nie ma sensu kontynuować.
0: Już myślę, że słuchacze już mają materiał do podjęcia własnych osądów. Ogromnie dziękuję. Grzegorz Rzeczkowski, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas, był z nami. Teraz informacja, a po informacjach Włodzimierz Czarzasty.
15: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
24: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
27: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
28: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
26: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
27: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
27: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
29: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
31: taniej masz. Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wiele wskazuje na to, że rosyjska dezinformacja przyczyniła się do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM Grzegorz Rzeczkowski, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. Ma to związek z odbieraniem orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zdaniem gościa Jacka Żakowskiego brakuje informacji ze strony służb o możliwych atakach dezinformacyjnych.
14: Jesteśmy na wojnie, na wojnie, która nazywa się wojną kognitywną i to jest trochę tak, jakby w rzeczywistości takiej wojny prawdziwej leciały do nas jakieś pociski czy drony, a wojsko nie informowało, że coś takiego nastąpi, żeby się przygotować. Nie rozumiem tego.
11: Analiza treści w internecie pokazuje, że apele dotyczące odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu pojawiały się już w maju i rozpowszechniały je osoby o nastawieniu prorosyjskim i antyukraińskim. Pojawiały się także w rosyjskich i białoruskich mediach. Trwa akcja gaśnicza w gdańskim porcie, gdzie późnym wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku przewożącego złom. Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, w tym dwa statki gaśnicze. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Wczoraj utonęły kolejne 4 osoby, a od początku czerwca 70. Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot od dziś można podziwiać w Muzeum Książąt Czartoryskich. To jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat. Obejrzeć miała go już okazję nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
32: Podobno
0: Podoba się pani?
2: Tak, bardzo. Jest taki bardzo współczesny. Ja mam podobny, ale z koralem.
3: To ja jestem człowiekiem, który założył obrączkę i żadnej innej ozdoby jubilerskiej na sobie nie mam.
0: No dobrze, a żonie by pan kupił taki?
3: Jakby mnie było stać, to bym pewnie kupił.
6: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, jeśli chodzi właśnie o zwroty dóbr kultury.
0: Pani się ten pierścień podoba?
6: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Pomimo tego, że to jest męski sygnet, jednak to złoto i ten kruszec wygląda imponująco.
11: Skradziony podczas II wojny światowej przez Niemcy pierścień przekazany został Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Nad morzem będzie dziś bardzo mocno wiać, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę popadać, a na termometrach od 19 stopni w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Rozmieniali najpierw.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TokFM, teraz 44 minuty po siódmej i ten miły pomruk, który państwo słyszeli, to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
7: Dzień dobry, witam państwa, miły pomruk.
8: O, ale coś głos siada, widzę, dużo
7: zawsze
8: tych
7: rano, zawsze rano. No, nie, mówię. Spotkań masę i fajne te spotkania. Dziękuję zresztą wszystkim państwu, którzy przychodzicie. Ostatnio miałem w Opolu chyba ze 400-500 osób. Fajne, trudne, ale fajne spotkania. Trzeba jeździć, rozmawiać z ludźmi, tłumaczyć, namawiać. Naprawdę, dobra robota.
8: No jak pan zaczął o trudnościach, to idźmy tym tropem. Czy europosłowie Nowej Lewicy poprą poprawkę Koalicji Obywatelskiej potępiającą banderyzm i tak dalej zgłoszoną do raportu o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej?
7: Nie wiem, zadzwonię dzisiaj, zobaczę, czy poprą, czy nie poprą, bo nie konsultowałem się z nimi.
8: Bo wie pan, to zaczyna bardzo źle wyglądać.
7: Ja im powiem, rozsądku życzę, dlatego że rozmawiam bardzo dużo na temat tej Ukrainy i myślę, że idziemy na ścianę w tej sprawie i naprawdę to jest, mówię to bez emocji, chociaż zaciskam ręce pod spodem, to jest robota, z której Putin się będzie cieszył.
8: Znaczy, to jest jego robota, z której on ma mega sukces.
7: Proszę państwa, 2,4 miliardy w Polsce z PIT-u Ukraińcy co roku zostawiają. 27 miliardów mamy nadwyżki w wymianie handlowej nad Ukrainą, bo prowadzimy to. 3% PKB Ukraińcy w Polsce wypracowują. 1,5 miliona Ukraińców pracuje. Jak wyjadą, jak ich po prostu już dorżniemy emocjonalnie, a siebie również, nie wiem, odniesiemy jakiś symboliczny, idiotyczny sukces, jak wyjadą, to tak, takie branże, jak usługi, jak budowlanka, po prostu...
8: No, prace opiekuńcze.
7: Prace opiekuńcze, na przykład w mojej rodzinie jest taka sytuacja, bo po prostu są starsze osoby. Prace opiekuńcze. Teraz tak, będą wchodzili do Unii Europejskiej. Zamiast zabezpieczać polskie interesy, polskich rolników, będą się odbudowywali, zamiast podpisywać kontrakty jak największe dla polskich zakładów pracy, dla polskich pracowników
8: no dobra,
7: pracy.
8: No to siejemy nienawiść.
7: No siejemy nienawiść. Tak, tak.
8: Czy lewica w Parlamencie Europejskim się przyłączy do siania nienawiści, czy przyłączy się do kardynałów polskich i ukraińskich, apelujących o to, żeby rozbroić język?
7: To nie jest tak w mojej partii, że jednoosobowo jest zarządzana. Zaraz zadzwonię do Śmiszka, Schering, Wielgos i Biedronia. Zapytam się, co oni myślą w tej sprawie. Nie zadzwoniłem, jeszcze jest dużo roboty, no tak. Po prostu nie zdążyłem. Ale nie będę ich do tego namawiał. Po prostu mam dosyć tej nienawiści. Naprawdę idziemy w tak idiotyczną stronę. Wiem, że w tej chwili mogę stracić 0,5%, ale naprawdę rozsądku...
8: Ale może pan zyskać 1,5%. Ale wie pan, że jest wiele osób, które jeszcze nie dały się zarazić Putinowi tą nienawiścią.
7: Nie no, ja się nie dałem zarazić tą nienawiścią i powiem państwu szczerze, że mam takie marzenie, że jeżeli, jeżeli doprowadzimy do tego w tych kontaktach, które muszę powiedzieć uczciwie, to znaczy to psucie zaczął Zełenski. Znaczy ten jego ruch był po prostu moim zdaniem zupełnie przemyślany na politykę wewnętrzną, a przemyślany...
8: A może Wiśniowiecki zaczął, to dobrze, można sięgnąć dalej.
7: Dobra, ale teraz tak, jak będziemy dalej brnęli w ten absurd? Co ta polityka pana Nawrockiego w tej chwili generalnie dała, poza tym, że dostał 7 czy 8 punktów procentowych więcej?
8: Podporządkował sobie koalicję rządzącą, która się właściwie przyłączyła.
7: No właśnie, chyba nie przyłączyła się cała koalicja rządząca, bo ja się w tym studiu, tak jak siedzę, biorę odpowiedzialność za swoje słowa, mówię dosyć nienawiści, to do niczego nie doprowadzi. W perspektywie 5-10 lat to do niczego nie doprowadzi i jeszcze raz mówię, to znaczy Ukraińcy dają krew, a my jako Europa, jako Stany Zjednoczone, dajemy tylko pieniądze i tylko metal. Życie jest najważniejszą rzeczą. Jeżeli ktoś ma jakąś perspektywę myślenia, wyobraźcie sobie, co będzie, jeżeli Rosjanie będą na naszej granicy, poza tym kawałkiem, który jest w tej chwili na północy od dawien dawna, od II wojny światowej. Po prostu to jest naprawdę realne zagrożenie. Nagle tracimy jakąś taką perspektywę poważnego myślenia, perspektywicznego myślenia w kategoriach 5-10 lat i dajemy się po prostu wciągnąć w jakąś dyskusję nienawiści. Dlatego przyjąłem na przykład, za co dostałem tak po głowie, że się w głowie nie mieści, tego dzieciaka, tego Ukraińca, którego pobili na moście w Warszawie. Rodzina, ojciec, matka płacą podatki, pracują. Babcia pracuje. Dziewczynka, jego siostra się świetnie uczy. On został pobity 15 lat, dlatego że mówił po ukraińsku. Jaki to ma sens? Od słowa się to wszystko zaczyna. Najpierw jest słowo, potem jest kamień, potem jest szyba, na końcu jest nóż. My znamy to z historii. Naprawdę, znamy to z historii. Idę w emocje, dlatego że po prostu wywołuje to dla mnie emocje.
8: Głosował pan też za tą ustawą, która pozbawia Ukraińców pomocy, a ona była takim elementem autoryzowania tej antyukraińskiej fali, która przecież nie od Zeleńskiego się w Polsce zaczęła, tylko dużo wcześniej.
7: Proszę pana, raz robię rozsądniejsze rzeczy, raz mniej rozsądne rzeczy. Powiem panu szczerze, siedzieliśmy wczoraj z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, żeśmy się zastanawiali, co zrobić w sprawie tych centrów uchodźców.
8: Zbiorowego
7: zakwaterowania. Znaczy, jak tym ludziom pomóc, bo tak naprawdę to kosztuje w skali roku 100 milionów złotych, a tak naprawdę dotyka rodzin z trójką, czwórką dzieci. To znaczy,
8: matka z siódemką dzieci, która może z jednym i z brzuchem jeszcze, bo urodzi za chwilę, zostać w ośrodku, a szóstkę musi gdzieś wyrzucić albo za nie zapłacić, co jest niemożliwe. No to jest wstrząsające przecież.
7: Panie redaktorze, powiem panu tak. Marquez, wie pan, że go kocham.
8: No pewnie.
7: Zła godzina przyszła. Wszyscy, ja myślę, że to jest sytuacja taka. Wszyscy wiemy, co się stanie, a mimo to mało kto robi coś przeciwko temu, żeby stało się zło.
8: Żeby nie stało się.
7: U Marqueza się stało zło, tak na końcu. Tak czy tak, po prostu zła godzina. I żeby to się nie zakończyło opowieścią rozbitków. Po prostu...
8: Jak dobrze jest czasem czytać literaturę, prawda?
7: W ogóle dobrze jest czasem czytać. Znaczy... To jest tak, że zaczęliśmy się sami zaganiać w jakieś takie miejsce, które po prostu nie powinniśmy nigdy pójść. No jest czas refleksji. Jeżeli lewica pierwsza złapie tę refleksję, a mam nadzieję, że te moje słowa tutaj dzisiaj są oznaką takiej refleksji, przynajmniej w mojej głowie już to jest i w gronie moich przyjaciół, mądrych ludzi, z którymi się przyjaźnie idzie Mianowicz i Biejat i Gawkowski i cała ta fantastyczna ekipa, która jutro jedzie w akcję Lato. My nie będziemy będziemy siali w aksilato nienawiści, tak? No, po prostu trzeba być po prostu otwarty na ludzi. Jak robimy błędy, to będziemy je naprawiać. No, wie pan, to też chyba dosyć ważna refleksja, że człowiek robi błędy i czasami się do tego przyznaje.
8: Ale fajnie, że pan umie powiedzieć, że robi pan rzeczy mądre i niemądre.
7: Robię, no niestety. Mam na szczęście refleksję. Znaczy tak mi się wydaje, że wiek mnie do tego zobowiązuje. Czasami jak prowadzę obrady, nie będę nikogo urażał, bo w ogóle uciekam w czasach złych od urażania. To naprawdę mnie przeraża bezmyślność. Wielu posłów. Po prostu przeraża mnie taka...
8: Bezmyślna rutyna.
7: To, i myślenie takie, wypada teraz walczyć z tymi Ukraińcami. Dobra, Ukraińcy zrobili cholerny błąd, tak? Tylko czy my powinniśmy być głupsi? Wie pan, no, eskalacja błędów nie doprowadzi nigdy do dobrego końca.
8: Od paru dni polecam wszystkim ten list kardynałów, który naprawdę jest taką banieczką świeżego powietrza w tym całym zatęchłym klimacie, bo nie tylko dlatego, że to są poglądy głęboko chrześcijańskie, ale też dlatego, że słyszeliśmy tyle niechrześcijańskich poglądów od biskupów w ostatnich latach, że ten głos po prostu aż wyje. Bardzo państwa zachęcam. Ale chciałem pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Plotki o radykalnych planach Donalda Tuska, potrzebny jest reset i to pisze Kamil Dziubka w Onecie, a fakt wymienia nazwiska: Marta Cienkowska, Jolanta Sobierańska-Grenda, Waldemar Żurek, do odstrzału. Rozmawiacie o tym w koalicji?
7: Nie było na ten temat rozmowy w koalicji. Jeżeli chodzi o rząd, kształtuje ten rząd premier. Nie będę ustawiał premierowi rządu i nie będę, mogę mieć swoje
8: ale
7: zdanie.
8: Ale nie konsultuję z wami zmian personalnych?
7: Nie, konsultuję, a na razie nie było jeszcze rozmowy w tej sprawie w koalicji. To mówię jakby uczciwie, tak jakbym nie chciał, żeby ktoś, oczywiście można rozmawiać, żeby ktoś mi mówił, co mam robić w Sejmie poza doradzaniem, tak, bo to jakby normalna sprawa. Reset jest potrzebny. Reset jest potrzebny i radykalne zmiany są potrzebne w służbie zdrowia.
8: Bo to widać po sondażach.
7: Nie, to po pierwsze, znaczy widać po stanie. Stanie służby zdrowia, czy tam ochrony zdrowia. Jest potrzebny reset. My żeśmy zgłosili jako Lewica coś, co zostało przez media nazwane czwórką Czarzastego. Dobra, przepraszam, sam wymieniłem swoje nazwisko, ale tak to się nazywa w tej chwili.
8: Tak, ale po piątce Mencena to takie wyliczanki nie brzmią dobrze.
7: Bo... No dobrze, to chyba kiedyś pamiętam, że był jakiś program zrobiony oparty na 100 konkretach albo 100, po czym twórcy...
8: Nie pastwimy się.
7: Wczoraj, po czym twórcy następnego dnia nie byli w stanie wymienić 20. Dobra, nie chodzi o liczby. Tak. Na pewno, znaczy system źle działa, tak? I to jest proste. I my mówimy tak. My jesteśmy w stanie poprzeć każde radykalne rozwiązanie, każde, łącznie z rozdziałem służby publicznej od prywatnej i uporządkowaniem tego lekarzy. Nie chcemy tych lekarzy też atakować, bo to nie jest grupa, nie występujemy przeciwko grupie społecznej. No ale dalej, no te kominy płacowe, coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba zrobić z tym, że jeżeli jest ewidencja dyżurów, to czasami się znajdują lekarze, którzy są w trzech szpitalach w tym samym czasie na dyżurach. Po prostu nie ma takiej sytuacji. Rozsądne wykorzystanie sprzętu. To jest następna rzecz. Zarządzanie przez jeden podmiot szpitalami w jednym województwie, bo przecież byłaby tu jakaś synergia z tego wszystkiego. Ostatnio Krzysiek Gawkowski powiedział, dobra, jesteśmy w stanie również rozważać radykalne zmiany kadrowe. My nie będziemy w resorcie zdrowia...
8: Ministerstwo Zdrowia? Jest pan na to gotów?
7: Znaczy, myślę, że niech ci, którzy w tej chwili to robią, po prostu poprawią to wszystko.
8: Czyli to nie jest moment na dymisję pani Sobierańskiej-Grendy?
7: Było ostatnio głosowanie w sprawie pani Sobierańskiej-Grendy w Sejmie.
8: No tak, to jest rytualna obrona.
7: Dobra, Anka teraz... Żukowska, która nas... No tak, ale ta Anka Żukowska, szefowa klubu, powiedziała tak, dajemy pani wsparcie, bo jest pani członkiem rządu, w którym jesteśmy. Jesteśmy odpowiedzialną formacją w tym rządzie, bo naprawdę jesteśmy, staramy się być odpowiedzialni. Ale musi pani natychmiast dokonać radykalnych zmian i my te radykalne zmiany poprzemy. Odwagi. To znaczy jeżeli ktoś w rządzie, jeżeli Ministerstwo Zdrowia zgłosi radykalne zmiany, macie głosy lewicy w tej sprawie. Mówię, od kadrowych zmian no poprzez tak, strukturalne
8: pani
7: zmiany.
8: Pani sobie Renka Grenda was nie słucha, bo wisi na panu premierze i nawet jak się okazuje, że z innych źródeł zarobiła 3/4 miliona złotych w ciągu roku i dziennikarze pytają dlaczego, to nie chcę wyjaśnić, tak? No, to jest chyba pierwszy minister w Polsce, który nie chce odpowiadać na takie pytania. To pokazuje też pewną arogancję, prawda, która jest. Nie wiem, czy to jest osoba, którą można przekonać z trybuny sejmowej.
7: Można próbować różne rzeczy robić. Brak transparentności w polityce nigdy nie popłaca. Uwierzcie mi. Ja mam w tej sprawie doświadczenie. Nigdy nie popłaca brak transparentności. Za to się płaci cenę. Ale myślę, jestem pewien, że premier po prostu podejmie rozsądne decyzje w tej sprawie w najbliższym czasie. Zresztą jak z nim ostatnio rozmawiałem, to wiem, że jest w tej sprawie zdeterminowany. My będziemy pomagali.
8: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję.
8: Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek sejmu.
7: Nie, Cimoszewicz to może nie, chociaż muszę panu powiedzieć i państwu,
8: że z pańskich poprzedników to jeden z lepszych.
7: Że absolutnie wybitny polityk i w ogóle mnie to nie boli, jak ktoś do mnie mówi Włodzimierz Cimoszewicz, bo chciałbym być taki mądry jak on.
8: No tak, ale jakbym pana porównał do innego byłego premiera SLD-owskiego, to ale
7: ja Boże, chciałem coś powiedzieć.
8: Proszę do mnie nie mówić per Boże. Tak źle jeszcze nie jest.
7: Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Proszę pana,
8: ja przepraszam,
7: proszę państwa,
8: panie marszałku.
7: Nie będę oceniał ludzi.
8: Włodzimierz Czarzasty.
7: Nie będę oceniał ludzi.
8: Włodzimierz Czarzasty był z nami. Teraz informacje, a za chwilkę Joanna Mucha.
7: Dzięki.
31: Reklama.
1: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest piątek, 3 lipca, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie rozmawialiśmy w koalicji o tym, żeby rząd mieli opuścić ministra kultury Marta Cienkowska, ministra zdrowia Joanna Sobierańska-Grenda i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, mówił w poranku TOK FM Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu z Nowej Lewicy. Jednocześnie Czarzasty przyznał, że reset jest potrzebny, podkreślił, że nie ma wątpliwości, że system w opiece zdrowia źle działa i że Lewica dla poprawy sytuacji jest w stanie poprzeć najbardziej radykalne rozwiązanie. Do 30 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Szef ukraińskiej dyplomacji spotka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. Wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje, które w ostatnim czasie są bardzo napięte. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Andrii Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Już za pół godziny ósmoklasiści poznają wyniki tegorocznych egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia podstawówki, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Piątek z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz dokładnie 3 minuty po 8. Jest już z nami Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. I to powtarzałem nie wiem ile razy w tym poranku, że to jest jedyna znana mi polityczka w Polsce, która się naukowo, profesjonalnie interesuje systemami ochrony zdrowia.
18: Interesowało, może już w tej chwili nie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście mój doktorat z tego tematu. Tak, z tego obszaru. To prawda.
8: No dobrze. I teraz, jak patrzę na sytuację służby zdrowia w Polsce, na naszą narrację o służbie zdrowia w Polsce, to w tej narracji widzę katastrofę. No, dramatycznie brakuje lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów. Zaglądam do danych OECD. Mhm. Jeżeli chodzi o lekarzy, to jesteśmy w środku stawki, o liczbę lekarzy w stosunku do liczby ludności.
18: Za chwilę będziemy w bardzo dobrym miejscu, 3-4 lata, 5 lat może i będziemy mieli lekarzy naprawdę absolutnie wystarczającą liczbę.
8: Dużo, ale słabszy.
18: To prawda, to będzie problem, tak.
8: Tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o specjalistów, to jesteśmy w najściślejszej czołówce, bo mamy dużo więcej proporcjonalnie specjalistów w stosunku do innych lekarzy, tych lekarzy pierwszego kontaktu, niż większość krajów OECD. A jednocześnie
18: największe kolejki właśnie do specjalistów.
8: Kolejki do specjalistów wymuszone brakiem lekarzy, horrendalne płace w przeliczeniu na średnią krajową, to jesteśmy w ścisłej czołówce, chyba czwarte miejsce w całym OECD. Czyli jakiś koszmarnie złe zarządzanie. No, menadżer w firmie za takie wyniki by wyleciał po prostu. Gdzie jest ten błąd?
18: Tych błędów systemowych jest bardzo wiele, ale ja dzisiaj przyszłam do tego programu z pewnego rodzaju misją i misją polegającą na tym, żeby ostrzec przed, ja to nazywam jakimś takim populizmem systemowym, polegającym na tym, że dzisiaj politycy przedstawiają łatwe recepty na bardzo trudne tematy, bardzo skomplikowane.
8: No, jesteśmy w czasach populistycznych i tak się gada.
18: I dzisiaj najczęściej mówi się o tym, że system składkowy należy zmienić na budżetowy, czyli system dzisiejszy Bismarcka na Beveridge'a, jeśli mówimy o tym profesjonalnie.
8: Czyli niemiecki na brytyjski.
18: Tak, co to będzie oznaczało, gdybyśmy to dzisiaj chcieli zrobić? Otóż to będzie oznaczało, że dzisiaj mamy w naszym systemie zaznaczony pieniądz w składce zdrowotnej, tak? Czyli wszyscy coś zarabiamy, w jakiś sposób w tych naszych zarobkach zaznaczona jest składka zdrowotna, ona trafia do NFZ-u. Jeśli zmienimy to na system budżetowy, to rok w rok minister finansów i minister zdrowia będą negocjowali poziom budżetu na zdrowie.
8: Zapiszemy w tej ustawie albo w konstytucji, jaki procent dochodów albo z PiS-u, albo dochodów z PIT-u. Z PiS-u to nie ma żadnych dochodów chwilowo. Albo z PIT-u, albo z budżetu państwa, albo z jakiegoś innego, albo z PKB przeznaczamy na służbę zdrowia.
18: Jestem
8: i wtedy
18: bardzo przeciwna
8: można to
18: temu,
8: sztywno zrobić.
18: Jestem bardzo przeciwna takiemu zakładaniu określonych liczb dotyczących wszelkich obszarów naszego funkcjonowania naszego państwa.
8: No ale tu mamy mamy założone składkę od płacy.
18: Tak, ale to jest jakby trochę w innym systemie idzie. Teraz chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę, kiedy nasze finanse publiczne są na skraju zapaści. Jakie będą
8: decyzje?
18: Bo dajemy
8: tyle ulg podatkowych, że jak mało który kraj rozwinięty. Właściwie jak w Bantustanie.
18: Jakie będą decyzje dotyczące takiego przetargu między ministrem finansów a ministrem zdrowia? To nie będą decyzje dobre dla Ministerstwa Zdrowia, dla naszego systemu.
8: No, zależy, jak napiszemy, jak na armię, że dajemy 2% PKB, 5-10, nie wiem, to jest już kwestia negocjacji politycznych. To nie będzie żadnych negocjacji, tylko będzie szło.
18: To będzie wtedy oznaczało, że pieniądze, to też są jakby zaznaczone pieniądze, ale to nie są pieniądze, o których wiemy, w które miejsca będą trafiały.
8: Ale
18: drugi temat.
8: Będzie oszczędność? Przecież wie pani, ile tysięcy godzin pracy w Polsce kosztuje płacenie, naliczanie, płacenie, wyrównywanie, rozliczanie składek?
18: Ale to wszystko może
8: ile
18: być
8: ludzi
18: w sposób zupełnie automatyczny rozliczane.
8: Tak, ile kosztuje
18: naprawdę
8: programy komputerowe, aktualizacje, obsługa tego?
18: Nie mówię o
8: tym. To są miliardy złotych.
18: Nie mówię o tym, że ta składka jest dzisiaj poprawnie jakby rozlokowana między tych, którzy płacą. Nad tym trzeba pracować.
8: A to
18: trzeba zmienić. Natomiast przesunięcie tego do systemu budżetowego będzie moim zdaniem wyłącznie ze szkodą. Niczego nie ułatwi.
8: Co by się stało, gdyby nagle we wszystkich gabinetach lekarskich znika ta czerwona lampka nieubezpieczony, bo każdy, kto przychodzi, ma prawo do opieki, bo jest Polakiem.
18: W naszym systemie naprawdę bardzo łatwo jest się ubezpieczyć. Ale błagam, pójdźmy dalej.
8: Pani, bo ja mam masę młodych osób, które próbują to robić. Jest fortuna. Mało którego młodego człowieka stać na to, żeby się prywatnie ubezpieczyć.
18: Pójdźmy, błagam, dalej, bo naprawdę czas godzi. Drugim takim złotym środkiem jest rozdzielenie systemu prywatnego i publicznego, tak? Czyli sprawienie, żeby lekarz pracował albo w jednym systemie, albo w drugim. I to jest do zrobienia, ale na pewno nie w pierwszym kroku. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że w NFZ-cie, w publicznym systemie, lekarz specjalista, czy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w AOS-ie, za poradę dostaje między 50 a 350 zł, w zależności od tego, jaka to jest specjalizacja.
8: Jest bardzo dużo, jak na standardy OECD.
18: W systemie prywatnym ma mniej więcej 4 razy więcej.
8: Za jedną wizytę dostaje 1400
18: złotych?
8: A ile
18: płacimy za wizytę jako pacjenci?
8: Nie wiem, ja ostatnio byłem w jednym takim miejscu, to płaciłem chyba 600.
18: No właśnie.
8: Za wizytę, a nie 1400.
18: No ale to między 50 a 350, tak jak mówię, to są te widełki.
8: Jest jeden pewnik w zarządzaniu służbą zdrowia. Lekarz, który pracuje w jednym miejscu, wydaje, jak mu się bardzo dużo zapłaci, jest dużo lepszy dla pacjentów, powoduje szkód medycznych, nie robi błędów, czyli dużo bardziej się opłaca także systemowo.
18: Ale ja nie mówię o tym, że nie należy tego rozdzielić, tylko nie w pierwszym kroku, dlatego że w pierwszym kroku będziemy mieli odpływ lekarzy do systemu prywatnego i to się nie opłaci ani nam, pacjentom, ani systemowi. W jakimś kolejnym kroku.
8: Co to znaczy do systemu prywatnego? Przecież tam też NFZ-owscy pacjenci są głównie. W tych systemach prywatnych,
18: no to,
8: tak zwanych.
18: No to zdefiniujmy, o czym mówimy. Bo czy mówimy, że system prywatny w naszej opiece zdrowotnej to jest własność świadczeniodawców?
8: Czy
18: to jest kontrakt? Tak. Bo jeśli mówimy o własności, to nasz prawie cały system poza szpitalnictwem jest prywatny. Natomiast jeśli mówimy o kontraktach, no to mówię, że ci, którzy są dzisiaj na kontraktach w specjalistyce, w POZ-cie, w POZ-cie to jest inna sprawa, w specjalistyce, oni przepłyną do systemu, gdzie pacjent będzie musiał out of pocket, czyli z własnej kieszeni płacić. I to jakby to jest do zrobienia, tylko to na pewno nie jest pierwszy krok. I teraz wracam do tego pytania, które pan zadał przed chwilą, dotyczące tych wynagrodzeń lekarzy, czyli czy lekarze, którzy my dzisiaj nie wiemy, ile zarabiają, w ilu miejscach pracują, czy na przykład nie pokrywa się im...
8: W miejscach jednocześnie pełnią dyżury.
18: To nie jest wykluczone, że takie rzeczy się zdarzają.
8: Na przykład spółki anestezjologiczne.
18: No więc dzisiaj ta ustawa, która została przyjęta i która jest pierwszym krokiem, i mam nadzieję, że pan prezydent ją podpisze, bo ona jest po prostu bardzo potrzebna. Dzisiaj ta ustawa sprawi, że będziemy mieli szansę po raz pierwszy urealnić zatrudnienie lekarzy, bo mamy dzisiaj taką sytuację, że jest masa szpitali na przykład powiatowych i dyrektor błaga, proszę cię, przyjdź do mnie tutaj, podpiszemy mały kontrakcik tutaj, ale ja muszę cię zgłosić do tego, żebyś był liczony, bo kiedy się kontraktuje jakąś
8: specjalność, zabezpieczone
18: to trzeba mieć obsadę i sprzęt, tak, prawda? Te dwa elementy. Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. Czyli będziemy...
8: Czy oni są jednocześnie w trzech miejscach.
18: Na przykład. O to chodzi. Dokładnie o to chodzi. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
8: No tak, to wiadomo.
18: Dla pacjenta pani, jest dobre, żeby
8: gdzie
18: mieć...
8: Gdzie powstaje ten taki dramatyczny koszt personalny? Tam, gdzie szpitale publiczne konkurują między sobą o pracowników.
18: No i właśnie...
8: teraz, dlaczego szkoły publiczne nie konkurują między sobą o pracowników, a szpitale tak? Ponieważ w szkołach publicznych...
18: Płaci się wszystkim tyle samo.
8: Tak jest.
18: To niech pan teraz porozmawia... Okej. Proszę porozmawiać z dyrektorem szpitala. I dyrektor szpitala panu powie tak. Mam operatora, który ma wynagrodzenie, które jest częścią kontraktu, które on wypracuje. Operatora, czyli tego, lekarza, który robi operację. Jeśli on jest na części kontraktu, abstrahuję w tej chwili, jaka to jest część, abstrahuję od tego, on mi zrobi 4 operacje dziennie. Jeśli będzie miał, jeśli będzie na etacie, czy w jakikolwiek inny sposób, zrobi mi 2 operacje dziennie. To jest perspektywa dyrektora szpitala. On chce mieć wiele procedur zrobionych, my też chcemy mieć wiele procedur zrobionych, ale my z systemowego punktu widzenia musimy jeszcze jedno zastrzeżenie zrobić.
8: Dopuściliśmy te kontrakty patologiczne. Dlatego, że są, gdyby nie było kontraktów i wszyscy lekarze pracowaliby na etatach w szpitalach publicznych, bo mogą oczywiście pójść do psiej budy i tam być na kontrakcie.
18: Ale ja nie mówię, że to jest dobrze. Ja mówię o perspektywie...
8: Ale to trzeba zmienić po prostu. Ten

0: mistrzowską, a nie naprawdę nie siekierą i nie cefem.
1: No wiadomo.
0: Powiem
1: to
0: panu...
1: Pani poseł, to dlaczego pani nie stworzy grupy ekspertów i nie przygotujecie czegoś takiego?
0: Dlatego, że wczoraj jeden z wiceprezesów NFZ-u powiedział nam podczas Komisji Zdrowia o tym, w jaki sposób uzyskali drgnięcie w kolejkach do specjalistów. Otóż dokonano...
2: Zmieścili limity.
0: Nie, dokonano pewnej niewielkiej korekty polegającej na tym, że więcej wyceniana jest pierwsza wizyta u specjalisty i w związku z tym te kolejki rzeczywiście drgnęły. Chcę powiedzieć bardzo prostą rzecz. Zarządzanie opieką zdrowotną to jest naprawdę zegarmistrzowska robota polegająca na obserwowaniu wskaźników, których my dzisiaj nawet nie mamy, nie zbieramy.
1: Doroczny raport OECD na temat służby zdrowia, prawda, at glance. I tam bardzo dobrze widać, na przykład, co się stało z operacjami zaćmy, jak zniesiono limity. Okres oczekiwania skrócił się 4-krotnie mniej więcej, tak? To naprawdę są sprawy organizacyjne.
0: To prawda.
1: Nie brak lekarzy, nie brak szpitali. Organizacja.
0: Tylko jeśli zniesiemy limity na wszystko, to po 3-4 miesiącach nie mamy już więcej kasy na leczenie. To naprawdę jest trochę bardziej skomplikowane.
1: Czy tego, czy operatorzy będą zarabiali 1,5 miliona miesięcznie, czy będą zarabiali 20 tysięcy miesięcznie,
0: że tak.
1: Jak w cywilizowanych krajach.
0: Absolutnie
1: wracam do tej frazy, cywilizowane kraje, bo mam wrażenie, że wydawałoby się, że jesteśmy, a tak odstajemy wynikami.
0: Panie redaktorze, dzisiejsza Rzeczpospolita, profesor Wojciech Golusiński...
1: Saloniki stały się normą.
0: Nie chciałam mówić tego osobiście, natomiast zacytować mogę. Najważniejsze w zawodzie lekarza stały się pieniądze, a mało kto mówi dzisiaj o tym, co jest sensem i wartością tego zawodu. Kompletnie zagubiono poczucie pewnej misji, zapomniano o niezbędnej empatii, pisze pionier chirurgii robotowej w Polsce.
1: No i potrzebujemy kołotki, który to ustawi.
0: I potrzebujemy kogoś, kto naprawdę będzie rozumiał, ten system jest bardzo nieintuicyjny. Zmiana w jednej części, mamy POZ, mamy specjalistykę i szpitalnictwo.
1: Na Harvardzie jest cały tłum genialnych ekspertów od ustawiania systemów właśnie.
0: Tak, można to zrobić. Nasz system wymaga ustawienia od każdej strony, czyli i od struktury usług, która jest absolutnie do zmiany, czyli gdzie co jest jakby udzielane i od strony jakby sprawdzania tego,
1: warunków pracy.
0: Sprawdzania tego, jakiego typu w ogóle świadczenia są uznawane. Wie pan, co mi ostatnio neurochirurg z Warszawy powiedział? Trochę mi włosy dęba stanęły. Powiedział mi, że w Polsce dzisiaj wskazaniem do wykonania operacji kręgosłupa jest posiadanie kręgosłupa. Więc my naprawdę poszliśmy to nie jest żart, to jest sytuacja, w której nie kontrolujemy tego ze strony systemowej.
1: Proszę mnie nie operować w tym tygodniu, mam kręgosłup.
0: Jakie świadczenia są udzielane?
1: Pani też ma kręgosłup.
0: Nawet operowany.
1: Nawet operowany i żyje, ale proszę nie łapać pani poseł Muchy po wyjściu ze studia i nie operować jej kręgosłupa. Bez zgody pacjenta.
0: Mam kręgosłup, naprawdę.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękuję.
1: Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona i członkini Sejmowej Komisji Zdrowia, była z nami. Teraz informacje, a po informacjach komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gabert i Roman Niemielski.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy państwa na program Wspólna Sobota, a w nim zapytamy o plażowe savoir-vivre. To przecież czas, gdy na plaży dzieje się sporo i ludzie rozbijają parawany.
5: Zastanowimy się też, na czym polega fenomen filmów Stevena Spielberga.
4: No i zapytamy, czy jeździcie państwo specjalnie do różnych miast, żeby oglądać graffiti.
5: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
4: i Przemysław Pozowski.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na

0: trasę turystyczną. Odkryj piękne Solne Komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę powołującą rzecznika praw ucznia, bo jak twierdzi, sprzyja ona ideologizacji szkolnictwa i tworzy niepotrzebne zdaniem prezydenta konflikty w systemie edukacji. Innego zdania są Ministerstwo Edukacji i Środowisko Uczniowskie, dla których prezydencki sprzeciw jest wyrazem archaicznego podejścia do szkoły. Trwa akcja gaśnicza przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańskim Porcie, gdzie późnym wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku przewożącego złom. Na miejscu działa 17 zastępów Straży Pożarnej, w tym 2 statki gaśnicze. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Szefowa resortu pracy ma nadzieję, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący przy okazji fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Czas na informacje sportowe w TOK FM.
1: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówi trener Zlatko Dalić.
4: Stworzyli dosta szans i
3: byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował, mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytuł Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3.30. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Jala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3 setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś o 4. rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. A teraz w TOK FM prognoza pogody.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Nad morzem dziś mocno powieje, a padać będzie na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25,5 minuty po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami. Dzień dobry, witajcie.
7: Dzień dobry.
6: Dzięki, że jesteście. I powiedzcie mi szczerze, każdy z siebie, kogo nienawidzicie, Kostek?
8: Nie chcę mi się nienawidzić.
6: No, taka wymijająca odpowiedź, Agnieszka.
7: Nie, ja też. Ja rzeczywiście uważam, że to są takie
0: że tutaj czasy ogromnej, ogromnej nienawiści są za duże i że trzeba z tym uważać. I to jest też taka praca na sobie do wykonania. Czy, żeby ze wszystkimi spróbować pogadać, jeżeli czegoś... raczej nie jest tak, że osób nienawidzę, ale chyba jednak muszę powiedzieć uczciwie, że nienawidzę takiego egoizmu i cynizmu i takiego myślenia tego, co według mnie niszczy taką politykę, czyli takiego i w ogóle relacje społeczne, czyli myślenia o tym, że jestem, moja grupa jest pępkiem świata i tylko na tym się powinno skupić.
6: Wiesz, Romek, zaraz już, tylko już powiem, co mi chodzi po głowie. Kaczmarski, modlitwa o wschodzie słońca, ile pamiętam, każdy twój wyrok przyjmę twardy, niechaj się wola twoja stanie.
4: To Natan.
0: Ale chroń mnie, Panie, od pogardy.
4: Ale, tak. Natan. To Natana pisał.
6: A, Natana, tak, przepraszam. Tak. Mhm. Tylko ocal
4: tylko
6: mnie...
4: chroń mnie, Panie, od podagry, tak?
6: Pogardy.
4: Tak.
6: Od nienawiści zbaw mnie, Panie. I mam wrażenie, że Pan Bóg nie wysłuchał Polaków. Roman?
7: Ale nie tylko Polaków. Dlaczego miałby...
6: Polacy
7: nas martwią. Ja może osobiście nienawidzę Władimira Władimirowicza Putina.
4: A nie osobiście?
7: Ponieważ już mówię zupełnie serio, Rosja mogła być zupełnie innym krajem i też ta część świata mogła być zupełnie innym krajem, gdyby nie takie osoby jak Putin. Zresztą jeżdżąc w Ukrainę, często na te tereny przyfrontowe widzę, jaka jest cena tej polityki. Dramatyczna cena. A druga rzecz, no, że się nienawidzę nacjonalizmów, ksenofobów i ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych.
6: Ojkofobia chyba.
7: Prawie, że tak. No, widzimy...
4: Co się stało?
7: Widzimy, jak narastają.
6: Co się stało, że dwie frakcje polskich europarlamentarzystów, jedna związana z Europejską Partią Ludową, czyli tam PSL i Koalicja Obywatelska, druga związana z europejskimi konserwatystami i reformatorami, ile pamiętam, jak to się nazywa, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ścigają się na antyukraińskie dopiski do raportu o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak myśmy do tego doszli? Wy to jakoś rozumiecie?
4: No to mi się wydaje akurat dosyć proste. Mianowicie obie strony są przekonane, niestety trafnie, że w ten sposób...
6: Że im się opłaci?
4: Tak, politycznie wewnątrz kraju im się opłaci, a to, że Polska poniesie gigantyczne straty na arenie międzynarodowej, bo się będzie jawiła jako kraj ksenofobiczny i zaprzeczający temu, że byliśmy tym krajem, który ratował Ukraińców, to już nie oni za to płacą, tylko Polska, więc nikt. Ale warto zapamiętać, że posłowie lewicy, najmniejsza z tych trzech grup, nie ścigają się na komentarze wrogie Ukrainie, że można zająć takie stanowisko.
6: No był marszałek Cimoszewicz przed chwilą, to słyszałeś.
4: Akurat nie słyszałem.
6: Co ja powiedziałem?
0: Cimoszewicz.
6: Co się stało ze mną dzisiaj? Przepraszam wszystkich i siebie też. Włodzimierz Czarzasty i powiedział...
4: To była freudowska pomyłka.
6: I bardzo dobrze się odciął od
4: no i świetnie, no.
6: tego wyścigu.
4: Tak, no i to są te kompromitujące sytuacje, kiedy się okazuje, że odrobinę takiej przyzwoitości i godności okazuje no, postkomunistyczna lewica, jest... której byśmy chcieli, żebyśmy byli od niej lepsi. No nie jesteśmy, oni są lepsi.
0: A czy to nie jest też tak, że politycy, bo... Mam wrażenie, że używam tego argumentu. No, politycy widzą, jakie są nastroje społeczne, reagują na te nastroje społeczne i widzą, że jest niechęć do Ukraińców, Ukrainek, Ukraińców, migrantów, uchodźców i dlatego mówią to, co mówią, robią to, co robią, ale politycy również i to, jak to, co mówią, to, co robią, to, jakie decyzje podejmują, to również kształtuje te nastroje społeczne. I to jest takie, to rzeczywiście jest takie koło, które się...
6: Relacja zwrotna.
0: Relacja zwrotna.
4: Negatywna relacja zwrotna.
0: I wydaje mi się, że to I że za to ci politycy, którzy się tak odwołują do tych niby nastrojów, niby tam właśnie my słuchamy społeczeństwa, bo to społeczeństwo reprezentujemy, oni nie biorą odpowiedzialności. I to,
9: czyli taka śmieciowa polityka, w sensie, że śmiecie płyną z nurtem, tak?
0: I też taka, wiesz, w której, pamiętacie, nie wiem, 2015 rok, kryzys uchodźczy na południu Europy i te momenty, kiedy jak widzieliśmy to w sondażach i w takim poparciu, niepoparciu polskiego społeczeństwa dla, czy uchodźców, tego, co myślą o tej sytuacji.
8: Było 75% za i rok później 75% przeciw.
0: Tak. Tak. I skąd to się wzięło? To właśnie z tego, że tutaj jest jakaś taka, nie wiem, może pojawia się i takie nastroje się pojawiają, potem politycy wskakują na tą falę, myślą sobie, no to tak, jak społeczeństwo tak uważa, to też pytanie, jaka powinna być polityka? Czy politycy powinni rzeczywiście wskakiwać na te wszystkie fale i jeszcze je podbijać? Czy rzeczywiście odpowiedzialnie mówić, my tutaj też jesteśmy po to, żeby myśleć o przyszłości i jakoś kształtować tę przyszłość.
8: Ale to nie tylko jest kwestia tego, jaka powinna być polityka, ale jakie powinno być społeczeństwo.
9: Jaki powinien być człowiek może też troszkę.
8: W związku z tym społeczeństwo to są nie tylko ci, którzy są nienawistnikami i wrzeszczą Ukraińcy wypierdalać. To są ci,
9: przepraszam,
8: którzy...
9: to słowo nie padło.
8: To był cytat. To są także ci, którzy na to nie reagują. I którzy pozwalają wobec tego i Ukraińcom, i innym Polakom myśleć, że ten, który wzywa, by Ukraińcy, czego nie mogę powiedzieć, no mówi w naszym imieniu. Tak? No,
9: akurat marszałek Czarzasty zaprosił jedną z ofiar tego chłopca, no. Ale nie widziałem, żeby minister spraw wewnętrznych wykonywał takie ruchy, a to jest kluczowa postać. Minister sprawiedliwości nie widziałem, premier nie widziałem, prezydent, nie dziwię się, że nie widziałem.
7: Znaczy, oczywiście, że gesty są ważne, ale ja wymagam od ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra sprawiedliwości, żeby ścigał sprawców takich napaści, żeby tym się wyjrzał.
0: A czym zajmował się premier? Ścigał po prostu faceta, który wjechał na morskie oko,
7: częściowo ich ścigał. No, są oczywiście rzeczy absurdalne, jak właśnie zakaz wjazdu.
8: Ale absurdy bywają haniebne i to jest jeden z tych.
7: Bywają, no więc właśnie o tym mówię, dlatego, że deportacja za wyłowienie suma tutaj w Jeziorku, no, w Warszawie, czy zakaz wjazdu do strefy Schengen na kilka lat, dlatego no powiedzmy...
9: influencera.
7: No tak, chciałem użyć tutaj pejoratywnego określenia tego influencera, bo jest to inna też kwestia zachowania tego człowieka. Natomiast najmocniejsze na razie mieliśmy niedawno wystąpienie premiera Tuska w Sejmie, bardzo ostre pod względem właśnie też krytyki tych środowisk, które atakują.
9: Wtedy, kiedy bronił członków swojego rządu, nie wtedy, kiedy bronił kobiet na ulicach. To jest też
7: ja tylko mówię o tym, że ta taktyka wyborcza, bo ona, przecież Donald Tusk jest absolutnie politykiem proukraińskim, ale jest zdania, że jeśli będziemy szli na zwarcie z większością społeczeństwa, niestety dzisiaj większość społeczeństwa niechętnie odnosi się do Ukraińców. Około 60% popiera chociażby tą najbardziej idiotyczną z idiotycznych decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego, bo powinniśmy zupełnie inny sposób zareagować na działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tej jednostki, która otrzymała tytuł bohaterów UPA. Jest przekonany, że jeśli pójdzie na zwarcie z tak dużą częścią społeczeństwa, to przegra wybory i będzie jeszcze gorzej. Ja nie usprawiedliwiam tego. Krytykowaliśmy to. Natomiast druga rzecz, że chcę powiedzieć, bo mówimy tutaj o tych dopiskach, które są i taki trochę rzeczywiście wyścig w Parlamencie Europejskim trwa na ten. Natomiast oczywiście wstąpienie jakiegokolwiek kraju do Unii Europejskiej to jest gra w twarde interesy. I my tutaj
9: to jest
7: jesteśmy
9: w ogóle osobna sprawa.
7: No właśnie o tym mówię. No i kompletnie. Tym się powinniśmy poważnie zajmować, dlatego że oczywiście są te różne projekty, które mówią, że Ukraina powinna mieć specjalną ścieżkę, wyjątkową ścieżkę ze względu na swoją sytuację i to, jakie poniosła i ciągle ponosi nieprawdopodobnie dramatyczne koszty agresji rosyjskiej, także w naszym imieniu, bo osłabiając Rosję, ta wojna osłabia dramatycznie Rosję i to jest w interesie całego naszego kontynentu, że powinna mieć specjalną ścieżkę, no ale tej ścieżki nie będzie, no wierzcie mi, nie będzie żadnej ścieżki specjalnej dla Ukrainy, nie będzie na to zgody.
9: Jak nie będzie specjalnej ścieżki dla Ukrainy, to będzie ścieżka turecka, czyli z efektem antyeuropejskiej
7: nie, Ukrainy. Taka też nie będzie, nie będzie.
9: Ukraina i Turcja, dwa takie mocarstwa nagle powstaną antyeuropejskie w Europie. No, nie wiem, czy tak
7: mogą być. Ja bym chciał, żeby nie było. Turcja się stara od lat, kiedy złożyła? W 70 latach?
4: 66 nawet. Tak, 60 lat temu.
7: Tak, a Ukraina będzie członkiem. Ja w to wierzę bardzo, że będzie członkiem Unii Europejskiej.
9: Ale właśnie brak specjalnej ścieżki.
7: Ale nie będzie. Rozmawiałem z kilkoma urzędnikami Unii Europejskiej w ostatnim czasie i powiedzieli, że no, to dobrze brzmi w ustach niektórych polityków, ale mechanizmy Unii Europejskiej są, jakie są. Nie będzie na to specjalnej zgody raczej. I no po prostu Ukraina być może będzie miała jakieś przyspieszenie tych klastrów wszystkich, już zostały otwarte zresztą negocjacje w tej sprawie.
9: Ale mimo wojny.
7: Mimo wojny, tak. Co tak jest specyficzną sytuacją. To jest specyficzna sytuacja już jak na Unię Europejską. No mieliśmy też teraz przykład, nie było wojny, no ale był powiedzmy konflikt, który do dzisiaj nie jest zakończony, czyli sytuację z Cyprem w roku 2004, kiedy Polska też była przyjmowana, kiedy Grecy powiedzieli, że jak nie będzie Cypru, to nie będzie też Polski i nie będzie krajów w Europie Środkowej. Nie? No i zaszachowali to, nie? Więc tak wyglądają też realia. Nie pochwalam tego wyścigu niepotrzebnego, bo o twarde interesy trzeba dbać, ale nie w ten sposób.
4: Informacje w TOK FM. Tuska, no to...
9: A wracając do Tuska, to już może po informacjach wrócimy?
4: Znowu wrócimy do Tuska po informacjach, dobra.
5: Autopromocja.
10: Wiosną 2003 roku armia amerykańska na czele międzynarodowej koalicji podbija Irak rządzony przez Saddama Husseina. W tym czasie w Bagdadzie jest jedynie dwóch polskich korespondentów.
11: Nie wszystko na ten temat mogę powiedzieć.
10: Janek Mikruta, korespondent wojenny, publicysta i dziennikarz Polsat News, będzie gościem Państwa i moim w programie Pisarki i Pisarze. Sobota, godzina 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
14: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
21: Citroen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
22: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
23: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To robota, z której cieszyć będzie się jedynie Władimir Putin. Tak o poprawce zgłoszonej przez parlamentarzystów Europejskiej Partii Ludowej, do której należą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, mówił w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Europosłowie chcą wyrazić krytykę pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w związku z upamiętnieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Czarzasty nie wie jeszcze, jak głosować będą politycy lewicy.
24: A zaraz zadzwonię do Śmiszka Schering, Wielgos i Biedronia. Zapytam się, co oni myślą w tej sprawie, ale nie będę ich do tego namawiał. Po prostu mam dosyć tej nienawiści. Naprawdę idziemy w tak idiotyczną stronę, muszę powiedzieć uczciwie. To znaczy, to psucie zaczął Zełenski. Znaczy, ten jego ruch był po prostu moim zdaniem zupełnie przemyślany na politykę wewnętrzną.
2: Na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Parlament Europejski przeprowadzi debatę i zagłosuje nad rezolucją w sprawie procesu akcesyjnego Ukrainy. Nie ma podstaw, by uważać, że Polska może skorzystać z prawa weta w celu zablokowania integracji Ukrainy z Unią Europejską, powiedział tymczasem pierwszy zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, Serhii Kysłycia. Jego zdaniem Kijów zrobił wszystko, co było konieczne, aby możliwie było otwarcie klastrów negocjacyjnych. Szef ukraińskiej dyplomacji spotyka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim, a wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje, które w ostatnim czasie są bardzo napięte. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Stany Zjednoczone nie powinny kontynuować jednostronnej relacji z NATO, napisał prezydent Donald Trump na swojej platformie True Social. Wpisowi towarzyszy grafika, z której wynika, że nakłady USA na obronność znacząco przewyższają wydatki innych państw sojuszu. W ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ, jak twierdził, nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem. To koniec epidemii hantawirusa, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na holenderskim statku wycieczkowym Hondius kilka tygodni temu zachorowało 13 osób, z czego 3 zmarły. Wczoraj kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
25: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
2: Kapitanem statku, na którym wykryto hantawirusa, był Polak Jan Dobrogowski. Na szczęście nie zachorował. Nad morzem będzie dziś bardzo mocno wiać, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę popadać. A na termometrach dziś od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jestem ponownie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz prawie 44 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gebert, który
8: miał wrócić do Tuska.
9: I wraca
8: niestety, bo to jest ten sam mechanizm. To znaczy prawica coś wypuszcza, lecą za tym ci, którzy uważają, że to jest świetny pomysł, Tusk patrzą i lecą, kurczę, no to ja też muszę polecieć.
9: Za czym kolejka ta stoi?
8: Tak jest. A wtedy wszyscy pozostali, no jak nawet Tusk, no to dlaczego nie? W efekcie Tusk robi elektorat skrajnej prawicy. Ponieważ nikt nie da się przekonać, że Tusk będzie lepszy w nienawiści niż Konfederację, tak? Tusk sam sobie kopie grób i nam też przy okazji. To jest zasada Gershama. Gorszy pieniądz wypiera lepszy. Dlaczego? No dlatego, że za dobrym pieniądzem musi stać realna wartość ekonomiczna, a za złym pieniądzem jedna dobra maszyna fałszerzy pieniędzy. I tak gorszy pieniądz zawsze będzie wypierał.
0: Ale jeśli popatrzysz,
9: że lewica się ocknęła.
0: Ale zaraz, ale jeśli popatrz, no ja wiem, że to różnie, ja też jestem często krytyczny wobec działań premiera, jeśli chodzi o sprawę ukraińską. No, w Gazecie Wyborczej też krytykowaliśmy te działania pod publiczkę właśnie typu deportacje, typu na przykład moim zdaniem kompletnie dehumanitarna, tak bym to określił, ustawa o decyzji o wygaszeniu pomocy dla Ukraińców, które naprawdę to są grosze w porównaniu z tym, co nawet Ukraińcy wpłacają do naszej... i to dotyczy w sumie niedużej grupy osób, ale bardzo potrzebujące akurat tej pomocy.
9: I też wyjątkowo taki poziom moralnie wrażliwej.
0: Tak, to znaczy... ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że jeśli popatrzymy na sondaże nawet w ostatnich tygodniach, no zobaczymy, jakie będą w przyszłości nadchodzące za 2-3 tygodnie, bo mamy aferę ze Szpitalem Południowym i zobaczymy, jakie będą sondaże, to jednak na razie ta taktyka Tuska politycznie się jakoś sprawdza. No tak. Znaczy KO ma dużą przewagę nad PiS-em.
9: I traci szybko, a Konfederację zyskują.
0: Poczekaj, nie traci, co znaczy traci szybko?
9: No teraz chyba w ostatnim sondażu 0,6%, w poprzednim
4: dużo,
9: półtora.
4: Zależy jaki jest marginesem wygrał na wybory.
9: Ale na rzecz Konfederacji traci, a nie rzecz, na rzecz PiSu. I no to jest najbardziej
0: niepokojące. Tylko, że tutaj też wchodzimy, jeśli już chodzi o taką taktykę polityczną, to zobaczcie, co zrobił PiS. No przecież wiadomo, że PiS też jest w defensywie, dlatego, że też musi się ścigać z Konfederacją na tą radykalność. Przemysław Czarnek się nie sprawdził jednak jako jakieś nowe otwarcie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście trudno się przebić z takimi osobami jak
9: Grzegorz Braun. On się ściga z Braunem, a Brauna nie przegoni. No.
0: I ściga się też, moim zdaniem, z prezydentem, co jest problemem. Wiesz, bo nie... prezydent, to jest klucze, bo to nie padło nazwisko Karola Nawrockiego. Jednak będę to przypominał za każdym możliwym wystąpieniu, że Karol Nawrocki, już nie mówię jako tam dyrektor IPN-u, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, ale jako prezydent Polski, a to już jest prawie rok, nigdy nie skrytykował żadnych działań Grzegorza Brauna, ponieważ moim zdaniem on tak myśli, bardzo jego poglądy na sprawy ukraińskie i takie są bardzo bliskie
9: między Bosakiem Braunowi. A Braunem.
0: Tak, dokładnie. A może nawet bliżej Brauna, więc pytanie, czy ta taktyka się sprawdzi? Ja rozmawiałem z jednym z ważnych też polityków lewicy. Oni robią... tak przekonywał, duże badania, dlatego że mają partie mają ten słynny fundusz ekspercki, który muszą wydawać na ekspertów z bólem serca. Ale super, bo powinni to robić.
6: Super, tylko fajnie, jakby jeszcze badali jakieś problemy, a nie tylko co im się by opylało, żeby zdobyć poparcie.
0: No to też jest trochę diagnoza problemu.
4: To jest jedyny problem, no to badają.
0: Im wyszło z badania coś takiego, że jeśli wybory zakończą się wynikiem, w którym... KO ma dosyć zdecydowaną przewagę typu 6 punktów procentowych nad PiS-em, a Lewica jest czwarta, czyli między nimi są jeszcze tylko Konfederacja Mencenowska bez Bosakowa i PiS, to uda się obronić większość w Sejmie.
6: Tylko pytanie też...
0: Oczywiście jest bardzo wiele zależności, tutaj nie chcę w nie wchodzić.
6: Tylko pytanie, co robi ta większość
9: pamiętam
6: potem?
9: Pamiętam z poprzednich wyborów teorię Mijanki. To jest bardzo podobna teoria. Ona ma szansę się sprawdzić, ale się nie sprawdza.
0: To poczekaj, to eksperci im wymyślili. Lewica będzie miała...
9: Dobiera ekspertów.
0: No, nie,
9: jeżeli się ma ekspertów, którzy się w trzech kolejnych kampaniach mylą, to lepiej znaleźć innych.
0: Przypomnę, że kampania 2023 roku jednak została rozegrana dosyć dobrze ze względu na obóz demokratyczny.
9: Zupełnie inaczej,
0: dobrze, ja rozumiem, ale dostosowujesz ten. Czekaj, część ekspertów mówiła, żeby...
9: Miała być Mijanka,
6: Tylko pytanie też, jakby wiesz, czy szukasz ekspertów, którzy pomogą ci wygrać wybory, bo to jest najważniejsze, bo to jest cel główny, jedyny i najważniejszy. Czy korzystasz właśnie z tego funduszu eksperckiego, który ma partia i pytasz ekspertów, co by można było zrobić, żeby tu było lepiej? Z ochroną zdrowia, z relacjami społecznymi, z tym, żeby nie było takiej nienawiści i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli głównym celem, bo rozmawiacie tutaj, czy KO spada, czy rośnie od tego, że będzie bardziej się przybliżać do języka, którym mówi Konfederacja, no to jeżeli jedynym celem jest to, żeby tam wzrosło w sondażach czy spadło w sondażach i na koniec, żeby wygrać wybory. Ja rozumiem, to według mnie nie powinien być cel, to jest narzędzie do tego, żeby prowadzić jakąś politykę.
9: Ale teraz celem władzy stała się władza.
6: Jeżeli celem władzy jest władza...
4: Celem nie powinno być wyłącznie rozmawianie o tym, że celem władzy stała się władza. Znaczy, jest
8: Ja przepraszam, że chcę się wtrącić z rzeczywistością, ale za kilka dni zaczyna się szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Trump właśnie powiedział rzeczą śmieszną, że aby Amerykanie łożyli na NATO, w sytuacji, gdy NATO nie włączyło się do amerykańskiej wojny z Iranem. Innymi słowy, istnieje spora możliwość, że ten werbalny sabotaż NATO, jaki Trump prowadzi od początku swojej prezydentury, zamieni się w realny sabotaż. W tej sytuacji to, który słupek ściga się z którym słupkiem, wydaje mi się odrobinę mniej ważne. Znaczy tutaj fundamenty sojuszu są podważone.
9: Ty uważałeś, że Ameryka pozostanie tym głównym bankierem NATO, tak?
8: Ja uważałem, że nawet Trump uzna, że korzystniejsza dla niego jest sytuacja, w której nie wiadomo, co zrobi, niż sytuacja, w której wiadomo, że nic nie zrobi. A on zdecydowanie teraz się przechyla na tą drugą stronę. Szczyt NATO jest interesujący także i z tego powodu, że organizatorem szczytu jest państwo, które okupuje Cypr, o którym wspomniałeś.
0: Niecały,
8: no bo uznało, że jej zupełnie wystarczy północne 1/3, z której została wygnana cała ludność grecka. Północny Cypr został zasiedlony tureckimi osadnikami, których jest w tej chwili więcej niż cypryjskich Turków.
0: Dużym kwartałem Famagusty, który do dzisiaj nie jest nadmorski.
8: Tak, no bo to jest odrębna historia, ale chodzi o to, że takie działania są normalizowane. Ja sobie spokojnie wyobrażam jakiś międzynarodowy szczyt organizowany przez Moskwę, który nadal okupuje wschodnią Ukrainę. Mimo to no, trzeba z nią robić interesy, bo nie da się jej obejść. No,
9: sankcje są zniesione, tak. Ropa płynie. I w tak, tej sytuacji. Jak tylko potrafią ją dowieźć do morza.
8: Tak. Wojna z Iranem została przegrana. NATO jest przez Trumpa podważane. No, naprawdę nie jest tylko kwestia tego, komu jakie słupki rosną. Tutaj się sypie cała architektura międzynarodowego bezpieczeństwa. A doświadczenia ostatniego wieku są takie, że jak się sypie, to ogół nam na głowę. To jest ważniejsze niż słupki.
0: Ja wrócę do tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, bo brutalnie powiem tak. Oczywiście, że celem jest wygranie wyborów. Wy mówicie władza dla władzy. Otóż ja uważam, a rozmawiam też przecież z ludźmi z obecnej koalicji rządzącej, to nie jest tylko władza do władzy. Wyobrażacie sobie rząd, biorąc pod uwagę to, co powiedział Kostek w sprawie NATO i naszych sojuszy, który tworzy Konfederacja?
8: Jak najbardziej.
0: No nie, ja sobie wyobrażam taki rząd, tylko wyobrażam sobie, że te sojusze tym bardziej będą podważane. Tak. Przecież konfederaci, no dla nich amerykanizm jest generalnie dużym problemem. Natomiast to, że trzeba się układać z Rosją, już takim problemem nie jest. No. To też jest, będzie miał to wybór, bo przegrane wybory roku 2027.
9: Kostek właśnie przedstawił argument za układaniem się z Rosją, jak rozumiem.
8: Nie, to
9: jest
8: argument.
9: Nie ma Ameryki, Ameryka znika.
8: To jest prognoza możliwej katastrofalnej sytuacji, argument za tym, żeby katastrofę przyspieszyć.
0: Oczywiście, że my w przyszłym roku mamy też wybory kluczowe, nie tylko w Polsce. No, mamy wybory we Francji, jeśli tam wygrałby, nie daj Boże, Jordan Bardella dzisiaj lider sojuszy. Boże, nie sojusze. Dzisiaj jakiś dzień jest. Przepraszam, oglądam mecze piłkarskie w nocy, bo jest takie wydarzenie jak Mistrzostwo Świata.
8: I jestem niezwykle. Futbolówki wypadają z ekranu i walą w głowę.
9: Wtedy zaczniemy myśleć.
0: Tak, więc no to taki...
9: Frontu Narodowego, chodzi ci o Frontu
0: Zjednoczenia Narodowego obecnie tak nazywane, więc to się w ogóle może posypać, prawda? Cała ta architektura tutaj, o której mówi Kostek, i to jest gigantyczne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
9: Nie, poczekaj, jakiś mamy. Mamy wpływu na Bardella.
8: Mamy wpływ na Tuska.
9: Mamy wpływ na Tuska, uważam. Tak, bo albo na niego zagłosujemy.
0: No dobra, ale...
9: Mamy wpływ na Czarzastego. Mamy wpływ na Kosiniaka-Kamysza. I dlatego ja wolę o nich rozmawiać niż o Trumpie, bo Trump to jest bardzo ciekawa, egzotyczna sprawa, ale mamy minimalną siłę sprawczą jako Polska. Już nie mówię jako...
0: Mamy być może minimalną siłę sprawczą, wpływ tego rozsypującego się Sojuszu Północnoatlantyckiego na nasze bezpieczeństwo będzie dramatyczny.
8: Natomiast Jacku, my nie jesteśmy tutaj tajnym rządem, który wpływa na mocarstwo. My mamy próbować zrozumieć,
9: to po co
8: się
9: cię
8: dzieje.
9: Ja myślałem, że...
8: Ja nie wiem po co, ale my chcemy spróbować zrozumieć, co się dzieje, nawet jeżeli nie mamy na to wpływu. tak samo postępuje nauka. Nie mamy wielkiego wpływu na to, jaka jest struktura materii, ale zrozumienie jej pozwala uniknąć większych katastrof.
6: To jest fundamentalne pytanie, czy my siedzimy w tym studio co tydzień, żeby lepiej rozumieć świat i pomóc słuchaczkom i słuchaczom lepiej
8: samym
6: sobie.
8: I samym
6: siedzimy
8: sobie.
6: Z nadzieją, że może Donald Tusk nas wysłucha i zmieni zdanie.
8: A jak nie, to Donald Trump.
9: Jakaś grupa.
0: Bo Donald Trump mógłby słuchać. On być może pewnie słucha. NSA słucha wszystkiego, co tutaj mówimy, ale na pewno.
9: Znaczy, staramy się dostarczyć państwu, ja może objaśnię moje intencje, staramy się do państwu dostarczyć informacje potrzebne do podejmowania decyzji. Informacje, czyli fakty i opinie. I to mi się wydaje naszym obowiązkiem.
8: Uf, bo już się bałem, że jest inaczej. Dobrze.
9: W sprawie Trumpa nie będziemy podejmowali decyzji, tylko dlatego ten wątek mi dzisiaj
0: ja jeszcze miałbym taki apel już trochę obywatelski, a nie polityczny, bo my bardzo uderzamy w polityków, tak? No wiemy, że ich wpływ na opinię publiczną jest duży, ale i każdy z nas sobie tak w duchu odpowie, czy zachowuje się wobec na przykład Ukraińców, Bogu ducha winnych Ukraińców tej polityki, fair. Po prostu. Bo no, ja akurat wczoraj też rozmawiałem z profesorem Przemysławem Sadurą. Jak wiadomo, on ze Sławomirem Siakowskim robi te badania bardzo dogłębne.
6: A ostatnio z Oleną Babakową zrobili super badania.
0: Ja przypominam, że już trzy lata temu profesor Sadura i Sławek Sierakowski ostrzegali o narastających antyukraińskich tendencjach i użyli tam słownego wytrychu, miasteczko Wilanów. Liberalny elektorat jest antyukraiński również. Nie mówimy tutaj o zwolennikach Konfederacji.
9: Dobra, nie będę się pastwił nad liberałami.
0: A nie, no to ty jak lubisz, oczywiście nad Tuskiem też lubisz się pastwić.
9: I to jak ludzie, nie lubię się pastwić, ale muszę czasem. I to jak ludzie rozumieją liberalizm głównie jako laissez-faireizm, a nie wolność, prawda? I to jest zupełnie co innego. W związku z tym zakończę cytatem, jeżeli pozwolicie, z listu kardynałów ukraińskich i polskich. Nowe tysiąclecie, w które niedawno wkroczyliśmy, wymaga, aby Ukraińcy i Polacy nie pozostawali zniewoleni swymi smutnymi wspomnieniami przeszłości. To gorąco dedykuję wszystkim słuchaczom i niesłuchaczom. Bardzo wam dziękuję za udział w tym programie. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty
0: Kępiński. Dziękuję, do widzenia.
9: Komentatorami piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Wydawał Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek o niebezpiecznych manewrach w kościele. Życzymy dobrego piątku. Jacek Rzekowski. Do usłyszenia.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zawróćcie z tej drogi, apelował papież Leon XIV. Nie zawrócili. 1 lipca lefebryści wyświęcili czterech biskupów bez zgody papieża. Po raz pierwszy od 1988 roku. A Watykan odpowiedział dekretem o ekskomunice i formalnie uznał Bractwo Świętego Piusa X za schizmatyckie. Kim są lefebryści? Dlaczego od pół wieku spierają się z Rzymem? I co ten rozłam oznacza dla Kościoła, także w Polsce? O tym po informacjach w programie Owczarek.
7: Autopromocja.
10: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
11: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
10: Czas rodziców, sobota, 13.
11: Ula Malko,
10: Krzysztof Horwat.
23: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
26: Au! Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
28: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Znowu muszę się zająć windykacją.
30: To coś z indykiem?
29: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
20: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
19: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
20: O, i to lubię najbardziej.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Czy rząd poradzi sobie ze złą sytuacją w ochronie zdrowia? Na wtorek zaplanowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego. Dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Młodzi ludzie w wakacje szukają zatrudnienia. Chętnych jest więcej niż wolnych miejsc. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Ustawa dotycząca jawności zarobków i czasu pracy medyków, która czeka na decyzję prezydenta, to pierwszy krok w celu uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Mówiła w poranku TOK FM Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. To jednak nie kończy zmian, jakie zdaniem posłanki należy wprowadzić.
6: Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
2: Zdaniem Joanny Muchy za 3-4 lata odczujemy na rynku większą liczbę specjalistów w związku ze zwiększeniem naboru na kierunki lekarskie. Na wtorek zaplanowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Będą na nim przedstawione propozycje rządowych reform, które mają być odpowiedzią na nagłośnione ostatnio systemowe patologie oraz złą sytuację finansową NFZ-u. Chodzi o ograniczenie wieloetatowości, transparentność czasu pracy i likwidację szarej strefy w kontraktowaniu usług medycznych. Maciej Kluczka.
30: Wczoraj w tej sprawie z klubem Koalicji Obywatelskiej spotkała się ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, ale po spotkaniu ograniczyła się do krótkiego oświadczenia i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy.
31: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
32: To jest duże wyzwanie.
30: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który był na spotkaniu z szefową resortu zdrowia.
32: Rozmawialiśmy o wynagrodzeniach lekarzy, rozmawialiśmy o strukturze szpitali. Pani minister jest teraz w stałej współpracy z panem premierem.
30: A na podpis prezydenta czeka już ustawa pozwalająca ministerstwu na zdobycie wiedzy o realnych zarobkach lekarzy. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Węgry odebrały status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
33: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
2: Ziobro twierdzi, że istnieje jeszcze ścieżka odwoławcza, a wiza jest niezależna od dokumentu, na który została wydana. Ministra pracy ma nadzieję, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały zmieniły od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
0: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
2: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy nie mogą dłużej czekać, podkreślał w porannym EKG wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin.
1: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu. Średnio 4 miesiące zajmuje młodym osobom znalezienie pracy, tak twierdzą eksperci. A sezon na wakacyjne zarobki właśnie się zaczął. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, zauważa specjalistka do spraw HR-u Anna Kusa.
3: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
2: Pierwsza praca to często duży stres.
4: Tak, właśnie ostatnio podpisałam umowę o pracę. To jest taka praca, pakowanie kart płatniczych i ich wysyłka. Mój pierwszy dzień będzie jutro. Trochę się stresuję.
5: Mnie nigdzie nie chcieli przyjąć.
2: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić od 35 do 45 zł za godzinę. A do tego napiwki. 19 stopni dzisiaj maksymalnie w Gdańsku, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi, 23 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Piątek z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się także burze.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
8: Dzieje się w kościele. 1 lipca lefebryści wyświęcili 4 biskupów bez zgody papieża. To się zdarzyło po raz pierwszy od 1988 roku. Kara mogła być tylko jedna. Papież zakrzyknął po angielsku out, fuori, omnes. Nie, to przy okazji innej imprezy to tak mówi. W każdym razie ekskomunika. I teraz tak, dekret wydany twierdzi, że spowiedzi małżeństwa u lefebrystów są nieważne. Świeccy przystępujący do bractwa też ekskomunika. No i panie profesorze, myślę, że warto przypomnieć, wyjaśnić, kim są lefebryści. Potocznie mówi się to ci od mszy po łacinie, ale przecież to nie wszystko. O co im chodzi?
9: To nie wszystko. Ekskomunika była late sententie, co oznacza, że papież nie musiał tej ekskomuniki wydawać, tylko poszła z automatu. On tylko ją ogłosił, że dostali ekskomunikę late sententie, no bo się nie posłuchali. Historia jest dosyć długa. Założycielem całego tego ruchu jest Lefebvre, biskup. Pracował w czasie wojny w Afryce, później we Francji był biskupem, później był biskupem swojego zakonu, znaczy był przełożonym generalnym swojego zakonu i jako taki pojawił się na Soborze Watykańskim II. I tam się zaczęły dziać rzeczy, które mu się nie spodobały, choć wszystkie podpisy po tych dokumentach jego widnieją. Niemniej jednak później także reakcja po Soborze Watykańskim II spowodowała pewnego rodzaju taką konserwatywną panikę, bo ci szczęśliwi, wyzwoleni duchowni na przykład przestali nosić tonzury. To był straszny obciach. Taki zakonnik nie mógł wyjść na miasto bez habitu, czy ksiądz, bo był taki wygolony, w czapce musiał chodzić na głowie. Więc jest duża euforia, 67-89 rok, łącznie z takimi eksperymentami w kościołach, takimi gorszącymi. Wielu ludzi się wtedy zgorszyło. między innymi kardynał Ratzinger, znaczy wtedy Ratzinger, ale i Leszek Kołakowski był przerażony tym 68 rokiem, to się połączyło, te zmiany kulturowe z końcem Soboru i zmianami w Kościele. Główne zmiany, które wprowadził Sobór Watykański II, przeciwko czemu postawił się arcybiskup Lefebvre, to były zmiany w liturgii. Chciał przodem do ludzi i koniec z tą liturgią łacińską, więc oni chcą przywrócić ten stary ryt. Drugi element to jest tak zwany dialog ekumeniczny, że można rozmawiać z protestantami, a przecież to są odstępcy i tak dalej. Więc to są te główne rzeczy. Oni się jakoś tam skoncentrowali w Ekon w Szwajcarii, taka miejscowość, tam mają swoje centrum, rozrastają się. No i zaczęli wyświęcać swoich kapłanów, a później właśnie też biskupów. To spowodowało właśnie największy konflikt w 88 roku. No i ekskomunikę. Później następne lata to są próby łagodzenia, bo by przyszedł kardynał Ratzinger jako papież, Benedykt XVI. No i w związku z tym, to jak chcecie liturgię, dobrze, to pozwólmy na tą liturgię, są, można, tak i tak dalej. Próby dialogu, jakiegoś przywrócenia jedności. Papież Franciszek tym bardziej, przecież on był taki miły, w związku z tym jakoś tam próbowali rozmawiać. No i teraz to się skończyło, jak się skończyło. Nie dostali zgody papieskiej na święcenie biskupów. No i w związku z tym ta ekskomunika, lata sentencje. Dlaczego oni wyświęcili tych biskupów? No podejrzewam, że oni chcieliby jednak, żeby ten ich ruch nie wymarł śmiercią naturalną, tylko się jakoś tam powielał. Pytanie takie, dlaczego papież nie dał zgody na te święcenia? Mógł przecież wydać zgodę i byłaby, ciągle byliby jakimś tam wewnątrz kościoła jakimś ruchem, ale nie całkiem takim odszczepieńczym.
8: Czyli poszło pytanie do Watykanu, słuchajcie, chcemy wyświęcić biskupów, co wy na to, tak czy nie? Papież mówi nie. A oni mówią, my i tak wyświęcimy.
9: Tak, no i to jest, jeśli by to analizować pod kątem takiej treści merytorycznej, ruch ten lefewrystyczny, on jakby to powiedzieć, ma wewnątrz kilka sprzeczności. Ma trochę racji, a trochę racji nie ma.
8: W czym ma rację?
9: W czym ma rację? Rację ma w tym, że tradycja Kościoła katolickiego, to podobnie jak inne religii monoteistyczne, jest ekskluzywistyczna. Istnieją dogmaty 2000 lat, które mówią, że na przykład poza Kościołem nie ma zbawienia. W związku z tym teksty Soboru Watykańskiego II mówią, że jest taki ten, jakby to powiedzieć, jest jakaś nadzieja dla protestantów, dla niewierzących nawet, ludzi dobrej woli, dla Żydów. To jest sprzeczne z tradycją katolicką. Więc ten dialog z odszczepieńcami, z niewiernymi Żydami i tak dalej, to jest jakieś nieporozumienie, bo ci ludzie są, jeśli nie nawrócą się, nie przyjmą chrztu w Kościele katolickim, są skazani na karę piekła ognistego, jak mówi Sobór Florencki w XV wieku. Więc to jest problem, w którym oni mają do pewnego stopnia mają rację. I tym się Sobór Watykański II nie zajął, tym się nie zajmują do dziś uczeni, mężowie teologowie w Kościele katolickim, że ich doktryna jest w ciągu 2000 lat pełna niespójności. A nie mają racji na przykład w tym, że na przykład, jakby to powiedzieć, znaczy oni mogą mieć rację emocjonalną, że taka gwałtowna zmiana liturgii, to dla niektórych był szok. Liturgia wcześniejsza, trydencka, tyłem do ludzi, wszystko po łacinie, czy jakieś takie misterium się dzieje, kapłan coś tam robi i tak dalej. No a tutaj takie fajne, teraz się odwraca do ludzi, rozmawia pan z wami i tak dalej.
8: Więc ale już przez 60 lat ci, co byli w szoku, mogli już dojść do siebie.
9: To można nawet szybciej dojść, więc do siebie. I w tej

0: W Soborze Trydenckim w XVI wieku mamy pełną mobilizację przeciwko protestantyzmowi i takie dużo takiej działalności porządkowo-organizacyjnej. Powstają seminaria duchowne, spowiedź się pilnuje się, by księża żon nie mieli i między innymi ujednolica się liturgia. I to powstaje ta liturgia trydencka. No wcześniej było tak, że w katedrze w Mediolanie trochę inaczej, dominikanie inaczej. Zresztą do XX wieku zakony miały własne ryty, ale w katedrze Florencji inaczej, a w Rzymie inaczej. Trochę inaczej, krótko mówiąc, bo różnorodność była rytów. Ujednolicenie przyszło wraz z zagrożeniem protestanckim, bo centralizm i dyscyplina to są te dwa hasła, które się pojawiły i trwały do XX wieku. Sobór Watykański II był próbą jakoś właśnie, mówiono aggiornamento, czyli jakieś dostosowania do świata, w którym się jest dziś. No i to się bardzo, to aggiornamento, dostosowywanie się do świata, się nie spodobało lefebrystom, bo to nie Kościół powinien się dostosowywać do świata, tylko, panie redaktorze,
1: świat do Kościoła.
0: Do Kościoła, bo to Kościół ma tą jedyną misję, pełną prawdę, a ci, którzy są przeciwko, się nie zgadzają, no to anatema sit. A inna kwestia, no jest też taka już taka śmieszna, że jednak oni, arcybiskup Lefebvre był pierwszy, no oni w imię posłuszeństwa papieżowi, odmówili posłuszeństwo papieżowi, najwyższą cnotą, najświętszej tradycyjnej średniowiecznej trydenckiej teologii. To jest najwyższą cnotą, jest posłuszeństwo, bo posłuszeństwo to jest miłość. Tak jak Jezus był posłuszny Ojcu i oddał swoje życie za wszystkich wiernych, tak kapłan musi być posłuszny papieżowi. Więc to już zupełnie sprawia, że ruch lefebrystyczny jest śmieszny. Znaczy oni się sami ośmieszają w ten sposób.
1: Wrócimy do naszej rozmowy.
0: Chodzi o kontrolę i tak dalej.
1: No właśnie. O co chodzi? O tym będziemy rozmawiać po informacjach. Te już za kilka minut o godzinie 9:20. Gościem jest pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wracamy po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
2: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 9:20.

0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Szef ukraińskiej dyplomacji spotka się dziś w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. O spotkanie mieli zabiegać Ukraińcy. Wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje. A te są napięte, szczególnie po decyzji o gloryfikowaniu żołnierzy UPA odpowiedzialnych za rzeź wołyńską, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliziuk.
1: Nie da się budować współpracy i pojednania między naszymi narodami na gruncie historycznego fałszu. Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu, bo tylko w takiej sytuacji powinien się tu pojawić, żeby zaprezentować konkretne propozycje.
0: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieścił siły specjalne wzdłuż irańskiego wybrzeża Zatoki Perskiej, aby z wyprzedzeniem identyfikować statki korzystające z omańskiej trasy przez cieśninę Ormus. Korpus twierdzi, że statki mogą płynąć jedynie północnym irańskim szlakiem i ostrzegł przed korzystaniem z korytarza południowego, który przebiega wzdłuż wybrzeża Omanu i został zalecony armatorom zarówno przez ten kraj, jak i Międzynarodową Organizację Morską. Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają, oświadczył tymczasem prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC. Prezydent twierdzi, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny. To nie jest wojna w ścisłym sensie, to pozbawianie Iranu broni jądrowej, podkreślił Donald Trump. Premier Mołdawii Aleksandru Muntenau podał się do dymisji. Przekazał, że ustępuje, ponieważ nie jest w stanie dłużej pełnić swojej funkcji zgodnie ze swoimi zasadami i przekonaniami. Muntenau sprawował urząd premiera od listopada zeszłego roku. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Dziś w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomim Polem. 19 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku, maksymalnie 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi, 23 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Nad morzem będzie dziś bardzo mocno wiać, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę popadać. Teraz jeszcze raport smogowy. Ale bardzo króciutki, bo nie ma ani odrobiny smogu w całej Polsce. Mapa smogowa świeci na zielono, a to oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Lefebryści i ich tajemnice. Dzisiaj w programie Owczarek. Gościem jest pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ktoś powiedział, panie profesorze, bodaj kardynał Müller, o lefebrystach, że są bardziej protestanccy niż protestanci.
4: No właśnie, to wskazuje na ten paradoks, że bardziej papiescy, no jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że są bardziej papiescy niż papież, ponieważ oni chcą, to jest sprzeczność, protestując prerogatywy papieża, chcą chronić no, tradycję, której papież powinien być strażnikiem. To jest, czego się nie da już jakoś uspójnić. Jakbym był lefewrystą, to bym działał jednak inaczej. Ale wtedy ten ruch lefewrystyczny mógłby przestać funkcjonować, ponieważ no właśnie pokolenia mijają i tak dalej. Więc na bardziej protestanccy niż, no to jest takie powiedzonko ładnie brzmiące, oni bardziej protestanccy nie są w tym sensie, że Marcin Luther miał taką, to była taka okoliczność bardzo sprzyjająca, że został wsparty przez książąt władców niemieckich i swobodny, bez wpływu inkwizycji, prześladowań w sposób północne Niemcy, później następne kraje mogły rozwijać się w tej formie protestanckiej. Więc to powiedzenie może tylko zwracać uwagę na to, że są nieposłuszni papieżowi, a główną ideą na przykład Lefebvre'a na Soborze Watykańskim II było jego o takiej mniejszości kontestującej, ale jego niepokojem było osłabienie władzy papieskiej, właśnie decentralizacja. Tego typu tego typu rzeczy. No a później on sam w tą władzę papieską uderzał. Ja nie wiem, czy on miał wyjście, w sensie takim się postawić na jego miejscu i chcieć ochronić to, co on widzi jako tradycję kościelną. To już mówiliśmy, najważniejsza rzecz, święta liturgia. Tutaj trochę fetyszyzmu jest dla tej liturgii. Nie wolno nic tam ruszać. Z drugiej strony no właśnie posłuszeństwo papieżowi i tak dalej. Znaczy ten ekskluzywizm, znaczy ten wyjątkowość katolicyzmu, czegoś takiego w ogóle nie ma na ziemi. To jest jedyna droga zbawienia. To jest to, co jest do Soboru Watykańskiego II. Konstytucja Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II mówi, że właśnie są różne drogi, można tak przyjść, Bóg, nie można ograniczać Bogu drogi dotarcia do duszy człowieka i do zbawienia, do coś takiego. Więc no, on chciał tego chronić i czy byłby w stanie, gdyby nie zrobił tych manewrów takich buntowniczych, no to jest oczywiście pytanie. Inna kwestia, gdyby spojrzeć, już po mądry człowiek po szkodzie, gdyby spojrzeć na Sobór Watykański II, no to być może te zmiany mogłyby być wprowadzone łagodniej, nie z dnia na dzień, nie tak szokująco. Tak jak mówiłem, nałożyło się na to ten ruch kontestacyjny 68 roku, czyli przewalenie całych tych obyczajów tatusiów, mamusiów, dzieci, hipisi teraz leżą na polu, ubierają się inaczej niż tatusie, mamusie. Czy to się wszystko przewróciło na Zachodzie wtedy bardzo gwałtownie i wielu wtedy właśnie konserwatystów się obudziło, że jednak coś trzeba zachować.
3: Wspomniał pan, na chwilę jeszcze wracając do protestantów, że tam była polityczna opieka nad Lutrem, ale na tej uroczystości w Ekon byli także przedstawiciele skrajnej włoskiej prawicy. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś nowa tendencja, czyli religijny tradycjonalizm i radykalna polityka. Włochy, Francja, Stany Zjednoczone, przecież to się dzieje.
4: Tak, to się łączy, dlatego że być może karykaturalny obraz, jaki tworzą lefebryści Soboru Watykańskiego II, że to jest taki liberalizm, wszystko wolno, zakazuje się zakazywać, hasło młodzieży 68 roku, i że to jest właśnie ten zły wpływ świata lewicowego, może nawet komunistów, którzy tam drążą Kościół katolicki, więc prawicowcy się bardzo pod to podłączają. Jeśli byśmy patrzyli na historię ruchu Marie Le Pen, ale ona miała tatusia, który to założył, ten ruch, nazwa to jest, już nie pamiętam w tym momencie, no to na nacjonalistyczna partia francuska, lata 50-60, no to
3: Front National.
4: Front National, no właśnie, więc tamten
3: Zjednoczenie Narodowe.
4: To on tam był bardzo blisko, to oni byli właśnie w dobrych kontaktach z tymi ośrodkami tradycjonalistycznymi, lefebrystycznymi. To od początku była silna więź, dlatego że no to jest ten cały ten kłopot kulturowy. Mamy gigantyczne przyspieszenie społeczne, zmiany społeczne, związane na przykład z prawami jednostki, kobiety nawet dostają prawa i tak dalej, prawa do aborcji się pojawia w 70 roku we Francji i tak stopniowo w różnych krajach. Ta jednostka zaczyna sobie robić, co uważa, zakazuje się zakazywać i to ludzie, którzy żyją jakby trochę w innym układzie mentalnym, dla nich to jest chaos, dla nich to jest zniszczenie, dla nich to jest rozbijanie tradycji. I oni się muszą skupić, zebrać, żeby ochronić te wielkie skarby. I to jest w Kościele katolickim ruch lefebrystyczny, a ruchy te prawicowe, no przynajmniej kiedyś tam, one też takie, też były tego typu. Teraz to już nie wiadomo, bo jest internet i kto co reprezentuje w sensie ideowym, to jest kwestia tego, ile jest kliknięć. Mówimy to, co się klika.
3: Panie profesorze, a jaki jest tutaj, jeśli jest jakiś wątek polski, czy lefebryści w Polsce to jest jakaś duża grupa, a w ogóle nie grupa, i czy sądzi pan, że ta decyzja Watykanu, ekskomunika sprawi, czyli spowiedzi nieważne, małżeństwa nieważne, także ekskomunika dla świeckich formalnie związanych z bractwem, że to sprawi, że część opuści lefebrystów i powróci na łono Matki Kościoła jedynego.
4: No, może się przestraszą niektórzy, tak. Ja tutaj tych polskich lefebrystów jakoś nie mam przebadanych. To pewnie są też właśnie bardzo, bardzo tradycjonistyczne, konserwatywne grupy, które pewnie zamiast chodzić na zwykłą mszę, chodzą na mszę trydencką, ale było na to przyzwolenie. Od Benedykta XVI można było, w Warszawie pewnie też, można gdzieś na jakąś mszę trydencką się załapać. Miałem kolegę, który ryt dominikański odnowił, uprawiał to w rycie dominikańskim, czyli też takim trochę jakimś tym starym. No, ale on chyba troszkę poszedł za daleko i teraz jest w ruchu lefebrystycznym, więc nie wiem, czy jakieś kary na niego spadły, czy nie. Więc to jest, no jest to ostre postawienie sprawy przez papieża. No wiadomo, że jak rządzący nie rządzi, to wykazuje słabość. Tutaj papież pokazuje, że jest szefem stada. W związku z tym tupnął nogą, no i tupnął być może dlatego właśnie, żeby mu się to nie rozrastało. Swoją drogą, no dalej istnieje pytanie, dlaczego papież nie zgodził się na wyświęcenie tych biskupów?
3: Bo to co, nie przeszkadzało mu jakoś bardzo, że byliby?
4: No właśnie, no, ja się zastanawiam, no można było, no, ten ruch jakby od Benedykta XVI jest próba pojednania, dogadania się, próba uwzględnienia. Mamy, jeśli mamy taką multikulturowość, to możemy mieć też multikulturowość, że w Afryce troszeczkę inaczej ta msza wygląda, bo są jakieś elementy ludowe włączone, ludowe w sensie lokalne, że w Ameryce Południowej ta msza też będzie inaczej wyglądać, bo tam te swoje sprzęty przynoszą, czy elementy tej tradycyjnej wierzeń gdzieś się pojawiają. Jeśli to są Indianie, powiedzmy, którzy przychodzą na mszę do kościoła katolickiego, dlaczego nie zrobić też, pozwoli na ten pluralizm, jakby to powiedzieć, liturgiczny. No, nie dogadali się. Byłoby lepiej, gdyby się dogadali, gdyby po dobroci ich jednak wciągnięto. Znaczy byłoby lepiej dla katolicyzmu, gdyby ich wciągnięto w ten wpływ. Inna kwestia jest taka, że ta idea jedności, w sensie, że my musimy być jedno i że papież ma wszystkim zarządzać, ona jest troszkę, jakby to powiedzieć, specyficzna, no żeby nie używać jakichś takich określeń oceniających. No bo czemu niby ma być tak, że to wszystko zależy od papieża, czyli taki centralizm totalny, wszystkie dekrety, przepisy i tak dalej, wszystko wydaje papież. Czy nie można zachować jedności takiej, że oni są jednym kościołem? No ale to nie jest tak, że wszystkie decyzje są przez papieża podejmowane, że oni są lokalnie autonomiczni, oni sobie święcą swoich i jest kościół w Ekonii, jest kościół Marsylii, jest kościół Buenos Aires i oni nie wszystko jest dyscyplinarnie przez papieża centralistycznie zarządzane. Ta tradycja, tak jak mówiłem, jest od soboru trydenckiego, silnie wprowadzamy i tak dalej. Można byłoby i pójść duchem decentralizacji i mówić o jedności duchowej, jedności w Jezusie i tak dalej, i tak dalej, a nie jedności w prawie kanonicznym. Tutaj mamy też w Kościele katolickim pewien, jakby to powiedzieć, zatrzymanie pewnej ewolucji rozpoczętej przez Sobór Watykański II, a ta ewolucja mówiła właśnie o decentralizacji, o pluralizmie, że ten Duch Święty tchnie jak chce i tchnie też w tych lefebrystów, miłośników tych starych rytów, a niepokój przecież tych lefebrystów jest tego rodzaju, że no właśnie przez te zmiany, laicyzację kościoła, ludzie odeszli od kościoła. Po co mają chodzić do kościoła, jak tam ten ksiądz też w dzieńcach chodzi przy ołtarzu. Takie sceny były gdzieś tam. To było krótko, no ale było. Więc po co mają tam chodzić i tak dalej? Wykonując reformę Soboru Watykańskiego, Wesoły Władzyński, drugi jakby jest winą zmian kulturowych, co jest bzdurą, ale teraz młodzi przychodzą, bo widzą te ciężkie kostiumy, te stroje, te krzyże robione po wiele razy, znaki krzyża przez kapłana przy ołtarzu, że to przyciąga młodzież, więc to jest atrakcyjne. Dlaczego nie pozwolić na to? To są wszystko, to jest perspektywa lefewrystów.
3: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te obszerne wyjaśnienia. Pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
3: Do widzenia, panie profesorze. Informacje TOK FM zbliżają się już za kilka minut o godzinie 9:40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Co dzisiaj w programie?
5: Twój ulubiony produkt do jedzenia? To jest pytanie.
3: Tani.
5: Dobrze, bardzo dobre. Ale może jeszcze byś podzielił się jakieś zwierzenie tutaj, co lubisz.
3: Tani kawior.
5: Tani. To pytanie do mojego, naszego gościa. Kawior będzie tańszy czy droższy?
6: Ten naturalny, którego nie wiadomo, czy powinniśmy jeść, to on raczej powinien zachować te ceny, które są. Natomiast teraz ostatnio, natomiast sądzę, że pan redaktor jest na tyle, że tak powiem, świadomy, że stara się wybierać ten taki hodowlany, gdzie tam te ryby.
5: I
6: tam
5: ja nie wiem, czy on ten gorzej. Kawior jest. Być może chciał mnie zaskoczyć. Albo pana.
6: I tam może być trochę gorzej, bo te stawy się przegrzewały ostatnio, także tu może trochę cena wzrosnąć.
3: To czyli zgaduję, że będzie o cenach żywności.
5: Tak jest, a to wszystko mówił pan Bartosz Urbaniak, z którym rozmawiał będę tuż po informacjach w EKG. Właśnie tak jak zgadłeś o cenach żywności. Taniej, drożej, proszę zostać z nami, będziemy opowiadać.
3: EKG po informacjach, serdecznie zapraszam.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
24: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu na koniec podstawówki za rozwiązanie zadania z języka polskiego, uzyskali średnio 65% punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki 55%. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem kończenia szkoły podstawowej. Nie można go nie zdać, ale wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Nie rozmawialiśmy w koalicji o tym, żeby rząd mieli opuścić ministra kultury Marta Cienkowska, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mówił o tym w poranku TOK FM Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu z Nowej Lewicy. Jednocześnie przyznał, że reset jest potrzebny. Podkreślił, że nie ma wątpliwości, że system w opiece zdrowia źle działa i że Lewica dla poprawy sytuacji jest w stanie poprzeć najbardziej radykalne rozwiązania. Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy doświadczeni przez ostatnie burze na Lubelszczyźnie. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale także owoce.
25: Mali, nie ma porzeczki, wszystko tak jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
0: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. Mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dziś na termometrach w Gdańsku maksymalnie 19 stopni, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi, 23 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Piątek z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu. A na Wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się także burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Prawie 9.44, dzień dobry, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG, Maciej Głogowski, a w naszym studiu pan Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w BNP Paribas. Na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę to ważne, na jakie rejony, bo stamtąd będziemy też potrzebowali wielu danych w naszej rozmowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wie pan, mnie się wydaje, że jak GUS podaje dane, no to po prostu tak jest w sprawie inflacji. Jest niższa ta inflacja i ceny żywności prawdopodobnie niższe, bo jak popatrzymy na ostatnie dostępne dane, te już za czerwiec wstępne, to tam by wychodziło, że miesiąc do miesiąca ceny żywności o 0,7 w dół. No gdybyśmy teraz tutaj zrobili sobie krótką sondę, rozpytali się na przykład gdzieś tutaj w Warszawie na ulicy, to ja nie wiem, czy wiele osób nam potwierdzi, że ta żywność jest tańsza.
6: Pewnie nie, no bo takie poziomy 0,7 czy 0,3 powiedzmy od początku roku, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że mamy do czynienia z deflacją żywnościową, no to one są dla ludzi nieodczuwalne. To nie jest skok taki, który my zauważymy, że coś spadło o 0,7%.
5: No i tutaj wychodziłoby, jeszcze poczekamy sobie na szczegółowe informacje, że niższe były ceny warzyw i mięs. Bo to tak by nam pasowało po tym maju, kiedy już mieliśmy więcej danych, tak przeniósłbym to na czerwiec. Pan to też tam widzi?
6: Tak, i pewnie, i to się chyba utrzyma, więc to jest jakby powiedzmy dobra wiadomość. Zaczynając jakby od tego, co jest tańsze i dlaczego, no to na rynku mięsa ceny tych mięs popularnych, czyli przede wszystkim wieprzowiny i karkówki i kurczaka, utrzymuje sytuacja z Hiszpanii. W Hiszpanii jest African Swine Fever, przepraszam, afrykański... Zapomniałem słowa po polsku,
5: no, przepraszam. Właśnie ja się też zastanawiam, jakby to teraz powiedzieć. No dobrze.
6: W każdym bądź razie, ta choroba powoduje to, że rynek jest hiszpański, rynek jest zamknięty dla chińskiego importu. Mhm. I olbrzymie ilości wieprzowiny, które wyjeżdżały z Europy, konkretnie z Hiszpanii, do Chin, zostały w Europie.
5: Tak, właśnie, może po naszemu pomór tutaj mi podpowiadają,
6: o,
5: tak? Tak jak
6: tak.
5: I u nas chyba, tak? Tak, bo często żeśmy używali tego
6: ja się na tym zaciąłem, bo to słowo. Nie jest bezpośrednie tłumaczenie.
5: Tak, nie jest. Ale rozumiem, że o to chodzi, tak?
6: Tak. Mhm.
5: I to przez Hiszpanię?
6: No przez Hiszpanię albo przez zakaz importu europejskiego, aż konkretnie hiszpańskiej wieprzowiny do Chin. Te świnie, nazwijmy to, zostały w Europie. No i my mamy teraz tańszy sezon grillowy. Warzywa same z siebie po prostu bardzo dobrze przezimowały.
5: Niektórzy wolą na grillu warzywa.
6: No to,
5: bo nie jedzą mięs.
6: Można teraz i wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. A ponieważ,
5: sprawiedliwie, wszyscy
6: tak,
5: taniej.
6: A ponieważ wieprzowina jest dość mocno powiązana jako alternatywa do drobiu, bo to są dwa najtańsze gatunki mięsa, to ceny drobiu spodziewamy się, że też się zatrzymają na tym poziomie, na którym są. To jest jeszcze tam dodatkowo wspierane tym, że relatywnie ciągle są dość tanie zboża, zwłaszcza paszowe, w związku z tym tutaj się nie spodziewamy żadnych wielkich ruchów, można te grille rozpalać.
5: To już kto będzie chciał rozpalać, niech decyduje. Może powinniśmy porozmawiać o jakości tego wszystkiego. Czy ja jestem patriotą, uważam, że warzywa i owoce z Polski najlepsze.
6: Zgadzam się. To rzeczywiście tak jest, że przynajmniej jeżeli chodzi o owoce, to nasze owoce obiektywnie, to jest taka ciekawostka, jak mamy chwilę, to wytłumaczę, że one rzeczywiście są lepsze niż gdziekolwiek indziej. No może nie tylko w Polsce, ale w tym rejonie. I to polega na tym, że w okresie, w którym dojrzewają u nas truskawki, maliny, no to normalnie tam bywają takie temperatury prawie przymrozkowe, typu, że wiosną w ciągu dnia jest temperatura 20-20 parę stopni, ale ona potrafi zejść prawie do zera, czy do jednego, czasami do minus jednego, w momencie, kiedy się formują owoce i one reagują w ten sposób. To jest reakcja taka typowa, powiedzmy, dla botaniki, że wyrzucają cukier. W związku z tym te nasze owoce, tak jak pan kupuje, no, afrykańskie maliny, powiedzmy, one są dość smaczne, ale nie mają takiej petardy jak nasze, albo truskawki. I to polega na tym, że te nasze są poddane takim stresom temperaturowym w ciągu dnia i one reagują tym, że są jednocześnie i kwaśne, i słodkie, bo wyrzucają ten cukier, żeby się bronić przed zamarznięciem. I to jest jakby tajemnica, w jaki sposób to powstaje. I to obiektywnie bardzo dużo koncernów, które szukają właśnie tego, powiedzmy, najlepszego koncentratu, czy najlepszych owoców, przyjeżdżają i specjalnie część skupu robią właśnie w tych regionach, jak Polska, tam w górnej części Serbii, gdzie musi występować taka duża amplituda temperaturowa dzienna w trakcie dojrzewania owoców.
5: A niczego, jeśli chodzi o owoce, warzywa nie zabraknie, bo tutaj nawet kilka minut temu obaj wsłuchiwaliśmy się w informacje TOK FM i no zawsze ci, którzy produkują, no, mają jakieś obiektywne powody do tego, by być niezadowolonym, a to z pogody, z warunków, z kontekstu, z kosztów, wiadomo. To wszystko jest wiadomo. Coś nam wybitnie w tym roku pogoda pokrzyżowała, popsuła.
6: Na razie dość wysokie ceny, nawet 30% wyżej kosztowały te pierwsze wiśnie i porzeczki rzeczywiście skupowane.
5: I przez... będzie ich mniej?
6: To nie tak, nie do końca. To raczej, znaczy tu ryzykuję jako ekspert, ale moim zdaniem to polega na tym, że mieliśmy o blisko miesiąc przesunięty sezon dojrzewania owoców. I przetwórnie, które muszą wyprodukować odpowiednią ilość produktów dla swoich kontrahentów, którzy z kolei to potem przerabiają już na jakiś wyrób gotowy, one muszą ruszyć w odpowiednim momencie z produkcją. W związku z tym, kiedy oni byli już miesiąc opóźnieni w sezonie, kupowali te porzeczki i wiśnie, bo po prostu musieli rozpocząć produkcję. W związku z tym wywindowali tą cenę tych pierwszych owoców bardzo wysoko, natomiast ja osobiście spodziewam się, że te ceny wrócą mniej więcej do normalnych poziomów sprzed roku, powiedzmy, czy sprzed dwóch lat. I jak ktoś robi sam sobie przetwory, to proponowałbym teraz nie panikować, zaczekać do tych jesiennych, bo one i smaczniejsze, i cukier tani, także wtedy będzie lepiej.
5: Choć oczywiście no, z gwarancji, że tak na pewno będzie, nie mamy.
6: Nie mamy. Najwyżej mnie pan nie zaprosi więcej do studia.
5: No to chyba panu nie grozi. Bo bardzo lubimy wsłuchiwać się w to, o czym pan mówi i bardzo często te prognozy się sprawdzają, to może tak, żeby już mieć te wątki niektóre pozamykane, tak jeszcze raz chciałbym mieć pewność, nie jestem przekonany, czy dobrze to zarejestrowałem, to co to, to mięso w tym roku raczej pan nie przewiduje, w najbliższym, może w tym roku to za daleka perspektywa, ale żeby w najbliższym czasie było droższe?
6: Nie, moim zdaniem, czy naszym zdaniem, bo to już nie jest tylko moje zdanie, wieprzowina i drób nie powinien podrożeć. Raczej to będzie cena stabilna. Wołowina jest droga i obawiamy się, że nadal będzie droga. To też wynika z tego, że moce przetwórcze tutaj w Polsce nie są jakby w pełni zatrudnione, czyli po prostu brakuje mięsa dla przetwórstwa tego wołowego i my bardzo dużo eksportujemy. Wołowina ogólnie rzecz biorąc jest droga. Teraz można w sklepach znaleźć hamburgery z wieprzowiny. Bardzo dużo. 95% wołowiny z Polski wyjeżdża.
5: Słynęliśmy z tego eksportowania.
6: Tak, i dalej eksportujemy tą wołowinę.
5: Bo znów patriotycznie powiemy, że dobra.
6: Tania. Mimo wszystko tania.
5: Nie chciał się podpisać pod tym, że dobra. Zapamiętam. Ma pan jakieś przewidywania, jakie będą w tym roku zbiory zbóż?
6: Tak, myślę, że tutaj... tylko. Znowu,
5: zastrzeżenie.
6: Z dwoma zastrzeżeniami. Zbiory zbóż powinny być o 5-9% niższe niż były w poprzednich latach i tak mniej więcej około 5% niższe od średniej wieloletniej, więc spodziewamy się delikatnego wzrostu cen.
5: Czyli ceny.
6: Mhm. Natomiast to cały czas te ceny nie wrócą nawet do średnich takich wieloletnich, czyli te zboża będą mniej więcej w takiej cenie jak rok, dwa lata przed inwazją na Ukrainę rosyjską, czyli dosyć stabilne. Natomiast te dwa zastrzeżenia jeszcze, o których powiedziałem. Pierwsze dotyczy przede wszystkim El Niño, czyli zawirowań pogodowych i tam...
5: Doświadczamy skutków.
6: Tak, natomiast to, czego się obawiamy, dotyczy przede wszystkim nie naszej półkuli, tylko tego, jak będzie wyglądała, bo prawie pewni jesteśmy, że El Niño przyniesie sporą suszę i ona może objąć część Australii i Indii. I jeżeli będzie tak, że rzeczywiście w Indiach będzie bardzo sucho, no to tam nie wyjdą zboża, nie wyjdzie ryż przede wszystkim. No i to może wtedy zachwiać rynkiem zbóż po prostu, bo to są bardzo komplementarne produkty.
5: I wtedy co?
6: No i wtedy mogą zboża nieco bardziej wzrosnąć, bo to jak się zaczyna kłopot z ryżem w Indiach, to rząd Indii natychmiast wprowadza zakaz eksportu. W związku z tym wtedy zaczyna ryżu brakować na rynku światowym, on jest suplementowany innymi zbożami i to nam zaczyna trochę latać, tam się spekulanci wtedy do tego też włączają. Znowu, na koniec nie spodziewałbym się jakichś wielkich podwyżek, natomiast może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały, tak no trochę tak jak powiedzmy kakao czy zboże, czy ropa naftowa teraz.
5: Produkty nie wymagające wielkiego przetworzenia tańsze?
6: Generalnie tak. My się ogólnie spodziewamy się dość stabilnego, tak jak powiedziałem, te warunki takie lokalne pogody, którą jesteśmy w stanie mniej więcej przewidywać, bo te modele pogodowe, które dotyczą Europy, one są dosyć dobrze rozwinięte, więc tutaj nie spodziewamy się jakichś większych zawirowań. Oczywiście tam pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
5: Też bardzo dobre.
6: Tak.
5: Marchew.
6: Marchew i pietruszka. Ale tak to powinien być spokojny rok, no z tym zastrzeżeniem. Nie wiemy, jaki będzie skutek El Niño i nie wiemy jeszcze, co przyniesie nam geopolityka, a szczególnie działalność prezydenta Trumpa.
5: Nawet w rozmowie o cenach żywności, głównie od Polski zaczynając, musimy włączyć Trumpa?
6: Tak, dlatego jest jedna ważna rzecz, bo oczywiście prezydent Trump ogłosił już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt ostatecznych zakończeń konfliktu na Bliskim Wschodzie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby wychodził gaz z ciśniny Hormuz, dlatego że on jest potrzebny do wyprodukowania nawozów.
5: Nawozów?
6: Tak.
5: Ale te nawozy będą nam potrzebne w kolejnym sezonie.
6: Nam tak, natomiast poza tym Europejczycy się chyba dosyć dobrze zdywersyfikowali, bo ta wojna wybuchła dokładnie w tym samym momencie, kiedy Putin napadał na Ukrainę, więc mamy dosyć dobre porównanie i gaz, szczególnie w Europie...
5: Chodzi o moment w kalendarzu, a nie,
6: tak,
5: że ten sam
6: tak,
5: czas.
6: Tak, tak, tak, przepraszam, oczywiście. Tak. No, więc... To jest mniej więcej tam wzrost w euro za megawatt. Wtedy był 200, teraz jest 33. Wracając do tego, o co chodzi. Brazylia i Indie to nie są kraje, które są w stanie zbudować zapas nawozowy. W związku z tym oni te nawozy produkują na bieżąco. I bardzo ważne jest, żeby przed wczesną jesienią mogli już produkować sobie te nawozy z odpowiednią mocą, w odpowiedniej ilości. Dla Europy to nie jest zagrożenie, dla Stanów Zjednoczonych to nie jest zagrożenie, natomiast, a to są olbrzymie kraje ludnościowo, myślę, że Chińczycy też, mimo tego, że deklarują, że oni sobie poradzą, też mieliby problem bez tego gazu, żeby zaopatrzyć się odpowiednio w nawozy. No i to wtedy burzy absolutny porządek jakby na rynku żywnościowym kompletnie.
5: Ale najbliższa przyszłość, ta, którą możemy tak na krótki czas tutaj prognozować, bez większych zmian niekorzystnych dla konsumentów.
6: Bez.
5: Cen żywności.
6: Tak.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę, jak zawsze. Pan Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro PNB Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
5: To wszystko w magazynie EKG. Czas dla Cezarego Łasiczki na słów kilka.
1: Tak jest. Popczarek za chwileczkę startuje o godzinie 10:00. Będzie książka, będzie e-sport, no i będzie film. Także lato startuje polecajkami i fantastycznymi popkulturalnymi, popkulturowymi rzeczami.
5: W Popczarku. Po informacjach zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Andrii Sybicha z wizytą w Polsce. W tle spór o żołnierzy UPA. Szpital w Lesku z ogromnym długiem. Placówkę przy życiu trzyma SOR. A na koniec zajrzymy do Gdyni, gdzie trwa Open Air Festival. Kogo dziś zobaczymy na scenie? Jest 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Warszawie odbędzie się spotkanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. O spotkanie mieli zabiegać Ukraińcy. Wśród tematów sytuacja na froncie oraz wzajemne relacje. A te są napięte po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Maciej Kluczka.
13: Wizytę szefa ukraińskiej dyplomacji w Polsce bacznie obserwują rosyjskie media, które chętnie opisują ochłodzenie stosunków Warszawy i Kijowa. Najnowszym problemem jest pomysł Ukraińców na budowę Panteonu Narodowego, także z osobami związanymi ze zbrodnią wołyńską. To wywołało stanowczą i wspólną reakcję ośrodków władzy w Polsce, zarówno rządowego, jak i prezydenckiego. Ich przedstawiciele mówią, że Ukraina z takimi bohaterami będzie miała trudną drogę do Unii Europejskiej.
14: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
15: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
13: Mówili wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Maciej Kluczka, TOK FM.
12: Ponad 100 dronów i 2 rakiety. Rosjanie w nocy po raz kolejny zaatakowali Ukrainę. Pociski spadły m.in. na stację benzynową w Krzywym Rogu. Zginęła tam jedna osoba. 4 osoby, w tym matka z dzieckiem, zginęły w ataku na obwód sumski. Cezary Jaszczyk.
16: Ukraińskie służby poinformowały dziś o znalezieniu 3 kolejnych ciał ofiar ataku. To oznacza, że bilans wzrósł już do 30 osób. Prawie 90 zostało rannych. Rosjanie doprowadzili do poważnych zniszczeń w ukraińskiej stolicy. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził miejsca, w których doszło do uderzeń. Zaapelował o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i amerykańską licencję na produkcję rakiet Patriot. W nocnym wystąpieniu przekazał, że będzie zabiegał o to na nadchodzącym szczycie NATO. Obrona powietrzna powinna być jednym z kluczowych tematów tego szczytu. Oczywiście pod warunkiem, że sojusz wciąż ma znaczenie dla wszystkich swoich członków. Liderzy państw sojuszu spotkają się we wtorek w stolicy Turcji. Niewykluczone, że w Ankarze dojdzie też do bezpośredniego spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku i właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Wyjaśniła się też przyszłość tamtejszego SOR-u. Jego zamknięcie spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Marcin Starzec.
17: Zatrudnienie w ZOL-u, który ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
18: Pod tym względem to jest będą
6: dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
17: Jest jeszcze inna dobra wiadomość. SOR, któremu groziło zamknięcie, zostaje na miejscu. Ale lider społecznego ruchu w obronie placówki, Duszan Augustyn, alarmuje, że oddział może trafić w prywatne ręce.
10: Niepokój budzą przede wszystkim dwa zapisy zaproponowane przez szpital. Pierwszy z nich to jedynie jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy. Drugi zapis to bardzo niska odpowiedzialność finansowa podmiotu za niedostarczenie usługi na odpowiednim poziomie.
17: A to zdaniem Augustyna sprawia, że widmo zamknięcia SOR-u nie znika, ale tylko nieznacznie się oddala. Z Leska Marcin Starzec, TOK FM.
18: Do 2595 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Wedle dotychczasowych szacunków blisko 12,5 tysiąca osób zostało rannych. Jak mówił w TOK FM starszy aspirant Michał Szalc, ratownik ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Gdańsk, sytuacja na miejscu utrudnia przede wszystkim skala zniszczeń oraz wysoka temperatura.
19: To trudno oceniać z naszej pozycji, jeżeli tam tak duża była skala zniszczeń, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że te budynki wysokie, wysokościowe, które się tam poskładały i na przykład zablokowały transport, w takiej sytuacji nawet świetnie przygotowany kraj, wydaje mi się, że musi liczyć na pomoc międzynarodową.
18: Polscy ratownicy na akcję nie wyjechali. Tym razem do Wenezueli skierowano jednostki z Czech. Nick Cave, The Bad Seeds wystąpili na Open Air Festiwalu. Fani po koncercie 68-letniego muzyka wychodzili zachwyceni. Are you ready?
20: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no, naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
21: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No, on jest niesamowity.
22: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
23: Było genialnie, to było misterium. Nick Cave jest moim Bogiem.
18: Nick Cave wystąpił w Polsce już kilkanaście razy, a dziś na głównej scenie openera The Cure. Kolejne informacje o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Czas na pop czarek i rozpoczynamy od książki. Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof, historyk literatury, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
25: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
24: A przed nami Symultana Mariusza Czubaja, ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki, czyli kryminał PRL-owski.
25: Tak, ale kryminał wydaje mi się dosyć nietypowy i ta figura szachowa, która pojawia się w tytule, która pojawia się w treści też ze względu na to, że do pierwszego morderstwa dochodzi właśnie podczas gry, symultanicznej gry w szachy, ta metafora zostaje, myślę, rozciągnięta na formę tej książki. To znaczy Mariusz Czubaj prowadzi tutaj grę na wielu szachownicach i oprócz tych wątków stricte kryminalnych, czy takich wątków, w które wdziera się wątek szpiegowski też, czyli takich wątków bardziej spodziewanych w tej konwencji. Mamy też femme fatale na przykład. Mamy też wątki dużo mniej spodziewane i te wątki kryminalne krzyżują się z pamięcią o zagładzie, z pamięcią miasta Warszawy, która leży w gruzach jeszcze w dużej mierze. Jesteśmy w połowie lat 50. Jesteśmy w okolicach Odwilży i wydaje mi się, że to w jaki sposób Mariusz Czubaj krzyżuje ze sobą te wątki spodziewane z niespodziewanymi świadczy o jakości tej książki i wartości.
24: Tak, i ci, którzy mają oko do detalu, powiedzą, a tak nie było, to się nie zgadza, i Mariusz Czubaj na samym końcu tłumaczy, co się nie zgadza i dlaczego się nie zgadza. To znaczy mówi świadomie, które części że tak powiem, przerobił tak, żeby mu to pasowało do opowieści, a te części mogą oczywiście odbiegać od faktów historycznych, więc oczywiście jesteśmy w jakiejś przestrzeni PRL-owskiej, ale jeżeli coś się nie zgadza, to nie zgadza się świadomie. To była decyzja autora.
25: Tak jest, choć wydaje mi się, że bardzo wiele się zgadza i w tym, co się zgadza, Mariusz Czubaj jest bardzo detaliczny i bardzo przekonująco stworzone są te dekoracje Polski lat 50. Mamy też dużo takich aluzji, mrugnięć do czytelnika, dużo gier, kiedy mówisz na przykład o przyjaźni Marka i Krzysia, no to my musimy sobie sami dopowiedzieć, że chodzi o zakończoną tragicznie przyjaźń Marka Chłaski i Krzysztofa Komedy. Jest to też książka, która pracuje na silniku, nie chcę powiedzieć zapożyczonym od złego, ale na jakiejś części paliwa, na której też pisany był zły. Wchodzi w każdym razie w rozmowę ze złym Tyrmanda w jawny sposób. No i też myślę sobie, że my w Polsce nie przechodziliśmy przez ten moment w latach 80., który przydarzył się na przykład amerykańskiej popkulturze, kiedy powstają filmy nostalgizujące za latami 50., na przykład Powrót do przyszłości, który też sobie niedawno odświeżyłem. My z powodów politycznych nie mieliśmy po prostu do czego wracać, w taki sposób nostalgizować i mam wrażenie, że teraz dopiero jest moment, w którym te lata 50. wkraczają też do takiej popkulturowej wyobraźni na większą skalę. Towarzyszy temu też pewnego rodzaju glamuryzacja, myślę, lat 50., ale to, że nie wracaliśmy do lat 50. wynika też z tego, że czym innym zupełnie były polskie lata 50. niż amerykańskie. No tutaj u Mariusza Czubaja jesteśmy w przestrzeni gruzów. Te gruzowiska, które pokrywają Warszawę, zaludniają koczujący jeszcze w nich ludzie. Jest to miasto, które po prostu nosi bardzo świeże ślady doświadczenia wojennego.
24: Zainteresował mnie jeden wątek, może trochę odbiegnę od tej zagadki kryminalnej, no bo cóż mam o niej opowiedzieć? No możemy jak gdyby... Podejrzewam, że miłośnicy zagadek kryminalnych pewnie nie będą chcieli więcej informacji, tylko chcą w ten świat wejść. Ale tutaj pojawia się jedna z postaci, która spotyka znajomego sprzed wojny, II światowej, i mówi, no dobrze, to co u ciebie, jak tam twoi bracia? No, jeden nie żyje, zginął w eksplozji takiego, to się nazywało czołg Pułapka. I to jest w ogóle strasznie ciekawe, dlatego że Łukasz Mieszkowski napisał kiedyś książkę na temat tego czołgu Pułapki, który nie był się okazał czołgiem Pułapką, był w ogóle nie czołgiem, był zupełnie inną machiną przeznaczoną do czego innego. Natomiast zastanawiałem się, bo akurat tę kwestię dzięki książce Łukasza Mieszkowskiego znam pewnie lepiej niż przeciętny czytelnik bez tej książki. Zastanawiałem się, czy ten wątek czołgu Pułapki, czy autor jest świadomy wątku czołgu Pułapki i podaje go jako czołg Pułapka, bo on w którymś momencie faktycznie parę lat po powstaniu zaczął żyć jako takowy, no bo głupio się było przyznać do tego, że żeśmy odpalili wbrew rozkazom z Komendy Głównej jakiś mechanizm, który nas wszystkich wysadził w powietrze, więc teraz zbudujmy tę opowieść o złych Niemcach, którzy czołg Pułapkę podesłali. Czy autor nie jest świadomy?
25: Myślę, że biorąc pod uwagę detaliczność tak zwanego researchu Mariusza Czubaja, jak najbardziej jest świadomy. Przy czym odwołuje się tutaj, jak rozumiem, no właśnie do tego już wytworzonego mitu, do tej legendy miejskiej, która okrzepła na tyle mocno, że opowieść o tym czymś, czy czołgu, czy transporterze przewożącym amunicję, który wybuchł na Starym Mieście Warszawskim, ta opowieść trafiła do filmu, do Miasta 44. O tej historii zaczyna też Jarosław Marek Rymkiewicz swoje Kinderscenen. No więc to też pokazuje, w jaki sposób ta historia mocno zakorzeniła się w wyobraźni, pamięci, zniekształconej pamięci mieszkańców Warszawy. Dla mnie też ważne są te momenty, w których ta książka mówi przestrzenią, mówi samą Warszawą, mówi gruzowiskami, mówi...
24: To jest znowu ten silnik złego.
25: Tak, to jest silnik złego jak najbardziej, który może tu jest mniej łotrzykowski, ale wciąż dający różne inne frajdy. W Złym też mieliśmy do czynienia z ruinami. Niekiedy to są te same ruiny, które pojawiają się u Mariusza Czubaja zresztą, ale myślę, takie dotkliwe są te momenty, w których jeden z bohaterów patrzy na miasto i nie rozpoznaje go, bo zmienił się układ ulic. Nie wie, czy to, co ma pod powieką zapamiętane sprzed wojny, to jest na pewno ten sam budynek, który widzi obecnie. No i też mówiłem o tym wątku zagładowym i mówimy ciągle o ruinach. No dopowiedzieć trzeba, że ważną postacią jest tutaj Miguel Najdorf, skoro jesteśmy wśród szachistów, co sugeruje już tytuł. Miguel Najdorf, którego cała rodzina zginęła w zagładzie, a który był członkiem tej polskiej drużyny, która trafia na olimpiadę szachową w 1939 roku. Zajmuje tam drugie miejsce, przegrywając notabene z Niemcami. I ta drużyna rozprasza się po świecie, ale no właśnie Najdorf przeżywa wojnę w Argentynie będąc zresztą nie jedynym polskim szachistą żydowskiego pochodzenia, który przeżywa w Ameryce tak zwanej łacińskiej. Drugim będzie Paulino Friedman, który będzie łożył jakieś drobne datki na przeżycie Gombrowicza i zresztą te tropy, aluzje, mrugnięcia okiem wobec tej sytuacji Gombrowicza w Argentynie tu też się zdarzają. No, mowa o transatlantyku, mowa o Buenos Aires, mowa o Filidorze. Więc ta książka, jak powiedzieliśmy, sprawdza się nie tylko jako kryminał, ale jako tak zupełnie postmodernistyczna z ducha gra w szukanie aluzji i w radość z dekryptażu, z deszyfrowania ich.
24: Czyli można to przeczytać jako zwyczajny kryminał i zagłębić się w grę, zaangażować się w grę, kto tutaj zabił kogo i dlaczego, ale można też to czytać, no właśnie, jako bardzo naładowaną znaczeniami i aluzjami opowieść wielowątkową.
25: Jak najbardziej. I pojawia się tutaj taka figura trupiego miasta, wprowadza ją Mariusz Czubaj. Ta figura funkcjonuje tutaj w taki sposób, w jaki opowiadał nam o Warszawie Marcina Piórkowski, chociażby w Powstaniu Umarłych, to znaczy miasto, które przesyła

0: O 10.20 po informacjach wracamy, a gościem był pan dr Piotr Sadzik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
3: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
9: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi: nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
8: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm poparł zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zagłosowało 420 posłów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września tego roku. Ponad 50 nielegalnych migrantów próbował wwieźć w ciężarówce do Polski z Litwy 37-letni kierowca pochodzący z Rumunii. Przemyt ludzi udaremnili w Budzisku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z podlaską KAS. Wszyscy migranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec rumuńskiego kierowcy wszczęte zostanie postępowanie karne. Ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. Z języka polskiego uzyskali oni średnio 65% punktów, a z matematyki 55%.

0: 5%. Każdy z nich miał również do napisania testy z języka obcego. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w przypadku najpopularniejszego angielskiego średni wynik to 73%. Najlepiej poszło jednak ósmoklasistom, którzy zdawali hiszpański. Uzyskali oni średnio 77%. W informacjach to wszystko, a teraz czas na kulturę w toku.
1: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jak od blisko 20 lat, w tym roku, w lato, w Warszawie, grane będą bezpłatne przedstawienia plenerowe dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie Gramy Całe Wakacje organizuje Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Bezpłatne przedstawienia plenerowe będzie można oglądać codziennie, niemal do końca lipca na Placu Konstytucji, a następnie od 7 do 30 sierpnia przed Och Teatrem. Wybrane spektakle zostaną zaprezentowane także w praskim koneserze. The Cure to dzisiejsza gwiazda Open Air Festival na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Średniowiecze da się lubić. To cykl, który w sierpniu powróci do Muzeum Krakowa. Hasło tegorocznej edycji to Ludzie i Rzemiosło.
3: Będziemy mieć kowala, będziemy mieć bartnika, garncarza i garbarza. Natomiast jest to zapewne też dosyć ciekawe doświadczenie móc sobie na przykład którąś z takich rzeczy samodzielnie wykonać. To jest pewnego rodzaju pamiątka i doświadczenie.
2: Mówił kierownik projektu Jerzy Łobaza z Muzeum Krakowa. Wkrótce instytucja ogłosi pełen program edycji. Plenerowe koncerty nad Odrą, bezpłatne seanse kinowe dla dzieci, Festiwal Teatrów Ulicznych oraz 12. Głogowska Noc Rockowa to wakacyjny plan, który przedstawił właśnie Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. W planach są dziesiątki darmowych wydarzeń. Ponad 32 tysiące tomów, wśród nich wiele cennych ksiąg, znajduje się w otwartej w Bolonii bibliotece Umberto Eco. Zbiory zmarłego 10 lat temu pisarza i semiologa pochodzą z jego mieszkania w Mediolanie zostały przewiezione do miejsca, w którym wykładał 3 dekady. Biblioteka Eco jest uznawana za jedną z najważniejszych współczesnych kolekcji. W salach są też ponad 2000 tomów dzieł Eco w różnych przekładach i 600 książek mu poświęconych.
1: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
0: Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna osiągnie od 20 do 24 stopni. Nieco chłodniej, bo 18 na plusie nad morzem. W większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a popada w szczególności na północy.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przed chwileczką książka, a teraz coś, czego dawno nie było, o czym się mało mówi, a w niektórych państwach, takich jak na przykład Korea Południowa, to jest jeszcze popularniejsze niż sport. My się fascynujemy sportem, ostatnio się fascynujemy piłką nożną, bo Mistrzostwa Świata, ale e-sport, cóż to takiego jest i jak wielkie to jest także ekonomicznie przedsięwzięcie, o tym opowie pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: E-sport raczej kojarzy nam się pewnie z grami komputerowymi. Ktoś sobie siedzi i gra w gry. Nie traktujemy tego jako prawdziwy sport, a tymczasem są takie państwa, jak wspomniana przeze mnie Korea Południowa, gdzie zawodnicy, sportowcy, którzy grają czy też uprawiają e-sport, są traktowani tak samo poważnie, być może jeszcze poważniej niż sportowcy, którzy biegają, skaczą, rzucają, pływają. Mało tego, nawet jeżeli tym sportem jest gra w grę, to te gry odbywają się, czy współzawodnictwo odbywa się w salach sportowych, na stadionach, które są pełne. Ludzie trenują, przyjeżdżają, mają swoich trenerów, ale przecież to nie ja mam gadać, tylko pani.
6: Tak, to jest potężny w tej chwili cały ekosystem. E-sport rozumiany właśnie jako rywalizacja w gry komputerowe, w gry wideo. To jest właśnie cały de facto sektor gospodarki w tej chwili, należący do gospodarki wydarzeń, ale jednocześnie zachodzący na gospodarkę uwagi, czyli też nowy sektor, o którym rozmawiamy w świecie cyfrowym. To jest element tej gospodarki zdigitalizowanej, cyfrowej, czyli właśnie monetyzowanie atencji. Więc e-sport łączy te kategorie i jest w niektórych krajach rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo poważną branżą. Proszę pamiętać, że my też odróżniamy e-sport rozumiany jako profesjonalna rywalizacja w gry komputerowe od szeroko rozumianego gamingu, czyli uprawiania dla celów rozrywki tego e-sportu, grania w gry jako taka rozrywka dla szerokiej publiczności i rzeczywiście pod tym względem jest to jeszcze większa część gospodarki, bardzo się rozwijająca.
5: To jest ciekawe, bo kiedyś ktoś sobie kupił grę i grał sobie sam w domu na komputerze. Potem pojawiły się możliwości wspólnego grania, czyli łączyliśmy się z serwerami, można było uczestniczyć w grze z osobami, których nie znamy, nie widzimy, aczkolwiek wiemy, że się łączą z różnych miejsc na ziemi. Do tego w którymś momencie dołączyło też oglądanie tego, jak grają inni, no bo jeżeli byliśmy naprawdę świetnym graczem, no to pewnie nie interesowało nas, jak grają inni, ale jak byliśmy przeciętnym, słabym, no to sposób, w jaki ci najlepsi to robili, był zachwycający. Pojawiły się też, to w ogóle jest oddzielna jakaś też kategoria, takich różnych filmików, w których ktoś relacjonuje sposób, w jaki gra, co na pierwszy słuch ucha wydaje się czymś totalnie idiotycznym, no czemu mamy oglądać, jak ktoś gra w grę, skoro sami możemy zagrać, co mnie to obchodzi? A tymczasem okazuje się, że to też przyciąga uwagę. No i mamy, znowu wracam do tej Korei, rozgrywki. Stadiony się zapełniają, bo oto przychodzą ci najlepsi zawodnicy i zawodniczki, którzy pewnie w domu ćwiczą, no ale też ćwiczą w klubach sportowych przecież.
6: Zgadza
5: przychodzą,
6: się.
5: Trenują, mają swoich trenerów, mają odpowiedni profesjonalny sprzęt. Ich myszki komputerowe to nie są takie jak nasze, tylko nie wiem, wykalibrowane, co tam się z czego, z tytanu może zrobione.
6: No tak, tu oczywiście chodzi o czas reakcji, więc jest to absolutnie profesjonalny sprzęt. To zresztą tak samo jak z zawodnikami w sportach tradycyjnych. I tak samo właśnie te rozgrywki przyciągają uwagę publiczności. Szacuje się, że w 2025 roku to było około 640 milionów ludzi na całym świecie. Sama publiczność e-sportu. Więc widać na tej liczbie, jak to jest poważna branża. Ludzie są naprawdę tym zainteresowani i faktycznie oglądają streamowanie grania w gry, przygotowanie do treningu. W tym sensie trzeba sobie to wyobrażać jako dyscyplinę sportową, która budzi ogromne zainteresowanie widzów, ma fanów, followersów, a ponieważ w tym wszystkim jest również przygotowanie, trening, sukcesy, drużyny, reprezentacje, no to rzeczywiście bardzo w tym sensie to przypomina sport tradycyjny.
5: Czy, ponieważ nazywamy to e-sportem, to pewnie szukamy takich porównań ze sportem, który lepiej znamy, któremu od dłuższego czasu się przyglądamy. Czy możemy poprzekładać pewne kategorie ze sportu na e-sport, czyli na przykład o treningach mówiliśmy, no tak samo się przychodzi na trening gry w grę, jak się przychodzi na trening piłki nożnej czy skoków dal. Trener, wiadomo, tutaj jest i tutaj. Wspomniała pani o drużynach, o reprezentacjach, mamy też podobnie. Ale na przykład doping.
6: Jak najbardziej. W e-sporcie nie dość, że mamy doping farmakologiczny, podobnie jak w sporcie tradycyjnym, czyli taki skupiony na organizmie zawodnika, nakierowany na zwiększenie koncentracji, uwagi, wytrzymałości, czasu reakcji, takiego refleksu, ale mamy również doping cyfrowy i doping techniczny. W sporcie tradycyjnym też mamy doping techniczny, czyli taki dotyczący sprzętu, strojów sportowych, a tutaj dochodzi właśnie jeszcze ten doping cyfrowy, czyli wszelkiego rodzaju cheaty, które można stosować w grze. Również doping oparty na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, czyli na przykład analiza przeciwnika w czasie rzeczywistym, w trakcie gry, automatyzacja podejmowania decyzji, kody, algorytmy. Także tu dochodzi cała sfera dopingu, która nie jest obecna w sporcie tradycyjnym, albo przynajmniej jest wykorzystywana na przykład właśnie do analizowania przeciwnika, w ramach przygotowania do rozgrywki, dajmy na to z konkretnym przeciwnikiem, tutaj jest to rzeczywiście stosowane w takiej specyfice środowiska. I na to też trzeba zwrócić uwagę, że właśnie w sporcie tradycyjnym mamy zasadniczo doping skupiony na organizmie przeciwnika, a tutaj doping obejmuje całe środowisko technologiczne gry. Czyli wzmocnienie tego środowiska, w którym zawodnik gra. Wręcz możemy zadawać pytanie, czy rzeczywiście zawodnik w pewnym sensie gra sam. Ale doping farmakologiczny to też jest kwestia, która jest istotna. Tutaj z kolei są stosowane takie środki, które mają zwiększać uwagę, czyli na przykład oparte na amfetaminie albo lekach stymulujących, czyli takich stymulantach używanych dla przykładu w ramach leczenia ADHD. I nawet w Polsce mieliśmy 10 lat temu taki głośny przypadek, gdzie zawodnik przyznał się do stosowania leku Adderall, który jest stosowany właśnie w ADHD. No i po tym organizacja, czy organizator eventu zadeklarował testy antydopingowe w przyszłości. Także też jest to może takie na pierwszy moment zaskakujące, że zawodnicy e-sportowi stosują doping, bo nam się to kojarzy z mięśniami, ale tutaj chodzi właśnie o to również, jak długo oni czasami muszą siedzieć przy tym komputerze i jacy być wytrzymali, skupieni, szybcy, jak szybko podejmować decyzje.
5: Czy to jest na tyle duże zjawisko, że istnieją jakieś federacje czy inne organizacje, które by czuwały nad tym, żeby były jakieś spójne przepisy, sposoby rywalizacji, być może ligi?
6: Tak, to znaczy to jest stanowczo dyscyplina, która się rozwija i są kraje, które są liderami w tym zakresie, no przede wszystkim wspomniana przez pana Korea Południowa i rzeczywiście tam zadbano też o to otoczenie prawne dość szybko i taką profesjonalizację całego tego ekosystemu. Natomiast ja bym też podkreśliła znaczenie Polski w tej dziedzinie, dlatego że Polska jest bardzo mocnym graczem jako państwo, bardzo ważnym rynkiem. Tutaj nie mamy jeszcze stworzonych ram prawnych specyficznych dla e-sportu, chociaż bardzo istotne było włączenie do naszej ustawy o sporcie, do definicji tego, czym jest sport, rywalizacji opartej na tych właściwościach intelektualnych i to jak najbardziej może obejmować e-sport.
5: Brydża, szachy i e-sport.
6: Dokładnie. To z założenia było pomyślane właśnie o brydżu, szachach czy pokerze sportowym, natomiast dlaczego nie e-sport? Tutaj oczywiście też jako naukowcy o tym mówimy coraz więcej, coraz bardziej się to analizuje pod kątem prawnym. Na ten moment jest tak, że e-sport musi korzystać niejako z istniejących ram prawnych, więc nie jest to oczywiście proste, bo to jest zupełnie inna specyfika, ale ze względu na te liczne analogie ze sportem przyjmuje się, że naginamy te ramy sztywne stworzone dla gospodarki opartej na fizycznych wydarzeniach właśnie do tego e-sportu. U nas kluby sportowe rozwijają swoje sekcje e-sportowe, także bardzo wiele klubów profesjonalnych posiada takie dywizje e-sportowe, sprofesjonalizowane teamy, które w tej rywalizacji biorą udział, bo tak jak powiedziałam, Polska jest mocnym zarówno nazwę to ogólnie zawodnikiem, jak i przecież mamy bardzo mocny sektor game developmentu. Polacy tworzą gry, mamy świetne spółki tworzące gry komputerowe, mamy kilka spektakularnych sukcesów, jeśli chodzi o fantastyczne tytuły. Mamy bardzo duże zainteresowanie w Polsce, ogromna publiczność. Szacuje się, że w Polsce ponad 15-16 milionów obywateli gra w gry komputerowe, czyli zainteresowanie jest bardzo duże. Ale prawo jeszcze za tym nie nadąża.
5: Prawo za tym nie nadąża, ale ekonomia już pewnie tak. Czy mamy jakieś dane dotyczące wartości sektora w Polsce albo na świecie? Jakiego rodzaju to są pieniądze? Wspomniała pani o ponad 600 milionach widzów na świecie.
6: W Polsce 16 około, także to jest bardzo poważny rynek i szacuje się, że wydatki Polaków na gry wynoszą 1,2 miliarda euro, czyli jest to potężna skala. Na świecie e-sport generuje około 190 miliardów euro. Ja mówię też w tej chwili o szeroko rozumianym e-sporcie jako branży, nie jako tej rywalizacji profesjonalnej, tylko gamingu. To jest około 190 miliardów dolarów rocznie.
5: Czy euro?
6: Dolarów. To miałam tam dane w dolarach, więc podaję. Dla Polski są dane w euro, bo one są dla Europy liczone. To są, tak jak mówiłam, 1,2 miliarda. Czyli też bardzo, bardzo poważny jest ten polski rynek. Polacy dużo wydają na gry. Z tym, że to są wydatki na gry. A jak duża jest ta gospodarka, jeśli chodzi o całość, to nawet takich danych nie udało mi się aktualnych zebrać. Mamy dane sprzed pandemii, ale pozwolę sobie twierdzić, że one są bardzo mocno nieaktualne, bo to właśnie pandemia spowodowała tak skokowy rozwój e-sportu.
5: No i oto mamy, szanowni państwo, e-sport, czyli jeżeli ktoś się stuka w głowę, że ktoś tam siedzi i gra w gry i traci czas, nieprawda, być może trenował do rozgrywek, bo te rozgrywki to nie tylko pieniądze wokół, ale to też pieniądze przecież dla zawodników. Tak samo jak zawodnicy, którzy biegają, skaczą, grają w piłkę, to zarabiają pieniądze. No tak samo w e-sporcie też przecież są nagrody. Także e-sport, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzieli, jeżeli nie, to dzisiaj fantastycznie objaśniła to pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję serdecznie.
5: Informacje TOK FM już za chwilę o 10.40. Po informacjach powraca Pop Czarek.
4: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
7: To po bitwie na Łuku Kurskim III Rzesza definitywnie straciła inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. Armia Radziecka przechodzi wtedy do ofensywy i odtąd będzie już tylko szła na zachód, aż do Berlina.
4: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Media Expert.
19: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm skrócił termin do rozpatrzenia sprawozdania komisji do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe przepisy miałyby uprościć leczenie substytucyjne u osób uzależnionych od opioidów. Terapia ma być łatwiej dostępna na terenie całego kraju. Jak zapowiada resort zdrowia, informacja o takim leczeniu, a także wypisanych receptach, będzie w jednym centralnym rejestrze. Dzięki temu lekarze w całym kraju będą mieli dostęp do tych informacji, a to z kolei ma stanowić zabezpieczenie przed wyłudzaniem recept. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, poinformował starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji. Według wstępnych ustaleń mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń, gdzie wyciągnął ostre narzędzie. Uciekł jeszcze przed przyjazdem policji, ale funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Niebawem ma usłyszeć zarzuty. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku i próbuje z tym walczyć, a pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, który ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
23: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej. Według prognoz na wskazanym obszarze od latarni morskiej w rozewiu aż do wschodniej granicy państwa wystąpi wiatr, który w porywach może osiągać do 8 stopni w skali Beauforta. Alert drugiego stopnia obowiązuje do godziny 19. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej będzie nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, a na północy również przelotny deszcz i lokalnie burze.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest program Pop Czarek. Była książka, był e-sport, czas na film. Ci z Państwa, którzy korzystają z serwisu Netflix, zauważyli pewnie, że pojawił się film z 1980 roku, zatytułowany Szwedzkie w czasy. I pomyślałem, że o szwedzkich czasach bardzo dużo wie pani doktor habilitowana Maja Hacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Film, można powiedzieć, antyczny niemalże, bo 1980 to dla wielu może się wydawać bardzo, bardzo dawno temu. Ja powiedziałem, że tytuł filmu to Szwedzkie w czasy, ale chyba w oryginale to jest Czy na świńskiej imprezie będzie szwedzka kawa? To jest taki rodzaj imprezy I dlaczego Szwed na Gran Canaria boi się, że zabraknie mu szwedzkiej kawy? To bym chciał na początek wiedzieć.
24: Myślę, że już może dzisiaj się nie boi, ale w latach 80. się bał, bo szwedzka kawa była dla niego najlepsza i była takim wymiarem szwedzkości. Dzisiaj jest pełno wszędzie różnej kawy, więc myślę, że Szwedzi się o to nie pytają. To, co pan powiedział o tej świńskiej imprezie, gdzie właśnie szwedzka kawa, no to jest podtytuł w ogóle tego filmu. Film opowiada o wyjeździe Szwedów. Świńska impreza to jest wieczór wigilijny i to jest grill. Ponieważ Szwedzi na Wigilię jedzą szynkę. Więc tutaj to jest grupa Szwedów, którzy uciekają ze Sztokholmu, który w tym czasie jest taki, tak mniej więcej jak w Polsce, jak polska zima w mieście. I wyjeżdżają sobie w tych czasach, to był szczyt marzeń każdego takiego zwykłego Szweda, żeby pojechać albo na Majorkę, albo właśnie na Gran Canarię. No i właśnie mamy takich Szwedów, którzy jadą, która taką grupą, to są wszystko osoby bez dzieci, więc to są takie wakacje też takich łowców przygód różnorakich. I mi się wydaje, że tak, on jest z lat 80., on bardzo przypomina Polskę lat 90., ale takie wakacje Polacy ciągle spędzają. Nawet w dobie Wizera, Ryanaira i wszystkich tych tanich lotów, ciągle są czartery, ciągle są, mimo że wszyscy też możemy sobie wynająć apartament, prawda, czy sami sobie w ogóle zorganizować wakacje, to biuro podróży też mają się dobrze i takie wakacje, gdzie już trzech panów jest upitych już w pijanych i gra w karty, albo opowiada sobie dowcipy w samolocie, każdy z nas myślę, że widział i przeżył, chociażby ci, którzy skorzystali z czarterów już nawet nie jadąc tą wycieczką, ale powiedzmy sobie wykupując bilet.
5: Czyli mamy tego głównego bohatera, który idzie do psychoterapeuty, żeby wyleczyć się z lęku.
24: Tak, to przed wyjazdem.
5: Tak, przed lataniem, a tymczasem terapeuta okazuje się przemytnikiem, który robi z niego muła do przerzutu gotówki.
24: Jest wątek kryminalny, tak. Oczywiście to dzisiaj już by raczej nastąpiło. Nikt z nas nie weźmie od obcej osoby paczki, żeby przewieźć ją przez granicę, ale lata 80. Trochę później, w latach 80. jeszcze nie studiowałam, ale jak studiowałam, pamiętam, że wyjeżdżałam do Szwecji, jaki taki trochę znajomy, trochę nieznajomy mi coś wciskał, żebym zawiozła jakimś znajomym i ja to tam wzięłam z grzeczności. Dzisiaj byśmy chyba nic nie brali dla nikogo przez granicę, żeby przemycać, ale tam jest taki wątek, to jest wątek kryminalny.
5: Ten nasz bohater to taki trochę flegmatyk, mamincynek, byśmy powiedzieli.
24: Taka fajtłapa, tak.
5: Tak, to nie jest osoba, która ma cechy predestynujące do zostania bohaterem, znaczy w sensie bohaterem jakiejś zbiorowej wyobraźni. A jednak Szwedzi pokochali takiego właśnie bohatera. Warto dodać, że oprócz tego filmu jest jeszcze cała masa dalszych części.
24: Sześć części, prawda? W sumie, tak.
5: A i Polacy się zachwycają, więc cóż takiego jest w tym Stigu Helmerze, że on pomimo tego, że nie jest wykuty na bohatera, to tak nam się podoba.
24: Może dlatego właśnie, że nie jest takim macho, że już na szwedzkie czasy to było nowoczesne, tam w tym filmie są kobiety, które są bardzo takie pewne siebie, wiedzą czego chcą, a mężczyźni trochę są przez nich tacy odrzucani, nawet ten bohater główny, który tam prowadzi wątek kryminalny, dyrektor, cały czas go kobieta odrzuca i mówi, odczep się ode mnie, tak? Mimo, że zapłaciłeś za tę wycieczkę, ja jestem twoją sekretarką, to mam cię w nosie. Więc może też to może być, na przykład to może się też podobać kobietom, że on nie jest takim macho, ale też myślę, on ma swój sidekick, czyli ma takiego drugiego kolegę, który jest bardzo przedsiębiorczy. Ole, tak, który jest Norwegiem.
5: Norweg, właśnie,
24: tak.
5: To jest trochę tak jak Polak-Czech. Trochę,
24: tak, prawda? Jak najbardziej. Dla Szwedów to jest wielki smaczek. On mówi z takim zaśpiewem norweskim, tam ze szwedzkimi słowami. Oczywiście tego Polak nie wyczuje, ale dla Szwedów to było... Jest dużo rzeczy, których widzowie Netflixa, nie będący ze Skandynawii, nie wyczują, ale film jest uniwersalny, myślę, że tak, na takich czasach takie osoby my wszędzie widzimy. Właśnie tych panów, którzy od rana są pijani. Te panie, które wszystkie biegną i im się podoba kaowiec, tak? Bo to jest trochę szwedzki rejs z mniej wysublimowanym dowcipem, ale Szwedzi nie potrzebowali takiego dowcipu wypracować. Ale jest pan, który prowadzi zajęcia i te wszystkie panie, bo on jest przystojny, opalony i tam w odpowiednim wieku przychodzą na jego zajęcia jogi, czy to w latach 80. bardziej taki aerobik, czy cokolwiek to jest. Więc ja myślę, że ten uniwersalizm przyciąga. Jednocześnie jest dużo żartów sytuacyjnych, bo może tych słownych nie zrozumiemy. Szwedzi cytują to tak jak my Rejs, czy w ogóle Bareje na przykład. Nasze komedie z lat 80. Natomiast no my tego może nie, to akurat tę warstwę nie zrozumiemy, ale to w tym jest fenomen tego filmu, że on ma tę warstwę dla kulturową dla Szwedów, dla Norwegów, ale ma też takich dla uniwersalne elementy.
5: Wspomniała pani humor, ja bym powiedział szwedzki humor, tak, który jest zupełnie inny, prawda? Taki bardzo powolny, często...
24: Ale jak czeski trochę.
5: Trochę taki opierający się na zażenowaniu.
24: Tak, tak, jak najbardziej, tak. Ale człowiek też do tego dorasta, bo ja pamiętam, że jak mnie to puszczano na studiach, to już wtedy był fenomen, jak ja się uczyłam, to takie było to dla mnie, nie wiem, dziaderskie?
5: Już wtedy.
24: Już wtedy, tak. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że nie ma tu takiego dziaderstwa, nie wiem, no właśnie, że klepania kobiet po tylnych częściach i tego typu rzeczy nie ma. A w naszych filmach czy komediach różnych z lat 80. jest mnóstwo takich rzeczy. Tutaj jest właśnie taka równość moim zdaniem i właśnie ten fajtłapowaty mężczyzna.
5: Może dlatego w komentarzach różnych pojawiają się głosy od zachwytu po konsternację. Niektórzy mówią, Boże, ale gniot. Ale oglądam.
24: Ale oglądam, no właśnie. Bo jestem ciekawa, jak się skończy, co się zdarzy z tymi pieniędzmi, które zostały przemycone, ale nie zostały przemycone, dotarły za późno, prawda? No i jest tam takie zażenowanie właśnie, ale ja to rozpoznaję, jak jeździłam z dziećmi na All Inclusive, tam wieczorek zapoznawczy, tak? I wszyscy tańczą, a przedstawiciele biura podróży śpiewają i grają na jakichś dziwnych instrumentach. No, to jest takie międzynarodowe, bym powiedziała. Tylko, że leżaków nie zajmowali przy basenach ręcznikami.
5: Swoją drogą myślę, że na ten film można trochę zerknąć dzisiaj jako na pewien etnograficzny dokument, no bo przecież coś, co się w latach 80. wydawało taką daleką podróżą, no dzisiaj jest niemalże jak dojazd taksówką czy autobusem. Wsiadamy do tanich linii, lądujemy, oczywiście, ktoś nas zawozi do hotelu i już. Jak gdyby to jest właściwie taka czynność niemalże higieniczna. A kiedyś to się tam właśnie pakowało, to była wielka wyprawa.
24: Tak, i proszę też zwrócić uwagę a propos etnografii, jak strasznie wyglądała ta miejscowość turystyczna. Ja nie mówię, że dzisiaj niektóre miejscowości turystyczne w Hiszpanii dobrze wyglądają, bo też są takie bloki, które są hotelami, ale tutaj to było wręcz okropne. To właśnie były takie początki tej turystyki masowej i to są takie hotele, taka trochę szarość. Właściwie to te Kanary, jak oni tam lądują, nie wyglądają lepiej od tej zabłoconej Szwecji przez chwilę. Dopiero później tam oni gdzieś chodzą do jakieś miejsca, powiedzmy bardziej etnograficznie hiszpańskie, można powiedzieć, kupując osiołki wystrugane czy coś w tym rodzaju.
5: Tak, to i targując się ostro. No właśnie, też można spojrzeć na to, że mamy film sprzed prawie 50 lat i mamy właściwie film o tym, jak grupa ludzi leci daleko, no bo to jednak jest wyprawa, jeszcze jesteśmy przed tanimi liniami, po to, żeby ze swoimi rodakami leżeć przy basenie i narzekać na cały świat.
24: Czy to nie jest bardzo polskie? Czy to nie jest tak właśnie, że mamy takie hotele?
5: Najbardziej na to, co w domu, prawda?
24: Tak, tak. Żeby, a z jednej strony narzekać, a z drugiej strony jest tam scena Wigilii, na której są klopsiki. Tak, nie ma specjałów, tylko robią specjałów hiszpańskich, tylko robią sobie te klopsiki szwedzkie, no pytają
5: dobrze,
24: o tę kawę,
5: wiadomo.
24: Tak, a w domu najlepiej, no i to jest Wigilia. Z drugiej strony jest też takie wymieszanie tradycji, oni w basenie tańczą dookoła choinki, śpiewając akurat, no to jest nie do rozpoznania, ale coś, co się śpiewa na Midsommar szwedzki, a wcale nie na Wigilii, ale już wszyscy troszeczkę wypili na tej Wigilii, więc no tak narzekają na dom, ale mają swoje domowe obyczaje przeniesione na południe Europy.
5: Jest 6 odcinków tych przygód, czyli narty, golf, zdaje się sanatorium, no wszędzie ten nasz taki fajtłapa, nieporadny Szwed kontra zorganizowany wypoczynek.
24: Nie wiem, czy wszystkie są na Netflixie, nie powiem szczerze, nie sprawdzałam.
5: Ale można się szybko nauczyć szwedzkiego.
24: Tak,
5: nie jest taki trudny.
24: Tak, można też jakby generuje się napisy dzisiaj, tak różne rzeczy.
5: To tylko się trzeba chyba różne rzeczy są prawidłowo możliwe. Nauczyć wymawiać i
24: Nie, tak. Więc, ale tak, jeżeli komuś się to podoba, wprawdzie ten był największym przebojem, to od razu powiem, że może następne już nie będą takim wspaniałym doświadczeniem szwedzkości, ale w Szwecji one były również popularne. No tutaj twórcy poszli za ciosem i stworzyli A6 i również na te następne już krytycy narzekali, ale publiczność szła do kin równie masowo jak na ten pierwszy odcinek, na ten pierwszą część.
5: Na pewno jest to ciekawe doświadczenie. No bo jest to, nie jest to kino artystyczne, to no nie jest art house, który oceniamy po 50 latach i mówimy, o, ten się świetnie zestarzał, tutaj już widać, że rydwan czasu lekko zahaczył. No, ten film, kiedy powstał, jak gdyby był przeznaczony dla szerokiej publiczności.
24: Absolutnie.
5: On miał po prostu bawić.
24: On miał wyśmiać Szwecję, Szwedów na wakacjach. Tak. Z drugiej strony po latach stał się kultowy, albo nawet kampowy, bo Szwedzi powtarzają teksty typu nie mogę wódki, bo nie toleruję, a druga osoba pyta, kto toleruje, tak? I tak dalej. Nie toleruje wysokoprocentowych alkoholi. Czy byłem trzeźwy z rana, ale już się poprawiam. Jakieś tego typu uwagi. No więc on w dalszym ciągu oczywiście nie jest kinem artystycznym, ale myślę, że patrząc na to, co innego oferują platformy streamingowe, to jest coś innego z tej kultury nordyckiej, bo my mamy przede wszystkim kryminały, prawda? Ale też coś innego w tym sensie, że nam się wydaje, że i w tych kryminałach widać to dobrze działające państwo, tak, kontrolę, a tutaj ci ludzie są zupełnie, są jacyś przemytnicy, ci ludzie są fajtłapowaci, różne rzeczy im nie wychodzą.
5: Szwedzkie wczasy na Netflixie, film z 1980 roku. Ciekaw jestem, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, państwa głosów, państwa opinii, państwa wrażeń, proszę pisać na adres pop@tok.fm, a gościem była pani doktor habilitowana Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
24: Ja też bardzo dziękuję.
5: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11, a po informacjach oczywiście poetycki piątek i dzisiaj kolejny odcinek naszego cyklu Europejski poeta wolności. W studio za chwilę będzie pan Enormis Tationis i poetka rumuńska. Jej nie będzie w studio, ale jej poezja tak, Nora Juga.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Na razie bez rekonstrukcji rządu. Marszałek Sejmu twierdzi jednak, że zmiany są potrzebne. Kolejne kontrole w warszawskich szpitalach. Tym razem do akcji wkraczają radni z PiS-u. Donald Trump ponownie krytykuje NATO. Zasugerował, że USA nie powinny już być członkiem sojuszu. Jest 11:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie rozmawialiśmy w koalicji o rekonstrukcji rządu, zapewniał w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To pokłosie nieoficjalnych informacji, że Radę Ministrów mieliby opuścić ministra kultury Marta Cienkowska, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak mówił gość Jacka Żakowskiego, reset, w szczególności w ochronie zdrowia, jest potrzebny.
14: Nie było na ten temat rozmowy w koalicji. Jeżeli chodzi o rząd, kształtuje ten rząd premier. Na razie nie było jeszcze rozmowy w tej sprawie w koalicji. To mówię jakby uczciwie. Reset jest potrzebny i radykalne zmiany są potrzebne w służbie
15: bo
14: zdrowia.
15: Bo to widać po sondażach.
14: To po pierwsze widać po stanie służby zdrowia.
13: Jak mówił Czarzasty, lewica dla poprawy sytuacji w ochronie zdrowia jest w stanie poprzeć najbardziej radykalne rozwiązania. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą odwiedzić placówki i sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudnieni ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. W sprawie sytuacji w szpitalach domagają się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS, szef warszawskich struktur tego ugrupowania.
16: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
13: A jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znowu krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
0: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejne w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówił w TOK FM wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
15: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
13: Z częściowej realizacji e-recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Hiszpania w końcu zagrała jak na faworyta przystało. Po zwycięstwie 3-0 nad Austrią pewnie awansowała do 1/8 finału mundialu. Dużo więcej emocji dostarczyło spotkanie Portugalii z Chorwacją. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: Hiszpanie bawili się piłką przez 90 minut i Austriacy nie mieli nic do powiedzenia. Teraz czeka ich starcie z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a Gonzalo Ramos strzelił bramkę w 94 minucie. Chorwaci odpowiedzieli golem, ale sędzia go nie uznał, mówi trener Zlatko Dalić. Byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Decyzję VAR nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Dalej gra także Szwajcaria, pokonała Algierię 2-0. I jeszcze ciekawostki, ta oczywista. Ronaldo w wieku 41 lat został najstarszym strzelcem bramki w fazie pucharowej mundialu. Z kolei hiszpański bramkarz Unai Simon jest niepokonany od 519 minut. Na tych mistrzostwach gola jeszcze nie puścił. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Kolejne informacje o 11.20, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura w większości kraju, termometry w większości kraju pokażą maksymalnie od 20 do 24 stopni.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Czas na poetycki piątek i dzisiaj kolejny, ostatni już odcinek z cyklu Europejski Poeta Wolności. To seria wydawnicza, czyli twórczość poetek i poetów nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności. Dzisiaj kolejna finalistka, Nora Juga, poetka rumuńska, której twórczość pozostaje w przestrzeni wykształconej cielesności i kobiecości. W serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności ukazał się tom poetycki zatytułowany Niewola Kręgu, a wyboru wierszy dokonał i z języka rumuńskiego na polski przełożył Enormis Tationis, filolog klasyczny, tłumacz, poeta i miłośnik mitu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu.
3: Rozpoczynamy od razu, wskakujemy na główkę.
18: Tak, myślę, że możemy zacząć wierszem, skoro jest to poetycki piątek. Pierwszym wierszem. Oczy nieskończoności. Ktoś zawsze jest w tamtym kręgu i krzyczy o niezależność. Żaden cień nie pada z sufitu, z szubienicy albo od kołyski, ponieważ dobre żarówki zostały skradzione, a pozostałe, przepalone żarówki są oczami nieskończoności, które nie widzą brzegów. Nietknięte szwy ciała i dziewice wypchane szorstką trawą, która pachnie morzem. Nieotwarte przez żadnego morskiego potwora. Ach, ktoś zawsze jest w tamtym kręgu i krzyczy o niezależność.
3: Fantastyczny wiersz.
18: Dla mnie wiersz jest bytem wolnym, otwartą przestrzenią, która powinna zmuszać czytelnika czy słuchacza do uruchomienia krytycznego myślenia i wyobraźni. Więc może jak będziemy czytać wiersz, to nie będziemy ich analizować tutaj na...
3: No tak, bo wiersz, tak jak pan to pięknie powiedział, jest czymś, co spotyka się z czytelnikiem czy czytelniczką i działa w nim czy z nią, coś tam pobudza, ale nie ma jednej oficjalnej, uniwersalnej wykładni. Czasami przecież autorzy i autorki są zaskoczone, że na przykład u kogoś takie pojawiły się reakcje, skojarzenia czy emocje, które przecież nawet nie były zamierzone w najczarniejszych scenariuszach. Myślę, że Nora Juga nie jest wszystkim znana, więc warto może kilka słów o poetce, tym bardziej, że to, że pan tłumaczy jej poezję, też wcale nie jest takie oczywiste.
18: Tak, Nora Juga, rocznik 1931, ma 95 lat. Z wykształcenia germanistka, tłumaczka literatury, prozy, także prozy filozoficznej z języka niemieckiego na rumuński, poetka, autorka ponad 20 tomów poetyckich, najbardziej jednak znana chyba jako prozatorka. W języku polskim mamy przetłumaczoną jedną jej powieść, Dama z młodzieńcem, a Niewola kręgu jest pierwszą jej książką przetłumaczoną właśnie, poetycką książką przetłumaczoną na język polski. Wcześniej jej wiersze ukazywały się w jakichś antologiach, ale tom Niewola kręgu, właśnie który mamy tutaj przed sobą, jest jej pierwszą pozycją translatorską. Książka dla mnie bardzo ważna, ponieważ jest to mój debiut także translatorski. Ja z językiem rumuńskim mam styczność od prawie 20 lat, z jakimiś dłuższymi przerwami, ale poezja rumuńska jest mi bliska, ponieważ sam jestem poetą. Norę Jugę poznałem osobiście w roku 2017.
3: Na jakimś bankiecie?
18: Tak, w roku 2017 reprezentowałem Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Bukareszcie. Wtedy rumuński Pen Club obchodził swoje 95 lat i zostaliśmy zaproszeni do Pałacu Cotroceni, czyli siedziby prezydenta Rumunii, wówczas Klausa Johannisa. Mieliśmy z nim spotkanie. Tam także poznałem rumuński świat literacki, ale także tłumaczy z całego świata, członków Pen Clubu. No i tak się zapoznaliśmy. Wówczas miałem okazję usłyszeć wiersze Nory, które były dla mnie nowe. Sporo rozmawialiśmy podczas festiwalowych wydarzeń. I kiedy w 2024 roku, przez przypadek skrolując Facebooka, odkryłem, że do ostatniej edycji, czyli 9. edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności został wybrany język rumuński, no to krzyknąłem sobie heureka, nie? Od razu przyszła mi na myśl Nora Juga. No i się udało. Wysłałem próbkę 8 wierszy. No i szczęśliwie w listopadzie 2024 roku dostałem telefon z Gdańska późnym wieczorem, że znaleźliśmy się w finale. No duża radość. I dla mnie jako debiutanta tak naprawdę, a wiem, że była też konkurencja, byli zgłaszani przez innych tłumaczy literatury rumuńskiej inni kandydaci, no ale to nam się udało przejść do finału. No i wtedy rozpoczęła się super fajna przygoda literacka z Nagrodą Europejski Poeta Wolności. Ja o tej nagrodzie słyszałem dużo wcześniej, natomiast nigdy jakoś szczególnie nią się nie interesowałem. A szkoda, bo idea wolności jest mi bardzo bliska, nie tylko mnie jako poecie, ale także Norze Judze.
19: która przecież była, jak to się ładnie mówiło, był na nią zapis, przez wiele lat nie mogła publikować.
20: Tak, Nora Juga debiutuje w roku 1968 książką poetycką To nie moja wina. Debiut zostaje świetnie przyjęty przez krytykę i czytelników w Rumunii. I w roku 1970 wydaje drugą książkę, Niewola kręgu, za którą komunistyczna cenzura, reżim skazuje ją na literacki niebyt. Mianowicie dostaje zakaz publikacji książek na okres 8 lat i zostaje oskarżona o chorobliwy erotyzm. Diagnoza jest dla niej bardzo zaskakująca, bo nie widzi nic chorobliwego w swoim erotyzmie. I w tym czasie właśnie poświęca się tłumaczeniom literackim z języka niemieckiego. W roku 1978 wraca odświeżona, nic nie ginie z jej języka poezji, wydaje książkę poetycką Listy niewysłane i dalej kontynuuje swoją pracę literacko-translatorską. W ogóle Nora Juga jest postacią kultową. Ma bardzo ekscentryczną osobowość. Dla młodszych literatów właśnie jest na pewno autorytetem i mistrzynią literatury. Wielokrotnie nagradzana i w Rumunii, i za granicą. Została odznaczona przez dwóch prezydentów, prezydenta Niemiec i prezydenta Rumunii. Powstały dwa filmy dokumentalne na temat jej życia i twórczości. Pierwszy, Tutaj Nora Juga. Drugi, Dlaczego nazywam się Nora, skoro moje niebo jest czyste. No, osoba niesamowita. Bardzo lubi rozmawiać przez telefon. My przez te dwa lata przegadaliśmy tyle godzin przez telefon, ale o czym, niech to zostanie moją i Nory tajemnicą. Natomiast wracając do samej idei nagrody, o wolności. Może powiedzmy sobie, bo to chyba jest ważne, czym jest wolność w literaturze? Nora Juga w swoich wywiadach często podkreśla, że dla niej wolność jest czymś niemalże skandalizującym. Ja to rozszerzę. Ja wolność postrzegam w sposób bardziej filozoficzny, jako pewnego rodzaju etykę kontaktu werbalnego, pewnego rodzaju szczerość i otwartość w rozmowie. Starożytni Grecy określali to terminem paresia. I ta wysoka literatura, ona nie może bać się ryzyka formalnego czy emocjonalnego. Powinna mieć moc przekraczania i języków, i gatunków, i wyobraźni. Nie bać się nawet transcendencji, gdzie sfera sakrum nie ulega profanacji, ale procesowi oczyszczenia katharsis. I ja tak rozumiem wolność, co robię także w swojej twórczości.
19: Do naszej rozmowy i do poezji Nory Jugi powrócimy po informacjach TOK FM. Już za chwileczkę, o godzinie 11.20. Poetycki piątek, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Europejski Poeta Wolności.

0: Rosji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Warszawy przyjął dymisję swoich zastępczyń Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski na razie nie poinformował, kto zajmie miejsce wiceprezydentów. Podczas swojego przemówienia podkreślił jednak, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej, poinformował zastępca rzecznika prasowego Koszalińskiej Straży kapitan Kacper Wiśniewski. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji. Przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Średnio 4 miesiące zajmuje młodym osobom znalezienie pracy, mówią eksperci, a sezon na wakacyjne zarobki właśnie się zaczął. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, zauważa specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
16: Z jednej strony...

0: Mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
1: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić od 35 do 45 zł za godzinę, a do tego dochodzą jeszcze napiwki. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na Wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Poetycki piątek, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Europejski Poeta Wolności, czyli finaliści Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności. Dzisiaj Nora Juga, poetka rumuńska, a w studio pan Enormi Stationis, filolog klasyczny, tłumacz poeta, miłośnik mitu i tłumacz oczywiście tego tomu, z którego wiersze dzisiaj w programie Poetycki Piątek pojawiły się. I pojawiać się jeszcze przez chwilę będą.
4: To co, może następny wiersz. Przeszłam przez korridę. Powiedział mi tej nocy, że przeszłam przez pustą korridę. Po tym, jak jego ciało zostało przebite przez 7 fletów z męskiej kości. Powiedział mi, że tańczyłam. Potem zamilkł, zdaje mi się, gdy zabliźnił swoją ranę w słońcu. I odtąd noszę na plecach jego dziecko w płomiennej czerwieni. Mam lenistwo w fałszywym ciele, a mój cień ciągle znika. W korridzie rozciągniętej na stole wbijam nóż w Boga i jem, bez opamiętania. On krzyczy we mnie wskrzeszony. Dziecko pod swoim strojem pana młodego ukrywa moją odciętą głowę.
3: Czy to jest trudny tom do przełożenia? Czy w tych rozmowach były także pytania o jakieś niejasności, wieloznaczności, konteksty?
4: Nie, w czasie pracy nad tomem nie rozmawiałem z Norą Jugą o wierszach. Oczywiście pojawiły się pytania po przetłumaczeniu całej książki. Chętnie udzieliła mi na nie odpowiedzi była dyrektorka Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Sabra Dajcz, której w tym miejscu bardzo dziękuję. Niewola kręgu. Nie chcę się wypowiadać z pozycji tłumacza czy poety, ale z pozycji czytelnika, oczarowanego i zobowiązanego. Praca nad tomem była dla mnie doświadczeniem szczególnym. Każde słowo było jakby dialogiem. Domagało się odpowiedzi. Tłumaczenie poezji to przecież wejście w rytm czyjegoś oddechu, zwłaszcza kiedy ten język jest tak zmysłowy, wręcz cielesny. Pojawia się tutaj bogata metaforyka, jest połączenie absurdu z codziennością, więc ironia. Ironia mi chyba sprawiała najwięcej problemu, ponieważ chciałem, żeby ona w polszczyźnie nie stała się czystą deklaracją, ale była takim mrugnięciem oka do czytelnika, co robi Nora Juga. I myślę, że mi się to udało. Poza tym, kiedy moim zadaniem nie było przełożenie wierszy Nory Jugi, ale nadać jej w nowym języku tożsamość, albo zachować jej tożsamość. Ale to już państwo, czytelnicy, niech ocenią, prawda?
3: W takim razie kolejny wiersz.
4: Macierzyństwo. Do mórz liści spadają jabłka niezerwane przez świętych nomadów, a cyganki płaczą, grzebiąc swoje piersi w ziemi, aby urodziły rozłożystego Chrystusa, ukrzyżowanego między grobem a morzem, na rozstaju poszkodowanych szalonych ptaków, noszących lilie wodne w piórach, przemienione jak matki, które niosą swoje pisklęta na plecach, na rozstaju wszystkich spadających gwiazd, rozłożystego Chrystusa, drzewo Chrystus klęczące pod koroną.
3: Bardzo bogata faktura jest tych wierszy. Myślę sobie o takim poetyckim keksie, że tam po prostu co chwila się coś wydłubuje, co nas kieruje w jakimś nowym kierunku.
4: Tak jak powiedziałem, bogata metaforyka, gęste są te wiersze, język jest cielesny, ale i metafizyczny, bezkompromisowy i ironicznie zdystansowany. No jest to według mnie prawdziwa perła, ta książka. Prawdziwa perła, książka legenda, prawda, ze względu na swoją treść i historię, o której tutaj powiedzieliśmy. Jak mówili Rzymianie, habens sua fata libelli, książki mają swoje losy, więc ta na pewno zapisała się w kanonie współczesnej literatury poezji rumuńskiej i bardzo się cieszę, że w końcu, po 55 latach...
3: Możemy się także my nią cieszyć. My, którzy nie znamy języka rumuńskiego, ci, którzy znają, no to oczywiście mogli przez te 50 lat smakować i teraz patrzeć na nas z góry, mówiąc, aha, trzeba się było uczyć rumuńskiego.
4: Język bardzo ciekawy. Naprawdę fascynująca przygoda intelektualna.
3: Podobny do włoskiego?
4: Bardzo podobny do włoskiego i do francuskiego, no bo pochodzi także z grupy języków romańskich. Ale naprawdę świetna przygoda lingwistyczna. Dla miłośników nauki języków obcych polecam naprawdę.
3: To może jakiś fragmencik się po rumuńsku? Żebyśmy też Enzo Gorlami, Gorlami, żebyśmy usłyszeli melodię tego języka.
4: W tomie jest jeden wiersz rymowany, więc może...
3: Tak, dodam jeszcze, że ten tom, tak jak wszystkie w serii Europejski Poeta Wolności, to są tomy dwujęzyczne, czyli mamy polskie tłumaczenie i wiersz w oryginale.
4: A fos odat, a fos odat un regge, captif entrun estuar, plengendus hemisfera, vitatum balansuar, curentu era aspru pe albe lele mei, avia pistrui desertu in zona nimenui, teribil în piață amanții suflecați, cu baluri și mansarde, pe mușchi lor stricați. Mușcau în gura mare un inelar pervers, pe cingătoarea-i știrbe rotind un univers. Trei stăluri de pe cingeni se zbat în anii trec, avan prin parametri apusul dinte sec, așteaptă nemuriria monarholui atins, în starea lui de veghe d'un obelisk aprins. Napracowałem się nad tą książką dużo, ale nad wierszem rymowanym, no to była praca szczególna. Był kiedyś król w estuarium schwytany, żalący się hemisferze zapomnianej w fotelu bujanym. Nurt był gwałtowny na białych cytrynach, pustynia miała piegi w niczyich krainach. Straszni na rynku kochankowie podkasani, z balami i mansardami, na mięśniach prążkowanych, gryźli bardzo głośno, palec serdeczny zboczony. Na jego pasku wyszczerbionym wszechświat był kręcony. Trzy roje plag toczą przez lata zawieruchy. Przechodzą śmiało parametry, stary ząb suchy. Czeka na nieśmiertelność ugodzonego monarchy, w jego stanie czuwania, przez obelisk ogniem rozdarty. No ironiczny
3: godna,
4: wiesz.
3: Godna, tak, ale próba godna. To słuchajmy dalej tej fantastycznej poezji.
4: Buty Amazonki. Człowiek, który sznurował buty Amazonki, nie wiedział, jak daleko jest Eufrat. Nie wiedział, ile glonów było potrzebnych na tarczę i z jakiego nasiona wyrosła wojna. Wbite w lichtarze, jak pięknie jego palce mogłyby drapać tę zgęstniałą ciemność, jak skórę drzewa oliwnego. Ale on sznurował buty Amazonki, a kobieta dosiadała jego mózg, aż dowiedziała się, jak płaczą centaury, kiedy chcą śpiewać. no mój jeden z ulubionych wierszy, ponieważ pojawiają się mitologiczne stwory, a tak jak pan powiedział, jestem miłośnikiem
3: mitu.
4: Więc centaury są moje ukochane, bo poświęcam im całą moją pierwszą książkę poetycką zatytułowaną właśnie Centaurydy.
3: A skąd fascynacja centaurami?
4: No chyba ten archetyp dzikości, nocy. Od dziecka jakoś ten centaur za mną chodził. I stąd właśnie przywołanie toposu i archetypu centaura w moim debiutanckim tomie poetyckim. Natomiast...
3: To może połączymy pana poezję z poezją Nory Jugi?
4: Świetny pomysł. To może przeczytam wiersz Proxima Centauri. Nieuzbrojonym okiem niewidoczny z ziemskiego świata mały czerwony karzeł. Wśród nieskończonej liczby gwiazd świecących we wszechświecie znajduje się najbliżej Słońca. Porządek kosmosu jednak nie pozwala im się zbliżyć. Wszystko jest poukładane chaotycznie.
3: I co, kończymy pana poezją, czy jeszcze może Nora Juga?
4: No niech będzie Nora Juga.
3: Niech będzie, prawda? No bo...
4: Nie mogę pojąć mgły. Nie mogę pojąć mgły, gdzie się kończy. Tych równoległych szyn, gdzie się łamią. Tego wykolejenia bez sygnałów. Niezbędnych hamulców i złudzeń, ściętych aż do osi. Niech dotrze do nas światło, jeśli palec może wskazać swojego wroga. Niech dotrze do nas powietrze, jeżeli możemy ukraść oddech nieznanego bohatera. Usiądź obok mnie. W ciemności oczy kotów są gorętsze. Co za piękna miłość bez księżyca. Czy kiedykolwiek zbudowałeś zamki? Lecz przychodziło dziecko z piłką. Lecz przychodził mężczyzna w lakierkach. Lecz przychodził słoń z frędzlem na czole. Nasze tymczasowe brzegi nocą przyklejone do pleców. Moja skorupa zgniecie cię. Jeśli zrobię krok, zostaniesz odkryty. A jutro może będzie niedziela i zagra orkiestra Dęta.
3: Wspomniał pan o tym, że Nora Juga jest ekscentryczną osobą. Ja myślę, że próbkę tego mogliśmy odczuć, bo na wręczeniu nagrody, czy na tych uroczystościach finałowych pojawił się jej syn.
4: Tak, no Nora Juga ze względu na wiek naturalnie nie mogła przylecieć do Gdańska, ale miała silną reprezentację w postaci Enormiego Stationisa, jej tłumacza. Tak, przyleciał jej syn Tiberiu Almosnino, znany i nagradzany tancerz baletowy, oraz sekretarzyni Nory Jugi, uznana poetka rumuńska Angela Baciu. Więc, jak mówił święty Augustyn, omne trinum est perfectum, czyli każda trójca tworzy doskonałość, godnie reprezentowaliśmy nieobecność Nory Jugi. Myślę, że byliśmy zauważeni.
3: Potwierdzam. Bardzo dziękuję. Dzisiaj w cyklu Europejski poeta wolności, Nora Juga, poetka rumuńska. Słuchaliśmy wierszy z tomu poetyckiego Niewola kręgu, który przełożył Enormi Stationis, filolog klasyczny, tłumacz, poeta i miłośnik mitu. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę. Miłego poetyckiego piątku.
3: Informacje TOK FM już za chwilę o 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
5: O sztuce miejskiej w kulturze osobistej dzisiaj będę rozmawiać z Leonardą Szwed-Strużyńską, pasjonatką sztuki, promotorką street artu, i Mateuszem Kostańskim, menedżerem galerii Leonarda Art Gallery, a będziemy rozmawiać o wystawie Urban Art, która wędrowała po całej Warszawie i zawędrowała do domu braci Jabłkowskich, czyli do najstarszego domu towarowego w Polsce. O artystach street artowych, o tym, jakie nowe trendy są w street arcie, o tym wszystkim będziemy rozmawiać już niebawem. Proszę być z nami.
6: Autopromocja.
7: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
6: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
8: Prawdziwa historia Polski.
7: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
20: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
21: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
20: No sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
23: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
24: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
25: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Machnowska-Góra m.in. za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Dymisja wiceprezydentek to po głosie afery w Szpitalu Południowym. Ministra pracy ma nadzieję, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
26: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała
0: jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
1: A właśnie od nowego roku przepisy miałyby wejść w życie. Czy tak się stanie? Tego nie wiadomo, bo rządzący obiecywali je już 2 lata temu. Co najmniej 40 osób zginęło w katastrofie autokaru, który spadł do skalistego wąwozu na północy Pakistanu, poinformowały miejscowe władze. Ponadto 11 osób jest rannych, a trudny teren utrudnia akcję ratunkową. Jak informuje agencja AP, autobus był przepełniony, a kierowca jechał z nadmierną prędkością i utracił nad nim kontrolę. Autokar spadł z wysokości ponad 20 metrów. Trumna z ciałem Alego Chameneiego została wystawiona w wielkim meczecie imana Chomeiniego w Teheranie. Władze spodziewają się, że w rozpoczynającym się jutro 3-dniowym hołdzie narodowym weźmie udział od 15 do 20 milionów ludzi. Obok trumny Chameneiego wystawiono te ze szczątkami jego córki, zięcia i wnuczki, a także żony nowego przywódcy, Mocztaby Chameneiego, którzy zginęli w tym samym ataku. Wielodniowe uroczystości żałobne mają stanowić demonstrację siły i jedności po wojnie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej nad morzem, bo tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, a na północy również przelotny deszcz i lokalnie burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj kolejny raz sztuka miejska będzie bohaterką kultury osobistej. W studiu goście Leonarda Szwed-Strużyńska, pasjonatka sztuki i promotorka street artu. Oczywiście Leonarda Art Gallery. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
5: I Mateusz Kostański, menadżer galerii.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Nawiązując do naszej poprzedniej rozmowy i do naszego poprzedniego spotkania, muszę zapytać o pierwszą aukcję street artu w warszawskim RMPEX-ie. Jak poszło? I czy to było ważne zarówno dla artystów street artowych, jak i dla tych, którzy tę sztukę uwielbiają i czasem kupują.
3: Tak, właśnie jak na pierwszą tę aukcję naszą z RMPEX-em, wydaje mi się, że poszło bardzo dobrze i to było bardzo ważne, żeby po prostu na rynek sztuki w ogóle współczesnej trafiły prace artystów, naszych artystów, czyli artystów, którzy uprawiają street art. I chyba się powiodło. No, my mamy jeszcze przed sobą przyszłość. Planujemy 2 razy w roku organizować taką aukcję wspólnie z RMPEX-em. Ale już pierwsza daje nadzieję.
5: Rozumiem, że zainteresowanie było duże i w ogóle można mówić już o jakimś przełomie w tej dziedzinie kwestii?
4: Na pewno kolejnym ważnym kroku. To tak naprawdę te przełomy to zdarzają się kilka razy w roku. Cały czas czujemy, że tematy się bardzo, bardzo rozwijają i idzie to w świetną stronę. Na pewno było to kolejne ważne wydarzenie w naszych planach, bo to trzeba mówić o planach, a nie o marzeniach.
5: A dzisiaj też tak. O bardzo ważnym wydarzeniu będziemy rozmawiać. Już rozmawiamy. Oczywiście chodzi o Urban Art, wystawę, którą można oglądać w domu braci Jabłkowskich, to najstarszy dom towarowy w Warszawie. Wystawy Urban Art wędrują po całej Warszawie, bo był praski koneser, wyścigi na Służewcu i Pałac Kultury był także w zeszłym roku. No i teraz ten dom braci Jabłkowskich, czym jest dla was to miejsce i czy znany mural na podwórzu też was jakoś zachęcił do
3: nas najbardziej zachęciło to, że jest po prostu to miejsce w samym centrum, to jest pępek miasta. Tam jest bardzo duży ruch na ulicach. Mhm. Wszyscy wieczorami, a nawet i w dzień przechadzają się po różnych miejscach okolicznych. To jest plac 5 rogów, zbiegu 5 ulic. I to najbardziej nas zachęciło. Nie ukrywamy, że ten mural to trochę przypadek, że powstał akurat przed naszą wystawą. Ale to też jest taki dodatkowy walor.
4: Tak, ja myślę, że tutaj dwie strony wygrywają i autorzy muralu, tak, bo to Good Looking chyba.
3: Good Looking malowali, jest, tak, wykonawcą.
4: Więc wydaje mi się, że wszystkie osoby, które przyjdą na naszą wystawę, też z przyjemnością zobaczą ten mural i w drugą stronę. Ludzie, którzy będą przyjeżdżać obejrzeć ten mural, kiedy dowiedzą się, że za ścianą można zobaczyć twórczość 60 artystów, bo tylu w tym roku jest uczestników z tego nurtu, no to trudno będzie nie skorzystać z tej bliskości. No, przestrzeń domu braci Jabłkowskich jest też no, absolutnie przepiękna, jeśli chodzi o te wnętrza. I też już tak się utarło, że urban art odbywa się z roku na rok w takich miejscach na co dzień niedostępnych, do których nie można sobie wejść tak o. Mhm. Trybuna Druga na Służewcu, sala ratuszowa Kisielewskiego w Pałacu Kultury. To też są sale, które ogląda się tylko z przewodnikiem. I tak samo jest z domem braci Jabłkowskich, więc ta przepiękna architektura, myślę, że będzie dodatkowym też powodem, żeby przyjść na tą wystawę, zobaczyć, jak ta sztuka się broni w takiej miejscu.
3: No tak, ja nie ukrywam jeszcze tylko, że to było właściwie na 6 edycji największe wyzwanie, to wnętrze, dlatego, że ono jest tak podzielone, bardzo trudno, bardzo nieregularne wysokości, gdzie nigdzie nie mieściły się nasze moduły i naprawdę wiele trosk mi przysporzyło.
4: Na nasze szczęście pani Leonarda jest scenografem z wieloletnim doświadczeniem, więc było to.
5: No tak, ale to mnie też zaintrygowało, bo do każdej z prac została zaadaptowana przestrzeń i dokładnie. Tak się zastanawiałam, czy jest sporo miejsca, aż tyle.
3: Nawet nie do końca do każdej Jabłkowskich. Pracy. Każdy artysta ma swoją własną przestrzeń, którą ja z nimi uzgadniam, z każdym uzgadniam i po prostu w zależności od tego, ile chcę pokazać prac, tyle przydzielam mu powierzchni do wystawienniczej. De facto to jest około, czy ponad nawet w tej chwili już 60 indywidualnych wystaw, które każdy artysta sam aranżuje, maluje na ścianach mural. Bardzo często, w 90% zobaczycie Państwo też murale, które zostały stworzone na okazję tej wystawy, no i tam aranżuje swoje prace.
5: Czy oprócz tych murali coś nas jeszcze na urban arcie zaskoczy, jeśli chodzi też o technikę, bo za chwilę zapytam jeszcze o artystów oczywiście.
4: Myślę, że jak co roku, ci artyści są jednymi z najbardziej takich wszechstronnych, jeśli chodzi o techniki, więc nie tylko malarstwo, ale i rzeźba, instalacje. Możemy chyba też zdradzić, że pewne multimedialne też
3: historie. W tym roku dużo multimedialnych obiektów będzie.
4: A oni z taką, mówię tu o artystach cytatowych, oni z taką lekkością sięgają po różne media. To o to chodzi, żeby być wiernym tej swojej stylistyce i estetyce, ale nie ograniczają się do jednej techniki. Urban Art 6 będzie też, no, jak co roku, okazją zobaczenia premierowych prac. To są przygotowane specjalnie w większości obiekty na tę wystawę. Więc no, bardzo często artyści czerpią z tych najświeższych technologii i możliwości.
3: Zawsze pokazują prace stworzone w ostatnich miesiącach, nowe, nigdy starego nie pokazują. Ci, którzy nie namalowali przez ten rok nowych prac, na przykład nie wycofują się, bo mówią, że nie mają nic nowego do pokazania. I dlatego to jest też tak ważne, że jest ta wystawa świeża taka. I widać zresztą po ich pracach rozwój tych artystów. Widzę z roku na rok, jak one są coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz fajniejszy mają przekaz. I właśnie użycie tych nowych technologii bardzo często dodaje tym pracom uroku czy walorów artystycznych.
5: Czyli obserwujecie rozwój artystów tak ogólnie. Czy obserwujecie też rozwój street artu? Jakieś nowe trendy, które wchodzą, zaczynają rządzić, być aktualne? No bo przecież jeżeli ma się 60 artystów i ich pracę, no to już można jakąś diagnozę wysnuć z tego, prawda?
4: Cała dziedzina rozwija się fantastycznie. Pojawiają się też nowe postaci na tym rynku, nazwijmy to. My co roku zawsze zapraszamy i postaci ikoniczne, czy już takich artystów z dużym dorobkiem i uznaniem w tym roku, między innymi Nespoon, MCT, Sejkon, Czarnobyl, Penner. Tak, Penner. Można wymieniać i wymieniać Sepę, oczywiście.
3: Cała masa tych takich ikon, jak tak, to nazywamy.
4: Tuzy street artu. Natomiast dziedziną zajmujemy się cały rok, więc też obserwujemy, co w trawie pisze i co się dzieje wśród w tej całym środowisku.
5: I są nowi.
4: W tym roku jest bardzo w ogóle duże uderzenie nowych uczestników. To nie są tylko osoby, które stawiają pierwsze kroki, bo to jest na palcach jednej ręki. Zaprosiliśmy też dużą grupę artystów, którzy mają już dorobek, którzy są już poznawalnymi postaciami, ale tak się złożyło, że przez ostatnie 5 lat jeszcze nie było okazji ich pokazać, więc myślę, że ta edycja będzie też dużym takim fajnym, pozytywnym zaskoczeniem dla osób, które są z nami od pierwszego roku.
3: No i jeszcze jedna ważna rzecz, że będzie dużo więcej kobiet.
4: Tak, taka była.
3: Nie dwie, tylko pięć chyba.
4: Albo sześć nawet, co albo już jest sześć, w tym nurcie, naprawdę. Natomiast o to też chodziło tutaj.
3: Czasami to jest część jakiejś ekipy, tak jak w przypadku Moców,
4: tak.
3: Bo to jest ekipa składająca się z 2 osób, mężczyzny i kobiety.
4: Ale już możemy do kobiet wtedy to
3: i tutaj jest też taka międzynarodowo się robi, dlatego że partner Jagody jest Portugalczykiem, więc i działają właściwie najwięcej w Portugalii.
5: Uh-huh. A będzie można kupić dzieła z wystawy?
4: Tak, oczywiście. To jak co roku udostępniamy tą możliwość.
5: Ceny poszły w górę?
4: To wszystko zależy od artysty, o którym rozmawiamy. Naturalnie, że te ceny...
5: Po ostatniej aukcji, o której rozmawialiśmy.
4: Myślę, że wyniki aukcyjne wpłyną na decyzję do części artystów, którzy tam odnieśli sukces, więc bardzo możliwe, że oni te ceny będą podnosić już na tę edycję. Natomiast z uwagi na tak dużą grupę artystów, tu mamy też bardzo szeroki wachlarz tych cen, więc można już prace unikatowe w bardzo przystępnych kwotach, będą też oczywiście już tak zwane poważniejsze.
5: W wystawie towarzyszą wydarzenia różne. MSN na przykład ogłasza pokazy filmów. Do kogo są skierowane?
4: Do wszystkich. Tak jak street art. To jest najbardziej demokratyczna dziedzina. Ona nie ogranicza. Ona nie jest skierowana do konkretnej grupy osób. Bardzo się cieszymy z tej współpracy z Kinomuzeum, z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak naprawdę zaczniemy te pokazy już w tę niedzielę.
3: 4 niedziele po kolei. O 16
4: to są też bezpłatny element wystawy, czyli tutaj nie trzeba kupować biletu, wystarczy po prostu pobrać wejściówkę.
3: W tym roku postawiliśmy na spotkania z artystami. W ubiegłym roku robiliśmy trochę takie bardziej teoretyczne te spotkania ogólne. Natomiast teraz chcieliśmy zaprezentować najwybitniejszych artystów nurtu. Będzie Ceka, Sepe, Fruit of the Loom,
4: tak, i to będzie Nespun.
3: I to właśnie pierwszego dnia, zaczynamy już 5 w MSN-ie, będzie spotkanie z Sepe, Cekasem i Fruit of the Loom.
4: Tak, to są 3 absolutnie legendarne postaci. Oni opowiedzą o swoich dotychczasowych osiągnięciach, o tym, jaką drogę przebyli, od czego się zaczynało. Sami jesteśmy piekielnie ciekawi.
5: Czyli jak to będzie wyglądało? Ci, którzy na przykład chcą zacząć dopiero swoją przygodę ze street artem, nazwijmy to tak.
4: To myślę, że nie ma lepszej okazji.
3: To nie ma lepszego przykładu niż ci trzej panowie.
5: Czyli co, zapraszamy domu braci Jabłkowskich.
4: Domu braci Jabłkowskich od 4 lipca, od godziny 13 już wystawa rusza. Przed nami jeszcze 2 te najbardziej robocze dni montażu, ale też te najfajniejsze, bo my cała już ta zabudowa wystawy już powstała. Dzisiaj, jutro przyjeżdżają artyści i przyznam, że to jest nasz ulubiony moment, bo to jest ten moment, kiedy ta prawdziwa energia...
3: Zjeżdżają się z całego świata, przyjeżdżają tutaj do braci Jabłkowskich, żeby
4: zaczynają wtedy
3: malować.
4: Powstawać prace, jest to okazja, żebyśmy się spotkali, wszyscy porozmawiali i jest to... my zawsze wychodzimy tak naprawdę mocno naładowani, z nowymi bateriami po tych 2 dniach.
5: Czyli proszę Państwa, Centrum Street Artu w centrum Warszawy tym razem, tak jak mówiliśmy, do 2 sierpnia i proszę śledzić, bo te różne...
3: Za wyjątkiem trzeba powiedzieć, to wyjątkowo w poniedziałki nie jest czynna wystawa. Pierwszy raz w historii Urban Arteria robimy sobie wolny poniedziałek, co nie znaczy, że nie pracujemy wtedy, ale jednak po prostu musimy jakiś jeden dzień mieć oddechu.
5: Bardzo Wam dziękuję, Leonarda Szwec-Strużyńska, a tak jak mówiłam, pasjonatka sztuki, to słychać za każdym razem, kiedy odwiedza nas w TOK FM, promotorka street artu Leonarda Art Gallery i Mateusz Kostański, menadżer galerii.
4: Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję Jakubowi Paziowi, który program wymyślił, przygotował. Do usłyszenia. Marta Perchudzio.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 4.
2: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znamy wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fałsze historyczne.
3: Czyli o czym pan?
2: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
3: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
2: Tak,
3: bo nie wiem.
2: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatch, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Piątek, 3 lipca, minęło południe. Lecą głowy w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły według Rafała Trzaskowskiego jego dwie zastępczynie. On sam zapowiada odpartyjnienie miejskich spółek. Przez Sejm przetaczają się kolejne plotki o potencjalnej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Sam premier ma za kilka chwil zabrać głos. Nie wiemy jeszcze, dlaczego spotyka się z dziennikarzami, ale jeśli tylko na tej konferencji padnie coś godnego uwagi, będziemy informować i zbierać komentarze. Iran przygotowuje się do wielodniowych uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego, który zginął w amerykańskim ataku. Władze z pomocą tych uroczystości chcą także konsolidować reżim. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Wiceprezydentki Warszawy złożyły rezygnację, a Rafał Trzaskowski tę rezygnację przyjął. To kolejne konsekwencje związane z aferą w Szpitalu Południowym. Stanowiska straciły Renata Kaznowska, odpowiedzialna za zdrowie, oraz Aldona Machnowska-Góra, która wcześniej została odwołana z Rady Nadzorczej Ursynowskiego Szpitala. To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy, zapewniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
22: Kaznowska ze stołecznym samorządem była związana 3 dekady. Stanowisko wiceprezydentki piastuje od 10 lat. Machnowska-Góra na stanowisku zastępczyni była od lat 8. Na razie nie ma informacji, kto je zastąpi. Rafał Trzaskowski zamierza też, jak mówił, odpolitycznić rady nadzorcze wszystkich miejskich spółek.
1: Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami. Zasada będzie bardzo prosta. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
22: Odpartyjnienia wszystkich miejskich spółek domagali się tydzień temu przedstawiciele m.in. Lewicy. Radni PiS rozpoczęli dziś kontrolę w stołecznych placówek medycznych. Domagają się także zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej poświęconej kolejnym doniesieniom o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. A do sytuacji w Miejskim Ratuszu i w Szpitalu Południowym właśnie wrócimy w TOK 360 po 12.10. Niewykluczone, że dymisje w warszawskim ratuszu nie będą jedynymi, o których dziś się dowiemy. Od kilku dni coraz częściej słychać o prawdopodobnych dymisjach w rządzie. Premier Donald Tusk ma być coraz bardziej niezadowolony z pracy ministra sprawiedliwości oraz szefowych resortów zdrowia i kultury. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz proszę, czy na rozpoczynającej się właśnie konferencji szefa rządu, konferencji, która ma się rozpocząć za chwil kilka, możemy usłyszeć o zmianach w Radzie Ministrów?
2: Nie jest to wykluczone. Tu w Sejmie w kuluarowych rozmowach mówi się, że takie decyzje mają wtedy zapaść. Znamienne jest też to, że temat konferencji prasowej nie został podany, a on w takim systemie rządowym, który pozwala na akredytację dziennikarzy, żeby wziąć udział w konferencji, zadawać pytania, czy to premierowi, czy to członkom rządu, zawsze taki temat się pojawia, więc tutaj to, że tego tematu nie ma, prognozuje, że może to właśnie dotyczyć ta konferencja prasowa rekonstrukcji rządu. Mówi się ostatnio oczywiście też o ewentualnej złej pozycji ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, chociaż też wśród koalicjantów słyszę, że dymisja akurat dzisiaj tej minister byłoby ruchem troszeczkę dziwnym, trudnym do wytłumaczenia, no bo ministra szykuje pakiet zmian. Jedna już ustawa w sprawie zarobków lekarzy została przyjęta przez parlament, czeka na prezydenta, ale będą kolejne, mimo że o limitach wynagrodzeń. Wczoraj na ten temat ministra rozmawiała z członkami klubu Koalicji Obywatelskiej tutaj w Sejmie, a we wtorek komisja trójstronna, którą w kalendarzu to spotkanie na pewno Jolanta Sobierańska-Grenda ma zapisane. No więc pytanie, czy teraz zmiana byłaby nowym otwarciem, czy jednak kolejnym zawirowaniem? Oczywiście oficjalnie politycy KO mówią, że to decyzja premiera. No i w tym tonie też wypowiada się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Od takich spraw, które dotyczą rządu, to jest oczywiście pan premier i każdy minister wie, bez względu na to, jakim resortem kieruje, że w każdej chwili jest do dyspozycji pana premiera.
22: To był Zbigniew Konwiński, Maciej Kluczka cały czas z nami. Macieju, gdyby dziś doszło do rekonstrukcji rządu, to odbyłaby się ona na półtora roku przed wyborami, prawda?
2: Tak, i to jest akurat argument za tym, żeby tak z czysto politycznego punktu widzenia szef rządu na taką rekonstrukcję się zdecydował, bo po pierwsze nowi ministrowie muszą szybko wtedy wdrożyć się w pracę, no i mają jeszcze ten mniej więcej rok na zrealizowanie jakichś ważnych zmian, a teraz właśnie ten okres prawie już wakacyjny, chociaż w Sejmie jeszcze posiedzenia do końca lipca trwają, no ale potem będzie może troszeczkę taki okres mniejszej aktywności polityków, pozwoliłby im na to i może jesień byłaby swego rodzaju nowym otwarciem. Pytanie, czy to jest możliwe? Nowego otwarcia oczywiście szef rządu chciałby też w resorcie sprawiedliwości. Waldemar Żurek ma nieco pod górkę. Tam też jest spór z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornolukiem, chociażby o nominacje prokuratorskie. Te procesy i śledztwa często bardzo długo trwają. Ale chociażby opozycja sejmowa widziałaby potrzebę dymisji szefa MSWiA. No, oczywiście to na kanwie od tego, od czego zaczęliśmy, TOK 360, czyli afery w Szpitalu Południowym, mimo zapewnień Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA i szefa warszawskiej Platformy, także z wczorajszego poranka TOK FM. Poseł Andrzej Śliwka, który mówi, że słuchał tego wywiadu u nas w radiu, mówi, że wytłumaczenia szefa MSWiA nie przekonują go i według niego właśnie powinien też dzisiaj usłyszeć dymisję.
0: Jeżeli Donald Tusk by chciał przynajmniej spróbować, nie mówię, że to mu się uda, ale spróbować wyjaśnić tę kwestię i także podjąć decyzje polityczne, to powinna polecieć głowa głowy ośmiornicy warszawskiej, czyli Marcina Kierwińskiego. Marcin Kierwiński jest odpowiedzialny za tę aferę, to są jego ludzie.
2: Ale wspomniany właśnie Marcin Kierwiński w TOK FM tłumaczył, że to nie on zarządzał Szpitalem Południowym, a chociażby karierę polityczną słynnego lekarza Kacprzyka zablokował jego m.in. start do Sejmu. No zobaczymy, co się wydarzy. Konferencja na razie się jej start opóźnia. Zobaczymy, czy zgodnie z przewidywaniami niektórych posłów w Sejmie faktycznie będzie to o rekonstrukcji rządu, czy jednak premier nas zaskoczy.
5: Maciej Kluczka trzyma rękę na pulsie, my także. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zakończyło się spotkanie szefa tego resortu Radosława Sikorskiego z szefem dyplomacji Ukrainy Andrijem Sybichą. O polityce mieli rozmawiać m.in. o relacjach polsko-ukraińskich oraz sytuacji na froncie wojny z Rosją. Według nieoficjalnych informacji to Kijów miał zabiegać o to spotkanie. Tomasz Fęska zajmuje się tym tematem. Tomku, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu? No i jakie oczekiwania mają politycy?
6: No, optymistycznie zakładając, spotkanie może stać się przyczynkiem do stopniowego złagodzenia napięć na linii Warszawa-Kijów, które narosły w ostatnich tygodniach wokół różnic w postrzeganiu tego, kim dla Polaków jest ukraińska powstańcza armia, czyli UPA, a kim dla Ukraińców. Tak przynajmniej widzi to wiceszefowa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szedler z Polski 2050.
23: Bardzo dobrze, że jest ta wizyta, bo może po prostu ktoś z trzeźwą głową siądzie do stołu i ułoży dobrze nasze relacje z Ukrainą, bo coś nam się zaczęło przewartościowywać w ostatnim czasie.
6: Były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna po spotkaniu oczekuje przynajmniej dalszej deklaracji spokojnej współpracy.
24: Przynajmniej dalszej współpracy w zakresie ekshumacji szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, to jest dla nas bardzo ważne, i kontynuowania dyskusji historycznej, która ma wreszcie doprowadzić wcześniej czy później do pojednania.
6: No nie... Rozmowa o Panteonie?
24: Prawdopodobnie rozmowa o Panteonie też się odbędzie, ale nie miejmy wątpliwości. Nikt nie jest w stanie dzisiaj narzucić Ukrainie, kogo mają uznawać za bohatera, a kogo nie. W taki sam sposób zareagowałaby Polska, gdyby chciano jej na przykład narzucić wykreślenie żołnierzy wyklętych.
6: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak uważa, że spotkanie Sikorskiego z Sybichą nie ma większego znaczenia.
25: Nie dojdzie do żadnego przełomu. Obie strony wyrażą swoje dyplomatyczne linie i się rozstaną.
6: Tłem spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy jest pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy o zakazie propagowania banderyzmu. Opozycja podnosi, że w obliczu napięć na linii Warszawa-Kijów procedowanie tych przepisów jest teraz, delikatnie mówiąc, dyskusyjne. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Węgry cofają status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej, a także Marcinowi Romanowskiemu. Ich dokumenty umożliwiające podróż również zostały unieważnione. Politycy są poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. To nie żadni uchodźcy, tylko ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i mówi, co może zrobić teraz strona amerykańska.
26: Sąd jest niezawisły, więc na pewno musi uwzględnić to, że to uchodźstwo rzekome Ziobry i Romanowskiego to była fikcja i tak nowe węgierskie władze to potraktowały.
5: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych od momentu zmiany władzy na Węgrzech. Miejsce pobytu Marcina Romanowskiego nie jest potwierdzone, ale prawdopodobnie przebywa on na Bałkanach. Iran przygotowuje się do wielodniowych uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego. Były najwyższy duchowy przywódca Iranu został zabity w pierwszych godzinach amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Teheran. Mimo że zginął pod koniec stycznia, reżim zdecydował się na pogrzeb dopiero teraz. Cezary Jaszczek.
27: Szacuje się, że w zaplanowanych na cały tydzień uroczystościach pogrzebowych weźmie udział nawet kilkadziesiąt milionów osób. Dziś w wielkim meczecie w Teheranie wystawiono trumnę z ciałem Chameneiego. Obok są trumny ze szczątkami jego córki, zięcia, wnuczki, a także żony nowego przywódcy, Mojtaby Chameneiego. Wszyscy zginęli w tym samym ataku. Do głównych uroczystości pogrzebowych dojdzie w samej stolicy. Hotele oferują 50% zniżki. Szkoły, meczety i hale sportowe przygotowano na przyjęcie żałobników. Sadzimy kwiaty i podlewamy krzewy w ramach przygotowań do ceremonii pożegnania naszego poległego przywódcy. Naszym obowiązkiem jest tu być. Mamy dług wdzięczności wobec naszego przywódcy. Każdy, kto może tu przybyć, powinien to zrobić. Mówił jeden z mieszkańców irańskiej stolicy. Po zaplanowanej na przyszły tydzień masowej procesji w centrum Teheranu, trumna ze zwłokami Chameneiego zostanie przewieziona do miasta Kom. Sam pogrzeb odbędzie się w czwartek w Meszhedzie, na wschodzie kraju. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Do sytuacji w Iranie wrócimy w TOK 360 po 12.20. Iga Świątek i Hubert Hurkacz to nasi jedyni singliści, którzy dotarli do trzeciej rundy Wimbledonu. W swoim drugim meczu zdecydowanie lepiej zaprezentowała się Iga Świątek. Kolejna rywalka będzie jednak trudniejsza, tak samo jak dzisiejszy przeciwnik Hurkacza. A więcej Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek do meczu z czeszką Karoliną Pliszkową przystępowała po niezbyt dobrym i przede wszystkim nerwowym otwarciu turnieju z Taylor Townsend. Były obawy, ale Polka szybko je rozwiała. Wygrała gładko do 1-3. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. Jutro Świątek zagra z Aleksandrą Jalą. Filipinka na trawie spisuje się bardzo dobrze. W Berlinie dotarła do półfinału, pokonując po drodze Elinę Svitolinę i Jelenę Rybakinę oraz wygrała turniej w Birmingham. Trudne zadanie także przed Hubertem Hurkaczem, który dziś zagra z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. Choć na trawie jeszcze nie rywalizowali. To spotkanie dziś po południu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: 12.12. Konferencja premiera Donalda Tuska się rozpoczęła. Czekamy na konkrety, które padną po obfitym wprowadzeniu, ale mamy już konkrety z warszawskiego ratusza. Błażej Kulesza jest z nami. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
5: No lecą głowy po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rafał Trzaskowski chwilę po godzinie 11 ogłosił, że przyjął rezygnację swoich zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. No, czy właśnie te dwie samorządowczynie są czarnymi bohaterkami tej, no jakże rozbudowanej już sprawy, która zaczęła się od doktora Kacprzyka?
8: No to jest bardzo dobre pytanie, na które sam prezydent Trzaskowski nie chciał chyba odpowiedzieć, bowiem zaskakuje trochę fakt, gdy no, przecież afera w Szpitalu Południowym rozkręciła się no, przed miesiącem, 10 czerwca, jak dokładnie sprawdzałem. Po tych pierwszych wnioskach z audytu były pytania o dymisję, chociażby pani prezydent Kaznowskiej. Pani Machnowska-Góra przecież została zdymisjonowana z Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wówczas nic z tego nie zapowiadało tego, co się dzisiaj wydarzy. Niemniej jednak atmosfera w stołecznym ratuszu gęstniała. Świadczyć o tym może fakt, który wydarzył się wczoraj, kiedy to Aldona Machnowska-Góra oświadczyła, że ona nadzoru nad Szpitalem Południowym jednak nie prowadziła. Mówiąc delikatnie, że Szpital Południowy to przecież spółka, a za spółki prawa handlowego w mieście odpowiada jednak inny z wiceprezydentów, Tomasz Męcina.
5: Który dymisji nie złożył.
8: To prawda. No i tutaj mamy taki fakt, że chyba w stołecznym ratuszu nie działo się najlepiej. Prezydent oczywiście tę dymisję przyjął, jednak no, co do winy obu pań nie rozstrzyga. One same w swoich wpisach internetowych tłumaczą, że winne się nie czują. Niemniej jednak te dymisje złożyły. Jeżeli chodzi o stołeczny ratusz, to takie prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeżeli chodzi o władze Warszawy, bo inaczej tego nie można nie powiedzieć. Przecież do dymisji pani prezydent Kaznowskiej wzywał PiS. Także też Lewica, mówiąc, że to już chyba najwyższy czas, że kolejne doniesienia i nieprawidłowości, które są odkrywane przez media w Szpitalu Południowym, no, wzywają do pewnej politycznej odpowiedzialności. Oczywiście teraz cała opozycja mówi, że Trzaskowski bierze, wytypował swoje ofiary, daje na pożarcie zastępczynie swoje, aby tylko uratować swoje stanowisko. Czy tak będzie, to zobaczymy, bo myślę, że afera w Szpitalu Południowym się szybko nie skończy. Natomiast jeszcze wracając na chwilkę do pani prezydent, to w przypadku Renaty Kaznowskiej dla stołecznego ratusza to jest olbrzymia strata. To jest najbardziej doświadczony samorządowiec. 30 lat. Ona zaczynała jako referentka. doszła do tytułu wiceprezydentki, to jeszcze za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Była rzucana na najtrudniejsze odcinki. Pamiętasz pewnie, jak Paweł Rabiej, swego czasu też wiceprezydent. Podczas, tuż przed wybuchem pandemii, postanowił pojechać na wakacje, bo no, tak zaplanował urlop i tych planów nie zmienił. I w czasach najtrudniejszych dla miasta, dla całego kraju, Renata Kaznowska dostaje jednak zdrowie. Wówczas to ona miała się tym zaopiekować w momencie, kiedy wchodzimy w czas pandemii, kiedy to wszystko się dzieje, sobie wówczas poradziła. No, tu okazuje się, że nie poczuwa się do odpowiedzialności. Była jednak odpowiedzialna też za chociażby sport, za przygotowanie polskiej kandydatury i kandydatury Warszawy do Igrzysk Olimpijskich. To jest osoba, która była w miejskich spółkach, czy to w wodociągach, czy w zarządzie dróg miejskich, więc zna strukturę miasta jak mało kto. Myślę, że nie ma innej osoby, która zna tak dobrze miasto. Co prawda wszyscy zawsze mówią, że nie ma osób niezastąpionych.

0: Autopromocja.
1: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa... dość tak niskopolową, powiedzmy.
2: O zesrozę.
1: To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
0: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Warszawy zobowiązał szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia skarg i niepokojących sygnałów. Jak podkreślił Rafał Trzaskowski, dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Poinformował, że wczoraj spotkał się z prezesami i dyrektorami 11 miejskich szpitali. Podczas spotkania przypomniał im o bezwzględnym stosowaniu polityki antykorupcyjnej. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przed południem przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Według ustaleń to ukraińska strona zabiegała o to spotkanie. Coraz mniej Polaków twierdzi, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. Jak wynika z najnowszych badań CBOS, na taki stan rzeczy wskazuje 22% ankietowanych. W kwietniu twierdziło tak 45% respondentów. Ponad 1/3 spodziewa się również wzrostu dochodów swojego gospodarstwa domowego.
19: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry.
19: Władze Iranu rozpoczęły oficjalne uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego. Trumna z ciałem przy najwyższego duchowego przywódcy została wystawiona w wielkim meczecie imama Chomeiniego w Teheranie. Chamenei zginął na samym początku wojny na Bliskim Wschodzie w pierwszym ataku ze strony sił amerykańskich i izraelskich. Ceremonie żałobne rozpoczynają się teraz. Czy wiemy coś o szczegółowym planie wydarzeń?
20: Tak, no ten plan jest...

0: komunikowany szeroko w Iranie i na Bliskim Wschodzie, ponieważ te obchody pogrzebu no mają stanowić taką demonstrację z jednej strony nakierowaną na politykę, na odbiorców wewnętrznych w Iranie, mają pokazać, że Republika Islamska cieszy się nadal bardzo dużym wsparciem, stąd rozmaici irańscy politycy zachęcają do masowego udziału w celebracjach. No a w wymiarze międzynarodowym ma pokazać, że Iran nie jest w izolacji i stąd nagłaśniane są przyjazdy rozmaitych delegacji. Tutaj cyfry się wahają między 30 a 45, najwyższa cyfra, jaką znalazłem, krajów wyśle swoje delegacje na ten pogrzeb państwowy, który potrwać ma od soboty do środy, te uroczystości. Ten wymiar międzynarodowy będzie jeszcze też podkreślony przez fakt, że trumna z ciałem Chameneiego odwiedzi trzy miasta irańskie, czyli obchody zaczynają się w Teheranie, następnie będą przeniesione do Kom i zakończą się w Meszhedzie. Natomiast pomiędzy Kom a Meszhedem jeszcze ciało Chameneiego opuści Iran i zostanie przewiezione do Iraku, gdzie w obchody będą w Nadżafie i w Karbali prowadzone, czyli w świętych miastach.
1: To są te wymiary i międzynarodowe, i społeczne, a wymiar polityczny, bo władzę po Alim Chameneim przejął jego syn Mojtaba, który od marca komunikował się przez wiadomości audio, przez komunikaty, nie pokazywał się publicznie. Czy nowy przywódca duchowy tego kraju pokazał się już publicznie? Bo jeśli nie, to chyba jest ten moment, kiedy powinien.
0: Dokładnie tak. Jeszcze się nie pokazał publicznie i wydaje się, że to jest ten moment, kiedy zostanie zaprezentowany. No, gdyby zdarzyło się inaczej, to znaczy gdyby nawet przy okazji pogrzebu no, własnych bliskich, bo w tym to jest pogrzeb oczywiście przede wszystkim poprzedniego rahbara Alego Chameneiego, ale no, też w tym ataku z końca lutego bieżącego roku zginęli jego bliscy, czy bliscy aktualnego najwyższego przywódcy, czy nie tylko jego ojciec, ale także jego żona, siostra, szwagier, prawda? Także te osoby też są chowane w tej samej procesji, czy w tych samych obchodach. W związku z tym to jest naturalne, że w tak ważnym momencie powinien się pojawić i zostać zaprezentowany publicznie właśnie Mojtaba Chamenei.
1: No to czy są spekulacje dotyczące tego, dlaczego do tej pory się nie pokazał?
0: No, dwie główne przyczyny to obawa przed atakami izraelskimi bądź amerykańskimi i rany, które zostały odniesione, które odniósł w trakcie tego ataku. No on był w tym samym budynku, w którym zginął jego ojciec i bliscy i jakby tylko fakt, że opuścił go na chwilę w momencie, kiedy ten budynek został zaatakowany, to był jakby normalny dom, prawda? To nie był bunkier w żaden sposób wzmocniony, ta rezydencja Rahbara była doskonale znana każdemu Teherańczykowi, gdzie ona się znajduje. Więc w momencie, kiedy te bomby spadły na ten dom, na ten budynek, Mojtaba Chamenei akurat wyszedł przed ten dom na chwilę i został ranny. I tu skala tych obrażeń jest niejasna, ale no jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że został ranny poważnie i pytanie, jaki jest stan jego zdrowia aktualny. No to są te pytania, które może znajdą odpowiedzi w momencie, kiedy się pokaże publicznie za kilka dni.
1: Agencja Reutera, która opisuje te plany Teheranu na najbliższe dni, pisze też, że ceremonie pogrzebowe, tydzień żałoby planowany przez władze w Iranie, ma też być referendum poparcia dla Islamskiej Republiki. Jakie sposoby władze irańskie mają, żeby motywować Irańczyków do wzięcia udziału w tym wydarzeniu?
0: No, zachęcają, to znaczy publicznie osoby mające autorytet, no chociażby właśnie Mohammed Bagher Ghalibaf, czyli marszałek parlamentu irańskiego, on wzywa publicznie do masowego uczestnictwa w tych procesjach. No i miejmy świadomość też dwóch tutaj wątków. Po pierwsze tego, że no kulturze irańskiej, w kulturze zdominowanej przez szyizm, pogrzeby i kult męczenników są bardzo żywe i dotychczasowe wydarzenia takiej skali, czyli no, mieliśmy w historii Iranu jeden pogrzeb najwyższego przywódcy, czyli założyciela Republiki Islamskiej Ayatollaha Ruhollaha Chomejniego. No to było masowe wydarzenie, w którym wzięły udział miliony ludzi. Również takim wydarzeniem o masowym charakterze był pogrzeb Hasana Soleimaniego, czyli przywódcy Brygady Quds w Korpusie Gwardii Rewolucyjnej Iranu, który został zabity przez Amerykanów w Iraku. I to również było wydarzenie, które zgromadziło ogromne liczby ludzi. Nawiasem mówiąc, są to też wydarzenia. Drugą stroną tej masowego uczestnictwa jest fakt, że dochodziło do rozmaitych wypadków, to znaczy tam zadeptywali się na tych, zarówno na jednym, jak i drugim pogrzebie ludzie, na pogrzebie tym właśnie Soleimaniego, który był stosunkowo niedawno, prawda, to tam prawie 60 osób straciło życie w tych przepychankach wokół trumny. W związku z czym, no, biorąc pod uwagę te historyczne precedensy, można sądzić, że i tym razem niemała część Irańczyków wyjdzie na ulicę, żeby pożegnać swojego najwyższego przywódcę. Oczywiście dla dużej części z nich będzie to też jakaś forma zaprezentowania jedności narodowej, ale zarazem przywiązania do religii, prawda? No bo jednak ta podwójna rola Achbara, czyli przywódcy państwa, ale też pewnego takiego pasterza, powiedzielibyśmy, szyitów, jest w tym zakresie widoczne. Natomiast dla innych, w szczególności tych, którzy stracili swoich bliskich w protestach nie tak dawnych, to zapewne zostaną oni w domu i będą odczytywać te obchody jako próbę przykrycia propagandowego tych nadużyć i łamania praw człowieka przez Republikę Islamską w dobie, kiedy przewodził jej właśnie Ali Chamenei.
1: A to jeszcze tak na marginesie dopytam. No, władze Iranu nie miały, jak wspomniał pan profesor, przed wojną dobrej prasy. Dochodziło do dużych demonstracji wymierzonych w sytuację gospodarczą chociażby, ale także polityczną. I czy w ramach tych demonstracji atakowano tylko władze świeckie, czy Ajatollah pełni osobną rolę w tym systemie i na niego to odium niezadowolenia nie spada?
0: Nie, no spada, ponieważ to rozdział świeckości i religii w ogóle jest inaczej pojmowany na Bliskim Wschodzie w szerokim ujęciu, a w szczególności w Iranie, więc to odium też spadało i on był obwiniany. To nie są światy niezwiązane ze sobą. Podobnie jeszcze, a być może w jakimś jeszcze większym stopniu, to te kwestie były powiązane na wcześniejszej o dwa lata fali protestu związanych z śmiercią Mahsy Amini, gdzie protestujący protestowali w dużym stopniu o prawa kobiet, prawda, które są eksplicite naruszane przez, czy też z motywacji takiej, a nie innej interpretacji szariatu prezentowanej przez Republikę Islamską. Więc te kwestie są powiązane, no ale pamiętajmy, że o ile w tym społeczeństwie, szacując bardzo zgrubnie, mamy grupę 20-30%, czy też odsetek 20-30% ludzi, którzy są bardzo niezadowoleni z Republiki, ale mamy też około 20 zapewne procent takich twardych zwolenników tego systemu, wierzących i przekonanych, że to jest najwłaściwsza forma władzy w Republice Islamskiej, i resztę, która się mieści gdzieś zapewne pomiędzy tymi dwoma biegunami. No ale nawet licząc, że to około tylko 20% takich twardych zwolenników jest w Republiki Islamskiej w Iranie, no to nawet jest to dość pokaźna liczba, która będzie w stanie zapełnić ulice w nadchodzących dniach.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. A teraz łączymy się z Arkadiuszem Gruszczyńskim z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Premier Donald Tusk odpowiada na pytanie dziennikarzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ta jego konferencja prasowa rozpoczęła się chwilę po godzinie 12, no i ponieważ nie było podanego jej tematu, a czas polityczny jest gorący, godzinę wcześniej Rafał Trzaskowski informował o dymisjach w warszawskim ratuszu związanych z aferą w Szpitalu Południowym, pojawiały się takie spekulacje, że może tutaj dojść do jakichś zapowiedzi dymisji również na poziomie centralnym. Natomiast z tego, co widzę, co mówił premier na temat sytuacji w Szpitalu Południowym, bo oczywiście w dużej mierze ta konferencja była temu poświęcona, bardziej no, groził palcem, a jeszcze się powstrzymywał od jakiegoś cięcia wśród swoich najbliższych współpracowników.
2: Choć musimy pamiętać, że jednocześnie premier zapowiedział, że jeżeli do wtorku nie dostanie konkretnych propozycji,
1: to jest to grożenie palcem
2: legislacyjnych, no to wtedy w środę podejmie decyzje personalne. I ja to odczytuję właśnie w taki sposób. Obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, obecne kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 5 dni nie jest w stanie przygotować kompleksowej reformy systemu opieki zdrowia. Nawet nie jest w stanie przygotować przecież kompleksowej rejestracji, o którym przecież my mówimy od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. To przecież wtedy rozpoczęły się przygotowania do tego elektronicznego rejestrowania pacjentów w całej Polsce, bo nie chodzi tylko o konkretne oddziały czy o konkretne obszary zdrowia, bo tak się już dzieje w niektórych. Natomiast to przecież, no nie oszukujmy się, nikt nie jest w stanie w ciągu 5 dni odpowiedzieć dzisiaj na te oczekiwania premiera Donalda Tuska. W związku z tym w środę będziemy obserwować kolejny odcinek takiego zarządzania kryzysowego aferą wokół Szpitala Południowego i oczekiwanie tej dymisji to już chyba zostanie spełnione wtedy w środę. Być może to jest też tak, ponieważ polityka nie działa w takiej sondażowej próżni, że premier chce poczekać, jak zostanie odebrane przez jego elektorat, przez polskie społeczeństwo, przez opinię publiczną dzisiejsze dwie dymisje w warszawskim ratuszu. Jeśli okaże się, że opinia publiczna jest niejako nakarmiona tymi dymisjami, no to do dymisji podobnych na szczeblu centralnym nie dojdzie, no bo po co, skoro został ugaszony, choć późno, ten pożar.
1: No, opinia publiczna zostanie nakarmiona tymi dymisjami, bo mam wrażenie, że nie oddając sprawiedliwość obu samorządowczyniom, i Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska poza Warszawą znane nie są. Wobec tego, jeśli do kogoś docierają informacje o tej aferze, a nie jest znawcą warszawskiego ratusza, może nie bardzo rozumieć, co się właściwie wydarzyło.
2: Tak, zgadzam się. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że dzisiejsza decyzja Rafała Trzaskowskiego jest kalką z decyzji sprzed 12 lat Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kiedy w 2014 roku, czyli w momencie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, wybuchła afera reprywatyzacyjna, ówczesna prezydentka Warszawy zdymisjonowała dwóch absolutnie nikomu nieznanych wiceprezydentów. I nikt więcej nie poniósł żadnej politycznej kary, odpowiedzialności za to, co działo się wtedy w Warszawie, a mówimy o aferze, która kosztowała życie i zdrowie nie kilku pacjentów w jednym szpitalu, tylko w całym mieście na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dzisiaj widzimy to samo, to znaczy prezydent Warszawy żegna się ze swoimi najbliższymi współpracowniczkami i przez weekend poczekamy, znaczy nie my tylko, ale też zaplecze polityczne i PR-owe premiera na to, jak zareaguje opinia publiczna na te dymisje.
1: Rafał Trzaskowski może kopiuje ruchy Hanny Gronkiewicz-Waltz, natomiast premier Donald Tusk to nie jest ten premier Donald Tusk sprzed 12 lat, bo zdaje mi się, że kiedy ta afera by wybuchła 10 czerwca, to on 13 czerwca przy ziemi by przyciął całe kierownictwo resortu zdrowia.
2: I tak przecież stało się przy okazji słynnych podsłuchanych rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Przecież wtedy te dymisje leciały, mój Boże, przecież tam połowa rządu się pożegnała ze swoimi stanowiskami. Radosław Sikorski został wtedy chyba nawet na chwilę marszałkiem Sejmu. No to był, to znaczy reakcja na tamtą aferę i reakcja na to, co się dzisiaj dzieje wokół Szpitala Południowego, to są nieporównywalne historie. Znaczy, co jest dziwne, dlatego że my dzisiaj żyjemy też w zupełnie innej rzeczywistości politycznej, medialnej, algorytmicznej. No sami wiecie doskonale, że TOK FM dzisiaj, TOK FM 12 lat temu, Gazeta Wyborcza dzisiaj, Gazeta Wyborcza 12 lat temu, to zupełnie inaczej funkcjonujemy w tych kontekstach społeczno-technologicznych. No i dzisiaj przecież minimum oczekiwania od polityków opiera się na tym, żeby reagować natychmiast. Mm-hmm. A ta afera trwa trzeci tydzień.
1: No zobaczymy, bo wygląda na to, że potrwa jeszcze kilka dni, co najmniej do wtorku, jak zapowiedział, do środy, kiedy premier Donald Tusk, jak zapowiedział, podejmie odpowiednie decyzje, także personalne, jeśli nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, które mają naprawić sytuację w służbie zdrowia i powstrzymać takie skandale, jak ten w Szpitalu Południowym. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej był z nami. Bardzo dziękuję. Za chwilę informacje, a po informacjach na EKG zaprosi państwa Wojciech Kowalik.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków i sytuacja nadal nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Nie mam poczucia winy, mam poczucie odpowiedzialności. Tak swoją dymisję skomentowała była już wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Renata Kaznowska, która również ustąpiła ze stanowiska, zapewniła, że odchodzi bez żalu i złych emocji. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął dziś rezygnację swoich zastępczyń. Pierwsza z nich odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a druga zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 100 nominacji profesorskich. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego podkreślił, że wręcza takie akty po raz trzeci, odkąd objął urząd głowy państwa. Prezydent poprosił nowonominowanych profesorów, aby dzień ukoronowania ich naukowej kariery nie był jednocześnie jej końcem, lecz początkiem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
23: Dwunasta 43, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest piątkowe południowe EKG, a z nami jest Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam serdecznie.
23: Zerknijmy na początek na rynek walutowy, bo to będzie kluczowe dla naszej dalszej rozmowy. Euro dzisiaj po 4,28 zł w tej chwili, frank szwajcarski po 4,66, dolar po 3,74, a brytyjski funt równo 5 zł. Co to za psikusa zrobił nam złoty na sam początek wakacji tym swoim osłabieniem?
24: No tu w zasadzie psikusa zrobiły Stany Zjednoczone i wzrost szans na podwyżki stóp procentowych za oceanem, gdzie jeszcze do momentu, nim wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, która już się zakończyła, to jednak rynek przestawił wajchę z gry pod obniżki stóp procentowych w USA na podwyżki. Jeżeli zaczynamy grę pod podnoszenie stóp w Stanach Zjednoczonych, to następuje trzęsienie ziemi na rynku finansowym w skali globalnej, a na rynku walutowym to już w ogóle. Dolar dziś pozostaje jedną z najwyżej oprocentowanych walut świata, wyżej niż polski złoty, więc jeśli do tego jeszcze doszła szansa na to, że te stopy w Stanach będą wyższe, na przykład na jesieni, no to złoty w takim starciu ma nikłe szanse, zwłaszcza, że u nas o jakichkolwiek podwyżkach nikt nie mówił, nawet w momencie, kiedy wybuchała wojna, a dziś tym bardziej o tym nikt nie będzie mówić, dlatego zmieniła się trochę równowaga na rynku walutowym i stała się ona dosyć mocno prodolarowa.
23: Znów sprawdza się zasada, że im lepiej dla dolara, tym gorzej dla euro, a złoty zachowuje się jak euro, tylko bardziej?
24: Zgadza się, bo w tym samym czasie mamy też zmianę nastawienia Europejskiego Banku Centralnego. Tak jak my w Polsce, czując się tutaj jednością w Europie i częścią Europy, właśnie tak jak wspomniałem, mieliśmy swoje działania osłonowe na rynku paliw i energii i nikt nie mówi o tym, że nawet jeżeli dzisiaj jest to wiele drożej niż przed wybuchem wojny, no bo jest na stacjach paliw, to nikt nie mówi, że to zagrozi póki co stabilności cen w długim terminie. W strefie euro zaczęli myśleć inaczej. Uważają, że ten szok energetyczny przełoży się na presję inflacyjną w przyszłości, więc już raz podniesiono stopy procentowe i nie jest wykluczona kolejna podwyżka stóp procentowych w strefie euro. Także strefa euro i Stany Zjednoczone jadą na takim podobnym wózku zacieśniania polityki monetarnej, Polska na braku zmian tej polityki, więc znowu złoty stracił do euro w tym samym czasie, a że dolar się umocnił do euro, bo stopy procentowe w Stanach są wyższe niż w strefie euro, no to mieliśmy podwójne uderzenie na dolar złotym. No, pojawia się co prawda po wczorajszych danych z USA jakiś cień nadziei, jaskółka, że być może dolar trochę odpuści, tym samym euro też trochę odpuści do złotego. Natomiast to musiałoby zostać potwierdzone w kolejnych danych zarówno z europejskiej, ale przede wszystkim z amerykańskiej gospodarki.
23: Dolara widzi pan w najbliższym czasie bardziej w okolicach 4 zł, czy bardziej w okolicach 3,5?
24: No właśnie, tu jest dosyć trudna sprawa, bo ciężko jednokierunkowo w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ z jednej strony czynniki fundamentalne bardzo mocno na razie oddziałują prodolarowo, a z drugiej strony, co jest na rynku finansowym powiedzmy takim kontrwskaźnikiem, antywskaźnikiem, to jest to, że dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. To znaczy, mówimy tutaj o inwestorach, którzy korzystają z instrumentów, które dają ekspozycję na waluty, no nie chodzą oni do kantoru, nie kupują tych walut, ale korzystają z instrumentów finansowych, które dają im ekspozycję na daną walutę, w tym przypadku kontraktów terminowych, i oni tam od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara. No i to trochę nie pasuje, bo jeżeli wszyscy widzą silnego dolara, no to na rynku rzadko jest tak, że większość zdecydowana ma rację, a tym bardziej na rynku walutowym. Więc tu jestem trochę ostrożny, dlatego potrzebujemy ciut więcej czasu, żeby dostać taką bardziej jednoznaczną odpowiedź. Ale czym będą takie, powiedzmy, słabsze dane z amerykańskiej gospodarki, tak jak te wczorajsze, tym będzie więcej szans na to, że rynek przeszarżował te oczekiwania na zmianę stóp procentowych i podwyżki w Stanach Zjednoczonych, a to przy tak ekstremalnym pozycjonowaniu właśnie prodolarowym może prowadzić do gwałtownej zmiany tego nastawienia, a wtedy dolar słabłby w sposób istotny. Widzę tutaj taką barierę w okolicach poziomów, które występowały w połowie czerwca. Jeżeli te poziomy zostałyby przekroczone, to znaczy w dół w tym wypadku do złotego, no to wtedy moglibyśmy mówić o rozpoczęciu takiej fali zamykania tych transakcji, które zostały otwarte właśnie w drugiej połowie czerwca.
23: No dobra, to spróbujmy zerknąć w takim razie w tę szklaną walutową kulę, no bo to prognozy i one są obarczone dużą niepewnością. Kupujemy teraz waluty na zagraniczne wyjazdy, przede wszystkim euro, kiedy wyjeżdżamy na południe Europy. To jakie perspektywy przed złotym w tych kolejnych tygodniach mogą się rysować?
24: No, tak jak wspomniałem, na razie też decydenci w strefie euro nie chcą odpuścić wizji podwyżki stóp procentowych. To z naszego punktu widzenia jest to dosyć dziwne, krótko mówiąc i tak kolokwialnie, dlaczego oni tak się zacietrzewili za tymi podwyżkami. Być może jakieś modele makroekonomiczne im to podpowiadają, żeby tak zrobić, ale my tu w Polsce, patrząc po komentarzach, co się dzieje w Europie, jakby tego nie rozumiemy. Więc być może zmienią to trochę swoje nastawienie, bo dane też ostatnie wskazują na to, że żadnej presji inflacyjnej nie ma. Dlatego jeżeli to ulegnie zmianie, no to teraz jak kurs euro-złotego tak systematycznie ubija takie, powiedzmy, lokalne szczyty, bo ten ostatni ruch w górę to właśnie dojechał do takich, powiedzmy, szczytów z ostatnich wielu miesięcy. Być może pojawi się cień szansy na cofnięcie, ale tutaj też chciałbym zaznaczyć, że my nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje za granicą.
23: A no właśnie, te nominalne kursy to jedno, na które patrzymy, a drugie to ten wspomniany realny kurs złotego, pokazujący naszą siłę nabywczą. No i co tu się dzieje? Tu złoty ciągle dość, czy nawet rekordowo mocny pod tym względem?
24: Zgadza się. Tutaj gdybyśmy mieli tak przerobić trochę ten nominalny kurs walutowy na to, ile realnie płacimy za euro, czyli jak na przestrzeni lat. Ja tutaj wziąłem pod uwagę ostatnie 11 lat, czyli wtedy, kiedy Polska wyszła z deflacji po 2014 roku, to mniej więcej euro by mogło kosztować dzisiaj 3,20 zł, 3,30 zł. Czyli powiedzmy, biorąc pod uwagę to, ile możemy kupić sobie teraz rzeczy, będąc za granicą, nie wiem, kaw, herbat, ciasteczek, pizzy, makaronów, nie wiem, wynajmu leżaków na godziny.
23: Albo pamiątek.
24: Obojętnie jakie to... Albo pamiątek, cokolwiek, co kupujemy za granicą, to jakbyśmy kupowali po 3,20, 3,30 za jedno euro, a nie po te 4 z groszami, ze względu na fakt, że po prostu mamy więcej pieniędzy w portfelach, czy też więcej złotych, możemy w tym czasie, kiedy to zostało przeliczone, po prostu za te złote możemy kupić zwyczajnie więcej euro. To, że ono jest droższe, dlatego to jakby nie zmienia faktu, że nadal możemy więcej kupić niż na zeszłych wakacjach, czy wakacjach w ogóle sprzed sześciu lat, już nie mówiąc o tych wakacjach sprzed 10 lat. Także nadal czujemy się coraz bardziej komfortowo, jeżdżąc za granicę, nawet samemu teraz testując wyjazd do Włoch, do jednej z bardziej turystycznych miejscowości. Można powiedzieć, że te ceny nawet, które kiedyś wydawały się wysokie, no dzisiaj też biorąc pod uwagę, jaka była inflacja w Polsce w ostatnich latach, one są po prostu podobne. Może jest trochę drożej, no ale to też piękne okoliczności przyrody, troszkę innej. To jakby nie odczuwamy tego w naszych portfelach, że jedziemy do jakiegoś bardzo drogiego kraju.
23: No rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu te kraje południa Europy wydawały nam się bardzo drogie, no a teraz mogą nam się wydawać porównywalne cenowo do tego, co widzimy w polskich sklepach. Czyli poczujemy na zagranicznych wakacjach, że stać nas na więcej. Ale chciałbym jeszcze zapytać o brytyjskiego funta, który właśnie przebił dawno niewidziany poziom 5 zł. Co tu się dzieje? Skąd takie umocnienie funta?
24: No tutaj myślę, że idzie to takim troszeczkę jednym koszykiem z polskim złotym, bo jeżeli inwestorzy globalnie zaczynają sprzedawać, jak gdyby inaczej, nastawiają się właśnie na trochę zacieśnianie polityki monetarnej w innych krajach, takich kluczowych krajach dla rynków finansowych, to nasza waluta traci koszykiem, zwłaszcza, że nie mamy w Polsce mowy o jakimkolwiek zacieśnianiu polityki monetarnej. Dlatego to idzie jakby jednym takim torem. Sama Wielka Brytania no oczywiście ma swoje problemy, w tym problemy polityczne, jak wiemy, rezygnację pana premiera, więc z tej perspektywy nie powinno to w jakiś sposób oddziaływać pozytywnie na funta, bo zawsze jakieś zmiany polityczne mogą powodować pewne wątpliwości inwestorów. Natomiast tutaj wydaje się, że jest to bardziej koszykowe podejście, bo złoty przez bardzo długi czas i polskie aktywa, w tym polskie obligacje, dawały zwyczajnie wyższe odsetki niż na przykład aktywa amerykańskie, a dzisiaj tak już nie jest. Dlatego wspominam o tym, że gdy zmienia się to nastawienie do Stanów Zjednoczonych, zmienia się nastawienie naprawdę do wielu rynków. W tym wydaje się, że do polskiego złotego, zwłaszcza, że inwestorzy zagraniczni po pierwsze kochali polskie obligacje, kochali polskie akcje, a dzisiaj już widać pewnego rodzaju zmiany, że waluta traci, obligacje zyskują. To znaczy, że to nie są te pieniądze z zagranicy. Giełda pozostaje bardzo stabilna przy swoich szczytach, mimo tych roszad na rynku walutowo-obligacyjnym, więc to jest zadowalające. To też może pokazywać, że po prostu większość naszego krajowego kapitału jest zaangażowana w nasze własne rynki, a już trochę mniej jesteśmy zależni od tego, co robi zagranica.
23: A jak złoty, to już na koniec naszej rozmowy, wypada na tle innych walut naszego regionu, gdyby ktoś chciał skoczyć na wyjazd do Czech albo na Węgry?
24: No tutaj cały czas wygląda to dosyć atrakcyjnie, chociaż z Węgrami wiadomo, po wyborach Węgry przeszły trochę transformację taką jak Polska po wyborach, gdzie zmieniła się partia rządząca. Też był szturm na walutę, na polskie aktywa, podobnie jest z Węgrami, więc tutaj akurat mamy taki element. Natomiast jakby wcześniejsze działania tamtejszego rządu też mogły skutecznie troszeczkę inwestorów od Węgier odpychać. Więc myślę, że tutaj nie odczujemy jakichś wielkich różnic i może to nie jest jakaś bardzo istotna zmiana, natomiast myślę, że śmiało te destynacje też można wybierać.
23: Czyli złoty nominalnie słabszy, ale realnie na wakacjach no, da nam poczucie tego, że stać nas na więcej.
24: Myślę, że tak.
23: Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
24: Dziękuję również.
23: Spójrzmy jeszcze, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, a na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki, chociaż tylko symboliczne. W tej chwili WIG idzie w dół o 0,03%, WIG 20 traci 0,1%. No i jeszcze rynek ropy naftowej. Ropa dzisiaj odrobinkę drożeje. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili niespełna $72. Za chwilę informacje, po nich wraca TOK 360, to było południowe EKG, a o 14.40 w popołudniowym EKG popatrzymy na krajobraz po wycofaniu pakietu paliwowego CPN, czyli po ile zatankują kierowcy. Niestety, jest zauważalnie drożej i jak ta cenowa sytuacja będzie wyglądała w kolejnym wakacyjnym tygodniu. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
1: Thank you.
22: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy Państwa na program Wspólna Sobota, a w nim zapytamy o plażowe savoir-vivre. To przecież czas, gdy na plaży dzieje się sporo i ludzie rozbijają parawany.
6: Zastanowimy się też, na czym polega fenomen filmów Stevena Spielberga.
5: No i zapytamy, czy jeździcie Państwo specjalnie do różnych miast, żeby oglądać graffiti.
6: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
5: i Przemysław Pozowski.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
12: Bo w Media Expert taniej masz!
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Premier nie wyklucza zmian w rządzie. Do wtorku czeka na propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Chwile grozy w Sosnowcu. Nożownik wszedł do ratusza. Upały już za nami, ale problemy z wodą pozostały. Samorządy apelują o oszczędzanie. Jest 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmiany w rządzie, ogłosił przed chwilą premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Szef rządu z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
17: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
16: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. A ustawa dotycząca jawności zarobków i czasu pracy medyków, jaka czeka obecnie na decyzję prezydenta, to pierwszy krok w celu uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Tak mówiła w poranku TOK FM Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. To jednak nie kończy zmian, jakie zdaniem posłanki należy wprowadzić.
18: Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
16: Zdaniem Joanny Muchy za 3-4 lata odczujemy na rynku większą liczbę specjalistów w związku ze zwiększeniem naboru na kierunki lekarskie. nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-latek miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej.
0: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
19: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
0: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
19: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
0: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: Fala upałów zelżała, ale to jednak nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia samochodów. Tak jest między innymi w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
20: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
16: A wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się w tym roku znakomicie. Michał Waszkiewicz.
21: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
22: Very good season.
21: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu. Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni.
23: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Jędrzej Piekara, Instytut Europy Środkowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
24: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
23: Szefowie dyplomacji Ukrainy i Polski, Andrzej Sybicha i Radosław Sikorski, rozmawiali dziś w Warszawie. Według nieoficjalnych doniesień to było spotkanie na wniosek strony ukraińskiej, która chciała rozładować spór, który zaczął się w momencie, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Tymczasem w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego karania za banderyzm. No i tak, mamy spór między dwoma narodami, które powinny być sprzymierzone i które nie sprzyjają Rosji, i jest to spór historyczny, emocjonalny. Więc możemy być pewni, że ten spór Rosji służy, a Moskwa z tego sporu skorzysta. W jaki sposób Rosja, która historię traktuje jako broń, może jej użyć w tym konkretnym momencie?
24: Rosja historię, tak jak pan słusznie zauważa, traktuje jako broń i używa jej regularnie do tego, aby z jednej strony budować swoją własną strefę wpływu, z drugiej strony osłabiać tutaj tendencje proukraińskie w Europie Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim w krajach takich jak Polska, w krajach takich jak Słowacja, także oczywiście w Niemczech. I trzeba przyznać, że oczywiście z jednej strony Ukraina sama ze smutkiem to należy stwierdzić, pomaga Rosji, dostarczając jej argumentów. To znaczy regularne działania władz w Kijowie, które mają status no de facto po prostu polityki pamięci, budowania, tak jak oni to nazywają, nowego panteonu bohaterów, nowego kanonu jakiegoś moralnego czy odniesienia do bohaterstwa. To są działania wyłącznie niemal symboliczne, które jednak wydają nam się, Polakom czy ludziom w Europie Środkowo-Wschodniej, zupełnie irracjonalne. Tymczasem no, Ukraina postawiona jest niestety w takiej niesprzyjającej historycznie sytuacji właśnie pozbawienia takiego jasnego kanonu bohaterów, do którego mogłaby się odnieść i instynktownie w pewien sposób sięga ku tym problematycznym historiom związanym z OUN, UPA i z, no jak to często się określa popularnie, właśnie z banderyzmem, z którym miałby walczyć tutaj projekt złożony w Sejmie. Dla Rosji jest to wymarzona sytuacja. Do relacji bilateralnych polsko-ukraińskich, niemiecko-ukraińskich, jakichkolwiek innych, włożyć ten problematyczny temat, który autentycznie no, w pewien sposób pokazuje, że Ukraina nie przyswoiła sobie jeszcze takiej wrażliwości historycznej być może, której oczekiwalibyśmy od państwa, które dąży, ma aspiracje europejskie. Dla Rosji to jest, tak jak mówię, wymarzona sytuacja, ponieważ ona nie musi wiele robić, nie musi zmyślać, nie musi tworzyć fake newsów, tak jak często mieliśmy do czynienia na przykład z wygenerowanymi jakimiś filmikami przedstawiającymi prezydenta Zełenskiego, który, nie wiem, na przykład ma za sobą, za swoimi plecami jakiś skradziony obraz z muzeum. Oni tutaj wystarczy, że podbiją ten bębenek autentycznych działań ukraińskich i mogą sprzedawać swoją narrację, jak to właśnie Ukraina postępuje wrogo, zachowuje się wrogo wobec swoich sojuszników, jakby tego nie patrzeć, ponieważ Polska jest największym i najbardziej zasłużonym sojusznikiem Ukrainy. No i na co liczy Rosja? To też przede wszystkim trzeba podkreślić, bo mylna wydaje mi się teza, która często funkcjonuje jakoś wśród tych, którzy zastanawiają się, co chce osiągnąć Rosja w kontekście prowadzenia działań propagandowych, bo Rosji nie zależy na tym, żeby tu zbudować w Polsce jakąś prorosyjską partię, żeby tutaj było prorosyjskie stronnictwo, żeby zaraz nas tutaj wciągnąć w swoją strefę wpływów. Rosji zależy przede wszystkim na tym, żebyśmy się kłócili Polacy z Polakami, jedna partia, żeby obrzucała drugą partię wyzwiskami, no i Rosji zależy na tym, żeby skłócić Polaków z Ukraińcami, Polaków z Niemcami, Niemców z Ukraińcami. Innymi słowy, tam gdzie się Europa będzie kłócić, tam Rosja będzie wygrywać. To jest no, najkrótciej, jak można powiedzieć, o celach rosyjskiej propagandy.
1: A czyli Rosja upraszcza bardzo skomplikowane i trudne historyczne sprawy, sprowadza je do bardzo prostej osi podziału. Wokół tej osi buduje dwa stronnictwa, które ze sobą dyskutują, zamiast zajmować się realnymi problemami, które funkcjonują wokół nas, i w ten sposób osłabia nie tylko poszczególne państwa, ale i poszczególne sojusze. No dobrze, no ale jakby jak ten spór pcha w przestrzeń medialną, to kogo potrzebuje, czego potrzebuje, jakich narzędzi, żeby on zataczał jak najszersze kręgi?
24: Jedno jeszcze odniesienie. Nie nadawajmy Rosjanom statusów architekta tego sporu, to znaczy zarówno po stronie ukraińskiej, jak i, co należy ze smutkiem stwierdzić, po stronie polskiej, są komentatorzy, analitycy, politycy, publicyści, historycy zaangażowani w głoszenie pewnych narracji, które mają doprowadzić do przedstawienia pewnej wizji historii. I do przedstawienia tego argumentu, choćby którego używa Rosja, że właśnie na przykład oddawanie przez Ukrainę no de facto czci członkom UPA jest gloryfikowaniem nazizmu, jest wręcz neonazizmem. Koronny argument Kremla, który jest wygłaszany i przez Putina, i przez Medwiediewa, i przez Zacharową, i przez Ławrowa, przez wszystkich, jest to, że na Ukrainie panuje banderyzm i neonazizm, prawda? I tutaj to nie są inspiracje, jakby mimo, że Rosja głośno o tym mówi, to politycy europejscy czy publicyści wcale nie muszą czerpać bezpośrednio inspiracji z Rosji, żeby formułować podobne tezy. Natomiast metody docierania Rosji, przekazu rosyjskiego do Polski, do polskiej infosfery, do europejskiej infosfery, no funkcjonują w tym bardzo nowoczesnym i w takim bardzo scyfryzowanym świecie. To znaczy przede wszystkim jest to te słynne troll konta, te słynne brygady rosyjskie, które rozpowszechniają fałszywe narracje za pomocą kilku mechanizmów. Rosjanie, ponieważ sami zamknęli się niemalże w swojej infosferze, są tutaj, jakby prowadzą z nami tą nieuczciwą wojnę, oni są zamknięci w swojej twierdzy, do której jakby nasze treści europejskie nie mają dostępu, sami zaś wysyłają do naszej sfery, która jest właśnie w imię wolności, w imię praw, poszanowania praw człowieka, w imię tego, że nie chcemy regulować internetu, jest nadwyrężona bardzo, jest osłabiona, oparta jest o algorytmach, a algorytmy oparte są na tym, żeby zagrzewać ludzi do walki, do kłócenia się ze sobą, żeby podbijać rozmaite wyświetlenia. W związku z czym cała architektura rosyjska, kreowanie jakiegoś na przykład fake newsa albo jakiegoś artykułu, który okazywałby właśnie takie bardzo skrajnie emocjonalne stanowisko, czy takie podkreślające. To nie musi być wyłącznie kwestia tutaj gloryfikacji UPA, to może być, tak jak mówiłem wcześniej, jakieś po prostu fake newsy dotyczące prezydenta Zełenskiego albo żołnierzy ukraińskich. One są na przykład procedowane w sposób następujący. Są filie takie internetowe rosyjskich gazet, które funkcjonują pod takimi fajnie brzmiącymi tytułami, całkiem podobnymi do na przykład takich tytułów jak Le Figaro, czy jak New York Times. One funkcjonują w sferze internetowej i one publikują właśnie fake newsy, do których później odnoszą się troll konta. I troll konta rozpowszechniają na przykład właśnie te dezinformacje albo te emocjonalnie nastawione opisy informacyjne i one są już traktowane przez normalnych internautów w sposób bardziej zaufany, ponieważ jest jakieś podparcie medialne, no jest jakiś cytat do artykułu z wydawałoby się poważnego medium. To jest naprawdę bardzo scentralizowana i zaawansowana infrastruktura rosyjska, z tysiące osób, które nad tym pracują, a do tego wykorzystywanie sztucznej inteligencji, która jest w stanie generować nam bez żadnego problemu treści, jakiekolwiek tylko chcemy, no tutaj doprowadza ten zalew informacyjny do dużego bardzo natężenia. No, co jednak nie zmienia faktu, że nie wszystko to, co oczywiście Rosja mówi, jest zmyśleniem. I to jest też pewien mit, z którym się trzeba rozprawić. Także jak na przykład historycy, którzy analizują propagandę z okresów Związku Sowieckiego, do której dzisiaj Rosja bardzo silnie wraca. To nie jest tak, że Związek Sowiecki zawsze kłamał o wszystkim. To jest wybieranie niektórych właśnie poprawnych, prawidłowych, faktycznych wydarzeń i na ich podstawie, prawda, budowanie jakiejś narracji, która może w niewielkim stopniu, ale odchodzi od tego, co chcielibyśmy widzieć w naszej infosferze i która zmierza w kierunku właśnie takim, jaki chciałaby Rosja. To nie jest tak, że po jednej akcji dezinformacyjnej Polacy mają zmienić swoje zdanie. Ta akcja dezinformacyjna trwa lata, trwa od 2022 roku, no i jej podstawowym celem jest właśnie to, aby osłabić wsparcie dla Ukrainy, aby przedstawić Ukraińców jako ludzi nie nadających się do integracji europejskiej. No a niestety właśnie smutnym wnioskiem jest to, że takie sprawy jak ta z końca maja tego roku, no pokazują tutaj tę słabość właśnie, którą wykazuje się Ukraina, pokazują, że rosyjska propaganda po prostu ma z czego zrobić materiał, ma na czym grać na naszych emocjach za pomocą jakichś materiałów.
23: Bardzo dziękuję. Dr Jędrzej Piekara, Instytut Europy Środkowej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku był z nami. 13:16, za 4 minuty informacje w TOK FM, a po nich wrócimy jeszcze do wczorajszego weta prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że nie podoba mu się ustawa wprowadzająca instytucję Rzecznika Praw Ucznia.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
4: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
22: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort.

0: Ty, jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
1: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Najbliższe dni pokażą, czy minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie wystarczy siły, determinacji i przebojowości, powiedział premier Donald Tusk. Jego zdaniem apolityczność szefowej resortu zdrowia nadal może być jej atutem, choć niektórzy uznali, że to jest eksperyment. Szef rządu zapewnił, że nie ma żadnych wątpliwości, że działanie minister Sobierańskiej-Grędy nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w Szpitalu Południowym. Podkreślił, że minister zdrowia ciężko pracuje nad projektem, który by zracjonalizował kwestie szpitalnictwa w Polsce. Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dobiegło końca. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ-u, ale jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. W wyniku fali upałów, która nawiedziła Francję pod koniec czerwca, zmarło już 2025 osób. Jednak liczba ta może jeszcze wzrosnąć, poinformowała francuska ministra zdrowia. Jak dodała, szczególnie wzrosła liczba zgonów wśród osób powyżej 45 roku życia. Drastycznie wzrosła również liczba osób zmarłych w domach, aż o 91% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Dobra wiadomość jest taka, że podwyżki te nie powinny być duże. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane w sobotę. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także bóle brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim wszystkie kąpieliska są czynne. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej jedynie nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, a na północy również przelotny deszcz i lokalnie burze.
12: TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Łukasz Korzeniowski, Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Nie wejdzie w życie ustawa o prawach i obowiązkach ucznia. Zawetował ją prezydent Karol Nawrocki. To były te przepisy, które nie tylko katalogowała.

0: Pisały i gromadziły w ustawie to, do czego uczeń ma prawo, czego można od niego wymagać, ale też powoływały rzecznika praw uczniowskich, zarówno na poziomie krajowym, jak i na szczeblach niżej. Zdaniem prezydenta ta instytucja byłaby szkolną prokuraturą od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Tak Karol Nawrocki uzasadniał swoje weto. Co państwo na taką argumentację?
1: Niestety nie możemy zgodzić się z tym, co powiedział pan prezydent na temat tej ustawy. Jest wręcz zupełnie odwrotnie. Jeśli ktoś zna środowisko szkolne, wie jak ono funkcjonuje, to ma świadomość tego, że obecnie właśnie jest taki klimat antagonizowania się, klimat konfliktu. Do kuratoriów oświaty wpływa bardzo dużo skarg dotyczących działalności szkół. One także wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich, do naszego stowarzyszenia, do innych organizacji prawnouczniowskich i tych spraw jest naprawdę dużo. I to, co ta ustawa miała sprawić, to usprawnić ten proces rozpatrywania skarg, które i tak są, i to nie jest tak, że one dopiero by się pojawiły po wejściu w życie tej ustawy, i sprawić, żeby jak najwięcej z nich można było rozwiązywać na szczeblu szkolnym. Tak, żeby nie trzeba było do tego angażować organów takich jak Kuratoria Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy RPO. I widać było w trakcie dyskusji nad tym projektem, a później już ustawą, że nie wiem, czy to z jakiejś takiej ogólnej niechęci do tej ustawy, nie dostrzegano tego, jak ta ustawa ma poprawić funkcjonowanie szkół w tym właśnie zakresie. Warto tylko przypomnieć, że obecnie prawo do składania skarg wynika z kodeksu postępowania administracyjnego. Te skargi są w szkołach, są rozpatrywane i ta ustawa wychodziła naprzeciw temu, żeby lepiej tym konfliktem, który w szkołach się pojawia, zarządzać. Bo te konflikty są nieuniknione i to jest oczywiste. I właśnie rzecznicy praw ucznia mieli być takim podmiotem, który będzie wspierał te działania. I tutaj myślę, że znów coś, co uciekło w dyskusji publicznej, to, że wpisano w tej ustawie kwestie mediacji, które mieli prowadzić rzecznicy praw ucznia, więc mówienie, że to jest jakaś prokuratura szkolna, no jest nietrafne i niecelne, ponieważ ten organ oczywiście miał też dbać o przestrzeganie praw ucznia, przeprowadzać kontrolę w sytuacjach, które tego wymagają, ale miał też edukować o prawach ucznia, mówić o tej ustawie, w której są też przecież obowiązki ucznia i próbować mediować, prowadzić jakieś mediacje, więc no tutaj nie można się z tym zgodzić.
0: Rozstrzyganie sporów powinno chyba leżeć na sercu obu stronom każdego sporu, który się pojawia w szkole, no bo taki spór, który jest nierozstrzygnięty, stawia te obie strony niejako w zawieszeniu, no i on jest takim przykładem, dla którego gorzej się po prostu w szkole dzieje. Zastanawiam się, dlaczego nauczyciele, Związek Nauczycielstwa Polskiego na przykład, był przeciwny temu rozwiązaniu.
1: Też trudno nam na to pytanie odpowiedzieć, szczególnie, że ta ustawa była też korzystna dla nauczycieli. Wydaje się, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty trochę zmieniło swój pogląd po komisji sejmowej, na której również byliśmy, bo oni pierwotnie byli przeciwko całej ustawie. Potem pojawił się głos, że no może sam katalog praw i obowiązków ucznia tak, ale bez rzecznika praw ucznia, więc tam nastąpiła jakaś korekta z tego punktu widzenia. Nauczyciele chyba, czy nauczyciele, nie chcę być może tutaj o wszystkich, ale ZNP, Solidarność czy OSKO podeszły do tego projektu nastawione do niego negatywnie od samego początku, uznając, że jest to próba jakiegoś zmuszenia nauczycieli do stania się po pierwsze strażnikami praw ucznia, rozpatrywania skarg anonimowych donosów, jak to mówiono, a po drugie, że jest to instytucja i w ogóle cała ta ustawa narzędziem, które będzie represją dla nauczycieli, będzie jakimiś przepisami, które będą blokowały im możliwość pracy, czy sprawiały, że będzie ona niesamowicie trudna. Tymczasem ta ustawa katalogowała prawa i obowiązki ucznia oraz tworzyła spójny system kar stosowanych wobec uczniów oraz działań wychowawczych. I dlaczego to jest istotne? Obecnie te kwestie reguluje statut szkoły i wiem to z własnego doświadczenia współpracy ze szkołami, nauczycielami, rodzicami, uczniami, że są często to sami nauczyciele, że no są problemy z tym, jak te kwestie w statucie szkół uregulować. Często nauczyciele mówili, dyrektorzy szkół, że nie są prawnikami, więc trudno od nich wymagać, żeby tworzyli takie przepisy szkolne. Oni potem muszą zmagać się z kontrolami kuratoriów i skargami rodziców na to, że jakiś obowiązek jest zapisany w ten, a nie inny sposób, że kara została nałożona nieprawidłowo, że nie było jakiegoś postępowania wyjaśniającego, że ktoś nie mógłby powiedzieć. I te wszystkie problematyczne kwestie zostały przeniesione na poziom ustawy, czyli zdjęto z barków dyrektorów szkół i nauczycieli kwestię samodzielnego regulowania tego, jak w danej szkole ma to wyglądać. Co na to też... było wiele skarg. Więc to było pewne ułatwienie dla nauczycieli, bo no, trudno byłoby rodzicowi skarżyć się do dyrektora szkoły, że jest taki, a nie inny przepis o karach czy nagrodach.
0: Czyli generalnie to byłby taki sposób na to, żeby część tych sporów przynajmniej zlikwidować i ponieważ nie byłoby przedmiotu sporu, bo wszystko jest zapisane na poziomie centralnym. Jasne.
1: Tak, trochę wynieść je z poziomu szkoły.
0: No to co będzie teraz?
1: Teraz będzie... Mam nadzieję, że nie będzie już powrotu do tego, co było, ponieważ trochę się już zmieniło w świadomości społecznej, czym są prawa ucznia. Nawet zresztą pan prezydent powiedział, że jest za ochroną praw uczniów. Także no, myślę, że jakiś ruch został wykonany. To, co w tej ustawie było, co prawda nas zawetowane, ale jakoś będzie rezonowało, tak mi się wydaje. Być może będzie też dla części szkół jakimś wyznacznikiem, jak można we własnej szkole, wciąż w statutach szkolnych, uregulować kwestie obowiązków, kar stosowanych wobec uczniów, pewnych procedur, pewnej jakiejś przejrzystości działań, rozpatrywania skarg, tak żeby te konflikty na terenie szkoły możliwie jak najszybciej rozwiązywać. Wiem też, że toczą się w MEN-ie prace nad nowelizacją karty nauczyciela w zakresie postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Tam też pojawia się postulat wprowadzenia możliwości rozwiązania konfliktu przez dyrektora szkoły w drodze mediacji, więc no, mam nadzieję, że tutaj te zmiany będą dalej postępowały. Będziemy, myślę, i my, inne organizacje wciąż działać na rzecz praw uczniów, licząc, że pojawi się kiedyś taki moment, że ta ustawa będzie mogła wrócić pod obrady Sejmu i potem uzyskać akceptację prezydenta.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów Buzami.
1: Dziękuję bardzo.
0: 13.30, a więc czas na kolejny wakacyjny cykl TOK 360. W piątki będziemy Państwa zapraszać do miejsc, w których dzieje się coś ciekawego w ten weekend. To nie tylko chodzi o kulturę, przeglądy literackie czy muzyczne, ale także rozmaite pasjonackie inicjatywy społeczne na przykład. Choć akurat nie da się zaprzeczyć, że Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia muzykę ma w nazwie. Ten festiwal w Lublinie rozpoczął się wczoraj, potrwa do niedzieli, a z nami jest Rafał Chwała, dyrektor artystyczny właśnie Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Inne brzmienia od czego?
2: Od powiedzmy takich standardowych, bardziej może mainstreamowych, popowych brzmień. Festiwal Inne Brzmienia koncentruje się przede wszystkim na muzyce alternatywnej, ale ta muzyka alternatywna jest bardzo szeroko rozumiana, bo to może być i jazz, i muzyka elektroniczna, i muzyka gitarowa, mocniejsza, lżejsza, i muzyka etniczna gdzieś w okolicach folku. Także szukamy tych innych brzmień w różnych nurtach, w różnych gatunkach, nie zamykamy się na pewno i staramy się tak to ułożyć, te puzzle muzyczne, żeby nasza widownia mogła przeżyć takie całościowe doświadczenie właśnie tej muzyki, może nieco mniej oczywistej.
0: O to całościowe doświadczenie chciałbym się dopytać, dlatego że rzeczywiście, biorąc pod uwagę line-up i największych, najsłynniejszych wykonawców, którzy do was zjeżdżają w tym roku, mam wrażenie, że rzeczywiście rozpiętość jest bardzo szeroka. Z jednej strony jest no, legenda już metalu tak naprawdę, czyli zespół Terapii, który triumfy święcił w latach 90., a wciąż jest aktywny. Z drugiej strony jest Dalek, który dla fanów alternatywnego hip-hopu jest jednym z najważniejszych wykonawców, jednym z najważniejszych projektów. Czy jest jakiś taki punkt wspólny brzmieniowo, który pozwoli skupić w jednym miejscu zwolenników jednej i drugiej strony?
2: Myślę, że tak. Obserwuję to od wielu, wielu lat, będąc właśnie dyrektorem tego festiwalu i mając przyjemność programowania właśnie tego line-upu. Nawet wczoraj na festiwalu z jednej strony przez pierwsze 2-3 koncerty to była muzyka ambientowa, taka bardziej powiedzmy cicha, klimatyczna i wciągająca właśnie w świat subtelniejszych dźwięków, a wieczór skończył polski metalowy zespół Furia, który jest jednym z takich naszych teraz towarów eksportowych i naprawdę znakomitym zespołem, tak powiem kolokwialnie, w kategorii open, już nie tylko w metalu, a po prostu znakomitym koncertowym zespołem. I widać, że ci ludzie, którzy decydują się przyjść na inne brzmienia, z miłą chęcią doświadczają i jednego, i drugiego. Także myślę i hip-hop z Nowego Jorku, i awangardowy jazz afrofuturystyczny zespołu Sandra, i właśnie Therapy, czyli legenda gitarowego brzmienia, tak jak teraz to rozmawiamy. Każdy, myślę, że znajdzie coś dla siebie, a żeby było jeszcze ciekawiej, ci sami ludzie chętnie obejrzą wszystkie te koncerty, co naprawdę daje taki impuls, że raz, że tu jest pewnego rodzaju misja edukacyjna zawarta w tych naszych działaniach, żeby trochę prezentować, pokazywać ludziom rzeczy, których być może nie znają albo znają słabiej, i mogło się do nich przekonać, sprawdzić samemu, czy im to pasuje, czy nie. A z drugiej strony, że ten taki frazes, że muzyka jakoś tam łączy. Tak, tu muzyka naprawdę łączy i jakby jesteśmy tego żywym dowodem.
0: Aż się głupio zapytam. Konkurujecie z openerem?
2: Myślę, że nie, bo oczywiście są artyści znakomici, wspaniali, Nick Cave, zespół Idols, czy David Byrne, czy Robert Smith i jego wspaniałe The Cure, to są oczywiście kapitalne kapele, ale my mamy też swoją widownię, która jeszcze trochę innej muzyki szuka, jest dużo miejsca na tym rynku festiwalowym, więc u nas też, co jest bardzo istotne, z racji tej edukacyjnej misji, festiwal jest bezpłatny, co często bardzo zaskakuje, dziwi ludzi, zwłaszcza z zagranicy. Mamy też dużą widownię zagraniczną i ta widownia z zagranicy często szuka linka do biletów gdzieś, albo właśnie jak jest ze wstępem. Więc u nas jest to dosyć nieoczywiste, jeśli chodzi o europejskie festiwale. Ale nie, no staramy się nie konkurować, robić swoje sumiennie, rzetelnie i myślę, że to się udaje. Oczywiście pewne punkty wspólne na pewno by się znalazły, bo są artyści, których pewnie byśmy chętnie przywitali też w Lublinie, ale na frekwencję też na pewno nie narzekamy.
0: Jakim cudem Wschód Kultury Inne Brzmienia to jest festiwal bezpłatny?
2: Już tłumaczę. Część budżetu idzie ścieżką ministerialną, czyli mamy pieniądze z Ministerstwa Kultury i z Narodowego Centrum Kultury, między innymi z takiego projektu Wschód Kultury właśnie, który jest w nazwie, i tam jest to finansowane po części z projektu Kultura Dostępna, więc skoro ma być dostępna, no to wyciągnijmy rękę do widowni, która bardzo często nie może sobie pozwolić na przykład na drogi bilet na koncerty. Widzimy też, jak rosną ceny biletów na koncerty klubowe, koncerty stadionowe, i często taki meloman czy melomanka nie mogą sobie pozwolić na po prostu wydanie dużej sumy pieniędzy, żeby zobaczyć jakąś gwiazdę nawet z alternatywy, więc staramy się, żeby przynajmniej w tej sferze publicznej raz na jakiś czas był też taki festiwal jak nasz, który pozwoli wszystkim bez barier właśnie obejrzeć swoich ulubionych wykonawców. No a dwa, że jest też tutaj ta misja, którą mamy w Lublinie, żeby prezentować ambitną, ciekawą kulturę i żeby ona była w miarę dostępna dla każdego. Co ciekawe, tu jest, jeśli mogę jeszcze o tym dodać, co najmniej kilka grup widowni, bo z jednej strony mamy świadomość, że są ludzie, którzy znają każdy zespół, każdą płytę, mają swoich ulubionych wykonawców, po prostu siedzą bardzo mocno w muzyce. I oni, wiadomo, że to jest bardzo świadoma widownia, i oni są zawsze na festiwalu. A druga grupa, z racji tego, że wstęp jest wolny i festiwal jest otwarty, być może nie znają żadnego wykonawcy, ale co im szkodzi, żeby przyjść, posłuchać, może właśnie po festiwalu wyjdą ze swoim nowym ulubionym zespołem gdzieś w głowie, w pamięci i na przykład z płytą winylową jeszcze jako takim bonusem. Także staramy się, żeby oczywiście wszystkie te grupy jakoś spotkać w jednym miejscu i żeby każdy coś z tego wyniósł i czerpał.
0: Warto więc zajrzeć do Lublina na Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia, które jeszcze do niedzielę. Rafał Chwała, dyrektor artystyczny tegoż wydarzenia, był z nami. Tok 360 nieco dłuższy dzisiaj, nie będzie listy przebojów. Bartosz Dąbrowski wróci do Państwa za tydzień, ale my porozmawiamy sobie po godzinie 13.40 po informacjach o tym, co się dzieje w Krakowie przed planowanymi, tylko jeszcze nie wiadomo na do końca kiedy, wyborami prezydenta miasta.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
15: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
17: Mamo, będzie spalony?
18: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Władze Nowego Jorku poinformowały o śmierci mężczyzny, który podpalił się przed siedzibą ONZ. Według mediów zmarły to aktywista, który przed dokonaniem samopodpalenia w internetowej transmisji na żywo zaapelował o jedność i niepodległość Tybetu. Powołując się na znajomych zmarłego, media podały, że był on kierowcą Ubera i na miejsce zdarzenia przybył z tybetańską flagą. W pożarze zabytkowego pałacu w Wietrznie w gminie Polanów zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Akcja gaśnicza trwa. Udział w niej bierze 15 zastępów straży pożarnej. Pożar nadal nie jest opanowany. 9 lipca sąd w Sosnowcu ogłosi wyrok w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Mowa o małżeństwie Igorze i Irinie R. Oskarżeni odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości, które mogłyby wyrządzić szkodę Polsce. Igor R. został również oskarżony w sprawie nadania paczki z bombą. Małżeństwo zostało zatrzymane w lipcu 2024 roku. Od tamtego czasu przebywają w areszcie. Godzina tygodniowo może zmienić czyjeś życie. Akademia Przyszłości, czyli jeden z projektów Stowarzyszenia Wiosna, rozpoczęła nabór wolontariuszy, którzy od jesieni spotykać się będą indywidualnie z dziećmi mającymi trudności z wiarą we własne możliwości. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
4: To nie korepetycja, a regularne budowanie u młodych ludzi pewności siebie i poczucia własnej wartości, mówi Estera, wolontariuszka Akademii Przyszłości.
5: Dla mnie to też jest bardzo budujące. Widzieć to, że ta praca rzeczywiście działa, że te dzieciaki są mocne, że są pewne siebie, no, że nie odstają od grupy w żadnym wypadku, a wręcz są liderami w pewnym momencie.
4: Wolontariuszem zostać może każda pełnoletnia osoba, która przejdzie proces rekrutacji i szkolenie. Jak mówi jedna z wolontariuszek, nie zajmuje on dużo czasu.
6: To jest tylko kilkuminutowy formularz, a przede wszystkim nie trzeba być żadnym pedagogiem, psychologiem czy cokolwiek, bo tu chodzi głównie o tę obecność.
4: Spotkania z dziećmi ruszają jesienią i odbywają się raz w tygodniu, najczęściej w szkołach. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna osiągnie od 20 do 24 stopni. Nieco chłodniej, bo 18 na plusie nad morzem. W większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a popada w szczególności na północy.
7: 13.44, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Łukasz Danel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Dziś TOK 360, jak mówiliśmy, nieco dłuższy, wyjątkowo lista przebojów TOK FM wróci do nas w przyszłym tygodniu. Wykorzystamy więc te kilkanaście minut na powrót do polityki i do jednego politycznego tematu, którym mieliśmy żyć w wakacje i jakoś nie żyjemy. No bo wciąż nie wiadomo, kiedy będą przyspieszone wybory prezydenta w Krakowie. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze, ponieważ i tak wszystkie drogi prowadzą do Donalda Tuska, to panie profesorze, ja chciałbym się zapytać tak na gorąco. Jak ocenia pan ostatnie konferencje prasowe i decyzje i Donalda Tuska, i Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o gaszenie afery w Szpitalu Południowym? To są skuteczne działania, które sprawią, że sprawa zostanie zakończona?
8: No, tego nie wie nikt tak naprawdę. Oczywiście reakcja była konieczna. Czy ona jest wystarczająca i czy ona przekona opinię publiczną, że to były błędy, za które nie należy się polityczna odpowiedzialność całej formacji? Tego nie wiemy. To jest temat, myślę, że społecznie bardzo drażliwy, bo szeroko pojęta służba zdrowia w Polsce, ochrona zdrowia czy system służby zdrowia, jakość tego systemu, no to są takie tematy, które są społecznie żywe i wywołują też sporo kontrowersji. No więc pytanie, czy wyborcy samej Koalicji Obywatelskiej przejdą na tym do porządku dziennego? Będziemy to na pewno obserwować, nie wiem, natomiast no, nie dziwię się, że ta reakcja ze strony zarówno prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jak i premiera Tuska no, była taka, a nie inna, natomiast czy nie była spóźniona, no to tak jak mówię, zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni.
7: Wracamy więc do Krakowa. 24 maja w referendum odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, prezydent Krakowa po niespełna dwóch latach na tym stanowisku. Nie ma wciąż daty przyspieszonych wyborów. Dlaczego?
8: No tak, już dobrze ponad miesiąc minął od tego referendum, a faktycznie i wiemy, że te wybory przedterminowe muszą się odbyć, tylko faktycznie nie wiemy jeszcze, kiedy się odbędą. No to wynika głównie ze względów prawnych, bo kodeks wyborczy mówi o tym, że przedterminowe wybory prezydenta, no choćby w takiej sytuacji, w jakiej mamy do czynienia w Krakowie, z jaką mamy do czynienia w Krakowie, zarządza prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Natomiast no, najistotniejsza jest kwestia terminu. W artykule 372 kodeksu wyborczego czytamy, on również się stosuje do wyborów przedterminowych wójta gminy, że powinny one być przeprowadzone w ciągu 90 dni od dnia wystąpienia, no jakby przyczyny, dla której te wybory muszą się odbyć, czyli ten 90-dniowy termin liczony jest w zasadzie, i tu jest to pytanie od kiedy, czy od skutecznego odwołania prezydenta w referendum, czyli ogłoszenia wyników, tak de facto to odbyło się zaraz następnego dnia, więc gdyby liczyć te 90 dni, to wybory powinny się, pierwsza tura powinna się odbyć jeszcze w sierpniu. Natomiast jest ta druga interpretacja, czyli od momentu, kiedy jakby cała procedura referendalna zostanie ostatecznie zakończona, czyli po rozpatrzeniu wszystkich protestów i stwierdzeniu prawomocności, takiej ostatecznemu stwierdzeniu prawomocności wyniku referendalnego przez sąd. Kodeks wyborczy po prostu nie przewidział takiej sytuacji, w której pomiędzy referendum a zarządzeniem wyborów pojawią się protesty, które mogą wpłynąć na ocenę momentu rozpoczęcia biegu tego terminu. No więc interpretacja, którą posługuje się dzisiaj premier Donald Tusk i generalnie administracja rządowa, jest taka, że dopóki te ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie protestów nie zapadną, a takich protestów kilka spłynęło i one faktycznie przez sąd są rozpatrywane, no to żyjemy w warunkach takiej jakby niepewności prawnej, a to pozwala ten termin przesuwać. Jak długo? No i to jest jakby kolejne otwarte pytanie, bo chodzą takie słuchy, że raczej bliżej końca roku powinniśmy się w takim razie tych wyborów spodziewać, niż bliżej końca wakacji, tak jak pierwotnie była o tym mowa. Ale to jest jakby powodem jest pewna nieścisłość prawna, czy niedopowiedzenie prawne i możliwość pewnej interpretacji przez prezesa Rady Ministrów.
7: Koalicja Obywatelska lepiej wypadnie w tych wyborach, jeśli one będą później?
8: To znaczy, no nie ma tutaj jakby, no niby mówi się, że w okresie wakacyjnym, to nie tylko w Krakowie, ale ten taki elektorat bardziej Koalicji Obywatelskiej, no to jest na urlopach, na wyjazdach, ale to jest takie, to się nigdy tak w 100% nie potwierdza do końca, że ten termin wakacyjny jest lepszy bądź gorszy dla którejś partii. W wakacje nie ma też studentów, to z kolei też jest dość potężna grupa potencjalnych wyborców w Krakowie, więc nie wiem, czy odkładanie tego w nieskończoność będzie służyło Koalicji Obywatelskiej. Raczej nie, bo też będzie działał taki efekt, który już tutaj opozycja próbuje wykorzystywać, że koalicja boi się tych wyborów, że próbuje to właśnie odwlec w czasie, że ten komisarz, który miał być powołany na krótki okres czasu, będzie tym komisarzem przez dłuższy czas, więc to też to takie odwlekanie nie będzie działało dobrze psychologicznie i politycznie dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie da się tak jednoznacznie stwierdzić, czy lepszy jest termin, nie wiem, wrześniowy, sierpniowy, czy listopadowy dla te wybory, dla koalicji.
7: Nie ma terminu wyborów, nie ma więc oficjalnie kampanii wyborczej, ale prawdopodobnie to też nie przeszkadza w jakimś politycznym, delikatnym agitowaniu. Są już jakieś ślady wskazujące na to, że kandydaci aktywizują się i mobilizują potencjalnych zwolenników?
8: No tak, oczywiście ta prekampania, bo tak to bywa określane, trwa w najlepsze i to już od dobrych kilku tygodni. Obserwujemy aktywność bardzo wielu kandydatów już oficjalnie zgłoszonych. Jeszcze ta lista z nazwiskami kandydatów nie jest na pewno zamknięta, a już na niej znajduje się kilkanaście osób. Zarówno takich, można powiedzieć, lokalnych polityków, ale też oczywiście, jak to zwykle w tego typu przypadkach, też kandydatów nieco egzotycznych, a nawet i groteskowych. Natomiast tak, oczywiście pojawiają się różnego rodzaju już nośniki reklamowe, billboardy, pojawiają się, znaczy odbywane są różnego rodzaju spotkania, wiece polityczne, są kandydaci bardziej aktywni, są na razie tacy trochę przyczajeni, ale widać, że gdzieś tam powoli się to rozkręca. Natomiast no, oczywiście, żeby mówić o kampanii, to wybory muszą być zarządzone. No więc też czekamy na ten moment, żeby wiedzieć, kiedy formalnie, oficjalnie ta kampania ruszy, kiedy się skończy i kiedy będzie głosowanie.
7: Wiele sił politycznych wystawiło już swoich kandydatów. Jest jeszcze Łukasz Gibała, czyli czarny koń wyborów w 2024 roku, który prawie te wybory z Aleksandrem Miszalskim wygrał i który też był bardzo aktywny, jeśli chodzi o zbieranie podpisów pod referendum w sprawie jego odwołania. No więc wiele par oczu zapewne skierowanych jest na Gibałę. Jak wygląda w tym momencie jego status?
8: No Łukasz Gibała mówi, że ogłosi decyzję w momencie, kiedy będzie wiadomo, jaka jest data wyborów. Oczywiście chodzą różnego rodzaju pogłoski, plotki po Krakowie i nie tylko po Krakowie dotyczące tego, czy wystartuje, czy nie. Z jednej strony pojawia się taka narracja, że być może nie wystartuje, że z uwagi na to, że to będzie bardzo krótka kadencja, i też dodatkowo z uwagi na to, że Rady Miasta Krakowa nie udało się odwołać w referendum, a ona jest mocno zdominowana przez siły sprzyjające Koalicji Obywatelskiej, że będzie torpedować ewentualnie poczynania Łukasza Gibały, więc on sobie odpuści te wybory i spróbuje za 3 lata. Natomiast no oczywiście byłoby to politycznie zupełnie nieodpowiedzialne, więc raczej spodziewamy się tego, że Łukasz Gibała buduje napięcie polityczne, no bo wszyscy czekają na tę jego decyzję, bo faktycznie kandydatów jest co prawda sporo, ale on jest takim ostatnim elementem jeszcze tej układanki, jeśli chodzi o liczących się kandydatów, poważnych kandydatów, co do których nie wiemy, czy wystartują oficjalnie. Natomiast bardzo bym się zdziwił, gdyby faktycznie nie wystartował. Także spodziewam się tutaj, że po prostu buduje napięcie po to, żeby w odpowiednim momencie ogłosić decyzję, że startuje. Tak jak pan redaktor zauważył, no on był bardzo blisko 2 lata temu, wręcz o włos przegrał tę drugą turę wyborów. Teraz prezydentura dość niespodziewanie w zasadzie jest znowu na stole. I ta rozgrywka teraz się będzie toczyć, a nie za 2 czy 3 lata, więc no można powiedzieć, że kiedy jak nie teraz. Na pewno jeśli wystartuje, to będzie jednym z głównych faworytów, chociaż na razie sondaże takie wstępne, które gdzieś tam się od czasu do czasu pojawiają, pokazują, że to będzie bardzo wyrównany bój.
7: Wspomniał pan, panie profesorze, o komisarzu miasta, którym jest polityk Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kracik. Wiadomo, że jego zadaniem jest po prostu zarządzanie, administrowanie miastem, a nie przeprowadzenie jakichś rewolucji, ale może on też ma szansę wykonać jakieś ruchy, które sprawią, że koalicja będzie miała większe szanse na przekonanie do swojej kandydatki, czyli do senatorki Koalicji Obywatelskiej Moniki Piątkowskiej.
8: Tak, jest w tym być może element jakiejś strategii politycznej. Pierwszy wybór Stanisława Kracika, polityka raczej nie budzącego kontrowersji, zasłużonego samorządowca, co prawda głównie dla Niepołomic, czyli pewnej gminy pod Krakowem, a nie dla samego Krakowa, natomiast no, aktywnego też w tej polityce lokalnej i rozpoznawalnego. Więc już ten jego wybór, to znaczy wybór jego na komisarza był komentowany jako taka chęć trochę wyciszenia tych emocji, które były bardzo rozbudzone w okresie kampanii przedreferendalnej i samego referendum. Więc wyciszenia, uspokojenia nastrojów, przegrupowania się odpowiedniego, no bo wiemy też, że Koalicja Obywatelska jakby badała grunt i ta decyzja o wystawieniu Moniki Piątkowskiej nie zapadła od razu, natomiast były różne kandydatury rozpatrywane. Oczywiście komisarz z założenia no nie ma tego mandatu politycznego, więc tak jak pan słusznie zauważył, raczej administruje niż zarządza, niż podejmuje decyzje, ale oczywiście no jestem takim powiedzmy pełniącym dzisiaj obowiązki. Dużo tematów w trakcie tej kampanii referendalnej było poruszonych, dużo zarzutów w stosunku do byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego, o czym też na pewno słuchacze także i spoza Krakowa słyszeli, dużo tematów związanych tych lokalnych tutaj ze strefą czystego transportu chociażby i tak dalej, więc być może te najbliższe tygodnie, miesiące komisarz wykorzysta na dokonanie pewnej korekty. wytrącenie pewnych politycznych argumentów z rąk opozycji, z rąk przeciwników Koalicji Obywatelskiej. No i tak troszeczkę wyczyszczenie tej drogi przed Moniką Piątkowską, tej drogi, która no, na pewno i tak będzie trudna i wyboista, bo ona jest dzisiaj w takiej sytuacji, w której z jednej strony oczywiście opozycja jej zarzuca, że przecież była uczestniczką życia politycznego w Krakowie przez długi czas. Popierała też Aleksandra Miszalskiego, sprzeciwiała się referendum, a dzisiaj krytykuje decyzję Miszalskiego i jego administracji. No więc ona z jednej strony musi się trochę oczywiście od tego odciąć, pokazać ewentualnie nową jakość i sprawczość i siłę, ale z drugiej strony w sposób naturalny będzie łączona z tym obozem politycznym. Więc to jest bardzo trudna strategia do przeprowadzenia. Być może elementem właśnie będzie też wykorzystanie komisarza wyborczego.
7: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Danel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Oczywiście o sytuacji w stolicy Małopolski przed wyborami prezydenta będziemy jeszcze mówić. Pytanie, jak długo? To jest pytanie, które trzeba skierować właśnie chyba do Donalda Tuska. Tym samym kończymy TOK 360 w południe. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Po godzinie 14 informacja, po nich na popołudnie TOK FM zaprosi Państwa Jakub Janiszewski. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękuję. Spokojnego weekendu. Zapraszam już od razu na poniedziałkowy pierwszy program, bo będę miał przyjemność rozpocząć z Państwem także przyszły tydzień w TOK FM.
2: Autopromocja.
0: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Na tapet wzięli relacje polsko-ukraińskie i sytuację na froncie. Radosław Sikorski rozmawiał z Andrijem Sybichą. Wiceprezydentki Warszawy rezygnują ze stanowiska. W tle afera w Szpitalu Południowym. Sopot walczy z zatłoczonymi ulicami. Dla kierowców przygotował ekoparking. Jest 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Relacje polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie wojny Rosji przeciwko naszemu wschodniemu sąsiadowi. Takie tematy, zgodnie z zapowiedziami, były poruszane podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Rozmowa Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybichą w Warszawie trwała niespełna godzinę. Według nieoficjalnych informacji to Kijów miał zabiegać o to spotkanie. Po wyjściu z siedziby MSZ-u Sybicha nie rozmawiał z dziennikarzami. Równolegle Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem przepisów zakazujących propagowania banderyzmu. Tym tematem w Sejmie zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, temat ustawy wrócił po blisko roku od przesłania jej projektu do Sejmu.
18: Tak, i podejście polityków rządzącej koalicji do niego waha się od odsuwania od siebie tej sprawy przez zrozumienie po otwartą krytykę. Mówią kolejno szef klubu KO Zbigniew Konwiński, były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy i wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych z ramienia Polski 2050 Ewa Szydler.
19: My nie podejmujemy tego tematu, został umieszczony po prostu w porządku obrad.
20: To, co na pewno zostanie osiągnięte, to wzrost napięcia. No ale z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy mądrze i jasno zdefiniować tą część banderyzmu, która mówi o ludobójstwie, to Polska ma do tego prawo.
21: W tym momencie odgrzewanie wszelkich kwestii historycznych uważam za zły timing.
18: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł PiS Andrzej Śliwka uważają, że to nie tylko odpowiedni czas, ale też najwyższy.
22: Szczerze, każdy moment jest dobry, żeby poprawiać nasz system prawny.
23: Mam nadzieję, że ten projekt będzie procedowany, bo to jest potrzebny projekt.
18: Jak mówią politycy rządzącej koalicji, przede wszystkim prawicy, jako paliwo wyborcze. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: W związku z aferą w Szpitalu Południowym dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły rezygnację. Funkcję straciły Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali. Z kolei Aldona Machnowska-Góra była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Ben O'Connor.
24: Reakcja ratusza na nieprawidłowości w miejskich szpitalach musi być zdecydowana, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
25: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
24: Szef warszawskiego ratusza poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać pomiędzy członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Jednocześnie zaznaczył, że ratusz czeka na wyniki prowadzonych w miejskich szpitalach audytów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: 15,5 miliona pracujących Polaków jest zatrudnionych w ponad 440 zawodach, podlicza Główny Urząd Statystyczny. Po raz pierwszy wiadomo też, ilu pracownikom grozi rozwój sztucznej inteligencji. W najnowsze dane GUS-u zagląda Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
26: Cztery zawody są w Polsce najpopularniejsze, mówi współautorka badania Emilia Morawska z GUS-u.
27: Sprzedawcy sklepowi, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, nauczyciele szkół podstawowych. To jest taki fundament naszego rynku pracy w Polsce, ponieważ te osoby stanowią ponad 13%.
26: Jednocześnie aż 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych rozwojem sztucznej inteligencji.
27: Kobiety stanowią ponad 77% pracujących w tych zawodach. To mamy głównie edytorów tekstu, pracowników biurowych, sekretarki. To nie są starsze osoby. Średnia wieku wynosi 40 lat.
26: Najstarszymi grupami zawodowymi w Polsce są medycy, lekarze i pielęgniarki. Mają przeciętnie ponad 50 lat, a najmłodszymi pracownicy fast foodów, sportowcy, kelnerzy, modelki i stewardzi. Średnio to 30-latkowie. Wojciech Kowalik, TOK FM.
3: Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking, o którym z wiceprezydentem Michałem Banackim rozmawiał Paweł Radzewicz.
28: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
3: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum, Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Kolejne informacje o 14.20, a teraz jeszcze prognoza pogody. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 14.05, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, to jest popołudnie Radia Tok FM, a państwa i moim gościem jest dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Grupy Dobrobytna Pokolenia. Dzień dobry.
5: Szanowni państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
4: A będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych i to, powiedziałbym, w różnych aspektach w tej rozmowie Stany się będą przewijały. Zacznijmy może od tego aspektu, który najczęściej jest przywoływany, czyli imperium o międzynarodowych wpływach i zasięgach, które za czasów Donalda Trumpa nabrało jeszcze pewnej takiej, powiedziałbym, ancien reżimowej bezczelności. Tutaj mówię oczywiście o Wenezueli i o tym, w jaki sposób Nicolasa Maduro się stamtąd pozbyto. Teraz w Wenezueli dramat humanitarny, trzęsienie ziemi. No i pytanie, jak się w takiej sytuacji powinien zachować ten patron, że tak to w cudzysłów wezmę, jak się powinno zachować to imperium, które z taką śmiałością i lekkością zmieniło tam władzę? I jak się zachowuje?
5: Zacznijmy od tego, że na pomoc, ewentualną pomoc dla Wenezueli można spojrzeć z dwóch aspektów. Pierwszy to jest taki właśnie aspekt humanitarny, to znaczy jesteśmy dobrymi ludźmi, chcemy pomagać innym. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich czasach w polityce mamy taką trochę modę na okrucieństwo, na niechęć do pomagania obcym. Widać na przykład w Polsce w sprawie naszego stosunku do Ukraińców, który się dramatycznie zmienił przez ostatnie dwa lata. Ale nawet z tej perspektywy, kiedy ktoś chce się kierować po prostu swoim tylko takim własnym gołym interesem, taka pomoc humanitarna w wypadku Stanów Zjednoczonych dla Wenezueli w tej sytuacji jest po prostu opłacalna. Mówimy w tej chwili o mniej więcej 2-3 tysiącach zabitych, 11 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, zaginionych, dziesiątki tysięcy ludzi zostało bez prądu, bez wody. I ta katastrofa humanitarna to są oczywiście cierpienia tych ludzi, ale też na przykład fakt, że w takich warunkach mogą się pojawiać choroby zakaźne. A przypominam, Floryda i Teksas są jeden lot samolotu od Wenezueli. Do tego Wenezuela sama z siebie jest krajem politycznie bardzo niestabilnym. Jest krajem, który zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym, praktycznie od dekady, jeśli nie od dwóch dekad. Już w tej chwili olbrzymia ilość Wenezuelczyków wyemigrowała i ci ludzie też muszą się gdzieś podziać, więc albo istnieje szansa, że to trzęsienie ziemi jeszcze bardziej nakręci ten proces migracji. Ci ludzie wyemigrują albo na przykład do swoich sąsiadów, do Kolumbii, Ekwadoru i tak dalej. Przy czym to są kraje, które też mają swoje problemy i też zmagają się z tym, żeby tych ludzi zaabsorbować. Ja na przykład tak się składa, mam dwoje znajomych z Ekwadoru, którzy opowiadali mi, że ci Wenezuelczycy, którzy przyjechali do Ekwadoru, oni nie mieli za bardzo czego ze sobą zrobić, więc zaczęli bardzo często po prostu zakładać grupy przestępcze.
4: To jest dość naturalny mechanizm.
5: Naturalny mechanizm. Po prostu ludzie w desperacji próbują jakkolwiek się zachować. No ale wiadomo, że oczywiście dla przeciętnego Ekwadorczyka kraj się zmienia na gorsze przez to. A drugi taki kierunek, dokąd ci ludzie teoretycznie mogliby uciec, to są właśnie Stany Zjednoczone, prawda? No bo bardzo naturalnie, jeśli nie chcemy mieszkać w naszym kraju, bo nasz kraj upada, no to będziemy migrować do bogatego sąsiada. A w tej chwili jest tak, że Amerykanie niechętnie patrzą na imigrantów z Ameryki Południowej i Środkowej. Tak więc siłą rzeczy Ameryka została zmuszona do tego, żeby Wenezueli pomóc. Nie z takich właśnie aspektów humanitarnych, tylko po prostu w swoim własnym, dobrze pojętym interesie. W liczbie, jakie widziałem, amerykańska administracja sama z siebie wypłaciła, czy przeznaczyła na pomoc humanitarną dla Wenezueli. To jest jakieś 100 miliardów dolarów i do tego jeszcze 200 miliardów dolarów zorganizowano od innych darczyńców. Czyli w sumie to jest mniej więcej 300, przepraszam, nie miliardów, tylko milionów. To jest w sumie 300 milionów dolarów. Z punktu widzenia amerykańskiego podatnika to nie są żadne pieniądze. To jest, nie wiem, reszta, jaką się płaci w rachunku za, nie wiem, 10 pocisków czy coś takiego, mówiąc trochę żartobliwie. Natomiast te pieniądze oczywiście bardzo się przydadzą w terenie. I tutaj też warto podkreślić, że nie chodzi tylko o pieniądze czy to, co można za te pieniądze kupić, żywność i tak dalej, ale też fakt, że Amerykanie zaangażowali mniej więcej 2000 żołnierzy w tę pomoc i tutaj amerykańskie wojsko jest znane z tego, że ma bardzo sprawną logistykę, to znaczy Amerykanie są w ciągu kilku godzin w stanie zorganizować transport dosłownie dziesiątek ton pomocy humanitarnej, są w stanie tę pomoc dostarczyć w praktycznie dowolne miejsce Wenezueli, na przykład zrzucając je z tych samolotów transportowych, posiada na przykład drony, za pomocą których można te ruiny przeszukiwać, szukać ludzi, szukać ofiary i tak dalej. Więc mają całą tę taką infrastrukturę, która no, była na takim stand-by i została teraz wykorzystana. I ta pomoc na pewno się przyda i na pewno uratuje wiele, wiele ludzkich istnień. Natomiast jakkolwiek sama ta reakcja, mam wrażenie, ogólnie reakcja na tę, na tę amerykańską pomoc jest dość pozytywna i to po stronie Amerykanów, i to po stronie Wenezuelczyków. Natomiast żeby jednak tutaj oddać uczciwość, należy pamiętać o tym, że Departament Stanu musiał zareagować tak szybko, bo pozbył się infrastruktury wcześniej do tego, żeby taka pomoc odbywała się w bardziej naturalny sposób. I tutaj ja tutaj piję do tego programu USAID, który na administrację Trumpa zwinęła. W wypadku Wenezueli, czy w wypadku takiej właśnie pomocy humanitarnej do Wenezueli, to była jakaś grupa kilkunastu oficerów, jak Amerykanie to nazywają, nie w sensie wojskowych, tylko kilkunastu specjalistów, którzy byli tam w terenie i oni po prostu byli gotowi taką pomoc w razie czego nieść i teraz okazało się, że tych ludzi nie ma i dlatego Amerykanie musieli sobie to organizować od zera. I tutaj nie chodzi tylko o to, że nagle trzeba znaleźć, nie wiem, 15 osób, które mówią po hiszpańsku, i wiedzą, gdzie leży Caracas, ale to są takie, to jest taka wiedza, którą się zdobywa w terenie latami. Na przykład jeśli powiedzmy chcemy współpracować z jakimś NGO-sem, żeby ten NGO, nie wiem, rozdawał wodę albo żywność, to kogo w tym NGO się należy zadzwonić, żeby ta woda trafiła do biednych, ale na przykład na czarny rynek. Więc to jest taki techniczny know-how, który Ameryka sobie zwinęła. Więc zobaczymy, na ile ta pomoc będzie wykorzystana dobrze. Szczególnie, że też podkreślmy, gwoli sprawiedliwości też są poważne wątpliwości po stronie rządu wenezuelskiego. To znaczy, mówi się o tym, że ta reakcja rządu w Caracas była wolna. Ten rząd też jest skorumpowany i tak dalej, więc no tutaj może być takie trochę tarcie, więc to też pokazuje, że właśnie niszczenie takiej infrastruktury, takich programów jak USAID, w krótkim terminie to może wydawać się być korzystne i oszczędzamy pieniądze i nie pomagamy ludziom, których nie lubimy, bo są z innego brzydkiego kraju. Ale w długim okresie to jest jednak pozbywanie się
4: narzędzi,
5: tak. I znowuż, także w dobrze pojętym interesie dla Ameryki, bo na przykład teraz ta reakcja Stanów Wenezuelczykom, takim zwykłym ludziom się podoba. W międzyczasie rząd Wenezueli jest niepopularny, oparty jest po prostu o wojskową dyktaturę. I dla Amerykanów to jest też świetna okazja, żeby po prostu zbudować sobie taką soft power, czyli miękką władzę, czy miękką potęgę. Coś, czego ta obecna administracja kompletnie nie rozumie.
4: No tak, ale ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest też taki moment, w którym siłą rzeczy Stany Zjednoczone stają się bardziej odpowiedzialne za to, co się w Wenezueli wydarzyło, właśnie przez tą swoją interwencję. Czyli z jednej strony chcemy, no to jest ten paradoks rządów Trumpa, prawda, czyli America first, ale w gruncie rzeczy tyle działań na arenie międzynarodowej, tak odważnych i ryzykownych zarazem, by nie powiedzieć, że chwilami po prostu głupich, że koniec końców okazuje się, że kiedy gdzieś dochodzi do kryzysu humanitarnego, no to siłą rzeczy trzeba tą kasę wykładać na już, na szybko.
5: Tak. Temat Wenezueli w ogóle jest skomplikowany, bo Wenezuela to jest kraj bardzo pokrzywdzony przez geografię, bo niestety w Wenezueli znajdują się złoża ropy naftowej, co zawsze wszystkim wydaje się być czymś wspaniałym, po czym trudno
4: wskazać... Przypadek Libii, przypadek Nigerii.
5: Tak, ale nawet kraje takie jak Arabia Saudyjska, prawda, które też nie są fajnymi miejscami do życia. Jeśli dobrze wiem, to chyba jedyny kraj, który sobie jakoś poradził z tym takim dobrodziejstwem naturalnym, to jest Norwegia. W wypadku Wenezueli jest tak, że od lat 50. stale mamy taki problem, że do władzy dochodzą populiści, którzy albo zarabiają pieniądze bezpośrednio na ropie naftowej, albo sprzedają tę ropę naftową, czy właściwie te szyby naftowe Amerykanom. po czym ilekroć ceny ropy spadają, to te reżimy mają problem. To było widać i w latach 70., w latach 90. Tak do władzy też doszedł Hugo Chavez, tak, na fali kolejnego kryzysu gospodarczego i po czym powtórzył cały cykl, to znaczy ceny ropy wzrosły, szczególnie kiedy Ameryka zaatakowała Irak. Wenezuelczycy nagle dostali mannę z nieba pod postacią olbrzymiej ilości pieniędzy za ropę i Chavez te pieniądze władował w programy, które częściowo były udane, bo mówimy na przykład, nie wiem, o lekarzach na prowincji, ale częściowo to było po prostu rozdawanie pieniędzy po to, żeby no, przekupić wyborców i w pewnym momencie te pieniądze się skończyły i Wenezuela została w poważnym kryzysie gospodarczym, z którym zmaga się do dzisiaj. Więc nie chciałbym powiedzieć, że Amerykanie są tutaj w całości winni, ale niestety Amerykanie się też dołożyli, bo Ameryka no, trochę się tego Chaveza przestraszyła tak, i zareagowała tak trochę emocjonalnie, nakładając coraz większe sankcje na ten reżim. I to, nie oszukujmy się, też Wenezueli nie pomaga. Na przykład mają po prostu problem z tym, komu teraz tę ropę sprzedawać. Albo jak ją wydobywać, bo to też są takie złoża, które wydobywa się trudno, potrzebni są specjaliści. I one pierwotnie też by były zbudowane po prostu przez amerykańskich inżynierów. Więc mamy kraj, który sam z siebie trochę nie potrafi sobie poradzić z no właśnie z tym dobrodziejstwem ropy naftowej. I mamy tego większego sąsiada, który potrafi reagować emocjonalnie i na przykład teraz właśnie zaatakował Wenezuelę. Trudno mi powiedzieć, na ile sam ten atak z początku stycznia, na ile on tutaj jest ważny, bo mam wrażenie, że w Wenezueli tak naprawdę niewiele się zmieniło poza osobą prezydenta, czy teraz prezydentki. Ale niewątpliwie jest tak, że no, Amerykanie też mają tutaj odpowiedzialność, bo no, po prostu traktują Wenezuelę jak własne podwórko i ten kraj, temu krajowi nie pozwalają się jakby po prostu usamodzielnić, tak to nazwijmy.
4: No, Maria Kozina Machado, z tego co wiem, dalej do Wenezueli nie dotarła, więc wiele to tłumaczy i wiele, znaczy może nie tłumaczy, ale pokazuje. Pokazuje, że te procesy, jeśli miały zajść jakiejś demokratyzacji, to raczej się jeszcze nie zaczęły i nie wiadomo, czy się w ogóle zaczną. 14.17, za chwilę wrócimy do rozmowy.
6: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
2: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 50%.

0: Wróć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dokonała drugiego w tym tygodniu uderzenia na okupowany przez Rosję Krym. Zgodnie z komunikatem zniszczyła lub uszkodziła co najmniej 7 samolotów. Zaatakowane zostały myśliwce na lotnisku wojskowym Saki oraz hangary na lotnisku Chwardijskie. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25,5 roku więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. Alicja Rosolska i Alexa Guaraci odpadły w pierwszej rundzie debla w wielkoślemowym Wimbledonie. Przegrały z Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani 2-6, 2-6. Dziś wystąpią jeszcze Magdalena Fręch i Anna Bondar, które zagrają ze Storm Hunter i Katy McNally. A teraz w TOK FM czas na kulturę.
8: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. The Cure zagra dziś na Openerze. Koncert zaplanowano na 21. A co robią uczestnicy festiwalu między koncertami?
9: Odpoczywamy, dużo energii nabieramy na kolejny koncert. Czasami jakaś zagrycha, czasami jakieś nawodnienie.
10: Zwiedzamy też pobliskie sceny mniejsze, gdzie cały czas grają, dobrze się bawimy, tańczymy. No i czekamy na kolejny koncert.
1: Na Openerze do zobaczenia m.in. filmy Walter Kinie czy performansy w Domu Kultury. A dzisiejszy koncert The Cure będzie na żywo. Do zobaczenia w TVP. W Lublinie trwa festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dziś wystąpią m.in. francuski duet Cap Bambino, holenderska grupa Tramhouse, a gwiazdą będzie działający nieprzerwanie od blisko 40 lat irlandzki zespół Therapy. W programie także pokazy filmów muzycznych, mówi Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu.
11: Pokażę wyjątkowe artystki, pionierki rock'n'rolla. Akurat w obydwu przypadkach są to kobiety związane z zespołem The Rolling Stones w jakiś sposób. Broken English, hybryda biograficzna na temat Marianne Faithfull i drugi film W ogniu, historia Anity Pallenberg. Obydwie były muzami, ale też autonomicznymi artystkami, których życia były bardzo bujne, trudne i które również o swoją wolność i artystyczną i o same siebie musiały dość mocno walczyć.
1: Filmy będzie można zobaczyć jutro w Teatrze Starym w Lublinie, a Inne Brzmienia potrwają do niedzieli. XIV-wieczny gotycki kościół, a w nim zawieszony pod sklepieniem ogromny świecący księżyc. To instalacja, jaka pojawiła się w centrum świętego Jana w Gdańsku, które co roku przygotowuje na początek lata jedyne w swoim rodzaju doznanie artystyczne. Tym razem widzów wita odwzorowana przez brytyjskiego artystę Luca Gerama, wisząca między filarami satelita Ziemi, mówi kuratorka ekspozycji o nazwie Chyba śnisz, Anna Zalewska-Andruszkiewicz.
12: To jest replika księżyca w skali od 1 do 500 tysięcy, czyli 1 centymetr na naszym księżycu to 5 kilometrów i ona powstała na podstawie zdjęć NASA, które zostały wykonane w 2014 roku.
13: Można zobaczyć właśnie, jak kratery wszystkie wyglądają i tą drugą, tak zwaną ciemną stronę księżyca, mimo że wiadomo, że też jest oświetlona.
1: Rok temu wnętrza świątyni, która jest siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zamieniły się w łąkę.
8: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.

0: Horyzonty.pl.
1: Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i ma warmi możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i pod Halu do 26 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 14.24, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Popołudnie Radio Tok FM, a państwa i moim gościem jest dr Tomasz Makarewicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy ponownie.
4: Witamy ponownie.
3: A będziemy mówili teraz o kwestii obywatelstwa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero ciekawy temat. Po tych licznych akcjach ICE, czyli specjalnej agencji, która właściwie skoncentrowała się, teoretycznie to byli po prostu celnicy, a teraz zaczęła to być policja imigracyjna. I po właśnie pewnej wielkiej kompromitacji tychże działań, kolejny cios w politykę migracyjną Donalda Trumpa, mianowicie Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych uznał, że rozporządzenie dotyczące ograniczenia prawa do obywatelstwa z urodzenia jest niezgodne z konstytucją. To prawo ziemi, które obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób było ograniczone przez Donalda Trumpa?
4: Chodziło o dzieci tak zwanych nieudokumentowanych imigrantów, tak? Czyli ludzie, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Administracja Trumpa argumentowała, że wobec takich dzieci to prawo się nie powinno liczyć, dlatego że właśnie przebywają w Stanach nielegalnie. Znaczy rodzice przebywają w Stanach nielegalnie. Sąd Najwyższy tę decyzję, czy tę politykę zanegował. Przy czym bardzo ważne jest, i tutaj podkreślmy, że ta decyzja Sądu Najwyższego jest o tyle ciekawa i o tyle trochę nawet powiedziałbym zaskakująca, że ona nie jest związana z jakimiś technicznymi aspektami rozporządzenia Trumpa, tylko Sąd Najwyższy po prostu potwierdził samo to prawo, prawo ziemi, tak? To znaczy Sąd Najwyższy powiedział wprost, że status rodziców nie ma znaczenia, jeśli ktoś się urodził w Stanach, to mu się należy. I to jest o tyle ważne, że to oznacza, że Trump nie będzie mógł próbować tego rozporządzić na nowo, tak, poprawiając odpowiednie dekrety. Natomiast cała ta sprawa to jest oczywiście, ona ma dwa ważne aspekty polityczne i jeden ważny aspekt gospodarczy. Więc aspekt pierwszy polityczny jest taki, że to jest część tych amerykańskich wojen kulturowych, w których tak naprawdę nikomu nie chodzi o imigrację czy o cokolwiek, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć drugiej stronie, że wy jesteście złymi ludźmi, którzy robią złe rzeczy, tak? To znaczy republikanie od dłuższego czasu wykorzystują właśnie temat imigracji jako takie narzędzie uderzania demokratów po łbie, tak? Wy sprowadzacie imigrantów, którzy nie wiem, są niebezpieczni, są przestępcami i tak dalej, i tak dalej. Przy czym nie ma znaczenia, że bardzo często to nie jest prawda. Generalnie wśród nieudokumentowanych imigrantów odsetek przestępstw jest relatywnie niski. Jest niższy niż pośród Amerykanów urodzonych w Ameryce. Co wiąże się między innymi stąd, że ci imigranci wiedzą, że nie mogą popełniać przestępstw, bo jeśli wpadną, to będą deportowani. A oni przyjechali do Stanów po to, żeby na budowach czy w rolnictwie po prostu zarobić pieniądze i wrócić do siebie. I tak jak Polacy, którzy dekadę temu czy dwie dekady temu jechali do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii. Drugi aspekt polityczny to jest to, że ta sprawa migracji, ona tak naprawdę też jest wymówką w takim sensie, że i to też nie jest nic nowego, że Kiedy przeciwnicy imigracji w Stanach Zjednoczonych mówią o imigrantach, to dziwnym trafem oni zawsze mają na myśli ludzi o brązowym kolorze skóry, tak? To znaczy Donald Trump nawet kiedyś dał się złapać na tym, że powiedział, że on nie rozumie, i tutaj przytaczam słowa z pamięci, więc może niedokładnie, ale on nie rozumie, dlaczego mamy tak mało imigrantów z Norwegii, a zamiast tego przyjeżdżają ludzie, i tutaj użył takie nieładne wyrażenie, kraje na G z Afryki, prawda? Nie chcę tutaj przeklinać na antenie radia. I wszyscy wiedzą, że chodzi po prostu o rasizm, tak? To znaczy chodzi o to, że pomimo tych takich nadziei, jakie mieliśmy, nie wiem, półtorej dekady temu, kiedy Obama zostawał prezydentem, wydawało się nam, że super, Ameryka wyleczyła się z rasizmu. Nie. Ten rasizm wciąż jest, dla sporej części elektoratu wciąż jest ważny. Tylko, że trochę dzisiaj głupie tak powiedzieć, prawda, że ja nie lubię, nie wiem, czarnych albo nie lubię Meksykanów. Dlatego amerykańska prawica wytresowała się w tym, żeby korzystać z psychwisków, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych. Tak? Czyli wszyscy wiemy, o co chodzi, ale zarazem nie mówię tego wprost. Więc na przykład, kiedy Trump mówi o nielegalnych imigrantach, to nie ma na myśli, nie wiem, nielegalnych imigrantów z Polski, bo my też byliśmy takimi nielegalnymi imigrantami i zakładam, że wielu z nas wciąż jest, nie? Dlatego tak długo Polska nie mogła wejść w ten program bezwizowy, wjazdów do Stanów bez wiz. Właśnie chodzi o brązowych ludzi. I to też było widać w trakcie wyborów, kiedy w pewnym momencie zrobiła się histeria związana z imigrantami z Haiti, którzy mieli w cudzysłowie jeść psy, jeść koty. Tak? To był ten słynny cytat Trumpa z debaty z Kamalą Harris. Tutaj podkreślmy, że te zarzuty były kompletnie bezpodstawne. Więc to są te aspekty polityczne, tak? To znaczy, to jest po prostu wojna kulturowa, w której no, republikanie starali się nakręcić swój elektorat właśnie za pomocą takich psigwistków i trafili akurat na Sąd Najwyższy, który się nie zgodził na jakąś jedną taką politykę, która miała być właśnie taką symboliczną polityką. Bo też podkreślmy, w tych na przykład działaniach ICE, koniec końców ich celem było nie to, żeby wyrzucić wszystkich nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych i dlaczego powiem za chwilę, ale ważne było to, żeby ona była widoczna, tak, że ważne było to, że Trump tak symbolicznie robi coś z tym, bo chodzi właśnie o takie symboliczne okrucieństwo. Na boku w jego pierwszej kadencji takim czymś miał być ten wielki mur na granicy z Meksykiem i wszyscy mówili, że zbudowanie takiego fizycznego muru mija się z celem, jest za drogie, bezsensowne i tak dalej, ale nikt nie chodziło o to, żeby ten mur miał powstrzymywać migrację, tylko miał być takim właśnie symbolem nienawiści w stosunku do Meksykanów. I teraz dlaczego za tą polityką symboliczną nie idzie polityka praktyczna? Po pierwsze, byłoby to po prostu bardzo trudne. Jest tylu imigrantów w Stanach Zjednoczonych, że wyrzucenie ich wszystkich byłoby po prostu no, fizycznie, gdyby chcieć to zrobić zgodnie z procedurami, przepuścić tych ludzi przez sądy i tak dalej, to po prostu by zajęło olbrzymie ilości zasobów, których Ameryka nie ma. Ale druga sprawa jest taka, że bez tych imigrantów amerykańska gospodarka, mówiąc wprost, by po prostu od razu padła. W szczególności padłoby rolnictwo i w szczególności padłoby budownictwo. I my to wiemy, bo mamy kilka przykładów, kiedy na przykład na Florydzie albo w Teksasie ci lokalni gubernatorzy próbowali walczyć z nielegalną imigracją, to oni trafiali na mur aktywistów, ale nie lewicowych, wokistycznych, uniwersyteckich, akademickich i tak dalej, tylko aktywistów pod postacią lobby biznesowego, to znaczy bogaci farmerzy czy ludzie posiadający firmy budowlane przyjeżdżali na przykład do Ronalda DeSantisa i mówili mu: stary, co ty robisz? My potrzebujemy tych ludzi, bo inaczej nasz sektor padnie. Dlatego właśnie za tą polityką symboliczną nie idzie polityka realna. I też wydaje mi się, dlatego ten elektorat amerykańskich republikanów, dlatego on się tak radykalizuje, bo to nie jest znowuż nic nowego. To jest jakby kolejny taki przypadek, kiedy konserwatyści dochodzili do władzy i mieli rozwiązać problem migracji i coś tam porobili symbolicznie, ale właśnie za tym nie szły realne kroki, bo to wszyscy wiedzą, że tak naprawdę się nie da. I dlatego wydaje mi się, że stąd niechęć szczególnie tego ruchu MAGA do tych klasycznych republikanów. To jest jakby jeden motyw, dlaczego oni uważają, że ci klasyczni republikanie ich zdradzili i są, jak to się czasami mówi, rhino, tak? Czyli republikanie tylko z nazwy, Republicans in name only.
3: Ale ja myślę, że to, co tutaj się wydarzyło, to jest znowu takie przywołanie Trumpa i jego popleczników do porządku, to znaczy, że nie macie mocy na to, żeby zmieniać konstytucję i nie macie mocy na to, żeby wytrącić ustrój tego kraju, z kolei, w których on jest od wielu dziesiątek, jeśli nie setek lat. Akurat kwestia prawa ziemi, która jest dość oryginalna na tle świata, no jest bardzo charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych. Nie można tego mieszać z prawem krwi, tak jak Trump to próbował tą ustawą zrobić.
4: Tak, bo podkreślmy, że kiedy wprowadzano to prawo, to jest ta 14. poprawka, jeśli dobrze pamiętam, lata 70. XIX wieku, to ona miała symbolizować to, że Ameryka właśnie nie jest jakimś krajem etnicznym, tak jak, nie wiem, na przykład Polska, tylko jest właśnie krajem dla wszystkich, że bycie Amerykaninem nie wiąże się z jakimiś jakimiś cechami demograficznymi, ale z wolnością, z demokracją i tak dalej.
3: I paradoksalnie to miał być kraj dla imigrantów,
4: tak,
3: prawda? Był.
4: Był i to jest kraj zbudowany przez imigrantów. To jest kraj, który jest przykładem tego, że imigracja jest dobra dla gospodarki, bo tak powstała właśnie ta amerykańska potęga. Ba, założyciele Ameryki byli przecież imigrantami, albo synami, córkami imigrantów. I pan redaktor ma rację, że oczywiście tutaj, co też jest ciekawe w tej sprawie, to jest to, że pamiętajmy, że dlaczego ta decyzja Sądu Najwyższego była ciekawa, czy ludzie się trochę bali tej decyzji, bo Sąd Najwyższy jest kontrolowany przez republikańskich sędziów i dwoje z nich się postawiło. To była Amy Barrett i, jeśli dobrze pamiętam, Kavanaugh. I tutaj wydaje mi się, że są dwa ważne wątki. Pierwszy wątek jest taki, że tak jak pan redaktor mówił, rzeczywiście jest tak, że nawet wśród republikanów istnieją ludzie, którym się wydaje, że Trump w tych swoich rewolucjach idzie trochę za daleko, że jednak jest jakiś taki rdzeń Ameryki, który Trump zaczyna naruszać, te różne wolności. Taki właśnie jak na przykład prawo ziemi. Ale drugi aspekt tego jest taki, że ruch MAGA zawsze był trochę dziwny, bo właśnie nie pasował do tych tradycyjnych republikanów, ale tradycyjni republikanie trochę nie mogli z tym niczego zrobić, bo ruch MAGA jest po prostu zakochany w Trumpie i sprzeciwienie się Trumpowi było jednoznaczne z takim politycznym wrokiem śmierci. Na przykład z tym, że Trump poprze w prawyborach kogoś swojego i kongresmen czy senator czy senatorka stracą swoją pozycję. Ale teraz ten aspekt trochę zniknął. Po pierwsze dlatego, że nie jest jasne, czy Trump w ogóle będzie znowu startował, a po drugie dlatego, że Trump tonie w sondażach i republikanie się boją.
3: No i mają czego się bać, bo to rzeczywiście nie wygląda dla nich najlepiej, to co się w tej chwili w polityce amerykańskiej dzieje. Doktor Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. To jest popołudnie Radio Tok FM, które wróci po godzinie 15, a za chwilę informacje, po nich zaś popołudniowa odsłona EKG.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynki, skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 14.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali. Z kolei Aldona Machnowska-Góra była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację.
25: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
24: Trzaskowski poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać pomiędzy członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Jednocześnie zaznaczył, że ratusz czeka na wyniki prowadzonych w miejskich szpitalach audytów. Węgry, które dotąd zapowiadały, że będą blokować przyspieszenie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, zgodziły się na rozpoczęcie rozmów Unii z Kijowem w kolejnym klastrze negocjacyjnym. Poinformowały źródła unijne. Klaster szósty ma zostać otwarty 14 lipca. Dotyczy spraw zagranicznych. Prokuratura w Monako podała, że główną podejrzaną osobą w sprawie wybuchu bomby przed jednym z tamtejszych domów jest obywatelka Ukrainy. Interpol wydał za nią czerwoną notę, z której wynika, że chodzi o 39-letnią Anastazję Berezowską. Według mediów wśród rannych jest ukraiński oligarcha. Kobieta jest ścigana za próbę zabójstwa dokonaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez umieszczenie ładunku wybuchowego na drodze. Żeby to zrobić, przebrała się za mężczyznę. Po umieszczeniu ładunku zbiegła do Francji pieszo, a następnie wsiadła w wypożyczony samochód z niemiecką rejestracją i udała się do Włoch. Turcja nie zgadza się na cumowanie w swoich portach tak zwanego statku LGBT. To amerykański wycieczkowiec organizujący rejsy dla tej społeczności. Miejscowe władze tłumaczą swoją decyzję obroną norm moralnych i wartości rodzinnych. Cezary Jaszczyk.
0: Sprawę opisuje portal stacji CNN. Na pokładzie statku Scarlet Lady, który lada dzień ma wypłynąć z Grecji, ma znaleźć się około 2000 osób ze społeczności LGBT. Jednym z przystanków 10-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym miała być Riviera Turecka, ale władze prowincji wydały oficjalny zakaz cumowania jednostki w miejscowych portach i stwierdziły, że statek został wyczarterowany przez grupy, tu cytat, znane z zachowań niezgodnych z naturą naszego społeczeństwa i naszymi wartościami moralnymi. Firma organizująca rejs odbiera to jako dyskryminację i dodała, że nie spotkała się z taką sytuacją w ciągu 36 lat istnienia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
24: Dzisiaj od 19 stopni nad morzem i pod Halu, około 23 w większości kraju, do 26 na południowym wschodzie. Na północy może pokropić, są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
4: Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś nie najlepsze wieści dla jadących na wakacje kierowców. Paliwa, po tym jak wygasł rządowy pakiet CPN, mocno zdrożały i na razie nie ma widoków, żeby było taniej. O tym za chwilę w naszej rozmowie, ale najpierw garść informacji z gospodarki. Po pierwsze, Sejm przejął ustawę wprowadzającą od przyszłego roku osobiste konta inwestycyjne. To ma być nowy, specjalny produkt, który da naszym oszczędnościom i inwestycjom do 100 tysięcy złotych możliwość zwolnienia z podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku, który dziś zjada nasze zyski z lokat albo inwestycji. Po drugie, chińscy producenci aut podbijają nasz rynek motoryzacyjny. Ich udział w tym rynku to już 15%, a to oznacza, że jak podaje Instytut Samar, padł nowy rekord pod względem udziału chińskich marek w polskim rynku i niemal podwoił się w ostatni rok. I po trzecie, złoty dziś odrobinkę mocniejszy, ale tylko odrobinkę. Euro kosztuje 4 złote 28,5 grosza, frank szwajcarski po 4,66, dolar po 3,74, a brytyjski funt równiutko 5 zł. A na warszawskiej giełdzie wzrosty, ale symboliczne. WIG i WIG 20 w górę w tej chwili o 0,02%. I już za moment nasza rozmowa. Pożegnaliśmy już rządowy program paliwowy CPN i powitaliśmy w związku z tym wyraźnie droższą benzynę i olej napędowy. O ile w te 3 dni lipca te paliwa zdrożały i jakie są dalsze perspektywy? O tym rozmawiałem z Jakubem Boguckim z e-petrol.pl. Jak wygląda ten paliwowy krajobraz po wycofaniu pakietu CPN?
5: Mamy w tym momencie już właściwie normalne stawki opodatkowania, nie mamy cen maksymalnych na polskich stacjach i to się odbiło zgodnie z oczekiwaniami i prognozami wszystkich analityków, dosyć zgodnymi. Zmianę wyraźnie zwyżkową dotyczy ona wszystkich paliw z wyjątkiem autogazu, który oczywiście tymi korzyściami nie był objęty. Zmiana jest niebagatelna, bo prawie 90 groszy podwyżki na benzynie benzynie i ponad 90 na dieslu. W tym momencie średnia ogólnopolska dla 95 to 6,79, a dla diesla 6,98, a więc tak ocieramy się o ten sufit 7-złotowy, ale jeszcze go nie przebiliśmy. Natomiast co ciekawe, w tym samym czasie autogaz nam spadł o 9 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem do poziomu 3,29. Takim uspokajającym, myślę, że doniesieniem może być fakt, że raczej już z tytułu CPN i tych zmian, które się toczyły, nie powinniśmy zobaczyć jakichś większych zmian zwyżkowych. Jeśli już, to te zwyżki można ewentualne, nieduże, tłumaczyć raczej tym już, co się dzieje na rynku międzynarodowym, tymi zmianami takimi normalnymi, rynkowymi, a nie jakimiś już tutaj jeszcze pokłosiem tego pakietu, który już nam się zakończył, należy do historii, pewnie ku żalowi wielu kierowców.
4: Pojawiały się takie przewidywania, że kiedy program CPN wygaśnie, to ceny mogą wzrosnąć o 40-50 groszy, no a mamy wzrost o blisko 1 zł. Minister energii mówił, że radykalnych podwyżek cen paliw nie powinno być. No to co poszło nie tak? Dlaczego te ceny tak wyraźnie wzrosły?
5: Jeśli chodzi o tą tendencję zwyżkową, głosy analityków były bardzo zróżnicowane. Te 40-50 groszy padło chyba tylko, mam wrażenie, przy okazji jakiejś konferencji prasowej gdzieś tam. Natomiast ja osobiście w ePetrol.pl, jak byliśmy odpytywani, wielokrotnie mówiliśmy o benzynie w przedziale między 6,70 a 6,80 i dieslu nieco poniżej 7 zł i mam wrażenie, że ten pułap nam się udało przewidzieć dosyć trafnie, biorąc pod uwagę, no, że dosyć łatwo można było wyestymować mniej więcej te poziomy, bo ta zmiana nie wynikała z sytuacji rynkowej stricte, tylko po prostu z urealnienia tych poziomów podatkowych. Myślę, że można było zakładać początkowo, że przy większym trochę spadku cen na rynkach międzynarodowych i niższych cenach hurtowych może będzie się udało w jakiś sposób trochę łagodniej tą zmianę przeprowadzić, natomiast no, wyszło jak wyszło i ta podwyżka o niemal 90 groszy niestety stała się faktem.
4: Minister energii mówi nawet o takim specjalnym mechanizmie, który miałby skłonić koncerny paliwowe do szybszego przekładania spadków cen ropy naftowej na ceny paliw. Jak pan myśli, coś takiego jest możliwe?
5: To, co padło wczoraj jako zapowiedź pana ministra Motyki, rzeczywiście jest z pewnym zaskoczeniem, bo ja na razie nie znam żadnych szczegółów, jak takie rozwiązanie miałoby wyglądać. No jest to chyba dosyć mocna interwencja o charakterze takim kierującym rynkiem w jakiś sposób, jakoś tak trzeba by to określać. Tego do tej pory w Polsce nie praktykowano. Nie wiem, jak od strony prawnej byłoby to potraktowane. Natomiast z całą pewnością jest to mechanizm, który zostanie z sympatią co najmniej przyjęty przez tankujących, żeby nie było jakichś takich argumentów co do tego, że ktoś chce po prostu w jakiś sposób wykorzystać sytuację gwałtownych zmian cen do zarobienia na konsumentach, więc jeżeli taki mechanizm miałby się pojawić, no to jestem bardzo ciekaw, jak on miałby wyglądać, jak miałby działać i w jaki sposób być egzekwowany, miał taki po prostu szybki, w jaki sposób będzie egzekwowane to szybkie przekładanie spadków na rynek detaliczny, tudzież takie racjonalne przekładanie wzrostów, no bo do tego to się ma sprowadzać. Jestem bardzo ciekaw, jak ma to wyglądać, ale na razie znamy tak mało szczegółów, że możemy co najwyżej zgadywać, jak to zostanie potraktowane i rozwiązane.
4: A rzeczywiście jest tak, że kiedy ceny ropy na rynkach rosną, to sprzedawcy no jednak szybciej przekładają to na ceny na stacjach niż kiedy spadają?
5: Potoczna wiedza i potoczna obserwacja mówi, że oczywiście zawsze tak jest, natomiast w praktyce to bywa różnie. Nie można stwierdzić, tak analizując dane, że zawsze szybko się to przekładało. Zresztą pamiętajmy, że każda stacja ma trochę inną politykę cenową, wiążącą się z tym, że w różny sposób jest zaopatrywana, w różny sposób kupuje paliwa, więc to, co potocznie się często klientom wydaje, nie zawsze, chociaż czasem może, ma zbieżność z rzeczywistością. Także tutaj no, co stacja, to tak naprawdę osobna historia tworzenia się cen na pylonach i nie wszędzie ta reakcja jest taka sama.
4: Za chwilę przejdziemy do prognoz na kolejne dni, ale jeszcze chciałbym zapytać, widać, że wróciło takie cenowe rozwarstwienie, jeżeli chodzi o stacje paliw?
5: Tak, wracamy do takich tradycyjnych niemalże układów, jeśli chodzi o poziomy cen. Wiadomo, że najtańsze zwykle były na przykład stacje przy marketach, czy stacje w miejscach o większej konkurencji między sobą. Zwykle najdroższe bywały stacje przy drogach szybkiego ruchu, czy przy autostradach, te, które nie mają w promieniu wielu kilometrów konkurencji. I to się teraz utrwaliło, czy wróciło jakby do takiego schematu, bo wiadomo, że ceny maksymalne trochę to wypłaszczyły. Mamy także większe niż w okresie cen maksymalnych różnice między województwami, czyli po prostu powtarza nam się taki normalny obraz funkcjonowania rynku, jaki mieliśmy przed funkcjonowaniem pakietu CPN, czyli jeszcze 3 miesiące temu.
4: Przejdźmy w takim razie do prognoz. Kolejny tydzień wakacji przed nami. Za ile kierowcy będą tankować?
5: Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, czyli to podstawowe paliwo dla aut osobowych, tutaj przedział, jakiego się spodziewamy, to 6,74-6,85, a więc średnia gdzieś w rejonie 6,80, niemal o 2-3 grosze więcej niż w dzisiejszej średniej, myślę. Jeśli chodzi natomiast o diesla, tutaj pułap 6,94-7,05, czyli gdzieś w rejonie 7 zł ta średnia nam by się kształtowała, to jest o 2 grosze więcej niż w tym tygodniu. Jeśli natomiast chodzi o autogaz, tutaj ceny z przedziału 3,20-3,26, a więc możliwy też 2-3 groszowy spadek cen. Przy czym oczywiście pamiętajmy, że mamy wakacje i to jest tradycyjny już w Polsce czas rabatów, kuponów, aplikacji lojalnościowych i da się te ceny stacyjne obciąć przy tankowaniu o kilkadziesiąt nawet groszy, jeżeli zastosuje się te wymogi przez wszystkie właściwie sieci jakoś tam już podobnie konstruowane, także te ceny można przynajmniej w połowie, powiedziałbym, o tą CPN-owską różnicę zredukować.
4: Tych siódemek na dieslu będzie przybywało?
5: Niestety wszystko na to wskazuje. W hurcie ostatnio mieliśmy zmiany na plus, także te 7-złotowe pułapy coraz częściej będziemy widzieć na stacjach, niestety.
4: Spójrzmy jeszcze bardziej globalnie. Ropa naftowa kosztuje w okolicach 71-2 dolarów za baryłkę. Dlaczego przestała tanieć?
5: Przestała tak naprawdę tanieć, biorąc pod uwagę, że mamy takie ostrożny stosunek rynku, powiedziałbym, do procesu pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po takim początkowym optymizmie czy entuzjazmie, że wreszcie udało się coś załatwić, że wreszcie ten Ormuz zacznie być bardziej drożny, mamy trochę takiego oddechu i obserwacji tego, co się dzieje. Przez ten Ormuz przepływają statki, ale na pewno nie tak szybko i nie tak dużo ilościach, jak można się było spodziewać. Natomiast produkcja w krajach Zatoki Perskiej jest odbudowywana, ten eksport powoli się również powiększa, więc myślę, że te zmiany spowodują obniżenie ceny, zwiększenie jeszcze podaży i myślę, że prędzej czy później ta ropa lekko jeszcze nam tanieć powinna, mówię o perspektywie takiej kilku czy kilkunastodniowej. Natomiast tak jak mówimy, chyba zbyt wolne trochę postępy, jeśli chodzi o proces pokojowy, powodują, że ropa nieco tak się ustabilizowała zamiast wyraźnie tanieć.
4: To przywracanie normalności na rynku ropy naftowej, jak długo jeszcze może potrwać?
5: Jeśli chodzi o przywrócenie normalności, rozumiane nie tylko jako otwarcie Ormuzu, ale także przywrócenie zdolności produkcyjnych, rozwinięcie działalności na tych złożach, które zostały zatrzymane czy zmniejszone w swojej produkcji, a także na przykład odbudowę infrastruktury, która została uszkodzona w regionie Zatoki Perskiej, to tu analitycy dosyć zgodnie mówią, że nawet perspektywa końca roku to jest czas, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do takiej normalnej sytuacji rynkowej, a z całą pewnością te kilka miesięcy trzeba założyć, żeby można było mówić o powrocie do stabilności i do pełnych możliwości produkcyjnych. Natomiast musimy pamiętać, że jeszcze może się na rynku pojawić taka tendencja do odbudowywania zapasów, które wiele krajów poważnie nadwyrężyło, czytaj do po prostu kupowania dużych ilości ropy i to będzie miało z całą pewnością mocny wpływ na ceny. Natomiast kiedy to się stanie, jak to będzie wyglądać, to jeszcze jest chyba niewiadomo. Myślę, że wiele krajów będzie próbowało w jakiś sposób to swoje zabezpieczenie odbudować i to się odbije na rynkach na pewno w perspektywie też kilku najbliższych miesięcy.
4: To na podsumowanie naszej rozmowy. Na dużo tańsze paliwa na razie w wakacje nie ma co liczyć?
5: Nie, na ten moment, jeśli chodzi o znaczące spadki, to tutaj danych na to nie ma. Oczywiście, jeżeli coś się poprawi poważnie w tych relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem, no to z całą pewnością na rynkach to się odbije, ale to nie jest jeszcze argument na spadki takie, jakich kierowcy chcieliby zobaczyć, czyli co najmniej kilkudziesięciogroszowe. Na to na razie żadnych widoków nie ma. Myślę, że ten przedział między 6,80 a 6,90 dla benzyny i dla 6,90 do 7 dla diesla, to jest to, z czym będziemy się zmagać w najbliższych 2-3 tygodniach.
4: O cenach paliw i takich sobie, jak słyszeliśmy, prognozach na kolejne wakacyjne dni i tygodnie rozmawiałem z Jakubem Boguckim z e-petrol.pl. Za chwilę informacje, po nich wraca popołudnie TOK FM, a to było ostatnie dziś EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
7: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
8: My jesteśmy 50 lat w związku.
9: Myślimy, że trzeba być w związku.
10: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
11: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
26: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
27: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Reklama.
30: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
6: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
7: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
5: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Moskwa miałaby przetestować w ten sposób jedność NATO. Premier stawia ultimatum, oczekuje propozycji dla systemu ochrony zdrowia i grozi dymisjami. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność kolejny miesiąc tanieje. Minęła 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia mediów skomentował dzisiaj premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze, a najbliższe miesiące mogą być naprawdę krytyczne. Cezary Jaszczyk.
15: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
16: Nikogo nie możemy jako straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
15: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Premier zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma rekomendacji dotyczących zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie odpowiednie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym i gorącej dyskusji polityków na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
17: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
14: Oprócz propozycji ukrócenia tzw. kominów płacowych na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja, w tym posłanka PiS-u i była ministra zdrowia Katarzyna Sójka.
12: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
14: We wtorek odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Agnieszka Wynarska.
18: Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, do którego zgłosili się sygnaliści z lecznicy.
19: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
18: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, resortowi zdrowia i NFZ, ale sygnaliści mieli być zastraszani. W odpowiedzi na nasze pytania szpital informuje, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala, a kontrole wojewody kujawsko-pomorskiego nie wykazały nieprawidłowości. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
14: Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych. Których i jakie są dalsze prognozy, o tym Wojciech Kowalik.
20: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
21: Wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
20: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
21: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
20: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów. Wojciech Kowalik, TOK FM.
14: Już tylko trzy miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ta faza rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej szesnastki awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
22: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: Dzisiaj na termometrach od 19 stopni nad morzem i pod Halu, około 23 w większości kraju, do 26 na południowym wschodzie. Na północy może pokropić. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu. W nocy będzie chłodno od 11 do 14, a jutro miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 17 do 23.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 15.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. To jest popołudnie Radio TOK FM. A z nami jest dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Będziemy mówili o Iranie, Iranie, w którym jutro rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. 4 lipca, czyli jutro w Teheranie, do 6 lipca, czyli 3 dni, potem 7 lipca w Kom i 9 lipca pochówek w Meszhedzie. Jak pan sądzi, zważywszy na okoliczności śmierci, czym będą te dni, czym będzie te 5 dni dla Iranu i dla reżimu przede wszystkim?
0: Tak, na początku chciałbym zaznaczyć, że te uroczystości już się zaczęły, gdyż no, w nocy było takie, no, bym powiedział, może nie tajne, ale bardzo wąska grupa osób uczestniczyła w takich w ceremonii, prawda, ceremonii już pogrzebowej. Tam między innymi wierchuszka reżimu łącznie z generałem, brygadierem Wahidi się pojawiła. Pierwszy raz ten generał pojawił się od wielu miesięcy. Ale wracając do pana pytania, to będzie pokaz siły reżimu i konsolidacji reżimu. To, co mówią niezależne media irańskie, oczywiście spoza Iranu, no to jest po prostu ukazanie, że reżim trzyma się dobrze, że ma się dobrze i że będzie miał się dobrze, o czym świadczą, o czym świadczy ranga gości zagranicznych, którzy uczestniczą w tym, no w tej ceremonii, prawda, w tej ceremonii, bo tutaj mamy prezydenta Iraku, Miedwiediew z Rosji jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, wysoki rangą przedstawiciel Chin, wiceprezydent bodajże Pakistanu, więc tutaj naprawdę jest to pokazanie wiceprezydent Turcji, więc jest to pokazanie siły Amerykanów, ale także całemu światu.
1: Ale to spójrzmy w takim razie, jak wygląda ta mapa tych, którzy na te uroczystości do Teheranu przyjechali, bo powiedział pan właśnie o takich państwach sponsorskich dla Iranu, ale ciekawi mnie oraz kraje muzułmańskie, ale też ciekawi mnie, które z krajów muzułmańskich się nie pojawią jednak w Iranie, no bo domyślam się, że pewnie kraje Zatoki Perskiej raczej nie.
0: No to myli się pan, panie redaktorze, z tego względu, że Katar wysłał wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale oczywiście inne państwa nie uczestniczą. Chociaż
1: no
0: tego,
1: Katar jest szczególny, pamiętajmy o tym.
0: Ale z tego, co wiem, charge d'affaires, to znaczy myślę, że będą uczestniczyć przedstawiciele ambasad, przedstawiciele misji dyplomatycznych tych państw Zatoki Perskiej w Iranie, prawda? Nie to, że specjalni wysłannicy, ale na przykład charge d'affaires Kuwejtu będzie uczestniczył w tych, no w tej ceremonii, prawda, czy też w tych ceremoniach, czy tam w jednej. To tak jak pan mówi, że no z tego państwa sponsorskie, no świat obecnie ulega dość głębokiemu podziałowi i no i nawet uczestnictwo w tym pogrzebie, no pokazuje to, że ta polaryzacja świata następuje na naszych oczach.
1: No i cały czas pojawia się to pytanie, które w kontekście nowego najwyższego przywódcy cały czas wisi w powietrzu, to znaczy Musztaba Chamenei, gdzie on jest i w jakim w ogóle on jest stanie. W dalszym ciągu nikt go nie widział od momentu, kiedy został najwyższym przywódcą.
0: Podobno dzisiaj właśnie w tej małej uroczystości, od której zacząłem, tej tajnej uroczystości, podobno tam się pojawił, prawda, i z innymi członkami rodziny Chamenei, ale na to nie ma zdjęć, nie ma potwierdzenia, więc osobiście uważam, że Chamenei jest już na terytorium Iranu, ale no tutaj z ekspertami, bo mieliśmy już dwa seminaria takie dosyć dobre, no kongres i seminarium dosyć dobre o Iranie, które tutaj organizowałem z koleżanką w Lublinie, mówiliśmy o tym, że zaraz po ataku z tego 28 lutego najprawdopodobniej Musztaba Chamenei był w Moskwie albo gdzieś w Rosji na leczeniu, prawda? Ale moim zdaniem powrócił już do Iranu, no, o czym świadczą wypowiedzi establishmentu irańskiego i część z nich, łącznie z prezydentem, mówi, że ma bezpośredni kontakt z najwyższym przywódcą.
1: Ale jak rozumiem, bo tu się pojawiają oczywiście te sformułowania, te stwierdzenia, te wypowiedzi Donalda Trumpa, który mówił o tym, że Musztaba Chamenei jest skrajnie jakby oszpecony, czy disfigured, tak to zostało wtedy ujęte, więc pytanie jakby, czy on rzeczywiście będzie się publicznie pojawiał, to znaczy, czy jego twarz będzie pokazywana przez ten reżim, bo już tak to może ujmę.
0: Sądzę, że w ideologii politycznego szyizmu cierpienie, męczeństwo jest jak najbardziej akcentowane i uznawane za coś dobrego, więc Nie wiem, nie jestem w stanie tu powiedzieć, może jakiś potrzebuje operacji plastycznych, może sam chce mieć to operację plastyczną, ale ja tutaj chciałbym wskazać na inny czynnik, dlaczego się nie pojawia, gdyż Izraelczycy myślę, że bardzo by chcieli dosięgnąć zarówno najwyższego przywódcę, jak i głównodowodzącego Korpusem Strażników Rewolucji, jak i innych oficjeli z tej najwyższej półki, że tak powiem, w Iranie.
1: Przejdźmy zatem do sytuacji w cieśninie Ormus, która zaczyna być coraz bardziej drożna. Co tutaj się może jeszcze wydarzyć? Jak w ogóle wygląda w tej chwili przepustowość tej cieśniny? Bo cały czas właściwie nie jest to jeszcze do końca jasne, na ile bezpieczno, na ile jakby rzeczywiście jest to przejście drożne.
0: No absolutnie nie jest to przejście drożne. Iran wyznaczył swój szlak na północ od tego szlaku międzynarodowego, który był przed 28 wykorzystywany, przed 28 lutego wykorzystywany, i tam statki mogą przechodzić pod kontrolą Iranu, prawda, płacąc myto czy nie płacąc, to już w zależności od bilateralnych stosunków Iranu z państwem, pod którego banderą płynie ten tankowiec, czy też masowiec, czy jakaś inna jednostka. Ten szlak środkowy, ten międzynarodowy jest jak najbardziej zaminowany. No i Stany Zjednoczone tutaj razem z Omanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi otworzyły jakby taką możliwość szlakiem południowym tuż przy wybrzeżach Omanu i Fujari, ale no dwa dni temu bodajże tam Irańczycy zaatakowali tankowiec, prawda, uderzyli dronami w ten tankowiec, co pokazuje, że nie zgadzają się na udrożnienie Zatoki Perskiej. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że ta przedłużająca się sytuacja, słyszałem nawet tutaj chyba 25 minut temu w radiu w TOK FM prognoz, jeżeli chodzi o ceny paliw na naszych stacjach. Ja myślę, że jeżeli nie podpisany zostanie jakieś porozumienie takie trwałe i nie zostanie otwarta cieśnina Ormus, no to cały świat, a szczególnie my, państwa zachodnie, uzależnione od importu surowców z całego świata, no sytuacja u nas będzie się pogarszała z tego względu, że rezerwy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych państwach są, może nie na wyczerpaniu, ale są bardzo poważnie naruszone, a nie ma tutaj jakby alternatywnych dróg do zapełnienia tej luki na rynku międzynarodowym. To, co robi Arabia Saudyjska, to, co robi Irak, transportując tą ropę, prawda, albo do Turcji, jeżeli chodzi o Irak, albo do Morza Czerwonego, to nie jest wystarczające, a należy pamiętać, że zapotrzebowanie na ropę naftową rośnie. Rośnie ze względu, bo to jest jasne w sezonie takim u nas, rolniczym, ale także nie tylko u nas, więc ja jestem bardzo pesymistyczny, jeżeli chodzi o przyszłość na rynku paliw.
1: Ale to ten pański pesymizm wynika z przekonania, że to, co teraz obserwujemy, się w gruncie rzeczy nie utrzyma, że jakby to się nie rozwinie w sytuację, no powiedziałbym, jakiejś stabilności i rzeczywiście powiększającej się drożności tego kanału?
0: Ja myślę, że w tym porozumieniu, to znaczy przyszłym porozumieniu, są trzy punkty, które są bardzo sporne i pomimo to, co Donald Trump mówi, one naprawdę będą bardzo trudne do osiągnięcia porozumienia. Po pierwsze, to jest Liban. Iran gra kartą libańską i bardzo dobrze nią gra, a Izrael absolutnie wyklucza jakiekolwiek swoje uczestnictwo w tym porozumieniu. A Amerykanie bez ustabilizowania Libanu i bez spolegliwości Izraela, czy też nawet bym powiedział zmiany polityki Izraela w stosunku do Libanu, ale także do Palestyńczyków, nie mogą liczyć na trwałe porozumienie z Iranem. Kolejnym tutaj problemem jest program nuklearny Iranu. Donald Trump jakby mówi o tym, że to będzie negocjowane później, ale Irańczycy mają więcej kart przy orderach niż Amerykanie. No i kolejny tutaj, bym powiedział, kolejną kwestią, no jest w ogóle żegluga po całej Zatoce Perskiej. Irańczycy pokazali, że te ich asymetryczne możliwości nie zostały rozbite i nadal posiadają potencjał.
23: Ja tutaj bez porozumienia, no to chyba kolejna akcja militarna Iranu, ale przepraszam USA, ale bez zmiany reżimu myślę, że Amerykanie nie są w stanie podpisać trwałego porozumienia z obecnym reżimem w Iranie.
1: Dziękuję bardzo. Dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był Państwa i moim gościem. 15:17.
2: Autopromocja.
3: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
4: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
6: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Dzienne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron?

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Premier Donald Tusk zaapelował do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej, powiedział szef rządu. Kraje członkowskie Unii zgodziły się jednomyślnie na nałożenie sankcji na 6 Rosjan zaangażowanych w rozwój broni chemicznej, w szczególności epibatydyny. Toksyna ta została wykryta w ciele rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, co było wysoce prawdopodobną przyczyną jego śmierci. Aktywa osób objętych sankcjami unijnymi są zamrożone, a przekazywanie im bezpośrednio lub pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych jest zabronione. Osoby te mają też zakaz wjazdu na teren wspólnoty. Miała skatalogować prawa i obowiązki ucznia i stworzyć sieć rzeczników praw uczniowskich. Tak się jednak nie stanie, bo ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta. Pozycję krytykowali nauczyciele, choć jak mówił w TOK FM Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, przepisy były dla nich odciążeniem.
5: Ta ustawa tworzyła spójny system kar stosowanych wobec uczniów oraz działań wychowawczych. Obecnie te kwestie reguluje statut szkoły. Często nauczyciele mówili, dyrektorzy szkół, że nie są prawnikami, więc trudno od nich wymagać, żeby tworzyli takie przepisy szkolne.
4: Według prezydenta Karola Nawrockiego ustawa zwiększałaby biurokrację. Prezydent podpisał za to ustawę metropolitalną, z czego cieszy się przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Leszek Pietraszek ocenił, że znowelizowana ustawa daje nowe narzędzia do prowadzenia działań ponadlokalnych. Od teraz metropolia będzie mogła działać na rzecz tworzących ją miast i gmin. Będzie mogła realizować zadania w zakresie polityki gospodarczej, innowacyjnej, transformacji energetycznej, rynku pracy i aktywizacji zawodowej, edukacji i współpracy z uczelniami, a także gospodarki odpadami. Starania o nowelizację wspierali samorządowcy 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, parlamentarzyści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i gospodarczego Górnego Śląska i Zagłębia. Można już składać wnioski o oświadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina Krystyna Michałek z ZUS-u, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
6: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
4: Wnioski można składać do końca listopada. Dzisiaj w większości kraju około 23 stopni, 19 nad morzem i na Podhalu, 26 na południowym wschodzie. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 17 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości kraju, do najwyżej 23 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 15.23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Popołudnie Radio TOK FM, a ze mną w studiu Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: A dziś porozmawiamy o Białorusi. Jakby spojrzeć na Białoruś w tej rozgrywce Zachodu z Rosją, jaką ona w tej chwili pełni rolę. Mamy Ukrainę, która wiadomo, że jest jakby tym przedmurzem Zachodu. Mamy Rosję, która jest tym czystym złem w naszej retoryce. A gdzie jest Białoruś?
8: Jest pomocnikiem głównym czystego zła. Mówi się o balkonie białoruskim. Ci, którzy lubią opowiadać świat w żargonie wojskowym, mówią właśnie o balkonie białoruskim. No bo jeżeli spojrzymy na mapę i potraktujemy Białoruś jako terytorium podległe pod rosyjską doktrynę wojskową, upraszczam mocno, ale powiedzmy, na potrzeby tej audycji, no to rzeczywiście widać, że ta rosyjska przestrzeń, ten rosyjski świat się wybrzusza w stronę Polski, w stronę Litwy i że ta Białoruś jest wysuniętą platformą pozwalającą na szachowanie czy na

0: próby szachowania Polski, państw bałtyckich i Ukrainy i na ewentualne wyprowadzenie uderzenia łączącego Białoruś z obwodem królewieckim w razie starcia zbrojnego. Ta rola Białorusi była bardzo ważna, zwłaszcza w lutym 2022 roku, dlatego że no, Rosjanie, gdyby udało im się zdobyć Kijów wtedy, a nie dużo brakowało w gruncie rzeczy, to odbyłoby się to tylko ze względu na to, że Białoruś udostępniła swoje terytorium, udostępniła swoją logistykę, swoje szpitale, również dużo sprzętu wojskowego poradzieckiego i rosyjskiego. No i dzięki temu Rosjanie mogli uderzyć na Czernichów i przez Czarnobyl na Kijów. Z lotnisk białoruskich startowały rosyjskie samoloty, które ostrzeliwały ukraińskie miasta rakietami. To się w pewnym momencie skończyło, mniej więcej jesienią 2022 roku, dlatego że Łukaszenka jak węgorz stara się czasami grać wyżej swojej, no węgorze nie grają wyżej swojej ligi, połączyłem dwie metafory, ale Łukaszenka ma tę taką umiejętność wyślizgiwania się z rosyjskich rąk czasami i pomimo, że jest w dużej mierze zwasalizowany przez Rosję, to jednak czasami udaje mu się pewne akcenty samemu stawiać. I takim właśnie akcentem były jego własne kontakty z Ukraińcami. Wciąż dyplomaci pracują i w Mińsku, i w Kijowie. Mimo zamknięcia przejść granicznych, jedno funkcjonuje tak półotwarcie i służy wymianie jeńców. Rosyjscy jeńcy wracają przez Białoruś do Rosji, ukraińscy jeńcy wracają przez Białoruś na Ukrainę. Od pewnego momentu byli nawet przez Łukaszenkę wyposażani czy przez białoruski reżim wyposażani dostawali prowiant w sumie od strony białoruskiej, odpowiednio też wyposażone w propagandowe materiały. Natomiast w ostatnim czasie ta współpraca wojskowa, czy to ten uścisk rosyjski wojskowy znów się wzmógł na Białoruś. Białorusini zostali zmuszeni, czy też zgodzili się na umiejscowienie przekaźników służących do naprowadzenia dronów, przez co ta wojna dronowa może w większym stopniu ogarniać również zachodnie ukraińskie miasta, czego skutkiem było ultimatum Wołodymyra Zełenskiego, który, rozmawiamy w piątek, półtora tygodnia temu, powiedział Łukaszence: albo demontujesz te przekaźniki, albo my je sami zdemontujemy. Czego efektem była... Ukraińcy twierdzą, że Białorusini wyłączyli te przekaźniki. Ale też Łukaszenka udał się z półtora tygodniową delegacją zagraniczną. Odwiedził Putina. I to w niecodzienny sposób, bo Putin zwykle na Wałdaju w rezydencji gości zagranicznych nie przyjmuje, a tym razem go przyjął, co może sugerować na taką dosyć na chybcika organizowaną wizytę. Był też w Azji i właśnie dzisiaj z tej Azji wrócił i zdaje się, że jest tak zmęczony, że nie uczestniczy w dzisiejszych obchodach, przynajmniej póki co w tych, które się już odbyły, nie uczestniczy w dzisiejszych obchodach Dnia Niepodległości. Swoją drogą, Dzień Niepodległości Białorusi jest specyficzny, bo jest obchodzony w rocznicę, której nijak nie da się połączyć z żadnym odzyskaniem niepodległości. Dzień Niepodległości Białorusi nie obchodzą w rocznicę wyzwolenia Mińska spod niemieckiej okupacji w 1944 roku.
1: No to teraz wracając jeszcze do tego mojego pytania na samym początku, bo ta rola Białorusi, ona się zmieniała, to znaczy też nasze odczytywanie tego, czym Białoruś może być, prawda, z początku właściwie jako, no jakieś takie zaplecze logistyczne dla Rosjan, ale też z dużym machnięciem ręki, co tam oni mogą i ta ich armia taka słaba i tak dalej, mało kto się tym jakby ekscytował. Potem to się zaczęło zmieniać, bo Łukaszenka też postawił na szkolenie armii białoruskiej, pojawiły się takie obawy, że może oni jeszcze do czegoś w tej wojnie całej posłużą i będą, nie wiem, robili jakiś desant, inwazję, cokolwiek. A teraz wydawałoby się, że znowu, jeżeli potraktować zachowania Łukaszenki jako pewien probierz sił Rosji, no to wskazywałoby to na dużą słabość tego wschodniego sąsiada. Jak to jest?
0: Trochę tak, chociaż z drugiej strony widać chyba wystarczająco dużo przesłanek, które by wskazywały na to, że Rosjanie spróbują jednak tę Białoruś do wojny wciągnąć w bardziej bezpośredni sposób. To znaczy fakt, że Łukaszenka zaczyna mówić publicznie, a Łukaszenka dużo rzeczy publicznie przyznaje, znaczy jego warto słuchać, bo mówi dużo i czasami więcej niż chcieliby jego rosyjscy przyjaciele. Łukaszenka kilka razy w ostatnich dniach publicznie powiedział, że nie da się wciągnąć do wojny, co sugeruje, że ktoś go próbuje. Wciągnąć próbuje. Mhm. Łukaszenka poleciał do Chin i od tych Chin, od Xi Jinpinga usłyszał, co jest rzadkie w przypadku chińskich przywódców, poparcie dla białoruskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaskakujące, gdyby nie uznać, że... Czyli próbuje... On sobie zdaje sprawę, dla niego nadrzędnym celem zawsze było zachowanie władzy. Zazwyczaj próbował tę władzę zachowywać w ścisłym sojuszu z Rosją. Czasami lewarował sobie wpływy w Rosji zbliżeniem z Zachodem. To nigdy nie była równowaga. To, w co niektórzy również w Polsce wierzyli, że tutaj jakiś balans, jakaś równowaga sił, równa odległość między Zachodem a Wschodem, że odciągniemy Łukaszenkę na przykład przez handel, co się znów takie tezy się pojawiają w polskiej przestrzeni publicznej. To jest bzdura, dlatego że Łukaszenka jest z wielu względów niezdolny do takiego zwrotu, do takiego odwrócenia sojuszy, ale czasami próbował lewarować sobie własną pozycję w Moskwie poprzez kontakty z Zachodem. Teraz to się dzieje dzięki rozmowom z administracją Trumpa prowadzonym. Ostatnio one trochę zabuksowały, no ale generalnie od roku albo nawet trochę więcej niż od roku trwają. No ale to nie znaczy, że Putin nie będzie go w stanie zmusić do wykorzystania wojska, jeżeli rzeczywiście Rosjanie będą zdeterminowani. Chociaż dla Łukaszenki będzie to ostateczność, dlatego że użycie wojska za granicą nie służy zachowaniu jego władzy, a to jest, tak jak wspomniałem, jego nadrzędny cel. Wojsko, on nigdy nie inwestował w siły zbrojne, on inwestował w struktury siłowe służące bezpieczeństwu wewnętrznemu, w KGB, w milicję, w różnego rodzaju inne służby specjalne, które się rozrastały w czasie jego rządów. Natomiast siły zbrojne zawsze były traktowane po macoszemu. Była duża dysproporcja i do tej pory jest zachowana duża dysproporcja w zarobkach pomiędzy białoruskimi a rosyjskimi żołnierzami. Białoruska armia jest w dużej mierze oparta na poborze, czyli ten pobór, ci żołnierze są niepewni. I spodziewają się analitycy, również białoruscy, tego, że gdyby Łukaszenka rozkazał im przekroczenie granicy, to po prostu duża część tych poborowych, pierwsze co by zrobiła, to by rzuciła broń, zdezerterowała, oddała się do
1: niewoli. Czyli to się nie zmieniło.
0: Tym bardziej, że myślę, że to się nie zmieniło. Znaczy ta zmasowana propaganda i machina represji, które się zaczęły w 20 roku, one też mają swój skutek. To znaczy białoruskie społeczeństwo jest po pierwsze bardziej zastraszone, a po drugie też bardziej prorosyjskie niż było, powiedzmy, te 6 lat temu, no dlatego, że propaganda po prostu działa. To nie jest tak, że oni sobie coś mówią i to idzie i to sobie gdzieś tam leci w eter i nikogo to nie rusza. Natomiast jedno...
1: Znaczy rozumiem, że to jest też propaganda, która ich straszy bardzo tym, co może się zdarzyć, jeżeli nie będą bliżej Rosji, tak?
0: Straszy, przy czym ta propaganda, to co różniło propagandę rosyjską od białoruskiej w zasadzie przez ostatnie 20, no powiedzmy 10 lat od Krymu, to było to, że Łukaszenka zawsze jako swoją główną zasługę pokazywał, że u nas nie ma wojny. Zobaczcie, na Ukrainie jest wojna, w Gruzji była wojna, w Azerbejdżanie z Armenią walczyły, w Rosji Rosja z Czeczenią walczyła, w Mołdawii była wojna w Naddniestrzu, tak? W Kazachstanie były jakieś przewroty, w Tadżykistanie była wojna. Białoruś jest jedyną republiką poradziecką, w której wojny nie było. I to jest moja zasługa Aleksandra Rygorowicza Łukaszenki. Natomiast rosyjska propaganda była zawsze zmilitaryzowana. Podkreślała chwałę oręża, że jeśli trzeba, to powtórzymy, dojdziemy do Berlina, weźmiemy Kijów w 3 dni i tak dalej. I efekt jest taki, że Białorusini raz, że straumatyzowani historią, bo wszystkie wojny od wojny północnej po drugą wojnę światową przytaczały się przez Białoruś i niszczyły ją w zakresie większym niż sąsiadów Białorusi. Zginęło w czasie II wojny światowej więcej obywateli Białorusi niż obywateli Polski, na przykład procentowo, jeżeli odnieść to do wielkości populacji. Wojna napoleońska, pierwsza wojna światowa, wojna północna, to wszystko tkwi bardzo mocno w takiej pokoleniowej samoświadomości Białorusinów i to jeszcze właśnie Łukaszenka na tym pracował, swoją propagandą. Bardzo trudno jest to teraz zmienić i przekonać Białorusinów, że dobra, to teraz odkładamy na półkę te 250-letnie traumy i sami pokażemy Rosjanom, jak się bierze Kijów za 3 dni na przykład. To jest chyba nie do przeskoczenia i dlatego Łukaszenka będzie unikał tego wejścia do wojny do ostatniej chwili, aczkolwiek jest jeden moment, który jest potencjalnie niebezpieczny. To znaczy to, co dzisiaj napisał Daily Telegraph brytyjski na pierwszej stronie, że grozi nam prowokacja zbrojna rosyjska wymierzona w Polskę w najbliższych miesiącach. to jest coś, co jest, może być scenariuszem rozważanym w Moskwie w formie takiej ucieczki do przodu. Ugrzęźliśmy na Ukrainie, nie jesteśmy w stanie nawet wziąć Donbasu przez te cztery już lata wielkiej wojny. Jest duże niezadowolenie widoczne w prowojennych środowiskach. To, co piszą ci wszyscy prowojenni blogerzy i komentatorzy, odzwierciedla generalnie to, co myślą elity o sukcesach rosyjskiej armii. Kolejki po benzynę już nawet w Moskwie są. Są duże problemy z zaopatrzeniem, w związku z czym warto by czymś odwrócić uwagę. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić, to będzie błąd kolejny, który Rosja popełnia, ale przecież nie pierwszy. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że Rosjanie zdecydują się na jakąś formę ucieczki do przodu i przetestowanie artykułu 5 NATO. I wtedy, gdyby się zdecydowali na Litwę albo Polskę, no to Białoruś jest do tego niezbędna. W przypadku Łotwy, Estonii czy Finlandii niezbędna nie jest. I jest tutaj pewne ryzyko.
1: No nie brzmi to wesoło, to znaczy niezależnie od tego, czy się na tym przejadą, czy nie, wolelibyśmy, żeby się to nie wydarzyło, ale kiedy mówisz, że Białoruś jest do tego niezbędna, w jaki sposób jest niezbędna? Właśnie znowu jako ten balkon, z którego można zrzucić bombę śmierdzącą, czy jako co?
0: Jako ten balkon, jako kraj, który już teraz jest wykorzystywany i w zasadzie jeszcze od 21 roku był wykorzystywany do różnych hybrydowych operacji, operacja śluza z nasyłaniem migrantów na granicę i testowaniem różnego rodzaju testowaniem. Dywersanci, akty sabotażu, często to właśnie białoruscy obywatele są wykorzystywani przez Rosjan, bo jest ich w Polsce więcej niż obywateli Rosji, więc łatwiej ich wykorzystywać. To wszystko może eskalować, jeżeli zapadnie taka decyzja na Kremlu.
1: Dziękuję bardzo. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był Państwa i moim gościem. Jest 15:36. Program przygotowała Katarzyna Murawska, realizowali Szymon Baluta i Adam Brzeziński. Ja się z Państwem spotkam po godzinie 19:00 w dłuższej rozmowie, a za chwilę informacje, po których Przemysław Pozowski i jeszcze więcej sportu.
2: Autopromocja.
3: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
4: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
3: Czas rodziców, sobota, 13.
4: Ula Malko,
3: Krzysztof Horwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś premier Donald Tusk, pytany o doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
23: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
4: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Tymczasem Reuters donosi, że liderzy państw NATO potwierdzą na szczycie w Ankarze żelazne zobowiązanie do wzajemnej obrony zgodnie z artykułem 5 traktatu waszyngtońskiego. Tak wynika z zatwierdzonej przez ambasadorów deklaracji końcowej, do której dotarła agencja. W deklaracji końcowej napisano również, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Państwa członkowskie sojuszu mają się zobowiązać do przekazania w tym roku pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości co najmniej 70 miliardów euro oraz co najmniej równej wielkości w następnym roku. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. Pierwsza grupa ponad 1100 pracowników odeszła na urlopy górnicze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To kolejny etap programu osłonowego dla pracowników tego górniczego giganta, który znajduje się obecnie w finansowych tarapatach. Grzegorz Kozioł.
24: Wojciech Sury, rzecznik JSW, informuje, że zgodnie z założeniami w tym roku z urlopów górniczych w spółce ma skorzystać ponad 3000 pracowników.
25: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW, a szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
24: Dla borykającej się z problemami spółki program jest kołem ratunkowym. Uszczuplenie zatrudnienia pozwoli bowiem ograniczyć koszty stałe firmy. JSW zamknęła pierwszy kwartał tego roku ze stratą netto przekraczającą 615 milionów złotych. Węgiel koksowy produkowany przez JSW posiada status surowca krytycznego w Unii Europejskiej. Bez niego niemożliwa jest produkcja stali. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgnąć 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Dzisiaj mocno wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może przelotnie padać, a jutro zagrzmi na północnym wschodzie, na termometrach. Zobaczymy zaś od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości kraju, do 23 na południowym zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
27: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43 i oczywiście najważniejsze wydarzenia tygodnia to jest cały czas piłkarski mundial i Wimbledon, czyli tenis. Dzisiaj będzie mecz Huberta Hurkacza, ale o tym będziemy mówić już w informacjach TOK FM, a o mundialu będziemy mówić w programie Mundial TOK FM po 18.20. Natomiast przecież inne dyscypliny też są ważne, takie jak lekkoatletyka, królowa sportu, i dzisiaj ze mną w studiu jest Krystyna Cymanowska. Polska, czyli nasza, bo Polskę reprezentujesz od 2023 roku, lekkoatletka, sprinterka. Witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
27: Trochę sobie już posiedzieliśmy, pogadaliśmy, co u ciebie słychać, bo się na kilku dużych imprezach widzieliśmy. Ty przecież masz już za sobą dwa razy Igrzyska Olimpijskie, raz w barwach reprezentacji Polski, te paryskie. I pewnie sobie tam gdzieś myślisz o tych Igrzyskach w Los Angeles, ale to jeszcze bardzo daleka droga. Najpierw ten rok i Mistrzostwa Europy, no ale też słyszę, że musisz łączyć treningi z pracą.
0: Tak, ale na razie tylko mam treningi.
27: Na razie tylko treningi, ale tutaj pisałaś mi, że tak. Przyjeżdżasz dzisiaj do mnie do studia, a potem idziesz do pracy, więc ja pytam, do jakiej pracy?
0: Gadaliśmy o tym, że mam po prostu dwóch swoich ulubionych klientów, z którymi pracuję ponad 2 lata, więc tylko z nimi do tej pory pracuję. A tak to cały czas poświęcam teraz treningom i regeneracji po treningach, żebyś wszystko mi się udało na Mistrzostwach Europy.
27: Mhm, ale klienci w sensie, że biegacze, których trenujesz, tak, amatorsko, tak? Okej. Okay. No dobrze. Słuchaj, za tobą są starty, ale tylko w Warszawie, natomiast tak czy inaczej te starty już spowodowały, że jest minimum na imprezę docelową lekkoatletów w tym sezonie, czyli Mistrzostwa Europy w Birmingham, które będą w sierpniu, ale na razie na 100 metrów, tak?
0: Tak, zrobiłam minimum na 100 metrów, chociaż w sumie myślałam o tym, że zrobię od razu minimum na 200 metrów, a może później na 100, ale jakoś poszło mi trochę inaczej i ten wynik na 100, to bardzo jestem zadowolona z tego wyniku i ja, i mój trener też. Na razie nie udało mi się na 200.
27: 11-16 to jest
0: tak,
27: ten wynik
0: 11-16.
27: Na 100.
0: Ostatni raz miałam taki wynik w 2023 roku, a w sumie to jest chyba trzeci najlepszy wynik w mojej karierze. Mam nadzieję, że on się polepszy, może na Mistrzostwach Europy. Też chcę jeszcze wystartować na 200, może gdzieś za granicą i na pewno wystartuję na Mistrzostwach Polski na 200, żeby zrobić minimum na 200 metrów. No i wierzę w to, że mogę w tym sezonie też pobiec bardzo szybko 200 metrów, jakby ze względu na ten wynik, który już mam na 100.
27: No a 200 metrów to minimum, to jest absolutnie w twoim zasięgu, patrząc na życiówkę, prawda?
0: Tak, tak. Tylko miałam już 2 starty w tym sezonie na 200, no i nie za bardzo mi poszli, bo miałam wtedy jeszcze bardzo ciężkie treningi, przez to miałam takie ciężkie nogi, że po prostu na samych startach to no trochę było to takie trudne. Teraz już jest lepiej, bo schodzimy już z takich ciężkich treningów, już na pewno czuję się lepiej i myślę, że skoro też możemy zobaczyć bardzo szybkie wyniki na 200.
27: A na to 200 metrów to startowałaś na tym meetingu tylko dla kobiet, prawda?
0: Tak.
27: Czyli na Konopackiej, który zresztą, jak też rozmawialiśmy przed wejściem do studia, rozgrywa się prawie pod moimi oknami, bo to jest stadion Orła na Grochowie. Natomiast wtedy był Roland Garros i przyznam, że ja w tym roku tam nie dotarłem, bo patrzyłem na to, czy Maja Chwalińska wygra ten paryski turniej, czy nie. Dobrze, powiedz jeszcze, jeśli chodzi o Birmingham, to przecież jeszcze jest taka możliwość, ale to pewne oczywiście nie jest, żebyś biegła w sztafecie, no bo jesteś przecież wśród najlepszych polskich sprinterek na 100 metrów. Od czego to zależy, jakbyś wyjaśniła?
0: To zależy ogólnie od Mistrzostw Polski, bo pierwsza czwórka to na pewno będzie startować w sztafecie. Też czasami mamy sprawdzian przed startem, ale nie wiem, czy w tym roku będzie jakiś sprawdzian, bo ogólnie po Mistrzostwach Polski i mamy chyba z 2-3 tygodni, więc chyba decyzja będzie podjęta już trenerem kadrowym przed startem, kto pobiegnie w tej sztafecie. Uważam też, że może do nas dojść Pia, która biega plotki na razie, ale jest też bardzo szybko w sprincie. I uważam, że w tym sezonie to u nas jest naprawdę mocna sztafeta, bo wszystkie szybko biegają. Też pobiegła bardzo szybko Magda Stefanowicz, 11:26. Jak się nie mylę. I jeszcze też mamy Gajosz, która pobiegła 11:28. Co znaczy, że ta sztafeta może mieć potencjał na medal Mistrzostw Europy.
27: Powiedz, przeglądając różne teksty, w których ty się pojawiałaś w mediach, ja też trafiłem na taki, który mnie zaskoczył. Mówi o tych igrzyskach dopingowiczów, Enhanced Games, że organizatorzy w jakiś sposób do ciebie dotarli i ci proponowali start. Kupę kasy można było zarobić, ale powiedziałaś nie.
0: Tak, napisali do mnie na Insta, zaprosili mojego maila, nie mówili od razu, o co im chodzi, po prostu napisali na Insta, że chcą mnie zaprosić wystartować na jakichś tam zawodach i więcej informacji dostanę na maila. Wysłałam im maila, no i dostałam informację, że to jest taka impreza z dopingiem, na którym można używać wszystko, co chcesz i robić fajne wyniki i na tym zarobić dużo kasy, chyba tam coś tam było o 150 tysięcy dolarów chodziło im. No powiedziałam nie, bo ja jestem osoba, która po prostu tylko za czysty sport. Dla mnie sport to jest bez dopingu. I napisałam im o tym, że nie wyobrażam sobie czegoś takiego po prostu w swoim życiu zrobić. Odpisali mi, że dobra, ale pani może jeszcze pomyśleć i jak pani zmieni swoją decyzję, to może zawsze do nas wrócić.
27: Okej, okay. Czyli tak korporacyjnie tak. Igrzyska dopingowiczów pisał, dziękujemy bardzo, jeszcze zawsze można do nas wrócić. Okej, okay. No dobrze, że taką decyzję podjęłaś. No a dobra, jeśli chodzi o to zmaganie się z tym, żeby to wszystko jakby poskładać, żebyście mogła spokojnie przygotowywać i łączenie tego z jakąś tam różną pracą, to jest też tak, że opowiadałaś mi tutaj, że jakoś tworzysz aplikację też dla biegaczy. Na czym to ma polegać? Co będę sobie mógł pobrać aplikację na telefon i zobaczę tam ciebie uczącą mnie, nie wiem, odpowiedniego biegania, czy o co chodzi dokładnie?
0: Mamy taki messenger jak Telegram, to jest coś podobne na WhatsAppa i tam właśnie w tym Telegramie to można zrobić takie aplikacje i razem z Białorusinami innymi też zrobiliśmy tą aplikację dla biegaczy, gdzie po prostu jest cały plan treningowy ode mnie z filmikami dotyczącymi jak robić skipy, jak robić różne ćwiczenia na technikę biega, albo wzmocnienie, nie wiem, tam kolan czy stopy. Uważam, że to jest super aplikacja.
27: Ale to muszą być utalentowani ci, którzy się uczą, bo...
0: Ogólnie to jest dla wszystkich. Dla tych, którzy, nie wiem, biegają dwa razy w tygodniu, albo dla tych, którzy dopiero chcą zacząć biegać, bo mamy tam różny poziom tych treningów, czyli od tych, którzy zaczynają od zero, do tych, którzy już biegali maratony.
27: Nie, ale wiesz, ja mówię, że na przykład jeżeli powiedzmy ja jestem jakimś biegowym beztalenciem, to nawet jak się popatrzę, jak ty biegasz, to jeszcze nie znaczy, że to odpowiednio odwzoruje. Musi ktoś nade mną stać i powiedzieć mi, nie wiem, pochyl się bardziej, albo wyprostuj się bardziej, albo coś.
0: No dlatego tam mam nagrane filmiki, żeby można było sobie sprawdzić, jak to trzeba robić.
27: A, okay.
0: A jak to się nie uda, no to wtedy dodamy tam coś takiego jak jakiś tam krótki call ze mną, że można wysłać przed tym, można mi wysłać filmiki ze swoich treningów. Aha. Ja to wszystko sprawdzę i będziemy mieć chyba 15 minut na to, żebyś ja po prostu powiedziałam, co jest nie tak i nad czym dalej trzeba popracować.
27: A, czyli jednak jakiś rodzaj
0: tak.
27: takiego
0: informacji zwrotnej. I co dwa tygodnie każda okay. osoba może dostać takie coś.
27: Rozumiem. No dobrze, czyli widzę, że tutaj dwóch biegaczy amatorów, z którymi się spotykasz na co dzień, czy tam nie na co dzień, ale od czasu do czasu i biegasz, też myślisz o tym, żeby to robić przez internet. A ja chcę jeszcze wrócić do tematów poważnych, jeszcze mamy jakieś 4 minuty i zapytać, no bo jesteś w Polsce, już reprezentujesz Polskę od 2023 roku, a to była przecież bardzo głośna sprawa, tak powiem, jak po igrzyskach w Tokio tutaj przyjechałaś. Polska ci rzeczywiście dała nową szansę. To jest z perspektywy czasu decyzja, którą byś jeszcze raz podjęła?
0: Na pewno tak.
27: No a rozumiem, że powrót na Białoruś to w ogóle nie ma opcji w tym momencie.
0: Nie mogę wrócić, bo mam tam otworzone sprawę karną na mnie, więc jak wrócę, to od razu tylko do więzienia, więc dziękuję, ale nie.
27: Rozumiem. Ty też mnie prosiłaś, ja też, bo pewnie państwo teraz oczekują, że ja zapytam o twoją rodzinę, czy oni tam ciągle są, co robią i tak dalej, ale ty zastrzegłaś, że nie chcesz o tym za bardzo rozmawiać, bo jak się parę razy otworzyłaś, to potem po prostu oni mieli problemy właśnie tam na Białorusi, no i też wiem skądinąd, że takiego kontaktu, żeby się gdzieś spotkać w Europie czy w Polsce, to niestety nie macie. Powiedz, Christy, pomijając to Birmingham i ten rok, i Mistrzostwa Europy, które ci mogą dać, nie wiem, no miejsce w pierwszej ósemce, czyli też od razu stypendium, poprawę sytuacji finansowej. Przyszły rok w kontekście twojej kariery, ty jeszcze jesteś przed 30, też będzie bardzo ważny, bo to będzie już rok, gdzie będą się liczyć wyniki w kwalifikacjach olimpijskich, tak. A Igrzyska Olimpijskie rok 2028, gdyby się udało pojechać, to by były twoje trzecie Olimpiady, tak, do Polski.
0: Ja na pewno chcę jechać na trzecie Igrzyska Olimpijskie, więc postaram się zrobić wszystko, żebyś w tym roku zrobić taki wynik, który pozwoli mi przedłużyć karierę i też mieć jakieś wsparcie finansowe, bo bez tego to też jest bardzo, bardzo ciężko.
27: No a taki wynik, to jaki to by był? Bo to 11-16 to było minimum, taki 11-16. Myślisz, jak wszyscy będą tą formę właśnie na Birmingham celować? Wiadomo, że te wyniki na mistrzowskich imprezach, one są zawsze mocno wyśrubowane.
0: Uważam, że tu nawet nie chodzi o samych sekundach, chodzi tylko o tym, kto będzie w finale Mistrzostw Europy. Mhm. Że to może być nawet 11-20, ale jak to będzie 8 miejsce w Europie, no to...
27: Ale ty liczysz bardziej, że jeśli tobie się ósemkę uda zrobić, to bardziej przez sztafetę, przez 100 metrów, czy przez 200 jednak, jeśli będzie
0: ogólnie w sztafiecie to bym chciała mieć medal, bo uważam, że po prostu możemy to zrobić, ale indywidualnie też chcę się zrealizować i indywidualnie chcę wejść do finału, bo w mojej karierze to kiedyś byłam 9 na Mistrzostwach Europy, no i chciałam by...
27: Które to były Mistrzostwa Europy?
0: To było chyba w Berlinie i byłam 9 na...
27: 2018 rok, czyli tak, jeszcze w barwach Białorusi. Tak, jeszcze tak. W barwach Białorusi.
0: Nawet życiówku zrobiłam tam 2 razy na tej Europie, no i nawet
27: ja
0: życiówkę
27: na
0: to zostałam tylko 9 i było mi bardzo smutno.
27: Byłem na tych Mistrzostwach Europy, świetnie wtedy nasza kadra zdobyła wtedy ponad 10 medali, tylko chyba Brytyjczycy byli lepsi. Christy, kończy nam się program, dosłownie 45 sekund mamy. Czego ci życzyć?
0: Wszystkiego najlepszego, jak zawsze.
27: Lepiej dobrego wyniku i tej ósemki, żeby potem można było realnie rzeczywiście myśleć o igrzyskach w Los Angeles i się dobrze do nich przygotować. Krystyna Cimanowska, nasza lekkoatletka, mówię nasza, bo reprezentująca Polskę od 2023 roku, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, była gościnią magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Serdeczne dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
27: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był, jak mówiłem, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program ten wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Brzeziński. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy po godzinie 18.20. No i przypomnę, że 18.20 oznacza Mundial w TOK FM, więc trochę powiemy, jak tam poszło Portugalczykom, Chorwatom, Hiszpanom i jakie mecze dzisiaj. Przemysław Pozowski, teraz mówię, do usłyszenia.
26: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 16. Bez konkretów, po spotkaniu szefów dyplomacji Ukrainy i Polski za chwilę o tym, dlaczego może mieć to sens. Wiemy, co planujecie, to już szef MSZ Radosław Sikorski, który zwraca się do Władimira Putina po doniesieniach o możliwej rosyjskiej prowokacji przeciwko Polsce. Za chwilę też o prokuraturze z Radomska, która nie odpuszcza, i sprawę Szreka, który rzekomo obraża prezydenta Karola Nawrockiego, kieruje do sądu. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych. Tak minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski komentuje swoje dzisiejsze spotkanie z szefem dyplomacji Ukrainy Andrijem Sibichą. Obaj konsekwentnie ucinają temat dzisiejszych rozmów. Sibicha po wyjściu z siedziby polskiego MSZ-u, bo przyjechał do Warszawy, nie rozmawiał z dziennikarzami. Szef polskiej dyplomacji także odmawia szerszego komentarza. Tym tematem zajmuje się dziś reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, witaj. No to co? Czytamy między wierszami chyba. Co dokładnie mówił Sikorski po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem i co nasi politycy mówią o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy Warszawą a Kijowem.
12: Radosław Sikorski ma taką cechę, że jak bardzo nie chce na jakiś temat mówić, to trudno go do tego zmusić i dziś dał tego wyraz. Polityk mówił, że w stosunkach polsko-ukraińskich są, tu cytat, tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia, co szkodzi tym stosunkom oraz sprawom wolności i bezpieczeństwa w naszej części Europy, więc dyplomaci muszą w spokoju i w ciszy pracować i robić swoje. Jak mówi Sikorski, dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach.
13: I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
12: Kogo konkretnie miał na myśli szef polskiej dyplomacji, możemy się tylko domyślać, a co na to politycy? Grunt, żeby relacje Polski i Ukrainy były oparte na spokojnej współpracy, mówi były wiceszef MSZ Andrzej Szejna z Lewicy.
14: Która ma wreszcie doprowadzić wcześniej czy później do pojednania.
12: Twardego stanowiska wobec Ukrainy żąda m.in. poseł PiS Andrzej Śliwka.
15: Polska musi wreszcie
9: podjąć działania, które możemy uznać za działaniami adekwatnymi. Pan prezydent Nawrocki podjął działania symetryczne, adekwatne. Chciałbym, żeby polski rząd w tym zakresie również patrzył z perspektywy polskiej racji stanu.
12: Pytanie, czy polską racją stanu jest sięganie właśnie teraz po projekt ustawy zakazującej propagowania banderyzmu. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szydler z Polski 2050 nie jest przekonana.
15: Kubeł zimnej wody wszystkim, którzy zaczynają teraz odgrzewać wiele różnych rzeczy między Polską a Ukrainą.
12: Nie wiadomo, czy sprawa budowy tak zwanego Panteonu Bohaterów Narodowych Ukrainy została poruszona na spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
11: Teraz jeszcze raz szef MSZ Radosław Sikorski, tym razem o możliwej rosyjskiej prowokacji przeciwko Polsce.
16: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
11: Bardzo intensywnie przygotowujemy się do różnych scenariuszy, mówił wcześniej premier.
17: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
11: O możliwej rosyjskiej prowokacji Polskę miały ostrzegać Stany Zjednoczone. O szczegółach donoszą Onet i brytyjski The Telegraph. Uwagę na potencjalne zagrożenie zwracają też inne zagraniczne media. Cezary Jaszczyk.
18: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO, a nawet zmusić zachodnich partnerów do zawieszenia pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie, a wśród źródeł doniesień wymieniane jest Ministerstwo Obrony, bliskie otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego i dyplomaci z państw bałtyckich. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: No to jeszcze dla równowagi Reuters donosi, że liderzy państw NATO na szczycie w Ankarze w przyszłym tygodniu potwierdzą żelazne zobowiązanie do wzajemnej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Dwie wiceprezydentki Warszawy jako pierwsze ponoszą odpowiedzialność polityczną po aferze w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska zarządzała miejskimi szpitalami, Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Obie złożyły rezygnację. Obie rezygnacje Rafał Trzaskowski przyjął. Ben O'Connor.
19: Na nieprawidłowości w miejskich szpitalach ratusz musi odpowiadać zdecydowanie, tłumaczył decyzję Rafał Trzaskowski.
20: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje.
19: Prezydent Warszawy zapowiedział także zmiany w radach nadzorczych stołecznych instytucji. Od 1 sierpnia ratusz nie będzie tolerował łączenia funkcji członka rady nadzorczej i członka partii politycznej. To rozszerzenie poprzedniej decyzji ratusza, która zakaz łączenia funkcji wprowadziła w miejskich szpitalach. Benedykt O'Connor, TOK FM.
11: A po Rafale Trzaskowskim przed kamery wyszedł tu premier. Na razie dymisji nie ogłosił. Przyszły tydzień ma być decydujący dla losów zarówno systemu ochrony zdrowia, jak i dla tych, którzy nim zarządzają. Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli do wtorku nie otrzyma poważnych rekomendacji w sprawie naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, to podejmie poważne decyzje personalne. Kogo mogą dotyczyć? Czego oczekuje premier? Maciej Kluczka do Dzień studia dobry. TOK FM przyszedł prosto z Sejmu. No to ty na pewno wiesz, czego oczekuje Donald Tusk.
21: Wypytywałem o to polityków koalicji rządzących i słyszę, że ten weekend na pewno będzie dla ministra zdrowia bardzo pracowity. Premier stwierdził dziś, że do końca roku i nie chce za żadne skarby przedłużenia tego terminu, ma być gotowy system e-rejestracji, dzięki któremu wizyty u lekarza, terminy będą transparentne. Ma to pozwolić wyplenić patologie takie jak na przykład próby omijania tych kolejek po znajomościach, ale Donald Tusk oczekuje też szybszych propozycji zmian, między innymi tego, by nie dochodziło do takich sytuacji, że nieliczni lekarze zarabiają horrendalnie wysokie pieniądze, psując przy tym cały system.
17: lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze mają prawo do wysokich zarobków i nikt tego przecież nie będzie kwestionował, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube miliony, bo nadużywają tego systemu.
21: I z tych zapowiedzi cieszy się posłanka Lewicy i była pielęgniarka Joanna Wicha.
0: Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować. Znaczy ja ciągle podkreślam, to nie o to chodzi, że my nie chcemy, żeby lekarze godnie zarabiali. Lekarze, pielęgniarki, latami walczyliśmy o te podwyżki i okej, ale no niestety, prawda jest taka, że pazerność pojedynczych jakichś grup lekarzy jest tak ogromna, że to się odbija na finansach całej ochrony zdrowia, ale również na lekarzach innych, tak? Bo ci lekarze, którzy pracują na etacie, albo pracują też na umowie zlecenie, czy tam na tych kontraktach, ale nie dyktują aż tak niebotycznych warunków finansowych.
11: Wczoraj ministra zdrowia spotykała się z politykami Koalicji Obywatelskiej. Jaka była atmosfera? Co ustalono? No Jolanta Sobierańska-Grenda już tak jedną nogą szuka nowych zajęć?
21: Nie, twierdzi, że właśnie przygotowuje pakiet zmian, chociaż słyszałem, że chociaż to było regularne, jedno z regularnych spotkań ministry z klubem Koalicji Obywatelskiej, to jednak to było bardzo nerwowe, bo oczywiście politycy koalicji chcieliby wiedzieć, jakie są proponowane zmiany i czy uzdrowią system. No i ponoć na wtorkowe posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Ministra ma już iść z tym pakietem reform, między innymi te limity wynagrodzeń, ale też próba rzeczywistego mierzenia czasu pracy medyków, ale także plan na konsolidację szpitali. Chociażby Joanna Mucha dzisiaj u nas w poranku TOK FM mówiła, no nie w każdym powiecie, każdy szpital musi mieć wszystkie specjalizacje, musimy się z tym pogodzić, tak musi ten system zostać zrestrukturyzowany.
11: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Maciek zaprasza na wywiad polityczny. Zapraszam. Tuż po godzinie 17, to wpadnie jeszcze przed 17.
21: Dobrze.
11: Zdradzimy więcej o ochronie zdrowia. Będzie. Oczywiście. Po tym, jak Węgry cofnęły status uchodźcy i dokumenty Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie, a także Marcinowi Romanowskiemu, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego, bo Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli chodzi o USA, to trzeba rozróżnić wątki polityczne i sądowe i na sąd właśnie liczy Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
2: Sąd jest niezawisły, więc na pewno musi uwzględnić to, że uchodźstwo rzekome Ziobry i Romanowskiego to była fikcja i tak nowe węgierskie władze to potraktowały. Bardzo dobra i oczekiwana decyzja nowych węgierskich władz. Widać było, że były premier Orban w kompletnie polityczny sposób przyznał ten azyl. To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce.
11: Z kolei Krzysztof Szczucki z PiS-u uważa, że decyzja Węgrów o odebraniu statusu uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i jego byłemu zastępcy, że ta decyzja Węgrów nie będzie miała większego wpływu na decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie wydania byłego ministra sprawiedliwości do Polski.
22: To jest naturalna konsekwencja politycznej zmiany, która na Węgrzech nastąpiła. Premier Madziar jeszcze jako kandydat zapowiadał, że takie decyzje podejmie, jeżeli wygra i takie decyzje podjął. To jest decyzja polityczna i taką decyzję też podejmie ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych czy władze amerykańskie, kiedy ewentualny wniosek o ekstradycję wpłynie. Więc...
21: Czyli sąd amerykański nie będzie brał tego pod uwagę, że panowie nie mają już tego statusu uchodźcy?
22: Myślę, że sąd amerykański będzie brał to pod uwagę, ale nie sądzę, żeby to miało zasadniczy wpływ na ostateczną decyzję.
11: O ile Zbigniew Ziobro uciekł do USA, to Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się na Bałkanach. Były minister i były wiceminister sprawiedliwości poszukiwani są w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw, a zdaniem prokuratury w dużej mierze stał się partyjną skarbonką ziobrystów. Prokuratura w Radomsku skierowała do sądu w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w internecie miał znieważyć prezydenta Karola Nawrockiego. Radnemu PSL-u grożą 3 lata więzienia i to jest historia, o której opowiadałem wczoraj w TOK 360, a którą opisała Gazeta Radomszczańska. Znieważeniem ma być grafika z wygenerowaną przez sztuczną inteligencję księżniczką z twarzą Marty Nawrockiej, pierwszej damy, i pytanie, a gdzie Szrek? Coraz bardziej jestem przekonany, że w radomszczańskiej prokuraturze nikt Szreka nie oglądał. Benzyna i olej napędowy mocno zdrożały w pierwsze 3 dni lipca, kiedy ze stacji paliw zniknął rządowy pakiet CPN. Podwyżka jest wyraźniejsza niż obiecywali rządzący, a dalsze prognozy nie są niestety dla jadących na wakacje kierowców najlepsze. Z jakimi cenami trzeba się liczyć? Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM o to zapytał.
1: Teraz benzyna 95 kosztuje średnio w skali kraju prawie 6,80, a diesel niemal 7 zł.
3: Zmiana jest niebagatelna, bo prawie 90 groszy podwyżki na benzynie i ponad 90 na dieslu.
1: Wylicza Jakub Bogucki z e-petrol.pl, a przyszły tydzień przeniesie jeszcze kilka groszy w górę i na takich poziomach na razie zostaniemy.
3: Spadki takie, jakich kierowcy chcieliby zobaczyć, czyli co najmniej kilkudziesięciogroszowe. Na razie żadnych widoków nie mam. 6,80 a 6,90 dla benzyny, 6,90 do 7 dla diesla, to jest to, z czym będziemy się zmagać w najbliższych 2-3 tygodniach.
1: Tanieje za to autogaz, teraz kosztujący przeciętnie 3,29. Wojciech Kowalik, TOK FM.
4: To jest TOK 360, 16:12. A gościnią TOK 360 jest profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
4: Dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zdymisjonowane, formalnie złożyły rezygnację, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tę rezygnację przyjął. To może nie być koniec politycznej odpowiedzialności związanej z aferą w Szpitalu Południowym i sytuacją w ochronie zdrowia, bo premier Donald Tusk mówi, że dziś jeszcze nie, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie. Stwierdził też, że jeżeli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne. Te rekomendacje satysfakcjonujące mają dotyczyć naprawy systemu ochrony zdrowia. Czy to jest takie badanie, jak opinia publiczna zareaguje na te dymisje w Warszawie, jak zareaguje niewystarczająco dobrze, to trzeba będzie pójść dalej?
23: Ja myślę, że pan premier już ma pełną świadomość, a przynajmniej mam taką nadzieję, że ma pełną świadomość, że nie wystarczą, że problem jest dużo większy niż tylko Szpital Południowy i Salonik VIP i że to jest problem systemowy i te lęki Polaków o służbę zdrowia i o swoje zdrowie, one wyszły już w badaniach w grudniu. Ja przypominam badanie, czego boją się Polacy z grudnia. IBRIS, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, je robił. To bardzo wyraźnie pokazały, że pierwsze dwa miejsca to są właśnie lęki dotyczące służby zdrowia i własnego zdrowia. Nie wojny, nie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej, politycznej, nie utraty pracy, ale właśnie zdrowia.
4: To dlaczego potrzeba afery w Szpitalu Południowym? Dlaczego potrzeba doniesień o Dawidzie Kacprzyku, który zarabiał tam horrendalne pieniądze na dyżurach, których żaden człowiek nie jest w stanie wykonać? Dlaczego trzeba doniesień o dużych nieprawidłowościach w prosektorium? Dlaczego trzeba doniesień o tych salonikach VIP-u, żeby politycy koalicji rządzącej zainteresowali się systemem ochrony zdrowia?
23: No, to jest pytanie do polityków, nie do mnie, bo ja mogę powiedzieć tylko tyle, że właśnie grudzień to był ostatni moment, w którym powinni się tym zainteresować, bo nawet jeśli sami tego nie wyczuli, to dostali czarno na białym w badaniach. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, i to dłuższego czasu, że Donald Tusk wszystko próbuje brać na przeczekanie. To znaczy on nie załatwia tematów od razu, tylko czeka właśnie na to, jaka będzie reakcja społeczna. Ale to jest bardzo zła taktyka, zwłaszcza w czasach tak dynamicznych mediów społecznościowych. Dzisiaj afera nie rozwija się albo nie zbija się w kilka dni, tylko to się wszystko dzieje błyskawicznie, w ciągu kilku godzin. I myślę, że to jest też najwyższy czas, żeby pan premier zrozumiał, że musi mieć na stałe działający sztab kryzysowy, bo no jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście temat głównie służby zdrowia pogrąży ten rząd, a to nie jest najlepsza dla nas wszystkich prognoza przedwyborcza.
4: Ale przecież ten rząd nie rozwiąże problemu ochrony zdrowia w rok i trochę, który został do wyborów, więc ja prawdę mówiąc obawiam się, że nawet nie będzie tych pierwszych kroków, a więcej będzie jakiejś narracji o tym, co można byłoby zrobić.
23: No, panie redaktorze...
4: Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, przepraszam, ale nazywana jest ministrą bezobjawową.
23: Tak, i to też powinno panu premierowi dać do myślenia. Natomiast ja myślę, że jedną już ważną rzecz udało się zrobić, a mianowicie rykoszetem tych afer dostają lekarze. No i w końcu Naczelna Izba Lekarska jest gotowa do ustępstw, bo trzeba powiedzieć, że to też nie jest tak, że sami lekarze nie są bez winy i absolutnie to nie chodzi teraz, żeby szukać kozła ofiarnego, ale faktycznie jest tak, że bardzo lekarze bardzo wywalczyli no, godziwe, to jest najbardziej delikatne słowo, jakie mogę użyć, warunki pracy i wynagrodzenia. I to chyba nastąpiło przegięcie w drugą stronę, a Naczelna Izba Lekarska nie była gotowa na żadne rozmowy, dopóki no, ten granat nie wybuchł im w rękach. I myślę, że to też jest dobry moment. Także oczywiście, że w rok się nie robi poważnych reform i jeśli taka reforma miałaby być, to na początku, a nie na końcu. Natomiast można już przynajmniej jakieś w punktach przynajmniej decyzje zacząć podejmować, chociażby o właśnie dotyczące zarobków lekarzy, jakichś maksymalnych wynagrodzeń.
4: Choć ja bym też przestrzegał przed jakby uogólnianiem tej kwestii zarobków lekarzy, przyznając, że kominy płacowe w ochronie zdrowia i w zarobkach lekarzy jak najbardziej są faktem i dyskusja na ten temat z pewnością się przyda. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego była gościnią TOK 360. Jest 16.18. O 16.20 informacje TOK FM, a po informacjach o tym, co może popsuć Donaldowi Trumpowi obchody 250 lat Stanów Zjednoczonych.
5: Autopromocja.
6: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
7: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
6: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
24: Hej, leć do Oszo.

0: produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Z kolei szef MSZ-u Radosław Sikorski stwierdził, że celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Agencja DPA donosi, że podczas szczytu w Ankarze Ukraina ma otrzymać obietnicę pomocy wojskowej o wartości 140 miliardów euro w ciągu 2 lat. Nowe przepisy dotyczące pracy w trakcie upałów będą, ale od przyszłych wakacji, przekazała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Projekt rozporządzenia obecnie jest na etapie konsultacji. Tymczasem kolejna fala upałów się zbliża, na razie do Hiszpanii. Od niedzieli kraj będzie mierzyć się z temperaturami dochodzącymi do 42 stopni Celsjusza, ostrzegają meteorolodzy, i tak będzie przez cały następny tydzień.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Szesnasta 23, Adam Ozga jeszcze przed 17 w TOK 360 o próbie załagodzenia kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich i wizycie szefa ukraińskiej dyplomacji w Warszawie, a także o doniesieniach o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. A już teraz gościnią TOK 360 jest Eliza Sarnacka-Mahony, pisarka i dziennikarka, autorka książki Jak to się stało, Ameryka po wyborach, i podcastu Bieguny Ameryki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: To trochę świętować będziemy, zanim przejdziemy do tych bardziej niepokojących tematów, bo jutro 250. rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych będzie jakoś szczególnie w Stanach obchodzona. Nie wiem, ktoś może jakąś galę zorganizuje albo swój wizerunek na paszport wrzuci.
8: No właśnie, wspomina pan o tych wszystkich niesamowitych pomysłach Donalda Trumpa na obchody 250-lecia Ameryki. Będą odbywały się na pewno rozmaitego rodzaju święta, uroczystości, obchody w całych Stanach. No natomiast wszystkie oczy zwrócone są na Waszyngton, bo to tam Donald Trump próbuje postawić stempel swojej prezydentury najmocniej. I w związku z tym, że mamy taką wspaniałą, piękną, okrągłą rocznicę, już od jakiegoś czasu próbuje z jednej strony Waszyngton upiększyć i zmienić z różnym skutkiem, no a z drugiej strony mamy również takie niesamowite przedsięwzięcia, jak chociażby emisję paszportu z wizerunkiem Donalda Trumpa w środku dla szczęśliwców, którzy zechcą taki paszport otrzymać, bo jednak nie każdy z urzędu będzie go otrzymywał, to ma być limitowana emisja około 40 tysięcy, no ale również jest projekt tego, by w związku z rocznicą wyemitować banknot 250-dolarowy, również z wizerunkiem jego, co jest ogromną kontrowersją, ponieważ zacznijmy od tego, że prawo federalne zabrania umieszczania wizerunków żyjących osób na pieniądzach. Więc tutaj mamy jakąś sprzeczność.
7: Ale też te banknoty zostaną na zawsze chyba, dlatego że w Stanach można płacić dolarami, które po prostu już...

0: ledwo cokolwiek na nich widać.
1: Oczywiście, więc dlatego jest taka kontrowersja. No, większościowo Amerykanie w tej chwili nie popierają swojego prezydenta. Dane dosłownie z ostatniej chwili, bo dzisiejsze sondaże mówią o tym, że poparcie plasuje się gdzieś między 34% a 40%, więc jest to bardzo, bardzo niskie poparcie. 2/3 Amerykanów jest niesamowicie niezadowolonych z polityki gospodarczej. Uważa, że Donald Trump nie koncentruje się na tym, na czym powinien, przede wszystkim na kosztach życia, na inflacji. Więc mamy ogromne niezadowolenie i tego typu przedsięwzięcia, gdzie Donald Trump właściwie pokazuje w tym momencie, że on uważa siebie za Amerykę, że Ameryka w tym momencie to jest on, no i zachowuje się, idzie za przykładem autokratów, tyranów, dyktatorów, którzy stawiają sobie samym pomniki, którzy umieszczają swoje wizerunki jeszcze za swojego życia, prawda, chociażby na monetach czy na banknotach, no to naprawdę budzi ogromne kontrowersje i w przeddzień tak wielkiego święta trzeba powiedzieć, że jednak to jest... Amerykanie nie są w tym momencie zadowoleni. Nie bardzo, przynajmniej połowa kraju twierdzi, że widzi zbyt wielu przyczyn ku temu, by jutro, nie wiem, nawet wybrać się na pokaz sztucznych ogni gdzieś lokalnie.
0: A co to znaczy, że różnie idzie Donaldowi Trumpowi upiększanie Waszyngtonu? Pamiętam, łuk triumfalny miał stanąć. Stoi?
1: Nie wiemy, jeszcze nie, ale plany są. Te plany jak najbardziej mogą jeszcze się zrealizować. No nie poszło mu z upiększaniem tego akwenu wodnego, Reflecting Pool, który miał prezentować się w pięknym niebieskim kolorze flagi, a mamy, prawda, do czynienia z brzydkim zielonkawym kolorem i jakoś okazuje się, że na pewno nie uda się tego wszystkiego odkręcić i upiększyć przed jutrzejszym świętem. Do tego przecież cały trawnik południowy za Białym Domem, to jest tam, gdzie stanęła ta struktura, prawda, ta scena do walki, dla uczczenia urodzin 80. Donalda Trumpa i jednocześnie 250-lecia Ameryki. Ten trawnik jest zniszczony, wygląda potwornie. Przed Białym Domem pojawiły się nowe rusztowania. Wydaje się, że Donald Trump będzie wymieniał kolumny, te słynne kolumny, z którymi kojarzy się Biały Dom. No i oczywiście mamy cały czas, może już nie dziurę w ziemi, ale zdecydowanie nic w tej części, gdzie stało wschodnie skrzydło. Tam ma powstaje sala balowa, ale na razie to jest też jeden wielki teren budowy. Więc ludzie, którzy przyjeżdżają do Waszyngtonu i patrzą na to wszystko, jak teraz wygląda, no raczej nie spieszą się z wyrażaniem zachwytu nad tym, jak Waszyngton wypiękniał, lecz mówią, że to raczej przypomina teren jak po jakiejś klęsce żywiołowej.
0: Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Eliza Sernacka-Mahony, pisarka i dziennikarka, autorka książki Jak to się stało, Ameryka po wyborach i podcastu Bieguny Ameryki, była gościnią TOK 360. Mogło to wyglądać inaczej, bo w 2016 roku Barack Obama, ówczesny amerykański prezydent, właściwie Kongres Amerykański Zarządów Baracka Obamy, powołał taką niezależną organizację Ameryka 250. No i ona pracowała nad obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych od 2016 roku. No a potem w 2025 przyszedł Donald Trump, mamy 2026, mamy też piątek, 3 lipca, godzina 16:29, to jest TOK 360. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest Nedim Huseynow z German Marshall Fund of the United States. Notabene. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha przyjechał do Warszawy, rozmawiał z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nie mówią specjalnie wiele po tym spotkaniu. Dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych, tak mówi wicepremier Radosław Sikorski. Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, też po tym, jak Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, o której Wołodymyr Zełenski mówił, że nikt nie będzie nam wybierać bohaterów. Jaka jest szansa na załagodzenie tych relacji polsko-ukraińskich? To milczenie odbieram jako trochę pozytywny sygnał.
2: No ja też. Sama wizyta, przyjazd do Kijowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy jest bardzo dobrym sygnałem i demonstracją jakby chęci i woli. Po tym, jak już uspokoiły się nastroje po tych wypowiedziach, prawda, obydwu stron emocjonalnych, przyszło otrzeźwienie, przyszła chłodna kalkulacja i zrozumienie, że jesteśmy na siebie, na sobie partnerstwo skazani, te dwa państwa, razem jesteśmy silniejsi, musimy znaleźć, jak dorośli ludzie przy stole usiąść się, znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji, prawda, i pójść na kompromisy. I wydaje mi się, że pewne kompromisy zaczną być wypracowywane teraz przez dyplomatów i no, zbliża się rocznica zbrodni wołyńskiej, prawda, za właściwie już kilka dni, nawet nie kilkanaście. I w Polsce to bardzo ważne wydarzenie, które jest na poziomie państwowym upamiętniane. Ukraińcy to widzą i rozumieją. I być może jakiś gest ze strony ukraińskiej, nie tyle symboliczny, ile praktyczny, konkretny, który będzie miał oczywiście pewne przełożenie i znaczenie symboliczne, i który pomoże uspokoić też nastroje w Polsce, zostanie wykonany ze strony Kijowej. To nie będzie przedstawione jako ustępstwo, bo to jest ważne, prawda, dla Ukraińców teraz, tylko jako właśnie gest dobrej woli, taki, który potem zostanie odzajemniony przez Warszawę, czy też przez stronę polską w postaci właśnie bardziej stonowanego może
0: języka. Ważne jest to, żeby nie ukazywać ustępstw, dobrze zrozumiałem?
2: Dla Ukraińców na pewno, ponieważ pamiętamy wydarzenia. Ustępstw mówię oczywiście, jeśli chodzi o wypowiedzi, nie pokazywać, że Ukraina idzie na jednostronne ustępstwa, prawda, w tym dialogu i w tej rozmowie. Dla Ukraińców to teraz jest bardzo ważne, ponieważ są bardzo uczuleni na to, że ktoś im dyktuje, czy będzie im wskazywał według nich, tak jak to jest odbierane w Ukrainie, jakich na przykład bohaterów sobie wybierają, czy też jaką politykę historyczną prowadzą. I tutaj myślę, że strona ukraińska będzie próbowała tego unikając, jednocześnie zademonstrować pewną taką no, dojrzałość, prawda? I pójdzie na pewne kompromisy, które nie zostaną w Ukrainie odebrane negatywnie, to znaczy nie zostaną odebrane jako przejaw słabości Kijowa przez Ukraińców, przez część Ukraińców przynajmniej, tego elektoratu, na który liczy też Zełenski, bo bądźmy szczerzy, no, to jest polityk, więc on też pewnie kieruje się tymi względami, prawda? I tymi kalkulacjami elektoralnymi. A jednocześnie pomoże też załatwić tę sprawę strategicznie, prawda? Bo strategicznie ten spór osłabia partnerstwo polsko-ukraińskie i działa na niekorzyść, w tej chwili moim zdaniem bardziej na niekorzyść Ukrainy, ponieważ Ukraina jest w sytuacji wojny. Dlatego potrzebuje dobrego sojusznika i dobrego partnera, z którego nie płyną, od którego strony, prawda, nie płyną gorzkie słowa pod adresem Ukraińców.
0: Ukraina ma też ambicje związane z rozmowami z Unią Europejską, związane z przyszłą akcesją. Wydawało się, że tu się otworzyło pewne okno możliwości. Nie ma już Viktora Orbana na Węgrzech, który był bardzo blokujący. No ale wtedy Ukraińcy otworzyli sobie front z Polską. To był błąd w tym unijnym kontekście?
2: To znaczy, ja tam wielokrotnie już komentowałem, że błędy popełnili oczywiście zarówno Ukraińcy, jak i też strona polska, jeśli chodzi o to, jak został ten, no, ten spór nagłośniony i ta sprawa potoczyła się, prawda, tego sporu wokół pamięci i historii. Oczywiście to zaczęło się od decyzji Zełenskiego o przyznaniu imienia UPA jednej z jednostek wojennych. I już pomijając to, że intencją nie było wkurzyć Polaków, to stało się, co się stało. A teraz wydaje mi się, że właśnie po tym, jak ta toksyczna energia troszkę opada, ludzie są z nią zmęczeni, a politycy to rozumieją, chcą zaproponować jakiś konstruktywny dialog i otwiera się przestrzeń dla pragmatycznych decyzji i działań. I to jest bardzo dobre, ponieważ to poprowadzi nie tylko do uspokojenia nastrojów, ale i też w przyszłości umożliwi stronom usiąść spokojnie i pomyśleć, na jakie kompromisy mogą pójść. No, na przykład Ukraińcy w kwestii też edukacji, prawda, własnego społeczeństwa, to zbrodnia, które niektóre oddziały UPA popełniały na Polakach, na Wołyniu. To jest bardzo ważna, moim zdaniem, rzecz. W Ukrainie ta sprawa, i ja uważam, też została zaniedbana. Nieintencjonalnie, ale została zaniedbana. Natomiast i myślę, że jednym z oczekiwań strony polskiej jest też to, prawda? Taka uczciwa ocena dziedzictwa UPA. Dla Ukraińców wydaje mi się teraz rzeczą nadrzędną jest przyszłość, tak? W kontekście pokoju, czyli zakończenia wojny, albo przynajmniej przerwa jakaś na dłuższy czas, a po drugie właśnie integracja z Unią Europejską i Oby mądrości też z ukraińskim politykom starczyło, żeby nie zagrać na tych nastrojach i nie spróbować tą Unię Europejską Ukraińcom zbrzydzić, bo już próbowało kilku i źle skorczyło. Mówię o kilku politykach i prezydentach byłych. I tutaj właśnie w cieniu ewentualnych rozmów o jakichś tam, prawda, wyborach w przyszłości nieokreślonej w Ukrainie, takie pokusy mogą się pojawić. I bo właśnie elitom ukraińskim to do głowy nie przyszło, tylko żeby ten cel nadrzędny, integracja europejska Ukrainy, dołączenie do rodziny europejskich narodów pozostał celem nadrzędnym, bo wtedy to pomoże też Ukraińcom no właśnie nie tracić tego głównego celu z głowy, skupić się na osiągnięciu tego celu, a nie na zwalczaniu tych polityków wewnątrz, którzy spróbują grać na tych nastrojach, prawda? Bo ja słyszę już czasem, wrzuty są i to nie są ukraińskie głosy, to są właśnie rosyjskie farmy właśnie tych troli i botów, które już rzucają takie te tematy. A ponadto, skoro nas Unia nie chce i jeszcze Polacy nam tutaj grają, prawda, tym tematem i krążą, to może byśmy odwrócili się od tego. Ja już widzę takie pojedyncze komentarze w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej i to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, oby nie urosło do dużej skali.
0: Bardzo dziękuję. Nedim Husajnow z The German Marshall Fund of the United States i Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. 16:36 w wywiadzie politycznym Macieja Kluczki po godzinie 17:00. Jako pierwsza Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa, potem Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, będzie o ochronie zdrowia. Informacje TOK FM o 16:40, powiedziałem już to, albo nie, a potem Paulina Nawrocka, prowadząca Otwartą Kuchnię w TOK FM.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
19: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
18: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
19: O, i to lubię najbardziej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 16.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. PiS niezadowolony chce kolejnych dymisji w warszawskim ratuszu. Według radnych Prawa i Sprawiedliwości konieczne są dalsze kroki kadrowe. Dzisiaj dwie wiceprezydentki stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 80 fiolek, czyli 20 tysięcy dawek fentanylu, bardzo silnego syntetycznego opioidu stosowanego w leczeniu bólu, podają włoskie media. Fentanyl to jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. W związku z kradzieżą włoski rząd zabrał się na pilnej naradzie. Wśród hipotez rozważana jest kradzież na zlecenie w celu odsprzedania narkotyku na czarnym rynku.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
24: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
23: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360 jest Paulina Nawrocka, TOK FM, prowadząca Otwartej Kuchni. Cześć.
25: Cześć, dzień
0: Otwarta
25: dobry.
0: Kuchnia jutro między 12 a 13 my się spotykamy, bo ja podobno święto przegapiłem.
25: Że święto. Święto Jagodzianki, bardzo ważne, całkiem młode, bo ma dopiero 4 lata, ale dość nieźle się w kalendarzu zadomowiło.
0: A te 4 lata to nie jest czasem taki czas, że te jagodzianki przeżywają renesans, bo nagle się okazało, że mogą być pełne jagód, a nie tylko tam trochę dżemu do środka i przy okazji mogą kosztować nie 5, a 30 zł?
25: Tak, 30 zł no to już taka górna półka cenowa, chociaż zapewne w stolicy to norma. To trochę skorelowane to święto Jagodzianki, ten dzień Jagodzianki jest z modą na piekarnie rzemieślnicze, na takie rzemieślnicze cukiernictwo. Po zachwycie tymi monoporcjami rodem z Francji trochę zaczęliśmy sięgać po to, co mamy wspaniałego, swojskiego. No a Jagodzianka to jest naprawdę produkt, który idealnie się wpisuje w trendy, zarówno takiego powrotu do tego, co nasze, bo to jest no, niezwykle unikalny wypiek. Właściwie próżno szukać kraju, który też by jagodzianki miał. I ten deser, bo chyba tak można powiedzieć o tej drożdżówce, skupia w sobie trochę takie polskie symbole. No bo z jednej strony owoce leśne, to też jest awangarda w wielu krajach jeść właśnie takie owoce lasu, tak nie, jak my to robimy z jagodami.
0: Nie jedzą jagód?
25: No, na przykład w krajach anglosaskich czy w skandynawskich właściwie to, co w lesie, no do tego się nie rusza. tam na przykład grzybów się za bardzo nie zbiera. I tak samo z takimi właśnie owocami jak jagody. Różnie z tym bywa. U nas te jagody są takim no, standardowym dodatkiem do wakacyjnych deserów. Czy to drożdżówki właśnie jak jagodzianki, czy też oczywiście pierogi albo jakieś knedle. Można te owoce na różne sposoby przerabiać. No i te owoce są z założenia kwaśne. Tak naprawdę ciasto historycznie w jagodziankach też nie było zbyt słodkie, bo było chlebowe. Teraz coraz częściej można spotkać takie ciasto jak na brioszkę, bardziej maślane, bardziej drożdżowe, bogate. Ale tradycyjnie ta słodycz pochodziła tak naprawdę tylko albo z lukru, albo z kruszonki. Więc to był świetny balans pomiędzy kwaśnym, słodkim, neutralnym. Wykorzystywało to, co w sezonie najlepsze, czyli właśnie owoce. Dawało energię, bo oczywiście jak to drożdżówka, węglowodan. No i taką drobną przyjemność. No i to też jest wypiek sezonowy. No trudno jagodziankę w listopadzie. No choć oczywiście można zrobić zmrożonych jagód, ale zgodzisz się ze mną, że to już nie to samo.
0: Nie, no zdecydowanie nie to samo. A początek lipca to jeszcze chyba nie wszędzie jagody są, czy już...
25: No właśnie, ten 2 lipca jako data Dnia Jagodzianki jest trochę takim uśrednieniem tego momentu, kiedy te jagody się pojawiają, bo na przykład na zachodzie kraju one są zwykle wcześniej, tak Wrocław zwykle zaczyna z jagodziankami już w pierwszych tygodniach czerwca. U nas w Krakowie pojawiły się tak naprawdę dopiero kilka dni temu, w stolicy też już są, ale Pomorze jeszcze zapewne na jagody czeka, bo tam zwykle ten sezon zaczyna się najpóźniej, bo i okres wegetacyjny zaczyna się najpóźniej. No też trudno powiedzieć, jak będzie w tym sezonie, bo no, upały, potem deszcze, to wszystko się daje dość mocno we znaki owocom i warzywom. O tym też jutro będzie w Otwartej Kuchni.
0: Otwarta Kuchnia jutro między 12 a 13 i teraz ze słodyczy przejdźmy, no i z jagodzianek, które są pyszne, niezależnie od formy, bo one teraz są bardzo różne, tam z pistacjami, kwaśną śmietaną, kremem waniliowym i tak dalej, pieprzem, cytryną. Do dziwnych smaków. Ciepłe ogórki, serio?
25: Ciepłe ogórki to był kiedyś taki dosyć popularny dodatek do dań. Nasze prababki tak zapewne ogórki traktowały, nie jadało się ich na surowo. I ogórki między innymi będą też jednymi z bohaterów mojego wakacyjnego cyklu w Otwartej Kuchni, czyli pysznych historii. O tym, no właśnie, jakie opowieści snuć można wokół jedzenia, dlaczego jedzenie to jest doskonały opowieści bohater, czy to ogórki, czy to pomidor, dlaczego nazywany złotym jabłkiem, kto i dlaczego pokłócił się o bezę, kto wymyślił folię aluminiową i pierwszy zawinął w nią kanapkę. No to wszystko w wakacje będzie na antenie Radia Tok FM.
0: Kurczę, wiele się można dowiedzieć wychodząc od jedzenia. To też chyba się... zmieniło w ostatnich czasach ta opowieść o jedzeniu, że ono przestało być takie zjeść, napchać się i pójść dalej.
25: Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa tak naprawdę, że jedzenie trochę wraca do takiego dyskursu, do tego, że uczymy się na przykład historii, też ucząc się tego, co ludzie kiedyś jedli, w co się ubierali, w co się bawili, a nie tylko na przykład o historii wojskowości czy jakichś tam decyzji państwowych. I to jest taka bliższa ciało koszula, jak to mówią, i bliższa nam trochę historia. I instytucje szacowne coraz częściej też sięgają po tą historię zwykłą, codzienną, której jedzenie jest oczywiście ważnym elementem i tak no, różne muzea, różne wystawy powstają dotyczące właśnie albo tego, co się jadło, albo na czym się jedzenie przyrządzało, z jakich sprzętów się korzystało. Mam wrażenie, że coraz więcej też chcemy wiedzieć o tym, co nasi przodkowie na tym talerzu mieli, bo i dużo to nam mówi o nas samych.
0: Paulina Nawrocka. Dzięki wielkie. Otwarta Kuchnia w soboty między 12 a 13 jest 16:48. W TOK 360 zmieniamy temat. Będzie o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce, także tych poważniejszych, ale podkreślam możliwych, a nie pewnych. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem TOK 360. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, bo to są doniesienia Onetu, także The Telegraph, o tym, że Amerykanie mieli ostrzegać Polskę o tym, że także nasz kraj może być celem tych poważnych rosyjskich prowokacji, chociaż nie pełnoskalowej inwazji. Mowa jest m.in. o atakach na polską infrastrukturę krytyczną, czy też prowokacjach z użyciem grupy żołnierzy. Premier Donald Tusk mówi, że już wiele tygodni temu były takie ostrzeżenia i on je formułował. Takie zagrożenie prowokacjami jest realne. Słychać o tym z komunikatów służb wywiadowczych różnych innych krajów, a Polska przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na zmieniający się charakter wojny w Ukrainie, mogą być naprawdę krytyczne, szczególnie w państwach nadbałtyckich. Te obawy są odczuwalne, mówi Donald Tusk. Nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom od naszych sojuszników. No to może też od sojuszników popłynie niedługo dobra informacja, bo Reuters donosi, że państwa NATO na szczycie w Ankarze mogą potwierdzić żelazne przywiązanie do artykułu 5. To byłoby bardzo ważne w kontekście tych doniesień.
1: Oczywiście jest tak, jak pan wspomniał. Natomiast te ostrzeżenia przed tymi atakami hybrydowymi to nie jest oczywiście nic nowego. To nie są tylko ostrzeżenia, ale to jest pewna realność, z którą żyjemy od wielu lat. Pamiętajmy, co się dzieje wzdłuż wschodniej granicy Polski z Białorusią. To jest taki typowy przykład działań niewojskowych, ale jednak hybrydowych. I w związku z tym Polska, tak jak i inne kraje, które mają granicę wspólną z Rosją, szykują się do takich działań i tego typu działania są zdecydowanie częścią tego myślenia strategicznego decydentów politycznych, tak w Polsce, jak w krajach bałtyckich, również w tych nowych państwach członkowskich NATO, takich jak Finlandia czy Szwecja.
0: Zastanawiam się, czy Rosja nie ma tutaj taktyki przesuwania granic, że te działania hybrydowe postępują, są coraz dalej idące i w związku z tym NATO ma pewien problem z odpowiedzią na nie, bo nie wiadomo, gdzie jest ta czerwona linia.
1: Oczywiście te kwestia tych czerwonych linii, tak rosyjskich, jak i tych, które wyznacza NATO, to jest coś, co można określić takim dobrym angielskim terminem moving target. No, pamiętajmy, jak się wojna w Ukrainie zaczęła, to niemieckie władze zaoferowały 5000 hełmów. Teraz Ukraina jest wyposażona w najnowocześniejsze systemy obrony przeciwlotniczej, jakie są dostępne w krajach zachodnich i to jest taka dobra ilustracja tego, że te granice się przesuwają. I to działa tak samo w drugą stronę. Na początku wojny w Ukrainie były obawy, że Rosja może podjąć jakieś działania. Teraz wiemy już, że takie działania były podejmowane. Spójrzmy na przykład na tą sprawę z tym pożarem na Mariwilskiej, który uchodzi za taki czołowy przykład tych działań hybrydowych ze strony rosyjskiej. Też w tym roku, miesiąc temu, Defense 24 opublikowało dosyć obszerny raport na temat tych działań rosyjskich hybrydowych w Polsce. No i tam znajduje się cały szereg udowodnionych działań rosyjskich związanych pośrednio z wojną w Ukrainie, ale w których obecność rosyjska czy działania rosyjskie są poza wszelką wątpliwością obecne.
0: To nie jest tak, że niedługo może przyjść moment na postawienie granicy, przesuwaniu granic, że tak powiem, że nie chodzi o przekroczenie tej czerwonej linii, która będzie oznaczała jakąś ogromną eskalację, ale jakiś sygnał, że no, drony to już była przesada, więc nie róbcie następnego kroku.
1: W krajach natowskich cały czas toczy się dyskusja na temat tego, czy NATO jako takie nie powinno podjąć też podobnych działań ofensywnych wobec Rosji. No, nie bez kozery, na przykład Wołodymyr Zełenski określa ataki na zakłady przetwórcze ropy naftowej w Rosji jako te sankcje, czy te działania, które najbardziej wpływają na zachowanie Rosji, bo widzimy teraz, że 53 regionów rosyjskich boryka się z niedoborami paliwa i to jest coś, co staje się bardzo widocznym skutkiem tej wojny w Ukrainie dla dużej części społeczeństwa rosyjskiego, jak w momencie, kiedy Rosjanie muszą stać w kolejkach po kilkanaście godzin, żeby kupić 20 albo 40 litrów paliwa, no to jest coś, co działa nie tylko na wyobraźnię, ale też na postawy wobec wojny. W związku z tym, w jaki sposób NATO może wysłać sygnał do Rosji, że te działania muszą się zatrzymać, bo konsekwencją może być podjęcie działań bardziej ofensywnych ze strony Zachodu wobec Rosji w tej przestrzeni hybrydowej. To też jest takim czymś, co trzeba uwzględnić w tych kalkulacjach strategicznych.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK 360. Onet, z Onetem też The Telegraph informują, że także Polska może być celem poważnych bardzo prowokacji rosyjskich. Polska infrastruktura krytyczna mogłaby zostać zaatakowana rakietami i dronami, aż rosyjscy żołnierze mogliby przekroczyć granicę z terytorium NATO. Jednocześnie w przyszłym tygodniu szczyt NATO w Ankarze, więc no, z pewnością wiele będą mieli do porozmawiania przywódcy NATO, ale z zatwierdzonej przez ambasadorów deklaracji końcowej, do której dotarła agencja Reutera, wynika, że liderzy państw NATO potwierdzą w Ankarze żelazne zobowiązanie do wzajemnej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 16.56. Maciej Kluczka wrócił, bo opowiadałeś w TOK 360 o reakcjach rządu, jakie mogą nastąpić na aferę w Szpitalu Południowym i sytuację w ochronie zdrowia. Porozwijasz te wątki z różnych stron w wywiadzie politycznym.
2: Tak, zgadza się. Zresztą właśnie kończymy posiedzenie Sejmu trzydniowe, które zaczęło się w środę, ale mimo, że były tam ważne tematy, jakby chociażby przyjęcie projektu ustawy w sprawie zakazu używania smartfonów w szkołach od 1 września, gorący temat swego czasu, albo chociażby ustawę o zakazie propagowania banderyzmu w Polsce, to jest projekt prezydencki, zaczęły się prace sejmowe, to było posiedzenie Sejmu na tyle inne, że jednak te tematy spoza wiejskiej zdominowały dyskusję przywiejskiej. No i tak troszkę też będzie w wywiadzie politycznym, ale oczywiście przyjrzymy się temu, co się działo w Sejmie, ale też zapytamy, kiedy w końcu zacznie się coś dziać w Krakowie, a myślę o kampanii prezydenckiej, która na razie nie została rozpoczęta, bo nie została ogłoszona data wyborów prezydenckich. Dlaczego tak się dzieje? To będzie pytanie do pierwszego gościa wywiadu, a będzie nim posłanka i kandydatka, posłanka Lewicy i kandydatka tej partii na prezydentkę Krakowa, Daria Gosek-Popiołek.
0: Maciej Kluczka i wywiad polityczny już za chwilę w TOK 360 po godzinie 18. Ja jeszcze z trochę innej strony podejdę do spraw ochrony zdrowia, bo mnie zastanawia, czy w Szpitalu Południowym, w tym jednym szpitalu, skupiły się wszystkie patologie systemu, a nawet więcej, czy może takich szpitali południowych w Polsce jest więcej. O tym po godzinie 18. Ja dam o zgodę usłyszenia. Zostawiam Państwa w najlepszych rękach Macieja Kluczki.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy Państwa na program Wspólna Sobota, a w nim zapytamy o plażowe savoir-vivre. To przecież czas, gdy na plaży dzieje się sporo i ludzie rozbijają parawany.
7: Zastanowimy się też, na czym polega fenomen filmów Stevena Spielberga.
6: No i zapytamy, czy jeździcie Państwo specjalnie do różnych miast, żeby oglądać graffiti.
7: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
6: i Przemysław Pozowski.
21: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą

0: Czwarte. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
2: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
2: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minuta po 17:00. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Donald Tusk grozi dymisjami w ochronie zdrowia. Szef rządu stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji w sprawie poprawy systemu, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
14: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał.
13: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Dzisiaj dwie wiceprezydentki stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. 49-latek, który groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu, usłyszał zarzuty i został objęty nadzorem policyjnym. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W takim stanie wtargnął do jednego z pomieszczeń urzędu, gdzie w pewnej chwili wyciągnął nóż, którym zaczął grozić pracownikom. Rzadki egzemplarz deklaracji niepodległości USA z 1776 roku odnaleziono w Londynie. Od XVIII wieku dokument zbierał kurz na półkach w archiwach, opisany w katalogu jako kolejny dokument. Dopiero w tym roku wolontariusz Michael Scher przyjrzał mu się bliżej i odkrył historyczny skarb. W rozmowie z BBC opowiadał, że poczuł motylki w brzuchu, gdy tylko zorientował się, co właśnie odnalazł. To jeden z 11 zachowanych do dziś egzemplarzy wczesnej partii deklaracji. Został on sporządzony kilka dni po przyjęciu deklaracji w Filadelfii. Dzisiaj mocno wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości kraju, do najwyżej 23 na południowym zachodzie.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Maciej Kluczka, zapraszam na wywiad polityczny TOG FM. Zapraszamy też do odsłuchania lub obejrzenia najnowszego podcastu politycznego. Dzieje się. W tytule możemy zobaczyć takie zdanie. W takich wypadkach jestem radykałem. O co dokładnie chodzi? Oczywiście też o sytuacji w Warszawie jest w tym podcaście. Polecamy. No i polecamy pierwszą rozmowę wywiadu. Gościem jest Daria Gosek-Popiołek, lewica, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Zaraz do Krakowa się przeniesiemy, ale zostańmy przy Warszawie i posłuchajmy na początku króciutkiej wypowiedzi, fragmentu wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta stolicy.
17: Kryzys musi spowodować refleksję, a refleksja musi skłaniać do przyjęcia rozwiązań radykalnych. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
15: Czy takie zdanie posłankę Darię Gosek-Popiołek z Lewicy. Cieszy. Taka zapowiedź.
16: Oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, czy nie jest to za późno? Na ile to przełoży się na inne działania, jeżeli chodzi o kwestie systemu ochrony zdrowia, nie tylko w Warszawie? Na ile to poprawi standardy zarządzania, czy to szpitalami, czy innymi miejskimi spółkami w Warszawie? Bo przypomnę, że od wybuchu tej afery minęło już 2 tygodnie, panie redaktorze, tak mi się wydaje, może nawet troszkę,
15: może nawet trochę więcej.
16: Wcześniej nikt nie dostrzegał żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego szpitala, więc no jest to jakiś rodzaj refleksji, pytanie, czy nie za późno i pytanie, na ile ona będzie nie tylko i wyłącznie zwolnieniem dwóch wiceprezydent, ale będzie również wiązało się z jakąś większą zmianą, nie tylko w Warszawie. Bo rzeczywiście w Szpitalu Południowym, trochę jak w soczewce, skupia się bardzo wiele problemów związanych z funkcjonowaniem całego chyba systemu ochrony zdrowia w Polsce.
15: Ale generalnie ta zasada, albo legitymacja partyjna, albo praca w spółce, czy to miejskiej, czy spółce Skarbu Państwa, bo potem tę zasadę też podjął premier na konferencji prasowej godzinę później, więc to wspólny przekaz obu panów. Jest okej, według pani powinna zacząć obowiązywać, bo tak. Będzie dotyczyć, ja tylko podpowiem pani, także Lewicy.
16: Tak, ja uważam, że tak. Ja uważam, że powinniśmy dążyć do tych standardów. Pytanie jest, czy nie jest to moment na pochylenie się nad już chyba dłużej leżącą propozycją Polski 2050, na dyskusją na temat tego, jak powinny funkcjonować spółki miejskie czy inne instytucje, jak tutaj z jednej strony zapewnić pewną transparentność i wprowadzić dobre metody zarządcze, przy czym, żeby nie było też wątpliwości. Czasami, czy to dyrektorzy, czy to spółki nadzorcze nie są polityczne, w tym sensie nie są członkami partii politycznych, ale nie zapewniają odpowiednich standardów. My teraz w Krakowie dzisiaj opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli o dyrektorze w Operze Krakowskiej. Efektem tego raportu będzie skierowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosków do CBA i do prokuratury, więc tutaj my w ogóle mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o standardy zarządcze, nadzorcze w przestrzeni, w instytucjach publicznych.
15: Czy te dymisje, do których doszło dzisiaj, według pani powinny już zakończyć decyzje personalne Rafała Trzaskowskiego? Dwie wiceprezydentki, one piszą w oświadczeniach, nie poczuwamy się do winy, ale do odpowiedzialności politycznej.
16: Bardzo trudno jest mi to określić, dlatego też, że nie jestem z Warszawy i też nie znam tego, bardzo konkretnie tej sytuacji. Nie wiem, na ile nie powinno to również dotyczyć nie tylko rady nadzorczej, która funkcjonowała w szpitalu, ale po prostu także władz szpitala, no bo ktoś wystawiał faktury za czas pracy, w trakcie którego tej osoby nie było na dyżurze. Więc tutaj mamy do czynienia z dosyć dużą, z potężnymi nieprawidłowościami. Więc to też zostawiam warszawskim radnym i mam nadzieję, że też tutaj będą podejmowane jakieś czynności kontrolne.
15: Czy w Krakowie, gdyby ta pani została prezydentką tego miasta, w żadnej spółce skarbu miejskiej nie zatrudniłaby pani polityka, polityczkę Lewicy, nawet gdyby miała wysokie kompetencje w danej sferze działalności miasta?
16: Tak. Tak, to znaczy ja uważam, że tutaj powinny przesądzać ewentualnie konkursy. Powinniśmy rozmawiać przede wszystkim o kompetencjach i będę do tego właśnie, to będzie standard, który będę chciała realizować.
15: Kiedy kampania się rozpocznie? Oczywiście premier wyznacza datę wyborów. Referendum okazało się ważne, to już wiemy. Według niektórych prawników już wtedy można by wyznaczyć termin wyborów, tych przyspieszonych, a więc ruszyłaby oficjalna, formalna kampania prezydencka, wyborcza, ale według niektórych do czasu rozpatrzenia protestów wyborczych trzeba poczekać z tym wyznaczeniem terminu.
16: To prawda, zostały zgłoszone 3 protesty wyborcze, 2 zostały oddalone jako te zgłoszone po czasie. 1 dotyczący naruszeń w ciszy wyborczej przeszedł już przez pierwszą instancję. Sąd orzekł, że naruszenia ciszy wyborczej, do których dochodziło, nie miały wpływu na przebieg i wynik referendum. Czekamy na informacje, czy osoby, które te protesty zgłosiły, będą się od tego wyroku odwoływać.
15: Bo niektórzy prognozują, że właśnie jeśli by były jeszcze odwoływania, to ten termin wyborów, początkowo mówiło się o sierpniu, teraz o połowie września, może się nawet na późną jesień przesunąć.
16: To prawda, pojawiają się takie głosy. Ja mam nadzieję, że jednak w obliczu tego, że sąd jednoznacznie wypowiedział się na temat ważności wyborów, tutaj już nie będzie odwołań, dlatego że za nami jest naprawdę długa, trudna, brutalna kampania okołoreferendalna. My potrzebujemy teraz odciąć się od tej dyskusji i zacząć myśleć o przyszłości. Mamy komisarza, pana prezydenta Kracika, który, no, według mnie, ale nie tylko według mnie, znacznie przekracza swój mandat. To znaczy, on nie tylko administruje miastem, ale on podejmuje kluczowe decyzje.
15: Na przykład? Na przykład
16: rezygnuje z przebudowy jednej z ulic w Krakowie, tracąc 80 milionów złotych. To nie są tylko i wyłącznie decyzje administracyjne. To są decyzje, które mają wpływ na wszystko w Krakowie. Ja uważam, że nie ma do tego mandatu.
15: To jest mandatu. Może próba obniżenia tej dziury budżetowej miejskiej.
16: Nie, dlatego że to były środki, które były zagwarantowane ze środków europejskich. To jest po prostu, wydaje mi się, że chęć wejścia w nie swoje buty. To nie powinno się wydarzyć.
15: Czyli ten okres przejściowy powinien być jak najkrótszy.
16: Jak najkrótszy, zdecydowanie. Zwłaszcza, że ja przypomnę też, że prezydent będzie musiał przygotować nowy budżet, będzie musiał wprowadzić zmiany co najmniej w kilku obszarach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Krakowa, więc tego czasu robi się naprawdę bardzo mało i działa to na niekorzyść mieszkańców, ta niepewność.
15: To Koalicja Obywatelska, konkretnie premier Donald Tusk, przeciąga tę decyzję, żeby może wyjść z tego kryzysu wokół Szpitala Południowego, dokonać może rekonstrukcji rządu, jak niektórzy dziennikarze wieszczą, i wtedy dopiero wyznaczyć termin? Pytanie tylko, czy Kraków i krakowianie, myśląc o wyborze nowego prezydenta, będą się odnosić do tego, co się dzieje chociażby właśnie w Szpitalu Południowym w Warszawie.
16: Ten protest został złożony zanim wybuchła sprawa wokół Szpitala Południowego. Też na pewno to, jak prezentowane są te wybory, ta kampania w Krakowie jako pewnego rodzaju próba sił przed 2027 rokiem, nie działają na korzyść mieszkańców Krakowa, bo w tych wyborach nie chodzi o próbę przed 2027 rokiem, tylko chodzi o wysokie ceny biletów komunikacji miejskiej, chodzi o mieszkania, chodzi o zieleń, chodzi o to, czy będzie nowa linia tramwajowa między Cichym Kącikiem a Azorami. No, to są sprawy, które nie interesują warszawiaków czy poznaniaków, ale bardzo interesują nas, mieszkających w Krakowie.
15: Formalnej kampanii nie ma jeszcze, nie można więc zawiązać komitetu, nie można wydawać środków na kampanię, ale jakieś działania już są i prowadzą je różni kandydaci, ale także i pani. Kręci pani tak zwane rolki w internecie. Ja rozumiem, że to pewnie nie kosztuje milionów, ani nawet tysięcy, ale czy już jakieś przedsięwzięcia finansowe zostały podjęte przez panią w sprawie kampanii?
16: Nie, to znaczy ja informuję o swoich działaniach, które zawsze podejmowałam.
15: Okay. Ale to kręci ktoś z biura? Ktoś to wrzuca odpowiedzialny za media społecznościowe, który dostaje wynagrodzenie z biura poselskiego?
16: Nie, to robią w ramach mojej współpracy osoby, które są moimi, nie wiem, znajomymi. Okay. Po prostu.
15: Czyli wolontaryjnie.
16: Wolontaryjnie, tak. Mhm. Tak zdecydowanie na tym się skupiamy, bo też i to możemy zrobić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że trudno czasami oddzielić te sfery funkcjonowania. To znaczy, jako posłanka podejmuję interwencje i o nich informuję, i to robiłam rok temu, i robiłam to 2 lata temu, i robiłam to 5 lat temu. Więc jest to też taki moment, w którym staram się pokazywać, jak zarządzałabym miastem, wskazywać na miejsca, które wymagają mojej interwencji i to podejmować.
15: Ale jednocześnie trzeba być czujnym, żeby nie złamać prawa. Bo to jest
16: to
15: ta
16: prawda,
15: próżnia prekampanii tak zwanej.
16: Samo, tak? Ale tak samo, panie redaktorze, jest w czasie kampanii wyborczej. Mm-hmm. Przecież wszyscy, którzy startujemy w kampanii, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że trzeba pilnować limitu wydatków, że trzeba uważać na kwestie związane z prawami autorskimi, wykorzystywaniem materiałów. I ja szczerze mówiąc wolałabym, żeby ta kampania już formalnie trwała, dlatego że jest to po prostu ustalony rytm pracy i wiemy, co i jak robić.
15: Czy według pani Łukasz Gibała wystartuje w końcu?
16: Oczywiście, że tak.
15: To jest pewne, tak? Ale po już ogłoszeniu terminu na to czeka?
16: O to należałoby pytać Łukasza Gibałę, natomiast bez wątpienia wystartuje w tych wyborach.
15: Dla pani najbardziej wymagającym przeciwnikiem w tym wyścigu będzie właśnie on, czy Monika Piątkowska?
16: Myślę, że zdecydowanie będzie to Łukasz Gibała, aczkolwiek są to trudne wybory. Będą to wybory, w których, mam nadzieję, będziemy przede wszystkim mówić o naszej wizji Krakowa i rozwiązaniach. Chociaż biorąc pod uwagę, jak wyglądała kampania kołoreferendalna, obawiam się, że brudnej polityki, brudnych zagrywek PR-owskich niestety będzie dużo.
15: To kończąc temat Krakowa, ale przenosząc też ten temat na poziom ogólnokrajowej dyskusji o transkrypcji małżeństw jednopłciowych, pani ostatnio poinformowała nawet dzisiaj, że zgłosiła się do pani para, która zawarła związek za granicą i Urząd Miejski w Krakowie takiej transkrypcji nie chce dokonać, tak?
16: Tak, twierdzą, że muszą się wstrzymać w oczekiwaniu na wejście w życie rozporządzenia, które przygotował pan minister Gawkowski. Natomiast nie jest to prawda, dlatego że w Warszawie już teraz bez czekania na moment, w którym to rozporządzenie będzie obowiązywać, urząd dokonuje transkrypcji, bo to nie jest tylko i wyłącznie fakt symboliczny. To znaczy, dzięki transkrypcjom na przykład te pary mogą legitymować się przed ZUS-em i otrzymywać określone przywileje. Wobec tego to nie jest kwestia tego, że ktoś może czekać miesiąc. Czasami po prostu musi to zrobić tu i teraz.
15: Czyli tu akurat komisarz Kracik powinien wkroczyć, tak? I zarządzić pewne działania Urzędu Stanu Cywilnego.
16: Zdecydowanie, zwłaszcza, że i pan prezydent Miszalski jeszcze w maju przed odwołaniem, ale również pełnomocniczka prezydenta do spraw równości wskazywali, że urząd nie będzie czekać na rozporządzenie, a zacznie dokonywać tych aktów i zrobił to raz w wyjątkowo sytuacji, czyli skoro dało się raz, da się za każdym razem, kiedy tego oczekują osoby.
15: A na podpis prezydenta, na decyzję prezydenta czeka ustawa o statusie osoby najbliższej. Ostatnio, dwa dni temu była w tej sprawie u prezydenta posłanka Pasławska z PSL-u i szef klubu PSL-u, czyli Krzysztof Paszyk, ale nie było tam polityków lewicy. Ja się troszkę zdziwiłem, tak jakby państwo już tak położyli krzyżyk na tej ustawie?
16: Nie? Absolutnie nie. Absolutnie o nią walczymy. Przekonujemy do niej różne środowiska. To było spotkanie, które, jak rozumiem, po prostu zorganizowała pani posłanka Pasławska, która zresztą jest jedną z osób, które uczestniczyły w procesie pisania tej ustawy.
15: Tutaj ale też... Katarzyny Kotuli nie było obok i nie było w Pałacu Prezydenckim, żeby ta ustawa nie kojarzyła się lewicowo prezydentowi? To jest
16: pytanie... Panie redaktorze, to jest pytanie do tego, do osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu, w jakim ono trybie zostało zwołane i kto na nie został zaproszony. Ja nie byłam jego organizatorką. Okay. Jak rozumiem, była to kancelaria prezydenta.
15: Okej, tak. Tylko, że widzę działaniach w Sejmie i aktywności poselskiej w Sejmie, że częściej ostatnio o tej ustawie mówi klub PSL-u niż klub Lewicy.
16: Wydaje mi się, że jest to jakaś tutaj próba budowania publicystycznej tezy, którą ja, panie redaktorze, nie wejdę.
15: Ale na bazie moich obserwacji codziennych.
16: Ale chcę zwrócić uwagę na to, że na przykład ZUS już jasno wyraził swoje stanowisko, jeżeli chodzi o uznawanie małżeństw i o konsekwencje transkrypcji, więc Lewica też walczy o to, żeby jak najwięcej praw miały pary jednopłciowe.
15: Mówiła Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy i kandydatka w wyborach prezydenckich w Krakowie, których terminu jeszcze nie znamy. Dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo.
15: Za chwilę informacje, po nich Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
18: Autopromocja.
19: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa. Dość tak niskopolową, powiedzmy.
20: Ozesrozę.
19: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
21: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
23: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
22: Co piątek o 17.
21: Dzieje się.
18: Autopromocja.
11: Reklama.
24: Nadciąga rewolucja.
0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Barbara, łatwa kasa?
24: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
24: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
25: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
26: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
25: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
27: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: O relacjach polsko-ukraińskich rozmawiali dzisiaj w Warszawie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
1: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
0: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską. W rozmowie z Sikorskim zaproponowałem kroki antykryzysowe, oświadczył z kolei Andrzej Sybicha. Pakiet obejmuje zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków z czasów II wojny światowej, którzy uczestniczyli w polsko-ukraińskim kongresie historyków w maju, oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu, napisał Sybicha w serwisie X. 15,5 miliona pracujących Polaków jest zatrudnionych w ponad 440 zawodach, podlicza Główny Urząd Statystyczny. Cztery zawody są w Polsce najpopularniejsze, mówi współautorka badania Emilia Murawska z GUS-u.
2: Tu mówimy o zawodach takich jak sprzedawcy sklepowi, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy czy nauczyciele szkół podstawowych. To jest taki fundament naszego rynku pracy w Polsce, ponieważ te osoby stanowią ponad 13%.
0: Jednocześnie aż 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych rozwojem sztucznej inteligencji.
2: Te kobiety stanowią ponad 77% pracujących w tych zawodach. To mamy głównie edytorów tekstu, pracowników biurowych, sekretarki. I też to nie są starsze osoby, natomiast średnia wieku wynosi 40 lat.
0: Najstarszymi grupami zawodowymi są w Polsce medycy. Lekarze i pielęgniarki mają przeciętnie ponad 50 lat. Najmłodszymi są pracownicy fast foodów, sportowcy, kelnerzy, modelki i stewardzi. Średnio to 30-latkowie. Jutro na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości kraju, do 23 na południowym zachodzie. Miejscami może pokropić, a na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Dzisiaj wiatr pomaga, bo w całej Polsce oddycha się dobrej jakości powietrzem. Mapa smogowa świeci na zielono, a najlepiej jest na Pomorzu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Jeszcze rano wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska w rozmowie z Wirtualną Polską powiedziała: nie składam dymisji. O 11 Rafał Trzaskowski poinformował nas wszystkich, że przyjął dymisję właśnie tej pani wiceprezydent, ale też drugiej, Aldony Machnowskiej-Góry. Burzliwie musiało być dzisiaj w Warszawie i gorąco w ratuszu.
5: Wydaje mi się, że to stwierdzenie księdza Twardowskiego jest niezwykle uniwersalne, żeby śpieszyć się kochać. Już trawestując to stwierdzenie, różne osoby, bo mogą szybko odchodzić ze stanowisk.
4: Chociaż pani Kaznowska długo wiceprezydentką była, ale widać kryzys, bo takiego słowa użył Rafał Trzaskowski, kryzys wokół Szpitala Południowego był już tak nabrzmiałą sprawą, że tylko ta dymisja mogła ewentualnie spróbować przeciąć tę sytuację, tak?
5: Wydaje mi się, że tak. To pokazuje też determinację Rafała Trzaskowskiego w wyjaśnianiu i w naprawie tej sytuacji. Nie brał bezpośredniej odpowiedzialności za, wbrew temu, co niektórzy chcieliby politycznie widzieć, za ten odcinek zarządzania miastem. Mam na myśli tutaj bieżący nadzór, bo wiadomo, że prezydent na końcu jest szefem wszystkich instytucji, ale w tak dużym organizmie jak Warszawa ważne jest to, żeby współpracownicy w pełni brali odpowiedzialność za dziedziny życia, którymi zarządzają. I tutaj ta determinacja wygląda, powiedziałbym, bardzo obficie prezydenta Trzaskowskiego. Zmiana zarządu całego szpitala na dzisiaj dymisję prezydentek i to jest, wydaje mi się, już finał tej sprawy.
4: Ale w niektórych komentarzach,
5: jeżeli chodzi o rozliczenia polityczne,
4: pojawiło się pytanie, dlaczego też Tomasz Męcina nie został zdymisjonowany, któremu bezpośrednio podlegał szpital, i niektóre odpowiedzi wskazują dlatego, że to kolega Rafała Trzaskowskiego ze szkolnej ławki.
5: Chyba nie ma w tej sytuacji tutaj tego typu kryterium, a na pewno nie ma, dlatego że akurat panie prezydentki były bliskimi współpracownikami

0: prezydenta Trzaskowskiego, a jednak poziom tej odpowiedzialności bardzo głęboko sięgnął.
1: Mm-hmm. Ale czy ta sytuacja wzmacnia teraz chociaż nieco Rafała Trzaskowskiego, czyli jednak jego pozycja jest teraz słaba także w partii? Jak pan na to patrzy? Bo niektórzy mówią, że to jest nawet większy kryzys niż po przegranych wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, bo wtedy to była walka po prostu, a tutaj jest afera może i finansowa związana z, oczywiście oceni to prokuratura, z pieniędzmi za nieodbyte dyżury przez lekarza, ewentualne wpływy polityczne, że to może być trudniejsze dla wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
0: To są nieporównywalne zjawiska. Wybory prezydenckie to jest przedsięwzięcie ogólnokrajowe. Przypomnę, że Rafał Trzaskowski zdobył ponad 10 milionów głosów. Gdyby tak spojrzeć na koleżanki i kolegów w mojej partii, to nie ma drugiej takiej osoby, która cieszyłaby się tak szerokim poparciem naszych obywateli. Oczywiście te wybory nie skończyły się zwycięstwem, co jest trudne dla nas, a szczerze powiedziawszy, doskwiera nam
1: każdego dnia
0: nieomalże, jeżeli chodzi o sposób uprawiania polityki przez Karola Nawrockiego. Sam jako parlamentarzysta wiem, co mówię. Niemniej jednak Rafał Trzaskowski to jest ktoś, kto zbudował bardzo szerokie poparcie. Tutaj zamieszanie związane ze Szpitalem Południowym ma charakter samorządowy, lokalny. Trochę inaczej z tego kryzysu musi miasto czy prezydent wychodzić. Często też takiego trochę wizerunkowego, bo jestem przekonany, że bardzo szybko uda się naprawić wszystkie te miejsca, które szwankowały wokół tego szpitala, natomiast trochę trudniej odbudowuje się wizerunek, wrażenie, no bo to jest świat emocji, świat polityki, świat konfliktu.
1: Najważniejsze też, żeby Szpital Południowy mógł odbudować swój wizerunek, bo to, jak podkreślają fachowcy, też bardzo dobrze przygotowany pod względem sprzętu, ale także lekarzy szpital, no i dobrze, żeby nie miał takiej łatki miejsca, w którym źle się dzieje, ale oczywiście to pewnie kwestia czasu też, ale...
0: I właśnie... też myślę, już stawiając kropkę, że te twarde decyzje Rafała Trzaskowskiego to też jest wzięcie odpowiedzialności za wizerunek tego szpitala. Też takie radykalne odcięcie wszystkich wątpliwości, tak żeby zadbać o pacjentów, o to, co jest najważniejsze.
1: Ale jak powiedział też dzisiaj prezydent stolicy, z kryzysu mogą wyjść też dobre zmiany i pytanie, czy faktycznie one będą realne, czyli albo legitymacja partyjna, albo zasiadanie w spółkach miejskich lub spółkach Skarbu Państwa. Prezydent oczywiście mówił o spółkach miejskich, ale potem Donald Tusk rozszerzył to też, że chciałby, żeby w spółkach Skarbu Państwa tak to było. Faktycznie tak będzie? Bo sobie myślę, czy czasami nie będzie tak, że ktoś będzie oddawać legitymację partyjną, wtedy może w konkursie wygra miejsce w spółce miejskiej lub w spółce Skarbu Państwa, a gdy przestanie być w tej spółce, to znowu wróci do partii. To będzie takie troszeczkę pudrowanie rzeczywistości. Czy pan liczy na realną zmianę?
0: No bez przesady. To będzie bardzo łatwo wykryć, jeżeli ktoś deklaruje tego typu rozwiązania. To deklaruje je na serio i je będzie bardzo łatwo zweryfikować. Nie da się jakichś pozorów zachowywać w tej materii. Trochę tak też było z tym niefortunnym lekarzem młodym, który narobił nam problemów wizerunkowych. On angażował się w działalność polityczną i ona owocowała tym, że był w dzielnicy radnym, że chodził na zebrania. Tego się nie da połączyć. Znaczy, jak ktoś zostawi działalność polityczną, no to ją zostawi, no bo co, będzie przebierał się i chodził gdzieś na jakieś zebrania albo wspierał jakąś organizację
1: tak,
0: polityczną.
1: Chociaż zawsze jakieś związki nieformalne mogą być, ale oczywiście od tego też są media, żeby ewentualnie coś takiego...
0: Ja chcę tylko, panie redaktorze, w tym momencie jednak twardo powiedzieć, że to nas radykalnie odróżnia od naszych poprzedników. Czy to się komuś podoba, czy nie. Być może to, o czym teraz mówię, wydaje się już nudne i rytualne, ale taka jest prawda. Nasi poprzednicy, jak mieli jakiekolwiek problemy, to albo zamiatali sprawę pod dywan, albo awansowali bardzo wielu ludzi. No na przykład, nie wiem, no dzisiaj biega po mediach i udaje takiego rycerza uczciwości, genialności. Były wiceminister zdrowia, który bezpośrednio współodpowiadał za zakup respiratorów i to zakup w sposób kompletnie aferalny.
1: Dlaczego prokuratura
0: tak się zdarzyło, że Jarosław Kaczyński chwilę po zmianach w resorcie zdrowia poczekał i rzeczonego jegomościa powołał do Rady Ministrów. Nawet nie na kogoś, kto tam się gdzieś kręci i pomaga, tylko był członkiem Rady Ministrów. I to jest kompletna różnica. Jeżeli my mamy wątpliwości, jeżeli są jakieś problemy, to kompletnie inaczej rozliczamy sprawy.
1: O innym członku Rady Ministrów, obecnej Rady Ministrów, przed Jolantą, Joanną Sobierańską, Jolantą, przepraszam, Sobierańską-Grędą, teraz pracę od świtu do nocy, bo na wtorek wyznaczył premier, pani minister, deadline, termin na przygotowanie zmian, przede wszystkim polegających na tym, by nie dochodziło już do próby omijania kolejek, ale także wyeliminowanie problemu horrendalnie wysokich zarobków lekarzy. Zarobki mają być godne, ale nie niszczące budżety szpitali. We wtorek poznamy te proponowane zmiany?
0: No, termin krótki, a zapowiedź premiera jednoznaczna, więc...
1: Czyli w środę decyzja, czy pani minister zostaje w rządzie, czy z rządem się żegna.
0: No, tak dzisiaj to opisał premier, więc inaczej być nie może.
1: A faktycznie może się Koalicja Obywatelska i cała koalicja zgodzić na przykład stawki godzinowe lekarzy maksymalne? To byłoby coś, co mogłoby pozwolić ukrócić zarobki rzędu milion, półtora miliona miesięcznie lekarzy?
0: My musimy racjonalizować system w taki sposób, aby on oczywiście nie ucierpiał, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, mówiąc językiem potocznym. To, co jest ważne, to dużo lepszy nadzór NFZ-u i ministerstwa, no bo co by nie mówić, NFZ bezpośrednio ministerstwu podlega, no to jest ramię zbrojne Ministerstwa Zdrowia. Bezpośredni nadzór i systemowe rozwiązania, takie, które pozwolą monitorować lepiej pracę lekarza. Choć dzisiaj NFZ częściowo takie instrumenty posiada, ale one nie mają charakteru systemowego, czy nie są systemowo wpisane w działalność NFZ-u. Zatem warto to zrobić, bo jeżeli w pierwszej kolejności wyeliminujemy te sytuacje, w których doba ma 36 godzin, a nie 24, albo wyeliminujemy system bilokacji, czy pracy równolegle, co jest fizycznie niemożliwe w dwóch miejscach, to już ten system ulepszymy. Nas czeka bardzo wiele rozwiązań, to są przykładowe rozwiązania, które muszą nam pomóc, ale dzisiaj też premier mówił o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, żeby scentralizować rejestrację i w ten sposób ukrócić takie wpychanie się w kolejkę, czy korzystanie, i to dotyczy całej Polski, bo to dzisiaj oczywiście najsmaczniejsi są politycy, którzy w taki sposób działają, czy osoby powiązane z politykami, czy z samorządem.
1: Ale na końcu najważniejszy jest pacjent.
0: Pacjent jest najważniejszy i my mamy mnóstwo takich przykładów.
1: Hipotetycznie, jeśli we wtorek pani minister nie przekona do swoich, albo nie przedstawi wystarczających rozwiązań premierowi, to resort znowu powinien wrócić w ręce polityka, no bo pani minister politykiem z krwi i kości nie jest.
0: Myślę, że warto poczekać cierpliwie do tej umownej środy, a po środę będziemy mogli dywagować nad przyszłością.
1: To polecamy. Także to GFM we wtorek, środa, ale także w każdy inny dzień tygodnia. Na koniec krótkie takie pytania dotyczące pomysłów rządu. Słyszę, że chyba rząd zaproponuje podniesienie drugiego progu podatkowego. Za tym pomysłem chodzi już od dawna Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Polska 2050, ale ostatnio Adam Szłapka w Polskim Radiu powiedział, że no, nam to też chodzi po głowie, czyli w końcu, tak?
0: No, nie ma tajemnicy, że my analizujemy, bo rosną na szczęście płace naszych rodaków i coraz więcej takich pracowitych osób jest na granicy progu albo trochę ponad ten próg.
1: Tak, i potem koniec roku łapią się za głowę.
0: I potem okazuje się,
1: bo
0: co jest istotą tej dyskusji, to, żeby praca się opłacała. Mhm. Czyli jeżeli statystycznie zobaczymy, że rośnie ta grupa, która jest na granicy progu albo ten próg przekracza i potem właśnie spotyka się z dosyć dużymi kosztami przy drobnym przekroczeniu tego progu, to potem się zastanawia, czy warto było jakieś godziny dodatkowe brać, czy warto było
1: ciężko
0: pracować.
1: Czyli słyszę, że ku temu koalicja zmierza.
0: to jest w naszym DNA, żeby tego typu sprawy rozwiązywać. Nie zawsze rzeczywistość finansowa na to pozwalała. Cały czas zbrojenia i multum innych wydatków musi pokazać nam, no, że tak powiem, trzykrotnie oglądać złotówkę.
1: I dosłownie króciutki komentarz do tej sytuacji, że po wizycie w gmachu MSZ-u i rozmowie z ministrem Sikorskim, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha nie zabrał głosu. To faktycznie dobrze może znaczyć, jak niektórzy mówią, że jeszcze jest coś do załatwienia, jeszcze rozmowy będą trwały i jak mówi minister Sikorski, dyplomacja lubi ciszę? Czy pan inaczej na to patrzy?
0: No nie, no jeżeli minister Sikorski, ja słyszałem tę wypowiedź, że dyplomacja lubi ciszę, nie tylko dyplomacja, ale dyplomacja też.
1: Pieniądze też.
0: To myślę, że jakiś poziom ustaleń zapadł i pewnie musi minister wrócić do prezydenta Zełenskiego i trochę na ten temat porozmawiać i niebawem o tych ustaleniach coś więcej będziemy wiedzieć. Strona ukraińska, to chcę na koniec podkreślić, musi dać z siebie maksa, dlatego że to ona jest przyczyną całego zamieszania, nie strona polska.
1: Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje, po nich Natalia Sawka.
2: Autopromocja.
3: Wiosną 2003 roku armia amerykańska na czele międzynarodowej koalicji podbija Irak, rządzony przez Saddama Husseina. W tym czasie w Bagdadzie jest jedynie dwóch polskich korespondentów.
4: Nie wszystko na ten temat mogę powiedzieć.
3: Janek Mikruta, korespondent wojenny, publicysta i dziennikarz Polsat News, będzie gościem państwa i moim w programie Pisarki i Pisarze. Sobota, godzina 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przekroczenie mandatu zarzuca pełniącemu obowiązki prezydenta Krakowa Stanisławowi Kracikowi. Kandydatka na prezydenta miasta Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Posłanka mówiła o tym w wywiadzie politycznym w TOK FM.
22: Na przykład rezygnuje z przebudowy jednej z ulic w Krakowie, tracąc 80 milionów złotych. To nie są tylko i wyłącznie decyzje administracyjne. To są decyzje, które mają wpływ na wszystko w Krakowie.
21: W wyborach na prezydenta Krakowa planują wystartować także Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Gibała. Premier nie wyznaczył jeszcze terminu głosowania. Iran przygotowuje się do pogrzebu najwyższego przywódcy. Hotele oferują 50% zniżki, szkoły, meczety i hale sportowe przygotowano na przyjęcie żałobników. Dziś w wielkim meczecie w Teheranie wystawiona została trumna z ciałem Alego Chameneiego, który zginął pod koniec lutego w zmasowanym ataku USA i Izraela, a jutro rozpocznie się trzydniowy hołd narodowy, na który przygotowują się mieszkańcy.
23: Sadzimy kwiaty i podlewamy krzewy w ramach przygotowań do ceremonii pożegnania naszego poległego przywódcy. Naszym obowiązkiem jest tu być. Mamy dług wdzięczności wobec naszego przywódcy. Każdy, kto może tu przybyć, powinien to zrobić.
21: Szacuje się, że w uroczystościach pogrzebowych weźmie udział od 15 milionów do 20 milionów ludzi. W co piątej skontrolowanej taksówce w Warszawie były nieprawidłowości, informuje ratusz. W pierwszej połowie roku służby przeprowadziły prawie 2000 kontroli. Ponad 150 kierowców naruszało przepisy prawa miejscowego, 74 osoby nie posiadały uprawnień do kierowania, a ponad 70 kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji taksówkarskiej. W wyniku kontroli zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie, 16 osób poszukiwanych przez służby, a 16 osobom zatrzymano prawo jazdy. Kilkunastu kierowców było pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Czy darmowe parkowanie w popularnym wakacyjnym kurorcie jest możliwe? Sopot udowadnia, że tak i zachęca turystów do korzystania z przygotowanego specjalnie dla nich ekoparkingu. To jeden ze sposobów miasta na uporanie się z korkami w centrum, mówi wiceprezydent Michał Banacki.
24: Zaproponowaliśmy, aby goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
21: Z parkingu do centrum i do plaży spacerem jest 15 minut. Można też podjechać elektrobusem. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu. Miejscami na północy może przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości kraju, do najwyżej 23 na południowym zachodzie.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Natalia Sawka, publicystka, jest gościem wywiadu politycznego TOK FM. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
1: Na początku krótko o Warszawie. Czy według ciebie to było na pewno umówione, że o 11 Rafał Trzaskowski, o 12 Donald Tusk? Rafał Trzaskowski skupił się oczywiście na spółkach miejskich, na dymisji dwóch wiceprezydentek, ale też o tym, że do końca lipca daje czas na wybór niektórym członkom partii, którzy zasiadają w radach nadzorczych takich spółek miejskich. Praca tam albo członkostwo w partii. Później Donald Tusk to podbija i mówi, chciałbym, żeby też wszystkie spółki Skarbu Państwa tak się zachowywały, więc rozumiem to zadanie dla ministra aktywów państwowych. No i jednocześnie wyznacza deadline ministrze zdrowia. Do wtorku ma przedstawić program, pakiet ustawowych zmian w służbie ochrony zdrowia. Jak ty to odczytujesz? Jest to jakaś próba wyjścia z tego kryzysu? Ale próba już udana, czy to dopiero początek długiej drogi?
0: No gotuje się, no bo ta afera już trwa bardzo długo. I Donald Tusk, jak i wszystkie osoby w partii widzą, że jest ona mocno rozgrywana, nie tylko przez przeciwników, ale też taki elektorat wyborczy, taki mocny, który głosuje za KO, może sobie pomyśleć, że kurczę, Szpital Południowy miał być wizytówką stołecznej Warszawy w ochronie zdrowia, a jednak dzieją się tam różne takie patologie, do których nie powinno dochodzić.
1: Chociażby sprawa tego prosektorium,
0: no właśnie,
1: w którym prowadzono też biznes po prostu, a nie można łączyć działalności prosektorium szpitalnego z działalnością zakładu pogrzebowego, a tam to się bardzo stykało.
0: Tak, jednocześnie za tą aferą ciągnie się też to, że no, ludzie widzą pewne takie obrazki. Obrazek 28-letniego lekarza, który był na SOR, ale nie był bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który zarabiał bardzo duże pieniądze. Już ta łatka złotego dziecka KO się też do niego przylepiła. Piła, więc...
1: Nawet się zaczęło mówić o Misiewiczu Koalicji Obywatelskiej.
0: No właśnie. Tak?
1: Tylko, no właśnie, teraz politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, Misiewicz bardzo długo pracował przy Antonim Macierewiczu. Zrobił wiele złego, jeśli chodzi o stosunki też MON-u z wojskowymi, a tutaj pozbyliśmy się człowieka od razu. Z partii przynajmniej, a szpital ze swojej placówki. No ale ludzie już chyba tak też nie analizują, przynajmniej nie wszyscy tak bardzo, co się z danym człowiekiem stało później. Ważne, że był i co zrobił.
0: Tak, bo Góra myślała, że być może to uda się przykleić do jednego człowieka, obrazka 28-letniego chłopaka lekarza, ale to się nie udało, bo zaczęły się pojawiać kolejne rzeczy. Ta afera związana z prosektorium, jakieś inne też kwestie i wydaje się, że nie tylko mieszkańców Warszawy, ale ludzi, którzy korzystają z ochrony zdrowia, którzy stoją, czekają w tych kolejkach na różne zabiegi, często też muszą rezygnować czasem z publicznej ochrony zdrowia na rzecz prywatnej ochrony zdrowia, wydając na to pieniądze. I okazuje się, że ta reforma systemu ochrony zdrowia powinna już wcześniej zostać w jakiś sposób zorganizowana właśnie wśród koalicjantów. Jednocześnie mówimy, że poleciała jedna głowa, ale poleciały też dwie głowy wiceprezydentek Warszawy, które były bardziej związane z polityką ratusza, a nie z Koalicją Obywatelską.
1: Tak, więc ta sprawa no, ma szersze kręgi niż tylko właśnie partyjne i wyłącznie szpitalne. Tam też jest, widać to w mediach społecznościowych, spór o to, czy akurat te panie wiceprezydent powinny spotkać się z dymisją, czy może inny wiceprezydent, który miał też nadzór nad tym szpitalem. No dobrze, ale pytanie teraz jeszcze o to, czy według ciebie przyszły tydzień może przynieść propozycje zmian, które będą i dla premiera, i dla wyborców przekonujące. Ma je przygotować ministra zdrowia. Premier stwierdził, że ma nadzieję, że nie zabraknie pani ministrze energii, determinacji. Ja wczoraj próbowałem zadać pani ministrze pytanie po jej wizycie w Sejmie i spotkaniu z klubem Koalicji Obywatelskiej. Niestety nie odpowiedziała na pytanie, ale powiedziała jedynie tyle, że ten pakiet zmian jest już praktycznie przygotowany, więc no, brzmiała tak, jakby zaraz miała coś położyć na stole.
0: Jest już przygotowany, no to dobrze to słyszeć, ale jednocześnie myśląc o tych reformach i o tych zmianach na stanowiskach, bo owszem, była konferencja premiera Tuska o tym deadline'ie dla minister zdrowia, ale też mówi się o tym, że być może będą różne przesunięcia w rządzie związane z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, czy z minister kultury. Ale z drugiej strony to też nie byłoby dobre, ponieważ Donald Tusk woli bardziej się skupić chyba na teraz, na tym, co dzieje się w jego partii, w koalicji, niż na tym, żeby się skupiać na koalicji rządzącej i jeszcze denerwować swoich koalicjantów tym, że ktoś miałby się odsunąć na bok i trzeba kogoś nowego
1: znaleźć. Za dużo problemów.
0: Za dużo problemów, no.
1: Ale chodzą takie słuchy i też widać już takie komentarze, analizy, chociażby Andrzej Bobiński w podcaście Na Słuch Polityki Insight mówił, że tak, z jednej strony odsuwające się jeszcze wybory krakowskie, to jest jedna kwestia, bo to premier wyznacza termin przyspieszonych wyborów, ale też próba może pokazania jakichś pomysłów z dziedziny ekonomiczno-gospodarczej, czyli ewentualnie propozycja podniesienia drugiego progu podatkowego, to był pomysł Polski 2050, może ewentualnie jakaś mała rekonstrukcja rządu, to byłaby próba na wyjście do przodu, żeby pokazać coś nowego i nieco zamknąć temat kryzysu.
0: Być może się uda, ale coraz więcej się mówi o tym, że była duża mobilizacja w społeczeństwie zarządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, którzy poszli do wyborów, zagłosowali za Koalicją Obywatelską oraz za innymi partiami, ale no nie sądzę, żeby teraz, jeśli ktoś da jakiś pomysł związany z progiem podatkowym czy z finansami, że to przykryje aferę związaną z ochroną zdrowia i ze szpitalami, bo jednak mówi się o tym cały czas, mówi się o tym, że ludzie stoją w kolejkach i potrzebna jest jakaś zmiana, nie tylko personalna, tylko zmiana związana z reformą, z tym, żeby ludzie normalnie mogli korzystać z tej ochrony zdrowia, żeby ona nie była po prostu tylko dlatego, że jest, a próbujemy przykleić, nie wiem, łatkę do lekarzy, ponieważ oni są źli, oni za dużo zarabiają, a jednocześnie mamy pacjentów i ludzi, społeczeństwo. Więc wydaje mi się, że afera goni aferę i za mało jest tych sukcesów, bo jeszcze widzimy, że Zbigniew Ziobro, który był na Węgrzech, jest w Stanach Zjednoczonych, stracił, przestał być uchodźcą politycznym i nie ma tych sukcesów też związanych z tym, co było obiecywane, choćby właśnie to, żeby oskarżyć czy no tak, postawić zarzuty.
1: W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że afera dwóch wież została sprawa umorzona przez prokuraturę, a jednocześnie no właśnie proces ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry może być długotrwały i trudny, chociaż to cofnięcie azylu węgierskiego dla Ziobry i Romanowskiego według polityków koalicji rządzącej może być argumentem przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych. I też utrzymany areszt. To też decyzja w tym tygodniu z warszawskiego sądu.
0: Pewnie tak, ale pamiętajmy też, że wśród tych wyborców, którzy byli zmobilizowani, byli też młodzi ludzie, którzy czekają na to, żeby w końcu były związki partnerskie, żeby w końcu było prawo do przerywania ciąży, żeby w końcu te obietnice, które obiecywali politycy, zostały spełnione, a nie żeby była mowa o tym, że jesteśmy w koalicji z trudnym koalicjantem, z którym po prostu nie jesteśmy w stanie pewnych zmian wdrożyć ze względu na trudnego koalicjanta.
1: Też właśnie pytałem ostatnio polityków koalicji rządzącej, czy zaczną pracę Komisji Nadzwyczajnej, że wrócą do prac w sprawie projektów aborcyjnych, bo był taki plan Włodzimierza Czarzastego, że jeżeli wyjdzie z parlamentu do prezydenta projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, to właśnie wrócą do prac nad projektami aborcyjnymi, ale usłyszałem, że to raczej wczesną jesienią, już nie teraz przed sierpniowymi wakacjami sejmowymi. No ale zobaczymy. Oczywiście te przepisy nie zostaną podpisane przez prezydenta, ale jednak przynajmniej sprawczość parlamentu zostałaby tutaj pokazana. To na koniec zapytam ciebie jeszcze o to, jaka jest sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Ja konkretnie skupiłbym się na postaci Mateusza Morawieckiego, bo z jednej strony na koniec lipca zaprasza na grill. Można usłyszeć, że chce zaprosić dużą liczbę osób, ściągnąć młodych, rozmawiać głównie o gospodarce, trochę nawet też o polityce zagranicznej, żeby wyjść z tego takiego partyjnego kręgu. Chce pokazać swoją siłę, kontakt z młodymi. No i to jest taki, nazwijmy to, lajtowy teraz Morawiecki. Ale też wychodzi i idzie na twardo i mówi coś, co nawet wywołuje zgrzyt u niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Że my wam wysłaliśmy złom na Ukrainę i to była dobra decyzja, to była dobra transakcja, bo wy ginęliście za naszą wolność. On chce grać na dwóch fortepianach? Czy to już jest teraz jakiś taki brzydki dźwięk, który nawet wyborcom prawicy zgrzyta?
0: No, myślę, że w PiSie też widać to, jak bardzo partia jest podzielona i to, że Przemysław Czarny, który miał być tą lokomotywą i pokazać się z takiej strony bardziej mocnej, ostrzejszej prawicy, jak, nie wiem, rywalizować z Grzegorzem Braunem, z którym no, nie da się tak rywalizować, bo Przemysław Czarnek jest mocno przyklejony do Prawa i Sprawiedliwości. Grzegorz Braun to jest zupełnie inna persona. Ale jeśli wracając do Mateusza Morawieckiego, no to wydaje mi się, że on też próbuje w jakiś sposób odzyskać tych takich wyborców Konfederacji, którzy dla których ważna jest rozmowa na temat podatków, to, o czym zawsze mówi Sławomir Mentzen, czy też to, co mówi Krzysztof Bosak, więc chcę się pokazać właśnie z takiej strony. Ja pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, że Mateusz Morawiecki bardziej się kojarzy z takim Excelem, a ktoś tam inny, już nie pamiętam z czym, ale właśnie Morawiecki ma taki obraz takiego...
1: Pana od finansów, tak?
0: Pana od finansów, ale jeszcze ta... służbisty.
1: Ale też ta antyukraińskość w jego wypowiedziach ma teraz pokazać, że mógłby być kimś godnym zaufania dla wyborców skrajniejszej prawicy. Tak? Czyli tak gra na dwóch fortepianach.
0: No niestety to pokazuje, że ta antyukraińskość jest pewną kalkulacją polityczną i tym, że to się teraz niestety politykom opłaca i granie na antyukraińskości, na nienawiści wobec Ukraińców i Ukrainek, którzy walczą na froncie, są na wojnie, a osoby, które są z rodziny z Ukrainy, matki, żony, dzieci, którzy pracują,
1: nie powinna mieć miejsca.
0: Nie powinna mieć miejsca.
1: Natalia Sawka, publicystka, była gościem, ostatnim gościem wywiadu politycznego, który wydawał Jakub Żebrowski, a realizował Adam Brzeziński, a o 18:00 Adam Ozga i Tok FM 360. Do usłyszenia. Maciej Kluczka, życzę dobrego weekendu.
2: Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 18. Szef ukraińskiej dyplomacji jest w Warszawie, przywiózł pomysł, jak ostudzić kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem. Dwie wiceprezydentki stolicy tracą stanowiska po aferze w Szpitalu Południowym, a premier grozi kolejnymi konsekwencjami, jak się domyślam, dymisjami w kolejnym tygodniu. Zakaz komórek w podstawówkach przegłosowany obejmie też przedszkola. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń także dzięki informacjom od naszych sojuszników, mówi premier Donald Tusk. Także ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili, że do Warszawy docierają sygnały, że Rosja może planować zbrojną prowokację na terenie krajów NATO, przede wszystkim krajów bałtyckich, ale też Polski. Zgodnie z doniesieniami Onetu, ostrzeżenia mają dotyczyć rozważanych przez Moskwę ataków z powietrza na polską infrastrukturę krytyczną, czy też rozważania naruszenia granicy przez grupę żołnierzy. Podkreślam, nie chodzi tutaj o pełnoskalową inwazję, o reakcjach w rządzie na te doniesienia. Teraz Benedykt O'Connor.
9: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyznał, że informacje o możliwych prowokacjach ze strony Rosji zostały Polsce przekazane przez kraje sojuszu.
10: Prowokacje wobec Ukrainy w 2022 roku się nie udały, gdyż zawczasu Stany Zjednoczone, ryzykując swoimi aktywami wywiadowczymi, uprzedziły, że wiedzą, co Rosja planuje, i wysłały jasny sygnał, aby tego nie robić. I tak i tym razem. Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
9: To, że Polska przygotowuje się na taką możliwość, potwierdził także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Te wszystkie doniesienia, które się pojawiają medialnie, ale o których publicznie mówił głównodowodzący siłami amerykańskimi i siłami natowskimi w Europie, pan generał Grynkiewicz, że w ciągu kilkunastu miesięcy może dojść do prowokacji na wysoką skalę, wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie.
9: Obaj ministrowie mają rozmawiać o potencjalnej prowokacji ze strony Rosji na zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: Reuters informuje, że zgodnie z projektem deklaracji końcowej w stolicy Turcji przywódcy NATO mają potwierdzić żelazne przywiązanie do artykułu 5 przewidującego wzajemną obronę. Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły. To jeszcze wicepremier Radosław Sikorski pytany o rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy Andrijem Sibichą. Z komunikatu resortu wynika, że rozmowa dotyczyła konieczności prowadzenia konstruktywnego dialogu, który nie będzie wykorzystywany przez państwa i osoby temu nieprzyjazne. Czytajmy Rosję. Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską. W rozmowie z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim zaproponowałem kroki antykryzysowe, napisał z kolei w internecie minister spraw zagranicznych Ukrainy. Żeby załagodzić kryzys we wzajemnych relacjach, proponuje po pierwsze konsultacje między ministerstwami, po drugie spotkanie ekspertów, historyków z czasów II wojny światowej, po trzecie zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w dialogu pomiędzy Polską a Ukrainą, a 11 lipca, więc niedługo, w Polsce przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. A właśnie dziś Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem przepisów zakazujących propagowania banderyzmu. Chodzi więc o sprawców tych zbrodni. Temat ustawy wrócił po blisko roku od przesłania projektu do Sejmu. Podejście polityków rządzącej koalicji do tego projektu waha się od odsuwania sprawy od siebie przez zrozumienie po otwartą krytykę. Mówią kolejno szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy i wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych z ramienia Polski 2050 Ewa Szedler.
6: My nie podejmujemy tego tematu, został umieszczony po prostu w porządku obrad i tyle. No i tak jak każdy projekt, jedne czekają dłużej, drugie krócej.
12: To, co na pewno zostanie osiągnięte przez ten projekt, to wzrost napięcia. No ale z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy mądrze i jasno zdefiniować tą część banderyzmu, która mówi o ludobójstwie, to Polska ma do tego pełne prawo.
13: Kubeł zimnej wody w tym momencie, odgrzewanie wszelkich kwestii historycznych, ja akurat uważam za zły timing.
8: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł PiSu Andrzej Śliwka, Krzysztof Bosak z Konfederacji oczywiście, uważają, że nie tylko czas jest odpowiedni, ale i najwyższy.
14: Szczerze, każdy moment jest dobry, żeby poprawiać nasz system prawny. Oczywiście stronie ukraińskiej to się nie będzie podobać.
15: Polska musi wreszcie podjąć działania, które możemy uznać za działaniami adekwatnymi. Mam nadzieję, że ten projekt będzie procedowany, bo to jest dobry, potrzebny projekt.
8: Jak mówią politycy rządzącej koalicji, projekt ten da przede wszystkim prawicy paliwo wyborcze, ale jednak sprawę rozważają. Wiceprezydentki Warszawy złożyły rezygnację, a Rafał Trzaskowski tę rezygnację przyjął. W związku z aferą w Szpitalu Południowym funkcję straciły Renata Kaznowska, odpowiedzialna za zdrowie w ratuszu, oraz Aldona Machnowska-Góra, która wcześniej została odwołana z Rady Nadzorczej Ursynowskiego Szpitala. To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy, obiecywał Rafał Trzaskowski.
16: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
8: Kaznowska ze stołecznym samorządem była związana przez 3 dekady. Stanowisko wiceprezydentki piastuje od 10 lat. Machnowska-Góra na stanowisku zastępczyni była od 8 lat. Na razie nie ma informacji, kto je zastąpi. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zamierza też odpolitycznić rady nadzorcze wszystkich miejskich spółek. Już nie tylko z placówek medycznych.
16: Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami. Zasada będzie bardzo prosta. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
8: Odpartyjnienia wszystkich miejskich spółek domagali się tydzień temu przedstawiciele m.in. Lewicy. Radni PiSu rozpoczęli dziś kontrolę stołecznych placówek medycznych. Domagają się też zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej poświęconej kolejnym doniesieniom o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Te kolejne doniesienia dotyczą m.in. bardzo poważnych nadużyć w prosektorium. A premier Donald Tusk twierdzi, że reakcja na aferę w Szpitalu Południowym jest, a może być jeszcze poważniejsza.
17: Nie pamiętam sytuacji, w której tak szybko i tak drastycznie wyciągnięto by konsekwencje wobec osób, które odpowiadają za sytuację w tej placówce. To jeszcze raz przypomnę. Lekarz, sprawa jest w prokuraturze, rada nadzorcza aut, zarząd szpitala aut, wiceprezydentki odpowiedzialne w większym czy mniejszym stopniu za obszar, w jakim funkcjonował Szpital Południowy, dzisiaj podały się do dymisji. No to jest naprawdę masywne działanie, znaczy nie oszukujmy się.
8: Donald Tusk oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i od Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami. Wyliczał 3 problemy. Saloniki VIP-owskie w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń i bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Szef rządu zapowiada, że jeżeli do wtorku nie dostanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmować będzie decyzje, także decyzje personalne. I jeśli doszłoby na przykład do rekonstrukcji rządu, to oprócz ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy posady mogą stracić też ministra kultury Marta Cienkowska czy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Takie są doniesienia, takie są podejrzenia, ale nie rozmawialiśmy o rekonstrukcji rządu w koalicji. Zastrzegał to w poranku TOK FM lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ale jak też mówił w rozmowie z Jackiem Żakowskim, reset, w szczególności w ochronie zdrowia, potrzebny jak najbardziej jest.
18: Jeżeli chodzi o rząd, kształtuje ten rząd premier. Na razie nie było jeszcze rozmowy w tej sprawie w koalicji. To mówię jakby uczciwie. Reset jest potrzebny i radykalne zmiany są potrzebne w służbie
19: bo
18: zdrowia.
19: Bo to widać po sondażach.
18: To po pierwsze widać po stanie służby zdrowia.
8: Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają między innymi pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi TOK FM Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, do którego zgłosili się właśnie sygnaliści z lecznicy.
20: Braki kadrowe, które klasyczne są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
8: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u miały być od miesięcy zgłaszane dyrekcji, resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. W odpowiedzi na nasze pytania szpital informuje, że zgłaszane przez personel SOR-u problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala, a kontrole wojewody kujawsko-pomorskiego nieprawidłowości nie wykazały. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i w przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko podstawówki, ale ostatecznie została o przedszkola rozszerzona. To projekt dobry, to projekt oczekiwany przez nauczycieli i przez rodziców, uważa ministra edukacji Barbara Nowacka.
21: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
8: Posłowie w tej sprawie byli wyjątkowo jednomyślni. Za uchwaleniem nowelizacji prawa oświatowego głosowało 420 posłów. 6 było tylko przeciw. Projekt poparł m.in. PiS, w tym rzecznik tej partii Rafał Bochenek.
22: Ja jestem za, żeby rzeczywiście ograniczyć dostęp dzieci do smartfonów, do internetu, do treści nieodpowiednich i jak najbardziej jestem za tym, żeby rzeczywiście jakieś regulacje w tym zakresie zostały wdrożone. Zdecydowana większa część naszego klubu popierała, jeżeli nie wszyscy, ten projekt.
8: Zakaz będzie obejmować używanie telefonów podczas lekcji, ale też nagrywanie dźwięku, obrazu podczas pobytu na terenie szkoły. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w szkole czy w przedszkolu. 18.11, Adam Ozga, to jest TOK 360. A gościnią TOK 360 jest Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
8: Lecą głowy po aferze w Szpitalu Południowym. Wiceprezydentki Warszawy złożyły rezygnację. Rafał Trzaskowski tę rezygnację przyjął. Premier Donald Tusk potwierdził funkcjonowanie saloników VIP-ów i domaga się rozwiązań, nie tylko jeżeli chodzi o obchodzenie kolejek, również jeżeli chodzi o wysokie zarobki niektórych lekarzy. Ja trochę myślę o tym Szpitalu Południowym i zastanawiam się, czy to jest tak, że w jednym szpitalu w Warszawie skupiły się wszystkie patologie polskiego systemu ochrony zdrowia, a nawet więcej, bo obejmuje to też tę straszną aferę w prosektorium. Czy to jest po prostu tak, że takich szpitali jak Szpital Południowy w Polsce jest dużo, dużo więcej?
23: Ja bym tutaj chyba starała się rozdzielić dwie rzeczy, czy dwa wymiary. Jedna sprawa to jest bardzo dogłębne wyjaśnienie, jak to wszystko mogło, jak do tego mogło dojść w Szpitalu Południowym, czyli rola tego młodego lekarza. To naprawdę nie jest codzienny, czy jakaś taka zwykła, zwykła okoliczność, że tak młody lekarz u progu swojej drogi zawodowej może odgrywać tak znaczącą rolę i rozdawać karty nie tylko w jednym szpitalu warszawskim, ale też w szpitalu, który podlega samorządowi województwa mazowieckiego, czyli w szpitalu brudnowskim. Słyszeliśmy w zeszłym, chyba w tym tygodniu, na początku, że jeszcze pokazywał się w szpitalu wolskim. Jeszcze o jednym szpitalu słyszałam, gdzie też miał rozważać jakąś swoją rolę na SOR-ze. No, to wykracza poza wszystko, co ja wiem o ochronie zdrowia, a wiem niemało, bo zajmuję się tym od 28 ponad już lat, 29 prawie. No i ja bym naprawdę chciała takiego uporządkowania i wyjaśnienia, co się złożyło na to, że ten młody człowiek miał taką ogromną władzę, która się przełożyła na ogromne pieniądze.
8: Czyli z jednej strony sprawdzamy na wszystkie strony Dawida Kacprzyka, a z drugiej?
23: A z drugiej strony to pewne te okoliczności z pewnością są powielane w innych szpitalach. Mówię tutaj na przykład o... Ja nie chcę używać tego słowa salonik VIP, tego określenia, ale jest inny taki uprzywilejowany wjazd, czy boczne drzwi, którymi się ludzie ustosunkowani, czy to mający polityczne koneksje, czy mający koneksje towarzyskie, bo to nie muszą być tylko polityczne, czy w ogóle ludzie wpływowi korzystają z systemu ochrony zdrowia. Ja nie mówię, że otrzymują jakieś niepotrzebne im świadczenia, natomiast droga do tych świadczeń jest znacznie łatwiejsza, krótsza, nieobarczona tyloma zakrętami, takim długim czasem oczekiwania.
8: Tu mówimy też o sytuacjach typu korzystanie z prywatnej opieki u jakiegoś lekarza, który potem udziela w szpitalu też świadczeń.
23: Tak, oczywiście też. To znaczy to jest taka jakby taka półoficjalna droga. Nie mówię, że półlegalna, bo w zasadzie to ona nie jest, z jednej strony jest legalna, bo każdy może iść i leczyć się prywatnie, odpłatnie, jak chce. Natomiast uzależnianie od tego, czy umożliwianie wejścia do kolejki poza kolejką, no jest, czy przesunięcie w tej kolejce po prostu, no jest jednak, nie jest zgodne z regułami. I tutaj mam wrażenie, że premier oczekuje jakichś działań, mówi o centralnej rejestracji, która ma takie elementy wykluczyć, czy zmniejszyć częstotliwość ich występowania, przy czym premier jest zdeterminowany i mówi, że absolutnie my już nie walczymy o to, żeby było mniej, tylko żeby tych patologii nie było. No ja nie jestem taką optymistką, bo nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, co minister zdrowia i prezes NFZ-u mieliby wymyślić w ciągu 4 dni i zaskoczyć czymś premiera. Skąd ten termin wtorkowy? We wtorek ma być posiedzenie takiego zespołu związków zawodowych, organizacji pracodawców. Tam ma być też przedstawiana sprawa tych wynagrodzeń lekarskich, tak zwanych kominów, czyli obcięcie tych niebotycznie wysokich wynagrodzeń. To nie są nowe tematy. Ja się pytam, dlaczego teraz w ciągu 4 dni. A co minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska robiła przez rok? Bo 25 lipca została, chyba dobrze pamiętam datę, powołana. Nie przypominam sobie takiego wzmożenia aktywności i takiego zainteresowania premiera. Ja oczywiście to mówię troszkę złośliwie. Premier musi działać, bo widać bardzo wyraźnie, że ten system... On po prostu się rozpada, tak, na naszych oczach przez tą jedną aferę.
8: Ale o tym też mówimy od wielu, wielu miesięcy, tylko teraz mleko się rozlało politycznie.
23: Tak, oczywiście. To w tej chwili chodzi o zagrożenie polityczne. Chodzi o to, że premier być może jakieś sondaże są, znaczy oprócz tych, które są publikowane, bo one są bardzo niekorzystne dla rządu i dla premiera, jeśli chodzi o tą aferę i w ogóle o sytuację w ochronie zdrowia. Ale my, my już tutaj o tym, że jesień będzie bardzo trudna, że ten rok będzie bardzo trudny, to wiedzieliśmy już w styczniu, a nawet wcześniej.
0: A mamy lipiec?
23: Nie wiem, czy premier o tym nie wiedział. No, mamy lipca. Lipiec, tak.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna, była gościnią TOK 360. 18:18. Informacje TOK FM o 18:20. Po nich Mundial. W TOK FM dołączy do mnie Przemysław Pozowski.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
24: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
25: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
26: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
27: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
26: No, sam zobacz.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
29: Magda, wszystko w porządku?
30: Przepraszam, migrena.
31: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
30: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
32: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 18:20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. Pytany o dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy Andrzejem Sybichą. Polskie MSZ przekazało, że ministrowie zgodzili się, że kluczem do poprawy naszych relacji jest dialog historyczny oparty na prawdzie.

0: lider rankingu tenisistów Jannik Sinner. Włoch wygrał z Amerykaninem Jensonem Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
2: 18.22, Adam Ozga zgodnie z obietnicą dołączył do mnie Przemysław Pozowski. To jest mundial w Tok FM, ale obiecywaliśmy jeszcze przed mundialem, że jest parę wydarzeń, których przegapiać w Tok FM nie będziemy. Na liście było Tour de France, na liście był też Wimbledon, więc jak radzi sobie Hubert Hurkacz?
3: Tour de France od jutra i to z Barcelony jedzie, a Hubert Hurkacz...
2: Jak sama nazwa wskazuje.
3: Gra trzeciego, ale finiszują na polach elizejskich. Hubert Hurkacz gra trzeciego seta z Tomim Polem, to jest mecz o czwartą rundę. 4-6 przegrał pierwszego, 7-6 w tiebreaku wygrał drugiego. Jest 5-5 i ma breakpointa na 6-5 w tym secie numer 3 nasz Hubi, więc jest nieźle. Zważywszy na to, że pierwszy set, tak rozmawiamy ciągle jednak o sporcie uprawianym na trawie, więc myślę, że się mieścimy w konwencji. Mundial w Tok FM.
2: Tak, chociaż
3: tenisowy mundial.
2: Na korcie tenisowym chyba jest jeszcze krótsza.
3: Tak, i na pewno się nie gra w korkach. Chociaż byli tacy, co próbowali sobie
2: ale
3: troszeczkę
2: by się
3: tam...
2: kurzyli ci od trawy na Wimbledonie, jakby ktoś im tam w korkach wbiegł.
3: Ale były w przeszłości takie historie, że próbowali mieć takie buty niektórzy tenisiści, które troszkę pomagają, a troszkę jednak tą trawę niszczyli. Więc został nam Hubert Hurkacz, została nam Iga Świątek, która zagra jutro z Aleksandrą Jalą, a dzisiaj trenowała z Agnieszką Radwańską przez 15 minut, bo Agnieszka Radwańska zagra w turnieju Legend na Wimbledonie. No i pozostali już odpadli, natomiast panowie poszli teraz na przerwę, więc ja mogę ten wynik zaktualizować, tylko tak czekam, aż mi się wyświetli, żeby tu państwu jakieś bzdur nie mówić, no ale wygląda na to, że ten breakpoint w takim razie był, czyli 6-5 dla Huberta.
2: Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
3: No to może teraz wyjdę i wejdę jeszcze raz i teraz już mundial.
2: I oto do studia wkroczył Przemysław Pozowski, bo mundial w Tok FM, co za nami, co przed nami. Najpierw może co za nami. Dołączasz Hiszpanię do tej listy dwóch faworytów, o których mówiliśmy, czyli Francji i Argentyny?
3: Znaczy nigdy ich z grona szerokich faworytów nie wyrzuciłem.
2: Ale zawężamy.
3: Natomiast, przepraszam, muszę się podzielić, bo lubię, jak przy polskim nazwisku jest serving for the set. Jeszcze a propos Wimbledonu, ale Hiszpanie, no wiadomo, że są faworytem, jednym z.
2: Wygrali wczoraj 3-0.
3: Nie stawiam ich wyżej ciągle od Argentyny i od Francji. A tym bardziej, że no będą mieć już też trudny mecz w 1/8 finału. Bo zagrają z Portugalią, tak. I Portugalia też oczywiście można by pewnie pisać rozprawki o tym wczorajszym meczu, bo to był pewnie jeden z najbardziej takich energetycznych, interesujących meczów ze zwrotami akcji, z kontrowersją sędziowską. Mówię o meczu Portugalia-Chorwacja, który decydował właśnie o tym, kto będzie rywalem
2: Hiszpanów. Ostatecznie Portugalczycy wygrali 2-1 z Chorwatami, ale rzeczywiście w końcówce Chorwaci strzelili wyrównującą bramkę. Ona została anulowana...
3: Tych bramek anulowanych było w sumie 3.
2: Tak, no ale ta jest kluczowa. Jest kluczowa, no bo było 2-1, mogło być 2-2. No i teraz może ja opiszę, co mówi sprawca, bo to dużo daje do wyobrażenia tej sytuacji.
3: Brzmi jak program kryminalny.
2: Jest wrzutka, piłka ostatecznie ląduje w bramce i w międzyczasie do tej wrzutki wyskakuje jeden z zawodników, a potem
3: Igor Matanowicz. Bundesliga, więc za każdym razem, jak komentowałem mecz z jego udziałem w Bundeslidze, to podkreślałem, że jest zawodnikiem bardzo wysokim. Pewnie wczoraj chciałby być niższy o centymetr.
2: Szczerze mówiąc, chyba poczułem lekki kontakt piłki z moimi włosami. Potem zapytałem sędziego, bo nie miałem pewności. Powiedział, że w piłce był czujnik i że był spalony. I rzeczywiście, jak obserwujemy tę sytuację, on wyskakuje do piłki. Ta piłka nie zmienia toru lotu w żaden sposób.
3: Nie.
2: Jest analiza VAR. Ta analiza VAR wygląda w ten sposób, że z jednej strony widzimy ujęcie z kamery, a w rogu mamy ten czujnik w piłce i rzeczywiście w momencie, kiedy ten Igor Matanowicz wyskakuje do piłki, tam na tym wykresie ta kreska idzie odrobinę do góry. Ale to nie zmienia lotu piłki. I teraz wydaje mi się, że
3: jest to nieludzki przepis.
2: Kontakt był, ale przepis.

0: zapis jest absolutnie nieludzki, dlatego że jest to absolutnie wbrew duchowi gry. To nie miało wpływu na akcję.
1: No, według przepisów musieli sędziowie tego spalonego uwzględnić.
0: Mi to, co, no to czas się ogarnąć z czujnikami.
1: Mi
0: to czas się ogarnąć z technologią w piłce nożnej, bo może ta technologia wyprzedza ducha gry.
1: Jak my daleko już idziemy, prawda? Dotknięcie włosa analizowane. Znaczy, wiesz, piłka nożna to są emocje. Widziałeś tych Chorwatów wybiegających, cieszących się, że oni kiedy, nie powiedziałeś chyba kiedy, to była 13 minuta doliczonego czasu gry, czyli minuta 103. Oni stracili bramkę, strzelił Gonzalo Ramos, rezerwowy, też w doliczonym czasie gry, w 93 minucie. Strzelili wcześniej bramkę, też anulowaną, też po niewielkim spalonym. Wcześniej Ronaldo, bramka anulowana. My dochodzimy ciągle do sytuacji, znaczy ja nie będę teraz brzmiał jak ktoś,
0: tam były ewidentne
1: ktoś, kto
0: spalone.
1: Powie, ja nie będę brzmiał teraz jak ktoś, kto
0: tam
1: powie.
0: Tam były takie spalone, że to po prostu ja sprzed telewizora je widziałem.
1: Nie były duże moim zdaniem.
0: Jeden był bardzo wyraźny.
1: W każdym razie nie chcę tutaj teraz wejść w rolę kogoś, kto mówi VAR out, wróćmy do, prawda, korzeni piłki, bo są oczywiście jakby technologiczne nowinki, które nam tą piłkę nożną czynią bardziej sprawiedliwą, ale z drugiej strony otwiera się we mnie taki, wiesz, gość typu against modern football, no nie mielibyśmy ręki Boga, gdyby nie te wszystkie technologie, tak?
0: Ja rozumiem, tak że ręka dalej. Boga ma swoją historię, ale ręka Boga była też absolutnie bezczelnym
1: oszustwem tak.
0: Na bardzo wysokim poziomie. Ale
1: tylko mówię, jak bardzo już ingerujemy, w sensie, że gość tam gdzieś piłka mu się prześliznie po włosach, tak? Jakby miał te włosy ścięte.
0: Ja bym bardzo
1: jakby
0: chciał...
1: miał te włosy ścięte bardziej, prawda, krótko, to już by spalonego nie było.
0: Oczywiście no on jakoś opisuje tę sytuację. On mógł poczuć tę piłkę nie na włosach, tylko na głowie. Dla mnie kluczowe jest to, że
1: ale
0: ona
1: to
0: nie zmieni...
1: Chyba, wiesz?
0: Nie zmieniła toru lotu. Ja bym bardzo chciał zobaczyć ten wykres, który okazał się decydujący w sytuacji, kiedyby tam było rzeczywiście zagranie głową zmieniające tor lotu piłki, czyli faktyczny udział i wpływ na akcję, bo może to należy zróżnicować, może należy zinterpretować ten wykres, a nie tylko stwierdzić, był kontakt, nie było kontaktu. To piłka nożna to nie jest zero-jedynkowy sport. Tam naprawdę bardzo dużo podlega interpretacji.
1: No bardzo dużo przy decyzjach sędziowskich, to doskonale wiesz, jako człowiek, który przechodził kursy sędziowskie i sam biegał z gwizdkiem po boisku, tak? Natomiast no oczywiście my gdzieś dążymy do jakiegoś ideału, do tego, żeby to było przejrzyście, żeby nie było oszustwa, ale ten Maradona, którego wspominałem z rozżywieniem jednak mimo wszystko, bo pewnie z tej bramki oszukanej wynikał potem też rajd, który jest historyczny
0: jest
1: i tak dalej. Tak, to już jest tak. Gol Diego Maradony, czy dwa gole Diego Maradony, to jest popkultura. To jest coś wykraczające poza piłkę. Natomiast tutaj, no oczywiście, ty idziesz taką linią przepisów i interpretacji. No sędziowie mają tyle gorzej ci na mundialu, że trochę sobie nie mogą na taką interpretację pozwolić, jak mają jakieś wytyczne. No i potem mamy takie sytuacje. No mnie trochę boli, jako człowieka, który oglądał tą starą piłkę, że jak te emocje już były, jak ci piłkarze wybiegali na boisko, to nikt nie mógł powiedzieć im hola, hola, stop, a teraz będziemy analizować i stop klatka w przód i w tył, i w przód i w tył, i w bok i z góry. No i teraz niestety, Adamie, niestety twoja bramka jest nieuznana.
0: A tak naprawdę to
1: i weź
0: wolimy.
1: Klimatyzację wyłącz na chwilę. Dobra,
0: a tak naprawdę to my wolimy Lukę Modricia, a nie Cristiano Ronaldo. No dobra, Portugalia, Chorwacja 2-1, więc Ronaldo zostaje, Modric wraca do domu, Hiszpania, Austria 3-0, o tym wspomnieliśmy, Hiszpania z Portugalią zmierzą się w 1/8 finału, Szwajcaria 2, Algieria 0, tutaj chyba wszystko zgodnie z przewidywaniami.
1: Ciągle
0: Szwajcarzy
1: bardzo,
0: kontrolowali mecz od
1: początku do końca. Ciągle bardzo dobry jest pan Zambii, o którym się mówi. Też słyszałem, że wczoraj mówiłeś razem z Michałem Waszkiewiczem o tym piłkarzu, że on robi tutaj taką mini furorę, tak? Bo wiadomo, że gdzieś tam ginie przy takich nazwiskach jak Mbappé, jak Dembele, jak Messi. Ale fajnie grają Szwajcarzy i rzeczywiście Algierię pokonali w sposób taki dość zdecydowany. A dziś... Oglądasz ten pierwszy mecz?
0: Ja się Australia, Egipt. Australia, godzina 20 w Dallas. Ja myślę, że może być ciekawie, bo Australijczycy chyba tacy bardziej fizyczni, Egipcjanie mają Mohameda Salaha.
1: Ale Marmusza też. Ja uwielbiam, znaczy pamiętam jego fantastyczny sezon w Eintrachcie Frankfurt, potem w Anglii było gorzej. Widziałem go też na żywo i Salaha i cały Egipt, zresztą na Pucharze Narodów Afryki, więc mam jakiś tam sentyment, bo to tak trochę działa, nie? Zobaczysz kogoś bliska, to potem nie, że czujesz związek z tą drużyną akurat, jakoś tam jej kibicujesz, ale jesteś ciekaw, jak dalej toczą się losy tej drużyny. Więc Egipt oczywiście w Dallas może myślę się Australii postawić. Ja bym postawił tutaj na Egipt mimo wszystko. No a ten mecz o północy jest chyba takim, przy którym się najbardziej uśmiechamy.
0: Argentyna, Republika Zielonego Przylądka w Miami, czyli potencjalnie najsilniejszy z, no nie mogę powiedzieć z najsłabszym, bo jednak Republika Zielonego Przylądka okazała się o wiele silniejszą drużyną od innych, które występują na tym mundialu. Ale ja ci zacytuję José María Nevesa, czyli prezydenta Republiki Zielonego Przylądka, który mówi tak. Myślę, że możemy pokonać Argentynę 1-0. Gramy po to, by wygrać. Te oczekiwania wobec zespołu są niskie. On ma wolę zwycięstwa. Jest to możliwe. Mamy 100% pewności, 100% nadziei i będziemy walczyć do końca. Dlatego mamy 100% szans, by wygrać z Argentyną. Tak trzeba żyć.
1: Też sobie ten cytat tutaj wynotowałem, ale widzę, że zrobiłeś za mnie robotę. Tak. Fajnie. Republika Zielonego Przylądka to jest na pewno jeden z tych zespołów, dzięki któremu się uśmiechamy, oglądając ten mundial.
0: 3 remisy, więc to
1: mundial,
0: wcale nie jest oczywisty wynik tego spotkania.
1: I jeszcze tutaj...
0: Wyobrażasz sobie karne?
1: W tym meczu? Nie. Wyobrażam sobie jednak, że Argentyna wygra, ale możemy jeszcze się połudzić, że będzie inaczej, że będzie jakaś kolejna fajna historia. Do tego nie doszedłeś, tak? Że dotychczas jednoczyła nas polityka lub kultura, piłka nożna nigdy. Teraz dzięki sukcesom niebieskich rekinów Cabo Verdejczycy patrzą na swój kraj z większą dumą. Fajne to wszystko jest i to jest tak, że...
0: To jest jeszcze raz, to jest kolejny moment, w którym ja powinienem odszczekać moje narzekania na Mundial 48 drużyn.
1: Tak. Zastanawiam się, kto był w Katarze taką sensacją? Była taka sensacja 4 lata temu? No bo ja pamiętam Kamerun z Italia 90 na pewno jako taką drużynę, która robiła furorę, bo
0: no potem Ghana też,
1: ale Ghana 2010, mówisz tak, no Senegal wygrywający z Francją, ale właśnie tak 4 lata temu nie pamiętam takiej drużyny, która, no Maroko, chyba że Maroko tak traktowaliśmy troszeczkę. No
0: wtedy jak, tak, jako, i zrozumieliśmy, że to tak, było zupełnie inne zjawisko.
1: Że to nie był jakiś tam sensacja czarny koń.
0: Bułgaria 94.
1: Bułgaria 94 też, tak, Rumunia może, ale tak, Cabo Verde jak najbardziej... Myślę, że wytrwam, żeby zobaczyć ten mecz. No pytanie, ile znowu i czy nastrzela Leo Messi, a mam dla ciebie teraz, bo czasami tu sobie robimy takie zagadki. Chcesz? Tylko to jest z cyklu trudne się wylosowało. No, a wiesz, co łączy wczorajszy mecz Portugalii z dzisiejszym meczem Cabo Verdejczyków?
0: Nie.
1: Poczekam jeszcze sekundę, nie. W Portugalii gra Renato Veiga. Jego ojciec był reprezentantem Republiki Zielonego Przylądka.
0: Bo ja zacząłem kombinować Leo Messi, Cristiano Ronaldo, powinienem był przeszłością kolonialną.
1: Tak. I jeszcze dzisiaj jest Kolumbia, Ghana, godzina 3:30. No to już jest dla koneserów, ale fajnie, bo jutro jest sobota, więc można sobie rano w razie czego otworzyć. No i Ghana gra taką piłkę dość, powiedziałbym, prostą podczas tego mundialu, ale Kolumbijczycy bardzo mi się podobają i
0: a
1: chętnie...
0: A może być widowiskowo chyba cały?
1: No nie, bo właśnie Ghana tak trochę muruje, wiesz? Ghana trochę muruje, ale Kolumbia jest mocna i Kolumbia, moim zdaniem, tak mówiliśmy, że ona jest na ścieżce Argentyny, że to jest taka drużyna, która może realnie nie sprawdzić Argentynę po raz pierwszy w tym mundialu, więc też ciekawości na Kolumbijczyków będę zerkać.
0: Ale to już w rzeczywistości 1/8, tak? W której to...
1: Nie mam przed sobą tej drabinki teraz, czy to jest 1/4,
0: będziemy
1: jeszcze 1/8.
0: Się w poniedziałek o 18:20. Wtedy kolejny mundial w TOK FM. 18:35, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
1: Hubert
0: jeszcze
1: wygrał
0: raport
1: deseta, bo nie powiedzieliśmy. Tak. Mówiłem, że Serving for the Set wygrał 7-5 w trzecim, więc czwarty set się zaczął.
0: 18:36, informacje TOK FM. Ja wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
3: Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
12: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Celem najbliższego szczytu NATO będzie pokazanie jedności. Ocenili wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefowie MONU i MSZ-u w przyszłym tygodniu polecą na szczyt do Ankary wraz z prezydentem Karolem Nawrockim. Rada Ministrów uchwaliła stanowisko na szczyt sojuszu, które dzisiaj trafiło do prezydenta. 1000 dni po rozpoczęciu wojny Izraela z Hamasem i blisko 9 miesięcy po wprowadzeniu chwiejnego rozejmu mieszkańcy Strefy Gazy wciąż doświadczają dramatycznego kryzysu humanitarnego. W wojnie zginęło ponad 73 tysiące osób, zniszczono ponad 80% zabudowy. Pomoc jest wciąż niewystarczająca, alarmuje Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Śledztwo BBC wykazało, że na Instagramie w Indiach pojawiały się płatne reklamy promujące materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Treści, do których dotarli dziennikarze stacji, zawierają określenia takie jak film z gwałtem i film z udziałem dzieci oraz odsyłają użytkowników do kanału w Telegram, gdzie mogą kupić materiały za $1. Kiedy BBC poinformowało Instagram o jednej z niepokojących reklam, firma odpowiedziała, że zawierający ją post nie narusza zasad jej społeczności. Meta, do której należy Instagram, zapewniła, że zablokowała dostęp do kilku reklam i zawiesiła konta odpowiedzialne za ich zamieszczanie.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Chwila minęła, Adam Ozga. Czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątek, czy reguła? O to Paweł Sulik zapyta w programie Mikrofon Tok FM. To w związku z przebudową zapory w Pilchowicach i tonami martwych ryb, które są wyciągane z tamtejszego zalewu. Po godzinie 22 Maciej Zakrocki podsumuje tydzień w polityce wspólnie z profesorem Sławomirem Sowińskim z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW i Jackiem Pawlickim, publicystą, komentatorem zagranicznym Polskiej Agencji Prasowej. Po 23 dzień w Tok FM, jak co piątek, zakończy Kamil Wróblewski audycją Między Słowami, a więc audycją muzyczną. Dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego po 19, przed 19 Kuba powie co i jak. Codzienny magazyn motoryzacyjny już za chwilę. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Michał Kujawski, Adam Brzeziński, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek punktualnie o godzinie 16.
15: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Ostatnia audycja w tym tygodniu. Witamy.
18: Dzień dobry.
15: Jacku, wiem, że dzisiaj zaczynasz i chcesz zacząć, albo nie chcesz, ale zaczynasz. O Ferrari, ta informacja o Ferrari, o Luce już mówiliśmy, ale ty masz coś nowego o tym Luce i z przyjemnością ja też posłucham. Państwo, mam nadzieję, też również.
18: Tak, bo opadł już kurz dookoła Ferrari Luce, czyli tego bardzo dziwnie narysowanego, znaczy dziwnie, tego elektrycznego Ferrari, co tego prędzej miało piekło zamarznąć. Ferrari, które nie jest samochodem dwudrzwiowym, tylko ani nawet trzydrzwiowym, tylko jest po prostu elektrycznym sedanem, który wygląda tak, jakby ten samochód został zaprojektowany przez Apple'a i na zewnątrz, i w środku, i ma to bardzo dużo sensu, dlatego że ten samochód został zaprojektowany przez człowieka, który wcześniej projektował dużo fajnych rzeczy dla Apple'a. Ja jestem za. Znaczy, ja też nie przyłączyłem się do tego chóru oburzonych i po prostu zdegustowanych tym, co zrobiło Ferrari. Uważam, że jest w tym samochodzie bardzo duży potencjał. Co myślą klienci? Nie wiem. Nie znam zbyt wielu osób, które stać na zakup takiego auta. Ale jest być może odpowiedź na pytanie, co zrobi Ferrari, żeby to Luce, też ze względów wizerunkowych, nie przepadło, żeby to było jednak auto, które jakąś tam sprzedaż będzie miało, żeby za rok na przykład móc powiedzieć, hej, w ogóle o co chodzi, sprzedaliśmy 300 sztuk. No więc trik jest prosty. Nie wiem, na ile, Sławku, ty żyjesz, ja już prawie nie robię tego, próbowałem się w to wkręcić, na szczęście mi przeszło. Ale jest tak z drogimi zegarkami, że jeżeli chcesz kupić jakiś naprawdę fajny, bardzo często bardzo drogi zegarek jakiejś tej znanej szwajcarskiej marki na ry albo na o, to najpierw musisz być lojalnym klientem, czyli żeby kupić naprawdę fajnego Rolexa, musisz wcześniej kupić takiego Rolexa, który jest jakimś takim, wiesz, popularnym modelem, no musisz zasłużyć sobie na to, by ci sprzedali pewne rzeczy. Bardzo często było tak z Ferrari, że oni wyprzedawali całą produkcję praktycznie na pniu, nawet nie pokazując tego samochodu klientom, tylko wysyłając do nich list. Czy jest, jeśli jesteście zainteresowani, bardzo proszę, kosztuje to 800 tysięcy euro. No i bardzo proszę, i na przykład jakieś tam 50 czy 100 sztuk samochodów sprzedawali w ten sposób i te samochody w ogóle nie były dostępne na rynku. I mało tego, też trzeba było podpisać zobowiązanie, że się tego samochodu nie sprzeda. Zresztą bardzo często można go było sprzedać za więcej pieniędzy, niż się za niego zapłaciło. No ale wtedy trafiało się na czarną listę Ferrari i Ferrari już tam nie chciało sprzedawać kolejnych modeli. No więc słuchaj, pomysł na Luce jest prawdopodobnie taki, że ten samochód być może będzie formą takiego, no nie gratisu, ale Ferrari niedługo na pewno pokaże parę fajnych samochodów i parę fajnych samochodów będzie dostępnych do kupienia. I nie jest wykluczone, że osoby, które będą zainteresowane tym samochodem, dostaną w korespondencji takie: a czy zamówiłeś już swoje Luce?
15: Oj, bo to jeżeli było zamówisz bardzo Luce, duży ale to nacisk, wiesz co? I presja. Nie
18: ale tak,
15: tego.
18: Ale to wiesz, wszyscy mówią, że to właśnie może tak być. Ale czy zamówiłeś już swoje Luce? No kurczę, jak nie masz Luce, zobacz, jaki jest fajny, no to lucze to jest super, nie? Więc jak zamówisz to lucze, no to wtedy sprzedamy ci tą V12 z manualem. No a jak nie zamówisz lucze, no to niestety mamy innych klientów, którzy chętnie wezmą dwa na raz, nie? Czyli i lucze, i to. Nie jest wykluczone, słuchaj, że oni wyrobią te wszystkie swoje plany, zarobią na tym samochodzie, choć nie będzie to łatwe, bo to zupełnie nowa platforma i zupełnie nowe wszystko, ale nie jest wykluczone, że jakoś będzie to działało właśnie dzięki temu trikowi, który znany jest choćby z rynku zegarków. Czyli chcesz kupić model z potencjałem kolekcjonerskim i jakimś tam potencjałem zarobku, no to najpierw niestety musisz kupić dwa tańsze zegarki, nawet jeśli ich nie chcesz.
15: Okej, to pozostańmy w tym świecie luksusu i drogich samochodów. Rolls-Royce w zeszłym roku tak sprzedano w Polsce, o ile pamiętam, to dane z CEPiK-u tam podawane przez PZPM i Samar, to jest chyba 24 czy 25 sztuk. To jest naprawdę dobry wynik, jeśli chodzi o sprzedaż Rolls-Royce'ów. Cztery modele w ofercie w tej chwili mamy. Mamy Kalinana, SUV-a wielkiego, no mamy samochody osobowe, limuzyny Ghosta i Fantoma oraz mamy elektrycznego Spectra i właśnie o tym ostatnim chciałem chwilę powiedzieć, bo po trzech chyba latach nadszedł czas na modernizację. Właśnie ona została ogłoszona w czerwcu, podano te dane, już wiemy. To właściwie oni tak to nazywają seria druga, ale to nie jest, oni tak o generacji nie mówią, tylko po prostu o modernizacji bardziej. Trochę wzmocniono, tak piszą, skalibrowano układ napędowy, zmieniono technologię baterii, w związku z tym jest trochę dłuższy zasięg, te 628 km według WLTP, a moc nie byle jaka, bo to jest w wersji Black Badge, ten Spectre elektryczny, 680 koni ma i to jest najmocniejszy seryjny Rolls-Royce. Jakby mierząc to tylko końmi. Nie tylko elektryczny, tylko w ogóle Rolls-Royce. Moment obrotowy ponad 1100 Nm. Skrócono czas ładowania. No, powiem ci, że Spectre, którym jeździłem nie od razu po premierze, ale tak pewnie ze 2 lata temu, a może 2,5, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałem się, że elektryczny Rolls-Royce może mnie tak urzec. No trudno, każdy zresztą chyba miał duży wpływ na nas, prawda? Jeśli chodzi potem, żeśmy przez parę dni, ja nie dochodziłem do siebie. W audycji też to było słychać, jak ty czy ja jeździliśmy, że byliśmy podekscytowani. No oczywiście tutaj jest, jak to zwykle, personalizacja, to już wszystko chyba można sobie zamówić. Jakieś tkaniny, na przykład widzę z włókien bambusa w różnych kolorach, 50 kolorów nici na przykład. O, nieograniczone można by powiedzieć, są możliwości konfiguracji. Możesz oczywiście, już od wielu lat to jest robione, jakieś specjalne skórzane panele z perforacją i masz wzory inspirowane chmurami albo światłem księżyca. Właściwie czytam to, co oni, bo nie byłem w tym nowym samochodzie jeszcze w Spectrze, czytam, co tutaj piszą i jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłbym pod wrażeniem, gdybym wsiadł do niego po raz kolejny. No więc na pewno nie jest to, ja raczej się nie obawiam, że coś mu będzie dolegać. Na pewno jest to lepszy Spectre niż był. Jeżeli tak nie jest, to ugryzę, język niech mi obetną, albo sam sobie odgryzę, bo ten Spectre, którym jeździłem z tymi cyfrowymi wyświetlaczami dotykowymi, to jest przepiękny samochód, łatwy w obsłudze, tradycyjne, ma te przełączniki do sterowania klimatyzacją. Mam nadzieję, że pojeździmy za jakiś czas, za parę miesięcy tym Spectrem po modernizacji, bo ja z chęcią do elektrycznego Rolls-Royce'a wrócę, bo to było naprawdę bardzo fajne spotkanie te 2 czy 3 lata temu.
18: To prawda, absolutnie się z tobą zgadzam, to jest bardzo ciekawy samochód. Słuchaj, zacząłem od Ferrari, teraz trochę zjadę do rozmiarów i do samochodu, marki, którą lubimy i cenimy, ale rozmiary są nietypowe. Honda wprowadza na rynek europejski samochód zaprojektowany na rynek japoński. I będzie to Kei Car. 3 metry z hakiem, malutkie auto, 3 metry i 60 cm długości niecałe. To są rozmiary naprawdę bardzo starej Hondy Jazz albo bardzo starego Forda Fiesta, segment A jeszcze wtedy to był, może troszkę B. Samochód ma 64 konie, ale ma boosta i chwilowo na 10 sekund, na parę sekund możesz mieć 95 koni. Jest 7 fałszywych biegów. To jest samochód elektryczny. On waży 1100 kg, co jak na auto elektryczne to jest super wynik. Malutki akumulator 30 kWh, zasięg do 200 km. Myślę, że tutaj spokojnie można zrobić tym samochodem nawet 300 km po mieście i zresztą Honda też przekonuje, że to możliwe. Szybkie ładowanie do 80% w 30 minut. Standardowo nagłośnienie firmy Bose, czyli dobre. I słuchaj, cena tego samochodu jest, no, myślę, że całkiem niezła. Co to za samochód? Jeszcze raz powiem, ten samochód nazywa się Super N. Super N, tak się nazywa. Cena 19 tysięcy funtów. Będzie dostępny już tego lata, ale niestety tylko w Wielkiej Brytanii.
15: No.
18: 19 tysięcy funtów i to jest, słuchaj, cena, która jest ceną porównywalną z, no, na przykład Renault Twingo elektryczne, około 20 tysięcy funtów kosztuje w Wielkiej Brytanii. Natomiast BYD Delphin Surf, czyli ten elektryczny maluch z BYD, kosztuje w Wielkiej Brytanii mniej więcej tyle samo, czyli około 19 tysięcy funtów. Dobrą cenę zrobili Japończycy na to auto. Cieszę się, że wprowadzili ten samochód do Europy. Na razie niestety nie tej kontynentalnej, tylko do Wielkiej Brytanii, ale byłoby fantastycznie móc tym pojeździć w Polsce z kierownicą po lewej stronie.
15: Ja mam nadzieję, że te samochody... Pamiętasz, no opowiadaliśmy o tym małym elektrycznym Mitsubishi, który ostatnio został zmodernizowany. Tak. Taka też nazwa romantyczna, chyba EKX-EV, czy coś takiego może przekręcił. Mhm. Ale tam jeszcze bardziej popularny jest samochód, który nie wiem, czy dotarł chociaż do Anglii, trudno mi powiedzieć. Nazywa się Nissan Sakura. To jest też mały samochód elektryczny, ma 3,40 zdaje się długości też, bo chyba takie są przepisy, on nie może mieć więcej niż 64 konie w przypadku elektryko tak. I właśnie tyle ma ta Sakura i ta Sakura jest najlepiej sprzedającym się takim małym elektrykiem w Japonii, a przypomnę, że tam zaledwie co 50 nowy samochód jest elektrykiem, niewiarygodne. Słuchaj, ciekawostka, jeszcze już pozostańmy w tej klasie premium, to ja zamknę temat zamknę audycję samochodem premium. W połowie lipca, czy w drugiej połowie lipca będziemy mieli okazję jeździć i cieszę się nową generacją, na razie elektryczną i być może tylko elektryczną, bo to jednak jest inna generacja, bo ten samochód jest większy niż poprzednie dwie generacje. Nazywa się ten samochód Mercedes GLC, to teraz jest EQ Technology. My będziemy jeździć tą wersją najmocniejszą, która do tej pory była oferowana w Polsce, ale tak patrzę teraz w ogóle GLC, jak długa jest tego historia samochodu. To jest chyba 2000, ponad 10 lat ma. Pamiętasz pierwsze GLC? 10 lat temu, jakoś tak. Od razu mi się ten samochód spodobał. Prawda? To był napęd na tył albo formatik, tam miał dobrze ponad 4,60 długości, miał 9-stopniowy automat, to pamiętam. No konkurencja wtedy jaka była? No Audi Q5 na pewno, BMW X3. Audi był wtedy F-Pace. O, był spalinowy Porsche, było Volvo XC60. Nie było łatwo, a zobacz, GLC sobie świetnie poradziło. Druga generacja po 7 latach, czyli 2022 rok, to samo urósł 4,70, to samo jeśli chodzi o napęd tylny, napęd na obiosie, 9-stopniowy automat. Ale króciutko o tym elektryku, on jest dużo dłuższy, wiesz, on chyba ma 4,80 parę, więc to jest rzeczywiście już nowa generacja i powiem co pod maską, co można kupić w tej chwili. Jeszcze w ogóle patrzę, jak się Mercedes sprzedaje, jeśli chodzi o elektryki. Patrz, ma dwa modele w pierwszej dziesiątce. EQA i CLA, niewiarygodne. Czyli dobrze im idzie. No. Widziałeś? Dobrze im idzie. Dobra. Tak. Dojdą oprócz tej wersji na obiosie, dojdzie GLC 250, 350 koni oraz GLC 300 Formatic, to 420 koni. Akumulatory, no nie jakieś masywne i bardzo o dużej pojemności, ale 85 kWh. Przyspieszenie do setki albo 6, albo 4,5 sekundy. A przypominam, że to są już teraz będą coraz słabsze wersje wprowadzane i to są te słabsze wersje. Słuchaj, najtańszego takiego elektryka Mercedesa kupisz za 280 tysięcy. No nie wiem, zobaczymy. Biorąc pod uwagę, jak dobrze im się sprzedają, jak tutaj widzę te mniejsze modele,
18: CLA,
15: i CLA, to może to być sukces. A my będziemy mieli, słuchaj, samochód 490 koni, z tego co pamiętam. Akumulator 950 kWh, oczywiście napęd na obiosie, już się nie mogę doczekać.
18: 95, tak? Sławku, okay. Raczej.
15: 95. Może 95 i czekamy na niego za miesiąc, omówimy wrażenia z jazdy.
18: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejny tydzień z nami już od poniedziałku. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Miłego weekendu.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
3: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
2: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował, no.
3: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Dymisje w warszawskim ratuszu, możliwe dymisje w rządzie. To po aferze w Szpitalu Południowym. Upały nie są już tak dokuczliwe, kłopoty z wodą jednak pozostały. Norweski rząd jak swatka. Będzie państwowy Tinder kojarzący ludzi, nauki i biznesu. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. PiS chce kolejnych dymisji w warszawskim ratuszu. Według radnych Prawa i Sprawiedliwości konieczne są dalsze kroki kadrowe. Dzisiaj dwie wiceprezydentki stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze swoich stanowisk. To kolejne konsekwencje związane z aferą w Szpitalu Południowym. Dymisji w związku z sytuacją w ochronie zdrowia, już nie tylko w Warszawie, nie wyklucza premier. Donald Tusk stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących propozycji mających poprawić sytuację, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
19: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
18: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Po tym jak Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie, a także Marcinowi Romanowskiemu, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego. Komentuje szef specsłużb Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo dobra i oczekiwana decyzja nowych węgierskich władz. Widać było, że były premier Orban w kompletnie polityczny sposób przyznał ten azyl. To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce.
18: Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że decyzja Węgrów nie będzie miała większego wpływu na decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie wydania Ziobry Polsce.
20: To jest naturalna konsekwencja politycznej zmiany, która na Węgrzech nastąpiła. Premier Madziar jeszcze jako kandydat zapowiadał, że takie decyzje podejmie, jeżeli wygra, i takie decyzje podjął. To jest decyzja polityczna i taką decyzję też podejmie ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych czy władze amerykańskie, kiedy ewentualny wniosek o ekstradycję wpłynie.
18: Politycy są poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia samochodów. Tak jest w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
21: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
18: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Upały za to w Stanach Zjednoczonych. Zaplanowana na dziś w Filadelfii parada z okazji 250-lecia podpisania deklaracji niepodległości została odwołana z powodu niemal 40-stopniowych temperatur. Wcześniej odwołano też część innych uroczystości. We wrześniu norweski rząd planuje uruchomić aplikację kojarzącą potencjał naukowców i potrzeby biznesu, aby pobudzić współpracę między nimi. W pierwszym etapie współpracy państwo zapłaci nawet za 150 godzin pracy badaczy dla poszukującego innowacji przedsiębiorcy. To będzie nowy Tinder dla biznesu i naukowców. Będziemy ściślej łączyć firmy ze środowiskami naukowymi, a państwo zapłaci za randkę, zapowiedziała ministra badań naukowych i szkolnictwa wyższego. Za chwilę w TOK FM Sport.
22: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz walczy o awans do czwartej rundy Wimbledonu i idzie mu bardzo dobrze. Po ponad 3 godziny gry prowadzi z Tomim Polem 2-1 w setach i 5-2 w czwartej partii. No i serwuje, by wygrać mecz. W tym gemie jest teraz 15-15. Organizatorzy Wimbledonu zrobili zaś już plan gier na jutro. Iga Świątek o czwartą rundę zagra o 14.30 z Aleksandrą Jalą. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej 16 awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
24: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytuł Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni.
25: No, perdido.
24: Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Faworytem, by zastąpić 38-letniego Nagelsmana, jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmie Hunt, która była o 0,09 sekundy szybsza. Główną imprezą sezonu dla tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
22: Na program zaprosił sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
18: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu. Miejscami na północy może przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie. A na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu około 21 w większości kraju do jedynie 23 na południowym zachodzie.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wszyscy wiemy, że Putin rządzi Rosją jak car. Przypuszczamy, że ma ambicje przelicytowania Piotra I. Ale co to oznacza dla funkcjonowania Rosji jako państwa? Nikt nie rządzi przecież sam. Zawsze są jakieś elity. Jaka jest zasada organizująca te elity, jak są podzielone? To duże pytania, bo otwierają pole do refleksji nad potencjalnymi niestabilnościami systemu, nad jego zdolnością do reorganizacji i stabilizacji. Kiedy władza jest nieformalna, w gruncie rzeczy trudniej ją kontrolować, jak i realizować jej zadania. Przesztywnione, jakby się wydawało, demokratyczne procedury, które wydają się tak niewygodne dla władzy, na dłuższą metę jednak ją chronią. Każdy działa w sposób, który wyznaczono dla jego instytucji, według środków, które ma zapisane w ustawach. Oczywiście sieci wpływów i koterie są wszędzie, ale w państwach zachodnich raczej pełnią funkcję pewnego dodatku, lewaru. Nie są istotą działania państwa. W Rosji jest na odwrót. To nieformalne przygniata formalne i nieformalne wygrywa. Można więc we współczesnej Rosji piastować wysokie stanowisko, które na papierze wygląda jak kluczowe i nie mieć de facto większej władzy. Można też dla odmiany mieć stanowisko podrzędne i być kluczową postacią elity. Ale tu pojawiają się pytania o moc i zakres działania. Kiedy jest nieformalnie, nikt nie mówi wprost. Może zrobiłby to ewentualnie sam Putin, gdyby tylko chciał, ale nie jest do końca jasne, czy rola arbitra dalej go interesuje. Równocześnie jednak Rosja wkracza coraz wyraźniej w czas niestabilności wywołany wojną. Ta niestabilność wymaga i większego sprytu, i większego refleksu. W strukturze nieformalnej może być o to trudniej, bo każdy musi trochę zgadnąć, czego wymaga od niego sytuacja. A jak zgadnie źle i wywoła kryzys większy niż sam by chciał? Przecież i tak może się zdarzyć. I się zdarza. To też pytanie o stabilizację wewnętrzną elit jest pytaniem o stabilność putinowskiej władzy. Do rewolty wewnętrznego kręgu raczej daleko, ale nigdy nie wiadomo jak daleko. To kwestia zasobów i skuteczności kontrolera, czyli służb specjalnych. Ale niepewność wisi w powietrzu, trochę na wzór czechowowskiej strzelby.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
27: SkiTeam. Marian, a gdzie mogę kupić
28: Na mediaexpert.pl.
27: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
28: Na mediaexpert.pl.
27: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
28: Barbara, na mediaexpert.pl.
29: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
30: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
31: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Reklama.
0: Jakub Janiszewski, przy mikrofonie ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
32: Dzień dobry.
0: Autorka takiego bardzo ciekawego opracowania Pretorianie Putina, pokazującego strukturę władzy w dzisiejszej Rosji, tej władzy, która jest bardziej nieformalna niż sformalizowana, choć to różnie, bo wiele instytucji w Rosji zostało niejako oddanych w pieczę właśnie takich wiernych pretorian Putina. A dzisiaj będziemy się zastanawiali nad tym, co to oznacza w praktyce, co to oznacza w sytuacji kryzysowej i co to oznacza w momencie, kiedy jednak na rzeczywistość trzeba szybko reagować, w jaki sposób ta grupa, czy składająca się z właśnie kilku grup, ten mechanizm stabilizacji sytuacji rosyjskiej, jak on zaczyna pracować, kiedy dzieje się coś poważnego. Ale zacznijmy może od samego opisu. To znaczy, co to znaczy pretorianie Putina i czym jest ten system, który Władimir Putin stworzył? Dlaczego mówimy, że on jest bardziej nieformalny niż formalny?
4: Tak, ja ten raport nazwałam Wierni Pretorianie Kremla i teza, którą prezentuję, taka najważniejsza w tekście, jest taka, że mimo dominującego niezadowolenia ze sposobu, w jaki Putin zarządza państwem i samego faktu, że rozpoczął wojnę pełnoskalową z Ukrainą wbrew interesom przeważającej większości grup w rosyjskiej elicie, ta elita dosyć szybko się zaadaptowała do nowych warunków i potrafi pozyskiwać dosyć znaczące benefity, przywileje w nowych wojennych warunkach. Opisuje też motywacje różne inne, dlatego że tam jest też strach, tam jest obawa przed tym, że mogą utracić status w razie posądzenia o nielojalność, status, wolność, nawet czasami życie. Tam są też takie motywacje bardziej materialne. Niektórzy zarabiają na wojnie, niektórzy są w stanie ciągle handlować z Zachodem, mimo sankcji, obchodząc sankcje, że bardzo polecam lekturę samego tekstu. Natomiast rzeczywiście Putin stworzył taki system, w którym instytucje państwowe są zaledwie fasadą dla nieformalnych procesów podejmowania decyzji i te decyzje są na ogół na korzyść dominujących graczy w systemie. I teraz ci dominujący gracze w systemie, nie zawsze umocowani formalnie, to są dawni znajomi, bliscy, czy nawet przyjaciele Putina, którzy są przywódcami takich kluczowych klanów biznesowych, ale mają też niektórzy z nich dosyć duży wpływ na politykę. I teraz do czasu pełnoskalowej inwazji system mniej więcej tak wyglądał, że zarówno Putin, jak i jego najbliżsi ci właśnie przyjaciele, koledzy, okradali na potęgę rosyjskie państwo, ponieważ w rosyjskim systemie jest taka filozofia, że lider państwa jest tak naprawdę właścicielem całości państwa, ludności, zasobów i może nimi dowoli rozporządzać. No więc on wydzierżawiał po prostu kawałki tego państwa swoim kumplom, którzy na tym zarabiali. Natomiast cały aparat administracyjny ten system obsługiwał. W sytuacji pełnoskalowej inwazji ta sytuacja jest podobna, ale też inna jednocześnie. To znaczy oni dalej okradają państwo, tyle że kurczą się zasoby, które można eksploatować, a jednocześnie państwo rosyjskie funkcjonuje w sytuacji permanentnego kryzysu, zarządzania kryzysowego, takiej operacji specjalnej, ponieważ kolejne decyzje Putina, zaczynając od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji i dalej i mobilizacja wojskowa przymusowa w 22 roku i różne inne decyzje, które bardzo silnie biją w gospodarkę, gospodarcze fundamenty państwa szeroko pojęte, powodują, że cały system musi stawać na uszach. Ci wszyscy technokraci rosyjscy, profesjonaliści, którzy są rozmieszczeni na różnych szczeblach aparatu administracyjnego, muszą ratować całe państwo przed skutkami decyzji Putina, który z nikim tych decyzji nie konsultuje. To jest model wybitnie taki personalistyczny. Lider konsultuje się być może z kilkoma osobami i są to głównie służby specjalne FSB, też szef sztabu generalnego. Generalnie priorytetem jest wojna. I kiedy przychodzą do Putina ekonomiści wiodący, prezeska banku centralnego, minister gospodarki i inni ludzie odpowiedzialni za wydolność finansowo-gospodarczą państwa, mówią: panie prezydencie, Ta decyzja pańska spowoduje katastrofalne skutki dla gospodarki rosyjskiej, finansów, no i różnych innych sfer działania. On mówi, no dobra, przyjąłem, usłyszałem was, to teraz pomyślcie, jak te negatywne skutki zminimalizować, dziękuję, do widzenia. Nie ma poczucia, że on w ogóle się przejmuje takimi rzeczami, jak rozwój gospodarczy, deficyt budżetowy i tak dalej. Wojna jest priorytetem. I to jest według mnie bardzo ważna jakościowa zmiana, dlatego że masowa korupcja, masowy nepotyzm, przemoc, która jest jednym z filarów też tego systemu, to wszystko funkcjonuje od kilku lat w nowych wojennych warunkach.
0: To właściwie nie jest zaskakujące, co pani mówi. To jest taka rzecz, o której jakby już wiemy, ale mnie ciekawi troszeczkę coś innego, bo pani przedstawia taką opozycję. W tym momencie przychodzą ci technokraci, którzy próbują coś rozwiązać, ale oni też są de facto częścią tych elit, też są częścią tego systemu, który Putin stworzył. To nie są, chociaż jest taka grupa, którą pani nazywa w tym raporcie, niezależni putinowcy. I to są ci technokraci?
4: To są również technokraci, to są po prostu ludzie, którzy są powiązani głównie z Putinem, których to Putin wypromował, a nie wiodące okołokremlowskie klany, jak rodzina Kowalczuków czy Rotenbergów, czyli oni nie mają takiej podzielonej lojalności jak członkowie klanów, na przykład lojalność wobec Rotenbergów i wobec Putina jednocześnie, to są bardziej ludzie, którzy są absolutnie sfokusowani wyłącznie na Putinie, na przykład premier Michaił Miszustin. I technokraci tak są częścią systemu i ten system w dużej mierze dzięki nim działa, znaczy dzięki nim formalne instytucje państwowe mogą obsługiwać interesy wiodących klanów i samego Putina, którego majątek jest gigantyczny i on jest poukrywany w różnych niejawnych schematach finansowych. On nie figuruje jako właściciel tych majątków, ale wiemy, że tak naprawdę znaczna część majątku czy wielkiego biznesu, czy właśnie kumpli Putina, to są de facto aktywa Putina. I teraz dlaczego ci technokraci wbrew jakby swoim własnym wartościom, czyli nie wiem, efektywność, rozwój gospodarczy i tak dalej, obsługują interesy takiego antyrozwojowego modelu? Dlatego, że zostali tak socjalizowani w tym systemie przez lata funkcjonowania w nim, że przede wszystkim wiedzą, należy wykonywać polecenia zwierzchników, przede wszystkim samego Putina. On ma być zadowolony, bo od tego zależy ich status, ich majątki, ich pozycja w systemie, ich kariery. Z drugiej strony jest dla nich priorytetem efektywność. Nie wartości, nie zdrowy rozsądek, efektywność. I teraz, kiedy przychodzi jakaś decyzja Putina z góry, bardzo często nieformalna, ustna, nie na papierze, wiedzą, że trzeba ją wykonać i robią wszystko, bardzo często niezgodnie z prawem, ale nikt o to właściwie nie pyta, żeby tylko albo dowieść to, czego Putin chce, albo właśnie zminimalizować negatywne skutki jego decyzji i cały czas muszą dostosowywać swoje działania, kombinować, wymyślać kolejne rozwiązania, bardzo niestandardowe, bardzo kreatywne, żeby tylko ten system utrzymać na powierzchni. To jest w ogóle fascynujący temat, jak oni funkcjonują w systemie. Wyszła książka w tym roku Aleksandry Prokopienko, świetnej rosyjskiej ekspertki niezależnej, o właśnie, to się nazywa Współuczestnicy, jak rosyjska elita, dlaczego rosyjska elita wybrała wojnę. To na razie jest tylko po rosyjsku niestety, ale tam ona właśnie pokazuje świetnie wszystkie mechanizmy adaptacji, socjalizacji, tworzenia się takiej subkultury biurokratycznej, która właśnie pomaga temu systemowi bardzo spersonalizowanemu funkcjonować.
0: Ale czy ten system, czy w tym systemie, czy wśród tych elit, wśród tych klanów, pani tak dzieli to na jakby rodzinę Putina, to są przede wszystkim jego córki, klany, czyli właśnie ci, można powiedzieć, znajomi jeszcze częściowo z Petersburga, którzy i ich rodziny z kolei, którzy też jakby w tym systemie bardzo dużo znaczą. Ci niezależni putinowcy, gdzie na przykład jest właśnie przypadek Nabiuliny, prawda, arcyciekawy.
4: Tak.
0: I to się właściwie w takim rozdaniu gdzieś, i oczywiście wojsko, no to jest jakby osobna jeszcze historia. Mnie ciekawi, na ile w tym systemie, w tym układzie, w tych grupach następują walki frakcyjne. I o co tam się wtedy walczy?
4: Walki frakcyjne są, one były zawsze, one się teraz nasilają, ponieważ jest coraz mniej zasobów do podziału. Natomiast my nie widzimy na razie konfliktów publicznych między dużymi, największymi klanami. To znaczy ewidentnie oni się między sobą dogadują, na przykład kto ma przejąć jakieś atrakcyjne zasoby w jakiej dziedzinie, po to, żeby systemu nie zdestabilizować poprzez taki naprawdę potężny konflikt na górze. Im też zależy na stabilności, znaczy im zależy na tym, żeby jak najwięcej móc nakraść, ale jednak, żeby jakieś podstawowe ramy tego systemu utrzymać.

0: ciekawym przykładem, jak sprzeczne interesy różnych grup wpływu w tym systemie zderzyły się i to się stało publiczne i to pokazało taką, powiedziałabym, głęboką dysfunkcję systemu, to były blokady internetu, które trwają z różnym nasileniem od kilku lat. To bardzo przyspieszyło w zeszłym roku i jest kontynuowane w tym roku. Jest odłączany internet na znacznych obszarach Rosji albo zakłócany, są odłączane konkretne platformy, jak Telegram chociażby. I nagle się okazało, że te blokady, to dążenie do kontrolowania wszystkiego, cenzurowania i stworzenia suwerennego internetu, to jest interes FSB i samego Putina. Oto jest taki specyficzny sojusz między nimi. Zresztą Putin w ogóle mało się zna na internecie, nie korzysta z niego. Natomiast momentalnie się okazało, że taka decyzja jest sprzeczna i szkodliwa w innych dziedzinach, za które odpowiadają zupełnie inne grupy i inni ludzie. Dlatego, że jeżeli wewnątrzpolityczny blok administracji prezydenta odpowiada za to, żeby było stabilnie, żeby ludzie przeciwko władzy się nie burzyli, żeby ją popierali, żeby na przykład spokojnie przeprowadzić pseudowybory parlamentarne we wrześniu tego roku, to nagle się okazuje, że FSB odcina im kanały wpływu propagandowego na ludność Rosji. Armia zaczęła się burzyć, dlatego że Telegram paradoksalnie to był jedyny masowy instrument komunikacji między żołnierzami na froncie. I tutaj widzimy, jak bardzo to państwo jest dysfunkcyjne chwilami i widzimy, że nasilająca się rola FSB w systemie to nie jest klan osobny. FSB jest raczej w takiej sferze tych służb specjalnych czy struktur siłowych szeroko pojmowanych, natomiast ma absolutnie dominującą w tym momencie pozycję wśród nich. I widać, że Putin daje im absolutnie wolną rękę, jeżeli chodzi o bardzo różne działania, które się nie podobają reszcie elit, ale też widać, jak ich działalność uderza w różne inne priorytety, podobno ważne dla Putina. I to jest bardzo ciekawy przypadek i myślę, że trzeba też bardzo uważnie monitorować kolejne przykłady tego typu, bo to pokaże, że Putin, narzucając pewną filozofię funkcjonowania państwa, tak naprawdę podrywa fundamenty swojego własnego systemu, reżimu, który stworzył. To oczywiście jeszcze nie jest faza krytyczna, ale to pokazuje pewien kierunek, który może się dla niego okazać na dłuższą metę wręcz niebezpieczny.
1: Ale ja się zastanawiam, jak w tym systemie wygląda odpowiedzialność i rozliczanie z celów, z tego, co się miało osiągnąć. I na ile te cele są określane przez Putina, a na ile właśnie oni mają zrobić coś. I potem zaczynają robić takie rzeczy jak wyłączenie internetu, to jest to coś, i się okazuje, że to kompletnie się nie widzi z całą resztą układu. Czy to można tak interpretować?
0: To jest bardzo trafne stwierdzenie, bo rzeczywiście oni wszyscy funkcjonują w ramach takich dosyć ogólnych wytycznych. Znaczy, wiemy, że trzeba zapewnić funkcjonowanie machiny wojennej, wiemy, że jest kurs na kontrolę nad społeczeństwem i elitami, dyscyplinowanie wszystkich, żeby się nie burzyli, natomiast bardzo często nie ma konkretnych wytycznych i to wszystko jakby jest oddawane kreatywności, pomysłowości elit i tutaj już wszystko zależy od układów, powiązań nieformalnych na bardzo różnych szczeblach tego systemu w ujęciu regionalnym, w ujęciu federalnym. I ta odpowiedzialność też często się rozmywa. To jest też bardzo ważne, że tak naprawdę, jak to, co widzimy w ciągu ostatnich 2-3 lat, mamy coraz więcej przypadków aresztów wśród elit, konfiskat majątków, ogólnie takich, no powiedziałbym, represji, które nie mają charakteru masowego, natomiast niemalże każdego dnia widzimy jakąś informację, że zaaresztowali takiego czy innego urzędnika, głównie na szczeblu regionalnym czy lokalnym. I tak naprawdę nawet ludzie, którzy są w tym systemie, którzy funkcjonują w nim od wielu lat, często nie rozumieją, dlaczego akurat ta osoba, a nie inna została ukarana. Wiemy, że dla Putina najważniejsza jest lojalność, a nie kompetencje. Jednocześnie on potrzebuje kompetentnych ludzi, żeby utrzymywali system na powierzchni, takiej Elwiry Nabiullin, prezeski Banku Centralnego chociażby. Natomiast też nierzadko aresztowane są osoby lojalne, które w jakimś momencie przekroczyły jakieś czerwone linie,

0: bo te czerwone linie się przesuwają w sposób nieprzewidywalny dla nich i nie wiadomo dlaczego. Czy to jest po prostu ofiara jakichś rozgrywek na niższym szczeblu, nadgorliwości służb, czy to ma jakiś głębszy sens. Jest takie narastające też wrażenie, że Putin coraz mniej się tym zajmuje, coraz rzadziej odgrywa rolę arbitra, którą kiedyś bardzo często, regularnie odgrywał, żeby właśnie równoważyć pozycje różnych grup, klanów w systemie. Teraz widać, że jest jakieś wahnięcie w stronę takiego właśnie chaosu, takiego poczucia, że on koncentruje się na wojnie i coraz mniej na tym, co się dzieje w samym kraju. W związku z tym niektóre grupy czują się uprawnione do takich działań, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia, a niektóre próbują właśnie na własną rękę ratować stabilność tego systemu. I to jest też bardzo ciekawy moment, bo jest takie wrażenie wśród elity, na podstawie tego, co można wyczytać, że oni coraz mniej wierzą chyba w to, że Putin ma jakiś sprytny plan na wybrnięcie z sytuacji, jaką stworzył, czyli ten jego wizerunek takiego bardzo fartownego lidera, któremu zawsze się udawało, zaczyna się kruszyć.
1: Jeżeli sobie powiemy, że właśnie to wszystko trzyma się na tej korupcyjnej rencie, na tym, że każdy z nich otrzymuje jakąś część strumienia finansowego, za który też jest odpowiedzialny, i jakąś część też odprowadza wyżej, czyli do Putina. Ale teraz pytanie brzmi, w jaki sposób można z tego systemu wypaść? I czy mamy takie przypadki, kiedy ktoś był w elicie i ewidentnie już go tam nie ma i został z czegoś jakby, wyrugowany, pozbawiony jakby wpływu, a może właśnie nawet, zupełnie wypchnięty poza planszę?
0: Mamy świetny przykład, czy takich przypadków jest całkiem sporo, natomiast najlepszym jest chyba postać Aleksieja Uliukajewa, byłego ministra gospodarki, który w 2016 roku został zaaresztowany za rzekomą próbę wyłudzenia łapówki od szefa Rosniefci Igora Sieczyna. I to jest taki świetny przykład, kiedy Sieczyn ewidentnie wykorzystał FSB, czyli instytucję państwową, do tego, żeby załatwić swoje prywatne porachunki i ewidentnie miał przy tym poparcie Putina, żeby doprowadzić do zaaresztowania urzędującego ministra gospodarki. To był taki mocny sygnał alarmowy dla rosyjskiej elity władzy, że nikt nie może się czuć do końca bezpieczny. I teraz to się tylko nasila, dlatego że w 2024 roku dokonano czystki w Ministerstwie Obrony. Tam rzeczywiście rozkradano środki przeznaczone na wojnę i armię rosyjską. Wtedy zdymisjonowano ministra Siergieja Szojgu, który nie wypadł z elity, bo on teraz jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa. Natomiast jego zastępcy albo zostali zwolnieni, albo posadzeni do więzienia. I jest też takie narastające przekonanie, że nikt nie może być pewien swojej przyszłości, że nie ma już starych reguł gry, że tak naprawdę Putin jest dyktatorem i takim wręcz tyranem, który narzuca swoje reguły gry bez uprzedzenia, zmienia je w sposób bardzo nieprzewidywalny i wszyscy mają się bać. I teraz to chodzi mi o to, że kiedyś mniej więcej wiadomo było, dlaczego ktoś mógł wypaść z tego kręgu elity. Teraz jest to coraz mniej przejrzyste. Nie wiemy, co się dalej wydarzy. Natomiast jednocześnie Putin też stara się zastraszać w pewnym sensie obecną elitę takim hasłem, że prawdziwe elita to nie są oni, tylko weterani wojenni, którzy będą nową elitą rosyjską, tą prawdziwie patriotyczną, a ta elita, która powstała wcześniej, w latach 90. i później, która była taką elitą bardziej kosmopolityczną, zarabiała na tym, że była elitą, wyprowadzała środki na Zachód, no to oni są podejrzani z definicji i mogą być bardzo łatwo zastąpieni przez tych nowych. To oczywiście nie jest prawdą, że są zastępowani, dlatego że ci weterani wojenni dostają jakieś stanowiska w systemie, natomiast są stanowiska pozbawione władzy i realnych pieniędzy, ale jest taka narracja i jest taki kurs właśnie na zastraszanie, na dyscyplinowanie, ponieważ Putin dostaje sygnały o niezadowoleniu elity z rozwoju sytuacji, słyszy krytykę, którą bardzo ostrożną, tą krytykę, którą członkowie elity próbują mu przekazać, że no, trzeba coś zrobić z tą wojną, bo to dalej tak być nie może. Więc on wybiera taką defaultową drogę dla siebie, jako dla byłego KGB-szyka, czyli po prostu wywierać presję, zastraszać i kazać wszystkim stać na baczność i wykonywać jego polecenia.
1: A jak w tym systemie funkcjonują kary? To znaczy, czym się dyscyplinuje? No bo rozumiem, że jak już wypaść jakby z układu, to jest dużo i to jest też ryzykowne dla całego układu, to jest pewna skrajność. Trzeba mieć jakieś inne narzędzia kontroli tego całego towarzystwa. Więc ciekawi mnie, czy wiemy, w jaki sposób właśnie on próbuje, że tak powiem, naprowadzać na kurs kogoś, kto, jak to się mówi, czasem dewiuje.
0: Znaczy, teraz to już chyba oni przestali manifestować najmniejsze oznaki nielojalności, bo nawet krytyka jest ubierana w taką lojalność wobec lidera Rosji. Ja bym powiedziała, że takim podstawowym elementem kontrolowania, dyscyplinowania, zmuszania do lojalności i posłuszeństwa jest FSB, która gromadzi teczki, gromadzi dosje na każdego członka i członkinie rosyjskiej elity. Zresztą FSB wydaje zgodę na bardzo wiele nominacji na różne stanowiska wyższego szczebla. Bez zgody FSB taka nominacja jest niemożliwa, niezależnie od tego, ile grup i jednostek uzgodniło czyjąś kandydaturę. Więc na każdego jest dosje. Poza tym system wymusza na każdym działania bezprawne, dlatego że rosyjskie prawo jest tak skonstruowane, że nie da się osiągać celów i jednocześnie przestrzegać prawa. Czyli na każdego jest mnóstwo haków, że tu i tam złamał jakąś ustawę na przykład, tak? W związku z tym każdy wie, że w dowolnym momencie może trafić do więzienia za byle co tak naprawdę. Również system zmusza do korupcji. Znaczy nie można być w systemie i nie kraść, bo to jest uznawane za nielojalność, to jest podejrzane. Każdy musi być umoczony w korupcji, bo to jest traktowane jako gwarancja lojalności. W związku z tym każdemu można zarzucić, że coś kiedyś ukradł i posłać go do więzienia. I kolejna rzecz. Elity mają świadomość, że FSB ich inwigiluje, podsłuchuje i boją się nawet między sobą w prywatnych rozmowach pewne tematy omawiać. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego elity nie próbują się jakoś zorganizować, żeby przeciwdziałać decyzjom Putina, jego działaniom, które po prostu nie popierają tak naprawdę, bo boją się, że jeżeli się zbierze dwóch czy trzech ludzi, no to przynajmniej jeden z nich będzie zdrajcą, donosicielem, za chwilę doniesie do służb, albo wręcz służby po prostu podsłuchają taką rozmowę w różny sposób i taki człowiek jest narażony na nie tylko na więzienie już w tym momencie, bo Putin dużo dotkliwiej karze nielojalność i karze ją nierzadko śmiercią.
1: A jak się w takim razie kontroluje same służby? No bo jeżeli służby są narzędziem kontroli, no to rozumiem, że trzeba mieć jakiś żelazny uchwyt na to, żeby oni z kolei nie odwalili jakiegoś numeru. I to jest pytanie, jakimi metodami tam dyscyplinuje się tych właśnie elitarnych działaczy, tych, którzy się naprawdę liczą.
0: I to jest świetne pytanie, kto kontroluje, dyscyplinuje służby. Dlatego, że służby to nie jest monolit. Tam są też różne grupy wpływu. W samym FSB jest wiele departamentów, które nawzajem się podgryzają, które realizują swoje własne departamentalne bądź indywidualne interesy określonych figur. I ja bym powiedziała tak, o ile w Związku Radzieckim kontrolę nad KGB sprawowała partia, organ kolektywny, o tyle w putinowskiej Rosji tak naprawdę tylko Putin jest w stanie powściągać określone działania służb. To jest raz. A dwa, one się jakoś tam wzajemnie właśnie równoważą przez tą rywalizację wewnątrzresortową, powiedzmy, co niekoniecznie przekłada się na utrzymywanie ich w ryzach w działaniach wobec podmiotów zewnętrznych, dlatego że na przykład właśnie te blokady internetu, które godzą w różne interesy państwa rosyjskiego, czy polityka, czy działania FSB wymierzone w migrantów zarobkowych, obławy na migrantów, zaostrzanie prawodawstwa z inicjatywy FSB, co też godzi w jeden z fundamentalnych interesów rosyjskiej gospodarki, bo tam jest teraz ostry deficyt siły roboczej, to pokazuje, że właśnie FSB nie jest za bardzo kontrolowane, że czuje się coraz pewniej w tym systemie i zobaczymy, co będzie dalej, bo Putin, jak powiedziałam, stwarza takie wrażenie, że mało go obchodzi, co się dzieje na arenie wewnętrznej. Jakby dał taką carte blanche FSB. Róbcie sobie wszystko, co chcecie, byle było stabilnie, byle nikt nie występował przeciwko reżimowi i mnie osobiście i daje wam właściwie wolną rękę, jeżeli chodzi o użycie różnych instrumentów. Ja chcę się zajmować wojną i chcę ją doprowadzić do szczęśliwego dla mnie końca. Jest takie poczucie właśnie, że Putin się dystansuje i to też paraliżuje opór cywilnej części elity, bo oni po prostu wiedzą, że nie znajdą w Putinie sojusznika przeciwko samowoli służb.
1: Pisze pani o klanach, które mają swoich patronów, prawda? Mają swoich takich patriarchów, można by powiedzieć, tych najbliżej ciała Putina. Co się dzieje, kiedy jeden z patriarchów zawiedzie? Co się dzieje z resztą? Co się dzieje z tymi, którzy są od niego zależni?
0: Mamy do tej pory tylko jeden przykład upadku klanu okołokremlowskiego i był to klan, któremu patronował były minister obrony Siergiej Szojgu, jak powiedziałam, zdymisjonowany w 2024 roku. W resorcie obrony po prostu było za dużo korupcji i czystki, które tam nastąpiły, były z inicjatywy FSB, były przez FSB przeprowadzone. I teraz co się stało? Sam Szojgu też jako długoletni współpracownik Putina ocalał w systemie, został przeniesiony na inne stanowisko, też ważne, natomiast stracił dostęp do przepływów finansowych, do gigantycznego budżetu Ministerstwa Obrony i to jest bardzo realne osłabienie jego pozycji, a jego otoczenie w Ministerstwie Obrony zostało już rozpędzone. Znaczy część ludzi siedzi, wobec części toczą się śledztwa, część została po prostu zwolniona z pracy i nie mają za bardzo na razie przynajmniej szans na inne zatrudnienie, tak żeby zostać w systemie. Także jeżeli patriarcha traci łaskę lidera, to całe jego otoczenie w tym momencie musi się pogodzić z tym, że no właśnie trafi do więzienia, a przynajmniej straci dostęp do władzy i pieniędzy. Na razie innych przykładów nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale co to znaczy, że w tym systemie, w którym korupcja jest i tak ogromna, korupcji może być za dużo?
0: To jest wtedy, kiedy ktoś kradnie ponad miarę, to znaczy inaczej. To się teraz i tak zmienia, jak powiedziałam. Kiedyś było tak, że jak się kradło w miarę, to znaczy zgodnie ze swoim statusem w systemie i było się lojalnym, to człowiek był w miarę bezpieczny. Teraz to już się zmienia i teraz tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest ta czerwona linia, poza którą jest nadmierna korupcja. Tutaj chodziło akurat o bardzo konkretną rzecz, to znaczy to, że ktoś kradnie pieniądze przeznaczone na wojnę i przez to podrywa skuteczność machiny wojennej, to jak się wydaje, jest taki jedyne, bardzo wyraźne, zdefiniowane kryterium, kiedy człowiek może rzeczywiście wypaść z systemu, zostać surowo ukarany. Wszystko, co ma pomagać wojnie, jest szczególnie ochraniane przez państwo. I poza tym, że była czystka w Ministerstwie Obrony właśnie w związku z korupcją nadmierną, która już godziła w ten kluczowy interes Putina, czyli prowadzeniu wojny, to mamy cały szereg spraw karnych wszczętych wobec kierownictwa różnych przedsiębiorstw pracujących w sektorze zbrojeniowym, gdzie też już naprawdę czasami bardzo niewiele o bardzo niewielkie kwoty chodzi, ale ludzie trafiają właśnie do aresztu, dlatego że FSB nadgorliwie tropi przejawy korupcji wszędzie, wiedząc, że argumentacja, że tutaj w sektorze zbrojeniowym, czy zaopatrzenia dla armii, czy jakichkolwiek kwestiach związanych właśnie z prowadzeniem wojny, tutaj FSB bardzo łatwo przekona Putina, że należy ludzi sadzać, aresztować i karać. W innych sektorach to się też dzieje, natomiast tam kryteria są dużo mniej oczywiste i one są dużo mniej oczywiste również dla samych insiderów, czyli bycie częścią systemu już dawno, od kilku lat nie gwarantuje wiedzy na temat tego, gdzie są te czerwone linie, jak się zachowywać, jakich reguł przestrzegać i w związku z tym, jak sobie można zagwarantować bezpieczeństwo. I to jest też bardzo ciekawa oznaka ewolucji tego systemu w stronę takiej hiperpersonalizacji w związku z nadzwyczajną sytuacją wojenną.
1: A czy są jakieś szacunki, ile ta elita, ta ścisła elita liczy osób? Czy to jest 100, czy to jest więcej, czy mniej?
0: To zależy, jak spojrzeć. To znaczy, jeżeli mówimy o ludziach, którzy mają realny wpływ na strategiczne decyzje Putina, to ja bym powiedziała, że takich osób jest od kilku do kilkunastu dzisiaj. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie biurokracji rosyjskiej, całego aparatu administracyjnego, wielkiego biznesu, no to pewnie jest to kilka tysięcy ludzi, bo to jest też system ściśle hierarchiczny. W związku z tym ludzie na niższych szczeblach no, nie mają wpływu na istotne decyzje. Natomiast też tutaj pamiętajmy, że to nie jest tak, że jak ktoś ma jakąś formalną pozycję w systemie, to się przekłada na jego nieformalne wpływy. To jest bardzo różnie, dlatego że ludzie, którzy mają formalną pozycję w systemie, mogą mieć bardzo niewielkie nieformalne wpływy albo odwrotnie. Rosenbergowie czy Kowalczukowie nie mają formalne, czy ci patriarchowie klanów, nie mają jakiejś silnej, formalnej pozycji w systemie, natomiast mają gigantyczne wpływy nieformalne, które nie tylko wynikają z ogromnych majątków i całego szeregu osób, klientów, ich klanów umocowanych w całym systemie rosyjskim, ale przede wszystkim to wynika z bezpośredniego dostępu do Putina i możliwości lobbowania określonych rozwiązań bezpośrednio u niego.
1: A właściwie, jeżeli byśmy popatrzyli na tą grupę, chyba taką jedną z ciekawszych, czyli niezależni putinowcy, bo ja rozumiem, że jeżeli chodzi o klany i o rodzinę Putina, no to rzecz jest oczywista. Albo tam już jesteś na zasadzie pewnych powiązań personalnych, albo nie. No i jakby sprawa jest zamknięta. To są w pewnym sensie dynastie. A co się dzieje z tymi niezależnymi putinowcami? Znaczy, czy tam można awansować? To jest, myślę, ciekawe pytanie.
0: Awansować można, dlatego że no nie wiem, czy też awansować. Pytanie o to, jak co rozumiemy przez awans.
1: Znaczy wejść do tej grupy po prostu, jakoś tak się wykazywać, nie wiem komu i jak, i przysługiwać się, jakby być użytecznym, że staniesz się częścią tej ścisłej elity właśnie takich przydatnych.
0: Tam można awansować i tam do tej grupy awansuje się przede wszystkim z uwagi na swój profesjonalizm, czy też różne zalety takie, powiedzmy, zarządczo-technokratyczne, które Putin uzna za potrzebne. I też to są osoby, które są lojalne, znaczy to są osoby, którym on bezpośrednio ufa. Oczywiście też możemy dyskutować, co to znaczy zaufanie w tym systemie, dlatego że Putin, można powiedzieć, że ufa pewnym osobom, ale na pewno to jest ograniczone zaufanie. W samej elicie zaufanie jest skrajnie niskie. To też powoduje, dlaczego oni się jakoś nie grupują, żeby bronić kolektywnie swoich interesów. I wydaje się, że do tej grupy niezależnych putinowców po prostu awansuje się, jeżeli ktoś lobbuje czyjąś kandydaturę jako fachowca. Tak bym to bardzo ogólnie określiła. To oczywiście jest duże uproszczenie, bo tu też jeszcze wchodzimy na temat pokoleń w rosyjskiej elicie władzy, dlatego że widzimy, że na samej górze rządzą geronci, znaczy osoby już naprawdę zaawansowane wiekowo, nie tylko zaawansowane wiekowo, ale które od wielu lat zajmują swoje stanowiska i blokują awanse na te najwyższe pozycje przedstawicielom młodszego pokolenia, czy młodszych pokoleń, tak? Ale widzimy awanse ludzi, nie wiem, 40+, czyli powiedzmy, że stosunkowo młodych, na ważne stanowiska państwowe, takie właśnie bardziej technokratyczne. Mamy stosunkowo młodego premiera, w każdym razie dużo młodszego od samego Putina. Natomiast no pytanie, bo jeżeli się zajmuje na jedno z najwyższych stanowisk w państwie, no to awansować tylko można na stanowisko prezydenta. I tu wchodzimy w kolejny temat. Putin nie planuje oddawać władzy do końca życia prawdopodobnie. W związku z tym nie ma możliwości, żeby była jakaś dyskusja o następcy. Nikt nie może czuć się jak następca prawdopodobny, dlatego że takie osoby też wylatują z systemu, jeżeli są zbyt ambitne albo sobie ubzdurają, że mogą zastąpić Putina. I tutaj jest taka, powiedziałabym, bardzo konserwatywna polityka kadrowa, to znaczy na samej górze ma być status quo, a to, co jest niżej, zwłaszcza tam, gdzie trzeba fachowców właśnie od spraw finansowych czy gospodarczych, czy managementu szeroko pojętego, no to tam rzeczywiście można awansować na takie stanowiska. Najczęściej też ktoś musi człowieka polecić, tak? Albo są to klany, bo klany mają też swoich technokratów umiejscowionych w różnych punktach systemu, albo są to ci niezależni putinowcy, którym Putin ufa, w związku z tym ufa ich rekomendacjom co do właśnie kandydatur na ważne stanowiska.
1: Ciekawi mnie, bo skoro to wszystko jest właśnie na takich niepisanych regułach oparte, to znaczy, że trzeba wiedzieć, w jaki sposób kraść, trzeba wiedzieć ile, jak to się ma do całej reszty, trzeba mieć jakby pewne wyczucie. Dużo tutaj, jak rozumiem, jest takich rzeczy, które na pewnej intuicji muszą się opierać i na niepisanych właśnie regułach. To co się zaczyna dziać, kiedy system zaczyna ewidentnie być wytrącony z równowagi przez tą wojnę i coraz więcej zaczyna się dziać w gospodarce rosyjskiej procesów, nad którymi trudno jest panować, trudno jest je kontrolować. Ten przykład na Bielinie jest pewnie najprostszy i najbardziej użyteczny. Czyli ona ma na przykład teraz ściąć stopy procentowe, bo teoretycznie inflacja jest niska. To, że ona wie, że inflacja jest wyższa niż te oficjalne miary, to jest inna rzecz. Ona nie chce tych stóp procentowych ciąć, trzyma je wysoko. Pojawia się presja na nią, prawda? Czy jakby można powiedzieć, na jednym przypadku widać, co to znaczy. I teraz pytanie, czy można sądzić, że ta elita zacznie się kruszyć, że ten układ zacznie trzeszczeć ktoś będzie z niego wypadał, jak pani sądzi? Taka właśnie dynamika systemu, nowa dynamika systemu.
0: To się teraz opiera na ciągłej improwizacji i na gaszeniu pożarów. I to jest ten nowy etap, na którym się znalazł system. I na razie to jest w takiej powiedziałabym dynamicznej równowadze ciągle jeszcze, mimo że problemy nasilają się bardzo szybko, ale ciągle jeszcze to gaszenie pożarów przynosi skutki. Pewnie dlatego, że albo pożarów jest trochę za mało, albo są one za słabe, żeby spowodować jakieś turbulencje istotne w systemie. Biulina robi co może, niestety jej to do tej pory dosyć efektywnie wychodziło, bo to między innymi ona jest jedną z tych kluczowych figur, dzięki którym Putin może prowadzić ciągle wojnę, ale też krytyka, z którą spotyka się Biulina, to jest bardzo często taka zawoalowana krytyka decyzji samego Putina i wojny. Znaczy nie można krytykować Putina, w związku z tym krytykuje się wymuszone sytuacją działania, które mają ratować kraj przed szaleństwem lidera. I ja nie widzę na razie oznak kruszenia się systemu. Widzę narastające napięcia w elicie na tle podziału zasobów, podziału renty korupcyjnej, walki o kompetencje, walki o uwagę lidera, ratowania sytuacji w regionach i na szczeblu federalnym i budżetu, i gospodarki, i teraz pytanie, a co będzie w ogóle z gospodarką, dlatego że tutaj otwiera się bardzo ciekawe pole do różnych spekulacji. Natomiast myślę, że muszą być spełnione dwa warunki, żeby ten system, który mamy, się rozkruszył, znaczy żeby elita na przykład się zbuntowała przeciwko Putinowi. Po pierwsze musiałaby zobaczyć, że rzeczywiście Putin prowadzi kraj bezpośrednio do katastrofy, bo to jeszcze nie jest ten moment. Ciągle jeszcze sytuację da się jakoś tam ratować, chociaż prognozy są bardzo pesymistyczne. Ale ważniejszymi warunkami jest to, żeby pojawiła się jakaś alternatywna figura, która by przekonała elity, albo byłyby takie przynajmniej oczekiwania elit wobec niej, że uratuje sytuację, utrzymując równowagę między poszczególnymi grupami interesu. To jest bardzo ważne, czyli uratuje sytuację, ale zachowując tą taką równowagę między różnymi graczami. I poza tym elita musiałaby przestać się bać FSB, podsłuchów, donosów. I teraz dopóki Putin demonstruje, że kontroluje sytuację, to nie będzie żadnej akcji elit przeciwko niemu. Putin bardzo starannie eliminuje ewentualnych konkurentów do władzy, czy to ze szeregów opozycji demokratycznej, czy to z kręgów samych elit. Więc mimo, że narasta frustracja i krytyka Putina w takich bardzo już poufnych rozmowach wśród elit, mimo, że coraz mniejsze jest przekonanie, że on wie, co robi, to jednak dopóki oni się tak bardzo boją, też o swoje życie w sytuacji, kiedy ktoś ich posądził o nielojalność, dopóki jeszcze widzą, że jakoś mogą funkcjonować, tylko że po prostu ich horyzont planowania się skrócił, tak? Każdy liczy się z tym, że może trafić do więzienia, ale nie trafia do więzienia, no to jakby funkcjonuje z dnia na dzień. Ale przede wszystkim pytanie jest takie, dobrze, a jeżeli usuniemy Putina, no to kto zamiast niego? Kto zagwarantuje nam to, że interesy naszych grup, nasze aktywa kradzione przez całe dekady będą bezpieczne? Kto nam zagwarantuje, że przekażemy aktywa albo wręcz władzę swoim dzieciom, bo to jest kolejny element kalkulacji przedstawicieli, przedstawicielek elit. Więc na razie nie powiedziałabym, że pozycja Putina jest zagrożona, ale też wiele zależy od tego, jak się będzie dalej rozwijała sytuacja, bo jeżeli Rosja by zaczęła ewidentnie przegrywać w Ukrainie, albo rozpocząłby się jakiś bardzo głęboki kryzys gospodarczy, finansowy, no to w tym momencie notowania Putina bardzo spadną, jego pozycja bardzo osłabnie i to będzie taki moment, kiedy ewentualnie otworzy się okno możliwości dla jakichś zmian politycznych. Oczywiście tutaj wchodzimy w kolejny ważny temat, czyli zmiana przywództwa politycznego, a zmiana systemu, reżimu, to są kompletnie dwie różne rzeczy, ale też bardzo wiele zależy od polityki Zachodu wobec Rosji, polityki sankcyjnej, wsparcia dla Ukrainy, od sukcesów ukraińskiej armii na froncie, więc tutaj jest cała skomplikowana układanka, która może wpłynąć na ewolucję sytuacji w elicie rosyjskiej.
1: Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem była Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: Za 5 minut godzina 20, za nami dłuższa rozmowa, a za 5 minut informacje. Po nich mikrofon TOK FM. Dziś słuchacze i słuchaczki, mam nadzieję, że tłumnie wezmą udział w rozmowie na temat pewnego paradoksu. A ten paradoks, proszę Państwa, wynika z tego, że no po pierwsze mamy w konstytucji naszego kraju wyraźnie napisane, że nasz kraj będzie się rozwijał w zrównoważony sposób. Chodzi o to, żeby przyroda, środowisko nie ucierpiało na tym, co będziemy my, ludzie, robili. Ale ta główna sprzeczność polega na tym, że kiedy się pyta Polaków, z czego są najbardziej dumni, a to zrobiła Fundacja More in Common, o czym media już informowały zresztą w Polsce o wynikach tego badania, no to kiedy się zapyta Polki i Polaków, z czego są najbardziej dumni, to okazuje się, że najważniejszym źródłem narodowej dumy, wyprzedzającym zresztą historię naszego kraju, religię, jest przyroda. To pewnie dla części z Państwa jest zaskakujące, bo mówimy o tym w czasie kolejnej katastrofy ekologicznej, tym razem na rzece Bóbr. Katastrofa, o której media od kilku dni donoszą, ona rozpoczęła się razem z procesem remontu zbiornika, który w połączeniu z wysokimi temperaturami doprowadził do tego, że dotychczas wyłowiono i przekazano do utylizacji od 15 do 19 ton martwych ryb. Jako pierwsi zaczęli informować o tym wędkarze, którzy najpierw lokalne media, później ogólnopolskie informowali o tym, że coś niedobrego dzieje się z rzeką Bóbr, widzą coraz więcej martwych ryb. Okazało się, że firma Tauron, energetyczna, która zajmowała się zbiornikiem w Pilchowicach, zaporą i zbiornikiem, akurat w tym momencie zaczęła go opróżniać, kiedy temperatury były bardzo wysokie. Sama z siebie szybko informowała i opinię publiczną i media o tym, że ma zgody, wszelakie zgody, nawet te środowiskowe, na to, żeby opróżnić to jezioro Pilchowickie celem dokonania remontu. Z drugiej strony lokalna ludność zwracała uwagę na to, że wygląda to niestety po prostu na kolejną katastrofę ekologiczną polskiej rzeki. Pewnie analogię niektórzy państwo będą widzieli do tego, co się stało w Odrze, być w 2022 roku. Część z państwa ma bardziej lokalne spojrzenie na to i pamięta podobne sytuacje z najbliższej okolicy. I nie wiem, czy słowo katastrofa w odniesieniu do tego wypadku ma sens. Będziemy pytali o to profesora doktora habilitowanego Piotra Skubałę z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim, z Państwowej Rady Ochrony Przyrody po godzinie 20. I Agatę Szafraniuk, kierowniczkę programu ochrony przyrody w Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi, po godzinie 20. A państwo będą odpowiadali na pytanie, czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątkowo, czy reguła? Po godzinie 20 mikrofon TOK FM. Za dwie minuty informacje.
3: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski, sierpcu, różne rodzaje, plastry, 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Odpolitycznienie miejskich spółek to będzie kolejny krok. Na razie po aferze w Szpitalu Południowym są dymisje dwóch zastępczyń prezydenta stolicy. Bezpieczeństwo kierowców i ochrona przyrody mogą iść w parze, mówi RDOŚ. Jest decyzja w sprawie wycinki alei drzew. Hubert Hurkacz w formie, polski tenisista, awansował do najlepszej szesnastki na Wimbledonie. Prawie minuta po 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dymisję dwóch zastępczyń i zapowiedź odpolitycznienia miejskich spółek za aferę w Szpitalu Południowym stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły dymisję, które Rafał Trzaskowski przyjął. Prezydent Warszawy zapowiada też, że odpolitycznie zarządy i rady nadzorcze wszystkich miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
13: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
12: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór. Albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Wycinka przydrożnych drzew na Warmii i Mazurach będzie możliwa wyłącznie tam, gdzie nie ma innej możliwości, uznał resort klimatu i środowiska. W tej decyzji podkreślono, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona przydrożnych alei się nie wykluczają. Pierwsze dwa wnioski o wycinkę zostały zaopiniowane negatywnie. Od kilku tygodni olsztyński zarząd dróg wojewódzkich oraz terenowe oddziały tej instytucji składają do lokalnych samorządów wnioski o wycinkę przydrożnych alei drzew. W sumie drogowcy, argumentując swoje działania bezpieczeństwem kierowców, chcą wyciąć w tym regionie ponad 6,5 tysiąca drzew. Zgodę na te wycinki muszą wydać lokalne samorządy, ale najpierw muszą zasięgnąć opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Opinia RDOŚ jest dla samorządowców wiążąca. Po kilkunastu godzinach zakończyła się akcja gaśnicza w porcie w Gdańsku. Wczoraj wieczorem zapalił się ładunek na statku pod panamską banderą. Pożar został ugaszony, a wszystkie zastępy wróciły do koszar. Ogień wybuchł w ładowni, w której magazynowany był złom. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie powróciło do swoich miejsc zamieszkania od 26 czerwca, kiedy to Bejrut podpisał z Izraelem porozumienie ramowe w celu osiągnięcia trwałego pokoju, podała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Zaangażowanie libańskiego Hezbollahu na początku marca w działania wojenne Izraela i USA przeciwko Iranowi spowodowało, że swoje domy na południu Libanu opuściło ponad milion osób. Na powrót do swoich domów zdecydowało się już prawie 650 tysięcy ludzi, około 500 tysięcy nadal jest przesiedlonych. W informacjach to wszystko. Teraz czas na informacje sportowe.
10: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Jego kolejnym rywalem niespodziewanie będzie Jan Lennard Struff, zajmujący 74. miejsce w rankingu ATP Niemiec. Pokonał rozstawionego z numerem 8 Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Iga Świątek z kolei zagrała dziś z Agnieszką Radwańską. Tak było przez pierwsze 15 minut treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się o godzinie 14.30 z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię 123-77 w meczu piątej kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A jutro w Barcelonie zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
15: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku. Jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: Jutro w południowej o zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami dłużej tam bez opadów. Na pozostałym obszarze też będzie się chmurzyć, a miejscami będą przelotne opady deszczu. Na północy i na północnym wschodzie także burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południowym zachodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maria Andrzejewska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Adam Brzeziński. Dziś rozmawiamy, czy inspiracją do dzisiejszego programu bezpośrednią jest niestety smutna sytuacja na rzece Bóbr, gdzie trwa. No i właśnie zaraz się zaczniemy zastanawiać z naszymi gośćmi. Katastrofa czy kryzys ekologiczny? Jak to opisać? Jest z nami profesor doktor habilitowany Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
2: I Agata Szafraniuk, kierowniczka programu ochrony przyrody Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
2: Jeszcze w tle, znaczy w tle, mamy w pamięci, przynajmniej polska opinia publiczna, katastrofę na rzece Odrze, ponieważ ona była bardzo dużych rozmiarów i odbiła się niesamowitym echem. I do niej, mam nadzieję, jeszcze wrócimy. Ale media używały wtedy określenia katastrofa, katastrofa ekologiczna. To, co podczas opróżniania z wody zbiornika Pilchowickiego wydarzyło się na rzece Bóbr, też z rozpędu media określone jako katastrofa ekologiczna, my też tak o tym mówimy, ale chcę zapytać pana profesora, czy to jest dobry opis sytuacji? W sensie, czy jakby pan takie zdarzenie związane z ekosystemem rzeki Bóbr w tamtym rejonie, jakby pan określił, opisał?
16: No tak, to szło do niewątpliwie masowego wymarcia wielu organizmów. Mówi się o śmierci kilkudziesięciu ton ryb różnych gatunków. Ja bardzo nie lubię określenia tony w odniesieniu do żywych organizmów. Spróbowałem to nawet przeliczyć, także to jest według, no tak oględnie około 170 tysięcy osobników ryb. Ale do tego to są miliony małży, ślimaków, larw, owadów, no różnych bezkręgowców wodnych, które tam były. Czy to jest katastrofa? No biorąc pod uwagę liczby i śmierć, cierpienie wielu gatunków, wielu istot, no trzeba to nazwać katastrofą, bo jest ona przez nas zawiniona. Nie wiem, czy w 100%, ale niewątpliwie w dużej mierze to jest nasza ludzka wina. Śmierć, cierpienie tych wielu organizmów. Oprócz tego pamiętajmy, to jest również ogromna strata i konsekwencje dla ludzi. Ale o nich może za chwilę.
2: Tak, będziemy o tym rozmawiali. Agata Szafraniuk, czy określenie katastrofa, czy w jakim otoczeniu prawnym my w ogóle mówimy o katastrofie, w sensie co tu się wydarzyło? Czy może incydent? Okay. To jest lepsze słowo? Kryzys ekologiczny? Jakby pani to określiła? Czy też katastrofa?
17: Na pewno mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem ekologicznym. No, skala ta śnięcia ryb jest oczywiście bardzo duża i wymaga pełnego wyjaśnienia. To, jak to zostanie zakwalifikowane przez właściwe organy, to będzie oczywiście wynikało z ustaleń prowadzonych postępowań. Nie ma też tak w prawnym znaczeniu słowa definicji katastrofy czy kryzysu ekologicznego. Mhm. Możemy mówić o szkodzie w środowisku na wielką skalę. To jest termin zdefiniowany przez prawo o ustawę szkodową. Ale myślę, że to jest po prostu też taki przyczynek i moment zatrzymania i spojrzenia się na całą sytuację dotyczącą rzek, czy w ogóle braku polityki wodnej, którą mamy obecnie w Polsce.
2: No właśnie,
17: i tego
2: ale,
17: właśnie, co się dzieje wobec innych rzeczy, bo
2: o tym
17: mam
2: będziemy,
17: wrażenie, że
2: o tym będziemy rozmawiali.
17: To jest temat wodny. Tak,
2: to ma pani rację, tylko ja mimo wszystko dlaczego mówię o tej katastrofie na początku i pytam państwa o to? Dlatego, że chciałbym się od razu wytłumaczyć, dlaczego media, być może spłycając problem, mówią o katastrofie. Dlatego, że po prostu przyciąga się w ten sposób uwagę ludzi. I to dowodem katastrofa ekologiczna na Odrze. No tak to się gdzieś nam wypaliło w mózgach, że to była po prostu katastrofa ekologiczna. I to jest takie bicie w duży dzwon, ale media tak robią, żeby zwrócić uwagę jak największej liczby. I w użyciu słowa katastrofa jest też taki trochę apokaliptyczny wątek. Ale jednocześnie tam jest też wątek, że to trochę od nas nie zależy. No to katastrofa jest katastrofą. No. Chociaż mówi się też o katastrofie w ruchu kolejowym, tak? Więc dlatego chciałem panią zapytać, bo pani powiedziała o szkodach, czymś jakichś jak szkody. Kto tu jest jakim aktorem i kto tu ma co wykonać z perspektywy formalno-prawnej, bo mamy tak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mamy firmę, tak, energetyczną.
17: Inwestora.
2: Tak, tak, inwestora, dokładnie. Aktorów sobie rozstawmy na scenie. Mamy firmę, mamy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i to oni się opiekują rzeką. Mamy też Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
17: Tak, zdecydowanie się. No, mamy jeszcze wielu innych aktorów. Mamy nadzór budowlany, mamy inspekcję sanitarną, ta, która jakby tak zwane te wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, które de facto odpowiadają za jakość wody, więc tutaj są bardzo istotnym elementem i bardzo istotnym graczem, jeśli można powiedzieć tak, podmiotem w tej sprawie. Rzeczywiście mamy Wody Polskie, które odpowiadają. Mamy Ministerstwo Infrastruktury, które de facto, które zarządza wodą w Polsce, co my jako organizacje pozarządowe od wielu lat podnosimy, że jest jedną z praprzyczyn, dlaczego tak źle się dzieje z rzekami w Polsce. Że one jakby podlegają pod Ministerstwo Infrastruktury, nadal są traktowane jako de facto ścieki, jako po prostu drogi, takie, przez które się można płynąć i przyprowadzać towary. Dlatego tutaj powinny być to rzeki, w ogóle wody powinny być pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska. No i mamy oczywiście ten duży podmiot, Wody Polskie.
2: Dobrze, ale jakby pani to argumentowała, bo ktoś może powiedzieć... No jest taki prosty argument, że na przykład lasy w Polsce, lasy państwowe, jednak odpowiadają przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska. A czy wody są też tą częścią przyrody, która analogicznie do lasów, czy dlaczego powinno być w Ministerstwie Środowiska?
17: No bo jakby rzeki są to bardzo istotne ekosystemy, które wpływają w ogóle na nasze bezpieczeństwo ludzi, tak? Jest to żywy ekosystem, o którym pan profesor mówił wcześniej. I tutaj więc wymagana jest to takie połączenie wiedzy przyrodniczej, którą i jakby kompetencji, którą osoby zajmujące się przyrodą mają, z wiedzą oczywiście bardziej tą hydrologiczną, techniczną, no ale konieczny jest ten prakomponent dotyczący znajomości ekosystemu i traktowania rzeki jako ekosystem żywy, który wymaga tego specjalnego traktowania, a nie jako kolejna inwestycja, bo tutaj jakby cały czas mamy problem z tym, że rzeki w Polsce i różnego rodzaju zapory, bariery, wszystkie jakie inwestycje hydrologiczne są traktowane jako czysto z punktu widzenia inwestycyjnego.
2: Dobrze, ale wydaje mi się...
17: zmienić to myślenie.
2: Rozumiem tą intencję i pewnie wszyscy się z tym zgadzają, ale wśród tych aktorów, które pani wymieniła, czy jest ktoś jeszcze, bo ja tam widzę kogoś, zresztą my, media, mieliśmy do czynienia jeszcze z jednym aktorem do tego, ale może pan profesor by chciał...
17: Z wędkarzami?
2: Tak, to jako pierwsi. Odruchowo, intuicyjnie, wymienieni przez panią, ale to oni zaczęli informować media lokalne, a później ogólnopolskie o tym, że dzieje się coś niepokojącego. Pan profesor też tak to widzi, że to są właśnie ci aktorzy po kolei, firma, Wody Polskie, Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, czy jeszcze by kogoś pan dodał, będąc członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody?
16: No, to chyba już prawie pełna lista. Na wędkarzy zwróciliście Państwo uwagę i słusznie. Oni też odegrali ważną rolę przy okazji katastrofy na Odrze i dobrze, że oni są, że oni reagują w tej sytuacji na tą tragedię. To rzeczywiście jest kuriozalne, niewytłumaczalne, że ekosystemy wodne, rzeczne nie podlegają Ministerstwu Środowiska, Klimatu Środowiska, tylko jakimś instytucjom, które zatrudniają inżynierów, a nie specjalistów od nie przyrodników. No jest to niezrozumiałe i w dużej mierze te problemy, jakie mamy z rzekami, wynikają z tego, że one są po prostu źle zarządzane. Nie w sposób przyrodniczy, nie są traktowane, tak jak pani mówiła, jako ekosystemy, jako żywe ekosystemy. No, tak być powinny traktowane.
2: No dobrze, ale czy z perspektywy właśnie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, pan profesor i inne osoby, które tam zasiadają, mają jakąś moc tu sprawczą, chociażby jeśli chodzi o ten postulat, o którym mówiła Agata Szefraniuk, czyli przenieśmy opiekę nad wodami w Polsce nie pod Ministerstwo Infrastruktury, tylko Ministerstwo Klimatu i Środowiska?
16: No, Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydaje mnóstwo opinii. Problemem jest, że czy decydenci biorą je pod uwagę. No, moje doświadczenie jest takie, że wiele z tych opinii nie jest branych na poważnie w 100%. Myśmy się jeszcze tym tematem nie zajmowali, ale myślę, że te katastrofy związane z rzekami powodują, że trzeba będzie w cudzysłowie zawalczyć, aby no rzeczywiście wody znalazły się w gestii osób, które rozumieją, że rzeki to są żywe organizmy, ekosystemy, a nie drogi wodne, autostrady.
2: Rozumiem. Jeszcze pewnie wrócimy do tej kwestii bardziej ogólnej, ale szczegółowo tu i teraz, w piątek wieczorem, po wydarzeniach na rzece Bóbr. Spróbujmy zrekonstruować, tak w skrócie, ten cały proces, który miał miejsce, bo on być może jest emblematyczny dla tego, jak zasoby przyrodnicze są w Polsce traktowane. Więc tak, jest firma Tauron, firma energetyczna. Ona musi dokonać remontu tego zbiornika, bo zbiornik jest ponad 100-letni, ponadto ostatnia powódź nadwyrężyła go. Tak? To zgłasza się do Wód Polskich. Wody Polskie podpisują, zresztą upubliczniły wczoraj chyba już tą umowę między Wodami Polskimi a firmą Tauron. I co jest jeszcze potrzebne? Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska musi w tej sytuacji też wydać jakieś pismo. Tak? Agata Szafraniuk? No,
17: tak, tak. Znaczy tutaj w ogóle możemy tym problemem dyskutować o tej sytuacji, rozłożyć na wiele czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z bardzo starą zaporą i tutaj w ogóle mamy bardzo duży problem systemowy w Polsce, których my jako Fundacja Klientów alarmujemy od wielu lat. Nawet złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej o to, że duże zapory w Polsce nie są poddawane ocenie oddziaływania na środowisko. Czyli one były wybudowane w latach 20., a najwięcej w latach 60., 70. i teraz jakby osiągają tak zwany już wiek alarmujący, czyli powyżej 50 lat. Przez to są narażone na bardzo duże jakby właśnie te remonty i przez to, ale tak de facto są wydawane takie pozwolenia wodnoprawne automatycznie, co 20-30 lat są przedłużane i nikt nie bada, czy dana zapora w ogóle spełnia funkcję jeszcze przeciwpowodziową, czy jej stan techniczny jest okej, czy w ogóle spełnia dalej tą funkcję, dla której została powołana. I tego nie ma w polskim prawie, co jest dużą luką systemową.
2: Rozumiem, że to jest problem, szczególnie... W tej konkretnej sytuacji oświadczenie firmy Tauron jest takie, że on uzyskał niezbędne zgody przed rozpoczęciem remontu zapory Pilchowickiej, że otrzymał zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i to nawet dwie decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej. O takie.
17: Tak, no ale chciałam jakby zwrócić uwagę, że pan powiedział od razu, że duża zapora i konieczny był remont, ale od razu trzeba też jakby, żeby nam zapalała się lampka. Myślę, że duża zapora nie zawsze spełnia tą funkcję przeciwpowodziową, jak zawsze nas od kilkudziesięciu lat uczono, to jest raz. Po drugie, tu mamy do czynienia właśnie z tymi wszystkimi dokumentami. Pozwolenie wodnoprawne, mamy odstąpienie od odstąpienia, które mamy RDOŚ-u i de facto tutaj będzie kluczowe sprawdzenie, czy te wszystkie warunki, czy zostało zrobione wszystko, co było możliwe, żeby ograniczyć skalę tej katastrofy.
2: Ale ty jak to wygląda w szczegółach? Bo słuchacze i słuchaczki się zastanawiają, czy to znaczy, że w takiej sytuacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedstawił firmie Tauron taką listę rzeczy, która ma ta firma zrobić w trakcie tego remontu, czy przygotowując się do tego remontu, czy po prostu tam są tylko takie ogólne sformułowania, proszę uważać i chronić przyrodę, nie łamać tam zasad.
17: To wszystko zależy od której RDOŚ wydaje decyzję, w jakiej skali. Ja nie widziałam tego dokumentu. Wiem, że WWF Polska wystąpił już z pytaniem o to, czy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, co powinno być. Przy takiej skali inwestycji powinno być to zrobione. Więc tutaj właśnie trzeba będzie przeanalizować i to zarówno musi inwestor dokonać jakby, moim zdaniem, udzielić odpowiedzi społeczeństwu, które ma prawo pytać właśnie w bardzo konkretnej, czy to katastrofie, czy szkodzie, jak zwał, tak zwał. Jest to coś, co poruszyło nasze serca, tak? Widząc te ryby po prostu w takich ilościach ogromnych. Coś poszło nie tak. A poszło nie tak, moim zdaniem, że oparto swoje dane, jakby tłumacząc się o tym, że ilość osadów dennych jakby była większa niż się spodziewano, tak. A oparto się o dane sprzed kilku lat. Też tak to nie powinno wyglądać, tak? Nie uwzględniono jakby tych wysokich temperatur. No i tu powstają te pytania, tak? Czy dokonano odpowiedniego zarządzania ryzykiem? A zarządzanie ryzykiem polega na tym, że przewidujemy najgorszy scenariusz i minimalizujemy szkody, tak? Napowietrzamy od razu, robimy jakieś, bardziej profesjonalne odławianie ryb, tak? To są pytania, które społeczeństwo teraz zadaje i słusznie, i zarówno inwestor, jak i organy nadzoru i wszystkich, które wymieniliśmy wcześniej, powinni udzielić odpowiedzi na nie.
2: To jest ciekawe, bo mamy artykuł 74, zanim oddam głos panu profesorowi. Konstytucji Polskiej. Artykuł 74, ustęp 3. Pani wspomniała o tym, że wystąpiono już o informacje konkretne. I w tym artykule Konstytucji czytamy, że każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. To jest niezwykle mocna sytuacja, kiedy obywatele i obywatelki mają konstytucyjne prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Profesor Piotr Skuba jeszcze w kwestii...
16: Tak, ja chciałam. Znaczy, można było przewidzieć, że coś się wydarzy, bo no, stara zapora, 100 lat, no, ogromne ilości mułów, osadów organicznych, metali ciężkich, które tam były gromadzone przez te ponad 100 lat, związki fosforu, azotu, zanieczyszczenia przemysłowe niesione przez bóbr. No, było wiadomo, że to jest taka bomba ekologiczna i jak odpowiednio się to o to nie zadba, nie zabezpieczy, no to dojdzie do tej tragedii. To jeszcze ten moment, kiedy są, wiadomo, że są niskie stany wód, to już jest dzwonek alarmowy. Jeszcze do tego upały, fala upałów, no było wiadomym, że to się wydarzy. Podejmowano tam pewne działania, ale robiono je albo za późno, albo za... Okazało się, że ta skala tych działań jest za mało. Było wiadomo, że stanie się coś złego, natomiast ponieważ ten remont był konieczny, no to trzeba...

0: Nie dopiero kiedy katastrofa wystąpiła, to zacząłem to natleniać. No można też, to są oczywiście kosztowne rzeczy, starać się zatrzymać te osady, częściowo je usunąć, te osady przed opróżnieniem. To są działania, które wymagają już jakichś dodatkowych środków, ale było wiadomo, że to jest sytuacja tutaj groźna i niebezpieczna. No i próbowano ograniczyć, ale niewątpliwie nie w takiej.
1: Panie profesorze, ale im więcej pan mówi, tym mam przekonanie, że część słuchaczy, tak jak ja, ma w głowie takie pytanie, skoro to było do przewidzenia, skoro eksperci mogli to przewidzieć, to co jest nie tak w tym systemie, że nawet jak czytam, sztab kryzysowy lokalnie się zebrał stosunkowo późno. Już nie mówię o tym, że faktycznie maszyny do natleniania na samym końcu się pojawiły i to, o czym pan profesor mówił, że można by było to minimalizować, ale to co w tym systemie, którego aktorów sobie wyliczyliśmy, że firma, że Wody Polskie, regionalna dyrekcja i tak dalej, to czy to oznacza, mówiąc w największym skrócie, że ktoś, kto teraz słuchał pana profesora, pomyślał, czyli mogliśmy to zrobić lepiej, z mniejszą szkodą dla środowiska, pewnie zminimalizować, nie zlikwidować, ale zminimalizować te straty, tylko pomimo posiadania tego systemu i tych wszystkich aktorów na scenie, to się nie wydarzyło. Czyli muszę państwu zadać pytanie, czy to znaczy, że ten system jest źle skonstruowany? Czy to znaczy, że część słuchaczy, bo widziałem już takie komentarze, po prostu mówi, ktoś zawiódł, to jest element ludzki tu zawiódł, to była taka decyzja jakiegoś człowieka, system jest dobrze pomyślany. Jak państwo to widzą? Profesor Piotr Skubała, proszę.
0: Ja bym powiedział, że może my jesteśmy źle skonstruowani. No, traktujemy przyrodę, traktujemy rzeki jako zasoby. Rzeki szczególnie źle traktujemy, bo jak nie traktujemy przynajmniej Wody Polskie i niektóre instytucje nie traktują jako żywe ekosystemy, tylko jak drogi wodne, autostrady. No i może tu jest przyczyna, że nasze traktowanie przyrody, żywych organizmów, nie jest takie, jak być powinno.
1: Tylko panie profesorze, kiedy pan się odnosi do takich kulturowych albo argumentów, albo do mentalności, albo jakieś mamy wewnętrzną niezgodę. Bo ja bym się zgodził na taką rozmowę, panie profesorze, gdybyśmy nie mieli tutaj całego systemu, a mamy konkretny system. Mamy i zapis konstytucyjny, i ustawy, i mamy agendy rządowe. Ktoś może pytać, jak to wymyśliliśmy, że to w ten sposób działa, bo z tym traktowaniem to jest dyskusja, która się nie skończy do rana. Co my myślimy o przyrodzie? Tak, mamy świeży raport Maureen Common, który mówi, że w polskim społeczeństwie największą dumę czerpiemy z polskiej przyrody. Więc nie wiem, ale muszę państwa zapytać, czy może ten system jest źle skonstruowany, to powinno być inaczej skonstruowane i tego typu decyzje powinny realnie przygotować taki proces jak tego remontu, żeby nie doszło do takiej straty. Agata Szafraniuk.
2: Tak, to jest to, co my podnosimy już od wielu, wielu lat. Brakuje strategii, brakuje dobrej strategii takiej, która będzie patrzyła na rzeki w ogóle długofalowo, tak? Bo teraz podejmujemy decyzje dotyczące poszczególnych zapór czy rzek w oderwaniu od całego systemu. I ten system jest tak poszatkowany, właśnie ten ilość tych aktorów, która podlega pod inne instytucje, pod inne ministerstwa, ma inne priorytety, to powoduje, że po prostu decyzje są oderwane, tak? I tak jak przy Odrze mieliśmy problem z tym, że okej, fajnie, że są zrzuty rzek i zrzuty ścieków do Odry i to jakby one są robione zgodnie z pozwoleniami, co do zasady, tak? Co do jakiegoś tam limitu, ale nikt nie patrzy na to, jak to ma wpływ na cały ekosystem rzeki w danym momencie, tak? I tu jest ten brak cały czas takiego, użyję skomplikowanego słowa, holistycznego patrzenia na system
1: przepraszam,
2: rzek.
1: Dobrze, ale muszę tu zapytać, czyli ta zmiana, która powołała do istnienia Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, to ona była dobrą zmianą, bo to jest jednak bardziej holistyczna instytucja niż poprzedni układ, kiedy to było bardzo rozczłonkowane?
2: To jest trudne pytanie, bo każdy rząd z momentu powołania Wód Polskich próbował zmienić prawo wodne. To jest bardzo skomplikowana jakby materia. Też w Wodach Polskich też jest bardzo dużo no wiedzy, która została jakby przez wiele lat oczywiście zdobyta, więc tam są bardzo osoby, które wiedzą, znają się na tym. Natomiast problem polega na tym, że są przygotowane dokumenty na poziomach strategicznych, które mają

0: sprzeczne interesy, no bo mamy z jednej strony unijne prawa, które mówią o tym, że trzeba retencjonować wodę, że trzeba otworzyć mokradła, że trzeba, żeby rzeki płynęły swobodnie, czyli jakby mamy rozmontowywać te bariery, które już nie spełniają tej funkcji przeciwpowodziowej, a z drugiej strony mamy przetargi ogłaszane przez Wody Polskie właśnie na budowę nowych barier, na Odrze na przykład. I jakby brakuje takiego porozumienia się co do tego, co jest obecnie najważniejsze.
1: Ale to zaraz, chwileczkę, to wróćmy do początku. Pani powiedziała, że tym głównym systemowym takim grzechem pierworodnym jest to, że to Ministerstwo Infrastruktury zarządza, a mogłoby Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To co by zmieniło to, gdyby to Ministerstwo Klimatu i Środowiska zarządzało? To szybciej by...
0: Te priorytety byłyby inaczej ustawione.
1: Czyli co, w tej konkretnej sytuacji? Mam na myśli Piechowice i remont i tak dalej?
0: To trudno tutaj, trudno tutaj mi ocenić tak facto, bo tutaj możemy mieć do czynienia tak, że nie wiem, no, że dokumenty i warunki pozwolenia były okej, a one nie stały dopełnione. To jest jeden ze scenariuszy, prawda? Nie możemy oceniać, póki nie zobaczymy tych dokumentów.
1: Czyli jest możliwe, że lege artis wszystko było tu w porządku. To po prostu każdy dokument on był taki, jak trzeba.
0: I tak i nie, bo też myślę, że mogło być tak, że lege artis został wydane pozwolenie, ale na przykład nie uwzględniło dostatecznie zmian klimatu na przykład, które powinny być uwzględniane. Ale to już jest taki postulat poprawniczemu de lege ferenda, czyli taki na przyszłość mówiący, bo rzeczywiście nie mamy takich, prawda? Więc to, no... To wszystko, tak, co pokazuje teraz obecnie.
1: Profesor Piotr Skubała. Profesor Piotr Skubała, proszę.
2: Ja nie chciałbym, żeby konkluzją tej tragedii było to, że tutaj fala upałów zawiniła, tak jak tragedia na Odrze, to konkluzja była, że zawinęła złota alga, prawda? Myśmy zawinili, a nie czynniki naturalne. No, tak trochę żartem. No, trzymajmy kciuki, żeby się nie okazało, że to fala upałów jest winna, a nie my, ludzie, i w jaki sposób traktujemy i podchodzimy do takich działań.
1: No właśnie, to jest ten moment, kiedy ja powinienem przypomnieć, bo państwo pewnie świetnie o tym wiedzą, przypomnieć słuchaczom, że w sierpniu 2022 roku, i z perspektywy czasu ta historia brzmi niesamowicie, w sierpniu 2022 roku, w kulminacyjnym momencie kryzysu ekologicznego na Odrze, ówczesny premier Mateusz Morawiecki oraz komendant główny policji Jarosław Szymczyk ogłosili publicznie nagrodę 1 milion złotych za wskazanie sprawcy katastrofy. W odpowiedzi na ten apel Fundacja Centralna złożyła na policję oficjalne zawiadomienie. Jako winnych wskazano prezesów spółek węglowych zrzucających solankę do rzeki, a także instytucje rządowe, wojewodów, ministrów, którzy zaniedbali nadzór. No ale ówczesne władze i policja odmówiły wypłaty miliona nagrody. Argumentowano w ten sposób, to fragment wypowiedzi publicznej, że nagroda należała się za wskazanie konkretnej osoby fizycznej, która wlała truciznę z beczki do rzeki, a nie za analizę systemowych zaniedbań. Finał jest zaskakujący. W marcu ubiegłego roku w sądzie okazało się, że jednak Fundacja Centralna zażądała tych pieniędzy, bo byli przekonani, że to naprawdę wskazali winne osoby. No i okazało się, że finalnie sąd przyznał rację i nakazał Skarbowi Państwa oraz Komendzie Głównej Policji wypłatę obiecanego 1 miliona. To jest o tyle zaskakujące, że pewnie część słuchaczy i słuchaczek o tym słyszała, ale to oznacza, że tutaj będzie podobny scenariusz, to znaczy znajdziemy źródła, ale nie będziemy w stanie ich usunąć. W takim sensie, że dziś mówimy o rzece Bóbr. Za moment być może, nie wiem, Tama we Włocławku będzie tematem. I to będzie ciągle wyglądało w ten sposób, że kręcimy się w kółko, tak? Za chwilę, zróbmy małą przerwę i za chwilę powrócę do tego wątku i zapytam państwa, co państwo o tym sądzą.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Znany jest profesor doktor habilitowany Piotr Skubała, Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Agata Szafranik, kierowniczka programu ochrony przyrody Fundacji Client Art, prawnicy dla Ziemi. Jeszcze raz dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Przypominając sytuację z 2022 roku, kiedy premier kraju oferuje i szef policji 1 000 000 zł za wskazanie winnego katastrofy klimatycznej, a później nie chce wypłacić, bo okazuje się, że winny jest cały system, to muszę zapytać, czy jednak źle, nieprawidłowo używamy słowa katastrofa. To nie jest katastrofa, dlatego że my generalnie funkcjonujemy w ten sposób i tutaj tych danych można podawać bardzo wiele. No nie wiem, nadal 80% tych wód przez kopalnie zrzucanych do rzek, no to one nie są poddawane takiej obróbce, żeby były czyste, czyli one dalej są, mają negatywny wpływ na ekosystemy. Dalej mamy problem z Szambami w Polsce. Dalej mamy problem z tym, co z pól nawożonych różnymi substancjami chemicznymi spływa do rzek. I ktoś może powiedzieć 1 000 000 zł za tego, kto spowodował katastrofę. Ale to nie jest żadna katastrofa. Znaczy, ktoś słuchając tego może powiedzieć, no to po prostu my tak działamy, tak ten system działa. Czy to jest za mocna teza? Agata Szafraniuk najpierw.
7: Nie, no ja się zgadzam, bo jakby nie było jednego winnego, jeśli chodzi o katastrofę na Odrze. To byłby rzeczywiście pokazał problem, jak w soczewce, ten problem na wielu poziomach dotyczącym, jak traktujemy rzeki w Polsce. I niestety niewiele się zmieniło, tak? Bo widzimy podobne próby, które są podejmowane, natomiast ta praprzyczyna właśnie, między innymi też to, że wody są nadal pod Ministerstwem Infrastruktury jest tam, i to się pewnie nie zmieni szybko. Problemy z pozwoleniami wodnoprawnymi nadal są. Nie ma takich dużych kontroli, które powinny być zarządzane, które powinny być robione ad hoc. Wody Polskie nadal są i inwestorem, i egzekują po prostu i planują wszystko, jakby są jakby sędzią we własnej sprawie. I nadal wody kopalniane, czyli te ścieki, są traktowane ulgowo przez prawo. Płacą mniej za zrzut wody kopalnianych niż inne ścieki. Więc to też to nie powinno być takiej sytuacji, to nie uległo poprawie. No też nie zostały wyciągnięte dużo wniosków, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Więc tutaj ta katastrofa dzisiaj na Odrze powinno być też kolejną lekcją do wyciągania wniosków systemowych. Tak, nie powinniśmy się skupiać na szukaniu kozła ofiarnego, chociaż, jak powiedziałam, społeczeństwo ma prawo zadawać pytania i te pytania powinny zostać wyjaśnione zarówno przez inwestora, jak i instytucje nadzorcze. Ale powinniśmy też się kolejny raz przyjrzeć systemowi zarządzania rzekami w Polsce, bo on jest zły, no i wymaga poprawy.
5: Profesor Piotr Skuba.
6: Tak, ja bym zwrócił na inne rzeczy jeszcze uwagę, bo przyczyna tej katastrofy na Odrze, czy teraz na Bobrze, czy kolejnej, które za chwilę będą kolejne tego typu katastrofy, no one tkwią w tym, że my rzeki przegradzamy. No i tu mamy przykład zbiornika Pilchowickiego. To, że my betonujemy rzeki, że my prostujemy rzeki, że my wycinamy roślinność nadbrzeżną, to, że my pracujemy w cudzysłowie pełną parą na niski stan wód w naszych rzekach, że te rzeki, wody w rzekach są zanieczyszczone, także my robimy wiele różnych działań, które prowokują takie sytuacje. Ja mam taką ciekawą historię, podejście Wód Polskich do rzek. Ja w Katowicach pracuję, Uniwersytet Śląski, na kampusie przepływa Rawa. Rzeka, ściek, ale ma swoją wartość dla nas. I akurat przed moim Instytutem Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska jakiś czas temu, kilkanaście lat temu, w korycie tej rzeki wyrosły trzy piękne drzewa. Topole, wierzba, które stanowią taką piękną, zieloną ścianę. Wody Polskie w którymś momencie postanowiły te trzy drzewa wyciąć, bo śmiały wyrosnąć w betonowym korycie rzeki. Udało nam się te drzewa uratować. To była akcja dyrektora mojego instytutu, ale zaangażował się rektor Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezydent Katowic. Te trzy pisma, które tam spłynęły, sprawiły, że Wody Polskie odstąpiły od tej decyzji.
5: Ale zaraz, ale to jest bardzo ważne, panie profesorze, ale Wody Polskie miały argument jaki, mówiąc, że powinno się to wyciąć?
6: No że bo te drzewa stanowią zagrożenie powodziowe, bo one wyrosły w betonie.
5: Ale przepraszam, ja jako laik zapytam, panie profesorze, może stanowiły zagrożenie powodziowe?
6: No, z mojej perspektywy nie. No, roślinność, w tym wypadku te drzewa, one w ogóle no, spowalniają przepływ wód. No rzeczywiście, jeżeli my chcemy, żeby woda w tym korycie betonowym jak najszybciej spływała, no to tak, to te drzewa tutaj przeszkadzają. Ale te drzewa mają ogromną wartość też przyrodniczą, estetyczną dla nas, no ale śmiały wyrosnąć drzewie. No bo rzeki powinny być proste, powinny szybko prowadzić wodę, no ale to jest droga donikąd.
5: Się boję, że się zatrzymam w jakimś takim ciemnym miejscu tej całej rozmowy i im bliżej końca, tym bardziej chcę, żebyśmy znaleźli coś, co jest jakimś światełkiem w tunelu. I znalazłem taką rzecz, a mianowicie doszło do, proszę państwa, i będę prosił o komentarz, doszło do zaskakującego sojuszu. Sojuszu jeszcze parę lat temu niewyobrażalnego. Osób, które zajmują się przyrodą i osób, które zajmują się wojskiem. Chodzi o projekt rządowy, żeby na naszej północno-wschodniej granicy stworzyć takie systemy przyrodnicze, które będą pod względem komunikacyjnym trudne, mówiąc ogólnie. I wtedy naukowcy powiedzieli, tak, my wiemy, trzeba dać miejsce, czas pracy wodzie, która naturalnie w tamtym rejonie po prostu pełniła swoją rolę, tylko wieloletnie działania melioracyjne zmieniły tam krajobraz. I okazuje się, że to działa, w sensie są pieniądze, są plany, pierwsze działania zostały podjęte. Jak państwo to traktują? Czy to jest pozytywny znak, czy raczej niestety smutna konstatacja, że dopiero kiedy uruchomi się słowo bezpieczeństwo, to dopiero wtedy my zaczynamy i znowu, nie ze względu na przyrodę samą w sobie i środowisko same w sobie, tylko ze względu na funkcję, którą on pełni, dbać o nią bardziej. A najpierw Agata Szafraniuk, poproszę o odpowiedź.
7: Mhm. Ale mówimy o zielonej tarczy wschód, tak?
5: Tak.
7: Sam projekt Zielonej Tarczy Wschód jest moim zdaniem bardzo dobry i my oczywiście wspieramy tutaj jako organizację pozarządowego i moim zdaniem to jest po prostu znak naszych czasów trochę, tak, że musimy dodać tą kolejną funkcję, pokazać naocznie, że ta przyroda spełnia tu inną funkcję, tą właśnie tą też obronną, tak, że spowalnia wroga, że może że ten teren też walczy i pokazywać tą wartość dodaną w innym znaczeniu. To jest jednocześnie smutne, bo rzeczywiście musimy dodać coś nowego, żeby uświadomić sobie, że ona jest ważna, ale też żyjemy w takich czasach, że ta nowość, pokazanie może właśnie przysporzyć większych zwolenników. I co pokazuje właśnie to, co pan powiedział, więcej pieniędzy na projekty, które są bardzo potrzebne z punktu widzenia przyrodniczego, ale też właśnie z funkcji obronnej i bronienia naszej granicy. I to jest projekt, który jakby zasługuje na to, na wsparcie i tutaj jakby to, że są pieniądze i jest realizowane. No że tak, Wojsko Polskie jest tutaj sprzymierzeńcem. My wydaliśmy też raport o Zielonej Tarczy Wschód, gdzie mieliśmy cytaty z osób reprezentujących Wojsko Polskie. Więc to ten sojusz nagle jest rzeczywiście bardzo ciekawy i będzie kontynuowany.
5: A co na ten sądzi profesor Piotr Kubała?
6: Tak, to dobrze, że pan redaktor przywołał ten przykład, no bo Tak, rzeczywiście tutaj się udało. Rządzący w jakimś aspekcie docenili przyrodę. Szkoda, że to tak ukryte jest pod słowem bezpieczeństwo, bo my dzisiaj zaczynamy unikać słowo przyroda, środowisko, klimat i wszystko jest bezpieczeństwem. No ale chwalebne to, że zadbamy czy ochronimy jakieś zasoby przyrodnicze pod tym szyldem. Także to jest dobre. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, w tym właśnie w cudzysłowie maczała palce, reprezentanci rozmawiali z decydentami. No i ten sojusz rzeczywiście jest, oby on się utrzymał i obyśmy byli dumni, że mamy zieloną tarczę wschód.
5: Ale to jest wspaniały moment, bo widać, że pewne rzeczy da się zrobić i ta sprawczość przy zaangażowaniu bardzo różnych środowisk, no bo nie ma chyba bardziej oddalonych środowisk niż osoby, które zajmują się przyrodą i wojsko. Ale ktoś, kto nas słucha teraz w Szczecinie, mówi sobie tak, no świetnie, tylko my mamy tego pecha, że Niemcy nie chcą nas napaść, w ogóle tego nie sugerują. I nie będziemy mieli zielonej tarczy zachód. Mało tego, nie mamy nawet parku narodowego, który duża część z nas by tu chciała mieć. Podobnie pewnie myślą ludzie na południu Polski, żałując, że Słowacja albo Czechy nie chcą nas napaść, nie grożą Polsce, bo wtedy byśmy mieli zieloną tarczę południe. Więc to jest szalone niebezpieczeństwo w tym, że traktujemy przyrodę funkcjonalnie i nie wiem, czy państwo się z tym zgodzą, że są granice takiego myślenia. To znaczy... Od 25 lat, to w tym tygodniu minęło, 25 lat, od kiedy w Polsce nie powstał żaden park narodowy. Czy państwo sądzą, że to się zmieni za naszego życia? Agata Szafraniuk.
7: To jest temat na kolejną audycję na godzinę. Ale jeśli mamy czymś pozytywnym zakończyć, to ja myślę, że społeczeństwo się budzi i rzeczywiście na przykład ta sytuacja na Bobrze pokazuje, że ten nadzór społeczeństwa i ten niecodzienny sojusz, jak to pan na samym początku zwrócił uwagę, wędkarzy i właśnie teraz przyrodników i ludzi i ta wrażliwość na temat tego dramatu tych ryb wybrzmiewa w mediach, tak? I on jest o wiele bardziej widoczny niż na przykład właśnie to, że mamy duży zaporę, która wymagała remontu i to się tak musiało skończyć. Ten dramat ryb, ochrony przyrody, ekosystemu, żywej rzeki jest na pierwszym miejscu i to dzięki ludziom, którzy na to zwrócili uwagę. I to jest moim zdaniem bardzo pozytywne wrażenie, że to działa i teraz służby, jakby inwestor i musieli się wytłumaczyć. Więc mamy sytuację taką, że to mogło przejść niezauważenie, gdyby ludzie na to nie zwrócili uwagi. A teraz mamy sytuację, że to jest na pierwszych stronach gazet. Ostatnio też mamy pozytywny przykład, mówiąc o tym, że nie wiem, osoby w Szczecinie czy na Dolnym Śląsku nie będą mieli zielony tarczy wschód, ale nadal mamy skuteczne formy ochrony przyrody, jakimi są rezerwaty. Była ostatnio próba osłabienia tej formy ochrony przyrody, która jest najstarszą i najbardziej skuteczną formą ochrony przyrody w Polsce. I udało się dzięki temu, że bardzo dużo osób wzięło udział w konsultacjach publicznych. Bardzo dużo, jak w ogóle, jak na konsultacje publiczne i udało się zatrzymać ten projekt. Więc tych przykładów i tego, że będzie trzeba naszej reakcji, będzie coraz więcej.
5: Rozumiem.
7: Bo tych miejsc przyrodniczych mamy mało i one będą pod bardzo dużą presją.
5: A czy profesor...
7: Więc to, że reagujemy, jest super.
5: Czy profesor Piotrkowa widzi też jakieś światełko w tunelu?
6: Znaczy widzę światełko w tunelu, bo my mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, która zakłada, że my, Europa, ale również nasz kraj, 30% naszego kontynentu bierzemy pod ochronę do 2030 roku. 10% kontynentu bierzemy pod ścisłą ochronę. I my mamy... Polska wyjątkowo dużo do zrobienia. My mamy 1% powierzchni naszego kraju, to są parki narodowe. Średnia europejska jest 3,4%. Także i mamy to zapisane. No i zgodziliśmy się, że będziemy te działania prowadzić. Ja trochę tak tutaj ironizuję, bo mamy 2026 rok, a nie widzimy takiego tych działań i nawet jednego parku nie żeby powołać, tak. Mimo że mamy takie zapisy. Co więcej, mamy jeszcze Nature Restoration Law. Mamy nie tylko chronić przyrodę, ale mamy odtwarzać to, co zniszczyliśmy.
5: Ale to pani profesor, przepraszam, psychologicznie, to będzie do... do akceptacji przez polskie społeczeństwo, że komisja powie, czekają wielomilionowe kary na Polskę za to, że nie wdrożyła Nature Restoration Law, albo że nie ma tylko 1% parków narodowych, to część społeczeństwa pomyśli, znowu z zewnątrz nam coś narzucają. To jest zupełnie inna powieść niż to, co przed chwilą Agata Szafraniuk mówiła o ludziach, którzy oddolnie w konsultacjach publicznych, wędkarze widząc tragedię u siebie, to jest inne poziomy mentalnie.
6: Tak, to znaczy to się wydarzy, jeżeli nasze społeczeństwo będzie tego chciało. No, nadzieja jest w tym, że taka tragedia jak na Odrze obudziła nas w kwestii właśnie traktowania rzek jako żywych organizmów, ekosystemów. I jeżeli to nasze społeczeństwo się ten proces wrażliwości i obudzenia się na te kwestie będzie narastał, no to jest szansa, bo decydenci tego nie zrobią. My, obywatele, organizacje, ruchy obywatelskie, no muszą to wymusić.
5: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor doktor habilitowany Piotr Skubała, Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim i Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszą rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
5: I Agata Szafraniuk, kierowniczka programu ochrony przyrody w Fundacji Client Earth, prawnicy
7: Prezeska, dla chciałam ziemi. Dodać. Przepraszam.
5: Słucham?
7: Prezeska Fundacji.
5: Przepraszam, Client. A ja pani ze 2 czy 3 razy powiedziałem kierowniczka, ale to czy prezeska?
7: Tak, to nieważne.
5: Prezeska. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Za 10 minut, godzina 21. Informacje Radio Tok FM. A po informacjach państwa głosy na naszej antenie. Nasz numer to 22 44 044. Słuchając dziś o katastrofie, która ma miejsce na rzece Bóbr w związku z remontem zapory, przypominając, bo myśmy to zrobili z naszymi rozmówcami, przypominając katastrofę na rzece Odrze i wspominając o kilku rzeczach, które się wydarzają w kwestii ochrony przyrody i środowiska, czy nie wiem, kto z państwa poczuł, że no tak, skoro mamy w Konstytucji zapisane, że chronimy przyrodę, ja obywatelka w Konstytucji, też jest to napisane w innym artykule, że mam prawo do informacji ochronnej. Ja czuję, że te wszystkie instytucje razem wzięte generalnie dbają o to, co by to było, gdybyśmy nie mieli tych instytucji, nie mieli tych zapisów konstytucyjnych, czy też nie. Państwo, słuchając dzisiaj naszych gości, pomyśleli, zaraz, no, to najważniejsze to było to, że ludzie oddolnie zaczęli działać, organizacje pozarządowe, ekolodzy, wędkarze, bo przypomnijmy, w obu sytuacjach, o których mówiliśmy, i katastrofie ekologicznej na Odrze i teraz na rzece Bóbr, to pierwsze sygnały były od wędkarzy, którzy najpierw media lokalne, a później media ogólnopolskie informowały o tym, że dzieje się coś strasznego. Mało tego, jeśli chodzi o rzekę Bóbr, to ich sieci kontaktów, ich działanie i w pewnym momencie praca, bo wędkarze lokalnie, proszę państwa, rzucili się do tego, żeby te śnięte ryby wyławiać. Okazuje się, że to jest ten impuls. O tym mówił pan profesor Piotr Skubała, że ten oddolny impuls, czy też pan profesor mówił o nacisku, on jest tutaj siłą, która jest w stanie doprowadzić do tego, że nie tylko w Konstytucji mamy napisane, że musimy szanować przyrodę, ale my de facto ją będziemy szanowali. Na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM, pan Krzysztof napisał, system jest okej, tylko ludzie go ignorują. Dla przykładu, mamy prawo budowlane, którego starostwo powiatu nie respektuje i wydaje pozwolenia na budowę niezgodnie z obowiązującym prawem. Sam wielokrotnie wygrywałem kasację takich pozwoleń u wojewody. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za ten wpis. Nasz numer to 22 44 044, 22 44 044. Czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątek czy reguła? To jest pytanie oczywiście z podtekstem, bo po prostu pytamy państwa, czy państwo sądzą, że musimy mieć systemową zmianę, popracować nad tym, które instytucje, które agendy, w jaki sposób funkcjonują, albo inaczej, jak włączać, bo to też ktoś z państwa może powiedzieć zaraz. No, instytucje są dla ludzi, a to ludzie właśnie tam na miejscu, oddolnie, lokalnie, to oni jako pierwsi widzą, że coś się niedobrego dzieje z przyrodą. Jak być może włączać lepiej, skuteczniej te osoby, po to, żeby nie tylko eksperci, politycy, urzędnicy wypowiadali się, ale też osoby, które funkcjonują w jakimś ekosystemie, tak tak jak chociażby wspomniani wędkarze. Też bardzo wielu rolników w Polsce ma bezpośredni kontakt z potencjalnymi sytuacjami, gdzie no, z ekologicznego punktu widzenia, środowiskowego punktu widzenia może zdarzyć się za moment jakaś tragedia. Jeśli my ich nie włączymy, to ktoś może powiedzieć, to na samym końcu się w ogóle dowiemy, czy też odpowiednie agendy rządowe się na samym końcu dowiedzą, że coś jest nie tak. Czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątek, czy reguła? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radio Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Pani Joanna napisała na Facebooku: reguła. Urzędnicy są znajomymi władzy. Na niczym się nie znają. Dali wszystkie zezwolenia, nie wiedzieli, że ryby bez wody umierają. Napisała pani Joanna. No, rozumiem frustrację pani Joanny i emocje, ale tu, zgodnie z, w cudzysłowie, papierami, wszystko było lege artis, przynajmniej z tego, co dotychczas wiadomo. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Czy my się słyszymy?
8: Halo?
5: Dobry wieczór, panie Pawle. Witamy na antenie, słuchamy pana.
8: Więc tak, na postawione przez pana pytanie, czy to wszystko według przepisów jest dobrze, tylko ludzie jak zwykle zawodzą. Otóż twierdzę, że po pierwsze przepisy są słabe, dziurawe, po drugie instytucje powołane do ich egzekwowania to jest dekoracja, a przykłady. No podam taki przykład. Ja jestem z Płocka, ale podam przykład z Warszawy. W Warszawie są dwie potężne elektrociepłownie opalane węglem. Jak się węgiel spala, produkuje, oprócz tego, że produkuje spalinę, produkuje ciepło, ale też powstaje popiół, żużel. Ten żużel jest odprowadzany hydraulicznie i ta woda, on jest gorący, więc w tej wodzie rozpuszcza się wszystko, co, więc ta woda jest wyrzucana zawałem, także stamtąd ma już tylko 20-30 metrów do koryta rzeki Wisły.
5: A powinno być, panie Pawle, jak to powinno być realizowane z mniejszą szkodą środowiskową?
8: Panie redaktorze, to jest długo, by mówić, jak powinno być.
5: Ale to jest możliwe technicznie?
8: Ja mówię, jak jest.
5: A technicznie to jest możliwe?
8: Technicznie jest to możliwe, ale wie pan, ale...
5: Czyli to kwestia kosztów? Problem. Czego to jest kwestia, panie Pawle?
8: Proszę pana, nie, to jest kwestia wygody, to jest kwestia traktowania rzeki jako ścieku, do którego można wrzucić wszystko. I wie pan, i te metale ciężkie, wie pan, są, wie pan, to samo jest w siekierkach. Wie pan, ja mógłbym jeszcze, wie pan, parę wielkich elektrowni, wie pan, wskazać. Na przykład Dolna Odra koło Gryfic. To samo, wie pan, tam jest wielki plac, na który się odprowadza te popioły, a woda spływa do rzeki, a po drugiej stronie rzeki jest ten teren, który nie mógł zostać parkiem narodowym. A wie pan, a pan wspomniał w rozmowie, że czeka nas problem Włocławku, te zapory we Włocławku i tam i tego zbiornika. Chyba na tam zalegają miliardy ton, wie pan...
5: Nie, to z miliardami ton to chyba pan przesadził, panie Pawle. Miliardy? Może nie ten rząd.
8: Panie redaktorze,
5: miliony.
8: Panie redaktorze, przez corocznie kilkadziesiąt tysięcy ton, wie pan, się zbiera i to się od czasu do czasu, wie pan, ten rumor się usuwa, ale wie pan, ale mułu. Wie pan, no jak nie miliardy,
5: panie
8: to miliony.
5: Pawle, przerażająca wizja, ale bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z Płocka. Pan Paweł z Płocka dzwonił i opowiadał o Warszawie, ale jeśli państwo patrzą na mapę, no, cokolwiek się znajdzie tu w Warszawie, w rzece, to prędzej czy później to jednak do Płocka dociera. A pod hasłem cokolwiek państwo słyszeli, co można umieścić. Za 3 minuty 21. Czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątek czy reguła? Czy kwestią problematyczną są ludzie, nasza mentalność, czy przepisy, czy to jak funkcjonują agendy. Jak państwo to widzą? I najlepiej, gdyby państwo mieli jakieś dobre przykłady ze swojego najbliższego otoczenia. Warto się nimi dzielić. I te pozytywne, i te negatywne. Za 2 minuty 21 informacje, które przedstawi Sylwia Chryczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie. Nasz numer to 22 44 044.
9: Autopromocja.
10: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa dość tak skopolową, powiedzmy.
11: Oze srozę.
10: Oze srozę. To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
12: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
13: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
14: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
13: Co piątek o 17.
14: Dzieje się.
9: Autopromocja.
4: Reklama.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Ciała czterech osób znaleziono w jednym z domów w Skawinie. Wśród nich jest małe dziecko. Ponad 3000 pracowników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej skorzysta w tym roku z urlopów górniczych. Spółka jest w poważnych finansowych tarapatach. Jak uniknąć zagrożeń podczas urlopu? Tego od samych ekspertów będzie można się dowiedzieć w Krakowie. Marieta Wiśniewska, zapraszam. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. Wśród nich jest noworodek. Służby na miejscu wezwał mężczyzna, który nie mógł skomunikować się ze swoją żoną i córką, a mieszkania, gdzie miały przebywać, były zamknięte. Gdy strażacy włamali drzwi do lokalu, okazało się, że wewnątrz są cztery ciała. 27-letniej kobiety, jej 35-letniego męża, 59-letniej matki kobiety oraz córki tego małżeństwa. Dziewczynka miała ledwie kilka dni, mówi podinspektor Katarzyna Nacisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
8: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
7: Funkcjonariusze wciąż zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają informacje o rodzinie. Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Półtorej godziny trudnych rozmów i bardzo skąpa reakcja co do ich efektów. Po dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy dość ostrożnie skomentował je szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski, który pozwolił sobie na taki przekaz dla partnerów z Kijowa.
9: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny i to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
7: Minister zrobił też przytyk pod adresem krajowych polityków, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia, co często jest dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich. My zajmujemy się cierpliwą pracą. To był cytat. Tak powiedział minister spraw zagranicznych. 6 osób nie żyje, a co najmniej 23 zostały ranne w wyniku dzisiejszych rosyjskich ataków na obwodny Dniepropetrowski, Zaporowski i Sumski na południowym wschodzie i północy Ukrainy. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych tego kraju powiadomiła, że rosyjska armia zaatakowała dziś ponad 50 razy. Pierwsza grupa ponad 1100 pracowników odeszła na urlopy górnicze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To kolejny etap programu osłonowego dla pracowników tego górniczego giganta, który znajduje się obecnie w finansowych tarapatach. Wojciech Sury, rzecznik JSW, informuje, że zgodnie z założeniami w tym roku z urlopów górniczych w spółce ma skorzystać ponad 3000 pracowników.
10: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW, a szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
7: Dla borykającej się z problemami spółki program jest kołem ratunkowym. Uszczuplenie zatrudnienia pozwoli bowiem ograniczyć koszty stałe firmy. JSW zamknęła pierwszy kwartał tego roku ze stratą netto przekraczającą 615 milionów złotych. Węgiel koksowy produkowany przez JSW posiada status surowca krytycznego w Unii Europejskiej. Bez niego niemożliwa jest produkcja stali. Mieszkańcy Krakowa, którzy wybierają się na wakacje, będą mogli przyjść na bezpłatne konsultacje do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na oddziale zakaźnym w sobotę wykonają testy, szczepienia, ale przede wszystkim dowiedzą się, jak uniknąć zagrożeń podczas urlopu. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
11: Specjaliści mówić będą nie tylko o szczepieniach przed wyjazdami, ale też chorobach przenoszonych przez kleszcze czy profilaktyce HIV, HCV i kiły, mówi profesor Monika Bociąga-Jasik, kierownik oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
12: mamy teraz renesans chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych i one absolutnie nie podlegają żadnej ocenie moralnej. One są tylko po to, żeby je diagnozować i leczyć.
11: Na miejscu wykonać można będzie anonimowe testy przesiewowe. Takie konsultacje przed wyjazdem to część dobrego przygotowania się do wakacji.
12: Tak jak przygotowujemy do podróży paszport, chodzimy czasami na siłownię, tak warto skorzystać z naszych konsultacji.
11: Oczywiście zrobić to mogą też osoby, które wakacje spędzają w domu, bo i w kraju narażeni jesteśmy na różne niebezpieczeństwa.
7: Czy darmowe parkowanie w popularnym wakacyjnym kurorcie jest możliwe? Sopot udowadnia, że tak i zachęca turystów do korzystania z przygotowanego specjalnie dla nich ekoparkingu. To jeden ze sposobów miasta na uporanie się z korkami w centrum, mówi prezydent Michał Banacki.
13: Zaproponowaliśmy, aby goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
7: I nie ma się co obawiać. Obrzeża miasta to w przypadku malutkiego Sopotu bardzo blisko.
13: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
7: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Jutro na zmianę przejaśnienia, chmury, a gdzieniegdzie opady deszczu, szczególnie na północnym wschodzie i północy kraju. Tam także może zagrzmieć. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 będzie na przeważającym obszarze Polski, a 23 stopnie pokażą termometry na południowym zachodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia Tok FM. Dziś rozmawiamy z Państwem o tym, jak funkcjonuje w Polsce ochrona przyrody w kontekście katastrofy ekologicznej na rzece Bóbr. Kiedy to kilka dni temu wędkarze zaczęli informować o tym, że dzieje się coś niepokojącego i okazało się, że w trakcie remontu, który wykonywała firma Tauron, jedną z rzeczy, które trzeba zrobić, jest opróżnienie zbiornika razem ze zbiornikiem, który dość szybko był opróżniany. W wysokich temperaturach dostały się do rzeki substancje toksyczne, ryby, olbrzymia ilość ryb po prostu zdechła. I koniec, kropka. I ludzie, którzy żyli przy tej rzece, zobaczyli coś, na widok czego mieli łzy w oczach, bo okazało się, że cały ten ekosystem potrafi dosłownie w ciągu jednej doby zmienić w pustynię. No i patrzenie też na cierpienie zwierząt jest absolutnie czymś, czego nikomu nie można życzyć, ale też tutaj istotne jest to, jak przynajmniej dotychczas została opisana cała ta sytuacja. A mianowicie firma miała pozwolenia, miała też zgodę nie tylko agendy rządowej, która się opiekuje wodami w Polsce, czyli Przedsiębiorstwa Wody Polskie, ale również Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mało tego, bo sprawdziłem to dzisiaj, jeszcze jeden nadzorca, tak, bo jeszcze jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czyli mieliśmy do czynienia z iloma rzeczami, które się zadziały tak, jak powinny się zadziać. I doszło do tragedii. Więc my pytamy dzisiaj Państwa, czy ta kolejna, bo przecież pamiętamy wszyscy 2022 rok i katastrofę ekologiczną na Odrze, czy ta kolejna katastrofa to jest część systemu. Ten nasz system tak skonstruowaliśmy i tak go używamy, że właśnie tak działa. I tak jak powiedział profesor Piotr Skubała, który był z nami przed 21, niestety za moment będziemy mieli następne tego typu sytuacje. Czy też nie? Państwo sądzą, że system jest dobrze skonstruowany, wszystko dobrze zadziałało. To był po prostu nieszczęśliwy splot różnych sytuacji. Mieliśmy bardzo wysokie, ekstremalnie wysokie temperatury. Nie można było przewidzieć, tak się tłumaczy firma na przykład, nie można było przewidzieć, że na dnie tego zbiornika zalegają tak wielkie ilości, tak duże ilości tych toksycznych substancji. Po prostu nie dało się tego wcześniej zbadać i tak dalej, i tak dalej. A kiedy Państwo się wokół siebie oglądają, rozglądają i to widzą Państwo raczej, że być może nieperfekcyjnie, ale jakoś działa ta ochrona przyrody i środowiska. Czy też nie? Państwo myślą, no nie, ja patrzę wokół siebie, widzę, że to ewidentnie nie działa. 22 44 044. Czy to, co się stało na rzece Bóbr, to wyjątek czy reguła w Polsce? 22 44 044. Pani Urszula z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Urszulo.
15: Dobry wieczór.
14: Słuchamy.
15: to ewidentnie nie działa. Nie działa, bo ja dzwonię z Wrocławia i chciałam powiedzieć, że w kranach naszych działek wrocławskich płynie woda taka jak z kranu. Woda uzdatniona, woda, którą możemy od razu pić.
14: Na działkach.
15: Na działkach wrocławskich.
14: Tak.
15: Nie twierdzę, że na wszystkich, bo nie wiem tego, ale na wielu. Coś niesamowitego. Wrocław czerpie wodę z Oławy do uzdatniania w tym sensie. I proszę sobie wyobrazić, to już od lat próbujemy coś z mężem z tym zrobić. No, nie udaje nam się.
14: Ale dobrze, ale coś zrobić, w sensie do kogo się państwo w tej kwestii zwracali?
15: Pisaliśmy tutaj do Urzędu Miasta, pisaliśmy. Tak. U nas na działkach też mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy z ludźmi, ale to przecież wiadomo, że tutaj się nie podejmuje tych decyzji.
14: Ale ludzie mieli jakie nastawienie, rozumieli problem, że, bo jak jeśli panią dobrze rozumiem, chodzi o to, że zużywamy wysokiej jakości wodę do podlewania kwiatów, tak? Po prostu. A być może za chwilę zabraknie nam w kranach, tak?
15: Tak.
14: Rozumiem. A jak ludzie reagowali, kiedy państwo mówili o tym?
15: Począwszy od zdziwienia i wzruszenia ramion, aż po rozmowę taką, że testowanie, oni też są temu przeciwni.
14: No dobrze, i zwrócili się państwo do Urzędu Miasta. I co? Jaka była odpowiedź?
15: Nie ma żadnej odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi. Niczego. Do Straży Miejskiej, no żadnej odpowiedzi. Do kogo tu można pisać? No do ministerstwa to jest chyba... No nie o to chodzi. Dlatego twierdzę, że to nie działa. W ogóle ten system... Nie w ogóle. W ogóle w 100% to nie. Nie działa. No zdecydowanie nie działa, bo przecież katastrofa ekologiczna... Zbliża.
14: Czy pani teraz myślała o tym więcej z mężem? Państwo więcej o tym rozmawiali, jak były takie wysokie temperatury i 200-kilkadziesiąt samorządów, gmin w Polsce zaczęło namawiać swoich mieszkańców, żeby zaczęli oszczędzać wodę?
15: Tak, oczywiście, że tak. Tak. Należy tą wodę oszczędzać, a w ogóle uważam, że należałoby podnieść cenę wody, którą się zużywa w mieszkaniu. Zdecydowanie. I wtedy... Czynnik ekonomiczny najlepiej działa na nas.
14: No
15: na
14: tak, pani Uszu, ale to wrażliwa kwestia jednak.
15: Tak.
14: Wrażliwa i drażliwa.
15: To się nie robi przed wyborami.
14: Tak. Tak. Pani Urszulo, bardzo pani dziękuję za pani głos. Pani Urszula z Wrocławia była z nami. Jeśli słuchają nas urzędnicy z Wrocławia, no to oczywiście apel, powtarzam, od pani Urszuli. Na listę od mieszkańców proszę odpowiadać. Przynajmniej odpowiadać w ten sposób, że otrzymaliśmy apel, dziękujemy. Otrzymaliśmy list, dziękujemy. No to jednak mieszkańcy, to oni nam dają w wyborach głosy, to oni w podatkach powodują, że nasze miejscowości i nasze miasta funkcjonują. 22 44 044. Czy kolejna katastrofa ekologiczna na rzece to w Polsce wyjątek czy reguła? Pan Leon z Chorzowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Leonie.
16: Halo, halo, dzień dobry, słyszę się?
14: Tak, wspaniale, proszę mówić, słuchamy pana.
16: Więc tak, zdarza mi się czasem pływać kajakami, coś, nazwijmy to jakieś tam spływy i tak dalej. I powiem odnośnie rzeki Warty. Rzeka Warta w zasadzie niewiele od swojego początku jest już ściekiem. Pływając kajakiem można oczywiście zaobserwować różnego rodzaju wpływy do rzeki w formie różnych rur i tak dalej. Weźmy na przykład Bytom. Bytom ma taką rzekę Bytomkę, która wpływa potem do Kłodnicy. Rzeka Bytomka od samego początku swojego biegu jest ściekiem. Kłodnica, do której wpada rzeka Bytomka, potem ona się zaczyna w Katowicach. 3 kilometry za źródłem jest ściekiem.
14: Ale jak to wygląda? To znaczy, to widzi pan rury, które ewidentnie jakieś substancje do tej rzeki są spuszczone?
16: Znaczy, płynąc kajakiem są różnego rodzaju konstrukcje rury. No to akurat widać, koło tego się płynie. Natomiast jak to się dzieje, że Kłodnica 3 kilometry od pięknego źródła, które jest w przepięknych lasach, gdzie naprawdę wypływa krystaliczna woda, czy Glenter po tym już ze ściekiem, no tego nie zobaczymy, bo to czasami płynie pod jakby powierzchnią ziemi i nie mamy jakby wglądu do tego, ale jest to bezwzględnie sytuacja, tylko na przykład odnosząc do, nie wiem, szwajcarskiej Lucerny, na przykład, gdzie dosyć spora rzeka płynie przez środek miasta i jest czysta. No to odnosząc to do tego, nie działa. Jeżeli takie rzeczy mają miejsce, to nie działa.
14: A czy pan miał taką sytuację, że zobaczył pan coś takiego podczas któregoś ze spływów, że aż pan chciał chwycić za telefon i gdzieś zadzwonić, nie za bardzo wiadomo gdzie, ale coś zrobić? Była taka sytuacja? Kojarzył pan coś ewidentnego?
16: Ewidentnego. No ewidentne na przykład jest coś takiego, jak pan wpływa, jest taka rzeka Grabia w województwie łódzkie. I ona wpływa bodajże do Widawy, czy do Widawki, już teraz nie pamiętam, czy nawet już do Warty, chyba do Warty. Po prostu to jest jakby woda, biała, przeźroczysta, krystaliczna, w zasadzie do samego końca Grabi wpływa do ścieku. I widać tą granicę wody, z tej wody kompletnie brudnej. No więc nie działa.
14: Panie Leonie, bardzo smutny jest ten pana głos, ale dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym opowiedział. Pan Leon z Chorzowa był z nami. Bardzo dziękuję za tę perspektywę. Nasz numer to 22 44 044. No, tę perspektywę, perspektywa naszego słuchacza, pana Leona, to była perspektywa osoby, która pływa po rzece, pływa po rzekach, więc widzi na wyciągnięcie ręki to, co się niestety z nimi gdzieniegdzie dzieje. Pan Krzysztof z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
17: Dobry wieczór. Słuchamy panie redaktorze, moja opinia też nie jest wesoła. Generalnie uważam, że niczego się nie nauczyliśmy i nie nauczymy. A sprawa jest dość skomplikowana i przede wszystkim nie egzekwuje się tych zasad bycia w przyrodzie i zasad stworzonych dla przyrody. Poza tym te zasady są jakoś tak nieudolnie poustanawiane.
14: Ale proszę podać przykład, panie Krzysztofie, tego, że się nie egzekwuje i tego, że są zasady tej drugiej rzeczy, że są nieudolnie poustawiane.
17: Panie redaktorze, inny przykład. Ja próbowałem kilkanaście lat temu zająć się pewną sprawą. Sprawą dotyczącą ochrony zwierząt. I potem ochrony środowiska też. I proszę mi wierzyć, że zajmowałem się tymi sprawami jak opętany przez około 5 lat. Niczego właściwie innego poza pracą zawodową nie robiłem. Dokumentacji zgromadziłem cały karton po kosiarce. I jedną rzecz udało mi się zmienić, ale drugi raz do czegoś podobnego nie wejdę.
14: Ale o co chodzi? O tej sprawie cokolwiek powiedzieć. Czego to dotyczyło? Poza tym,
17: to
14: że zwierząt.
17: Nie ma znaczenia, proszę pana.
14: Nie chcę panu mówić.
17: Mogę poza anteną panu powiedzieć wszystko, ale...
14: Ale czemu poza anteną to było przykre doświadczenie finalnie, panie Krzysztofie?
17: Na przykład takie doświadczenie... To powiem panu tak. W 2014 roku konie do Morskiego Oka. Znowu powraca ten temat. Są dowody ewidentne na piśmie, gdzie ekspertyzy przedstawione przez Park Narodowy są całkowicie nieprawdziwe. Wyliczenia są zmanipulowane. Odezwałem się na podstawie tych, sporządziłem też między innymi sam ekspertyzę swoją. Są ekspertyzy ludzi dużo ważniejszych, profesorów, którzy potwierdzają i dosłownie to samo twierdzą, co moja.
14: Ale to zaraz, panie Krzysztofie, to jest argument na co? Że dopóki ludzie nie staną tam na drodze do Morskiego Oka z wielkimi transparentami, nie wykorzystujmy koni, to państwo, agendy, kolejni eksperci będą się przerzucać swoimi ustaleniami?
17: Pana, nawet gdyby pan postawił tam 100 ludzi na tej drodze, to też nic nie zmieni. Lokalne środowisko jest w ten sposób przekonane, ci ludzie wierzą, ja im się wcale nie dziwię. Natomiast urzędy są od tego, żeby się zająć. Ja tę ekspertyzę podważyłem i nawet zadzwoniłem do zakładu, w którym ten ówczesny profesor pracował, i wysłałem wiadomość do kierownika tego zakładu. z opisem tej sytuacji i proszę zwrócić uwagę na to, że w ogóle nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Byłem z tym problemem, proszę pana, w Ministerstwie Sprawiedliwości.
14: Sprawiedliwości?
17: Tak, bo to jest nieegzekwowanie prawa.
14: Aha, w tym znaczeniu. O, no faktycznie, ma pan rację.
17: Byłem nawet u pana premiera Kaczyńskiego. Nikt nie jest tym zainteresowany. Zresztą koalicja czy Platforma Obywatelska również. To jest po prostu interes.
14: Smutne to jest, panie Krzysztofie, że te lokalne, takie partykularne sprawy potrafią tak mocno wpłynąć na coś, co jest teoretycznie rzecz biorąc obiektywnie prostą sprawą. Przyrodę powinniśmy chronić, zwierzęta nie powinny cierpieć i tak dalej. Pod numer 20... Dziękujemy za pana głos, panie Krzysztofie. Pod numer 22 44 044 22 44 044 zadzwonił pan Tomasz, również z Poznania. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
18: Dobry wieczór.
14: Słuchamy pana.
18: Dobry wieczór, ja dzwonię z Poznania, ale bardzo dobrze znam Zalew Pilchowicki. Tam się w sumie wychowałem już od dziecka. Pamiętam, jak to wyglądało. Jeszcze z czasów komuny. No, dużo gorzej to wyglądało niż do tej pory. Do tego roku, bo to, co się stało teraz niedawno, to jest przerażające. Ja chciałem tylko taką małą refleksję, ponieważ ja w tym roku byłem dwa razy nad Zalewem Pilchowickim, nad tą tamą, która już była w remoncie. Jestem zdziwiony, ponieważ jeżeli ten remont trwa już kilka miesięcy, to czy nie można było przez to przewidzieć, że jeżeli będzie upał, że przez kilka dni będzie temperatura tak wysoka, czy nie dało się tych prac wstrzymać, tego spuszczenia wody? No przecież to każda osoba, która myśli logicznie, wie, że są pewne reakcje chemiczne, które mogą wpłynąć na środowisko. Tam nie by byli jacyś ichtiolodzy, jeden ichtiolog i jedna osoba, która się tam zajmuje środowiskiem. No na taką wielką inwestycję, taką wielką operację, którą się robi raz na 100 lat, no chyba coś nie zostało do końca, chyba, na pewno nie zostało coś do końca dobrze przemyślane. Bardzo jest przerażające, że to jest firma Tarun, jest chyba firmą państwową, więc no jednak jeżeli mielibyśmy mieć zaufanie do naszych rządzących, czy władz samorządowych, czy centralnych, no to takie po takiej sytuacji to zaufanie bardzo, bardzo jest wątpliwe.
14: Ale właśnie, panie Tomaszu, ze względu na to, co pan na początku powiedział, że pan ma do tego, tak to określę, osobisty stosunek, czy pan by w takiej sytuacji chciał, żeby postępowanie, które będzie teraz prowadzone, że ono się skończyło na przykład, nie wiem, dymisją kogoś, albo jak pan to widzi, znaczy jak pan sobie wyobraża w naszym kraju finał tej sytuacji? Czy pan uważa, że to powinien ktoś personalnie odpowiadać za te rzeczy? Czy pan uważa, że to powinno doprowadzić do zmian systemowych? Jak pan to widzi?
18: Znaczy nie jestem osobą, która ma jakieś, jest mściwym mścicielem za jakieś błędy, natomiast niech to będzie nauczką dla przyszłości, że tak jak była sytuacja z Odrą sprzed paru lat, że...
14: A ona była zaraz, właśnie, panie Tomaszu, wywołał pan wilka z lasu. Czy sytuacja z Odrą z 2022 roku była nauczką dla firm, inwestorów, urzędników?
18: No nie było, oczywiście, że nie było, bo wszyscy wtedy pamiętam, że była wielka nagonka na władze ówczesne. No w sumie też byłem bliski uważania, że to była wina jakaś tam partaczy politycznych. Teraz mamy inne rządy i też jacyś partacze zrobili coś innego, niedaleko, bo to też jest Dolny Śląsk. No jak widać, no niczego się nie jesteśmy w stanie nauczyć jako no my się może jako nowy tyle czegoś się uczymy, ale to się nie ma przełożenia na to, co uczą się nami rządzące osoby. Na przykład w Poznaniu, parę lat temu też firma, która produkuje te takie spreje, które zabijają owady, też sobie gdzieś tam spuściła do rzeki swoje ścieki. Też oczywiście, jak się postępowanie było, potem skończyło się jakąś symboliczną karą. No i wszystko. No i dlatego, no, coś, gdzie się człowiek nie zacznie interesować, albo nie zacznie, tylko samo do niego dociera w temacie ochrony przyrody,

0: antropocentrycznym społeczeństwem. Nie dojrzeliśmy do tego, żebyśmy uważali, tak jak ja uważam jako osoba tutaj indywidualna, jako osoba po prostu, że dla mnie życie zwierzaka jest praktycznie, ma taką samą wartość jak życie moje. Przyroda też, bez przyrody nie zginiemy. No jeżeli będzie takiej więcej sytuacji, to po prostu w pewnym momencie obudzimy się w tym przysłowiowym nocniku z ręką. No i będzie po nas, no już powoli tak jest. No, nie miałem okazji niestety słuchać tej pierwszej części programu, nie miałem, bo jeszcze byłem w pracy. Ale to tak, do tych słów się przyłączam. Nie mamy dojrzałości do tego, żeby uważać ochronę przyrody za coś, co jest w sumie najważniejsze dla nas. Bo ona w końcu się na nas zemści. Jeżeli będziemy tak bardzo traktować destrukcyjnie, to ona o tym nie zapomni i...
1: Rozumiem. Ostatnie pytanie do pana jest takie, czy jak pan rozmawia ze znajomymi, nie wiem, bliższymi, dalszymi, to pojawiają się takie kwestie, albo czy nie wiem, wśród pana znajomych są osoby, które na przykład też mają takie przekonanie, że mentalnie jeszcze nie wszyscy uważamy, że należy chronić przyrodę, ale na przykład, nie wiem, coś robią, chociażby, nie wiem, deklaratywnie. Jak to wygląda? Czy może pan powiedzieć, że reprezentatywna dla pana pokolenia jest taka postawa jak pana, że no, pan krytycznie patrzy na to?
0: Znaczy, nie jestem miarodajny, ponieważ ja akurat działam w Poznaniu tutaj wśród ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody.
1: Rozumiem.
0: I walczą z miastem z pewnymi złymi pomysłami.
1: Proszę podać przykład takiego jednego złego pomysłu, który państwo krytykują.
0: O, w tej chwili w Poznaniu to tak. Ja osobiście walczę o Las Dębiński. To jest taka część południowa Poznania. Piękny las. Kiedyś zresztą do państwa dzwoniłem w tej sprawie. Tak krótko mówiłem o tym a propos życia w miastach. Że ten las ma być zamieniony na jakąś tam część trasy rowerowej, asfaltowej. To by się dość zakończyło, jeżeli chodzi o wycinkę drzew i tak dalej. Natomiast tutaj jest w tej chwili w centrum miasta. Jest taka piękna część jak Golęcin. To jest taki klin zieleni zachodni. Miasto planuje tam wybudować potężną halę sportową. Mimo że wcześniej deklarowało, że chce tam rzekę Bogdankę uwolnić. No wszystko i teraz część mieszkańców się zaktywizowało, walczy o to, żeby tego nie doszło. Miasto już swoje plany zaczyna powoli, jak zwykle po cichu realizować. No i... I najgorsze jest to, że nie ma dialogu między władzą a nami, obywatelami, i wszystko, co wychodzi tylko dlatego, że my, obywatele, staramy się to wszystko wyciągnąć na przykład pytaniami dostępu do informacji publicznej, gdzie urząd musi odpowiedzieć, chociaż nie chce wcale. No i tak to się właśnie odbywa w naszym pięknym kraju, w mieście Poznaniu i także pewnie w innych miastach, że my się mamy dowiedzieć jako ostatni, ale na szczęście no, uczymy się czujności.
1: Ale dobrze. A panie Tomaszu, a czy nie zmienia trochę sytuacji fakt, że w Krakowie mieszkańcy poszli do referendum i odwołali prezydenta i że pojawiły się wtedy głosy, że w innych dużych miastach też, jeśli władze miasta nie będą słuchały mieszkańców, no to oni zrobią referendum i odwołają. Tu nie ma pan wrażenia, że jakaś zmiana nastąpiła?
0: Znaczy, to jest świeży temat, żeby to jeszcze ocenić. Także w Poznaniu już są głosy, że te referendum by się przydało. One już były wcześniej, ale Kraków dał jakby taki przykład. Jak co tego referendum krakowskie ma mieszane uczucia, bo na przykład tam walczono z tą strefą transportu tego
1: czystego transportu.
0: To w sumie nie jest głupim pomysłem. No, oczywiście gdyby to ją trzeba by rozsądnie realizować, nie tak jak tam zostało to zrobione. I to był główny motyw do tego, żeby prezydenta odwołać. Po prostu tam jakieś tam dziwne jego zachowania, gdzieś tam jakieś tańce na dachu i tego typu rzeczy i media społecznościowe. Natomiast to fajnie, że pokazano, że trzeba się liczyć ze społeczeństwem, z obywatelami. No może to będzie faktycznie wpłynie na... Ale to w Poznaniu powiem szczerze, nie ma szans, bo to jest ostatnia kadencja teoretycznie pana prezydenta i on już nie musi się liczyć z naszym głosem. Ewentualnie następcy, którzy będą z tej samej formacji.
1: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Tomasz z Poznania był z nami. A w międzyczasie na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM państwa komentarze i na przykład pan Krzysztof pisze, w kapitalizmie liczy się wyłącznie kasa. Zatrzymanie prac to pogorszenie wyniku finansowego tego przedsięwzięcia. A to zdaje się też jest niezgodne z polskim prawem, gdzie firma ma obowiązek działać racjonalnie, ekonomicznie. Pisze pan Krzysztof. I to jest pewnie prawdopodobnie intencja bardzo wielu działań, które niestety niektóre się kończą tak, jak się kończą. Ale z drugiej strony warto przypomnieć, bo to za rzadko chyba to sobie przypominamy, że artykuł 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zawiera następujące punkty, proszę państwa. Konstytucji. Pierwszy. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Punkt drugi. ochrona środowiska.

0: Czystka jest obowiązkiem władz publicznych. Punkt trzeci. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. I punkt czwarty, który niezwykle koresponduje z Państwa głosami, szczególnie głosem pana Tomasza. W naszej Konstytucji, punkt czwarty, artykuł 74 brzmi tak. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. To była Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Jeśli Państwo nie słuchali od początku, to rozpoczęliśmy od rozmowy z profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Skubałą z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim i z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Z Agatą Szafraniuk rozmawialiśmy, kierowniczką, prezeską Fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi, kierowniczką programu ochrony przyrody. I proszę na stronie tokfm.pl albo w aplikacji tokfm po prostu sobie odsłuchać tej rozmowy, bo warto spojrzeć na nie tylko na tą katastrofę na rzece Bóbr oczyma naszych gości. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy byli z nami, słuchali nas, tym, którzy dzielili się swoimi opiniami, doświadczeniami. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Brzeziński. O 21.40, za 10 minut, książka na głos, książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont 20 lat później, czyta dla Państwa autorka, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Marietta Wiśniewska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
1: Dobry wieczór. Dziś piątek, a więc piątek podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia w Polsce i na świecie. No w kraju wiadomo, można by powiedzieć, mamy remanenty po aferze w Szpitalu Południowym. Są decyzje prezydenta Warszawy i premiera Donalda Tuska, także będzie co w tym kontekście skomentować. W Europie, no oczywiście tematem numer jeden chyba jest ciągle Ukraina w kontekście zarówno wojny z Rosją, strasznymi bombardowaniami Kijowa, licznymi ofiarami, ale też aspiracjami Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Przypominam, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne, ale, i to kolejny wątek, od 1 lipca prezydencję ma Irlandia. Irlandczycy chcieliby otworzyć już w lipcu wszystkie klastry negocjacyjne z Ukrainą. Czy im się uda? Zobaczymy, co na ten temat powie nasz gość w drugiej części audycji. Tak więc zapraszam. Tuż po informacjach o 22.00.
0: Zapraszam, Maciej Zakrocki. A po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
2: Dzisiaj jest audycja Między Słowami. Zapraszam na spotkanie, chciałem powiedzieć po latach, ale po miesiącach, z Dawidem Grzelakiem. Dawid Grzelak, rok temu spotkaliśmy się w studiu Radia Tok FM, kiedy ukazała się jego płyta Dawid Grzelak Does It Better, ale nie będziemy rozmawiać wyłącznie o muzyce, chociaż ona przede wszystkim wypełni nasze dzisiejsze spotkanie, znaczy rozmowa o muzyce. Ale też przypominam Państwu, że Dawid Grzelak jest totalnie zdolnym fotografem i jest autorem wielu zdjęć, które nieraz Państwo widzieli, czy to w prasie, czy gdzieś tam na okładce jakiejś płyty, czy wewnątrz płyty. Więc trochę też o tym obrazowym myśleniu też dzisiaj przecież będzie w audycji Między Słowami, prawda?
3: Będzie, prawda, będzie dużo ciekawych, myślę, że tematów również naokoło, może czasem niektóre ciekawsze niż ta sama muzyka w sobie.
2: Chociaż oczywiście muzyka też wybrzmi i będzie fantastycznie, gwarantuję Państwu. Zapraszamy na rozmowę z Dawidem Grzelakiem tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23 w audycji Między Słowami.
0: Zapraszał Kamil Wróblewski i jego gość. A kiedy jutro rano włączą Państwo Radio Tok FM, to usłyszą poranek, który prowadzić będzie Aleksandra Karasińska. I to w jej imieniu zapraszam Państwa już po 7:00 przegląd prasy zagranicznej. Po 7:20 gościem będzie Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki. No i rozmowa dotyczyć będzie naszych wyjazdów. Dokąd jeździmy? W jaki sposób? Za ile? Po 7.40 profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o tym, jak z perspektywy rolników i producentów żywności wyglądają te anomalie pogodowe, których jesteśmy świadkami, ale też rozmowa będzie dotyczyła kwestii, którą już media nagłośniły, a mianowicie ponad 80 naukowców napisało list do Sejmu. List do Sejmu, żeby władze naszego kraju zajęły się w sposób odpowiedzialny tym, co zmiany klimatu powodują w naszym kraju, bo jak rozumiem, naukowcy mają takie przypuszczenie, że rząd z tym nic nie robi. Po godzinie 8 Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego o pomyśle, polskim pomyśle, aby opodatkować takie platformy jak Google, Facebook. No mamy odpowiedź już z Ameryki, no, ponieważ prezydent amerykański powiedział, że jeśli ktoś będzie chciał te wielkie platformy internetowe opodatkować, no to 100% cło można przecież wprowadzić. Czyli straszy Europę. Ciekawe, co Europa na to. To po godzinie 8, a po 8.20 Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej, Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Think Tank. A to dlatego, że będzie czas na komentarze. Po pierwsze, rocznica niepodległości USA, no i rzut oka na imperium. Niektórzy twierdzą, że schyłek imperium, albo też imperium, które przeżywa swoje gorsze dni, i pewnie będą jeszcze nasi komentatorzy odnosili się do sytuacji w Iranie, a raczej w cieśninie Ormus. Z takich ciekawych, ale absolutnie nieegzotycznych rzeczy, niesamowite sprawy dzieją się w Albanii. Tam naprawdę duża część społeczeństwa wyszła na ulicę albo jakkolwiek manifestuje niezgodę na to, w którym kierunku idzie ich kraj. To też będzie jednym z tematów po 8.20 jutro rano. Jutro poranek TOK FM prowadzi Aleksandra Karasińska, a my słyszymy się, proszę Państwa, jak zwykle jutro po godzinie 23 w programie Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Naszym gościem będzie politolog z wykształcenia, trener szachowy, sędzia szachowy, no i oczywiście jak to w przypadku programu Los Polandos, czy niepolski punkt widzenia, ktoś, kto w Polsce się nie urodził, po prostu pewnego dnia tu przyjechał. Jak sobie radził, jak sobie radzi? Więcej jutro o godzinie 23 w programie Los Polandos. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
13: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Budzę się około 6 rano i zdaję sobie sprawę, że nasz namiot przypomina iglo. Zostaliśmy zasypani śniegiem. Chłopaki w dwóch namiotach obok to samo. Zanim w ogóle pomyślę o jedzeniu, trzeba zagotować wodę. A żeby to zrobić, muszę najpierw pójść po śnieg. Uważam, żeby nie brać tego żółtego, zasikanego. Dopiero wtedy odpalam kuchenkę. Śmierdzi gazem. Palnik prycha, śnieg topi się do śmiesznie małej ilości wody. Poza tym na tej wysokości ciśnienie jest tak niskie, że woda osiąga temperaturę maksymalnie 85 stopni Celsjusza. Herbata nigdy nie jest naprawdę gorąca. Mielę w buzi letnie musli, w smaku przypominające karton. Po krótkiej naradzie z Darkiem, który leży zagrzebany w śpiworze i odmawia choćby otworzenia oczu, łączę się przez krótkofalówkę z Wojtkiem w bazie. Wojtek informuje, że Szerpowie nawet nie ruszyli z dołu. Oznacza to, że w zasadzie nie mamy zbyt wiele jedzenia i zdecydowanie za mało kartuszy z gazem, bo liczyliśmy na to, że szybko dołączą do nas i doniosą resztę zaopatrzenia. Bez sensu. Już nigdy nie popełnię tego błędu. Mówię trochę do Darka, a tak naprawdę do siebie, bo jestem zła, że okazałam się tak mało przewidująca. Powoli rozumiemy, że jesteśmy unieruchomieni w obozie pierwszym. Nie możemy wyruszyć w dół, do bazy, bo lodospad jest zbyt niebezpieczny w takich warunkach. Szczeliny lodowe mogą być niewidoczne, a drabiny, po których już poprzedniego dnia trudno było się poruszać, teraz są oblodzone. Seraki przewieszone nad szlakiem grożą oberwaniem, nie mówiąc o tym, że on sam jest niewidoczny, a poręczówki zostały zasypane warstwą śniegu i trudno je odnaleźć. Zabieramy się do odśnieżania namiotów. Wyznaczamy dyżury i co 2 godziny ktoś z naszej ekipy wychodzi odrzucić śnieg. Jeśli nie robi się tego regularnie, w dzień i w nocy, kiedy trzeba, można po prostu się udusić, bo nie będzie się dało wygrzebać na zewnątrz. Na szczęście w sytuacjach trudnych mam umiejętność skupiania się na tym, co tu i teraz. Zawsze też liczę, że jakoś się wywinę i do końca szukam wyjścia z sytuacji, nie tracąc optymizmu. A może to forma emocjonalnego separowania się od niebezpieczeństwa? No i Darek ma w sobie tyle spokoju, że nie nakręcam się w snuciu czarnych scenariuszy. Przypominam sobie też niekończące się rozmowy sprzed kilku dni z Dorji i Mingmą o tym, co mamy zabrać. Ładunek okazał się za ciężki, więc wyrzucali z niego rzeczy, które moim zdaniem były absolutnie niezbędne. Mówili, że przecież dojdą kolejnego dnia i nie mam co tyle dźwigać na plecach. Ja chciałam mieć zapas i przyda się. A oni radzili, żeby jak najbardziej ograniczyć wagę plecaków. Ustalaliśmy to wszystko w nerwach, a tu proszę, pada śnieg i tyle. W stresie pojawia się we mnie potrzeba kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Nawet tych, którzy mają mnie wspierać i występują w roli przewodników. Z drugiej strony, z doświadczenia wiem, że muszę ufać swojej intuicji. Potrzeba sprawdzania po swojemu została mi do dziś. W górę, do obozu drugiego, także nie możemy wyjść. Z relacji ludzi w bazie wynika, że prognozy przewidują 3 dni opadów, więc nikt się przez ten czas nie ruszy. Potem pewnie ze 2 dni śnieg będzie topniał, a to może oznaczać nawet od 5 do 7 dni w namiocie w jedynce na wysokości 6100 metrów. Klasyczny błąd, który nie powinien się nam zdarzyć. Zabrałam jedzenie, przygotowane z myślą o jednym noclegu, bo Szerpowie zapewniali, że do nas dotrą następnego dnia. Po dokonaniu remanentu wychodzi na to, że z Darkiem mamy raczej skromne zapasy. 2 liofile, kasza gryczana z grzybami zjadamy od razu, więc właściwie się nie liczą. 3 cukierki owocowe, wyliczam grzebiąc w plecaku, 2 batoniki czekoladowe, których nie znoszę, ale wybrzydzać nie będę, 3 kromki pieczywa chrupkiego, gorący kubek z barszczem i 2 razy ryż z mlekiem instant, a plus 6 torebek herbaty, ogłaszam uroczyście na koniec. Czyli mamy zapas na 1, góra 2 dni, kwituje Darek.
Prawdopodobnie w namiotach innych wypraw są jakieś depozyty, zapasy jedzenia i możemy wyruszyć na poszukiwania. Większym problemem jest to, że mamy tylko 1,5 kartusza z gazem. Przynajmniej tyle przypada na namiot mój i Darka, bo chłopaki obok mają mniej niż jeden. Simone, który tkwi w obozie drugim, próbuje dotrzeć do nas, ale szybko zawraca. Co godzinę włączam nasłuch, żeby nie marnować baterii. Ciao Martina, how are you? Simone zagaduje przez radio, ale po chwili przechodzi do konkretu. Jest zbyt niebezpiecznie, dodaje, a ja czuję dreszcz niepokoju. Mam tyle jedzenia i gazu, że mogę tu siedzieć tydzień. Jeśli tylko zobaczycie kogoś, kto przetarł szlak na lodowcu, to dajcie znać. Natychmiast schodzę. Simone w końcu odzywa się o 16:00. Dostałem prognozę pogody od mojego synoptyka z Austrii i nie wygląda to dobrze. Możemy nieźle dostać w kość. Simone, masz farta, bo my nie mamy jedzenia. Może wpadnę do twojego namiotu na tortellini? Żartuję. Kochana, przybiegaj. Mam świeży parmezan, szynkę parmeńską i coś specjalnie dla ciebie, Martina. Najlepsze włoskie espresso. Ten wariat wyniósł na 6450 metrów przenośny ekspres do kawy. Nawet nie chcę tego słuchać. Dobra, kontakt o 18:00 i jutro od 7:00 rano, co godzinę, bez odbioru. Ciao, Martina.

Kiedy tak siedzę bez ruchu w namiocie, czas płynie inaczej. Jak to jest być uwięzionym w namiocie podczas burzy śnieżnej? Przerwij teraz słuchanie i wejdź pod stół. Nie, lepiej pod ławę. Spędź tak 3 dni. Już? I jakie wrażenia? Na powierzchni 2 na 2 metry siedzę ze swoim przyjacielem Darkiem. Oboje już śmierdzimy. Wszystko skupia się na gotowaniu, rozmawianiu o gotowaniu, na sikaniu do bidonu, a to bardzo czasochłonne zajęcie w tych warunkach. Potem znowu na spaniu i na dyskusjach przez krótkofalówkę. Sporo czasu schodzi nam na gadaniu o życiu. Darek okazuje się wyjątkowo dobrym kompanem. Dyskretny, nienarzucający się, wyrozumiały. Dlaczego tak lubisz góry? Pytam przy barszczu zagryzanym sucharem bieszczadzkim. No, tylko tu jadam suchary bieszczadzkie. Już wiem, że nie trzeba dopytywać lub komentować, tylko czekać, aż nastąpi ciąg dalszy. Chyba ze względu na tę przestrzeń, spokój i te widoki, które sprawiają, że człowiekowi robi się tak ciepło na sercu. Poprzedniego dnia, kiedy wyszliśmy z pionowej części Icefallu, znaleźliśmy się na lodowym plateau poprzecinanym 100-metrowymi szczelinami. Lodowiec w tym miejscu wyglądał jak projekt ekscentrycznego hiszpańskiego architekta Antoniego Gaudiego. Jednak tylko natura mogła stworzyć lodowe labirynty, urodziwe śnieżne seraki, esy floresy w odcieniach bieli i niebieskiego. I tylko ona mogła uczynić tę drogę tak daleką, nieprzyjazną i trudną do przebycia. A na koniec zesłać na nas takie załamanie pogody. Mail Ani Wróblewskiej do Artura Heizera. Panie Arturze, nie sądziłam, że przyjdzie mi pisać do pana w takiej sprawie. Nie wiemy, co się dzieje, nie mamy żadnych wiadomości, telefony nie działają. Wojtek z bazy nie odpowiada na maile. U nich przecież już południe. Co robić? Myślimy o skontaktowaniu się z agencją Cho'oyu, która pomagała nam w organizacji tej wyprawy, albo o zdobyciu telefonów do Amerykanów lub Brytyjczyków z bazy, żeby od nich się czegoś dowiedzieć. Co pan radzi? Media od rana dzwonią i pytają, czy zeszli, czy nie, a my nic nie wiemy. Czy są jakieś inne możliwości kontaktu z ludźmi w bazie, którzy mogą nam pomóc w uzyskaniu informacji? Gdy zaczną do nas dzwonić rodziny, będzie to już poważna sprawa. Musimy coś wiedzieć. Same umieramy ze strachu. Tymczasem w Polsce prasa spekuluje, co się z nami dzieje. Martyna w strefie śmierci, pisze Super Express. Czy wyrwie się z lodowej pułapki? Martynie grozi śmierć głodowa, dodają inni. Himalaiści modlą się, by skończył się śnieżny koszmar. Brakuje tlenu, żywności i nadziei, czy nawet dosadniej. Dokucza przenikliwe zimno, wieje silny wiatr. Krew nie spływa do końca palców, rąk i nóg. Są narażeni na odmrożenia. Walczą z naturą, by przeżyć. Doprawdy podziwiam kreatywność ówczesnych twórców tych nagłówków. I to w czasach, kiedy nie mieli do dyspozycji AI. Potem dowiem się, że gdy my jesteśmy uwięzieni w obozie pierwszym i jeszcze możemy się komunikować z Wojtkiem, pomiędzy bazą a Warszawą nie ma żadnej łączności. W bazie wysiadł sprzęt elektroniczny i blisko 2 doby nikt nie ma żadnych wieści o nas. Jest zimno. Nie mogę zasnąć. Wypijam resztę herbaty, opatulam się jak mogę. Przykładam głowę do mokrej kurtki, która tym razem służy mi za poduszkę.

0: Mont Everest nas nie polubił, tak sądzę. O świcie znów pojawiła się mgła i bardzo silne opady śniegu. Siedzimy opatuleni w śpiworach i wytrąca nas z równowagi huk schodzących lawin. Boli mnie głowa. Postanawiam się trochę poruszać, żeby dotlenić mózg. Podzieliliśmy się na dyżurujące grupy. Na zmianę odkopujemy namioty. Inaczej podusilibyśmy się pod masą śniegu. Machanie łopatą dobrze mi robi, przynajmniej mam zajęcie. Jedyną formą ruchu na spękanym lodowcu pełnym szczelin, teraz przysypanych śniegiem, jest krążenie wokół namiotów. Darek twierdzi, że nie pamięta ze swoich poprzednich wypraw takiego załamania pogody. A jeśli to faktycznie potrwa jeszcze tydzień? 19 kwietnia mamy 4 saszetki z herbatą, trochę cukru i 1 barszcz w torebce. Zostało pół kartusza z gazem, więc przestajemy próbować zagotować wodę, tylko topimy śnieg i w takim lekko ciepłym płynie rozpuszczamy witaminowe tabletki. W górach wysokich nie wolno pić samej wytopionej ze śniegu wody, która jest jak woda destylowana, pozbawiona soli i mikroelementów. Picie jej nie nawadnia, tylko odwadnia. Dlatego stopiony śnieg trzeba choć odrobinę posolić, dodać cukru, czegokolwiek. Tu baza do Martyny, odbiór. Jestem. Szerpowie nie ruszają się z namiotów, jest zbyt dużo śniegu, uważają, że to niebezpieczne. Odbiór. A znasz prognozę pogody? No cóż, nie będziesz zachwycona. Ma padać jeszcze 2 dni. Odbiór. Wspaniale. Bez odbioru. Czuję się, jakbym była zatrzaśnięta w klatce. Powoli robi mi się coraz mniej wesoło. Bo o ile bez jedzenia można wytrzymać długo, nawet miesiąc, o tyle bez wody się nie da. W górach odwodnienie następuje szybciej niż na nizinach. Tylko Simone jest przez cały czas w doskonałym nastroju i co jakiś czas łączy się z nami przez radio. Ciao Martina, how are you? I opowiada o swoich kolejnych szaleństwach kulinarnych. Piję właśnie cappuccino. Przed chwilą skończyłem spaghetti z tuńczykiem. Było doskonałe. Simone ma zapas żarcia, ale musi naprawdę źle znosić siedzenie samemu w namiocie w obozie drugim. Przy jego towarzyskiej naturze to męczarnia. Przez cały poranek rozmawiam przez radio z Wojtkiem i Simone na zmianę. W końcu uznajemy, że czas zrobić coś konstruktywnego. Janusz, Tomek i Jura postanawiają wyruszyć na poszukiwanie gazu i jedzenia. Wiatr zacina prosto w twarz. Śniegu napadało tyle, że musimy brnąć w białym puchu sięgającym pasa. Chłopaki relacjonują sytuację przez radio. Rozwiążemy poręczówkę i zrobimy z niej linę asekuracyjną. Warunki są bardzo ciężkie. Bez odbioru. Dodaje jeden z nich. W końcu znajdują namiot, w którym siedzą przestraszony szerpa i Malezyjczyk. Im też skończyło się jedzenie i gaz. Po blisko godzinie chłopaki docierają do namiotu brytyjskiej wyprawy Jagged Globe, w którym chronią się Anglicy. 2 przewodników i 4 doświadczonych członków wyprawy. Są w takiej samej sytuacji jak my. 2 z nich postanawia dołączyć do przeszukiwania pustych namiotów. Na tej wysokości nikt nie bawi się w konwenanse. To nie jest szaber, tylko próba przetrwania. Wszyscy wiedzą, że w takim momencie nie o zasoby chodzi, tylko o to, żeby ktoś się nie odwodnił, co bywa śmiertelnie niebezpieczne. Jak każe niepisane górskie prawo, skontaktowaliśmy się wcześniej z bazą, pytając, czy możemy na chwilę przywłaszczyć sobie cudzy zapas. Wchodząc po raz kolejny do góry, wyniesiemy im z powrotem odpowiednią ilość gazu i jedzenia. Hello, this is Jack Globe Base Camp. Martina, can you hear me? Over. Czy mnie słyszysz? Odbiór. Jestem zdziwiona, że ktoś jest na naszej częstotliwości. Jestem, Martyna, obóz pierwszy. Over. Mam na imię Mari. Jestem menadżerką wyprawy Jack Globe. Wysyłamy do góry ekipę 5 szerpów z akcją ratunkową. Jeśli to będzie możliwe, schodźcie z nimi, o ile uda im się do was dotrzeć. Przez następne godziny Janusz, Tomek i Jura zaglądają do przysypanych śniegiem pustych namiotów. Ja dostaję coraz to nowe informacje z bazy. Martyna, szerpowie zawracają, jest zbyt niebezpiecznie. Przykro mi, informuje Marii. Nasi szerpowie zmobilizowali resztę ekipy i torują drogę do góry. Mają dla was linę, 8 kartuszy z gazem i termosy z herbatą. Zakładają, że dotrą do was, ale nie zdążycie już dzisiaj zejść. Głos Wojtka brzmi bardziej rzeczowo. Tu Janusz i Tomek. Mamy problem z dotarciem do namiotów, gdzie podobno jest jakiś zapas jedzenia. Zmieniamy się z Anglikami, teraz oni torują drogę. Próbujemy nadal. Martyna, wiadomość z ostatniej chwili. Szerpowie zawracają, słyszysz? Zawracają do bazy. Icefall jest dziś nie do przejścia. Musicie sobie radzić sami. Warunki są fatalne. Po tej wiadomości Wojtka pozostaje nam już tylko czekać na dobre informacje od Janusza z ekipą. Mamy, znaleźliśmy depozyt z gazem i jedzeniem. Dzielimy się z Anglikami tym, co jest i wracamy do was. Bez odbioru. Zupa z proszku, przegryzana krekersami z cudzego depozytu, smakuje mi jak chyba nigdy w życiu. Około godziny 16 zaczyna się przejaśniać. Mam już dość wpatrywania się w oszroniony sufit namiotu. Baterie w obu telefonach padły, radia zamilkły. Ubieram się i wychodzę na zewnątrz, żeby popatrzeć na świat. Dla takich chwil warto żyć. Nupce jest skąpany w słońcu, grania aż się iskrzą, a chmury otulają szczyt białą pierzyną. Ściana Lhotse mieni się w słońcu, a Everest wydaje się mniej groźny i bardziej przystępny niż zwykle. Pumori jest pogrążone we mgle, ale jego ostry szczyt wystaje ponad mleczne, błądzące po lodowcu języki. I ta cisza. Doświadczam czystej radości, takiej, która przeszywa każdą komórkę ciała. Z jednej strony niebezpieczny Icefall poprzecinany zdradliwymi szczelinami, tak nieprzyjazny i groźny dla ludzi. Ale z drugiej tak piękne widoki, że człowiek chce tam dotrzeć. Mimo wszystko.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała ostatni fragment swojej książki Przesunąć horyzont. 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Co zrobi Waszyngton w sprawie deportacji Zbigniewa Ziobry? Premier liczy na szybkie rozwiązanie sprawy. MSZ Odyseusz jest już dostępny w aplikacji mObywatel. Za chwilę powiemy, w czym nam pomoże ta funkcja. Pracodawcy limitują wodę dla pracowników. Ministra pracy chce sprawdzić, czy te doniesienia są prawdziwe i zapowiada wzmożone kontrole PIP. Minuta po 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier liczy na szybką deportację Zbigniewa Ziobro. Węgry zdecydowały o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości statusu uchodźcy. Taką samą decyzję podjęto wobec Marcina Romanowskiego i żony Ziobry. Wiadomo, że poseł PiS-u przebywa obecnie w USA. Wniosek o jego ekstradycję jest przygotowywany.
6: Opowiadałbym się za szybką deportacją, jeśli chodzi o pana Ziobro. Ale tutaj akurat moje narzędzia są ograniczone. Dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
5: Całej trójce unieważniono też dokumenty podróży. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju, a także rejestrować swoją podróż, by ułatwić kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Ben O'Connor.
7: Choć Odyseusz działa od lat, teraz będzie łatwo dostępny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
8: Obywatel będzie, czy obywatelka będą mogli informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. Z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje.
7: Informacje o poziomie zagrożenia i istotnych zdarzeniach w danym kraju będzie można sprawdzać miesiące przed planowaną podróżą, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
9: Planujemy wyjazd do danego kraju za 3-4 miesiące. Wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH.
7: Impulsem dla przyspieszenia prac nad dostępnością Odyseusza był wybuch konfliktu w Zatoce Perskiej. Program pomógł 15 tysiącom turystów, którzy utknęli wówczas w krajach Bliskiego Wschodu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Ustawa dotycząca jawności zarobków i czasu pracy medyków, jaka czeka obecnie na decyzję prezydenta, to pierwszy krok w celu uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Tak mówiła w TOK FM Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. To jednak nie kończy zmian, jakie zdaniem posłanki należy wprowadzić.
10: Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
5: Zdaniem Joanny Muchy za 3-4 lata odczujemy na rynku większą liczbę specjalistów w związku ze zwiększeniem naboru na kierunki lekarskie. Ministra pracy zapowiada wzmożone kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. To efekt docierających do niej sygnałów o tym, że niektórzy pracodawcy limitują wodę w sytuacji upałów. To jest niezgodne z prawem i jest też karane, podkreślała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kontrole PIP w tym zakresie już ruszyły i mają trwać przez całe lato. Obecnie rząd pracuje także nad przepisami regulującymi pracę podczas upałów. Mają wejść w życie w przyszłoroczne wakacje. Irańscy i zagraniczni przedstawiciele władz oddali hołd przed trumną z ciałem Alego Chameneiego, wystawioną podczas uroczystości pogrzebowych w Teheranie. W ceremonii żałobnej mają uczestniczyć przedstawiciele około 30 państw, jednak władze Iranu nie zaprosiły przywódców państw europejskich. Wśród zagranicznych gości byli premier Pakistanu Shehbaz Sharif oraz były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W uroczystościach w Teheranie mogą wziąć udział miliony osób, takie są szacunki. W poniedziałek ulicami Teheranu przejdzie procesja z ciałem byłego najwyższego przywódcy. We wtorek dotrze do świętego miasta Kom. Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził. ani ugrupowania, które tworzą rządzącą obecnie w Izraelu koalicję, ani blok partii opozycyjnych nie mogą liczyć na konstytucyjną większość w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w tym roku. Tak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik Maariv. Według wyników najnowszego sondażu rządzący blok może liczyć na 50 mandatów, a opozycja na 59 miejsc. Natomiast ugrupowanie arabskie na 11 w 120-osobowym Knesecie. Maariv przypomniał, że większość liderów żydowskich ugrupowań wykluczyła możliwość udziału stronnictw arabskich w tworzeniu rządu. Specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przeprowadzili pionierski zabieg trombektomii mechanicznej u 16-dniowego noworodka. Tym samym uratowali jego jedyną funkcjonującą nerkę. Usunęli mu zakrzep. Mały Leon rozwija się prawidłowo i osiąga wszystkie kroki milowe, mimo że lekarze uświadamiali rodziców o możliwym ryzyku i konieczności wzmożonej opieki. Przypadek chłopca jest opisany w kartach historii polskiej medycyny. Sobota upłynie z umiarkowaną temperaturą. 17 stopni będzie na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze, a do 23 stopni sięgnie słupek rtęci na południowym zachodzie. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale tam bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór w piątek 3 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. U nas właściwie dwa tematy, no może trzy, zdominowały mijający powoli tydzień. Remanenty POL, czy też w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym, relacje z Ukrainą, i dalsze losy Zbigniewa Ziobry, któremu władze węgierskie cofnęły status uchodźcy, a w Polsce Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. W pierwszej sprawie mamy toczące się różne postępowania i audyty, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pani wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska i pani wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra złożyły wniosek o dymisję, a prezydent Rafał Trzaskowski je przyjął. Z kolei premier Donald Tusk poinformował dzisiaj, co następuje. Kwestia saloników VIP, zeszytów, czyli omijania kolejek, lekarzy milionerów, to musi się skończyć. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne. Będą one najprawdopodobniej dotyczyły szefa NFZ-u Filipa Nowaka i pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Gręty. Czekamy więc do wtorku, ale dziś czekamy jeszcze na komentarz naszego pierwszego gościa do tych wydarzeń, czyli pana profesora Sławomira Sowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no, który skomentuje właśnie te wszystkie sprawy, które sygnalizowałem, ale jeszcze się pewnie znajdzie chwila na omówienie dwóch sondaży preferencji wyborczych, które się pokazały w tym tygodniu. W drugiej części audycji, w której pojawi się Jacek Pawlicki, od niedawna dziennikarz działu zagranicznego Polskiej Agencji Prasowej, także odniesie się do spraw ukraińskich, ale już z szerszej perspektywy. Spytam Jacka, tak mówię, bo to kolega, o rozpoczętą 1 lipca oczywiście prezydencję Irlandii w Radzie Unii Europejskiej, a także o wojnę w Iranie. Czy na pewno się skończyła i możemy z ulgą myśleć o cenach paliw na stacjach benzynowych podczas wakacji? To za około 25 minut, a teraz już pora na pierwszego gościa. Zapraszam. No jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Sławomir Sowiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór.
12: Kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
11: Wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka i ucha, że dzisiaj mieliśmy taką najpoważniejszą reakcję polityczną, jeśli chodzi o tak zwaną aferę Szpitala Południowego. No bo dowiedzieliśmy się właśnie, że dwie panie wiceprezydentki Warszawy, pani Renata Kaznowska, która w Bratuszu odpowiada za służbę zdrowia, i pani wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra złożyły wniosek o dymisję. Prezydent Trzaskowski te wnioski przyjął. Ta druga pani w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego była. No i druga, właściwie może jeszcze nie decyzja, ale zapowiedź ewentualnych konsekwencji politycznych, to konferencja prasowa, podczas której Donald Tusk mówił, że daje do wtorku czas pani minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie i szefowi NFZ-u, panu Nowakowi, na przygotowanie rekomendacji dotyczących rozwiązania problemów, ale problemów, które pojawiły się właśnie w kontekście tej afery. Nie poprosił premier o jakby całościową propozycję reformy służby zdrowia, tylko w tych sprawach. No i oczywiście do pana pytanie, czy te decyzje właśnie pana zdaniem są właściwą reakcją na to, co się wydarzyło, taką, która pozwoli obozowi rządzącemu no jakoś wyjść z tej całej afery no bez większego szwanku?
12: No, myślę, że w tego typu głębokich tarapatach, w jakich znalazła się dzisiaj Koalicja Obywatelska, trudno mówić o jakichś decyzjach właściwych. Są pewnie tylko decyzje trudne i trudniejsze, złe i jeszcze gorsze. No i rzeczywiście dzisiaj premier podjął taką jednak dość politycznie ryzykowną, ale chyba konieczną decyzję o tym, żeby, myślę, że to jest przede wszystkim ważne, żeby, że tak powiem, przywołać do politycznej tablicy panią minister zdrowia, którą, przypomnijmy, rok temu sam wskazał, nominował jako taki polityczny pomysł na bezpartyjnego specjalistę, który uporządkuje no jednak, użyję takiego dyplomatycznego określenia, pewien nieład czy pewien bałagan w całym systemie służby zdrowia. Ja zacznę może od tego, że to, że dzisiaj akurat pan premier zdecydował się na taki odważny, choć zawsze ryzykowny krok, wynika chyba trochę z takiej, powiedziałbym, czysto wizerunkowej struktury tej afery szpitalnej, która właśnie zaczęła przypominać, na pewno pan redaktor pamięta taki genialny, stary polski film Wojciecha Hassa, Rękopis znaleziony w Saragosie, prawda? Tam no, to była taka że tak powiem, struktura, gdzie mieliśmy różne dramatyczne sceny i kiedy wydawało się, że już ta scena się jakoś wyczerpuje, to przechodziliśmy na kolejny poziom, że tak powiem, dramatu i jakiejś takiej do zupełnie atmosfery grozy, taka szkatułkowa struktura, i ta afera też zaczęła mieć taką strukturę szkatułkową, prawda? Czyli z tygodnia na tydzień odsłaniały się kolejne jej, powiedziałbym, jeszcze bardziej takie beznadziejne czy zupełnie wyobrażalne sceny. No i chyba premier postanowił jakoś to uciąć, jakoś to przeciąć właśnie taką zapowiedzią, jak się wydaje, ostrego chirurgicznego cięcia, czyli jakichś decyzji personalnych, które pewnie pojawią się w przyszłym tygodniu, bo też trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz pani minister, chociaż może jestem człowiekiem małej wiary, w ciągu 2 dni znalazła jakąś receptę, jakiś scenariusz, jakiś pomysł na to, żeby tę sytuację uzdrowić, skoro nie udało się zrobić tego przez rok, więc myślę, że no tu premier próbuje, dochodząc do wniosku, że czekanie dłużej właściwie będzie tylko sprawę pogarszało, próbuje takim chirurgicznym cięciem trochę zakończyć tę aferę, podobnie jak mu się udało zakończyć, nie wiem czy analogiczną, ale no też polityczną aferę, jaką w 2009 roku, o ile pamiętam, była tak zwana afera hazardowa. Nie wchodzimy teraz w szczegóły, ale wtedy też premier podjął bardzo takie zdecydowane personalne kroki i to sprawiło, że właściwie rok później w przyspieszonych wyborach prezydenckich po katastrofie smoleńskiej, ale też 2 lata później w wyborach parlamentarnych Platforma w zasadzie za tą aferę nie zapłaciła. Inaczej niż w przypadku afery podsłuchowej w 2013-2014 roku, w której nie podjęto żadnych w gruncie rzeczy personalnych decyzji, w każdym razie nie podjął ich premier Tusk. No i to potem jakoś zaciążyło na wynikach Platformy w 2015 roku.
11: Ale czy tym razem to będzie tak łatwo zrobić, jak w tym 2009, który pan przypomniał, bo premier Donald Tusk przedstawiał, kiedy konstruował rząd, tak, a właściwie nie tyle konstruował rząd, co była ta rekonstrukcja rządu i doszło właśnie do zmiany na stanowisku ministra zdrowia, odeszła pani Leszczyna, to wówczas premier panią Sobierańską Grędę no właśnie reklamował jako osobę o specjalnych atutach. Potwierdzał, że, czy podkreślał, że to jest po prostu fachowiec, a nie polityk, no to jest kapitalne, bo przecież służba zdrowia właśnie powinna być organizowana nie politycznie, tylko zgodnie z najlepszymi kompetencjami osób, które się tym zajmują. Przecież dla dobra pacjentów i to zdrowie nie powinno właśnie być polityczne. W związku z czym no, trochę trudno mu będzie się teraz wycofywać czy dymisjonować osobę, którą w tak specjalny sposób kiedyś rekomendował. A drugi element, no bo też niektórzy mówią, no, że powinien polecieć szef NFZ-u, no to tu są znowuż dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że jest to szef NFZ-u mianowany przez poprzedników, a więc zawsze może dobrze mieć takiego gościa w tak newralgicznym miejscu i powiedzieć, no ale to nie pretensje do nas, tak? To jest szef MSZ-u, którego wskazało Prawo i Sprawiedliwość. A druga rzecz, chyba przedwczoraj wicepremier Krzysztof Gawkowski, a więc polityk lewicy, wręcz publicznie zaczął domagać się dymisji szefa NFZ-u i wtedy usłyszałem, ojej, Tusk tak strasznie nie lubi, jak mu ktoś podpowiada, co on ma robić.
12: No tak.
11: Więc biorąc to wszystko pod uwagę, on nie ma łatwo teraz, tak, z tymi decyzjami personalnymi.
12: Powtórzę to, od czego zacząłem naszą rozmowę. Ten kryzys to nie jest taka sytuacja, w której premier ma do wyboru decyzje złe albo dobre, tylko ma decyzje złe i jeszcze gorsze, kosztowne jeszcze bardziej kosztowne, więc wydaje się, że wybrał decyzję no taką, powiedzmy, właśnie kosztowną, w tym sensie, że tak jak pan redaktor powiedział, no, w pewnym sensie przyznaje się do błędu, czy też przyznaje się do tego, że ten eksperyment, jakim było powołanie na stanowisko ministra zdrowia, no, polityczki, która de facto nie była polityczką, nie miała żadnego zaplecza politycznego, ani doświadczenia politycznego i która właściwie na samym początku swojej misji de facto zreiterowała z takiego planu, żeby jakoś skłonić organizację medyków do jakiegoś nowego kontraktu społecznego, prawda? To wynikało po prostu też z pewnego, myślę, właśnie braku zaplecza politycznego pani minister zdrowia. Więc oczywiście tutaj premier Tusk do tego się de facto przyznaje, no ale może też, być może liczy trochę na to, być może nie bez racji, że jednak pamięć polityczna nas, wyborców, w sytuacji, kiedy ten, że tak powiem, polityczny kalejdoskop zmienia się z dnia na dzień, kiedy właściwie co tydzień jest jakaś polityczna burza, no być może premier na to, że ta nasza pamięć polityczna nie jest aż tak dobra, aż tak długa i że nie będziemy teraz, prawda, zagłębiali się w jego deklaracje czy jego pomysły przed roku. I tu pewnie jest no, tego rodzaju rachuba. Mnie też interesuje, czy, bo to jest chyba też ważne i to już jakby trochę wychodzi poza obszar samego tego problemu służby zdrowia, czy zwłaszcza tego szpitala południowego, to na ile też rozpoczną się jakieś personalne ruchy, decyzje, działania dotyczące no, szerzej spółek Skarbu Państwa, tak? Bo dzisiaj premier powiedział coś, co właściwie no, w polskiej polityce zabrzmiało jako, jakby to powiedzieć, zerwanie z pewnym dogmatem, może nie wprost wyznawanym, ale praktykowanym, że mianowicie spółki Skarbu Państwa no, są pewnego rodzaju takim politycznym łupem, prawda, którym dzielą się partie polityczne, albo mówiąc inaczej, są takim sposobem wspierania kadr politycznych przez poszczególne partie, prawda? To jest taka praktyka, którą dobrze znamy. Zresztą o tym też dość otwarcie mówił prezes Kaczyński w swoim czasie, o tym, że są tłuste koty także w Prawie i Sprawiedliwości. Więc dzisiaj premier jakby dorzucił temu wszystkiemu wyzwanie i zapowiedział jakąś formę walki z tym. To mi się wydaje bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No i teraz gdyby chociaż po części się to udało, gdyby po części udało się te spółki Skarbu Państwa odpartyjnić i gdyby też zobaczyła to opinia publiczna, to być może to byłby jakiś realny uzysk premiera w tej sytuacji. Z drugiej strony no też opozycja czy media zyskują kolejny, że tak powiem, powód, argument, żeby za kilka miesięcy być może premiera punktować właśnie z kolejnej zapowiedzi, obietnicy, której nie udało się zrealizować. W każdym razie ja powiedziałbym, taki zakres tych dzisiejszych zapowiedzi premiera idący dość daleko pokazuje no, bardzo dobrze, jaka jest świadomość w kancelarii czy w zapleczu premiera, że po prostu no, bez głębokich jakichś ruchów z tego marazmu, z tego kryzysu nie uda się wyprowadzić Koalicji Obywatelskiej.
11: Dziś w Warszawie był minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Po rozmowach w MSZ-cie nie udzielił żadnej wypowiedzi dla mediów, a minister Sikorski miał konferencję prasową razem z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Niemniej jednak panowie bardziej koncentrowali się na zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze. No ale oczywiście ministra dziennikarze zapytali o te rozmowy. Bardzo był lakoniczny. Podkreślał, że dyplomacja, szczególnie w sprawach takich wrażliwych, wymaga ciszy i spokoju. Tu zacytuję, dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. Ona wymaga tego, by emocje opadły, by kraje myślały o swoich interesach. No, niemniej jednak wiemy, że sytuacja jest ciężka. Ta lakoniczność wypowiedzi ministra Sikorskiego może pokazywać, że rozmowy łatwe nie były. Ja tylko przypomnę, że pan Andrii Sibicha ma bardzo złe notowania w polskiej prawicy. Nie Radosław Sikorski, tylko pan Jarosław Kaczyński. Mniej więcej tydzień temu, może tydzień z kawałkiem, na jednej z konferencji prasowych no, bardzo się, że tak powiem, też ostro wypowiadał o tym polityku. No w każdym razie wiemy, że jest źle. I tu raptem pojawia się głos dosyć ciekawy, szczególnie myślę ciekawy dla pana profesora, żeby go skomentować. To znaczy mamy wspólny apel o pojednanie Polaków i Ukraińców, który wystosowali kardynałowie z Polski i Ukrainy obecni na konsystorzu w Rzymie wraz ze zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. No i w tymże apelu, poza właśnie stwierdzeniem, że z bólem obserwujemy wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości właśnie między tymi dwoma narodami, to mówią, tym bardziej boli nas to, że dokonuje się to w czasie, gdy Ukraina nadal doświadcza okrucieństwa wojny, a Polska okazała w ostatnich latach wielką solidarność milionom ukraińskich sióstr i braci. Na dodatek to wszystko dzieje się w momencie, gdy ukraińscy katolicy przeżywają 25. rocznicę historycznej wizyty papieża Polaka w Ukrainie. I tutaj nawiązali duchowni do słów Jana Pawła II z listu na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. No, myślę, że przywołam to, proszę jeszcze chwilkę poczekać, bo Ojciec Święty Jan Paweł II pisał: w zawierusze II wojny światowej, gdy pilniejsza powinna być potrzeba solidarności i wzajemnej pomocy, mroczne działanie zła zatruło serca, a oręż doprowadził do rozlewu niewinnej krwi. Teraz w sercach większości Polaków i Ukraińców utwierdza się coraz bardziej potrzeba

0: przywołań, jeśli mogę tak powiedzieć, łącznie z tym, że przypomina się właśnie, że Bóg przebaczył nam w Chrystusie. To może mieć jakąś siłę, jakieś znaczenie według pana dla polskiej polityki?
1: No, przywołuje pan redaktor sprawę, którą właśnie zajmuje się już od kilku lat bardzo intensywnie, to znaczy no też taką ewentualną rolą Kościoła w procesie pojednania między narodami. I tu właśnie zapraszam pan redaktor do długiego wykładu na ten temat, co ze względu oczywiście na porę naszej rozmowy jest niemożliwe. Ale mówiąc tak w największym skrócie, no jest dość oczywiste i dość naturalne, że kościoły, zwłaszcza kościół katolicki, który jest ponadnarodowy, tak, wszędzie tam, gdzie może, stara się być rzecznikiem procesu najpierw przebaczenia, a potem pojednania między wcześniej skłóconymi narodami. Pan redaktor, wszyscy dobrze pamiętamy, że był kościół katolicki inicjatorem takiego procesu w relacjach polsko-niemieckich, słynnych biskupów polskich. I podobnie było też w relacjach polsko-ukraińskich. Wizyta Jana Pawła II właśnie we Lwowie 2001 rok, dokładnie 25 lat temu, i jego taki gest, słowa przebaczenia i wyznania winy, czy wyznanie winy przez kardynała Huzara wówczas i taka właśnie deklaracja przebaczenia przez Jana Pawła II. I potem te próby były podejmowane ostatni raz w 23 roku. Episkopaty Polski i katolicki, grekokatolicki, ukraiński próbowały wspólnie celebrować, wtedy to była 60, dobrze liczę, albo 60, nie, 80, przepraszam, rocznica rzezi wołyńskiej w lipcu 2003 roku w Warszawie, w Pawłokomie i w Łódzku. No tyle tylko, że te religijne próby, to jest raczej, ja bym powiedział, taka próba szukania pojednania, czy jakiegoś otwarcia, że tak powiem, na poziomie społeczeństw, czy też narodów. I to jest coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego, bo to jakby otwiera pewną atmosferę do działań politycznych, ale to, co byśmy nazwali pojednaniem, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy, że tak powiem, no, będą chcieli pójść w tę stronę politycy. Tak? Tak było w relacjach polsko-niemieckich, że możemy powiedzieć, ta wymiana listów biskupów polskich i niemieckich otworzyła pewną atmosferę polityczną i po kilkudziesięciu latach poszli tą drogą politycy. Tu natomiast, myślę o relacjach polsko-ukraińskich, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ja to tak oceniam, że prezydent Zełenski, podejmując jednak dość prowokacyjny krok z tym państwowym, że tak powiem, kultem UPA, no wywrócił, możemy powiedzieć, cały ten wysiłek też biskupów polskich, ukraińskich, także Lecha Kaczyńskiego, prawda, na drodze do tego pojednania polsko-ukraińskiego. Bardzo dobrze, że dzisiaj kardynałowie pomimo tego wydają to oświadczenie, bo to oświadczenie, powiedziałbym w takim języku politycznym, mówi tyle, że niezależnie od tego, jak złe są dzisiaj relacje polsko-ukraińskie, tak, to tak na końcu jest szersza perspektywa. My nie musimy być wrogami. Tak na końcu i po polskiej, i po ukraińskiej stronie są ludzie, którzy mają sumienia, są ludzie wrażliwi. No i trzeba po prostu czekać, aż ci ludzie kiedyś będą mogli dojść do głosu. Ale dzisiaj przed tym bym przestrzegał, żeby takie religijne gesty traktować jako taki trochę, powiedziałbym, listek figowy dla polityki, czy żeby instrumentalizować ją politycznie, tak? To byłoby bardzo, bardzo szkodliwe dla tych gestów pojednania. Ostatnie zdanie, bo ono może najlepiej wyjaśni to, co chcę powiedzieć. W 2022 roku, kiedy polski rząd zgłosił swoje, że tak powiem, oczekiwania reparacyjne czy odszkodowawcze wobec Niemiec dotyczące II wojny światowej, wszyscy pamiętamy. Wtedy też się pojawiły takie głosy, no mamy proces pojednania polsko-niemieckiego, tak, list biskupów był wcześniej i tak dalej, dlaczego ta Polska ciągle do tego wraca? Wtedy właśnie bardzo mądrze to przedstawił, wyjaśnił ówczesny przewodniczący episkopatu Stanisław Gądecki, który napisał, że Kościół zawsze będzie wzywał do pojednania, zawsze będzie pokazywał wartość przebaczenia, ale szukanie konkretnych form sprawiedliwości i drogi do przebaczenia pozostawia politykom. Więc myślę, że tutaj ja bym raczej ten głos kardynałów czytał jako taką zachętę do polityków, żeby no jednak no właśnie, wrócili do jakiegoś dialogu, ale nie absolutnie zastępowanie polityków.
0: Mm-hmm. No zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. Tym bardziej, że no rzeczywiście sprawa jest szalenie poważna, ona ma też sporo różnych konsekwencji, nawet takich, o których na co dzień nie myślimy, ale tak, mamy sygnały od pracodawców,

0: o problemach, jeśli tak, chodzi o zatrudnianie osób.
1: Bardzo ważne jest, żeby takim, no można powiedzieć, kozłem ofiarnym całego tego politycznego zamieszania czy napięcia nie stała się diaspora ukraińska w Polsce, żeby ona nie stała się zakładnikiem polityki Zełenskiego. To jest moim zdaniem dzisiaj kluczowe i na tym się powinniśmy dzisiaj w jakimś sensie skupić. Elity polityczne, elity społeczne, także być może elity religijne, prawda? Żebyśmy wszyscy w Polsce uniknęli tutaj jakichkolwiek napięć na tym tle, bo to byłaby gigantyczna porażka.
0: Porażka zupełnie na innym polu. Właściwie tu stawiam znak zapytania i oczywiście pana profesora poproszę o ocenę. W tym tygodniu mijającym mieliśmy między innymi umorzenie postępowania w sprawie dwóch wież. To głośna sprawa, którą no, prowadził polityk, można by też powiedzieć, poza tym, że mecenas Roman Giertych. Chodzi o Geralda Birkfellnera, który oskarżał Jarosława Kaczyńskiego, że wykonał jakieś tam prace analityczne związane z możliwością wybudowania tychże dwóch wież w Warszawie, dwóch wieżowców i nie otrzymał za to wynagrodzenia. Sprawa trwała dość długo, no i mamy umorzenie postępowania w tej sprawie. Posypały się z różnych stron głosy krytyki pod adresem ministra Żurka. Zaczęto przypominać, że przecież jak była rekonstrukcja rządu i zastąpił Waldemar Żurek profesora Adama Bodnara, no to przecież sam premier zresztą zapowiadał, że teraz będzie przyspieszenie rozliczeń i to, co obiecał jeszcze w kampanii wyborczej, w końcu się ziści. No, ta sprawa może tylko symboliczna, ale pokazuje, że chyba jednak nie bardzo. No i na dodatek mamy inne w tym tygodniu jeszcze sprawy, które mogłyby pokazywać, a tak minister Żurek o nich mówi, że państwo działa i wszystko jest okej. No to mamy podtrzymanie przez sąd decyzji o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Ona się pojawiła zaraz po tym, jak z Węgier przyszła informacja, że były minister sprawiedliwości, też jego żona i jego zastępca już nie mają tej węgierskiej ochrony międzynarodowej. No i rozumiem, że będą teraz działania na rzecz ściągnięcia ministra ze Stanów Zjednoczonych, ale też znowuż wszyscy, którzy chłodno na to patrzą, twierdzą, że to jest nie tylko, że proces długotrwały, ale raczej nie należy się spodziewać jakiegoś efektu takiego pożądanego z punktu widzenia władzy. A więc w ważnej dla wyborców Koalicji Obywatelskiej sprawie wydaje się, i tutaj z tym znakiem zapytania zostawiam pana profesora, że jednak chyba nie idzie.
1: Nie chcę się absolutnie odnosić do każdej z tych spraw w takim sensie merytorycznym, tak? Bo to jest pytanie bardziej do prawników. Natomiast jako politolog mogę zauważyć dwie tylko rzeczy. Znaczy jedna to jest taka, że jeśli jest dzisiaj po stronie zwolenników koalicji rządzącej, zwłaszcza takich powiedziałbym bardziej zdecydowanych, żeby nie powiedzieć radykalnych, nazywanych czasem potocznie silnymi razem, jeśli jest po tej stronie rozczarowanie, to ona jest też wynikiem powiedziałbym chyba nazbyt rozbudzonych oczekiwań. Tak? Oczekiwań dotyczących takich szybkich, błyskawicznych, łatwych, nie wiem czy łatwych, ale szybkich, spektakularnych rozliczeń. Prawda, które po trosze zapowiadał sam premier Tusk w 2023 roku, ale te oczekiwania podbijał, że tak powiem, trochę jak taki na stadionie wśród kibiców gniazdowych, to chyba się tak nazywa ta rola, prawda? Ktoś, kto, tak powiem, podbija takie najsilniejsze emocje, na przykład ktoś taki jak pan premier, jak pan, przepraszam, mecenas Giertych, prawda? Który właśnie stał się no, takim głosem dość radykalnych, oczekiwania dość radykalnych rozliczeń, które były po prostu nierealne w tej rzeczywistości i politycznej, i prawnej, prawda, w jakiej żyjemy. Więc to jest trochę efekt no właśnie tych takich nierealnych oczekiwań. A po drugie, ja zwracam na to uwagę, że wtedy, kiedy rok temu pan minister Żurek obejmował urząd prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, to że należałem do chyba nielicznych, którzy uważali, że będzie mu trudniej niż jego poprzednikowi, że tak powiem, te kwestie rozliczeń przyspieszyć i że w gruncie rzeczy on będzie dużo mniej, mówiąc kolokwialnie, skazany na sukces niż pan minister Bodnar, bo kiedy pan minister Bodnar obejmował oba te urzędy w 2023 roku, to miał za sobą jednak taki, powiedzmy, autorytet człowieka dosyć niezależnego, dosyć obiektywnego i starał się to robić wszystko, że tak powiem, jakby to powiedzieć, w białych rękawiczkach. Tak, wszystko starał się robić bardzo, bardzo formalnie, co mu zresztą zarzucano. No i teraz zaletą ministra Żurka miał być to, że on będzie taki sprawczy, taki właśnie, powiedziałbym, wyrazisty. No tyle tylko, że nikt nie brał pod uwagę, że przecież sam minister czy sam prokurator generalny w pojedynkę nic zrobić nie może. Żeby być skuteczny, musi zdobyć zaufanie setek czy tysięcy prokuratorów, prawda, którzy pójdą za ministrem w ogień, biorąc na siebie trudne, odpowiedzialne decyzje, prawda, i odpowiedzialność za te decyzje, także w sytuacji, w której być może przyjdzie jakaś inna władza i jakiś inny minister czy prokurator, tak? Otóż wydaje się, że minister Żurek nigdy nie przekonał do siebie prokuratorów, no i w związku z tym być może, czy sędziów, prokuratorów w każdym razie, bo sędziowie, to już w ogóle powinni być niezależni, tak? No i w związku z tym, dzisiaj te decyzje są takie, jakie są. Ja też zwrócę uwagę, że pewne, być może konieczne by próby rozliczania urzędników z czasów rządu PiS-u, które się wydarzyły po roku 2023, próby też nie do końca zawsze skuteczne, ale takie bardzo nagłaśnione, bardzo spektakularne, że on też mógł wywołać pewien efekt mrożący, tak? Na przykład prokuratorów, którzy obawiają się, że skoro obecna władza rozlicza urzędników z poprzedniego okresu, to być może przyszła władza też będzie rozliczała obecnych prokuratorów. I to na pewno nie tworzy atmosfery do tego, żeby zapadały jakieś decyzje, powiedziałbym, takie bardzo, bardzo odważne, tak? Natomiast w każdej z tych spraw można się jakoś tam odwoływać. Słyszałem, że są takie odwołania i będziemy śledzili, ale ostatnie zdanie, nie sądzę, żeby ta sprawa odegrała jakąś istotniejszą rolę. Z całym szacunkiem dla pana ministra Ziobry, dopóki on będzie w Stanach Zjednoczonych, to jego sprawa będzie w gruncie rzeczy sprawą politycznie trzeciorzędną, bo ani Platformie nie zależy dzisiaj na tym, żeby przypominać, jak bardzo okazała się nieskuteczna, ani PiS-owi, żeby przypominać w kontekście pana ministra Ziobry, czym był Fundusz Sprawiedliwości. Więc w tym sensie wydaje mi się, że te sprawy będą gdzieś tam wracały, ale tylko raczej jako pewne już takie przebrzmiewające incydenty. Zdecydowanie bardziej naszą uwagę i polityczną wyobraźnię będą, że tak powiem, dzisiaj organizowały takie sprawy jak Szpital Południowy.
0: No właśnie, to jeszcze a propos Szpitala Południowego, na koniec króciutki komentarz do dwóch sondaży, które ukazały się w tym tygodniu. W środę United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski i chyba dzisiaj rano Polster dla Super Expressu. Wszyscy byli ciekawi, jak te badania preferencji wyborczych Polaków, czy przeniosą jakieś wyraźne zmiany, no bo właśnie zostały zrobione już po tej eksplozji afery ze Szpitalem Południowym. Tymczasem nie ma właściwie żadnych zmian, jeśli chodzi o układ sił, czy kolejność na liście. A Koalicja Obywatelska, bo tu najbardziej się zastanawiano, w badaniu United Surveys by Ibis ma 29,2 i traci 0,5% w stosunku do poprzedniego badania tej grupy, a w badaniu Polster dla Super Expressu ma poparcie 32,45, ale tu spadek jest 1,56 punktu procentowego. Prawo i Sprawiedliwość w tym drugim badaniu też traci 1,2, więc jakoś nie zyskuje na tej porażce obozu rządzącego. W badaniu United Surveys by Ibis dla WP właściwie wzrost jest żaden, bo 0,1%, poparcie 24,2. Czyli na razie afera nie namieszała, tak?
1: Ja bym tu zwrócił uwagę na słowo na razie. Nie dlatego, że przewiduję jakieś wielkie tąpnięcie w sondażach, ale dlatego, że no, tego typu sprawy, jak właśnie Szpital Południowy i kolejne odsłony, prawda, one rezonują jednak trochę wolniej niż w perspektywie dni, one rezonują w perspektywie tygodni, więc jeśli byłoby jakieś echo, to my je zobaczymy dopiero tak naprawdę i to jeszcze takie echo, które się przekłada na pewną tendencję w sondażach, bo tendencja jest ważna, to my to dopiero zobaczymy za miesiąc, czy dwa, moim zdaniem. To jest pierwsza uwaga. Uwaga druga, o ile jestem sobie w stanie wyobrazić no, jakąś, powiedzmy, tendencję spadkową notowań Platformy czy koalicji w związku z tą sprawą, to trudno jest wyobrazić, żeby Prawo i Sprawiedliwość, takie, jakie dzisiaj znamy, prawda? Prawo i Sprawiedliwość, którego twarzą został pan profesor Czarnek, prawda, który tam, że tak powiem, no, wykrzykuje swoje frazy o ozesrodze, prawda, czy Prawo i Sprawiedliwość, które gdzieś tam jakoś politycznie, nie wiem, czy błogosławia, ale w każdym razie wspiera pana Bąkiewicza, tak? W tej formule politycznej, w tym sztafarzu, moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnych szans, żeby przejąć jakichkolwiek wyborców, którzy by dzisiaj byli rozczarowani polityką Koalicji Obywatelskiej. Żeby móc korzystać na tego typu kryzysach, musiałby Prawo i Sprawiedliwość przejść głęboką zmianę. Po pierwsze, rozliczyć się z własnej polityki i po drugie, na swoim czele postawić kogoś takiego, jak na przykład Mateusz Morawiecki, czy któryś z jego młodszych współpracowników. Wtedy, moim zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stać się beneficjentem tego niewątpliwego kryzysu, jakim jest dzisiaj Koalicja Obywatelska.
0: No to jeszcze tylko od siebie dodam. W tym badaniu drugim, czyli dzisiaj tam zbadano między innymi poparcie dla hipotetycznej partii Mateusza Morawieckiego, ale no wszystko wskazuje na, znaczy to badanie wskazało na to, że to poparcie jest bodaj w granicach 2%. Więc jako samodzielny twór to Mateusz Morawiecki
1: tak,
0: chyba...
1: Tak, ja nie mówię o takiej sytuacji, której tworzy jakąś alternatywę, tylko po prostu staje się twarzą. Mateusz Morawiecki albo ktokolwiek tak jak Mateusz Morawiecki, który jednak prezentuje bardziej pragmatyczne, bardziej, jak powiedziałbym, propaństwowe myślenie o państwie niż może nie sam profesor Czarnek, bo uważam, że to jest polityk i doświadczony i też sprawny. Tam chodzi mi o ten wizerunek, jaki profesor Czarnek dzisiaj dość świadomie kreuje.
0: Pięknie dziękuję. Przypominam, był z nami pan profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dzięki, kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
0: A teraz jest z nami zapowiadany Jacek Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Dobry wieczór, Jacku.
2: Dobry wieczór.
0: No i teraz chciałbym, żebyś spojrzał na problemy nie tyle polsko-ukraińskie, co problemy ukraińskie, ale w kontekście oczywiście tych napięć z Polską, no bo właściwie wydaje się, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie tylko, że nie chce się jakoś wycofywać czy próbować wyciszyć ten konflikt, no ale podjęto decyzję o budowie Panteonu Narodowego, no i to znowuż odbierane jest jako pewnego rodzaju taka, no, może nie prowokacja, ale próba sił. No i tam się oczywiście teraz toczy dyskusja, kto trafi do tego Panteonu Narodowego, czy na pewno na przykład nie trafi tam Stefan Bandera i tak dalej. Czemu twoim zdaniem Zełenski w to idzie?
2: Zrobiłem na ten temat rozmowę z Jarosławem Chrytakiem, notabene jest to mój debiut w PAP. To jest historyk ukraiński, który jest bardzo przychylny Polsce i jest zwolennikiem pojednania. I on tłumaczy, że Zełenski robi to z powodów politycznych, z pobudek takich cynicznych w zasadzie, myśląc o wyborach, które kiedyś się na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak to się teraz mówi, odbędą. I jeśli oczywiście wojna się skończy. Chodzi o konsolidowanie elektoratu, szczególnie na zachodniej Ukrainie, w zachodnim części kraju, która, jak Rycak podkreśla, zwiększyła się, ponieważ skurczył się wschód, prawda? Część Donbasu, no, czy tam Donbas okupowany, Krym i tak dalej, więc i Kijów się też tożsamościowo zmienił, więc to bicie w narodowy bębenek, odgrzewanie czy wyciągnięcie projektu sprzed 10 lat, bo to Poroszenko zaproponował stworzenie takiego panteonu i jakby pchnięcie w niego treści, błyskawiczna ścieżka legislacyjna w zasadzie nie wiem, ile to trwało, 2 dni, tam 3, uchwalenie w parlamencie pokazuje, że bardzo mu na tym zależy, a nie zależy mu kompletnie na dojściu do kompromisu z Polską, bo wie, że tego kompromisu w sprawie upamiętnienia UPA nie będzie. Są oczywiście teorie spiskowe, które również w Polsce kwitną, że w tle jest przygotowanie do potencjalnego fiaska Ukrainy w negocjacjach z Unią Europejską. Bo oprócz tego, że utrudnia je to, że kraj jest w stanie wojny i trudno sobie wyobrazić zakończenie negocjacji, dopóki trwa wojna, to jeszcze jest mnóstwo problematycznych działów, nie wiem, rolnictwo, sprawy przepływu ludzi, sprawy budżetowe i ukraińska elita i Zełenski zdaje sobie sprawę, że te negocjacje staną w miejscu wcześniej czy później i lepiej przygotować grunt pod taką narrację, że Polska zablokowała negocjacje być może z pomocą Węgier, no bo z Banderą, jak to mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz, do Unii Ukraina nie wejdzie.
0: No, zobaczymy, mały test tego sposobu myślenia będzie w przyszłym tygodniu i choć w tej audycji komentujemy to, co się już wydarzyło, ale w jakim sensie można powiedzieć, że się to też już wydarzyło, ponieważ no, od ładnych paru dni toczy się taka polityczna, typowa dla Parlamentu Europejskiego gra o treść czy zapisy.
2: Rezolucji, tak.
0: Tak, do takiej rezolucji, która początkowo miała być tylko w kontekście stanowiska Parlamentu po ostatniej Radzie Europejskiej w kontekście właśnie negocjacji z Ukrainą, postępach w tych negocjacjach na tej drodze do Unii Europejskiej, no ale za sprawą polskich posłów i to z wszystkich w zasadzie chyba grup politycznych pojawił się temat wpisania jako warunku do tejże rezolucji, że właśnie te negocjacje akcesyjne no, muszą brać pod uwagę również wrażliwość historyczną strony ukraińskiej. Jaki ostatecznie zapis przejdzie, no pewnie ten zaproponowany przez Andrzeja Halickiego, który jest w największej grupie politycznej, taki trochę łagodny, ale jednak. No i to tyle będzie ciekawe w dalszej rozgrywce, bo po trochę będzie też no, miało wpływ na działania irlandzkiej prezydencji, która się zaczęła 1 lipca, ale do niej za chwilę wrócimy. Na razie jeszcze ten wątek rezolucji parlamentu prosił o skomentowanie.
2: No cóż, Polska stara się na wszelkich możliwych frontach i forach unijnych jakby zaznaczyć nasz brak akceptacji dla tej interpretacji historii. Mówimy o UPA, organizacji, która owszem dla wielu Ukraińców jest symbolem walki ze Związkiem Sowieckim i niezależna Ukraina dla nas każe się z mordami, czy nawet ludobójstwem, jak niektórzy mówią, na Wołyniu. I Parlament Europejski jest jedną z takich forów, gdzie Polska pewnie odniesie sukces. Pytanie, czy to nie jest pyrrusowy sukces? Dlaczego tak myślę? Otóż wielu ekspertów, nie tylko w Ukrainie, uważa, że w interesie Polski, nie tylko ekonomicznym, ale politycznym, ale również kulturowym jest to, aby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Bo wtedy dużo łatwiej będzie się z Kijowem dogadać w wielu kwestiach, również w kwestiach historycznych. Jak gdyby zaczynanie tego od stawiania warunków, że z Banderą do Unii nie wejdziecie, jest o tyle ryzykowne, że Ukraińcy, to słyszałem od kilku moich ukraińskich kolegów, mogą to opacznie zrozumieć. Że o to proszę, Polska, a tak naprawdę Zachód nas nie chce. My tu przelewamy krew, my bronimy całej Europy, bronimy Polski. Stawiliśmy czoła największej armii, może nie największej na świecie, bo chińska armia jest liczniejsza, ale potężnej armii, podobno niezwyciężonej. A tu proszę, nie chcą nas zwolnić, bo mówią, że chcą nam wybierać bohaterów. Więc ja bym tutaj bardzo ostrożnie podchodził do tego. Natomiast no, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście jest w Polsce pełny konsensus co do tego, że tu przeholował prezydent Zełenski. Prezydent, który notabene jeszcze parę lat temu w ogóle historią się nie zajmował, w ogóle tego nie obchodziło i jak się porozmawia z ukraińskimi ekspertami, historykami, to oni powiedzą zgodnie, że on tej historii tak naprawdę nie zna. Być może teraz mu ktoś szybki kurs zrobił. On pochodzi z Krzywego Rogu, gdzie były te kwestie tożsamościowe, nie, upadł. To nie był w ogóle żaden temat. I nagle to jest ważne, on nagle gra tą kartą, zyskuje wsparcie tej radykalnej części społeczeństwa, nie tylko w zachodniej Ukrainie, ale również w wojsku, ponieważ w wojsku jest wiele, szczególnie w kadrze oficerskiej służy wielu ukraińskich nacjonalistów, w takim sensie przywiązanych do tych tradycji upowskich, dla których Stepan Bandera jest bohaterem. Tu mogę taką drobną anegdotkę przytoczyć. Ja w kwietniu zeszłego roku byłem w Kijowie. To był czas, kiedy jeszcze nie było tych dywanowych nalotów. Kiedy w miarę było spokojnie, dosłownie 300 metrów od MSZ-u jest takie stoisko, było wtedy, pewnie dalej jest, z pamiątkami. Tam są jakieś koszule wyszywane, te wyszywanki, bo były pisanki akurat wtedy ukraińskie, bo to przed Wielkanocą, ale były też takie plastikowe, fejkowe prawo jazdy z różnymi postaciami historycznymi. Był Trump, był prezydent Duda, był Adolf Hitler, ale był też Stepan Bandera. I ja sobie kupiłem to prawo jazdy z Banderą i nawet jak wróciłem do Polski, pokazałem któremuś z byłych ambasadorów, nie chcę wymieniać nazwiska, on zrobił wielkie oczy. Mówił, że no, my walczymy z tym, no ale tego się nie da przecież zabronić, nie da się zwalczyć. Tak by pokazuje, że ten Bandera jest jakby częścią takiego folkloru narodowego, no bo skoro pojawia się na takich pamiątkowych, plastikowych imitacjach prawa jazdy, zresztą obok Hitlera. Mi najbardziej raziło to prawo jazdy z Hitlerem, bo to jednak zbrodniarz, ludobójca, który wymordował również wielu Ukraińców w czasie II wojny światowej. Więc jakby no, to pokazuje, jaki jest stosunek do Bandery. Z jednej strony bohater, z drugiej strony gadżet historyczny. Więc to jest bardzo skomplikowane i myślę, że tu trzeba nawigować bardzo ostrożnie. Dzisiejsza wizyta Sybichy pokazała, że nie jest wcale łatwo z Ukraińcami rozmawiać.
0: Zobaczymy, czy jak to też wpłynie na działanie, jak wspomniałem, prezydencji irlandzkiej, bo kiedy się ona rozpoczęła, no to oczywiście dowiedzieliśmy się, jakie tam są priorytety i w kontekście właśnie rozszerzenia Unii, w tym o Ukrainę, pojawiła się kwestia, jak te negocjacje mają wyglądać i przypomnę, 15 czerwca otworzono tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny, a dzisiaj Irlandczycy mówią, że chcemy przyspieszyć, chcemy otworzyć wszystkie pozostałe 5 klastrów już w lipcu. No i tutaj oczywiście będzie opór prawdopodobnie nie tylko Polski, ale też i chyba Węgier, bo Peter Modior wyraźnie powiedział, że na razie jeden wystarczy. No ale zobaczymy. W każdym razie w ten sposób możemy przejść do krótkiego komentarza, jak widzisz tę prezydencję w tym kontekście.
2: Daj Boże, bo ja uważam, że te negocjacje powinny przyspieszyć. Natomiast nie sądzę, że uda się otworzyć te kolejne klastry. Myślę, że to nie tylko z powodu obiekcji Polski i Węgier, bo owszem, Peter Modziar się zgodził na ten pierwszy klaster, ale zdaje się, że do końca nie jest usatysfakcjonowany tymi ustępstwami strony ukraińskiej, jeśli chodzi o traktowanie mniejszości węgierskiej. Bo to jest też nacjonalista, on też jak gdyby ma swoje ograniczenia. Natomiast z perspektywy polskiej byłoby fatalne, gdyby to akurat polski rząd blokował te te negocjacje. Dużo wygodniej byłoby się za kim schować, tylko zdaje się, że nie ma za kim. No Irlandczycy są daleko, jak wiadomo, nie wiem ile, 5 tysięcy, może mniej od Kijowa. Dla nich jest to po prostu istotne z punktu widzenia prestiżowego, ponieważ no, Irlandia zawsze była takim krajem otwartym, prorozszerzeniowym, można to powiedzieć, i będzie potrzebował jakiegoś sukcesu, a zdaje się, że kwestii dla nas najważniejszych, czyli tych ram finansowych na lata 2028-34, sukcesu nie będzie. Albo przynajmniej nie zanosi się na to, więc takim sukcesem mogłoby być właśnie odpchnięcie tych negocjacji. No ale ja bym był zaskoczony, gdyby się to Irlandczykom udało. Życzę Ukrainie, żeby jak najszybciej te negocjacje otworzyła. Pytanie, jak długo one potrwają, jest otwarte, ponieważ dopóki nie zakończy się wojna i dopóki nie będzie jakiś punkt na mapie, który przynajmniej tak jak w przypadku obu Cyprów, prawda? Cały Cypr wszedł do Unii Europejskiej, pamiętasz Maćku, w 2004 roku, ale tylko w Republice Cypru obowiązuje prawo europejskie, a w tym tureckim Cyprze to prawo europejskie nie obowiązuje. Podobny zabieg można zastosować w przypadku Ukrainy, chociaż Rosja będzie na pewno wściekła i będzie groziła i tak dalej. Natomiast trzeba wiedzieć, gdzie ta granica będzie. Bo ona się cały czas przesuwa. Ta sytuacja na froncie jest płynna. Teraz się okazuje, że Ukraina więcej terytorium zyskała niż straciła. Więc no nie wiemy, jaką granicę nakreśli, nie wiem, w traktacie akcesyjnym. W ogóle nie wiem, jak ten traktat będzie wyglądał. Potem zostaje jeszcze kwestia ratyfikacji traktatu, gdzie się znów może pojawić temat historii, bandery i tak dalej. Więc tych przeszkód na drodze Ukrainy do Unii jest mnóstwo.
0: Ojej, 4 minuty nam zostały, a chciałem dwa tematy poruszyć. Obawiam się, że uda się jeden. A więc krótko, czy według ciebie jest po wojnie, konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem, a to, że czasami słyszymy jeszcze o jakichś problemach, czy to z przepływaniem statków przez cieśninę Ormus, czy jakieś groźby, nie wiem, drobnych ataków na przepływające jednostki ze strony Iranu i tak dalej. W jakim jesteśmy momencie, bo ludzie, szczególnie że uwolniono u nas ceny benzyny, chcieliby wiedzieć, będzie ten pokój, czy nie?
2: No, Trump ostatnio chyba, nie wiem, wczoraj powiedział, że to wcale nie była wojna, że to była próba pozbawienia Iranu, czy to udana próba, jak on broni atomowej. Nie wiem, 20 parę razy ogłaszał już wcześniej koniec wojny. To jest taka wojna XXI wieku, trochę orwellowska jest i jednocześnie nie ma. Natomiast w interesie Donalda Trumpa i jego administracji jest, żeby było jak najciżej nad tą trumną. No bo nie da się ukryć, że nie jest to wielkie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, ponieważ ani reżim irański nie został obalony, ani też nie został zbytnio osłabiony. Owszem, została wytrzebiona mocno gwardia rewolucyjna, znaczy strażnicy rewolucji i w ogóle armia irańska, została zniszczona infrastruktura. Natomiast te struktury państwowe przetrwały i są dalej represyjne. Co do programu atomowego, to nie wiemy. Tam twierdzi, że osiągnął wszystko, co chciał, ale prawdopodobnie skończy się tym, że mniej więcej dostanie to samo, co Obama w 2015 roku. Obama, którego krytykował i którego jakby porównie wyrzucił do kosza z Iranem. Więc być może czeka nas powtórka z historii. Co do cen benzyny, to ja bym był chyba spokojny, bo one wzrosły, bo niestety rząd w dosyć niefortunnym miejscu jakby odszedł od tego programu, który był niebywałym sukcesem. Trochę za mało się premier Donald Tusk tym chwalił. W czasach, kiedy te ceny benzyny na świecie, w Europie szalały, w Polsce one były stabilne i niskie.
0: No, były niskie, tak, aczkolwiek no, dziś, jak już zakończono ten program, dowiedzieliśmy się, że jednak parę miliardów budżet kosztował, no więc to zawsze jest pytanie tylko, czy opłacało się politycznie na przykład, żeby coś zyskać, no zobaczymy. A dzisiaj już musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję, Jacek Pawlicki, Polska Agencja Prasowa był z nami. Dziękuję.
2: Dziękuję i życzę dobrej nocy wszystkim.
0: A nawet możemy życzyć ci dobrego weekendu. Ja przynajmniej, bo ja się z Państwem usłyszę dopiero w poniedziałek w Magazynie Europejskim, zaraz po 13.40. Podziękowania też dla Maćka Stępurskiego, wydawcy. No więc raz jeszcze dobrego weekendu.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejny brutalny atak Rosji na Sumy. Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi atakami na polską infrastrukturę krytyczną, donosi brytyjski The Telegraph. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Minęła 23. Marieta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Znów potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sumy na północy Ukrainy. Zabił co najmniej 4 osoby i ranił wiele innych, w tym dzieci, poinformował gubernator obwodu Ołech Chryhorow. W epicentrum ataku wieżowiec, sklep i ulica. Jak powiedział, było bardzo dużo ludzi, w tym dzieci. Rosjanie zbombardowali centrum bombą lotniczą. Dziecko zginęło wśród tych 4 osób, donosi Ukrinform. Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed ewentualnymi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów, donosi brytyjski The Telegraph. Według dziennika istnieje ryzyko przekroczenia granicy NATO przez rosyjską armię. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał dziś, że właśnie z myślą o takich zagrożeniach Polska dokonuje zakupów na zbrojenia.
2: Wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie, stąd decyzje naszego rządu dotyczące największego w historii programu zbrojeniowego w najkrótszym czasie, jakim jest program Sejm.
1: Według The Telegraph Kreml może uderzyć z obwodu kaliningradzkiego lub terytorium Białorusi. Moskwa miała omawiać nie tylko plan ewentualnego ataku na Polskę, ale także na kraje bałtyckie. Służby apelują o ostrożność w czasie planowania wakacyjnych wyjazdów do pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oferty publikowane w internecie mogą się okazać pułapką. Przestępcy kuszą wysokimi zarobkami, darmowym zakwaterowaniem i brakiem większych wymagań. Zdarza się, że po przyjeździe na miejsce pracownikowi odbierane są dokumenty. Ogranicza się możliwość kontaktu z rodziną, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Często myślimy, że takie rzeczy zdarzają się gdzieś daleko i komuś innemu. Tymczasem ofiarą może zostać każdy, niezależnie od wieku czy miejsca mieszkania. Nigdy nie oddawaj na dłużej swojego paszportu ani dowodu. Pracodawca nie ma prawa zabierać twoich dokumentów. Jeżeli ktoś tego wymaga, to sygnał, że coś jest nie tak.
1: Przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić pracodawcę oraz legalność oferty pracy. Lepiej nie podpisywać dokumentów, których treści się nie rozumie. Koniecznie trzeba poinformować bliskich o miejscu pobytu i planowanym terminie powrotu. Zostawić rodzinie adres miejsca pracy i numer kontaktowy. 10 miejscowości zostało objętych kwarantanną w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii po dzisiejszym pożarze. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Płomienie rozprzestrzeniał wiatr, utworzyła się gęsta chmura dymu, w związku z czym ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci przebywających tam na letnim obozie. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków, w tym 11 jednostek lotniczych, które zrzucają wodę na palące się zalesione tereny. Liderka wenezuelskiej opozycji, noblistka Maria Corina Machado, oświadczyła, że chce wrócić do kraju, by pomóc ustabilizować sytuację po trzęsieniach ziemi z 24 czerwca. Jej zdaniem kataklizm ukazał, że pod obecnym rządem Wenezuela jest państwem upadłym. Opozycjonistka, której w Wenezueli grozi aresztowanie, opuściła kraj pod koniec 2025 roku, gdy miała w Oslo odebrać pokojową nagrodę Nobla, choć w styczniu siły zbrojne USA obaliły wieloletniego autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Machado wciąż nie udało się wrócić do kraju. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomim Paulem 4-6, 7-6, 7-5, 6-2.
4: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie na Wimbledonie. Będę miał szansę zmierzyć się w czwartej rundzie, więc jest to kolejny dobry krok, więc to też pokazuje, że to, co robimy ze sztabem całym, z trenerami, nad czym pracujemy, przynosi korzyści.
1: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Jean-Léonard Struff. Niemiec pokonał rozstawionego z numerem 8 Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Jutro w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami tylko duże, ale nie będzie tam padać. Na pozostałym obszarze będzie więcej chmur, będą też przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie burza. 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Zapraszam do słuchania w Tok FM w każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23. I wiadomo, o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na otwartych platformach typu Spotify, Apple Podcasts, Castro, Pocket Cast. Mi tak zawsze te dwie dodatkowe przychodzą z automatu do głowy, ale wiadomo, takich miejsc jest więcej, gdzie można takich podcastów posłuchać. Zachęcam, bo jest tam dużo bardzo ciekawych rozmów z wyjątkowymi gośćmi. I dzisiaj wyjątkowym gościem audycji Między Słowami jest Dawid Grzelak. Witaj.
6: Dzień dobry. Czuję się bardzo wyjątkowo.
5: Bo każde spotkanie z tobą jest dla mnie super przeżyciem. Zdradzę też Państwu, że my tutaj zanim odpaliliśmy nagrywanie, bo wiadomo, my się nagrywamy, to już tutaj z pół godziny siedzieliśmy w studiu i rozmawialiśmy sobie na różne tematy. A spotkaliśmy się w sumie rok temu w Tok FM, kiedy ukazała się twoja płyta Dawid Grzelak, Does It Better. Zacznę jednak od tego, o czym powiedziałeś przed tutaj rozpoczęciem nagrywania, że sobie teraz jesteś w trakcie przerwy, w trakcie wakacji.
6: Dokładnie.
5: Od dłuższego czasu.
6: Dokładnie, bo miesiąc. Pierwszy raz w życiu tak długo.
5: Miesiąc. Mhm. Kiedy poprzednim razem tak odpoczywałeś?
6: Szczerze nie pamiętam. Chyba ostatni raz, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły i kiedy były wakacje. To chyba był taki ostatni moment, bo potem pamiętam, że kiedy się przeprowadziłem do Warszawy, już zacząłem pracować, no to czułem, że cały czas muszę pracować, że nie mogę zrobić przerwy, no bo jednak za coś trzeba żyć. I trudno mi było przeskoczyć w głowie to, że jednak, żeby pracować, to też trzeba mieć na to siłę i odpocząć. Tak zacząłem... Myślę, że na przestrzeni ostatniego roku czuć, że trochę przepaliłem styki i że zaczyna to już mieć jakieś odbijające się echo gdzieś w moim zdrowiu.
5: A co się działo?
6: Wiesz co, jakby zaczęło się od tego, że miałem wrażenie, że ciągle chce mi się spać. A ja się tego bardzo wystraszyłem, bo pamiętam epizod depresyjny kilka lat temu, gdzie po prostu chodziłem do pracy, mieszkałem w Londynie, chodziłem do pracy i spałem. I wystraszyłem się bardzo tego, że może coś do mnie wraca, coś, czego już bardzo nie chcę, i zacząłem bardziej zwracać uwagę na to, że jestem faktycznie ciągle przemęczony, ciągle coś jest nie tak, więc pierwsza myśl, no to dobrze, no to czas zrobić pogłębione badania krwi i zobaczyć, co tam się dzieje. No i zacząłem czuć, że faktycznie przegiąłem, że to już chyba zaczyna być pracoholizmem, że każdą lukę zaczynam wypełniać pracą, że gdzieś myśli, które się w mojej głowie pojawiają, zaczynają być zagłuszane tym, że czuję, że muszę pracować, że muszę coś robić, że przecież jak ja nie dowiozę jakiegoś tematu, to w zasadzie nie jestem potrzebny społecznie.
5: Matko, nie dowiozę. Słyszysz to dowożenie?
6: Tak.
5: To mnie się wszystko wywraca, naprawdę.
6: To prawda. I co? No i generalnie poczułem, że to jest moment, że czas się wziąć za siebie i nauczyć się odpoczywać. I pokłosie jest takie, że chyba przez ostatni rok tak się nauczyłem, że postanowiłem wziąć pierwszy raz w życiu miesięczny urlop od pracy i czuję się wspaniale. I nie, teraz też mam coś takiego, że trochę zatęskniłem wręcz za pracą, ale nie w taki sposób, że muszę coś robić, bo w ogóle nic się nie dzieje w moim życiu, bo ten urlop oczywiście nie polegał na tym, że leżałem i patrzyłem w ściany. Tylko jednak spędzałem go bardzo, bardzo aktywnie. Nie pracując co prawda, ale nadal bardzo aktywnie. I okazuje się, że naprawdę trzeba odpoczywać. Ludzie, odpoczywajcie.
5: Widzisz, bo tak myślę też o tym wszystkim. Z drugiej strony myślę, że jeśli jest też dużo pracy, to dobrze, bo się kręci to wszystko. Z drugiej strony, jeśli nie robisz, no to jesteś nierobem. Tutaj ja tak już teraz przywołuję tutaj słowa pewnego polityka, który przecież krzyczał na Facebooku: stop finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy.
6: No tak. Generalnie też miałem takie przekonanie, oczywiście tylko o sobie, do nikogo innego, tylko o sobie, że właśnie jeżeli to, coś powiedziałem, że jeżeli nie robię, nie pracuję, nie tworzę, nie wiem, nie kombinuję już, czegokolwiek nie robię.
5: No to jesteś nierobem.
6: Jestem nierobem. No. A to... Wcale tak nie jest. Wcale na tym to nie polega, że trzeba codziennie siedzieć 16 godzin w pracy. No oczywiście są osoby, które, nie wiem, no z jakiegoś powodu muszą to robić i to jest okropne, to jest straszne. ale jakby no, dążmy do tego, żeby tak nie było. Są oczywiście okresy w życiach różnych osób, gdzie naprawdę się świat wali. Sam niejednokrotnie w takich momentach byłem i naprawdę musiałem kombinować i wymyślać, co tu zrobić, żeby zapłacić czynsz. Ale no, tak się nie da przeżyć całego życia, no niestety. Jeżeli tak będziemy je prowadzić, to myślę, że niestety będzie bardzo krótkie, no i dość smutne.
5: A jest też praca, jest życie.
6: To prawda.
5: Jakie zasady wprowadziłeś u siebie w swojej higienie pracy? Skoro rzeczywiście było to przegrzanie i było tego za dużo, to jak zacząłeś wprowadzać u siebie nowy ład?
6: Pracowałem przez chwilę, powiedzmy, w korporacji, co nauczyło mnie tego, że praca jest od do. Wychodzisz z pracy, zamykasz komputer i tej pracy nie ma. I ja nie potrafiłem nigdy tego jako freelancer wprowadzić do mojego życia, no bo zawsze było coś do zrobienia. I miałem świadomość tego, że jeżeli zrobię coś dzisiaj, to może jutro będzie mniej do zrobienia, że może jutro będę miał luźniejszy dzień, po czym nagle się okazywało, że wcale tak nie jest, no bo każdego dnia przychodzi coś, każdego dnia nowy pomysł. Ja też jestem bardzo twórczym człowiekiem, więc ja sobie w każdym momencie wymyślę coś do roboty i w każdym momencie, a przyjdzie mi jakaś myśl, to może zacznę tu coś komponować, może zacznę malować, może zacznę robić coś. No a to się okazało, że to nie jest forma odpoczynku, tylko jednak to też jest dla głowy praca. Więc pierwszym momentem takiej jakiejś realizacji, że coś trzeba zmienić, było to, że przestałem pracować wieczorami. Bo ja bardzo dużo rzeczy robiłem wieczorami. I oczywiście potem trudno było mi zasnąć, trudno rano mi było, jeszcze trudniej było mi wstać.
5: Głowa buzowała, pewnie
6: to prawda,
5: tak, jakieś pomysły.
6: To prawda, karuzela cały czas w głowie, bo to nawet nie chodzi o to, że to były jakieś złe myśli, tylko właśnie karuzela pomysłów. Jakby i próbujesz zasnąć, a twoja głowa mówi, a może tak, a może tak, a może tak. I może to strasznie głupio teraz zabrzmi, ale codziennie, kiedy kładę się do łóżka, to w myślach sobie mówię, dziś już nie pracuję, dziś już nic więcej nie robię. I to jest zdanie, które powtarzam
5: działa?
6: Sobie w myślach codziennie i działa.
5: Jak zaklęcie.
6: Jak zaklęcie, naprawdę. I to była pierwsza rzecz. No i potem też się nauczyłem po prostu tego, że ja nie jestem też człowiekiem, który lubi siedzący tryb pracy, więc zmieniłem biurko na stojące, co też się okazało, że o wiele bardziej jestem skupiony tak? Wtedy, kiedy stoję. I prawdopodobnie nie na wszystkich to działa, ale na mnie zadziałało to, że w o wiele krótszym jakby czasie jestem w stanie zrobić o wiele więcej, bo jestem w stanie się bardziej skupić, ale też jednocześnie nie pozwala mi to tak długo pracować na raz, bo często jak usiadłem, no to siedziałem godzinę, dwie, trzy, cztery, potem robiło się 8 godzin, a ja ani nie wstałem, ani nic nie zjadłem, ani się nie napiłem, bo ja to po prostu ten komputer mnie zasysał jak jakaś czarna dziura, ja byłem już z nim jednością. A teraz się okazało, że nie jestem w stanie wystać dłużej niż 15 minut w miejscu, więc odejdę od komputera, czegoś się napiję, jakby pójdę zrobić jeszcze coś. Jakby się okazuje, że nagle w ciągu dnia, pracując też w domu, mogę zrobić o wiele więcej różnych innych rzeczy i to wcale nie jest ujma dla czasu pracy, bo robię zaskakująco więcej. I też jakby mieszkanie jest posprzątane.
5: Mówisz o pracy przed komputerem. My w audycji akurat między słowami rozmawialiśmy o twojej płycie Dawid Grzelak da Zbetel, no ale ja też państwu przypomnę, że Dawid Grzelak jest naprawdę wszechstronnym artystą i no, poza tym, że jesteś muzykiem, no to też jesteś autorem tekstów, reżyserem teledysków. U mnie jesteś też przede wszystkim w sumie, no bo najczęściej mam styczność z twoimi pracami z fotografii. I przyznam to, powiem to państwu publicznie, szczerze, że Dawid Grzelak uważam, że jest moim ulubionym polskim fotografem.
6: Wow.
5: Potwornie zdolnym. To proszę sobie zajrzeć nawet na jego stronę grzelak.studio. Proszę sobie zobaczyć te zdjęcia, które Dawid zrobił, czy to są na okładki różnych magazynów, czy do okładki płyt, czy gdzieś tam wewnątrz płyt. Nawet przypomnę państwu moją rozmowę z Norbim w audycji Zagubiona autostrada i jak pamiętam, że siedzieliśmy w studiu, ja jeszcze miałem tę książkę jego w tej wersji cyfrowej i widzę te zdjęcia i tak sobie, bo jakie fajne, jakie super zdjęcia, bo tam był ten Norbi był inny po prostu, nie zawsze jak ten z tych różnych tam reklam i tak dalej, a tutaj był jakiś inny, ale wciąż to był Norbi i później patrzę podpisane Dawid Grzelak i napisałem do ciebie zresztą,
6: tak,
5: pamiętam,
6: tak,
5: że jest,
6: pamiętam.
5: Że to w ogóle super jest to zdjęcie, ale proszę sobie popatrzeć, no, czy to są zdjęcia Ralfa Kamińskiego. Nawet jego sesja do miesięcznika Glamour, czy to też jest Merys Polski, czy to jest Maria Peszek, czy to jest Pola Chobot, Adam Baran na przykład. Takie zdjęcie ich czarno-białe, które też dopiero później się zorientowałem, że ty jesteś jego tego zdjęcia autorem. Sarah James, Jan, naprawdę Kasia Sokołowska, Natalia Schroeder. Proszę zajrzeć na stronę krzylak.studio, to nie żadna reklama, po prostu, żeby zobaczyć, tak? Tak samo jak nie zachęcam też do kupowania, bo to wtedy już byłaby jakaś reklama. A tak samo jak zawsze zachęcam do przesłuchania, jak zachęcam do przeczytania czegoś, to też tak samo zachęcam, żeby wejść na stronę i sobie te zdjęcia Dawida Grzelaka pooglądać. No ale w radiu ciężko rozmawiać o zdjęciach. My dzisiaj rozmawiamy wokół muzyki, ale też wiadomo, jak to zawsze w między słowami jest też o żyćku. Ale my sobie do tych naszych życiek wrócimy za moment, proszę państwa, bo przypomnimy sobie też płytę Dawid Grzelak, Does It Better, i porozmawiamy też sobie o tym, co po. Ale sobie jeszcze powspominajmy. Teraz utwór Inaczej Dawida Grzelaka. To jest utwór, który otwiera w ogóle przecież tę płytę. A do rozmowy z Dawidem Grzelakiem wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Dawid Grzelak. Przypominamy sobie jeszcze płytę Dawid Grzelak Does It Better, która ukazała się rok temu, 6 czerwca 2025 roku, jakoś tak wokół twoich urodzin.
1: Dokładnie, dwa dni przed urodzinami,
0: bo pamiętam, że jak jeszcze spotkaliśmy się w podcaście Tuba, na Tubie FM, w podcaście Ukryte Pragnienia, jeszcze wtedy byliśmy przed premierą tej płyty i tak nie chciałeś jeszcze zdradzić tego terminu i pamiętam, że ty wtedy powiedziałeś, że to będzie w twoje urodziny. Dlatego też tak sobie to zakodowałem, że to ma być ten 6 czerwca w tej sytuacji. Jak ci z tą płytą po roku?
1: Przyznam, że wspaniale, bo nadal czuję, że to jest taki w 100% mój bardzo autorski materiał i przez ten rok zdążyłem się nasłuchać wielu opinii o tej płycie, które mówiły, że no, brzmi tak czy inaczej, bądź jest nierówna, bądź jest taka, bądź jest owaka. Ale ja zawsze w głowie myślałem, no ale przynajmniej moja. Jakby na tym chyba mi najbardziej zależało, bo...
0: Ale zgadzasz się też z tymi opiniami?
1: Zgadzam się, to jakby to w ogóle nie ma co tutaj zaprzeczać, że jest nierówna, że jest eklektyczna, ale ja taki jestem. Więc jakby dlaczego miałem też ograniczać się do gatunku, no... Myślę, że dzisiejsza muzyka to w ogóle to, co dzisiaj powstaje i to, co dzisiaj, to, czego dzisiaj możemy posłuchać, no to jakby jest w zasadzie wszystko gdzieś pomiędzy gatunkami. To nie jest tak, że mamy popową, w 100% popową piosenkę, bo często korzystają z takich bądź innych gatunków różni artyści, którzy są sklasyfikowani jako właśnie artyści popowi. Jakby nie czuję, że miałoby to sens, gdybym sobie wymyślił jakiś koncept na płytę i chciałbym ją utrzymać w jakimś konkretnym nastroju bądź w jakimś konkretnym gatunku, bo to jest bardzo ograniczające. A ja nie lubię siebie ograniczać i tym bardziej no, nie w twórczości. No, w życiu bardzo dużo siebie ograniczałem i myślę, że właśnie to jest ta domena, w której nie chcę bardzo tego robić.
0: A jak się ograniczałeś?
1: Chociażby finansowo, bo ja przyznam, że tak jak przed chwilą powiedziałem, że były takie momenty w moim życiu, gdzie musiałem kombinować, jak tu uzbierać na czynsz w danym miesiącu. No to nie wychodziłem na kawę ze znajomymi. Bardzo trudno było mi wydać to jeszcze wtedy, bo to dzisiaj kawa na mieście kosztuje trochę więcej, a kiedyś to było jakieś tam 10 czy 15 zł, a nadal mi było bardzo trudno wydać te pieniądze, bo czułem, że po prostu muszę je odkładać, bo zaraz może się wydarzyć coś strasznego. I żałuję tego, bo myślę, że to jest wiele straconych chwil, niepotrzebnie, bo trochę jest tak, że mam wrażenie, że zawsze da się coś wymyślić. Zawsze może gdzieś znaleźć się ktoś, kto pomoże, bądź też zawsze wymyślimy jakąś drogę, żeby te pieniądze po prostu zarobić. No.
0: Ale jak ty kombinowałeś? To mnie też ciekawi. Że to szukałeś, oferowałeś zlecenia, czy...
1: Oferowałem zlecenia, jak też pieniędzy nie było w ogóle, no to zacząłem pracować w kawiarni, jakby łączyłem...
0: Nie ma tak, że ci korona z głowy spadnie.
1: Nie, ale wiesz co, szczerze dzisiaj powiedziałem, że gdyby nagle stało się tak, że nie mam zleceń jako fotograf, bo to jest, no głównie robię to, no bo też właśnie rozmawialiśmy o pracy przy komputerze, no to praca tak. Fotografa to jest 80% czasu, postprodukcja, komputer i tak dalej. Ale gdyby się nagle z jakiegoś powodu okazało, że nie mam zleceń, na których zarabiam tyle, żeby się utrzymać mieszkając w Warszawie, no to co? No to bym poszedł pracować gdzieś do kawiarni. Lubiłem bardzo to robić. Jakby to gdzie mi tam korona spadała? Ja po prostu robiłem kawę. Czego tam nie lubić? No może faktycznie jak potem przychodzi koniec zmiany i trzeba posprzątać i często po całym dniu w kawiarni, no to można sobie wyobrazić ilość narozlewanego mleka, bądź też rozsypanej kawy wszędzie, którą trzeba sprzątać. No to jest oczywiste, że to był najcięższy moment każdego dnia, kiedy jesteś zmęczony, a czujesz, że jeszcze musisz zamknąć, masz na to często tylko godzinę. No to było trudne, ale ja to lubiłem. Ja lubiłem, bo... Lubiłem...
0: Ale też ile ludzi jest, możesz poznać?
1: No właśnie to chciałem powiedzieć, też, że no. Lubiłem to, że cały czas są wokół mnie ludzie, że w ogóle, wiesz, czułem się jakiś taki... No jesteśmy zwierzętami stadnymi, no więc jakby przebywanie w jakimś chwilowym chociażby stadzie robiło mi bardzo dobrze. Więc dlaczego nie? Dlaczego miałaby mi korona z głowy spaść? No też bez przesady. I ja też zawsze powtarzam, że no, wszyscy jesteśmy ludźmi, bo ja niejednokrotnie też słyszałem jakieś komentarze, gdzie zobaczyłem, nie wiem, kogoś z branży kreatywnej, tak to nazwijmy, pracującego w kawiarni. I słyszę komentarz, że o, chyba kariera się nie udała. A co to znaczy kariera się nie udała? Jakby to jest okropne, że tak po prostu definiujemy ludzi, że tak po prostu jakby, że generalnie też kariera nas definiuje. Że jakby, oczywiście są takie momenty, bo ja sam teraz jestem w momencie, kiedy zrobiłem chwilę przerwy wydawniczej, tak to nazwijmy, bo ja musiałem siebie sam poskładać do kupy, bo tak jak mówiłem, zeszły rok był trochę trudny pod względem mojego zdrowia, głównie psychicznego. Więc to nie był moment, gdzie byłbym w stanie unieść kolejną i kolejną premierę i wymyślić, co tu zrobić, żeby promować kolejny utwór. Po prostu myślę, że to by było tak przytłaczające, żeby mnie rozwaliło do końca. Ja już byłem w tym miejscu i nie chcę tam wracać.
0: Może po prostu nie trzeba było wydawać tej płyty.
1: Te płyty trzeba było wydać. Ta płyta, to nie mówię w ogóle o płycie.
0: Ja mówię oczywiście tak prowokacyjnie trochę, tak? Nie, ale, nie, że na serio.
1: Ale wiesz, ta płyta była bardzo potrzebna.

0: zupełnie niż nawet 10 lat temu, nawet 5 lat temu. I faktycznie działa to trochę tak, że wszyscy musimy, jeżeli chcemy coś robić, to musimy karmić algorytmy. Ale no jeżeli wszyscy będziemy to cały czas robić, no to nie przestaniemy być ofiarami algorytmów. I oczywiście, dobra, mówię, no to jeżeli trzeba, to trzeba. No i zacząłem komponować, zacząłem coś robić, zacząłem wymyślać. Potem zacząłem szukać, że może, nie wiem, że może powinienem zrobić coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego, jakoś inaczej. I doszedłem do momentu, gdzie sam zacząłem się zastanawiać, co jest dobre, a co jest złe. Co myślę, że w życiu osoby, która cokolwiek tworzy, to jest jeden z gorszych momentów, kiedy sam zaczynasz się zastanawiać, co powinieneś robić i co jest tak naprawdę twoje.
1: Co jest dobre, a co jest złe?
0: No, co jest dobre, co jest złe, mam ci odpowiedzieć? Nie wiem. Dobre jest to, co czujesz, że jest dobre i to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Jeżeli czujesz, że coś jest dobre, to znaczy, że jest dobre. Jeżeli czujesz, że jest dobre dla ciebie, to jest dobre dla ciebie. Kropka. Nikt inny ci nie powie, co jest dla ciebie dobre. Jakby musisz czuć. Tak samo jest z muzyką, tak samo jest ze wszystkim, co też tworzysz. A słyszałem dużo opinii, że może powinienem spróbować tak, może tak, a byłem w takim trudnym momencie, że byłem bardzo chłonny i po prostu powiedziałem w końcu stop, chwila przerwy, ja muszę odpocząć, ja muszę posłuchać sam siebie, muszę dotrzeć do tego, co ja chcę dalej tworzyć. No i w końcu nastał ten moment właśnie, ten urlop też mi jakoś pozwolił chyba poukładać sobie wszystko w głowie i zatęskniłem za tym. I też odpowiadając jeszcze raz na pytanie, gdzie jestem względem płyty, która wyszła rok temu, uważam, że pomimo tak ci powiedziałem różnych opinii, które słyszałem, uważam, że to jest mój najlepszy materiał, bo jest mój. I uważam, że to jest największa wartość czegokolwiek, co tworzymy. Też przyznajmy, w dobie sztucznej inteligencji to jest jakaś wartość nadrzędna. Że coś jest po prostu nasze, jest oparte o nasze emocje, o nasze przeżycia, no jakby tego AI nigdy, myślę, że nie będzie w stanie podrobić.
1: Rok po wydaniu płyty, już wiemy, jak jest Dawidowi z płytą. Dawid Grzelak, Does It Better, to my sobie przypomnimy teraz jeszcze jeden utwór z tej płyty. I to jest chyba mój ulubiony utwór z tej płyty. Co mam zrobić? Proszę Państwa, teraz co mam zrobić Dawida Grzelaka, a my do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Co?

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami Dawid Grzelak z płyty Dawid Grzelak DZBT. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Co mam zrobić? Przypominam Państwu, Dawid Grzelak jest gościem audycji Między Słowami. Swoją drogą, sięgając też do naszej rozmowy sprzed roku, powiedzieli, że dzięki tej płycie w końcu czujesz się kompletnie.
1: Tak.
0: Podtrzymujesz?
1: Podtrzymuję.
0: I już nie musisz przepraszać za to, kim jesteś.
1: Podtrzymuję.
0: A jak ten stan wpływa na twoją obecną twórczość?
1: Tak jak powiedziałem przed chwilą, był moment różnych zwątpień, bo tak. Był. One się zawsze będą pojawiać, myślę, jakby nie ma co wierzyć. Jesteśmy ludźmi, więc nie ma co wierzyć w to, że będzie zawsze idealnie, pięknie i słońce będzie świecić już zawsze promieniami na nas. I kompletny się czułem właśnie dlatego, że no to tak jak mówiłem, no był to w pełni mój autorski materiał i on był jakimś takim podsumowaniem, mam wrażenie, mojego życia do tego momentu, do momentu powstania ostatniego utworu. To był jednocześnie powrót do czasów liceum, to był jednocześnie jakiś taki moment rozgrzeszenia siebie z samym sobą i moich emocji i tego, że w ogóle mogę coś czuć i że chcę coś czuć, bo to też trudny temat, chcieć czuć emocje. Bardzo często się odsuwałem od nich i bardzo często budowałem jakąś ścianę. I jedyną formą ich ujścia były piosenki, które pisałem, co nie było dobre.
0: No i też może o tyle dobre, że chociaż w tych piosenkach te emocje miały ujście.
1: To prawda.
0: Ale też jest chyba jakoś tymczasowe po prostu, prawda?
1: To prawda. Tutaj się zgodzę, że może one by nie były takie, gdyby nie to. Ale dla mnie, jako dla Dawida, jako dla człowieka to dobre nie było, no bo to faktycznie to było takie tymczasowe rozwiązanie. I niestety no tak się nie da.
0: Chyba, żebyś dużo koncertował, no to wtedy co chwilę możesz
1: przeżywać na nowo to wszystko. Ale też właśnie się zastanawiałem a propos koncertów, to ciekawe co powiedziałeś, jak mi będzie z tą płytą na przykład za 10 lat. Bo są oczywiście na niej utwory, które myślę, że będę chciał grać, chociażby Co mam zrobić, bo to też jeden w ogóle z moich ulubionych utworów, które napisałem. I uwielbiam go grać na koncertach, bo on ma jakąś taką, nie wiem, niesamowitą moc, że nagle sala się wypełnia czymś, czego nawet nie potrafię nazwać, jakimiś takimi fluidami, które przepływają pomiędzy ludźmi. Jest coś w tej piosence.
0: Jest, no dobrze, sam powiedziałem, że to jest moja ulubiona piosenka.
1: Sam nie wiem co, ale chyba to, że ona jest już brutalnie szczera, bo to nie pamiętam, czy kiedyś ci opowiadałem o czym ona jest, bo to wcale, tam pamiętam, że część osób, które usłyszały ją pierwszy raz, tam nie chcę się zabijać, nie chcę zabijać się, nie chcę... Dawid, ale o co ci chodzi? Ale czemu ty chcesz się zabić? To nie chodzi o to, że ja chcę się zabić, tylko nie chcę się zabijać już o coś. I to był utwór o jakiejś takiej mojej relacji z branżą muzyczną, że hej, ludzie, co ja mam zrobić, że ktokolwiek zauważył to, co ja tworzę?
0: No, śpiewasz, co mam zrobić? Nie widać mnie.
1: No nie widać mnie. Jakby tak czułem przez bardzo długi czas, że ja staję naprawdę na rzęsach, mogę robić nie wiadomo co, a i tak to jakby gdzieś tam wpada taki kamyk w potok i tam gdzieś tam jest, go widać niby, tam jak słońce dobrze zaświeci, ale niekoniecznie dobrze. I to było napisanie tej piosenki jakąś dało mi taką ulgę, że w końcu to powiedziałem, że jakby nie udaję, że tak jest, bo oczywiście chyba wszyscy, którzy tworzą, przyznają mi rację, że jednak chcielibyśmy, żeby do kogoś nasza twórczość dotarła, no bo po coś to robimy. Oczywiście ja to też robię dla siebie. Ale jednocześnie chciałbym, żeby może komuś te piosenki pomogły w jakichś trudniejszych okresach, bo też o tym część z nich jest. Część jest o trudnych relacjach, a myślę, że bardzo dużo osób w takich jest i może nie wie, jak sobie z nimi poradzić, a może chociaż czasem jedno słowo, sam wiem po sobie, że czasem jedno słowo, które gdzieś się usłyszy, potrafi zaświecić w głowie tak, że udaje nam się wyjść z najtrudniejszych sytuacji. I ta płyta też po to jest, no i właśnie Co mam zrobić jest jedną z tych takich piosenek, które po prostu niosą. Chyba chodzi o brutalną szczerość.
0: No tak, ale na tej płycie Są też takie, no i z bluza na przykład, tak, to jest,
1: jest bluza,
0: o zabujaniu się, tak. Prawda? Więc są też takie przebłyski też takiego optymizmu, też tych fajnych, tych motylków, ale tak patrzę, bo jeszcze dwa utwory zagramy, w tym zagramy też twój najnowszy utwór, najnowszy do dziś przynajmniej, tak, bo jeszcze, bo zdradzę państwu, my się nagrywamy 24 czerwca, nasza rozmowa będzie emitowana najprawdopodobniej jakoś na początku lipca. Albo bliżej połowy lipca. Natomiast nie wiemy, czy też właśnie coś do tej pory też może nowego się ukaże, czy nie, to też się okaże, no ale spotkamy się teraz, bo jeszcze bardzo chciałem się spotkać z tobą, póki jestem w Radiu Tok FM. I w międzyczasie ukazała się Czerń też przecież, tak? To jest utwór, który... To jest inaczej. To jest utwór Once You Go, który jest bonus trackiem na płycie, który dostał swoje drugie życie.
1: Dokładnie.
0: I to jest utwór, na którym jest Michaela Sander, ale jest też zespół Metro.
1: Dokładnie.
0: I skąd pomysł właśnie na Czerń?
1: Metro i mnie połączyła właśnie Michaela. Bo Michaela jest osobą, która zajęła się stylizacjami zespołu Metro, ale też pomagała mi znaleźć swój styl. I pamiętam, jak wiele razy Michaela mnie gdzieś widziała i mówiła: Grzelak, jak ty wyglądasz? Grzelak, co ty założyłeś? I tak coraz bardziej zacząłem zwracać uwagę na to, że może dobra, może ma coś tam racji ta kobieta, czasem denerwująca, może ma coś tam racji. I to, no niestety, trzeba obwinić ją i moją obsesję dotyczącą butów Tabi, to jest wina Michaeli i to jakby pierwszy raz założyłem je u niej w jej archiwum, w jej atelier. I tak już ze mną zostały do dziś. I Michaela nas właśnie połączyła. W pierwowzorze oczywiście ten utwór był o tym, że kiedy raz założysz coś czarnego na siebie i siebie w tej czerni zobaczysz, to już tej czerni pozostajesz i zostańmy przy tej wersji zdarzeń.
0: Zdradzę państwu, że Dawid jest w czarnej koszulce.
1: W czarnej koszulce.
0: Nie masz jakie?
1: Czarne spodnie.
0: Proszę.
1: Zdradzę, że bieliznę też mam czarną.
0: Też masz czarną.
1: więc generalnie o tym powstała ta piosenka. Ona była takim trochę zabawowym żartem, jakby dlatego jest bonus trackiem, bo jest po prostu jakimś takim promykiem nie wiadomo czego na tej płycie. Nie wiedziałem, gdzie umiejscowić, a bardzo zależało mi na tym, żeby ta piosenka jednak tam była. No i pojawił się zespół Metro, który, tak jak mówiłem, pojawił się w moim życiu dzięki Michaeli i postanowiłem zaprosić chłopaków do stworzenia ich własnej wersji. Jedyną zasadą było to, że robią z tą piosenką cokolwiek chcą, ja się w ogóle nie wtrącam. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem ich wersję tej piosenki, to mówię, pierwsze moje zaskoczenie. Wow, po polsku, że w ogóle nagle zrobiła się z tego jakaś taka poetycka opowieść o czerni, o głębi, w ogóle to się zrobiło zupełnie co innego. Też Michaela, której głos się gdzieś przejawia, też w języku polskim. Michaela jest pół Szwedką, pół Polką, która bardzo długo mieszkała w Londynie. To tak tylko na marginesie, więc ona po polsku w nagraniu, to też było dla mnie ogromne tak. Zaskoczenie. Oczywiście mówi bardzo dobrze po polsku, tutaj nie chcę teraz zrobić jakiegoś jej czarnego PR-u. Bardzo dobrze mówi po polsku, bardzo dobrze mówi po angielsku i po szwedzku. Może jeszcze w jakimś innym języku, o tym nie wiem, chętnie się dowiem.
0: O, z tyloma językami to też można zarabiać.
1: To prawda, to już możesz podbić świat. I co chciałem powiedzieć, że właśnie kiedy pierwszy raz usłyszałem ich wersję, to mówię, wow, w ogóle to nagle odświeżyło mi tę piosenkę tak totalnie, nagle w zasadzie się zrobił z tego zupełnie inny, nowy utwór. I pamiętam, że byłem zachwycony i byłem dumny z mojej decyzji o zaproszeniu chłopaków do mojego projektu. Tak.
0: No to teraz posłuchają państwo utworu Czerń z Michaelą Sander i z zespołem Metro, a do rozmowy z Dawidem Grzelakiem wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Dawid Grzelak. Przed chwilą wysłuchali Państwo utworu Czerń z zespołem Metro i z Mikaelo Sandel. Przypominam Państwu, że Dawid Grzelak jest gościem audycji Między Słowami. Jest nowy utwór, mamy mniej więcej 8-9 minut, żeby też jeszcze o nim porozmawiać, bo z jednej strony pamiętam, że mówiłeś o tym, że wyśpiewałeś już wszystko, co smutne. Mhm. A twój utwór najnowszy, Kim Jestem, nie jest wesoły.
1: Zależy, jak na to spojrzysz. Zawsze tak odpowiadam.
0: Jak terapeuta powiedziałeś, tak? To zależy, jak psycholog, przepraszam. Więc no, jak jest, bo to jest, no zadajesz sobie poważne pytania i jaka jest geneza powstania tego utworu?
1: Geneza powstania tego utworu jest taka, że czasem są osoby, które warto pytać o różne sprawy, bo potem może nadejść dzień, kiedy już nie usłyszysz odpowiedzi. Więc to może jest smutne. To jest chyba ten jedyny smutny aspekt tego utworu. Ale myślę, że ten utwór też przynajmniej mi powiedział, że najważniejsze odpowiedzi zawsze znajdziesz w sobie. I oczywiście zadaję tam pytanie, kim jestem i w zasadzie cały czas mówię, że nie wiem, kim jestem.
0: Tak.
1: Ale teraz myślę, że czy kiedykolwiek się dowiem? Myślę, że nigdy się nie dowiem, bo ja to pytanie myślę, że będę zadawać przez najbliższe 10, nie wiem, daj mi ktokolwiek daje więcej i więcej tych lat. I to jest właśnie najsmutniejszy aspekt, że czasem chcemy zadać jakieś pytania komuś, a okazuje się, że już tej osoby nie ma. I to jest, o tym w zasadzie jest ten utwór. I oczywiście jakby no nigdy tego nie mówiłem głośno i to jest pierwszy raz, kiedy mówię, że ten utwór jest o moim tacie, którego już nie ma. A był zawsze bardzo wspierającą osobą w jakichkolwiek najgłupszych wyborach, jakie mógłbym popełnić i zawsze, kiedy wymyślałem najgłupsze sposoby na moje życie i na karierę, to nigdy mi nie powiedział nie rób tego. Mhm. Tylko zawsze razem ze mną się cieszył moją radością. Też kiedy robiłem pierwsze zdjęcia, jeszcze będąc w gimnazjum koleżanką i tam w ogóle uczyłem się obsługi Photoshopa i cokolwiek się nowego nauczyłem, to on zawsze, pokaż, zobacz. Wow, to było takie, teraz nawet o tym myślę, to są ciepłe wspomnienia. Też uczył mnie grać na instrumentach, jakby bardzo trudno mi szła na początku nauka gitary. Jeszcze miałem taką tanią, beznadziejną gitarę, na której nikomu nie polecam nauki gry, bo to można się zniechęcić po 5 minutach i po przecinanych palcach. To był jakiś taki... Poczułem, że muszę się chyba też z tym tematem już uporać, jakoś go gdzieś zostawić i jakby powstała w ten sposób ta piosenka. Bo tak jak mówię, no to był zawsze jakiś sposób na ujście moich różnych emocji. I też poczułem, że może warto powiedzieć o tym głośno, że co ja mam ukrywać jakby przed światem, że jest mi przykro, że było mi przykro, że w zasadzie z nim nie porozmawiam. No nie, no jakby po co?
0: Czy ten utwór był może jakimś takim zakończeniem żałoby?
1: Być może. Może tak. Jakby nie myślałem o tym w ten sposób, ale to może to, że jakby też nagranie tego utworu, on może być o wszystkim, jakby jak go posłuchasz, on może być o jakiejkolwiek relacji, która się zakończyła, on może być o naprawdę o czymkolwiek, bo jakby możesz tam, myślę, że znaleźć dużo dla siebie, też nie każdy koniec jest od razu śmiercią, umówmy się. Więc myślę, że tak, że to jest koniec jakiejś żałoby i nowy kolejny etap. W ogóle ten utwór jest zupełnie inny od wszystkiego, co robiłem do tej pory, bo to jest jakaś taka najbardziej brzmieniowo chyba surowa, organiczna piosenka, jaka powstała.
0: Gitara akustyczna,
1: tak,
0: przecież.
1: Tak, no. Bo to geneza jest taka, że po 10 latach postanowiłem wrócić do gry na gitarze, kupiłem gitarę i mówię, dobra, zobaczymy, co pamiętam. No to coś tam pamiętałem, te trzy akordy na krzyż. Jak sobie zacząłem śpiewać, tak powstała ta piosenka. Nagrałem na dyktafon jakąś tam notatkę głosową, którą przesłałem do producenta, do Andrzeja Izdebskiego, który ze mną tę piosenkę wyprodukował.
0: To też jest nowość.
1: To też jest nowość, tak. I tak ona powstała, dlatego jest zupełnie inna, jest zupełnie odklejona, bo właśnie zakończeniem etapu, nazwijmy to, wydawniczego etapu pod tytułem płyta była Czerni. Więc poczułem, że chcę zrobić coś nowego, chcę zaeksperymentować, bo ja przez ostatnie 10 lat twórczości cały czas eksperymentowałem. I się nie ograniczałem też, tak jak mówiłem, nie chcę się ograniczać do jednego gatunku, do jednego brzmienia, bo jakoś tak miałem też zawsze ze zdjęciami, że każda twarz, którą fotografowałem, miałem i mam nadal poczucie, że wymaga zupełnie innego spojrzenia. Jakby są fotografowie, którzy fotografują wszystkich ludzi w ten sam, wręcz typologiczny sposób i to zawsze wiadomo, że to jest ten konkretny człowiek, że to ten konkretny człowiek zrobił to zdjęcie. I ja miałem przez jakiś czas wręcz taki kompleks, że moje zdjęcia są w ogóle tak niepasujące do siebie, że to jest tak eklektyczne, że w ogóle o co chodzi? Po czym wydrukowałem je, wydrukowałem ich bardzo dużo, bo prawie 100, rozłożyłem na podłodze i zobaczyłem, nie no, dobra, przecież jednak widać, że to jestem ja, bo to chyba polega na wyłapywaniu tych konkretnych momentów, tych konkretnych spojrzeń, tym jakimś takim sposobie na kadrowanie, który każdy w sobie ma, że jednak ten element wspólny jest. Tak samo jest z muzyką. Bo pomimo tego, że może te moje piosenki na przestrzeni lat i tych wszystkich epek, które wydałem, też płyty, różnią się brzmieniowo, no to jednak tam jest wspólny mianownik w postaci mnie.
0: No to prawda. A zdjęcia, no to jeszcze raz Państwa odsyłam na stronę Dawida Grzelka, żeby się tym zdjęciom przyjrzeć, bo zawsze zwraca na nie uwagę i to jest tak, że oczywiście są też tacy fotografowie, czy takie fotografki, które mają okej, też jakiś tam swój znak rozpoznawczy i to jest też okej. Ja tego nie krytykuję, ale zawsze mam tak, że jak widzę te twoje zdjęcie, nawet nie wiem, że ono jest, później dopiero się orientuję, że jest przez ciebie podpisane, że jest podpisane twoim imieniem, nazwiskiem, to zawsze zwracam na nie uwagę, więc no, wiesz, i to są takie, to są różne zdjęcia, tak? Jak myślę na przykład o Adamie Baranie i Poli Chobot, o tym czarno-białym zdjęciu, gdzie oni tak są w takim bardzo ciekawym objęciu. Z drugiej strony mam tego Norbiego na przykład. Z jeszcze innej strony mam Ralfa Kamińskiego na okładce Glamour. No to też pokazuje, uważam, też wszechstronność, tak? Ale to jest też właśnie jakaś inność. To jest, myślę, też swój znak rozpoznawczy, że to jest coś takiego intrygującego.
1: No, bo wiesz co, bo wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałem, każda osoba wymaga czegoś innego. Każda fotografowana osoba czuję, że musi zostać ujęta w taki sposób, aby pozostała sobą. Nie ma co odzierać ludzi z nich samych, bo często jest tak, że czy to... Bardzo dobrze to widać, kiedy ludzie są przebrani. I bardzo dobrze widać, kiedy ludzie się dobrze czują w ubraniach, które mają na sobie, a kiedy one tak generalnie wyglądają świetnie jako ubrania, ale nie na danej osobie. Tak samo jest ze zdjęciami. I po prostu na planie zdjęciowym musisz się czuć sobą i to chyba, to zawsze na tym najbardziej mi zależy. Nawet jakby kosztem tego, że zdjęcie może faktycznie wygląda zupełnie inaczej niż to, co tworzyłem do tej pory, ale to też jest rozwijające w jakimś stopniu, a jednak mi zależy na tym, żeby się rozwijać. Najtrudniej jest chyba osiąść na laurach i mam swój styl, znalazłem swój styl, to już teraz tak nie wiem, do końca życia będę robić. To nie jest najgorzej.
0: Proszę Państwa, przerywamy naszą rozmowę, bo czas antenowy się skończył, ale posłuchamy sobie teraz utworu Kim jestem, Dawida Grzelaka, któremu w tej części antenowej dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję też Państwu, że byli Państwo z nami. Po wysłuchaniu tego utworu proszę od razu wskoczyć na nasze podcasty, bo tam ciąg dalsze rozmowy z Dawidem Grzelakiem. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, Dawid. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 4.
2: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znamy wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fałsze historyczne.
3: Czyli o czym pan?
2: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
3: Ale ma pan na myśli Kazimierza Budzickiego?
2: Tak,
3: bo nie wiem.
2: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale gdyby skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
6: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
8: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
7: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Dane zatrważają od czerwca. W Polsce utonęło już 70 osób. Sejm przyjął ustawę o zakazie smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Turcja nie zgadza się na cumowanie w swoich portach statku LGBT. Marieta Wiśniewska, zapraszam. Od początku czerwca w Polsce utonęło 70 osób. Policja i ratownicy WOPR wskazują na kąpiel w miejscach niestrzeżonych i zabronionych jako jedną z najczęstszych okoliczności tragedii. W ostatnich dniach więcej osób ginie w wodzie niż w wypadkach drogowych, mówi prezes WOPR Paweł Błasiak.
10: Utonąć można na 2 metrach i na 150 tak samo. Na wodach otwartych, jak pływamy, to tam na dole może nie być tego twardego, co na basenie, że się odbijemy, albo pasa, albo drabinki, czego się można złapać. Jeżeli chcemy pływać na wodach otwartych, róbmy to po prostu z głową.
9: WOPR apeluje, aby nad otwartą wodą pilnować swoich dzieci, bo to nie jest zadanie ratowników. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, uważa ministra edukacji Barbara Nowacka.
11: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
9: Posłowie w tej sprawie byli wyjątkowo jednomyślni. Za uchwaleniem nowelizacji prawa oświatowego głosowało 420 posłów, 6 było przeciw. Projekt poparł m.in. PiS, w tym rzecznik tej partii Rafał Bochenek.
12: Ja jestem za, żeby rzeczywiście ograniczyć dostęp dzieci do smartfonów, do internetu, do treści nieodpowiednich i jak najbardziej jestem za tym, żeby rzeczywiście jakieś regulacje w tym zakresie zostały wdrożone. Zdecydowana większa część naszego klubu popierała, jeżeli nie wszyscy, ten projekt.
9: Zakaz będzie obejmować używanie telefonów podczas lekcji, ale też nagrywanie dźwięku i obrazu podczas pobytu na terenie szkoły. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. przyszły tydzień ma być decydujący dla losów zarówno systemu ochrony zdrowia, jak i dla tych, którzy nim zarządzają. Premier zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma poważnych rekomendacji w sprawie naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, to on podejmie poważne decyzje personalne. Premier stwierdził dziś, że do końca roku ma być gotowy system e-rejestracji, dzięki któremu oczekiwanie na wizytę u lekarza będzie transparentne. Oczekuje też, że propozycje zmian ukrócą sytuację, kiedy to nieliczna grupa lekarzy zarabia horrendalnie wysokie pieniądze, psując przez to cały system.
13: Lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze mają prawo do wysokich zarobków i nikt tego przecież nie będzie kwestionował, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube miliony, bo nadużywają tego systemu.
9: A wczoraj ministra zdrowia spotkała się z politykami KO. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital zespolony w Toruniu. Porozumienia rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Agnieszka Wynarska.
14: Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, do którego zgłosili się sygnaliści z lecznicy.
15: Braki kadrowe, które klasyczne są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
14: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, resortowi zdrowia i NFZ, ale sygnaliści mieli być zastraszani. W odpowiedzi na nasze pytania szpital informuje, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala, a kontrole wojewody kujawsko-pomorskiego nie wykazały nieprawidłowości. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Turcja nie zgadza się na cumowanie w swoich portach tak zwanego statku LGBT. To amerykański wycieczkowiec organizujący rejsy, które są przeznaczone właśnie dla tej społeczności. Miejscowe władze tłumaczą swoją decyzję obroną norm moralnych i wartości rodzinnych. Cezary Jeszczyk.
16: Sprawę opisuje portal stacji CNN. Na pokładzie statku Scarlet Lady, który lada dzień ma wypłynąć z Grecji, ma znaleźć się około 2000 osób ze społeczności LGBT. Jednym z przystanków 10-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym miała być Riviera Turecka, ale władze prowincji wydały oficjalny zakaz cumowania jednostki w miejscowych portach i stwierdziły, że statek został wyczarterowany przez grupy, tu cytat, znane z zachowań niezgodnych z naturą naszego społeczeństwa i naszymi wartościami moralnymi. Firma organizująca rejs odbiera to jako dyskryminację i dodała, że nie spotkała się z taką sytuacją w ciągu 36 lat istnienia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Na koniec sport. Egipt wygrał w rzutach karnych 4-2 z Australią w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południowym zachodzie. To wartości na termometrze, które zagoszczą jutro. Bez ryzyka deszczu tylko w południowo-zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burza.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Teraz krótko, co mi się udało wyczytać. No tak, nareszcie wiadomo. W radiu wnet pan profesor Nowak mówi, to nie miało być śmiertelne otrucie, mówiąc o słynnym już otruciu w kampanii prezydenckiej pana Nawrockiego. To nie miało być śmiertelne otrucie, mówi profesor Nowak, ale osłabienie Karola Nawrockiego, żeby pokazać kandydata na prezydenta w mediach, jak się zatacza i tak dalej. No, to mamy trop. No bo jeżeli pan profesor Nowak wie, co to miało być, to znaczy, że rozmawiał ze sprawcą. Musi tę wiedzę mieć od sprawcy. Wystarczy go zapytać. Gdyby pan profesor Nowak przypadkiem nas słuchał, co by było zaszczytem, prosimy o telefon oczywiście. Proszę nam powiedzieć, kto to zrobił i kto się kierował taką niecną intencją. Będę wdzięczny. No a już mówiąc nieco poważniej, chociaż zaproszenie dla profesora Nowaka jest bardzo, bardzo poważne, w końcu to znany historyk. A już mówiąc bardzo poważnie, to rzeczywiście sprawa niewątpliwie wymaga wyjaśnienia. Coś takiego jak zamach na życie kandydata na prezydenta nie może nie być badane. Trzeba by zacząć chyba od badań krwi i włosów na obecność substancji w ciele pana prezydenta. Może coś jeszcze zostało, a może w dalszym ciągu mu dostarczają. No, w każdym razie no, od tego mamy służby, żeby głowę państwa chroniły. Obudził się Henryk Sawka i w tej sprawie napisał coś, narysował i napisał coś śmiesznego. Jak zawsze dwie bryły, jedna stoi z jakąś kartką przed drugą bryłą zatopioną w głębokim fotelu, tylko dłoń bryły jest dobrze widoczna. Bryła stojąca, a więc raportująca, meldująca mówi: duży pałac żąda podwojenia liczby ochroniarzy i egzorcysty. No, nie wiem, czy na brednie zamachowe egzorcyzmy działają, ale spróbować każdego sposobu warto. Z rzeczy ciekawych w dzisiejszym Super Expressie sondaż dotyczący szans ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. No i tytuł mówi wszystko, Morawiecki nie zagrozi PiS-owi. Z sondażu wynika, że na partię Morawieckiego głosowałoby 2% wyborców. Z innych ważnych rzeczy, kolejne doniesienia na temat konsekwencji gigantycznego rosyjskiego ataku w Ukrainie, to na pierwszej stronie Gazety Wyborczej między innymi wielki atak na Kijów i to daje te setki ofiar, setki dronów, dziesiątki rakiet atakujących Ukraińców w ich kraju. To daje kontekst do polskiej dyskusji o Ukrainie i Ukraińcach. W tygodniku Warszawa, dodatku do Gazety Wyborczej, nie czują się u nas bezpiecznie. Ukrainki mieszkające w Polsce coraz częściej skarżą się na brak poczucia bezpieczeństwa. Nie czując wsparcia od państwa, szukają pomocy na własną rękę i trafiają na kursy samoobrony. Nie komentuję, tylko pomyślcie przez chwilę, do czego doszliśmy. Przez chwilę o tym pomyślcie naprawdę, bo to jest dzieło Nawrockiego, to jest dzieło Tuska, to jest dzieło Kosiniaka-Kamysza, to jest dzieło Kaczyńskiego. Ta cała jazda na Ukraińców to jest naprawdę wspólna odpowiedzialność większości klasy politycznej. Różnie się rozkłada. Nawrocki jest wyjątkowo wredny. Tusk delikatnie za nim podąża z kolegami. Kosiniak-Kamysz opowiada głupstwa, ale suma jest taka, jaka jest. To jest spadek bezpieczeństwa osobistego na polskich ulicach. I za to ta klasa polityczna musi czuć się w całości odpowiedzialna. Bardzo dziękuję Januszowi Rolickiemu, którego list do Gazety Wyborczej drukuje dzisiaj rubryka wyborcza To Wy. Premier i rząd zamiast powiedzieć nie, ulegli narracji Karola Nawrockiego. Tak, uleganie wrogiej narracji też jest grzechem i źródłem odpowiedzialności, powodem do odpowiedzialności. Inny list do Wyborczej od czytelników: sprzeciw wobec lekceważenia wkładu sił obrony Ukrainy i narodu ukraińskiego w bezpieczeństwo Europy. Za wolność naszą i waszą. Oświadczenie ukraińskiego pen klubu. Ale mieliśmy w tym tygodniu cały wysyp różnych listów otwartych, oświadczeń, deklaracji różnych środowisk, które próbują, jakby to powiedzieć, ogarnąć to szaleństwo szowinistyczne, które zaraziło polską klasę polityczną. Wspaniały list kardynałów polskich i ukraińskich z frazą: pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka po obu stronach. Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień i w ten sposób przyczynić się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. Pisali kardynałowie ukraińscy i polscy. Papież wzywa każdą i każdego z nas, Polaków i Ukraińców, do osobistego nawrócenia, a nie do rozliczania innych. Tylko wtedy możemy wzywać drugiego do nawrócenia, jeśli sami w pokorze przyznajemy się do własnych win. Dziękuję kardynałom za to stanowisko. Naprawdę jest w tym coś wspaniałego, że Kościół, który tyle razy nas zawodził w ostatnich dekadach, głosząc różne ryzykowne rzeczy, teraz staje, jak mówią biskupi, w prawdzie, z całą odwagą. Ale mamy też bardzo ważne w tej sprawie stanowiska członków Rady Programowej i Kuratorium Fundacji Roberta Schumana. Mamy doskonałe stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej. Mamy też, bardzo zachęcam do przeczytania, doskonały raport Oleny Babakowej na stronach Krytyki Politycznej o tym, jak Ukraińcy przestali być w Polsce u siebie. Bardzo zachęcam Państwa do lektury. I mamy, co tu dużo mówić, zawstydzające tą ustawę, która powoduje, że najsłabsi Ukraińcy, najbardziej potrzebujący ochrony w Polsce, pomocy w Polsce, te samotne matki z wieloma dziećmi, te kompletnie nieporadne staruszki i tak dalej, i tak dalej, wylatują ze środków zbiorowego zakwaterowania, ostatniego takiego bastionu szerokiej pomocy Polaków dla Ukraińców. Warto o tym rozmawiać, na pewno będziemy dziś o tym rozmawiali, bo to jest bardzo dojmujące, przynajmniej dla mnie, doświadczenie. Z rzeczy ważnych w Gazecie Wyborczej polecam Państwu temat dnia, jakiej prokuratury chce Koalicja Obywatelska. Roman Giertych nie szanuje niezależności prokuratury, bo gdy ponosi klęskę jako pełnomocnik, uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję. To jest, mam wrażenie, że umorzenie sprawy dwóch wież, bo to ona jest punktem wyjścia tutaj do tych rozważań. To rzeczywiście jest taki moment, w którym trzeba sobie powiedzieć, że postawienie, oparcie polityki koalicji 15 października na rozliczeniach, które są trudne, ryzykowne i tak dalej, było chyba strategicznym błędem. Można było się oprzeć na reformie służby zdrowia, na oświacie, na budowaniu polskiej nauki i z tego zbudować narrację zwycięskiego społeczeństwa. Ta negatywna narracja, w dodatku nieefektywna, wydaje się, była błędem, za który obecna koalicja może zapłacić w wyborach 27 roku. Tusk coś próbuje robić, pewnie więcej o tym będzie zaraz, przygotowując zmiany w rządzie. Czy to prawda, że Marta Cienkowska, Jolanta Sobierańska-Grenda i Waldemar Żurek będą musieli odejść? Może Włodzimierz Czarzasty nam coś powie niebawem, a może nie. Zobaczymy. I mamy już połączenie z Grzegorzem Rzeczkowskim, dyrektorem Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
17: Zanim Nawrocki ogłosił, że może odebrać Zeleńskiemu order Orła Białego, pomysł propagowały osoby szerzące treści zbieżne z kremlowską propagandą, między innymi Małgorzata Zych i Leszek Miller. Podsuwały go białoruskie i rosyjskie kanały propagandowe. Tak pisze Anna Mierzyńska w Oko Press, śledząc, jak narastała cała ta narracja. Czy to znaczy, że Putinowi udała się kolejna operacja Polska, tym razem mająca wykopać jeszcze głębszy rów między Polakami a Ukraińcami?
18: Wiele niestety na to wskazuje i wskazuje na to nie tylko ten świetny tekst Anny Mierzyńskiej. Chwała Annie Mierzyńskiej i OKO.press za to, że takie teksty publikują, bo ja bym jednak oczekiwał, że tego typu analizy będą pochodziły także od instytucji państwa do tego powołanych, by informować opinię publiczną o tego typu zagrożeniach. Niestety w wielu przypadkach spada to na ramiona publicystów, dziennikarzy, a w przypadku mieszania Rosji w sprawy polskie, także dotyczące relacji z Ukrainą, zbyt często tutaj wiodącą rolę pełnią dziennikarze. To nie jest pierwszy przypadek. Rosja od dawna, a właściwie można powiedzieć od czasów po aneksji na Krym, ale tak z takim największym nasileniem po agresji pełnoskalowej miesza w tych relacjach, czego efektem jest ciągle spadające poparcie Polaków dla Ukraińców i rosnąca niechęć.
17: No dobrze, ale bo ja rozumiem, że Putin robi swoją robotę, prawda? Trudno nawet mieć do niego o to pretensje, bo po prostu jest agresorem i jak zachowuje się jak agresor. Ale czy polskie służby nie są w stanie przeciwstawiać się tego typu agresji w infosferze? Czy nie chcą, czy po prostu lekceważą to, twoim zdaniem?
18: Ja sądzę, że są w stanie. Polskie służby, szczególnie służby kontrwywiadu cywilnego, w takich kwestiach mają kompetencje, mają możliwości, na pewno pełną wiedzę na temat tego, kto za tym stoi i po co to robi.
17: No a dlaczego nie korzystają z tego?
18: Zresztą tylko dokończę, niedawno były zatrzymania takich właśnie panów i pani, którzy organizowali chociażby antyukraińskie demonstracje w Polsce.
17: No tak.
18: Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, trudno mi powiedzieć. Sam to sobie pytanie zadaję, dlaczego mimo pewnych zmian w obszarze komunikacji, bo to o to chodzi, dlaczego służby tak niechętnie informują opinię publiczną, szczególnie o nadchodzących zagrożeniach w infosferze. No, jesteśmy na wojnie, na wojnie, która nazywa się wojną kognitywną i to jest trochę tak, jakby w rzeczywistości takiej wojny prawdziwej leciały do nas jakieś pociski czy drony, a wojsko nie informowało, że coś takiego nastąpi, żeby się przygotować. Nie rozumiem tego.
17: No ja też nie rozumiem, zwłaszcza, że tej ruskiej propagandzie, jak słyszymy, w wielu miejscach ulegają, czy też tej presji tworzonej przez ruską propagandę, w wielu miejscach ulegają politycy, na których trudno podejrzewać o powiązania rosyjskie, nie wiem. Co do Millera, nie mam wątpliwości od lat, co do Leszka Millera, że jest po prostu ruski. Natomiast co do innych polityków, na przykład polskich polityków, polskich europosłów, zgłaszających poprawkę antyukraińską do raportu w Parlamencie Europejskim, no to nie mam takich podejrzeń nawet. A jednak ulegają tej presji. Czy oni dostają jakieś ostrzeżenia od służb? Czy są informowani, że ta kampania trwa?
18: Nie mam pojęcia, ale wiem, że w pewnych sprawach, o których ja sam pisałem, informowałem, posłowie, którzy później działali w sprawach, których działać nie powinni, że to tak ujmę bardzo ogólnie, dotyczących oczywiście wpływów rosyjskich, ode mnie słyszeli ostrzeżenia, a nie od służb. Także mamy jakiś problem w tym zakresie. A co do tego, dlaczego ulegają? No, stworzono pewną masę krytyczną. Powiedzmy wprost, Kreml stworzył pewną masę, zbudował masę krytyczną w Polsce, niechęci do Ukraińców, która się potęguje i politycy ulegają tej sile oddziaływania, która została tak z taką starannością zbudowana.
17: Czyli można by powiedzieć, że w sferze informacyjnej wycofują się, następuje bezładny odwrót przed natarciem sowieckim, tak? Rosyjskim.
18: Niestety w dużej mierze można tak powiedzieć z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to kwestii ukraińskich. Oczywiście można inne kwestie wskazać, gdzie ten odwrót następuje w mojej ocenie.
17: Szczepionki.
18: Ale tak, w przypadku, nie tylko, w przypadku Ukrainy tak, następuje bezładny odwrót, przed czym eksperci ostrzegali już parę lat temu, bo to nie stało się, podkreślam, dziś. Od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja robiła wszystko, żeby Polakom obrzydzić Ukrainę i Ukraińców.
17: No dobrze, a możemy prześledzić, jak ta idea odebrania orderu, której mi się wydaje szczytowym momentem nawet nie była decyzja pana prezydenta, bo no, nie mam złudzeń specjalnych, ale której szczytowym momentem wydaje mi się był taki tekst w Gazecie Wyborczej z tezą, że Donald Tusk udzieli kontrasygnaty, jeżeli będzie taka potrzeba w sprawie odebrania, prawda? Bo to właśnie był ten jakby deklaracja przyszłej kapitulacji. Możemy prześledzić, jak to biegło. Odsyłam wszystkich oczywiście do tekstu Anny Mierzyńskiej po szczegóły, ale możesz to opowiedzieć?
18: No, biegło to tak, jak trochę opisałeś. To znaczy, kiedy Żeleński nadał nazwę bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie, pojawiły się właściwie prawie od razu głosy w polskiej infosferze ze strony polskich radykałów powiązanych wprost z Rosją, że powinien mu zostać odebrany za to order Orła Białego. Tę narrację podchwyciły takie osoby właśnie, czy też, można powiedzieć, rozpoczęły, bo tu trudno mówić o podchwyceniu, takie osoby jak Leszek Miller, cytowali to wprost, te wypowiedzi Polaków cytowały wprost konta, które należy identyfikować jako konta związane z kremlowską propagandą.
17: Znaczy zakładane przez
18: Rosję. Tak, oczywiście. I ta spirala w ten sposób zaczęła się nakręcać. Zresztą nie po raz pierwszy ten mechanizm widać od czasów teorii spiskowych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Tam też prorosyjscy aktywiści jako pierwsi wskazywali, że doszło do zamordowania prezydenta po to, żeby wbić klin między Polaków, żeby pogłębić polaryzację w polskim społeczeństwie. I to się udało. I to tak samo się udało. Nie wyciągnęliśmy z tych lekcji, które bierzemy, z tego łomotu informacyjnego, który dostajemy od nastu już lat ze strony Rosji, nie wyciągnęliśmy prawie żadnych wniosków. I to jest bolesne, i to jest chyba najbardziej bolesne, że cały czas uderzamy głową w tę samą ścianę.
17: No dobrze, ale jak patrzysz na polskich polityków, bo ja jestem wstrząśnięty tą propozycją poprawki przygotowaną przez europarlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, która ma przy okazji raportu o integracji Ukrainy z Unią, ma jakby dorzucić trochę dziegciu takiego, żeby jednak upokorzyć tych Ukraińców, żeby się tu za dobrze nie czuli. Czy twoim zdaniem to jest tak, że ci politycy z strony demokratycznej też mają te antyukraińskie sentymenty, czy po prostu tchórzostwa cofają się przed tą presją rosyjską?
18: Ja myślę, że nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, ale to jest po prostu polityczna kalkulacja. Antyukrainizm w Polsce stał się takim wysokooktanowym paliwem politycznym, łatwo dostępnym, którym można tankować do pełna i jechać na pełnej prędkości, zdobywając punkty. I to właściwie głównie o to chodzi. Oczywiście wychodzi też w pewnych kręgach, czy też do pewnych osób postawa taka antyukraińska, jakaś niechęć wewnętrzna, ale

0: 1939 roku, żeby pomagali uchodźcom, żeby ich tam objęto opieką. I my i Portugalczycy te żądania spełniali. Czyli to jest jeden tylko z przykładów pokazujących, jak polscy uchodźcy wojenni byli przyjmowani jednak na Zachodzie, jaką my byliśmy otaczani opieką, kiedy tego potrzebowaliśmy. Znaczy teraz taka potrzeba jest. Nie ma uzasadnienia dlatego, by z takiej opieki, z takiej pomocy się wycofywać. Dzisiaj słyszymy z wiadomości też Radia Tok FM, 25 osób zginęło w nalotach na Kijów. No to jest jak Warszawa we wrześniu 1939, jak Londyn jesienią 1940 roku. No.
1: No właśnie.
0: To już tak, bo chyba nie ma sensu kontynuować.
1: Już myślę, że słuchacze, już mają materiał do podjęcia własnych osądów. Ogromnie dziękuję. Grzegorz Rzeszkowski, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas, był z nami. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam państwa, miły pobrok.
1: Ale coś głos siada, widzę. Dużo tych spotkań.
2: Zawsze rano. Spotkań masę i fajne te spotkania. Dziękuję zresztą wszystkim państwu, którzy przychodzicie. Ostatnio miałem w Opolu chyba ze 400-500 osób. Fajne, trudne, ale fajne spotkania. Trzeba jeździć, rozmawiać z ludźmi, tłumaczyć, namawiać. Naprawdę, dobra robota.
1: No jak pan zaczął o trudnościach, to daliśmy tym tropem. Czy europosłowie Nowej Lewicy poprą poprawkę Koalicji Obywatelskiej potępiającą banderyzm i tak dalej, zgłoszoną do raportu o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Nie wiem, zadzwonię dzisiaj, zobaczę, czy poprą, czy nie poprą, bo nie konsultowałem się z nimi.
1: Bo wie pan, to zaczyna bardzo źle wyglądać.
2: Ja im powiem, rozsądku życzę, dlatego że rozmawiam bardzo dużo na temat tej Ukrainy i myślę, że idziemy na ścianę w tej sprawie i naprawdę to jest, mówię to bez emocji, chociaż zaciskam ręce pod spodem, to jest robota, z której Putin się będzie cieszył.
1: Znaczy, to jest jego robota, z której on ma mega sukces.
2: Proszę państwa, 2,4 miliardy w Polsce z PIT-u Ukraińcy co roku zostawiają. 27 miliardów mamy nadwyżki w wymianie handlowej nad Ukrainą, bo prowadzimy to. 3% PKB Ukraińcy w Polsce wypracowują. 1,5 miliona Ukraińców pracuje. Jak wyjadą, jak ich po prostu już dorżniemy emocjonalnie, a siebie również, nie wiem, odniesiemy jakiś symboliczny, idiotyczny sukces. Jak wyjadą, to tak, takie branże, jak usługi, jak budowlanka, po prostu...
1: No, opiekuńcze.
2: Prace opiekuńcze, na przykład w mojej rodzinie jest taka sytuacja, bo po prostu są starsze osoby, prace opiekuńcze. Teraz tak, będą wchodzili do Unii Europejskiej. Zamiast zabezpieczać polskie interesy, polskich rolników, będą się odbudowywali, zamiast podpisywać kontrakty jak największe dla polskich zakładów pracy, dla polskich pracowników pracy.
1: No to siejemy nienawiść.
2: No siejemy nienawiść. Tak.
1: Czy lewica w Parlamencie Europejskim się przyłączy do siania nienawiści, czy przyłączy się do kardynałów polskich i ukraińskich, apelujących o to, żeby rozbroić język?
2: To nie jest tak w mojej partii, że jednoosobowo jest zarządzana. Zaraz zadzwonię do Śmiszka, Schering, Wielgos i Biedronia. Zapytam się, co oni myślą w tej sprawie. Nie zadzwoniłem, jeszcze jest dużo roboty, po prostu nie zdążyłem. Ale nie będę ich do tego namawiał. Po prostu mam dosyć tej nienawiści. Naprawdę idziemy w tak idiotyczną stronę. Wiem, że w tej chwili mogę stracić 0,5%, ale naprawdę rozsądku...
1: Ale może pan zyskać 1,5. Ale wie pan, że jest wiele osób, które jeszcze nie dały się zarazić Putinowi tą nienawiścią.
2: Nie, no ja się nie dałem zarazić tą nienawiścią i powiem państwu szczerze, że mam takie marzenie, że jeżeli doprowadzimy do tego w tych kontaktach, które muszę powiedzieć uczciwie, to znaczy to psucie zaczął Zełenski. Znaczy ten jego ruch był po prostu moim zdaniem zupełnie przemyślany na politykę wewnętrzną,
1: a może Wiśniowiecki zaczął, to dobrze, można sięgnąć dalej.
2: Dobra, ale teraz tak, jak będziemy dalej brnęli w ten absurd? Co ta polityka pana Nawrockiego w tej chwili generalnie dała, poza tym, że dostał 7 czy 8

0: Dobrze, podporządkowała sobie
1: koalicję rządzącą, która się właściwie przyłączyła.
0: No właśnie, chyba nie przyłączyła się cała koalicja rządząca, bo ja się w tym studiu, tak jak siedzę, biorę odpowiedzialność za swoje słowa, mówię dosyć nienawiści, to do niczego nie doprowadzi. W perspektywie 5-10 lat to do niczego nie doprowadzi i jeszcze raz mówię, to znaczy Ukraińcy dają krew, a my jako Europa, jako Stany Zjednoczone, dajemy tylko pieniądze i tylko metal. Życie jest najważniejszą rzeczą. Jeżeli ktoś ma jakąś perspektywę myślenia, wyobraźcie sobie, co będzie, jeżeli Rosjanie będą na naszej granicy, poza tym kawałkiem, który jest w tej chwili na północy od dawien dawna, od II wojny światowej. Po prostu to jest naprawdę realne zagrożenie. Nagle tracimy jakąś taką perspektywę poważnego myślenia, perspektywicznego myślenia w kategoriach 5-10 lat i dajemy się po prostu wciągnąć w jakąś dyskusję nienawiści. Dlatego przyjąłem na przykład, za co dostałem tak po głowie, że się w głowie nie mieści, tego dzieciaka, tego Ukraińca, którego pobili na moście w Warszawie. Rodzina, ojciec, matka płacą podatki, pracują. Babcia pracuje. Dziewczynka, jego siostra się świetnie uczy. On został pobity 15 lat, dlatego że mówił po ukraińsku. Jaki to ma sens? Od słowa się to wszystko zaczyna. Najpierw jest słowo, potem jest kamień, potem jest szyba, na końcu jest nóż. My znamy to z historii. Naprawdę, znamy to z historii. Idę w emocje, dlatego że po prostu wywołuje to dla mnie emocje.
2: Głosował pan też za tą ustawą, która pozbawia Ukraińców pomocy, a ona była takim elementem autoryzowania tej antyukraińskiej fali, która przecież nie od Zeleńskiego się w Polsce zaczęła, tylko dużo wcześniej.
0: Proszę pana, raz robię rozsądniejsze rzeczy, raz mniej rozsądne rzeczy. Powiem panu szczerze, siedzieliśmy wczoraj z Agnieszką Dziemianowicz-Bąki, żeśmy się zastanawiali, co zrobić w sprawie tych centrów uchodźców.
2: Zbiorowego
0: zakwaterowania. Znaczy, jak tym ludziom pomóc, bo tak naprawdę to kosztuje w skali roku 100 milionów złotych, a tak naprawdę dotyka rodzin z trójką, czwórką dzieci. To znaczy,
2: Matka z siódemką dzieci, która może z jednym i z brzuchem jeszcze, bo urodzi za chwilę, zostać w ośrodku, a szóstkę musi gdzieś wyrzucić albo za nie zapłacić, co jest niemożliwe. No to jest wstrząsające przecież.
0: Panie redaktorze, powiem panu tak. Marquez, wie pan, że go kocham.
2: No pewnie.
0: Zła godzina przyszła. Wszyscy, ja myślę, że to jest sytuacja taka. Wszyscy wiemy, co się stanie. A mimo to mało kto robi coś przeciwko temu, żeby stało się zło.
2: Żeby nie stało się.
0: U Marqueza się stało zło, tak na końcu. Tak czy tak, po prostu zła godzina. I żeby to się nie zakończyło opowieścią rozbitków. Po prostu...
2: Jak dobrze jest czasem czytać literaturę, prawda?
0: W ogóle dobrze jest czasem czytać. Znaczy... To jest tak, że zaczęliśmy się sami zaganiać w jakieś takie miejsce, które po prostu w które nie powinniśmy nigdy pójść. No jest czas refleksji. Jeżeli lewica pierwsza złapie tę refleksję, a mam nadzieję, że te moje słowa tutaj dzisiaj są oznaką takiej refleksji, przynajmniej w mojej głowie już to jest i w gronie moich przyjaciół, mądrych ludzi, z którymi się przyjaźnie idziemy. Mianowicz i Biejat i Gawkowski i cała ta fantastyczna ekipa, która jutro jedzie w akcję Lato. My nie będziemy siali w akcji Lato nienawiści, tak? No po prostu trzeba być po prostu otwarty na ludzi. Jak robimy błędy, to będziemy je naprawiać. No wie pan, to też chyba dosyć ważna refleksja, że człowiek robi błędy i czasami się do tego przyznaje.
2: Ale fajnie, że pan umie powiedzieć, że robi pan rzeczy mądre i niemądre.
0: Robię, no niestety. Mam na szczęście refleksję. Znaczy tak mi się wydaje, że wiek mnie do tego zobowiązuje. Czasami jak prowadzę obrady, nie będę nikogo urażał, bo w ogóle uciekam w czasach złych od urażania. To naprawdę mnie przeraża bezmyślność. Wielu posłów. Po prostu przeraża mnie taka...
2: Bezmyślna rutyna.
0: Bezmyślna. To, i myślenie takie, wypada teraz walczyć z tymi Ukraińcami. Dobra, Ukraińcy zrobili cholerny błąd, tak? Tylko czy my powinniśmy być głupsi? No, eskalacja błędów nie doprowadzi nigdy do dobrego końca.
2: Od paru dni polecam wszystkim ten list kardynałów, który naprawdę jest taką banieczką świeżego powietrza w tym całym zatęchłym klimacie, bo nie tylko dlatego, że to są poglądy głęboko chrześcijańskie, ale też dlatego, że słyszeliśmy tyle niechrześcijańskich poglądów od biskupów w ostatnich latach, że ten głos po prostu aż wyje. Bardzo Państwa zachęcam. Ale chciałem Pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Plotki o radykalnych planach Donalda Tuska, potrzebny jest reset i to pisze Kamil Dziubka w Onecie, a fakt wymienia nazwiska: Marta Cienkowska, Jolanta Sobierańska-Grenda, Waldemar Żurek, do odstrzału. Rozmawiacie o tym w koalicji?
0: Nie było na ten temat rozmowy w koalicji. Jeżeli chodzi o rząd, kształtuje ten rząd premier. Nie będę ustawiał premierowi rządu i nie będę, mogę mieć swoje
2: ale
0: zdanie.
2: Ale nie konsultuję z wami zmian personalnych?
0: Nie, konsultuję, a na razie nie było jeszcze rozmowy w tej sprawie w koalicji. To mówię jakby uczciwie, tak jakbym nie chciał, żeby ktoś, oczywiście można rozmawiać, żeby ktoś mi mówił, co mam robić w Sejmie poza doradzaniem, tak, bo to jakby normalna sprawa. Reset jest potrzebny. Reset jest potrzebny i radykalne zmiany są potrzebne służbie zdrowia.
2: Bo to widać po sondażach.
0: Nie, to po pierwsze, znaczy widać po stanie służby zdrowia, czy tam ochrony zdrowia. Jest potrzebny reset. My żeśmy zgłosili jako Lewica coś, co zostało przez media nazwane czwórką Czarzastego. Dobra, przepraszam, sam wymieniłem swoje nazwisko, ale tak to się nazywa
2: tak,
0: w tej chwili.
2: Tak, ale po piątce Mencena to takie wyliczanki nie brzmią dobrze.
0: No dobrze, to chyba kiedyś pamiętam, że był jakiś program zrobiony oparty na 100 konkretach albo 100, po czym twórcy...
2: Nie pastwimy się.
0: Wczoraj,
2: nie pastwimy się.
0: Po czym twórcy następnego dnia nie byli w stanie wymienić 20. Dobra, nie chodzi o liczby. Tak. Na pewno, znaczy system źle działa, tak? I to jest proste. I my mówimy tak. My jesteśmy w stanie poprzeć każde radykalne rozwiązanie, każde, łącznie z rozdziałem służby publicznej od prywatnej i uporządkowaniem tego lekarzy. Nie chcemy tych lekarzy też atakować, bo to nie jest grupa, nie występujemy przeciwko grupie społecznej. No ale dalej, no te kominy płacowe, coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba zrobić z tym, że jeżeli jest ewidencja dyżurów, to czasami się znajdują lekarze, którzy są w trzech szpitalach w tym samym czasie na dyżurach. Po prostu nie ma takiej sytuacji. Rozsądne wykorzystanie sprzętu. To jest następna rzecz. Zarządzanie przez jeden podmiot szpitalami w jednym województwie, bo przecież byłaby tu jakaś synergia z tego wszystkiego. Ostatnio Krzysiek Gawkowski powiedział, dobra, jesteśmy w stanie również rozważać radykalne zmiany kadrowe. My nie będziemy w resorcie zdrowia...
2: Ministerstwo Zdrowia? Jest pan na to gotów?
0: Znaczy, myślę, że niech ci, którzy w tej chwili to robią, po prostu poprawią to wszystko.
2: Czyli to nie jest moment na dymisję pani Sobierańskiej-Grendy?
0: Było ostatnio głosowanie w sprawie pani Sobierańskiej-Grendy w Sejmie.
2: No tak, to jest rytualna obrona.
0: Anka teraz... Żukowska, która nas... No tak, ale ta Anka Żukowska, szefowa klubu, powiedziała tak, dajemy pani wsparcie, bo jest pani członkiem rządu, w którym jesteśmy. Jesteśmy odpowiedzialną formacją w tym rządzie, bo naprawdę jesteśmy, staramy się być odpowiedzialni. Ale musi pani natychmiast dokonać radykalnych zmian i my te radykalne zmiany poprzemy. Odwagi. To znaczy, jeżeli ktoś w rządzie, jeżeli Ministerstwo Zdrowia zgłosi radykalne zmiany, macie głosy Lewicy w tej sprawie. Mówię, od kadrowych zmian poprzez strukturalne
2: zmiany. Pani Sobierańska-Grenda was nie słucha, bo wisi na panu premierze i nawet jak się okazuje, że z innych źródeł zarobiła 3/4 miliona złotych w ciągu roku i dziennikarze pytają dlaczego, to nie chcę wyjaśnić, tak? No, to jest chyba pierwszy minister w Polsce, który nie chce odpowiadać na takie pytania. To pokazuje też pewną arogancję, prawda, która jest. Nie wiem, czy to jest osoba, którą można przekonać z trybuny sejmowej.
0: Można próbować różne rzeczy robić. Brak transparentności w polityce nigdy nie popłaca. Uwierzcie mi. Ja mam w tej sprawie doświadczenie. Nigdy nie popłaca brak transparentności. Za to się płaci cenę. Ale myślę, jestem pewien, że premier po prostu podejmie rozsądne decyzje w tej sprawie w najbliższym czasie. Zresztą jak z nim ostatnio rozmawiałem, to wiem, że jest w tej sprawie zdeterminowany. My będziemy pomagali.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek
0: Sejmu. Nie, Cimoszewicz to może nie, chociaż muszę panu powiedzieć i państwu,
3: że z pańskich poprzedników to jeden z lepszych.
0: Że absolutnie wybitny polityk i w ogóle mnie to nie boli, jak ktoś do mnie mówi Włodzimierz Cimoszewicz, bo chciałbym być taki mądry jak on.
3: No tak, ale jakbym pana porównał do innego byłego premiera SLD-owskiego, to ale ja nie byłbym zadowolony.
0: Boże, chciałem coś powiedzieć. Nie,
3: pozdrawiam proszę wszystkich. Nie mówić per Boże. Tak źle jeszcze nie jest.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Proszę pana,
3: ja
0: proszę państwa, nie będę oceniał
3: Włodzimierz Czarzasty.
0: Nie będę oceniał
3: Włodzimierz Czarzasty był z nami.
4: To jest powtórka.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ciała czterech osób znaleziono w jednym z domów w Skawinie. Wśród nich jest małe dziecko. Ponad 3000 pracowników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej skorzysta w tym roku z urlopów górniczych. Spółka jest w poważnych finansowych tarapatach. Jak uniknąć zagrożeń podczas urlopu? Tego od samych ekspertów będzie można się dowiedzieć w Krakowie. Marieta Wiśniewska, zapraszam. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. Wśród nich jest noworodek. Służby na miejscu wezwał mężczyzna, który nie mógł skomunikować się ze swoją żoną i córką, a mieszkania, gdzie miały przebywać, były zamknięte. Gdy strażacy włamali drzwi do lokalu, okazało się, że wewnątrz są cztery ciała. 27-letniej kobiety, jej 35-letniego męża, 59-letniej matki kobiety oraz córki tego małżeństwa. Dziewczynka miała ledwie kilka dni, mówi podinspektor Katarzyna Nacisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
3: Funkcjonariusze wciąż zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają informacje o rodzinie. Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Półtorej godziny trudnych rozmów i bardzo skąpe reakcje co do ich efektów. Po dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy dość ostrożnie skomentował je szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski, który pozwolił sobie na taki przekaz dla partnerów z Kijowa.
5: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
3: Minister zrobił też przytyk pod adresem krajowych polityków, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia, co często jest dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich. My zajmujemy się cierpliwą pracą. To był cytat. Tak powiedział minister spraw zagranicznych. 6 osób nie żyje, a co najmniej 23 zostały ranne w wyniku dzisiejszych rosyjskich ataków na obwodny Dniepropetrowski, Zaporowski i Sumski na południowym wschodzie i północy Ukrainy. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych tego kraju powiadomiła, że rosyjska armia zaatakowała dziś ponad 50 razy. Pierwsza grupa ponad 1100 pracowników odeszła na urlopy górnicze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To kolejny etap programu osłonowego dla pracowników tego górniczego giganta, który znajduje się obecnie w finansowych tarapatach. Wojciech Sury, rzecznik JSW, informuje, że zgodnie z założeniami w tym roku z urlopów górniczych w spółce ma skorzystać ponad 3000 pracowników.
6: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW, a szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
3: Dla borykającej się z problemami spółki program jest kołem ratunkowym. Uszczuplenie zatrudnienia pozwoli bowiem ograniczyć koszty stałe firmy. JSW zamknęła pierwszy kwartał tego roku ze stratą netto przekraczającą 615 milionów złotych. Węgiel koksowy produkowany przez JSW posiada status surowca krytycznego w Unii Europejskiej. Bez niego niemożliwa jest produkcja stali. Mieszkańcy Krakowa, którzy wybierają się na wakacje, będą mogli przyjść na bezpłatne konsultacje do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na oddziale zakaźnym w sobotę wykonają testy, szczepienia, ale przede wszystkim dowiedzą się, jak uniknąć zagrożeń podczas urlopu. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
0: Specjaliści mówić będą nie tylko o szczepieniach przed wyjazdami, ale też chorobach przenoszonych przez kleszcze czy profilaktyce HIV, HCV i kiły, mówi profesor Monika Bociąga-Jasik, kierownik oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
7: Mamy teraz renesans chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych i one absolutnie nie podlegają żadnej ocenie moralnej. One są tylko po to, żeby je diagnozować i leczyć.
0: Na miejscu wykonać można będzie anonimowe testy przesiewowe. Takie konsultacje przed wyjazdem to część dobrego przygotowania się do wakacji.
7: Tak jak przygotowujemy do podróży paszport, chodzimy czasami na siłownię, tak warto skorzystać z naszych konsultacji.
0: Oczywiście zrobić to mogą też osoby, które wakacje spędzają w domu, bo i w kraju narażeni jesteśmy na różne niebezpieczeństwa.
3: Czy darmowe parkowanie w popularnym wakacyjnym kurorcie jest możliwe? Sopot udowadnia, że tak i zachęca turystów do korzystania z przygotowanego specjalnie dla nich ekoparkingu. To jeden ze sposobów miasta na uporanie się z korkami w centrum, mówi prezydent Michał Banacki.
8: Zaproponowaliśmy, aby goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
3: I nie ma się co obawiać. Obrzeża miasta to w przypadku malutkiego Sopotu bardzo blisko.
8: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
3: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Jutro na zmianę przejaśnienia, chmury, a gdzieniegdzie opady deszczu, szczególnie na północnym wschodzie i północy kraju. Tam także może zagrzmieć. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 będzie na przeważającym obszarze Polski, a 23 stopnie pokażą termometry na południowym zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Jest już z nami Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. I to powtarzałem nie wiele razy w tym poranku, że to jest jedyna znana mi polityczka w Polsce, która się naukowo, profesjonalnie interesuje systemami ochrony zdrowia.
10: Interesowało, może już w tej chwili nie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście mój doktorat z tego tematu. Tak, z tego obszaru. To prawda.
9: No dobrze. I teraz, jak patrzę na sytuację służby zdrowia w Polsce, na naszą narrację o służbie zdrowia w Polsce, to w tej narracji widzę katastrofę. No, dramatycznie brakuje lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów. Zaglądam do danych OECD. Mhm. Jeżeli chodzi o lekarzy, to jesteśmy w środku stawki, o liczbę lekarzy w stosunku do liczby ludności.
10: Za chwilę będziemy w bardzo dobrym miejscu, 3-4 lata, 5 lat może, i będziemy mieli lekarzy naprawdę absolutnie wystarczającą liczbę.
9: Dużo, ale słabszy.
10: To prawda, to będzie problem, tak.
9: Tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o specjalistów, to jesteśmy w najściślejszej czołówce, bo mamy dużo więcej proporcjonalnie specjalistów w stosunku do innych lekarzy, tych lekarzy pierwszego kontaktu, niż większość krajów OECD. A jednocześnie
10: największe kolejki właśnie do specjalistów.
9: Kolejki do specjalistów wymuszone brakiem lekarzy, horrendalne płace w przeliczeniu na średnią krajową, to jesteśmy w ścisłej czołówce, chyba czwarte miejsce w całym OECD. Czyli jakiś koszmarnie złe zarządzanie. No, menadżer w firmie za takie wyniki by wyleciał po prostu. Gdzie jest ten błąd?
10: Tych błędów systemowych jest bardzo wiele, ale ja dzisiaj przyszłam do tego programu z pewnego rodzaju misją. I misją polegającą na tym, żeby ostrzec przed, ja to nazywam jakimś takim populizmem systemowym, polegającym na tym, że dzisiaj politycy przedstawiają łatwe recepty na bardzo trudne tematy, bardzo skomplikowane.
9: No, my jesteśmy w czasach populistycznych, tak. I tak się gada.
10: I dzisiaj najczęściej mówi się o tym, że system składkowy należy zmienić na budżetowy, czyli system dzisiejszy Bismarcka na Beveridge'a, jeśli mówimy o tym profesjonalnie.
9: Czyli niemiecki na brytyjski.
10: Tak, co to będzie oznaczało, gdybyśmy to dzisiaj chcieli zrobić? Otóż to będzie oznaczało, że Dzisiaj mamy w naszym systemie zaznaczony pieniądz w składce zdrowotnej, tak? Czyli wszyscy coś zarabiamy, w jakiś sposób w tych naszych zarobkach zaznaczona jest składka zdrowotna, ona trafia do NFZ-u. Jeśli zmienimy to na system budżetowy, to rok w rok minister finansów i minister zdrowia będą negocjowali poziom budżetu na zdrowie.
9: Zapiszemy w tej ustawie albo w konstytucji, jaki procent dochodów albo z PiS-u, albo dochodów z PIT-u, z PiS-u to nie ma żadnych dochodów chwilowo, albo z PIT-u, albo z budżetu państwa, albo z jakiegoś innego, albo z PKB przeznaczamy na służbę zdrowia.
10: Jestem
9: i wtedy
10: bardzo przeciwna
9: można
10: temu,
9: to sztywno zrobić.
10: Jestem bardzo przeciwna takiemu zakładaniu określonych liczb dotyczących wszelkich obszarów naszego funkcjonowania naszego państwa.
9: No ale tu mamy założone. Ale składka od płacy.
10: Tak, ale to jest jakby trochę w innym systemie idzie. Teraz chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę, kiedy nasze finanse publiczne są na skraju zapaści. Jakie będą
9: decyzje?
10: Bo dajemy
9: tyle ulg podatkowych, że jak mało który kraj rozwinięty. Właściwie jak w Bantustanie.
10: Jakie będą decyzje dotyczące takiego przetargu między ministrem finansów a ministrem zdrowia? To nie będą decyzje dobre dla Ministerstwa Zdrowia, dla naszego systemu.
9: No, zależy, jak napiszemy, jak na armię, że dajemy 2% PKB, 5-10, nie wiem, to jest już kwestia negocjacji politycznych. To nie będzie żadnych negocjacji, tylko będzie szło.
10: To będzie wtedy oznaczało, że pieniądze, to też są jakby zaznaczone pieniądze, ale to nie są pieniądze, które, o których wiemy, w które miejsca będą trafiały.
9: Ale
10: drugi temat.
9: Ale jaka będzie oszczędność? Przecież wie pani, ile tysięcy godzin pracy w Polsce kosztuje płacenie, naliczanie, płacenie, wyrównywanie, rozliczanie składek?
10: Ale to wszystko może
9: ile
10: być
9: nad
10: w sposób
9: siedzi?
10: Zupełnie automatyczne rozliczane.
9: Tak, ile
10: kosztuje naprawdę
9: programy komputerowe, aktualizacje, obsługa tego?
10: Nie mówię o
9: tym. To są miliardy złotych.
10: Nie mówię o tym, że ta składka jest dzisiaj poprawnie jakby rozlokowana między tych, którzy płacą. Nad tym trzeba pracować.
9: To
10: trzeba zmienić. Natomiast przesunięcie tego do systemu budżetowego będzie moim zdaniem wyłącznie ze szkodą. Niczego nie ułatwi.
9: Co by się stało, gdyby nagle we wszystkich gabinetach lekarskich znika ta czerwona lampka, nieubezpieczony, bo każdy, kto przychodzi, ma prawo do opieki, bo jest Polakiem.
10: W naszym systemie Polski. Naprawdę bardzo łatwo jest się ubezpieczyć. Ale błagam, pójdźmy dalej.
9: Bo ja mam masę młodych osób, które próbują to robić. To jest fortuna. Mało którego młodego człowieka stać na to, żeby się prywatnie ubezpieczyć.
10: Pójdźmy, błagam, dalej, bo naprawdę czas godzi. Drugim takim złotym środkiem jest rozdzielenie systemu prywatnego i publicznego, tak? Czyli sprawienie, żeby lekarz pracował albo w jednym systemie, albo w drugim. I to jest do zrobienia, ale na pewno nie w pierwszym kroku. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że w NFZ-cie, w publicznym systemie, lekarz specjalista czy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w AOS-ie, za poradę dostaje między 50 a 350 zł, w zależności od tego, jaka to jest specjalizacja.
9: To jest bardzo dużo jak na standardy OECD.
10: W systemie prywatnym ma mniej więcej 4 razy więcej.
9: Za jedną wizytę dostaje 1400
10: zł. A ile płacimy za wizytę jako pacjenci?
9: Nie wiem, ja ostatnio byłem w jednym takim miejscu, to płaciłem chyba 600.
10: No właśnie.
9: Za wizytę, ale nie 1400.
10: No ale to między 50 a 350, tak jak mówię, to są te widełki.
9: Jest jeden pewnik w zarządzaniu służbą zdrowia. Lekarz, który pracuje w jednym miejscu, nawet jak mu się bardzo dużo zapłaci, jest dużo lepszy dla pacjentów, powoduje szkód medycznych, nie robi błędów, czyli dużo bardziej się opłaca także systemowo.
10: Ale ja nie mówię o tym, że nie należy tego rozdzielić, tylko nie w pierwszym kroku, dlatego że w pierwszym kroku będziemy mieli odpływ lekarzy do systemu prywatnego i to się nie opłaci ani nam, pacjentom, ani systemowi. W jakimś kolejnym kroku. I
9: ale
10: teraz
9: co
10: bardzo
9: to znaczy do systemu prywatnego? Przecież tam też NFZ-owscy pacjenci są głównie w tych systemach prywatnych,
10: no to,
9: tak zwanych.
10: No to zdefiniujmy, o czym mówimy. Bo czy mówimy, że system prywatny w naszej opiece zdrowotnej to jest własność świadczeniodawców?
9: Czy
10: to jest kontrakt? Tak. Bo jeśli mówimy o własności, to nasz prawie cały system poza szpitalnictwem jest prywatny. Natomiast jeśli mówimy o kontraktach, no to mówię, że ci, którzy są dzisiaj na kontraktach w specjalistyce, w POZ-cie, znaczy w POZ-cie to jest inna sprawa, w specjalistyce oni przepłyną do systemu, gdzie pacjent będzie musiał out of pocket, czyli z własnej kieszeni płacić. I to jakby to jest do zrobienia, tylko to na pewno nie jest pierwszy krok. I teraz wracam do tego pytania, które pan zadał przed chwilą, dotyczące tego, tych wynagrodzeń lekarzy, czyli czy ci lekarze, którzy, my dzisiaj nie wiemy, ile zarabiają, w ilu miejscach pracują, czy na przykład nie pokrywa się im...
9: W miejscach jednocześnie pełnią dyżury.
10: To nie jest wykluczone, że takie rzeczy się zdarzają.
9: Na przykład anestezjologiczne.
10: No więc dzisiaj ta ustawa, która została przyjęta i która jest pierwszym krokiem, i mam nadzieję, że pan prezydent ją podpisze, bo ona jest po prostu bardzo potrzebna. Dzisiaj ta ustawa sprawi, że będziemy mieli szansę po raz pierwszy urealnić zatrudnienie lekarzy, bo mamy dzisiaj taką sytuację, że jest masa szpitali na przykład powiatowych i dyrektor błaga, proszę cię, przyjdź do mnie tutaj, podpiszemy mały kontrakt tutaj, ale ja muszę cię zgłosić do tego, żebyś był liczony, bo kiedy się kontraktuje jakąś
9: to trzeba mieć zabezpieczone
10: to trzeba mieć obsadę i sprzęt, tak, prawda? Te dwa elementy. Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. Czyli będziemy...
9: Czy oni są jednocześnie w trzech miejscach.
10: Na przykład.
9: O to chodzi.
10: Dokładnie o to chodzi. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
9: No tak, to wiadomo.
10: Dla pacjenta pani, jest dobre, żeby
9: gdzie
10: mieć...
9: Gdzie powstaje ten taki dramatyczny koszt personalny? Tam, gdzie szpitale publiczne konkurują między sobą o pracowników.
10: No i właśnie...
9: teraz, dlaczego szkoły publiczne nie konkurują między sobą o pracowników, a szpitale tak? Ponieważ w szkołach publicznych...
10: Płaci się wszystkim tyle samo.
9: Tak jest.
10: To niech pan teraz porozmawia... Okej. Proszę porozmawiać z dyrektorem szpitala. I dyrektor szpitala panu powie tak. Mam operatora, który ma wynagrodzenie, które jest częścią kontraktu, które on wypracuje. Operatora, czyli tego, lekarza, który robi operację. Jeśli on jest na części kontraktu, abstrahuję w tej chwili, jaka to jest część, abstrahuję od tego, on mi zrobi 4 operacje dziennie. Jeśli będzie miał, jeśli będzie na etacie, czy w jakikolwiek inny sposób, zrobi mi 2 operacje dziennie. To jest perspektywa dyrektora szpitala. On chce mieć wiele procedur zrobionych, my też chcemy mieć wiele procedur zrobionych, ale my z systemowego punktu widzenia musimy jeszcze jedno zastrzeżenie zrobić.
9: Chcieliśmy te kontrakty patologiczne.
10: Ale
9: tylko dlatego, że gdyby nie było kontraktów i wszyscy lekarze pracowaliby na etatach w szpitalach publicznych, bo mogą oczywiście pójść do psiej budy i tam być na kontrakcie.
10: Ale ja nie mówię, że to jest dobrze. Ja mówię o perspektywie...
9: Ale to trzeba zmienić po prostu. Ten system się zdewiował.
10: Niech pan
9: widzimy.
10: Pozwoli jeszcze dokończyć, bo z naszego punktu widzenia systemowego, ten lekarz, który robi 4 operacje dziennie, on nie przyjmie do siebie na operację ciężkiego, najcięższego przypadku. Dlatego, że on chce mieć 4 łatwe przypadki.
9: To zależy, co ordynator mu każe robić, bo to jest praca.
10: No więc właśnie...
9: To jest praca. Znaczy, myślę, że tu rzeczywiście doszło do jakiegoś rozbestwienia systemowego.
10: Absolutnie tak.
9: Ktoś musi przyjść, i to nie jest pani Sobierańska-Grenda, bo ona się zna na zarządzaniu szpitalem, a nie systemem. Ktoś, kto się zna na zarządzaniu systemem, musi przyjść i ten system tak ustawić, jak są poustawiane w normalnych, cywilizowanych krajach.
10: Ale ten system się ustawia z precyzją zegarmistrzowską, a nie naprawdę nie siekierą i nie cefem.
9: No wiadomo.
10: Powiem panu...
9: Pani poseł, to dlaczego pani nie stworzy grupy ekspertów i nie przygotujecie czegoś takiego?
10: Dlatego, że wczoraj jeden z wiceprezesów NFZ-u powiedział nam podczas Komisji Zdrowia o tym, w jaki sposób uzyskali drgnięcie w kolejkach do specjalistów. Otóż dokonano...
9: Znieśli limity.
10: Nie, dokonano pewnej niewielkiej korekty polegającej na tym, że więcej wyceniana jest pierwsza wizyta u specjalisty i w związku z tym te kolejki rzeczywiście drgnęły. Chcę powiedzieć bardzo prostą rzecz. Zarządzanie opieką zdrowotną to jest naprawdę zegarmistrzowska robota polegająca na obserwowaniu wskaźników, których my dzisiaj nawet nie mamy, nie zbieramy.
9: Jestem fantastyczny, doroczny raport OECD na temat służby zdrowia, prawda, at glance. I tam bardzo dobrze widać, na przykład, co się stało z operacjami zaćmy, jak zniesiono limity. Okres oczekiwania skrócił się 4-krotnie mniej więcej, tak? To naprawdę są sprawy organizacyjne.
10: To prawda.
9: Nie brak lekarzy, nie brak szpitali. organizacja.
10: Tylko jeśli zniesiemy limity na wszystko, to po 3-4 miesiącach nie mamy już więcej kasy na leczenie. To naprawdę jest trochę bardziej skomplikowane.
9: Tego, czy operatorzy będą zarabiali 1,5 miliona miesięcznie, czy będą zarabiali 20 tysięcy miesięcznie,
10: że tak,
9: jak w cywilizowanych krajach.
10: Absolutnie
9: wracam do tej frazy, cywilizowane kraje, bo mam wrażenie, że wydawałoby się, że jesteśmy, a tak odstajemy wynikami.
10: Panie redaktorze, dzisiejsza Rzeczpospolita, profesor Wojciech Golusiński...
9: Saloniki stały się normą.
10: Nie chciałam mówić tego osobiście, natomiast zacytować mogę. Najważniejsze w zawodzie lekarza stały się pieniądze, a mało kto mówi dzisiaj o tym, co jest sensem i wartością tego zawodu. Kompletnie zagubiono poczucie pewnej misji, zapomniano o niezbędnej empatii, pisze pionier chirurgii robotowej w Polsce.
9: No i potrzebujemy kołodki, który to ustawi.
10: I potrzebujemy kogoś, kto naprawdę będzie rozumiał, ten system jest bardzo nieintuicyjny. Zmiana w jednej części, mamy POZ, mamy specjalistykę i szpitalnictwo.
9: Na Harvardzie jest cały tłum genialnych ekspertów od ustawiania systemów właśnie.
10: Tak, można to zrobić. Nasz system wymaga ustawienia od każdej strony, czyli i od struktury usług, która jest absolutnie do zmiany, czyli gdzie co jest jakby udzielane, i od strony jakby sprawdzania tego, jakiego typu w ogóle świadczenia są uznawane. Wie pan, co mi ostatnio neurochirurg z Warszawy powiedział? Trochę mi włosy dęba stanęły. Powiedział mi, że w Polsce dzisiaj wskazaniem do wykonania operacji kręgosłupa jest posiadanie kręgosłupa. Więc my naprawdę poszliśmy To nie jest żart. To jest sytuacja, w której nie kontrolujemy tego ze strony systemowej.
9: Proszę mnie nie operować w tym tygodniu, mam kręgosłup.
10: Jakie świadczenia są udzielane?
9: Pani też ma kręgosłup.
10: Nawet operowany
9: i żyje, ale proszę nie łapać pani poseł Muchy po wyjściu ze studia i nie operować jej kręgosłupa. Bez zgody pacjenta.
10: Mam kręgosłup, naprawdę.
9: Dzięki bardzo.
10: Dziękuję.
9: Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona i członkini Sejmowej Komisji Zdrowia, była z nami. Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami. Dzień dobry, witajcie.
11: Dzień dobry.
9: Dzięki, że jesteście. I powiedzcie mi szczerze, każdy z siebie, kogo nienawidzicie, Kostek?
11: Nie chcę mi się nienawidzić.
9: No, taka wymijająca odpowiedź. Agnieszka?
12: Nie, ja też. Ja rzeczywiście uważam, że to są takie... że tutaj czasy ogromnej nienawiści są za duże i że trzeba z tym uważać. I to jest też taka praca na sobie do wykonania. Żeby ze wszystkimi spróbować pogadać, jeżeli czegoś... raczej nie jest tak, że osób nienawidzę, ale chyba jednak, muszę powiedzieć uczciwie, że nienawidzę takiego egoizmu i cynizmu i takiego myślenia tego, co według mnie niszczy taką politykę, czyli takiego i w ogóle relacje społeczne, czyli myślenia o tym, że jestem, moja grupa jest pępkiem świata i tylko na tym się powinno skupić.
9: Wiesz, Romek, zaraz już, tylko już powiem, co mi chodzi po głowie. Kaczmarski, modlitwa o wschodzie słońca, ile pamiętam. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, niechaj się wola twoja stanie.
11: To Natan.
12: Ale chroń mnie, panie, od pogardy.
11: Natana, przepraszam.
9: Mhm. Tylko ocal
11: tylko
9: mnie.
11: Chroń mnie, panie, od podagry. Tak?
9: Pogardy. Od nienawiści zbaw mnie, panie. I mam wrażenie, że pan Bóg nie wysłuchał Polaków. Roman?
13: Ale nie tylko Polaków. Dlaczego miałby...
9: Polacy nas martwią.
13: Ja może osobiście nienawidzę Władimira Putina.
11: A nie osobiście?
13: Ponieważ już mówiąc zupełnie serio, Rosja mogła być zupełnie innym krajem i też ta część świata mogła być zupełnie innym krajem, gdyby nie takie osoby jak Putin. Zresztą jeżdżąc w Ukrainę, często na te tereny przyfrontowe widzę, jaka jest cena tej polityki. Dramatyczna cena. A druga rzecz, że się nienawidzę nacjonalizmów, ksenofobów i ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych.
9: To jakaś ojkofobia chyba.
13: Prawie, że tak. No, widzimy... Widzimy, jak narastają.
9: Co się stało, że dwie frakcje polskich europarlamentarzystów, Jedna związana z Europejską Partią Ludową, czyli tam PSL i Koalicja Obywatelska, druga związana z europejskimi konserwatystami i reformatorami, o ile pamiętam, tak. Co się nazywa, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ścigają się na antyukraińskie dopiski do raportu o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak myśmy do tego doszli? Wy to jakoś rozumiecie?
11: No to mi się wydaje akurat dosyć proste. Mianowicie obie strony są przekonane, niestety trafnie, że w ten sposób...
9: Że im się opłaci?
11: Tak, politycznie wewnątrz kraju im się opłaci, a to, że Polska poniesie gigantyczne straty na arenie międzynarodowej, bo się będzie jawiła jako kraj ksenofobiczny i zaprzeczający temu, że byliśmy tym krajem, który ratował Ukraińców, to już nie oni za to płacą, tylko Polska, więc nikt. Ale warto zapamiętać, że posłowie lewicy, najmniejsza z tych trzech grup, nie ścigają się na komentarze wrogie Ukrainie, że można zająć takie stanowisko.
9: No był marszałek Cimoszewicz przed chwilą, to słyszałeś.
11: Akurat nie słyszałem.
9: Co ja powiedziałem?
12: Cimoszewicz.
9: Co się stało ze mną dzisiaj? Przepraszam wszystkich i siebie też. Włodzimierz Czarzasty i powiedział...
11: To była freudowska pomyłka.
9: I bardzo dobrze się odciął od
11: no i świetnie, no.
9: Tego wyścigu.
11: Tak, no i to są te kompromitujące sytuacje, kiedy się okazuje, że odrobinę takiej przyzwoitości i godności okazuje no, postkomunistyczna lewica, jest... której byśmy chcieli, żebyśmy byli od niej lepsi. No nie jesteśmy, oni są lepsi.
12: A czy to nie jest też tak, że politycy, bo mam wrażenie, że używam tego argumentu, no politycy widzą, jakie są nastroje społeczne, reagują na te nastroje społeczne i widzą, że jest niechęć do Ukraińców, Ukrainek, Ukraińców, migrantów, uchodźców i dlatego mówią to, co mówią, robią to, co robią, ale politycy również i to, jak to, co mówią, to, co robią, to, jakie decyzje podejmują, to również kształtuje te nastroje społeczne i to jest takie, to rzeczywiście jest takie koło, które się...
9: Relacja nagadza. Zwrotna.
12: Relacja zwrotna.
9: Ale negatywna relacja zwrotna.
12: I wydaje mi się, że to i że za to ci politycy, którzy się tak odwołują do tych niby nastrojów, niby tam właśnie my słuchamy społeczeństwa, bo to społeczeństwo reprezentujemy, oni nie biorą odpowiedzialności. I to,
9: czyli taka śmieciowa polityka, w sensie, że śmiecie płyną z nurtem, tak?
12: I też taka, wiesz, w której pamiętacie, nie wiem, 2015 rok, kryzys uchodźczy na południu Europy i te momenty, kiedy jak widzieliśmy to w sondażach i w takim poparciu, niepoparciu polskiego społeczeństwa dla

0: w Sejmie bardzo ostre pod względem właśnie też krytyki tych środowisk, które atakują.
1: Ale wtedy, kiedy bronił członków swojego rządu, nie wtedy, kiedy bronił kobiet na ulicach. To jest też znamienne.
0: Ja tylko mówię o tym, że ta taktyka wyborcza, bo ona, przecież Donald Tusk jest absolutnie politykiem proukraińskim, ale jest zdania, że jeśli będziemy szli na zwarcie z większością społeczeństwa, niestety dzisiaj większość społeczeństwa no, niechętnie odnosi się do Ukraińców. Około 60% popiera chociażby tą najbardziej idiotyczną z moich idiotycznych decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego, bo powinniśmy zupełnie inny sposób zareagować na działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tej jednostki, która otrzyma tytuł bohaterów UPA. No, jest przekonany, że jeśli pójdzie na zwarcie z tak dużą częścią społeczeństwa, to przegra wybory i będzie jeszcze gorzej. Ja nie usprawiedliwiam tego. Ja tego nie usprawiedliwiam, bo krytykowaliśmy to. Natomiast druga rzecz, że chcę powiedzieć, bo mówimy tutaj o tych dopiskach, które są i taki trochę rzeczywiście wyścig w Parlamencie Europejskim trwa na ten. Natomiast oczywiście wstąpienie jakiegokolwiek kraju do Unii Europejskiej to jest gra o twarde interesy. I my tutaj
1: to jest
0: jesteśmy.
1: To jest osobna sprawa.
0: No właśnie o tym mówię. No i tym się powinniśmy poważnie zajmować, dlatego że oczywiście są te różne projekty, które mówią, że Ukraina powinna mieć specjalną ścieżkę, wyjątkową ścieżkę ze względu na swoją sytuację i to, jakie poniosła i ciągle ponosi nieprawdopodobnie dramatyczne koszty agresji rosyjskiej, także w naszym imieniu, bo osłabiając Rosję, ta wojna osłabia dramatycznie Rosję i to jest w interesie całego naszego kontynentu, że powinna mieć specjalną ścieżkę, no ale tej ścieżki nie będzie, no wierzcie mi, nie będzie żadnej ścieżki specjalnej dla Ukrainy, nie będzie na to zgody.
1: Jak nie będzie specjalnej ścieżki dla Ukrainy, to będzie ścieżka turecka, czyli z efektem antyeuropejskiej Ukrainy.
0: Taka też nie będzie, no, taka też proste. Nie będzie.
1: Ukraina i Turcja, dwa takie mocarstwa nagle powstaną antyeuropejskie w Europie. No, nie wiem,
0: być. Ja bym chciał, żeby nie było. Turcja się stara od lat, kiedy złoża? W 70 latach?
2: 66
0: nawet.
2: Tak, 60 lat temu.
0: Tak, a Ukraina będzie członkiem, ja w to wierzę bardzo, że będzie członkiem Unii Europejskiej.
1: Ale właśnie brak specjalnej ścieżki,
0: ale nie będzie. Rozmawiałem z kilkoma urzędnikami Unii Europejskiej w ostatnim czasie i powiedzieli, że no, to dobrze brzmi w ustach niektórych polityków, ale mechanizmy Unii Europejskiej są, jakie są. Nie będzie na to specjalnej zgody raczej. I no po prostu Ukraina być może będzie miała jakieś przyspieszenie tych klastrów wszystkich, już zostały otwarte zresztą negocjacje w tej sprawie. Ale
1: Mimo wojny,
0: tak, co tak jest specyficzną sytuacją. To jest specyficzna sytuacja już jak na Unię Europejską. No mieliśmy też przykład, nie było wojny, no ale był powiedzmy konflikt, który do dzisiaj nie jest zakończony, czyli sytuację z Cyprem w roku 2004, kiedy Polska też była przyjmowana, kiedy Grecy powiedzieli, że jak nie będzie Cypru, to nie będzie też Polski i nie będzie krajów w Europie Środkowej. Nie? No i zaszachowali ten, nie? Więc tak wyglądają też realia. Nie pochwalam tego wyścigu niepotrzebnego, bo o twarde interesy trzeba dbać, ale nie w ten sposób.
1: Wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Konstanty Gebert, który
2: miał wrócić do Tuska.
1: I wraca
2: niestety, bo to jest ten sam mechanizm. To znaczy prawica coś wypuszcza, lecą za tym ci, którzy uważają, że to jest świetny pomysł. Tusk patrzą i lecą, kurczę, no to ja też muszę polecieć.
1: Za czym kolejka ta stoi?
2: Tak jest. A wtedy wszyscy pozostali, no jak nawet Tusk, no to dlaczego nie? W efekcie Tusk robi elektorat skrajnej prawicy. Ponieważ nikt nie da się przekonać, że Tusk będzie lepszy w nienawiści niż Konfederację, tak? Tusk sam sobie kopie grób i nam też przy okazji. To jest zasada Gershama. Gorszy pieniądz wypiera lepszy. Dlaczego? No dlatego, że za dobrym pieniądzem musi stać realna wartość ekonomiczna, a za złym pieniądzem jedna dobra maszyna fałszerzy pieniędzy. I tak gorszy pieniądz zawsze będzie wypierał.
1: Ale jeśli popatrzysz, że lewica się ocknęła.
0: Ale zaraz, ale jeśli popatrz, no ja wiem, że to różnie, ja też jestem często krytyczny wobec działań premiera, jeśli chodzi o sprawę ukraińską. No, w Gazecie Wyborczej też krytykowaliśmy te działania pod publiczkę, właśnie typu deportacje, typu na przykład moim zdaniem kompletnie dehumanitarna, tak bym to określił, ta decyzję o wygaszeniu pomocy dla Ukraińców, które naprawdę to są grosze w porównaniu z tym, co nawet Ukraińcy wpłacają do naszej...
1: Podobno.
0: No. I to dotyczy w sumie niedużej grupy osób, ale bardzo potrzebujące akurat tej pomocy.
1: I też wyjątkowo takiej

0: powiedział, moralnie wrażliwej.
1: Tak, to znaczy... ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że jeśli popatrzymy na sondaże nawet w ostatnich tygodniach, no zobaczmy, jakie będą te nadchodzące za 2-3 tygodnie, bo mamy aferę ze Szpitalem Południowym i zobaczymy, jakie będą sondaże, to jednak na razie ta taktyka Tuska politycznie się jakoś sprawdza. No tak. Znaczy KO ma dużą przewagę nad PiS-em.
0: I traci szybko, a Konfederację zyskują.
1: No, poczekaj, nie traci, co znaczy traci szybko?
0: No teraz chyba w ostatnim sondażu 0,6%, a w poprzednim
2: dużo,
0: poprzednim
2: dużo, półtora. Ja to rozumiem.
0: Ale
1: tylko
0: na rzecz Konfederacji traci, a nie rzecz, na rzecz PiSu i no to tak, jest najbardziej
1: tylko, że tutaj też wchodzimy, jeśli już chodzi o taką taktykę polityczną, to zobaczcie, co zrobił PiS. No przecież wiadomo, że PiS też jest w defensywie, dlatego, że też musi się ścigać z Konfederacją na tą radykalność. No, Przemysław Czarnek się nie sprawdził jednak jako jakieś nowe otwarcie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście trudno się przebić z takimi osobami jak
0: Grzegorz Braun. On się ściga z Braunem, a Brauna nie przegoni. No.
1: I ściga się też, moim zdaniem, z prezydentem, co jest problemem. Wiesz, bo prezydent, to jest klucze, bo tutaj nie padło nazwisko klucze. Karola Nawrockiego. No, jednak będę to przypominał za każdym możliwym wystąpieniu, że Karol Nawrocki, już nie mówię jako tam dyrektor IPN-u, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, ale jako prezydent Polski, to już jest prawie rok, nigdy nie skrytykował żadnych działań Grzegorza Brauna, ponieważ moim zdaniem on tak myśli, bardzo jego poglądy na sprawy ukraińskie i takie są bardzo bliskie
0: między Bosakiem Braunowi. A Braunem.
1: Tak, dokładnie. A może nawet bliżej Brauna, więc pytanie, czy ta taktyka się sprawdzi? Ja rozmawiałem z jednym z ważnych też polityków lewicy. Oni robią... tak przekonywał, duże badania, dlatego że partie mają ten słynny fundusz ekspercki, który muszą wydawać na ekspertów z bólem serca, ale super, bo powinni to robić.
3: Super, tylko fajnie, jakby jeszcze badali jakieś problemy, a nie tylko co im się by opylało, żeby zdobyć poparcie.
1: No to też jest trochę diagnoza problemu.
2: To jest jedyny problem, no to badają.
1: I im wyszło z badania coś takiego, że jeśli wybory zakończą się wynikiem, w którym... KO ma dosyć zdecydowaną przewagę typu 6 punktów procentowych nad PiS-em, a Lewica jest czwarta, czyli między nimi są jeszcze tylko Konfederacja Mencenowska bez Bosakowa i PiS, to uda się obronić większość w Sejmie.
3: Tylko pytanie też...
1: Oczywiście jest bardzo wiele zależności, tutaj nie chcę w nich wchodzić.
3: Tylko pytanie, co robi ta większość
0: potem? Pamiętam z poprzednich wyborów teorię Mijanki. To jest bardzo podobna teoria. Ona ma szansę się sprawdzić, ale się nie sprawdza.
1: To poczekaj, to eksperci im wymyślili. Lewica
0: będzie miała... problem. Dobiera ekspertów.
1: No, nie,
0: jeżeli się ma ekspertów, którzy się w trzech kolejnych kampaniach mylą, to lepiej znaleźć innych.
1: Przypomnę, że kampania 2023 roku jednak została rozegrana dosyć dobrze ze względu na Obóz Demokratyczny.
0: Nie, dobrze,
1: ja rozumiem, ale dostosowujesz ten. Część ekspertów mówiła, że
0: miałaby być
3: Tylko pytanie też, jakby wiesz, czy szukasz ekspertów, którzy pomogą ci wygrać wybory, bo to jest najważniejsze, bo to jest cel główny, jedyny i najważniejszy. Czy korzystasz właśnie z tego funduszu eksperckiego, który ma partia i pytasz ekspertów, co by można było zrobić, żeby tu było lepiej? Z ochroną zdrowia, z relacjami społecznymi, z tym, żeby nie było takiej nienawiści i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli głównym celem, rozmawiacie tutaj, czy KO spada, czy rośnie od tego, że będzie bardziej się przybliżać do języka, którym mówi Konfederacja, no to jeżeli jedynym celem jest to, żeby tam wzrosło w sondażach czy spadło w sondażach i na koniec, żeby wygrać wybory. Ja rozumiem, to według mnie nie powinien być cel, to jest narzędzie do tego, żeby prowadzić jakąś politykę.
0: Ale teraz celem władzy stała się władza.
3: Jeżeli celem władzy jest władza...
2: Ale naszym celem nie powinno być wyłącznie rozmawianie o tym, że celem władzy stała się władza. Znaczy, ja przepraszam, że chcę się wtrącić z rzeczywistością, ale za kilka dni zaczyna się szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Trump właśnie powiedział rzeczą śmieszną, że aby Amerykanie łożyli na NATO, w sytuacji, kiedy NATO nie włączyło się do amerykańskiej wojny z Iranem. Innymi słowy, istnieje spora możliwość, że ten werbalny sabotaż NATO, jaki Trump prowadzi od początku swojej prezydentury, zamieni się w realny sabotaż. W tej sytuacji to, który słupek ściga się z którym słupkiem, wydaje mi się odrobinę mniej ważne. Znaczy tutaj fundamenty sojuszy są podważone.
0: Ty uważałeś, że Ameryka pozostanie tym głównym bankierem NATO, tak?
2: Ja uważałem, że nawet Trump uzna, że korzystniejsza dla niego jest sytuacja, w której nie wiadomo, co zrobi, niż sytuacja, w której wiadomo, że nic nie zrobi. A on zdecydowanie teraz się przechyla na tą drugą stronę. Szczyt NATO jest interesujący także i z tego powodu, że organizatorem szczytu jest państwo, które okupuje Cypr, o którym wspomniałeś.
1: Niecały.
2: Niecały, no bo uznało, że jej zupełnie wystarczy północne 1/3, z której została wygnana cała ludność grecka. Północny Cypr został zasiedlony tureckimi osadnikami, których jest w tej chwili więcej niż cypryjskich Turków.
1: Dużym kwartałem Famagusty, który do dzisiaj nie jest nadmorski.
2: Tak, no bo to jest odrębna historia. Ale chodzi o to, że takie działania są normalizowane. Ja sobie spokojnie wyobrażam jakiś międzynarodowy szczyt organizowany przez Moskwę, który nadal okupuje wschodnią Ukrainę. Mimo to, no, trzeba z nią robić interesy, bo nie da się jej obejść. No, tak jak
0: sankcje są zniesione, tak. Ropa płynie. I tak, jak tylko potrafią ją dowieźć do morza.
2: Tak. Wojna z Iranem została przegrana. NATO jest przez Trumpa podważane. Naprawdę nie jest tylko kwestia tego, komu jakie słupki rosną. Tutaj się sypie cała architektura międzynarodowego bezpieczeństwa, a doświadczenia ostatniego wieku są takie, że jak się sypie, to ogół nam na głowę. To jest ważniejsze niż słupki.
1: Ja wrócę do tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, bo brutalnie powiem tak. Oczywiście, że celem jest wygranie wyborów, bo mówicie władza dla władzy. Otóż ja uważam, a rozmawiam też przecież z ludźmi z obecnej koalicji rządzącej, to nie jest tylko władza do władzy. Wyobraźcie sobie rząd, biorąc pod uwagę to, co powiedział Kostek w sprawie NATO i naszych sojuszy, który tworzy Konfederacja.
2: Jak najbardziej.
1: No nie, ja sobie wyobrażam taki rząd, tylko wyobrażam sobie, że te sojusze tym bardziej będą podważone. Tak. Przecież konfederaci, no dla nich amerykanizm jest generalnie dużym problemem. Natomiast to, że trzeba się układać z Rosją, już takim problemem nie jest. No. To też jest, będzie miał to wybór, bo przegrane wybory roku 2027.
0: Kostek właśnie przedstawił argument za układaniem się z Rosją, jak rozumiem.
2: Nie, to jest argument.
0: Nie ma Ameryki, to jest
2: prognoza możliwej katastrofalnej sytuacji, a nie argument za tym, żeby katastrofę przyspieszyć.
1: Bo oczywiście, że w przyszłym roku mamy też wybory kluczowe, nie tylko w Polsce. No, mamy wybory we Francji, jeśli tam wygrałby, nie daj Boże, Jordan Bardella dzisiaj lider sojuszy. Boże, nie sojuszy. Dzisiaj jakiś dzień jest. Przepraszam, oglądam mecze piłkarskie w nocy, bo jest takie wydarzenie jak Mistrzostwo Świata.
0: Trzeba zakazać futbolu i jestem niezwykle.
2: Futbolówki wypadają z ekranu i walą w głowę.
0: Wtedy zaczniemy myśleć.
1: Tak,
0: Narodowego, chodzi ci o Francję.
1: Zjednoczenia Narodowego obecnie nazywanego, tak. Więc to się w ogóle może posypać, prawda? Cała ta architektura tutaj, o której mówi Kostek, i to jest gigantyczne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
0: Nie mamy wpływu na Bardella. Mamy wpływ na Tuska, uważam. Tak, bo albo na niego zagłosujemy.
1: No dobra, ale...
0: Mamy wpływ na Czarzastego, mamy wpływ na Kosiniaka-Kamysza i dlatego ja wolę o nich rozmawiać niż o Trumpie, bo Trump to jest bardzo ciekawa, egzotyczna sprawa, ale mamy minimalną siłę sprawczą jako Polska, już nie mówię jako...
1: Mamy być może minimalną siłę sprawczą, wpływ tego rozsypującego się Sojuszu Północnoatlantyckiego na nasze bezpieczeństwo będzie dramatyczny.
2: Natomiast Jacku, my nie jesteśmy tutaj tajnym rządem, który wpływa na mocarstwo. My mamy próbować zrozumieć,
0: to po co
2: się dzieje. Ja nie wiem po co, ale my chcemy spróbować zrozumieć, co się dzieje, nawet jeżeli nie mamy na to wpływu. Tak samo postępuje nauka. Nie mamy wielkiego wpływu na to, jaka jest struktura materii, ale zrozumienie jej pozwala uniknąć większych katastrof.
3: To jest fundamentalne pytanie. Czy my siedzimy w tym studio co tydzień, żeby lepiej rozumieć świat i pomóc słuchaczkom i słuchaczom lepiej
2: i samym
3: to rozumieć?
2: Sobie. I samym
3: siedzimy
2: sobie.
3: Z nadzieją, że może Donald Tusk nas wysłucha i zmieni zdanie.
2: A jak nie, to Donald Trump.
0: Jakaś grupa.
1: Donald Trump mógłby słuchać. On być może pewnie słucha. NSA słucha wszystkiego, co tutaj mówi.
0: Znaczy staramy się dostarczyć państwu, ja może objaśnię moje intencje, staramy się do państwu dostarczyć informacje potrzebne do podejmowania decyzji. Informacje, czyli fakty i opinie. I to mi się wydaje naszym obowiązkiem.
2: Bo już się bałem, że jest inaczej. Dobrze.
0: W sprawie Trumpa nie będziemy podejmowali decyzji, tylko dlatego ten wątek dzisiaj.
1: Ja jeszcze miałbym taki apel już trochę obywatelski, a nie polityczny, bo my bardzo uderzamy w polityków, tak? No wiemy, że ich wpływ na opinię publiczną jest duży, ale i każdy z nas sobie tak w duchu odpowie, czy zachowuje się wobec na przykład Ukraińców, Bogu ducha winnych Ukraińców tej polityki, fair. Po prostu. Bo no, ja akurat wczoraj też rozmawiałem z profesorem Przemysławem Sadurą. Jak wiadomo, on ze Sławomirem Siakowskim robi te badania bardzo dogłębne.
3: A ostatnio z Oleną Babakową zrobili super badania.
1: Ale ja przypominam, że już trzy lata temu profesor Sadura i Sławek Sierakowski ostrzegali o narastających antyukraińskich tendencjach i użyli tam słownego wytrychu, miasteczko Wilanów. Liberalny elektorat jest antyukraiński również. Nie mówimy tutaj o zwolennikach Konfederacji.
0: Dobra, nie będę się pastwił nad liberałami.
1: A nie, to ty lubisz, oczywiście nad Tuskiem też lubisz się pastwić.
0: I to jak ludzie, nie lubię się pastwić, ale muszę czasem. I to jak ludzie rozumieją liberalizm głównie jako laissez-faireizm, a nie wolność, prawda? I to jest zupełnie co innego. W związku z tym zakończę cytatem, jeżeli pozwolicie, z listu kardynałów ukraińskich i polskich. Nowe tysiąclecie, w które niedawno wkroczyliśmy, wymaga, aby Ukraińcy i Polacy nie pozostawali zniewoleni swymi smutnymi wspomnieniami przeszłości. To gorąco dedykuję wszystkim słuchaczom i niesłuchaczom. Bardzo wam dziękuję za udział w tym programie. Agnieszka Wiśniewska, Roman Emilski i Konstanty
1: Kępka
0: z komentatorami. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Wydawał Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Co zrobi Waszyngton w sprawie deportacji Zbigniewa Ziobry? Premier liczy na szybkie rozwiązanie sprawy. MSZ Odyseusz jest już dostępny w aplikacji mObywatel. Za chwilę powiemy, w czym nam pomoże ta funkcja. Pracodawcy limitują wodę dla pracowników. Ministra pracy chce sprawdzić, czy te doniesienia są prawdziwe, i zapowiada wzmożone kontrole PIP. Premier liczy na szybką deportację Zbigniewa Ziobro. Węgry zdecydowały o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości statusu uchodźcy. Taką samą decyzję podjęto wobec Marcina Romanowskiego i żony Ziobry. Wiadomo, że poseł PiS-u przebywa obecnie w USA. Wniosek o jego ekstradycję jest przygotowywany.
4: Opowiadałbym się za szybką deportacją, jeśli chodzi o pana Ziobro. Ale tutaj akurat moje narzędzia są ograniczone. Dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
3: Całej trójce unieważniono też dokumenty podróży. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju, a także rejestrować swoją podróż, by ułatwić kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Ben O'Connor.
5: Choć Odyseusz działa od lat, teraz będzie łatwo dostępny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
6: Obywatel będzie, czy obywatelka będą mógł informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. Z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje.
5: Informacje o poziomie zagrożenia i istotnych zdarzeniach w danym kraju będzie można sprawdzać miesiące przed planowaną podróżą, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Planujemy wyjazd do danego kraju za 3-4 miesiące. Wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH.
5: Impulsem dla przyspieszenia prac nad dostępnością Odyseusza był wybuch konfliktu w Zatoce Perskiej. Program pomógł 15 tysiącom turystów, którzy utknęli wówczas w krajach Bliskiego Wschodu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Ustawa dotycząca jawności zarobków i czasu pracy medyków, jaka czeka obecnie na decyzję prezydenta, to pierwszy krok w celu uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Tak mówiła w TOK FM Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. To jednak nie kończy zmian, jakie zdaniem posłanki należy wprowadzić.
8: Kiedy się dzisiaj dowiemy, jak zarabiają lekarze, w jakich miejscach, to będzie pierwszy element urealnienia tych stanów. I teraz ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że najlepsze dla pacjenta to mieć szpital za każdym rogiem z pełnym zakresem specjalizacji. Otóż nie. Dlatego, że to nie będzie, tam nie będziemy mieli specjalizacji na tyle wysokiej, żeby ten pacjent mógł się bezpiecznie czuć.
3: Zdaniem Joanny Muchy za 3-4 lata odczujemy na rynku większą liczbę specjalistów w związku ze zwiększeniem naboru na kierunki lekarskie. Ministra pracy zapowiada wzmożone kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. To efekt docierających do niej sygnałów o tym,